0: społeczność, różne anony. I oni sobie gdzieś tam Claude'a upodobali, zauważyli go, komentowali go, co on mówi. Więc to nie jest, to nie jest jakiś wielki wyczyn, czy wielka rzecz złożyć na kogoś donos. I potem, wiesz, no cię rewidują na lotnisku, bo służby już o tobie wiedzą. I masz wjazd na chatę i tak dalej. Na mnie też spokojnie mogliby złożyć donos, że miałbym tutaj wjazd na chatę. Wystarczyłby jeden człowiek, który by był dostatecznie zmobilizowany, żeby wysłać jakiś donosik gdzieś tam i już by się mną zainteresowali. Więc a Claude jest dosyć hardy i to tak dopingowało ludzi, żeby wiesz, żeby gdzieś tam robili jakieś akcje przeciwko niemu. Dodatkowo zachował się trochę nie fair w stosunku do pewnych ludzi, którzy gdzieś tam niby z niego darli łacha, ale chcieli gdzieś tam mu pomóc, wiesz, coś z nim tam zdziałać, coś zrobić, jakoś tam mu pomóc i on zabrakło mu pewnego wyczucia, żeby rozpoznać, kto jest kto.
1: Nie no, albo darli łacha, albo chcieli pomóc, no też bez przysady, no.
0: Znaczy to ale jest wiesz, taka, to jest znaczy tak, wiesz, to jest, słuchaj, to jest taka antenie. Pomoc, słuchaj, to jest taka chęć pomocy połączona z tak, to jest takie, wiesz, taka akcja w stylu, to jest taki nasza maskotka tutaj, pomóżmy mu, zróbmy coś, wiesz o co chodzi, no że trochę pomóc, trochę się pośmiać, ale on powinien jednak jakoś to docenić, że ktoś mu tam udostępnia jakieś serwery, chce mu tam coś pomóc, ponadawać z nim. On wiesz, on zawsze był hardy, tam się sprzeciwiał i tak dalej i w końcu zniechęcił do siebie. Znaczy, może nawet nie to, może to, że on zaczął kłamać w stosunku do tych ludzi. Słuchaj, no nie jest żadną tajemnicą, że Potrzeba, który jest tutaj, wiesz, znaną postacią, drugim kapitanem Nocnego Radia, wysłał w pewnym momencie list, taki pojednawczy, do Claude'a, że tam, wiesz, spoko, tutaj nie mam do ciebie nic, tak dalej. A Claude zaczął nagle kłamać na ten temat i przeinaczać fakty. Takich rzeczy się nie robi, wiesz. Więc,
1: ja nie wiem, jak tam było. Nie?
0: Więc wiesz, jak ktoś takie akcje robi, że ktoś do ciebie wyciąga rękę i tam pisze do ciebie na, wiesz, jak ziomek do ziomka, że coś tam zróbmy, zadziałajmy, nic do ciebie nie mam, a ty nagle zaczynasz kłamać na temat tej osoby i przeinaczać fakty, to ktoś ma prawo wtedy się na ciebie wkurwić i ci dojebać. Wiesz, no prawo, wiesz o co chodzi. Tak się po prostu nie robi. Claude się wiele razy tak zachował. On pozuje na takiego gościa, który jest taki pozytywny, spoko, tutaj, tu, tamtego, pozytywne wibracje, ale jak przychodzi co do czego, to zaczyna kłamać na twój temat. Popatrz, ile na mój temat nakłamał, że ja jestem jakimś pedofilem ze służb, coś tam, wiesz.
1: Nie, on powiedział, że ty zatrudniasz pedofilów, że ty współpracujesz z nimi, bo ja ale z nim gadałem potem i on to prostował. On mówił, że ty nie jesteś pedofilem, ale ty naprzyjmowałeś pedofili do radia.
0: Ale to na jedno wychodzi, bo wiesz, jak pada słowo pedofil, współpracujesz z pedofilami, czy jesteś pedofilem, takich rzeczy się nie robi po prostu, wiesz, stary, no. I to jest naprawdę no wiem, było nie fair.
1: To jest publiczne pranie brudów, to się powinno w cztery oczy załatwiać, a nie na antenie radiowej, wiesz, przed znaczy, setkami słuchaczy, wiesz, takie rzeczy.
0: Wiesz, stary, ja też teraz niby piorę brudy na antenie, ale ja go o nic nie oskarżam, że on jest jakimś wielokrotnym przestępcą, że rozbija rodziny, że coś. Tak się po prostu nie robi, no są pewne granice.
1: Ja rozumiem, to jest można tak, sobie pogadać. Jakbyś ty powiedział na antenie, że nie wiem, przez tydzień nie będzie audycji, bo ty lecisz do Hiszpanii, do Barcelony na przykład na wakacje i ktoś by na lotnisko w Barcelonie zadzwonił i powiedział, o tu taki będzie ten pedofil, ten krawczyk taki, będzie leciał tego i tego dnia i ciebie zawiną na lotnisku, a ty byś już wiedział, że o, to pewnie ten i ten zadzwonił na mnie, doniósł, ale ja z tego teraz rozdmucham aferę. Powiem, że to służby, że to ci albo tamci. No i wiesz, no i to jest taka woda na młyn tak naprawdę, nie? Wiesz, ktoś chciał rozkręcić aferę, przydarzyła się sytuacja i on, wiesz, z tego będzie wyciągał maksimum tak naprawdę.
0: Rozumiem, stary, to, co mi stary, chodzi. I powiem, tak, rozumiem to doskonale i powiem ci tak, że Anony się nie pierdolą w tańcu. Nie, wiesz, nie mają jakichś tam oporów. Jak widzą, że ktoś w ten sposób działa, to odwdzięczają mu się pięknym za nadobne i się kończy babci sranie. I tyle, no. I on
1: to jest takie wykręcanie sytuacji do suchej nitki po prostu, wiesz. Nie, ile po prostu można, tyle się wykręci, wyciśnie.
0: Czekaj, bo tu Janko Muzykant, chyba tym razem prawdziwy Janko Muzykant zadzwonił. Halo, halo?
2: Halo, słychać mnie?
0: No, słychać tym, mnie tam? Tak, tym razem prawdziwy Janko Muzykant, to witam.
2: A co, był jakiś nieprawdziwy? Witam pana.
0: No był nieprawdziwy dzisiaj nawet na antenie, no, ale tym razem ale tym razem prawdziwy, no.
2: Tak, ja słucham momentu. Ja słucham nie od początku, więc jak coś tam, ja nie dzwoniłem wcześniej, od razu mówię, a słyszę, że o Klodziu tam trochę gadacie, nie? I panowie, jakie służby, nie? Tak, czemu służby miałyby się nim zająć, tak? Przecież on wszystko to, co jest dostępne w internecie, wszystko to, co możecie obejrzeć, poczytać, on o tym gada, tak? Czemu służby tam, może go trolle jakieś podały, i tam na tych granicach, może tam jak do tego Izraela, ale tak, żeby służby miały go na celowniku, jak on to przedstawia, że jest niebezpieczeństwem dla Bilderbergów czy coś, no to jest przecież śmiech na sali, tak? Gdzie służby mają go w dupie, ten gościu, przecież on nic nie odkrywa, tak? Nic nowego, to jest taki repeater, on coś przeczyta i jak ktoś nie zna angielskiego, nie ma dostępu do angielskich materiałów, spoko, to się wydaje odkrywcze, albo nie siedzi w tych tematach. To spoko, to co Klodziu mówi może być odkrywcze, ale jeżeli no to wszystko to, co on przekazuje dalej, to wszystko jest, tak? Więc służby nie mają powodu się nim w ogóle zajmować. Więc najbardziej śmieszyło mnie to, że Bilderbergi wysłali mu, kurwa, mówiłem o tym ostatnio też, w jego telefonie też mu mówiłem, że wysłali mu SMS-a, żeby go przestraszyć i zamordowali jakiegoś gościa w tą datę. No,
1: to jest bzdura, kurwa, rozumiem.
0: Ale czekaj. Janko, właśnie to jest ciekawy temat. Te liczby, które mu jakieś tam wysłali, jak ty to widzisz? Bo wysłali mu jakąś datę, jakieś liczby, które on rozkodował.
3: Tak, kilka cyfr i na końcu było 666. I on powiedział, że kurwa, to jest, on to rozkodował i on to mówi, że nie poddawał tego w wątpliwość. Już w późniejszych audycjach przedstawiał to jako pewnik. Dostał ostrzeżenie od Bilderbergów i w ten dzień zamordowali jakiegoś Polaka. Ja tak, dzwoniłem tak, do niego dwa czy trzy razy pod rząd w tych audycjach i ostatni raz jak dzwoniłem, to już trochę powyzywałem, bo już mi nerwy puściły i od tamtej myślę, że mam podzwonione do Clouda, już mnie nie odbierze pewnie. No i stary, tam było jakieś ciąg cyfer, nie? Tam sześć cyfer jakiś, kurwa, i 666. I Claude powiedział, że to jest, kurwa, tak. Bilderbergi mu wysłali ostrzeżenie. Stary, i teraz się zastanów, nie? Zastanów się, przecież on nie ma żadnych informacji, do których każdy inny nie ma dostępu, więc czemu akurat mieliby jakiegoś chłopaczka, Polaczka, kurwa, w Irlandii, mieliby Bilderbergi... No, słucham.
1: Tego gościa, co zamordowali w Irlandii, wtedy akurat, to były porachunki gangów i to wszystkie gazety i wszystkie portale internetowe w Irlandii o tym pisały. I to wiadomo, że to wystarczy jeden artykuł w internecie przeczytać, żeby wiedzieć, że to nie ma nic wspólnego z żadnymi Bilderbergami.
3: No i wszystko.
1: Ale jaką sam stronę pewnie w internecie otworzysz.
3: Tak, a sam pewnie nieraz słyszałeś, jak on mówił, że to tego chłopaka zamordowali, żeby pokazać Klodowi, tak? Na pewno nieraz to słyszałeś, no, jak
0: to. To jest takie schlebianie sobie. To jest takie robienie z siebie bohatera, takiego
3: dokładnie.
0: Neo.
3: Dokładnie, wiesz o co chodzi? Neo. Legenduje się kogoś, nie? Tak, jak wiesz, tak, o co chodzi? Ludzie legendują kogoś, opowiadają, żeby wybić kogoś pozycję. To wiesz, jak twoi znajomi będą cię legendować, będą opowiadać o tobie, żebyś ty rósł. A on nie ma nikogo, żeby ktoś jego legendował, to on legenduje sam siebie, wiesz, sam siebie podbija tymi opowieściami. Rozumiesz, no ale wychodzi jak wychodzi.
1: To nie ma nic wspólnego z Klodem, nie? To nie ma nic wspólnego z Klodem w ogóle. To tam chodziło jakieś, nie wiem, dziwne, no tam porachunki chyba jakichś gangów, no tak, czy coś takiego. No, ja myślę, że ci ludzie, co to zrobili i ten gość, co go zabili, to oni nawet nie słyszeli o Bildenbergach w ogóle, wiesz. To jest takie, wiesz,
0: słuchajcie.
1: Wiesz, jakby no. Wulkan wybuchł w ten sam dzień, to ktoś by mógł powiedzieć, że no tak, chcieli mnie zabić, ale wybuchł wulkan na Islandii, nie? I to wiesz, i to też inaczej zrobili, wybuch wulkanu. No.
0: Słuchajcie, połączyć, powiem coś, czego chyba jeszcze nie mówiłem na antenie, ale myślę, że Klot na to zasługuje, bo tyle pomyj na mnie wylał, tyle oskarżeń było, więc nie będę dłużny. Kiedyś zażartowałem sobie i Klodowi powiedziałem: słuchaj, jestem wynajętym agentem i miałem cię śledzić. A on powiedział w tym momencie: wiemy.
2: Ale tak, że on ci to na serio powiedział, tak?
0: Tak, i powiedział, tak? wiem o tym. A ja mówię, nie no stary, no ja se robię, no co ty kurwa. Po prostu, no i to dużo mówi o tym człowieku, prawda?
2: No tak. I dużo mówi też to, że stary, wystarczy się z nim nie zgodzić, to jesteś od służb, albo jesteś trolem, tak? Dlaczego? Mówiliście przed chwilą, że tam kurwa nie ma tych ludzi, co w sensie, no, fanatyków jakby. Ja byłem jednym z takich. Ja wszystkie audycje do tego momentu, w którym tam pocisłem parę audycji temu, wszystko od początku miałem przesłuchane, po kilka razy słuchałem tych audycji. I były lepsze, były gorsze, ale fajnie się tego słuchało, tak? Ale do momentu, jak widzisz, że no, serio, no już kurwa kładnie, tak jakby ci... No odleciał i to w chuj, rozumiesz? W chuj odleciał, stary. Przesłuchaj sobie te stare audycje kiedyś, jakie były dyskusje, jacy do niego ludzie dzwonili, tak? To była czysta przyjemność. Teraz jest kurwa Tomkos, mówiliście, że nie ma fanatyków. No jeszcze jest Tomkos z UK, który jest kurwa nudny jak flaki z olejem. I jak chłopcy coś powiedzieć, to on mówi, powiedziałbyś w pięciu słowach, a Tomkos przez pół godziny będzie napierdalał dookoła, będzie brandzlował się do tego tematu i dopiero powie to, co chciał. I tak to wygląda, tak? Teraz jest Tomkos, kto tam jeszcze dzwoni do tego? Ty teraz, Michał, ja czasem dzwonisz. No czasem dzwonisz, no tak, no ciebie się w porządku słucha, widać, że masz tam jakąś wiedzę. Chociaż to... Czekaj, on ci też pocisnął o coś, kurwa, no, ja z nim rozmawiałem. No. Ja z nim rozmawiałem na ten temat, audycję po tym, jak ty z nim... A, czekaj, o... To były dwie rzeczy, o tym morderstwie JFK, ty tam coś mówiłeś, a on cię od razu no i on cię zakrzyczał przecież, on od razu, kurwa, ja wiem, przecież ja gadałem.
1: Poczekaj, bo z tym JFK to naprawdę jest filmik i go można znaleźć, gdzie obraca się kierowca tego samochodu, obraca się, no kurwa, to wygląda tak, jakby mierzył do tego JFK, ja nawet się słońce tam odbija w kawałku metalu, co on trzyma w ręce, oddaje dwa strzały, ten JFK pada, a on dalej wraca do kierowania samochodu. I jest ten filmik i go można znaleźć. No i kurwa, to tak, moim zdaniem wygląda jak po prostu jakby tego JFK jak kierowca zajebał. No.
0: A słuchajcie, sorry tutaj przerwę wam, panowie, bo tak chciałbym trochę temat ugryźć z innej strony. Co myślicie o tym, że Klot jest taką postacią tragiczną trochę, która jednak sporo prawdy powiedziała, że naprawdę...
2: Ale nikt mu tego
0: bo
2: nie
0: on,
2: odbiera,
0: wiesz, ty go, Janko, określasz jako takiego repeatera, ale mi się wydaje, że on wiele spraw poruszył, takich, które były naprawdę nowum tutaj w Polsce. No. Nawet jeśli je kopiował z zagranicznych podcastów, to jednak nie ujmuje mu to zasług, że tłumaczył, że śledził te zagraniczne rzeczy. I wiesz, czasami go słucham i wydaje mi się, że on jest trochę człowiekiem takim oświeconym, który
2: Znaczy to już za dużo. Ale czekaj, dobrze powiedziałeś, tak, że on wiele rzeczy poruszył jako pierwszy, może albo jako jeden z pierwszych, tak. Ale ja odnośnie tego Repeatera powiedziałem tylko w kontekście, że jego by Bilderbergi mieli kurwa zabić albo się na niego czaić. Ja to tylko w tym kontekście. Dla nich to kto to jest, stary? To jest nikt, rozumiesz? To, co przeczyta na internecie, usłyszy gdzieś, to puści dalej, rozumiesz? Tylko w tym, a ja mu nie ujmuję, sam się dużo rzeczy, ja mu to powiedziałem, sam się dużo rzeczy przez te lata od niego dowiedziałem, tak? Ale sam sobie ja nieraz... Nieraz
0: no wiesz, czasami się po prostu określa pewne osoby jako takie, które oscylują gdzieś między geniuszem a szaleńcem. Tak się mówi, że granica między geniuszem a szaleńcem jest płynna. I wiesz, i może to jest taka osoba wybitna jednak, która...
2: Nie jest.
1: Dlatego nie mogę powiedzieć, chciałem tu swoje 2 grosze wrzucić, tam 3 miliony rubli, jak ktoś woli. Granica między geniuszem a szaleńcem jest taka, że geniusz zakłada naraz wszystkie możliwości, jakie są możliwe, a szaleniec się upiera tylko przy jednej. I tutaj mi się nawiązuje takie skojarzenie w sumie, że Claude ma takie coś, bo to jest chyba fakt, że on ćpał. No brał tam jakieś LSD,
0: wszyscy w nocnym radiu ćpaliśmy, więc tutaj...
2: No stary, dobra, każdy próbował, ale...
1: Chodzi o to, że wszyscy, którzy brali tam to LSD, to ich definiuje taka cecha wspólna, że im się nagle wszystkim oczy otworzyły i oni jakby uwierzyli w swoją nieomylność, tak.
2: I swoją wielkość. Kiedy, ale wiesz, to się nie robi. Rozumiesz,
1: się to coś się nie... Na, nie, wiesz, na myśl mu przyjdzie, to on już zaczyna to uznawać jako kurwa prawdę objawioną i wszyscy, co myślą inaczej, są w błędzie, że taki człowiek po prostu tak jest. Nie bierze pod uwagę tego, że a może jednak ja się mylę, może kto inny ma rację, wiesz, może warto by było zamknąć mordę i posłuchać tak naprawdę, wiesz, bo może akurat nie mam racji w tym względzie.
2: Tylko po prostu wszyscy... rozjebało im ego, rozumiesz, ego im eksplodowało, tak. Rozumiesz, i to nie jest tak, stary, że tam, no kurwa, jasne, tripy psychodeliczne, to ja to widzę jako, nie wiem, podróż gdzieś, kurwa, do dalekich krajów i z tych dalekich krajów możesz popatrzeć na te swoje sprawy, które masz je tutaj z innej perspektywy, tak? Ale co za dużo, to niezdrowo, to jest dobre raz na jakiś czas. A te chłopy, tym chłopom, rozumiesz, to już siadło na dekiel, to słychać. Znam dużo ludzi takich, którym kurwa zaszkodziły psychodeliki i zaszkodziły różne substancje i słyszę ten mianownik wspólny, słyszę to u Claude'a, słyszę to u Mapeta, rozjebało im ego, oni są mesjasze, rozumiesz, oni są lepsi od wszystkich, wiedzą wszystko lepiej. Rozumiesz, o co chodzi? To popsuło im głowę, te dragi. A teraz Claude'a, nie tylko, że ten psychotropy. Ja przyjebałem, powiem tak, na 90% jestem pewny. Wiem, w których audycjach Claude'u sobie wciągnął. On teraz wciąga koksy, dużo mi się wydaje, nie? Audycje, posłuchajcie audycję, którą robił o piosenkach covidowych. Zobacz sobie, przesłuchaj sobie 2 audycje wstecz i przesłuchaj sobie 2 audycje po tym. Jak się Claude zachowywał, 2 audycje wstecz i 2 audycje po, jak się zachował tej z muzycznej. Oprócz tego, że był taki pobudzony, co chwilę było słychać pstrykanie, pociąganie nosem, stary, rozumiesz? Audycja, w którym ostatni raz ja do niego dzwoniłem, to była pierwsza audycja, ta teoria chaosu, ta info niby, co wyszła. Całą audycję był przyjebany mułem, tak mówił, a potem ja zadzwoniłem, trochę mu pocisłem, i widać było, że się wkurwił i zrobił przerwę. Zajebał krechę, ja to tak odczułem. Zajebał krechę, bo wrócił taki pobudzony, stary.
0: Przerwa muzyczna. Tak.
2: No. Zajebał krechę, ale słuchaj, zajebał krechę i wtedy powiedział, że na następny dzień, to była sobota, i powiedział, że na następny dzień zrobię wam audycję. A ja wiedziałem, że on zajebał krechę, będzie jutro wygrzany i tej audycji nie będzie. I nie było na następny dzień. Mówił, że się źle czuje, więc tylko to... Ja mówię, to jest moje spostrzeżenia, nie mówię, że tak było na 100%.
0: Ale słuchaj, ale ty zauważyłeś, Janko, że on tak czasami mega szybko mówi, tak wiesz.
2: Jak się naciąga, stary. I zauważ, puść sobie na przykład tą audycję o muzyce, te puszczą kawałki antykowidowe, nie?
3: I posłuchaj sobie, słychać, stary, jak masz dobre słuchawki, słychać, jak on co chwilę długopisem pstryka, pociąga nosem, jak on szybko mówi, jaki jest, o kurwa, zapraszam was, a teoria chaosu w najlepszych radiach w Polsce, zawsze jak to mówi, to taki kurwa jak zbity pies, w najlepszych radiach w Polsce to na początku teoria chaosu, co myślisz, kurwa, a tutaj, cześć, teoria chaosu w najlepszych radiach w Polsce. No kurwa ty.
0: No nie można, pociąga, nie można, nie można za dużo ćpać, bo ćpanie, no, ćpanie na początku daje jakieś tam oświecenie i faktycznie...
3: Ale to wszyscy o tym wiemy,
0: ale to, nie? Ale to jak zaczynasz zbyt długo ćpać, to nagle cię to niszczy i rozpierdala ci właśnie, tak jak mówisz, ego. Zaczynasz być głęboko przekonany i w to, co mówisz, czujesz się, kurwa, drugim Chrystusem. Każdy twój pomysł jest doskonały i tak dalej. No nie można przeginać z tym. Tak samo,
3: Jasne, tak samo, po prostu nie można.
0: I tyle.
1: Potem możesz się do dealera dodzwonić, więc przykładasz audycję.
0: Wiemy jak jest, no, kurwa. Wiemy jak jest.
3: Ale Klodziak grzeje, nie? Klodziak grzeje, ja jestem tego pewny. I kurwa, ja nie, no nie wiem, ja mam coś z tym kurwa słuchem, stary. Od 10 lat, a był kiedyś, miałem kiedyś taką sytuację, że spędziłem prawie rok w łóżku, przykuty do łóżka. Już wcześniej słuchałem dużo, kurwa, tych radyjków, podcastów, ale wtedy, no, że z racji tego, że byłem przykuty do wyra, spędziłem 10 miesięcy. Stary, no co zrobisz? Powiedzmy, chcesz, żeby ci ten czas mijał, no kurwa, nie masz co robić, to śpisz, ale prześpisz powiedzmy 2 dni. No stary, na trzeci dzień już się nie da, z łóżka nie wyjdziesz, bo jesteś obolały, rozumiesz? I leżysz, patrzysz z sufit, no to ta ucieczka to było to słuchanie. Stary, ja przez 10 miesięcy non-stop i od tamtej pory ja dziennie z 8 godzin to ja słucham, no, albo podcastów, albo czegoś. Ja wysłuchuję te niuanse, tak samo jak wy mówicie, że ja tam jakieś teczki czy coś, ktoś mówił, nie stary, ja się w ogóle nie skupiam na tych waszych błędach, czy tam potrzebę przyjebie na czymś, czy etama, ja się nie skupiam. Stary, mi to samo, ja słyszę audycję, za 2 tygodnie on mówi co innego, ja to pamiętam, rozumiesz o co chodzi, tak samo jest z tym. Kiedy potrzeba do ciebie najebany dzwoni, ja wiem, ty go znasz niby tyle czasu, ty nie jarniesz się, że on jest najebany, ja ci piszę, ty potrzeba najebany ci morały prawi.
0: Ja wiem, że potrzeba jest najebany często i on się z tym... u potrzeby, ja lubię to, że on się z tym specjalnie nie kryje akurat, więc...
3: Ale ty nieraz nie, wiesz o co chodzi, ty nieraz nie wyczaisz, ja ci wtedy napisałem, pamiętasz, potrzeba najebany ci teraz prawi morały.
0: Ale skąd wiesz, że ja nie wyczaję, a może ja wiem, że on jest najebany, ale i tak sobie miło z nim gadam, po prostu, tak.
3: Ale... Dopiero wtedy to odczytałeś, bo ja widziałem, w którym momencie to odczytałeś i wtedy się go zapytałeś, to co, weekendowo dzisiaj, a rozmawiałeś z nim w chuj
0: nie,
3: normalnie?
0: Nie, może, słuchaj, to, że ja się go zapytałem w pewnym momencie, czy tam nie jest najebany, czy coś, to może tak mnie tknęło po prostu i tak sobie pomyślałem, że może będzie to fajny żart, ale może to wcześniej wyczułem. Znaczy, słuchaj, wiesz, potrzeba nagrywał audycje alkoholowe, kwasowe i tak dalej, on się specjalnie z tym nie kryje, więc on jest szczery w miarę w tym, co robi.
3: Serduszko
0: więc,
3: po lewej stronie, a jakoś ci ludzie lewicy to kurwa same alkusy, nie? To tak jakoś...
0: No może ma i serduszko, ale też kiedyś powiedział, słuchaj, potrzeba kiedyś, Janko powiedział wprost, jak jesteś takim wnikliwym obserwatorem, to może nie umknęło twojej uwadze, że potrzeba kiedyś powiedział wprost, że ma serduszko po lewej stronie, trochę bardziej, no więc...
3: No ja to teraz powiedziałem, że powiedział po lewej stronie, a ludzie lewicy to jebane alkusy. Teraz ja ci to powiedziałem.
0: No spoko, no wiesz.
1: No, to się zgadza.
3: Pamiętasz, pierwszy raz, co dzwoniłem, co tam audycję miałem, tą spinkę z Etamem. To ja ci też mówiłem, że potrzeba prawie każdej audycji jest najebany, a ty mnie źle zrozumiałeś i mi powiedziałeś, a przecież Etam nie pije. Ja w tamtym momencie mówiłem o potrzebie, że on prawie zawsze napierdolony na tych audycjach i mędrzec, kurwa, i wam rady wszystkim daje. A ludzie się tasują do tego, o, jaki potrzeba mądry.
0: Wiesz co, nie mógłby być najebany cały czas, gdyby...
3: Nie mówię cały czas, ale w większości audycji to słychać, że był, wiesz, albo nie napierdolony w chuj, ale no...
0: On nagrał, słuchaj, on nagrał bardzo dużo różnych serii. Nagrał, wiesz, tam Przerwa Techniczna, Sprawdzam, Bez litości. Dużo różnych audycji nagrał, serii. I wiesz, nie mógł, gdyby był takim Alkusem, to by nie nagrał różnych.
2: Dobra, Alkusem, może źle powiedziałem, no ale no co, kurwa, on dzwoni i takie flow mał i tak, o kurwa, fajnie gada. No to przez alkohol. Bajerka na alkoholu, typowa, a wy potem, o, jaki on fajny, wygadany.
0: No to tak ja też mam bajerkę na alkoholu albo na zbacie.
2: Nie, ty
0: no.
2: nie masz. Ciebie na alkoholu, to ja mówię, dwóch krawców jest, nie, na alkoholu. Ja cię jakoś, kurwa, ciężko mam słuchać, stary. Tu o 180 stopni się odwracasz, nie?
1: Janek.
2: Ciężka, ale jeszcze czekaj, ty, Michał, moment, to jeszcze, bo mówiliście o Etamie, że on tak spoko gada, że on taki spokojny.
1: Daj mi powiedzieć.
2: A stary, ja on jest na psychotropach, rozumiesz? On jest na psychotropach, dlatego tak kurwa spokojnie gada, rozumiesz?
1: No on zajebiście gada. On ma to flow, człowieku. Jego można słuchać i słuchać i słuchać, naprawdę.
2: Zapierdol klonozepam czy coś, też będziesz tak gadał, no nie?
0: Ale Etam też się nie kryje z tym, że jest na psychotropach w sumie.
2: Więc, jeśli
0: ktoś jest szczery i mówi wprost, że ja taki jestem i po prostu coś tam mam, coś biorę, to myślę, że można odpuścić i tam nie zarzucać komuś. Najgorsze jest, jak ktoś się kreuje na kogoś tam, nie wiem, Bóg wie kogo, udaje kogoś i
2: no, ale to wtedy, tam,
0: to wtedy Janko, ty jako tutaj obserwator sprawny i tak dalej, możesz faktycznie komuś coś wytknąć, ale jak ktoś jest szczery i nie kryje się z tym, że coś tam zażywa, ćpa, bierze, pijany jest, to nie ma co drążyć tematu, no jest tak jest. No.
2: Tak, ale to są dwie różne sprawy. Krawiec, patrz, to każdy może robić co chce, tak? Tylko to jest coś
1: ale
2: innego.
1: Ale nie czepiaj się też tak do wszystkich. Daj mi, Janek, powiedzieć. No, ja tam dzwonię na jebany na przykład. Mi się chyba nie zdarzyło ani do Kloda, ani do tego radia na trzeźwo zadzwonić. Ja też zawsze, jak sobie wypiję, to dopiero mi się odwaga włącza, żeby się tam publicznie, wiesz, gdzieś...
0: Ale co ty mówisz, Ploki? Ale Ploki, ty dzisiaj pierwszy raz zadzwoniłeś do nocnego radia.
2: To Michał
0: co...
2: jest, nie Ploki. Ty, Ploki się rozłączył, kurwa, a, krawiec.
0: Kurwa, co ja pierdolę, ja już jestem pijany, sorry. To Michał, Michał.
1: Ale chodzi
0: o Jezu,
1: to, że
0: Michał.
1: Wiesz, każdego da się słuchać, wiesz, w taki, a nie inny sposób. Jeden sobie wypije, drugi sobie tam psychotrop weźmie, czy coś tam, ale właśnie fajnie. Właśnie o to chodzi, nie? Ale popatrz, jeżeli Etama się fajnie słucha, no to co z tego, czy on sobie, wiesz, do nosa walnie, czy on psychotropy bierze, czy może wódkę wypije. Co z tego?
2: Ale nie, no, tylko, no,
0: wino veritas. Wino veritas.
1: Janek, mi się też podobało na przykład, jak ty zadzwoniłeś do Kloda i go tam opierdoliłeś. I mówisz do niego, ty stary, jakie ty z siebie tam MI6, kurwa, robisz, wiesz. Ty ktoś, kurwa, wiesz, SMS-a ci ktoś wysłał i ty, wiesz, już z siebie robisz wielki oten. Mi się to w chuj podobało tak naprawdę, bo to tak jakby Klodowi, wiesz, ten dywanik spod nóg wytrąciło, wiesz. To, na czym on się wszystko opierał, ty to, wiesz, w jednej rozmowie wyjąłeś i mu wyciągnąłeś spod niego. I on,
0: no tak, kurwa, czasem prawda. Prawda boli. Ja też miałem takie tutaj doświadczenia z Jankiem, że też pewne rzeczy tutaj wyciągał, nakreślał i też się wkurwiałem. Szczególnie jak będę pijany, no właśnie, to też od razu zareaguję agresją. Trochę była tutaj spina, no znacie tą sytuację. Ale fajnie, że sobie potem pewne rzeczy wyjaśniliśmy, pogadaliśmy, więc to jest może taka wartość dodana, że potrafimy w końcu ostatecznie się rozmówić, pogadać sobie, wyjaśnić pewne sprawy i to mi bardzo się podoba, takie coś, nie?
2: No, tak. Dlaczego może nie wracajmy? To było, kurwa, głupie z mojej strony też, że aż się tak podpaliłem, może użyłeś nie tych słów, co trzeba. No,
0: nie,
2: ale...
0: no, nie, stary, wiesz,
2: ja
0: to
2: szybko,
0: z
2: ja
0: mojej strony
2: odpalam,
0: tak.
2: Rozumiesz, no tak mam czasami, no kurwa.
0: Ale ja to rozumiem, ja to rozumiem, stary, bo wiesz, też gdzieś tam się wychowałem w takich, w takim środowisku, że nazwanie osoby w pewien sposób może, wiesz, być... A, dobra, nieważne, kurwa.
2: No, zostawmy to, kurwa.
0: Chuj z tym.
2: Nie było tematu i tyle.
1: No, tematu.
3: Bo nie, no wiesz, a odnośnie tego do Kloda, co mówiłeś, stary, ale wiesz, o co chodzi. Za pierwszym razem, bo ja 2 czy 3 razy pod rząd do niego dzwoniłem, bo on co kolejną audycję znowu to powtarzał i ja dzwoniłem, go prostowałem. I za trzecim razem sam sobie mówiłem, kończę szybciej robotę, dzisiaj nie dzwonię, bo się z nim rozgadam. A on, kurwa, trzeci tydzień z rzędu znowu, że kurwa Bilderbergi mu wysłali. Wiesz, o co chodzi? Ktoś ci zwraca uwagę, że coś robisz nie tak, nie? No to inteligentna osoba będzie, kurwa, no ja będę wdzięczny. Dobra, już nie tak, że robię z siebie inteligenta, chuj wie co, no ale rozumiesz, ja będę wdzięczny, że ktoś mnie wyprowadził z błędu, tak? Dzięki temu mogę stać się lepszy. A Klot już patrz w coś takiego, że wytykasz mu błędy i to wtedy jesteś albo ze służb, albo jesteś trolem, no i nie ma rozmowy z gościem, rozumiesz? Nie ma.
1: Fame na tym polega też, wiesz, gdyby on nie mówił, ja tak myślę, że gdyby on nie mówił, że tam ze służbami miał problemy i tak dalej, że mu tam o 3 w nocy na chatę wpadali, to wiesz, ten połowę tych słuchaczy to on by nie miał. Że po prostu to jest, wiesz, budowanie takiej legendy wokół siebie, ale tak naprawdę tak jak, nie wiem kto to, czy to Krawiec powiedział, czy to ty, że wiesz, jeżeli obrażasz wszystkich dookoła, pomawiasz o jakieś tam różne rzeczy, to się kurwa nie ma co dziwić, wiesz, że ktoś ci jakąś sprawę gdzieś założy, wiesz, do sądu dostaniesz wezwanie, czy przyjdzie ci policja do domu wyjaśnić pewną sprawę, nie? No bo jeżeli kurwa naprawdę, wiesz, bierzesz i kogoś pomawiasz o takie hardkorowe rzeczy właśnie, jak pedofilia, jak złodziejstwo, jakieś, wiesz, takie rzeczy, no to no kurwa Klot pomawia, wiesz, ostatnio jak z nim rozmawiałem, to no Trzeżastym coś mówił, przecież Trzeżastym to jest taki koleś, że jakby chciał, to by cię, wiesz, pozwał do sądu i by cię wykończył samymi pozwami, że to byś już nie miał co oddawać, a wiesz, a jeszcze byś koszty sądowe podnosił o zniesławienie.
0: Ale stary, ja wierzę w to, że Klot ma kilkanaście spraw, wiesz, bo wiesz, jak on pomawia ludzi o hardkorowe rzeczy, że ten jest zbrodniarz, ten pedofil, ten morderca, to w końcu tutaj anony, myślę, że zrobiły robotę i w końcu doniosły do ludzi, że ktoś ich pomawia, po prostu dały znaka. No. I ludzie mu założyli sprawę. I wiesz, no, trzeba brać pewną odpowiedzialność za swoje słowa. Nie można tak sobie wyzywać, że Krawiec to tutaj rozbijacz rodzin, współpracuje z przestępcami i tak dalej, że nocne radio go tam hakowało i tak dalej. Nie można tak w kółko przez ileś lat mnożyć takich farmazonów, bo w końcu cię spotka za to kara. I myślę, że anony to jest taka po prostu siła. To wiadomo, że anonki to jest taka siła, która to jest taki żywioł, to jest taki chaos, który w końcu gdzieś tam po prostu ci dopierdoli. No i tyle. No.
1: No, ale słuchaj, jeżeli jesteś politykiem na przykład, albo urzędnikiem państwowym i ktoś cię pomawia na żywo, no, tam w audycjach jeszcze to nagrywa, wiesz, i ci jedzie po rajtach, nie? W końcu taki ktoś się weźmie i się wkurwi po prostu i stwierdzi, dobra, weźcie mi tego człowieka i go zamknijcie mu mordę, bo on, wiesz, gada, nie? Mój wizerunek tutaj niszczy. No i taki koleś, wiesz, jakiś tam urzędnik na przykład, on ma, wiesz, dużo większą siłę i moc. On wie, gdzie, jakie pismo i do kogo napisać, żeby przyszli do takiego Kloda i mu po prostu kazali zamknąć ryj, no. No co, no?
3: No, z takich ludzi to mi się wydaje, że mało kto tego słucha, tak? To bardziej mi się właśnie wydaje, że to sprawka tych anonów tam, nie?
1: No ale właśnie te anony, wiesz, w końcu wezmą i, wiesz, jednemu czy drugiemu...
3: Mogą podać dalej, no tak, masz rację.
1: Podadzą, no, i powiedzą, że słuchaj, no tu koleś po tobie jedzie, wiesz, od pedofilów cię wyzywa, nie? No i ja bym się nie zdziwił, jakby taki, wiesz, jeden polityk czy ktoś wziął się, wkurwił po prostu i stwierdził, dobra, ja ci zamknę tak ryj, że już się nie odezwiesz nigdy, nie?
0: Anony to jest po prostu wielka siła, to jest bardzo duża społeczność zawsze i jakiegokolwiek by to nie dotyczyło Chana, uniwersum, to jest zawsze jakaś wielka gromada ludzi, która i tam działa statystyka. To są ludzie wyzbyci ego, wyzbyci... oni trochę inaczej działają niż inne społeczności. Tam się po prostu zawsze trafi ktoś, kto ci dopierdoli taką karmę, że się nie pozbierasz po prostu, więc będą się tobie przyglądać, będą ci tam bekać, ale w końcu zjawi się tam taki osobnik, którego to wkurwi twoje działanie, jakieś krzywe ruchy, krzywe akcje. Tu działa statystyka, ich jest legion po prostu. To jest jak Anonymous, po prostu to jest legion, tak? Więc tu działa statystyka.
4: Do mnie kiedyś na Skype'ie przyszła wiadomość, że jest jakaś zorganizowana grupa trollerska w ogóle i żeby do Kloda tam dzwonić, mu pierdzić do słuchawki, nie? Normalnie ktoś, nie wiadomo, ja nie wiem w ogóle skąd ktoś miał mój, no nie wiem, login czy coś na Skype'ie, nie wiem jak ktoś mnie znalazł, ale dostałem informację o tym, że w ten i ten dzień trolujemy Kloda i wszyscy, bo to taka wiadomość grupowa była, i wszyscy ten dzwońcie, pierdźcie i bekajcie. I tam nawet jakaś strona internetowa była podana, nie?
2: To może zastanawia. Tam wiesz, jak ty dzwoniłeś w jakiś dzień i ten, co rozsyłał, ten też dzwonił. Czasem pokazuje, jakby to była konferencja, nie? I możesz zobaczyć ludzi, którzy dzwonili do audycji. Tak samo jest, jak do nocnego radia dzwonię, nie? Czasem rozmawiałem na przykład we dwóch, trzech, a potem, kurwa, w historii widzę, jakby tam, nie wiem, nas było pięciu czy dziesięciu i widzę innych ludzi, którzy...
4: Ja się w ogóle przestraszyłem, że ktoś mi, wiesz, jakiś haker mi tam wjechał czy coś, bo normalnie... Skąd ktoś mógłby wiedzieć, wiesz, że ja to ja i że ja do Kloda dzwoniłem, nie? No i na Skype'ie wiadomość normalnie przyszła, tam strona internetowa jeszcze była podana i tam na tej stronie było też napisane, że właśnie w ten i ten dzień, czy koleś nadaje tam w piątki po północy, no i żeby mu dzwonić i bekać, nie?
2: No ale Klot sam zniszczył tą audycję, nie? Tak duże słowo, dziedzictwo, kurwa, dziedzictwo teorii chaosu, no. Bardzo duże słowo, no ale on to zaprzepaścił, tak? Porównajcie sobie na pewno no, z tych starych, a to co się stało, ci dzwoniący, te rozmowy, tak, to było zupełnie coś innego. Ktoś mógł dzwonić, nie zgadzać się z Klodem. Teraz tego nie ma, stary. No za chuja, nie możesz się nie zgodzić, bo będziesz rozłączony, poda twój numer i no, cześć, tak?
4: To jest prawda, ale z drugiej strony nie wiem, czy działa pamiętasz... na niego niekorzyść. Bo słuchaj, jeżeli ja bym mówię. Był takim trolem i wiesz, i Klod podaje czyjś numer telefonu, to co ja robię? Dzwonię do tego kogoś i mówię, ty słuchaj, dzwoniłeś do Kloda? To dawaj zaraz mu tutaj jakiś atak hakerski zrobimy albo coś takiego.
2: Pamiętasz tego Ślązaka, jak dzwonił do Kloda? Pamiętasz?
0: Słuchajcie, ale w waszym przypadku gdzieś tam się to rozmyło. Ja właśnie o tym mówię, że to jest pewien żywioł i nawet jeśli was to gdzieś tam dotknie, to od was się to odbije. Klod sam sobie zapracował na to, że się od niego to nie odbiło. I tak dalej. Ja też miałem pewne akcje tutaj od dziwnych ludzi, coś mi proponowali, jakieś no niestworzone rzeczy. Nie gadam o tym na antenie, bo nie chcę zdradzać tu szczegółów, ale po prostu zachowałem się jakoś tam szczerze, normalnie, wypytałem o co chodzi i tak dalej. Wiecie, tak po ludzku, więc ode mnie się to odbiło. Jeśli będziecie się zachowywać dziwnie, jeśli będziecie, nie wiem, gdzieś tam popować swoje ego, chcieć coś ugrać, robić jakieś krzywe akcje, to od was się to nie odbije. Więc Anony to jest po prostu żywioł i to jest jak ogień i woda trochę, więc trzeba się...
4: No. Ja go też nie chcę do końca krytykować, bo ja go lubiłem posłuchać i dalej lubię, wiesz.
2: Stary, ja też.
4: Słuchałem Radio Paranormalium kiedyś i w Paranormalium nadawali właśnie tą teorię chaosu, tak? Ja w sumie tą teorię chaosu to przez to Radio Iweliosa słuchałem. No i po jakimś czasie, no tam Iwelios oświadczył, że już teorii chaosu u siebie nadawał nie będzie, bo coś tam, nie? I to był taki moment, mi się wydaje, taki zwrotny właśnie, że ktoś w końcu wziął i powiedział, ty Klod, co ty odpierdalasz, nie?
2: Ale ty, stary, nie zauważyłeś, że to z tych jego takich, co się tam trzymali, to kurwa wszyscy poodpalali? Tu przecież, kurwa, Iwelios.
3: Juby też tam, kurwa, Juby z Klodziem to się tam, kurwa, ściskali jak kuj. Teraz słychać, że już tam Juby na czacie coś zaczyna cisnąć po Klodzie. Z Krawcem się rozeszli, z Tomkiem się rozeszli, teraz nie wiem jakie. Tak od Kloda, nie wiem, Klod tak miesza, że no został sam praktycznie chyba.
0: Słuchaj,
3: nie?
0: Ja z Jubym pogadałem. Ja z Jubym pogadałem jak człowiek z człowiekiem normalnie na jego audycji na żywo. I było, no. Było okej. Okay. Też byłem z nim ścięty. Ale pogadałem z nim normalnie. Mi się wydaje, że kluczem do wszystkiego jest zachowywanie się normalnie, nie...
3: Jak człowiek, nie? Jak, traktować tak, wiesz, ludzi tak, jak ludzi, nie?
0: Tak, wiesz, zadzwonić do kogoś, pogadać, słuchaj stary, wiesz, wyjaśnijmy sobie pewne sprawy, ale większość ludzi próbuje jakąś grę uskuteczniać, coś tam pompować, coś sobie nabijać punktów, albo kogoś tam będzie nienawidzić, bo on jest z innej bandy. A czasami wystarczy po prostu się zachować normalnie, pogadać z kimś. I wiesz, z Jubym też myślałem, że w życiu się nie dogadam. Pogadałem normalnie, wiesz, tam zadzwoniłem, trochę pod wpływem, ale wiesz, jak to się mówi, no vino veritas, alkohol mówi prawdę, więc trochę, no tak, się, ale... trochę się zbierasz na szczerość i wiesz, przeprosiłem go za pewne rzeczy, on też... Wiesz, czasami może też warto kogoś za coś przeprosić, że się coś tam źle powiedziało.
3: Jasne, że tak.
0: O kimś.
3: Jasne, że tak.
0: I wtedy druga strona się otwiera też na to, żeby powiedzieć, no dobra, z mojej strony też może nie było wszystko okej. Okay. Więc, a niektórzy tak brną w to, wiesz, brną w to i są tacy zapiekli, że o, ja go nienawidzę i będę go już do końca życia tam punktował i tutaj mu, wiesz, kurwa. No więc tak... Warto być człowiekiem, człowiekiem, a nie, kurwa, robotem i być zaprogramowanym na jedno.
3: No tak, tak, tak, tylko że ja nie podniosłem tych tematu tych znajomych Jubego i całej reszty, że to z nimi jest coś nie tak, wiesz, teraz się nie wypowiadam na ich temat, tylko to pokazuje, że to z Klodem jest coś nie tak, bo to od niego wszyscy poodchodzili, tak, kurwa. No rozumiesz, jak z nimi nie był blisko, no to tak powoli wszyscy Kloda zostawiają, no i zostanie mu, kurwa, Tomko, co będzie dzwonił co tydzień, będzie mu pierdolił tam jakieś farmazony, paru troli, no i to będzie teoria chaosu, tak?
4: Kiedyś a tam mówiłeś, tak, jak Klod audycję zaczynał, to tam pozdrawiał, mówi, że audycja leci w tym radiu, w tamtym radiu, no tak. W Radio Wolne Wilno, w Radio Paranormalium i tak dalej. A teraz jak zaczyna audycję, to mówi, o, teraz są te trollerskie radia, nie słuchajcie ich, nie wpłacajcie im. I tak to wygląda.
3: Ale mówi też, że do posłuchania w najlepszych radiach w Polsce. I zwróć czasem uwagę, jak on... na ton, jak on to mówi, że w najlepszych radiach w Polsce. No tak jakby, kurwa, sam wiesz, sam gardził sobą, że on to mówi w tym, że najlepsze radia w Polsce. W takim tonie to chłop mówi, jak zbity pies.
0: Ja tego nigdy tak nie odebrałem, że on tak w ten sposób jakoś, że to wynika z jego tonu, że on tak sam sobą gardzi. Myślę, że raczej w drugą stronę,
3: nie,
0: że on...
3: Nie, w sensie, że on raczej... to nie wierzy, stary. Rozumiesz, mówisz...
0: Nie wiem.
3: No tak nie smutny.
0: Wydaje mi się,
3: no, dobra,
0: raczej, że jest dumny z tego, że puszczają go, że ci, co go puszczają, to są oczywiście ci najlepsi, co go puszczają i tak
3: nie,
0: raczej...
3: No to wydaje mi się, że zupełnie nie tak. Posłuchaj tonu, w jakim on to mówi. Oprócz tej audycji, co był nawciągany, ta audycja muzyczna, wtedy od początku było, o, najlepsze radia w Polsce, tak. Ale tak, kurwa, audycja przed tym, audycja po tym, no stary, tak jak za karę by to mówił, że no, teoria chaosu. Najlepszych rad, nieraz się zatnie, ja chciałbym najlepszy, to jakby coś mu, kurwa, styki nie paliły. No tak jest, tak.
4: Gdzie
3: tak,
4: go jeszcze puszczają?
3: Co?
4: Ale gdzie go jeszcze puszczają? W jakich radiach jeszcze puszczają teorię chaosu?
0: Już chyba
3: kiedyś go
0: już puszczali chyba
3: w Empire Town.
0: To tak, właśnie.
4: Puszczają?
0: W Empire Town, no właśnie.
4: Już nigdzie chyba.
0: To chyba... No już chyba nigdzie. Chyba już nigdy. Już nawet Mariusz Marmirow przestał go retransmitować. No, wiesz.
4: No dzwonił ostatnio, dzwonił jakiś czas temu właśnie ten Marmirow i właśnie tak? Mówi, że ja tu już ten Marmirow i ten, ja tu już nie będę puszczał, bo coś tego. A tu Dabliński mówił, że tu jakaś teoria spiskowa, a ja tylko taką okładkę dałem, bo ja tam powiedziałem, że tam jest...
3: A to pamiętam z tym motylem, co mówiłeś, nie?
4: No. Ale to wiesz, to ja też powiedziałem, że tylko to mi się tak wydaje, że to można by było tak połączyć. Ja się, wiesz, nie upieram przy tym, co mówiłem, tylko wiesz, tak jako hipotezę, wiesz, wysnułem po prostu, nie? No, ale od tego czasu właśnie też ten Marmirow już nie wrzuca Kloda. Chyba Klod już został sam.
2: No on sam, kurwa, na dnie ciągnie to, na dno ciągnie tą audycję, tak mi się wydaje. I on tak gada o tym, kurwa, radio FM, FM. Pomyślcie tak naprawdę, przez te 10 lat, nie? Jeżeli chodzi o warsztat, czasem odnoszę wrażenie, że on się cofnął nawet. Nikt nie miał zajebistego warsztatu.
0: Ale nie, no, ma dobry warsztat. Ja się tu nie zgodzę, stary. Przecież to jest dobry radiowiec.
2: Po tylu latach, stary,
0: wiesz, słuchaj, no, on mówi, szybko, sprawnie. Zero jakiś, wiesz, zająknięć, zacięć.
2: Myślę... To właśnie ma w chuj zacięć i te jego... A z tego był znany. Przecież memy chodziły, stary, z tych jego zająknięć. Serio? Mówimy o tym samym Klodzie?
0: No mi się... Ja jakoś inaczej go postrzegam. Ja właśnie jako bardzo sprawnego...
4: Ja słyszałem na YouTubie, jak ktoś zmontował z jednej audycji, wziął te wszystkie jego
0: zmontować to można
4: 40
0: łatwo.
4: 40 minut zmontowane było.
0: No, to zmontować to zawsze można. No, ze mnie no tak, to można by zmontować jeszcze gorsze rzeczy. Mi się zawsze wydawało, że on jest bardzo właśnie sprawnym radiowcem, że ma mega sprawny jakby warsztat, aparat gębowy, wiesz, że...
2: Nie, w ogóle, zupełnie. Mi się czasem wydaje, że ty tak patrzysz, tak trochę idealizujesz tych twoich znajomych od radia tam. Tak mi się, tak to czasem, nie? Jakbyś, kurwa, no nie wiem, na innych zupełnie gości. I może z perspektywy tego, że to twoi znajomi tak jakoś w twojej głowie są bardziej wyidealizowani?
0: No nie chyba nie.
2: Tak mi się, tak samo jak o Tomku się wypowiadasz, tak?
0: No, Tomek też jest, warsztat, słuchaj, kurwa. Ale wiele osób twierdzi, że Tomek jest świetnym gawędziarzem,
2: tak,
0: że...
2: Ale tego, od tego mu Tomkowi warsztatu nie odbieram, nie? Potrafi napierdolić takie farmazony bez zająknięcia, że mało kto tak umie, no to przyznam. Ale u Kloda tego nie ma, stary. Nie ma, nie wiem, może przesłuchaj sobie jakieś audycje, tak, wiesz... I zapomnij, że to twój znajomy, tak jak ja ci mówiłem wtedy. Zrobiłeś to? Znalazłeś tą audycję u tego, u Enkiego, co się zadałeś Tomkowi pytanie. No to jak tam? Miałeś w końcu pomagać tym ludziom? Jak to wygląda? I znalazłeś ten moment i posłuchałeś sobie tej odpowiedzi?
0: Nie wiem. Słuchaj, ja tego nie mogę za bardzo drążyć, bo też Tomek mnie tam prosił, żebym o pewnych rzeczach za dużo nie mówił, więc tak się trzymam tego i nie chcę zdradzać, mówić, ciągnąć tego tematu. No, okay. Ale spoko. Też spoko, ale ja no wiesz, z Tomkiem jest skomplikowana sprawa, bo ja wiem, co ty masz na myśli i wiem, jak go postrzegasz, ale
2: ja
0: też...
2: Pamiętasz, ja ci powiedziałem tylko jedną rzecz, Krawiec, co zadałeś mu pytanie u Enkiego, tak? Pamiętasz? Zadałeś mu i to nie był jakiś ofensywny sposób. Po prostu zapytałeś go jak kolegę. Tomek, tyle mówiłeś o tym twoim pomaganiu, że tam, wiesz, to twoje działania pomaga ludziom. Jak to z tym jest? Ja ci powiedziałem, żebyś znalazł to, zapomniał na 5 minut, że to jest twój kolega i wsłuchał się w jego odpowiedź w tej audycji. To było nagrane przecież. Przesłuchaj sobie, co ty, jakie mu pytanie zadałeś i jak on ci opowiada. I na ten moment zapomnij, że to jest twój kolega. Potraktuj go jak obcego. No odpowiedź typowego krętacza, stary. Jedynie takie właśnie, kurwa, patrzenie, że to twój kolega, on mnie nie może okłamać, to wtedy można to odebrać inaczej. Ale jak patrzysz na to jak na obcego gościa, typowo wykręcał się, stary, tak oślizgle, kurwa. To jest drugi taki as.
0: Wydaje mi się, że Janko, ty zbyt często może patrzysz tak bardzo krytycznie na różne osoby, bo jesteś taki krytyczny bardzo. Ja to rozumiem, no spoko, też taka osoba musi być, która, wiesz, gdzieś tam rozlicza, patrzy krytycznie i tak dalej.
2: Ja nie chcę być od rozliczania, ja tylko rozumiesz, ja tylko jakby to powiedzieć. Uważam, co sobie biorę do głowy, tak? Ja myślę, jak słucham was, to ja myślę. Tak? Czasami coś robię, ale staram się myśleć o tym, co słucham.
0: Też się możesz mylić. Się zgadza, czasem, też się możesz czasem mylić.
2: Ale, no. jak sobie zaprzeczacie, stary? Ja to pamiętam, co ty mówiłeś tydzień temu, albo ktokolwiek mówił coś tydzień temu, a za tydzień mówisz zupełnie co innego.
0: Ale to jeszcze nie dowodzi tego, że się nie mylisz, bo wiesz, ja mogę sobie czasem tam zaprzeczać, mogą być jakieś koleżeńskie tutaj naleciałości i tak dalej, a mimo to ty się też możesz czasem mylić w ocenie pewnych ludzi, bo możesz zbyt taki być, wiesz, krytyczny.
2: Oczywiście,
0: ale to nieważne, zostawmy.
2: Tak, stary, ale wtedy jak są takie rzeczy, w których mógłbym się pomylić, to ja tego nie podnoszę, ale jak są takie rzeczy, w których no nie ma chuja, że się pomylę, jest albo tak, albo nie i ja wiem, że w tym momencie jest tak lub nie, to wtedy to podnoszę, tak? Jasne, każdy się może mylić, ale te rzeczy, na które wskazywałem palcem, no to są ewidentne, kurwa, przekręty, stary.
0: Wiesz, stary, Muppet to jest naprawdę ciekawa postać. On brał udział w wydawaniu komiksów w Polsce.
2: Wiem, stary, ja gra, to był
0: grał był, tak, na gitarze, ja on naprawdę był złotnikiem. On się w tym wyszkolił. On naprawdę to jest zdolny, mega... To jest człowiek, od którego... Słuchaj, jak ja projektowałem jakieś tam stronki www z czachami obracającymi się w gifach, on robił mega, mega projekty dla dużych marek, takie wiesz, mega dojrzałe. Ja się od niego dużo nauczyłem. I wiesz, wielu... Ja wiem, że on jest trochę, tak brzydko powiem, bajkopisarzem. Przyłapałem go na tym, że on jest trochę takim bajkopisarzem, ale to na przykład, wiesz, granica między bajkopisarzem a mitomanem jednak jest dosyć wyraźna i wiele osób go postrzega jako mitomana, a dla mnie jest trochę takim fantastą bardziej, wiesz, więc to jest
2: tak, wiesz, duża bardzo różnica. Ładnie to nazywasz, tak? Jeden będzie fantastą, bajkopisarzem, drugi będzie, kurwa, stary, to są krętacze, to Etama jakbyś nazwał? Bajkopisarzem, fantastą czy mitomanem?
0: No bardziej, zdecydowanie bardziej fantastą niż mitomanem. Zdecydowanie.
2: Tak? Na przykład jak jest rozmowa, dzwoni gościu po raz pierwszy, z Etamem ma pierwszy raz styczność, tak? I on tam coś mówi, że o kobitach zaczynają gadać i Etam mu mówi od razu, o kurwa, kobity, przez kobitę to ja dwa domy mam. Dwa domy, już się dorobiłem, mając kobitę, rozumiesz, sam, tymi ręcami się dorobiłem, a przez mając kobitę, jakbym nie miał kobiet, to pomyśl, ile miałbym domów. Po pierwsze, to drugi dom, o którym mówił, to jest dom jego rodziców, w którym mieszka tata, on na ten dom nie zarobił. Po pierwsze, jego dom, w którym mieszka mamusia, mu dorzuciła, rozumiesz? I to jest fantasta, mitoman, i to jest tylko taka pierwsza rzecz, co mi przyszła do głowy, stary, ty go tak ładnie nazywasz?
4: Etama łapy precz.
2: No widzisz, Michale, jeszcze mało wiesz. Stary, ja na słuchaniu Etama grube godziny spędziłem, tak? I też był czas, przyznam się, że chłopa brałem poważnie, tak? Potem już miałem go tylko do słuchania, ale po tym jak już naprawdę, kurwa, zobaczysz ile tego kłamstwa i temu to ego rozpierdoliło, nie? Jak on robi z siebie nie wiadomo kogo, to już potem go nawet na sensie nie da słuchać, bo to... No,
0: Janko, nie? A wiesz, nie? Że znałeś zły mój adres zamieszkania? Byłeś bardzo, tak? Bardzo blisko, ale jednak znałeś niedokładnie. Więc czasami się mylisz, widzisz.
2: No dobra, ja ten adres, tam gdzieś była jakaś audycja, w której tam wychodziłeś, powiedziałeś, gdzie tam wszystko jasne.
0: No pomyliłeś się o jedną bramę, no i źle byś trafił, widzisz.
2: Ale no to bym tam czekał, bym cię wycelał.
4: Który z was ma okno?
2: Okno, ja jestem na dworze. Ptaszki słychać?
4: No właśnie, słychać i to bardzo.
2: Ja na słuchawkach jestem, one tam kurwa 6 mikrofonów chyba jeszcze to wyłapuje w chuj, coś mi się wydaje.
4: Ale ten, czemu ty o Etamie takie rzeczy gadasz publicznie? Przecież to ten, nasz kolega ten. Jest chyba.
0: Mi chodzi, Janko, mi chodzi o to, że ty możesz się mylić nieznacznie, w małym stopniu, ale jednak tam, wiesz, mała różnica robi wiele. Tak było coś w reklamie Żywca, że mała różnica robi wiele, coś takiego. No, tak. Wiesz, o co mi chodzi, że tak jak się z moim adresem pomyliłeś o jedną bramę...
2: Ale ja ci nie podawałem twojego adresu przecież.
0: Ale ja, no to gdzieś tam...
2: Gdzie się
0: no,
2: pomyliłem?
0: Tak mi wyszło, że się gdzieś mi podawałeś, no.
2: Ale
0: dobra.
2: Nie podawałem. No to widzisz, no to uroiłeś sobie całkowicie, nie, bo ci nie podawałem. No.
4: Ciebie prawie jest trudno namierzyć, jak ty mieszkasz 5 minut od Żabki, 5 minut od Dino, to
2: no
4: nie
2: właśnie
4: jest...
2: Ja to... I powiedziałeś tam, któreś piętro, stary, schodziłeś, ja to stąd chciałem wziąć, rozumiesz? Chciałem przesłuchać tą audycję i wtedy bym wiedział. A tak naprawdę, kurwa, myślisz, że będąc na urlopie, stary, ja bym tam jechał, żeby ci, kurwa, liści nas sprzedawać?
0: Myślę, że, mógłbyś jechać, no, może jesteś taki zapiekły, mógłbyś jechać. Ale się w każdym razie się pomyliłeś o... O jedną, pamiętam to, się. Słuchaj, no bym tego nie zapamiętał, no po prostu kiedyś mi, wiesz, gdzieś tam mi napisałeś, że wiem, cię tam znajdę i wiem tutaj tego i tego, mieszkasz tu i tu, no i się pomyliłeś o jedną bramę, no, o jedną bramę się pomyliłeś, no stary.
3: No dobra, niech ci tak będzie, ja wiem stary, że adresu ci twojego nie podawałem, nie, tylko ci mówiłem, że z tych audycji to wyciągnę. Tyle, ale nigdy nie przesłuchiwałem tych audycji, żeby namierzyć twój adres.
0: Jesteś sprawnym obserwatorem i wiem, że masz taki detektywistyczną taką sznytę trochę i pamiętam to jak dziś, że no po dobra, prostu się pomyliłeś. Może się, wiesz.
3: Ja bym musiał mieć w głowie, ale spoko. Stary. Ale czekaj, pomyśl, co bym musiał mieć w głowie, nie? Że się z tobą pokłóciłem, stary, i kurwa czekałem 2 miesiące, chłopie, i potem będąc na urlopie po tych 2 miesiącach dalej taka uraza, że chłop mi przez radio pocisnął i bym jechał cię tam szukać, stać pod klatką.
0: Nie
3: tam
0: wiem, może byłeś pod wpływem, może też akurat była piątkowa audycja i też byłeś tak samo jak ja pod wpływem i też gadałeś, co ci tam przyjdzie do głowy, no.
3: No tak, jak jesteś pod wpływem, to na następny dzień trzeźwiejesz i sobie myślisz, co ja gadałem, a ja pod wpływem nie byłem od Sylwestra, więc ja całe życie na trzeźwo, kurwa. Znaczy życie, teraz na trzeźwo się staram przynajmniej, nie? Wiesz, w życiu to różnie bywało, tam ci kiedyś coś tam mówiłem, nie? Że to różnie bywało z tą trzeźwością. No ale chyba każdy przeszedł przez różne etapy w życiu, nie? No tylko jakie lekcje z tego wyciągnęliśmy, to wiesz, to nas powinno definiować, nie?
0: Ale fajnie ptaszki ćwierkają, no to...
3: No, a to wiesz, o to...

0: No ja w Danii jestem. No przecież, kurwa, zawsze mówiłem, że w Danii mieszkam.
1: Wow, myślałem, że ten UK. Super, byłem w Danii, byłem w Legolandzie, byłem w takich... jak to się mówi, nie ośrodkach, kurwa, nie placach, takie, nie wiem, takie były z desek, z bali zrobione różne mosty do wspinaczki. Tam jest dużo takich, parki zabaw. No, to tam super było w Danii. Bardzo fajny kraj.
2: Bergami, czy tam namierzymy, tylko wcześniej SMS-a dostaniesz, nie? Damy ci szansę. Także jakbyś SMS-a dostał, to wiesz, że Bildenbergi zaraz cię dojadą.
0: Tak, tylko nie zapomnij podpisać tego SMS-a na końcu 666, to będę wiedział, że od Bilderbergów, nie?
2: No, to nie zapomnę. Nie martw się.
0: To jakbyście mieli być, to dajcie znać parę dni wcześniej, to ja tam ogarnę jakiś towar, nie?
2: Słuchaj, jak będziemy mieli jechać, to ty w internecie przeczytasz, że gdzieś kogoś tam zabili, wiesz. Jakiegoś Polaka, co w Danii mieszkał, wiesz, to będzie dla ciebie osób. No
1: dobra. Gosia tymczasem tutaj zauroczona Jankiem i tutaj go prosi o jakieś namiary chyba, żeby chętnie sobie pogadała z Janko. Jak coś, to się odezwi, coś tu podrywa. A co na to Tomu? A już tu, już donosik do Tomu idzie, że podrywa Janko. A już tu.
0: Już do prokuratury.
1: No. Dobra, słuchajcie, kończymy powoli, bo ja już jestem trochę śpiący. Piąta rano.
0: No, zaczynasz trzeźwieć, tak?
1: No, zaczynam trzeźwieć, dokładnie.
2: Dobra. Pozdrawiam słuchaczy Teorii Chaosu. Trzymajcie się. Dojedziemy was wszystkich. SMS-y wam wyślemy. Także się nie bójcie.
0: Ty, czekaj, a jeszcze moment, to chwila. Pamiętasz ten motyw, jak ci Klot pocisnął, co ty powiedziałeś? Czekaj, o czym ty mówiłeś? Kurwa, to było to, że on dał ten pomysł, że za 100 tysięcy złotych on by obudził kilka milionów Polaków. Pamiętasz to i się dar po tobie, Klot?
1: Tak? Serio? No, to ja nie
0: Michale, ale on się wydarł. On się po tobie zaczął... Nie, on się zaczął po tobie drzeć, bo ty powiedziałeś, tam jakiś sposób dałeś na to.
1: Ale po mnie, czy po Michale? Czy...
0: Nie, po Michale. Michale. Michał zadzwonił, nie? I była jakaś gadka i Michał dał jakiś tam... Kurwa, pomysł od siebie dał, jakby można było więcej ludzi obudzić, i był w trakcie mówienia tego, i Klot mu nie dał skończyć, i zaczął się po nim drzeć. I mówi: nie, ja ci powiem, czekaj, ja ci powiem, za 100 tysięcy złotych ja obudzę kilka milionów ludzi. Przepraszam, i wtedy cię rozłączył i dał ten swój pomysł. Jak on dał ten swój pomysł, ja akurat piłem w tym momencie, zaplułem się, kurwa, cały, nie? Ja mu to powiedziałem, stary. On według niego za 100 tysięcy złotych te sound systemy na samochody i by jeździł po miastach i by z głośników mówili, że maseczki, kurwa, ściema, COVID, ściema, i on by obudził w ten sposób 3 miliony ludzi.
2: On by 10 metrów naustawiał ludzi z jakimiś tymi transparentami czy plakatami, że co gdzieś są na głównych ulicach, by wszędzie stali co 10 metrów.
1: To ja się tego nasłuchałem, jak z nim współpracowałem, to już...
0: I on to przedstawiał jako, rozumiesz, jako genialny pomysł, stary. No człowiek słuchający tego z boku, kurwa, ręce opadają. To ja mu powiedziałem właśnie, za 100 tysięcy to weź koksu kup, zrób imprezę, kurwa, to wiesz, lepiej sporządkujesz to siano, nie?
2: Za 100 tysięcy zrobił taką kampanię w Google czy na Facebooku reklamową, że każdy jeden Polak by to zobaczył, każdy, kto by podszedł
0: albo ulotek byś nadrukował, ulotki miałyby większe przebicie niż auto jeżdżące z sound systemem. Pomyśl sobie, jakiś taki Janusz idzie do pracy, przejeżdża auto i mu coś, kurwa, buczy z głośnika i na pewno to do niego trafi i on to zapamięta i będzie tym żył, stary. No nie, kurwa, usłyszy tam kawałek, jednym uchem wleci, drugim wyleci, tak? Jak obudzisz 3 miliony Polaków, kurwa? To już lepiej ulotki nadrukować, to masz coś przed tymi oczami, kurwa, jakiś adres tam można podać, cytaty, jakieś dane oficjalne, rozumiesz? W taki sposób, ale nie, sam systemy, kurwa, i on się drze po tobie, stary. No,
1: i laski, pokazuje, jak i laski, bardzo chłop odleciał, nie? I laski z cyckami wyciągniętymi na wierzchu takie miał przepisy.
2: Słuchaj, że się po mnie nie dar, bo ja bym sobie nie dał, wiesz, żeby się darł po mnie, ale

0: rzeczywiście było takie coś, że on mnie po prostu chciał przegadać, że nie mógł mnie przegadać, to mnie wyciszył. Nie?
1: O, tak, tak, ale podniósł głos na ciebie, nie? To było ewidentnie, stary.
2: Może on nie tak, lubi.
1: Że się tarwie, tak, ale... No.
2: On nie lubi, jak ktoś ma coś więcej do powiedzenia, jak ktoś tylko go gdzieś tam prześciga w czymkolwiek, coś ma do powiedzenia, to Klot jest zły od razu. I ma takie przepisy faktycznie, że wynajmimy kabrioleta z laskami, niech wyciągną cycuchy do przodu i cała Polska za nami. No to takie ma przepisy. No, niestety.
0: Ale nie, dobra, no, ja nie uważam, żeby on tam na mnie krzyczał tak za bardzo, bo chyba pojechał z tego co wiem, no ale wiem, że mnie wyciszył, to na pewno, to takie coś było. Nie? Ale czy dar się po mnie, to nie, może naćpany był po prostu, nie? Tam głos podniósł, ale rzeczywiście nie, ale on miał tendencję do tego, że jak się ktoś z nim nie zgadzał, to on od razu brał i słuchaj, ja ci to muszę wyciszyć na chwilę, bo ja tutaj coś mam do powiedzenia, nie?
1: No tak, ale to przesłuchaj, chcesz posłuchać Kloda nawciąganego i mówię, ja daję 90-95%, że chłop był wtedy nawciągany. Audycja o utworach muzycznych na temat COVID-a, co on puszczał.
0: I kiedy
1: posłuchaj
0: to było?
1: Posłuchaj sobie.
0: Posłucham, no ale kiedy to było?
1: No nie wiem, to musisz po tematach słuchać, nie? Nie wiem, jak ona się nazywała dokładnie. Audycja polegała na tym, że on puszczał tam Cypisa i różne, no... Różne kawałki na temat artystów, co się nie zgadzają, nie zgadzali z pandemią. To była audycja cała. Znajdź ją i co?
0: Kiedy to było?
1: To było w zeszłym roku.
2: Było. No puszczał Cypisa. Też chciałem puścić Cypisa. Cypis, spoko, tam...
1: No, ale to ja nie o tym mówię, nie? Tylko ja mówię, jak chcesz posłuchać Kloda nawciąganego, to ja daję 95%, że w tej audycji był nawciągany, nie?
2: Ale dobra, słuchaj, jak słychać tam Lówkę, wiesz...
1: Skwierczącą,
2: ale ja mówię, że jak słychać skwierczącą lufkę, to może i słychać też odgłos wciągania, no, więc...
1: Ale nie było słychać odgłosu wciągania, nie? Było słychać, jaki był pobudzony, co chwilę pociągał nosem, strykał długopisem co chwilę. Wiesz, to są takie małe rzeczy, stary, ale jak wiesz, co jest 5, to kurwa...
2: Spoko, dobrze, że nie żuje gumy, no jeszcze cały czas na audycji, no spoko.
0: Mi się raz podobało, jak Klot stwierdził, że za gorąco ma w pokoju i skończył audycję, bo mu gorąco było. To był nic naprawdę. Ja już to kończę, bo w pokoju mi gorąco i ten... A właśnie tak sobie myślę, że jak jesteś nawciągany, to chyba gorąco ci, nie? Jak tak się nawciągasz czegoś,
1: bywa.
2: Albo ci za zimno, albo ci za gorąco, różnie to bywa.
1: No jak jesteś w ciepłym, to ci zazwyczaj będzie za gorąco, nie? To chuj, jak Klot kończył audycję, powiedział, że mu się spać, to pewnie 5G odpalili, no to też takie coś było.
2: Ale też, wiecie, te nasze opinie mogą być czasem trochę niesprawiedliwe, bo może po prostu faktycznie zamknął okno, bo tam ma te rajdy gdzieś tam koło siebie cały czas i mu gorąco, albo mu za zimno, tak po prostu. Więc już tam nie oceniajmy, no. Jest taki jest. Też jest to jakiś charakter, jest to jakaś osobowość, więc to, że o nim gadamy już od 2 godzin czy 3, to też świadczy o tym, że jest to jakiś charakter, jakaś osobowość. Więc też to tak na plus, nie? Trochę.
0: Fajnie by było, jakby teraz do nas tu zadzwonił.
2: No, właśnie, a to jest ten minus, że nigdy nie zadzwoni, bo nie jest w stanie, no więc...
0: Właśnie szkoda, że u Kloda nie ma tak jak w nocnym radiu, że może kilka osób zadzwonić i pokazać, tylko zawsze jest rozmowa jeden na jeden i albo masz rację, albo nie masz racji.
2: Witam cię, słuchaczu. Witam cię, Janko, muzykancie, tak? Witam cię, Michale, też dzwoniłeś tutaj już. Mam cię tu zapisanego jako trolling, ale... No dobrze, dam ci
1: taki
2: szansę.
1: Taki delikatny.
2: Delikatny, subtelny trolling, ale damy ci szansę, dobrze.
0: Jeszcze mi się przypomniało, sorry, że się wtrącam, ale Paweł z Zabrza, co sądzicie? Nie uważacie, że to jest podstawiony słuchacz? Że patrz, za każdym razem, jak dzwoni Paweł z Zabrza, nie? To on, Klod, zawsze mówi, no ja mam ci tu zapisanego jako trola, ale może dzisiaj nie będziesz trollował. I później gadają to przez pół godziny, przez godzinę. I jak ten Paweł z Zabrza dzwoni, zawsze wpada ten sam tekst. Ja mam tu zapisane, że to jest słuchacz trolujący. I on mówi, siema Klodzie, witam coś tego, Paweł z Zabrza. Słuchacz, który jest ustawiony po to, żeby on nakręcał tą audycję.
1: Nie, on płacił tam Klodowi parę razy, rozumiesz? Dlatego Klodzia go odbiera, wie, że ten jest trolujący, ale pozwala mu tam na więcej trochę.
2: Ale ja, Janko, paru, wiesz, ja też czasami...
1: W paru sprawach też się wypowiedział, nie? Nawet tak jakoś składnie. Nie idzie czasami chłopa słuchać, ale parę razy się tam wypowiedział czasem do rzeczy, więc może dlatego, nie?
2: Janko, jak mi ktoś płaci...
0: Ja Maciek z klanu jestem, nie?
1: No o mnie też tam stary pierdolił, a to jakiś pędzel jest zwykły.
0: Słuchaj go i tak dalej, nie?
2: Janko i Michale, słuchacz wpłacający to jest pewna wartość i jak ktoś o mnie dba... i pozwala mi przeżyć od pierwszego do pierwszego, to dla mnie to też jest pewna osoba ważna. Więc
1: Oczywiście, nie kryję się z tym. Nie neguję. Tylko wiesz co, wkurwia, jak ty potrafisz w jednej audycji powiedzieć, że ja nienawidzę pieniędzy. I chuj. A na następnej mówisz, no to wpłacajcie mi. Stary, ja nie mam nic do tego, że ty chcesz, ja bym robił te radio, też bym chciał, żeby mi wpłacali. Tylko ja nie byłbym taki, że ja bym się czaił. Konkretnie bym mówił, no trzeba siano, kurwa, wpłacajcie, nie? Dla was to robię, ale bez przesady, też chcę coś z tego mieć. A ty tak, kurwa, wiesz, tu by dała, ale się boi, nie? No i tak trochę śmieszno się jeszcze, tym bardziej chłop w tym wieku. Stary, jedna audycja u Łękiego, ty mówisz, ja nienawidzę pieniędzy. Na następnej audycji, kurwa, dwa dni później u siebie, no wpłacajcie, bo tu rachunki. Stary, myślisz, że ja kocham pieniądze? Nie, też, ale to jest tylko narzędzie, tak? Dla mnie te pieniądze to, nie wiem, są jakieś wakacje gdzieś tam, kurwa, czy nie wiem, PlayStation 5 dla córki, kurwa, czy cokolwiek, opłacone rachunki. Też, ja nie kocham pieniędzy, tak? Ale to jest, kurwa, w tej grze, tak jak w tym Monopoli, no musisz to mieć, to jest ten tlen nasz, kurwa, tak?
2: No staram się gdzieś tam oscylować, wiesz, między tym, co mówisz, a takim... Znaczy, ja faktycznie nie lubię pieniędzy i mnie to męczy, ale wiesz, jak już mam naprawdę krucho, jak mam 100 zł na koncie, no to wołam, to wołam.
1: To wtedy lubisz pieniądze. Nie?
2: Tak, wtedy lubię, tak. Wtedy no właśnie, może, no nie, takie... może nie tyle lubię, co po prostu krzyczę, wiesz, gdzieś tam proszę o to, domagam się, no.
1: No spoko, no wiesz, robisz to po swojemu, nie? No ja tylko mówię, mnie to tylko razi, tak jak w jednej audycji słyszę, nienawidzę pieniądze, a w drugiej wpłaccie mi, nie? Spoko, stary,
2: ale
1: ja też
2: zwróć
1: bym chciał kawę, jakbym to robił, nie?
2: Zwróć uwagę na to.
0: Teraz. Kasa i kasa, donaty. Dziękuję patronom, dziękuję tym, dziękuję tamtym. Walą mi Japole na wizji tylko po to, żeby mieć te pieniądze. I nikt się z niczym nie obcina. Oni rozumieją po prostu, że ten świat się wokół pieniądza kręci, także...
1: Krawiec... No i tyle, dokładnie.
2: Ale
1: dokładnie
2: zwróćcie to. Uwagę na to,
1: dlatego
2: że
1: ja
2: nie zbyt...
1: Kuję. Nie czaj się, Krawiec, nie czaj się. Po
2: ale
1: prostu,
2: ja nie chcę,
1: mów, kurwa, siano,
2: nie chcę, nie chcę, żeby było za dużo tego w audycji. Zwróćcie uwagę na to, że się tak naprawdę staram ograniczać z takim domaganiem się jakimś. Nie gadam co chwilę donaty, audycja dla donatów, wpłacajcie, wpłacajcie.
1: Stary, to jest coś innego, jak się ograniczasz z tym, a coś innego jest, jak ty mówisz zupełnie coś 180 stopni, wiesz. Mówisz, że nie chcesz pieniędzy, nienawidzisz pieniędzy, a w następnej audycji, że dajcie, że potrzebuję tych pieniędzy.
2: No bo tyle, jak już potrzebuję, jak już naprawdę mam krucho, no to wtedy krzyczę, no to chyba... Jest jakieś takie uczciwe.
1: Ale chyba nie rozumiesz, o czym mówię, nie? Właśnie nie do tego piję.
2: Ale
1: tak
2: stary, ja nie chcę sobie, ja nie chcę sobie
1: że
2: zbierać na zapas.
1: Pieniędzy, a kiedyś była taka audycja, w której była gadka i on dostał, stary, wysłali mu w euro, coś tam było 2000 zł w euraczach czy coś, to mał sobie, kurwa, nie zwalił na wizji, jak dostał. A on też mówi, że on nienawidzi pieniędzy. No i chuj.
2: A właśnie ja... A właśnie ja u Etama co innego zauważyłem. Stary, ja u Etama co innego zauważyłem, że właśnie on dostał nagle jakieś 300 i on tam takie, no dzięki, tu wpadły 300, dzięki. Wracając do tematu, Amiga 500 miała procesor, więc wiesz, tak trochę mnie to nawet ubodło, że tak nie podziękował za donate, więc trochę inaczej widzisz, go postrzegam.
1: To jest jedna sytuacja taka, a jedna taka. Nie? Ja pamiętam, jak serio mało się zaczął tasować, jak dostał. O kurwa, już zaczął liczyć, że tu zapłacę,
2: tak ty,
1: tu tam zapłacę.
2: Tak zbytnio, tak trochę złośliwie, tak krytycznie strasznie patrzysz na ludzi, tak trochę czasami, że tak...
1: Ja nie, może masz rację.
2: Patrzysz, no. Doszukujesz się tak na siłę w nich jakichś takich przywarów. Ale spoko, nie. Dobra, jakoś tam obserwujesz, analizujesz. Na pewno jesteś takim człowiekiem, który tutaj bacznie obserwuje wszystkich nadających i gdzieś im tam wytyka. Spoko, słuchaj, jak coś mi tam wytkniesz, to wezmę sobie to może do serca z tej racji, że widzę, że się interesujesz tymi rzeczami, więc nie jest to takie przypierdalanie się, wiesz, ad hoc, że po prostu o, tu lubię się przypierdalać, tylko
1: no.
2: Gdzieś tam cię to interesuje i gdzieś tam śledzisz te uniwersa, więc spoko, Adam, tym bardziej sobie złotych. To biorę do serca. Donejcik wpadł, o, Adam, skoro tyle już żule na kanale, to wpłacam. Nie rozumiem tego zdania.
1: Może skoro tyle już żuli na kanale, że może my jesteśmy żule.
2: No nie wiem, o co chodzi tu wpłacającemu. No ale dobra, dziękuję za dyszkę, zawsze miło. Skoro tyle już żule na kanale, to wpłacam. No, nie wiem, czy żule, no... Jest piątek, jest imprezowa audycja, to sobie trochę jesteśmy może pod wpływem. Dobra, panowie, to dziękuję wam bardzo. Dzięki Janko, dzięki Michał, trzymajcie się. No, siema.
1: No, z fartem panowie, nie?
2: No, tak jest. Tak jest.
0: Dzwoni Janku do teorii. Nie
2: rozumiem tego. I Dariusz jeszcze dołączył. Co tu powie Dariusz ciekawego?
3: A słychać mnie?
2: Słychać.
3: A... No to dobrze mnie, chociaż słychać. Słyszałeś, jak Klot był na audycji LSD i się popłakał?
2: Może coś było. No słyszałem, powiedzmy, no. Nie wiem, a skąd wiesz, że był na LSD? Może po prostu się wzruszył. Wiesz, ja też się kiedyś wzruszyłem i popłakałem na audycji raz. Tak też było.
3: No to ty ze mną pokałeś wtedy.
2: Nie z tobą. Sam.
3: No pokałeś, przyznaj się. No.
2: Nie, sam byłem wtedy. Pamiętam. Ja rzadko kiedy się wzruszam i rzadko kiedy płaczę i... Po prostu mnie gdzieś tam doścignęła rzeczywistość i trochę mnie przygniotło wszystko dookoła i tak też było tak raz, no.
3: Aha, ja ostatnio płakałem, jak zjadłem grzybową. No, serio, płakałem. Potem jakby miałem taką akcję, nie, że zjadłem grzybową i normalnie leciał mi wosk z rąk, nie, jakby coś takiego się działo, nie.
2: A kto jest z tobą, tak z ciekawości spytam?
3: Plejadianinie.
2: Nie, no powiedz, jakaś impreza jest, czy tam jakieś ziomale, czy co? Co tam
3: nie,
2: ciekawego się dzieje?
3: Nie są.
2: No dobrze. To ja jestem w takim razie reptilianinem.
3: No ty jesteś reptilianinem. Skąd wiedziałeś, że ty jesteś? Nie wiem, skąd mogłeś wiedzieć? A jaką masz temperaturę ciała?
2: Jak gady.
3: Jak gady? 35 czyli... stopni?
2: No.
3: Ale... No ja też mam 35 stopni, nie? Potrafisz zmieniać źrenice?
2: Dariusz, ale powiedz coś tak raz szczerze. Kto tam z tobą jest? Co za impreza jest? Nie możesz tak raz szczerze powiedzieć, tylko... cały czas reptilianie, plejadianie. Bo wiesz, potem ludzie mówią, że coś ściemniasz i że nie jesteś z nami szczery. Tak powiedz coś raz szczerze.
3: No to ziomeczek ze mną jest, no.
2: No i proste, no i wiesz, krótko i na temat, no, ziomeczek jest. No i spoko, no, takiej odpowiedzi oczekiwałem.
3: No, i szukaliśmy rozrywki właśnie. Okazało się, że Nocne Radio jest najlepszym źródłem rozrywki właśnie.
2: No, przypuszczam, że jak ktoś tak słucha sobie z boku, to nie za bardzo kuma, kto jest tutaj Klot, kto, o co chodzi, wiesz, i tak dalej. Więc trochę takie hermetyczne radio. No ale spoko, może komuś się podobać. Też taki klimat.
3: Nie, no, wszyscy myślę, że są zadowoleni. A, słyszałem, że był jakiś, no, coś było o Dariuszu. A to właśnie, a co mówili o Dariuszu właśnie? Słyszałem, że mówili, że nie jestem szczery, tak?
2: No tak, są takie opinie właśnie, wiesz, niektórzy cię gdzieś tam lubią słuchać, inni podważają, że pierdolisz farmazony, że się zgrywasz i że właściwie cały czas tutaj ściemniasz i tak dalej. A ja jestem takiego zdania, że to jest pewna gra i że to jest radio i że niekoniecznie trzeba być zawsze szczerym, w 100% mówić prawdę. Można tworzyć pewien teatr. Teatr, czy teatr jest kłamstwem, czy prawdą? No, ciężko powiedzieć, prawda? To jest pewien teatr.
3: Teatr życia, nie? Teatr życia, tutaj wiesz. Czasami trzeba coś ściemnić, czasami trzeba powiedzieć prawdę. Jak zawsze wiesz mi prawdę, to możesz w ciągu tam, nie wiem, roku od czasu, kiedy umiesz mówić.
2: No, teatr to jest sztuka. Teatr to jest sztuka i sztuka ma za zadanie zmusić ludzi do jakiejś refleksji czy przemyśleń, czasem tworzyć pewną iluzję, która sprawi, że ludzie nie będą mogli spać na przykład i będą sobie o czymś myśleli. To jest sztuka, jak aktorstwo. No to teatr jest czymś nawet więcej niż aktorstwo, bo teatr jest ambitniejszy trochę niż... aktorstwo to jest tworzenie pewnej... wcielanie się w pewną rolę za pieniądze i za... to jest twój zawód. A sztuka, czyli teatr, to jest coś więcej. To jest już, no to jest właśnie sztuka. Więc ja tak ciebie trochę postrzegam jako taką sztukę. Ale zakładam też, że część twoich doświadczeń jest prawdziwa. Część, bo nie we wszystko wierzę. Wiem, że się zgrywasz trochę, wiem, że to są pewne jaja i tak dalej, ale dopuszczam do siebie taką opcję, że część tego, co mówisz, jest na podstawie twoich autentycznych doświadczeń. Może się mylę, może nie chciałbym się mylić, bo to by było trochę przykre, gdyby się okazało, że wszystko jest fałszem, ale wydaje mi się, że nie, że masz swoje doświadczenia głównie te z substancji psychoaktywnych, z pewnych doznań, z pewnych doświadczeń, w twoje porwanie przez UFO, na przykład w twoje kontakty z plejadianami, z kosmitami, z innymi rasami. Jestem tutaj sceptyczny trochę, chociaż wiesz, no są na tym świecie rzeczy, które się filozofom nie śniły. Czemu nie?
3: No to powiem ci, że to wszystko, co powiedziałeś, jest prawdą.
2: Faktycznie. No.
4: Porwanie przez... Ale...
3: No i teraz wiesz. Wiesz, jak to jest. No, miałem. Miałem, mam kontakty takie. No, to nie jest jakiś szczególnie, jakiś trudny, tak ci powiem, bo kosmici potrafią przyjmować ludzką postać i chodzą między nami tutaj sobie, na Ziemi. No to jest zaawansowana technologia po prostu, wiesz. Są też wysokowibracyjne istoty, właśnie świetlne, których DNA jest już praktycznie w 99,999% światła, nie? Te istoty świetne potrafią, wiesz, przyjmować kształt kuli świetnej, potrafią przyjmować postać człowieka. Ja to widziałem, nie tylko ja to widziałem, ale też ludzie z mojego otoczenia to widzieli. No. To już widziałem UFO. To jest 100% prawda, na przykład, nie?
2: Nawet, Dariusz, gdybyś miał coś fantazjować i opowiadać nam tu pewne rzeczy, które są pewną właśnie twoją taką sztuką i inscenizacją tutaj na antenie, to nie znaczy, że to jest nieprawdziwe, nawet jeśli to ciebie nie spotkało. Bo wiesz o co mi chodzi, że nawet jeśli ty byś coś sobie hipotetycznie wymyślił, to nie znaczy, że kogoś innego to nie spotkało. Więc w ten sposób staram się na to patrzeć. Staram się też wbrew pozorom trochę logiki używać. Skoro wszechświat jest tak przeogromny, jest tak niesamowita skala i że nawet naukowcy mówią o tym, że są inne, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że są inne rasy, cywilizacje. Więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie jesteśmy sami. Gdybyśmy mieli uznać, że jesteśmy sami we wszechświecie, to by oznaczało już jakąś wiarę w jakiegoś Jahwę, że on tu stworzył jakiś nam świat pod kopułą. To jest dziwne, to jest jakieś takie bajkowate. Dla mnie o wiele bardziej realna, realistyczna jest wizja, że nie jesteśmy sami. Skoro nie jesteśmy sami, to inne rasy jest nieskończenie wysokie prawdopodobieństwo, że jest nieskończenie wielka ilość cywilizacji, ras o wiele bardziej doskonałych od nas, które mają możliwości, o których nam się nie śniło, podróżowania we wszechświecie, wnikania w nasze umysły i tak dalej. Mi się to wydaje czymś normalnym. I mówię to szczerze, bo tutaj mnie posądzają, że sobie żartuję, że się zgrywam. Nie zgrywam się. Dla mnie jest to całkowicie normalne, że jest wiele innych ras, a prawdopodobieństwo, że część z tych ras zyskała takie możliwości, że potrafią tutaj przebywać, wpływać na nas, podróżować do nas, jest to taka oczywista oczywistość, więc Dariusz, który opowiada historię tutaj, że się kontaktuje z innymi rasami, nie brzmi to dla mnie jakoś specjalnie niewiarygodnie, jakoś fantastycznie. No, nawet jeśli on zmyśla, to ja jestem przekonany, że jest to możliwe, więc może być tak, że... A czemu? Słuchajcie, to jest człowiek, który jest DJ-em, gdzieś tam jeździ po świecie, nie przejmuje się w ogóle jakimiś tam sprawami materialnymi, sobie robi w kuchni jakieś dziwne przepisy, tam jakieś psychoaktywne substancje są dla niego czymś normalnym, więc może te substancje psychoaktywne umożliwiają kontakt z innymi rasami, uaktywnia się, nie wiem, szyszynka w naszym mózgu, I tak dalej. No to dla mnie nie jest to jakieś science fiction wielkie. Brzmi to dla mnie o wiele bardziej wiarygodnie niż jakieś opowieści o dziwnym bogu, który nas tutaj jakieś plemiona zbiera, wysyła na inne plemiona. To jest dla mnie bajka, nie? Tym bardziej, że kapłani tego boga nie potwierdzają w żaden sposób swojej wielkości czy tego, że są z tym bogiem jakoś skumani, że on im daje jakąś moc. Dla mnie bardziej są wiarygodne opowieści o innych cywilizacjach. Tyle na temat.
3: No ja ci powiem, że istnieją nie tylko kosmici, ale także istoty z innych wymiarów, które przenikają do naszego wymiaru lub istnieją w naszym mózgu po prostu. A w naszym mózgu też istnieją światy właśnie. No w każdym twoim atomie, nie? To jest fraktal. Cały wszechświat mieści się w jednym atomie. I w tym jednym atomie są jeszcze te inne sześciaty, po prostu. Tak, no. Tak jak pan Marek Polecki mówi, no to on tak właśnie mówił i ja też tak uważam, bo masz sześciat w taki fraktalny właśnie wymiar, nie?
2: No dokładnie, no stary, w naszym jednym atomie jest wszechświat, a my się tu zastanawiamy i ludzie piszą, że o, tu jakieś, sam nie wierzysz w to, co mówisz, krawiec, jakieś odloty totalne, wręcz uszkodzenia psychy. Po prostu jesteście ludźmi, którzy są gdzieś tam się zatrzymali i... no nie wiem, no, ludzie do niedawna nie wiedzieli, że trzeba witaminy brać, że trzeba ręce myć, że my myśleli, że żyjemy na płaskiej ziemi. Pomyślcie, jaki wielki skok wiedzy dokonaliśmy, jak się wiele nauczyliśmy. I pomyślcie teraz sobie, że to, co jeszcze mamy do nauczenia się, to jest w ogóle kosmos w porównaniu do skoku, jaki przeszliśmy. Że ta nasza rewolucja w postrzeganiu wszechświata, to jest nic. To jest ziarnko piasku na plaży.
4: Nie wiedzieli, że trzeba witaminy brać, że trzeba ręce mieć.
3: No dokładnie. No dokonaliśmy wielkiego skoku właśnie.
2: Małego właśnie skoku. Małego w skali wszechświata. Może takiego małego skoku można to zobrazować, wiesz, nasz układ słoneczny, nie? To takiego skoku dokonaliśmy. A weź pod uwagę teraz wszechświat, który jest miliard miliardów razy większy.
3: Znaczy, no, Ziemianie odwiedzali już różne planety. No, bardzo różne planety odwiedzali Ziemianie. A poza tym byli ludzie tutaj właśnie zabierani z Ziemi na inne planety i tam przedstawiali właśnie jak wygląda ich planeta, nie? I takich ludzi tutaj zwracali z powrotem, nie? Na przykład jest książka nawet, Misja Michaela Desmarqueta, która opowiada o tym, jak on po prostu był u Plejadian. Opowiadał, jakie mają domy i co robią, że nie słuchają muzyki na przykład i mają domy kopułowe w kształcie jakby takich jaj. No właśnie tak feng shui, to kształt jaja jest najlepszym możliwym kształtem do zamieszkania. To właśnie zastanówmy się, dlaczego kury składają jaja w takim kształcie, jakim składają. To jest najbardziej biologicznie idealny kształt.
2: No, próbowałem dzisiaj odwzorować kształt jaja na Photoshopie i ciężko, wiesz, to nie jest takie proste. Trzeba by tutaj wyższej matematyki, żeby to jajko odwzorować w 100%. I wyszło mi takie pseudo-jajo, nie? Taka elipsa, która jest gdzieś tam u wierzchołka, spłaszczona, u podstawy rozciągnięta, ale to nie jest jajo. No. Także, kurczę, w prostocie może tkwić naprawdę wielka tajemnica i wielka wiedza, naprawdę niesamowite wzory matematyczne. Ludziom się wydaje, że już wszystko poznali, bo na przykład Potrzeba uważa, że cały wszechświat to są te same pierwiastki, ta sama fizyka. A czemu? A może nie? A może się myli? Może gdzieś tam gdzieś tam na dalszych regionach wszechświata obowiązuje inna fizyka i są nieznane pierwiastki nam, ziemianom. On tak patrzy bardzo przyziemnie, jednocześnie bardzo twardo stąpa pod nogami po ziemi. Ja to szanuję, ale może się mylić.
4: Ludziom się wydaje, że już poznają.
3: A kto się może mylić?
2: No Potrzeba, który twierdzi, że mamy, wiesz, że już poznaliśmy cały wszechświat, bo wszędzie obowiązują te same prawa fizyki i te same pierwiastki wszędzie są. A może, może nie jest tak do końca. Może gdzieś tam mamy pierwiastki nieznane ziemianom i prawa fizyki się nagle zmieniają poprzez jakieś, nie wiem, zakrzywienie czasoprzestrzeni i tam jest jakiś inna czasoprzestrzeń. Nie wiem. Tak, wiesz, filozofuję sobie trochę, jestem takim niełukiem trochę, który jednak może mieć czasem rację i przypadkowo mieć rację trochę, bo strzela w ślepo. Ktoś, kto jest bardzo skupiony na nauce tej tutaj, którą mamy, może, wiesz, mieć dużo bardzo racji, ale może nie dopuszczać do siebie takiego wolnomyślenia i być bardzo ograniczony. A taki głupek, on sobie strzela i może trafi, nie? Że, znaczy, nie wiem, no tak sobie teraz tu gdybam. Gadamy sobie.
3: No właśnie, my ziemianie już korzystamy z pierwiastków, które nie są w tablicy Mendelejewa, ale o tym się nie mówi po prostu. Jest to na przykład pierwiastek 140, właśnie, który jest praktycznie niezniszczalny. I ten pierwiastek właśnie jest niepodatny na wysoką temperaturę. I właśnie pokłady steel amerykańskich samolotów w technologii steel są pokryte tym pierwiastkiem, no, szczególnie samoloty TR-3B są pokryte tym pierwiastkiem, to one są praktycznie niezniszczalne, nie? Nie da się ich niczym zniszczyć.
2: Tomisiu, pisze Krawiec, powiedz szczerze, dlaczego uważasz, że pan Dariusz jest wybrany do tego, żeby odkrywać prawdę, a nie ty czy ja? Jak to wytłumaczyć? Jak to wytłumaczysz? Jesteśmy niegodni tego, żeby to doświadczać? Tomisiu, widzisz, ty skupiasz się, Tomisiu, tutaj na ego. Właśnie to jest to ego. Ja, a dlaczego ja lepszy, a on lepszy? Ja tak w ogóle na to nie patrzę. Po prostu każdy, kto rzuci na antenie jakieś tezy ciekawe, niesamowite, kto pójdzie wbrew nauce, który rzuci jakieś myśli nieuczesane, to jest dla mnie ciekawa postać i ja to dopuszczam, że on może mieć rację, bo musiałbyś mi konkretnie coś to Misiu napisać, na przykład Dariusz nie ma racji, ponieważ prawo tam zachowania energii i prędkość nie może być wyższa od prędkości światła, to możemy sobie wtedy pogadać. A takie rozmowy w stylu, że tam, a kto ma rację, a dlaczego on taki wielki, a ja, a ty, czy ja, to jest słabe, to jest, wiesz, to nas do niczego nie zbliża, bo to jest cały czas skręcenie się wokół tego naszego ego gdzieś tam I takie, wiesz, i takie średniowieczne uważanie kogoś, kto wybiega myślą poza to, co znamy, za czarownika, za czarownicę i taka niechęć, nie? Że, albo jak u zwierząt, że jakieś zwierzę się trochę różni od innych, to od razu tam trzeba je zagryźć. Tak mi się to kojarzy trochę, nie? Z takim myśleniem, więc w ten sposób.
3: No też tak sądzę właśnie, że ludzie bywają za bardzo sceptyczni czasami i ten sceptycyzm czasami nie doprowadza do niczego dobrego.
2: No, taki sceptycyzm za wszelką cenę, taki buntownik, żeby tylko być buntownikiem, nie? Żeby gdzieś tam, wiesz, powiedzieć, a co on tu będzie nam fikał, nie? No to takie, wiesz, a zastanówmy się, tak na chłodno, wszechświat jest przeogromny, taki, że po prostu nie potrafimy tego ogarnąć naszym umysłem. Nie potrafimy, być może jest nieskończony nawet, czego też nie potrafimy ogarnąć naszym umysłem. Jak ludzie, jak wielu ludzi, jak myśli o nieskończoności, to im się umysł zawiesza. A być może coś takiego jest, może wszechświat jest w pewien sposób nieskończony, może nie tak, jak to rozumiemy, nieskończoność matematycznie, tylko w inny sposób nieskończony. A ludzie gdzieś tam się zatrzymują na etapie, że wiesz, kto ma rację, dlaczego on, a to on taki głupi farmazony gada, no to jest gdzieś tam w ogóle na początku tej drogi. Więc kurde, no nie wiem, bardziej otwarte umysły. Ja nie mówię, że otwarte umysły w sensie negatywnym, bo myślę, że otwarty umysł można mieć w sensie negatywnym i pozytywnym. Często się oskarża ludzi, którzy pierdolą głupoty, ulegają fake newsom, wierzą we wszystko, co przeczytają, że oni mają tak, wiesz, w negatywnym sensie otwarte te umysły na wszystko i nie analizują, nie weryfikują i tak dalej, ale można, wydaje mi się, mieć otwarty umysł w pozytywnym słowa znaczeniu, czyli dopuszczać, czyli akceptować wiedzę, którą mamy, ale dopuszczać do siebie myśl, że czegoś nie wiemy, że przecież naukowcy często też się cofają, też przyznają się do błędów. Nagle wczoraj czytam, że odkryliśmy, że ludzkość jest jednak, że podwaliny ludzkości, że początki ludzkości sięgają gdzieś tam o wiele dalej, że o kilka milionów lat się pomyliliśmy. Nagle się dowiadujemy, że naukowcy się pomylili na temat wieku wszechświata o ileś tam miliardów lat, nie? I przypomina mi się zawsze taka wesoły rysuneczek, gdzie siedzi taki sobie koleś w kufajce, w bereciku z antenką pod koszulką siateczkowym i telewizor ogląda. I w telewizorze mówią, naukowcy pomylili się co do wieku naszego wszechświata o kilka miliardów lat. A ten kurwa z piwkiem sobie siedzi, kurwa, debile. No to debile, no może i debile, no ale. Ale ci debile gdzieś tam są kilka leveli wyżej od ciebie, no.
4: Gdzie siedzi taki
3: sobie? To mogę zdradzić naturę grawitacji prawdziwą, to jeszcze nie została w żaden sposób udowodniona. To grawitacja polega na elektrostatyce właśnie, a nie na sile przyciągania masy.
2: No to są ciekawe też właśnie, bo sprawy, bo też ostatnio gdzieś wyczytałem, że naukowcy też się mylili co do takich elementarnych zasad, właśnie, wiesz, pęd, grawitacja, elektrostatyka. Nie pamiętam, czego to konkretnie dotyczyło, ale gdzieś tam się mylili i są w ogóle gęby rozdziawili. Szczęki im opadły, bo nagle się dowiedzieli czegoś nowego, że czegoś, co przeczy poznanej. Czy my nie możemy się tak samo mylić, jak mylili się ludzie w średniowieczu? Oni też byli mądrzy na swój sposób w tamtych czasach, formułując różne myśli, że duch człowieka unika z niego razem z dechem i że kosmos to jest taki durszlak i że tam są dziurki w tym durszlaku. Oni na swój sposób też byli mądrzy. Mądrzejsi od przeciętnego chłopa, robotnika, bo też odkrywali coś i w tym, co mówili, było ziarno prawdy, nie? Więc czemu dzisiejsi naukowcy nie mieliby być tak samo ułomni i też tak samo się mylić?
4: Myśli, że człowieka...
3: No tak, no. A na przykład zespół rur o wysokości co najmniej tam 50 metrów, nie? Mogą produkować wolną energię, nie? Wystarczy mieć rurę o długości tam 50 metrów, nie? To ona będzie działała na różnicy ciśnienia, nie? Wiatrak będzie po prostu na dole, zamieszczony wiatrak, który jest na dole, będzie się kręcił cały czas praktycznie dlatego, że będzie różnica ciśnień między rurą, wytworzy się ciąg. I nie rozumiem, czego taka technologia bardzo prosta nie jest stosowana na przykład w krajach Afryki, gdzie tam nie mają dostępu do prądu w większości tych swoich wiosek, nie? Wystarczy, wiesz, rura i jakakolwiek rura, tego prądnica. No i ja mam taki perpetuum mobile, który cały czas działa, nie? Się kręci, nie? Non stop. Od kiedy je posiadam, nie? Czyli już 10 lat, nie?
2: No słuchajcie, ludzie, takie wynalazki, o których mówi Dariusz, nie są czymś niestworzonym, czymś dlatego, że wydają wam się proste. Skoro ludzie badający tematykę liczb pierwszych, nagle się znajduje taki, który odkrywa, że liczby pierwsze nie lubią na przykład jakiejś tam powtarzalności. Nie pamiętam, przepraszam, już trochę jest późno, ale po prostu jakąś taką prawidłowość odkrył, bardzo prostą, którą mógł odkryć pięciolatek. Ale ktoś się znalazł, kto to odkrył. Więc czemu Dariusz nie mógłby czegoś takiego odkryć, co może odkryć dziesięciolatek, który po prostu wpadnie na pomysł jakiś tam. Wam się wydaje, że każdy, kto dokona jakiegoś odkrycia, to musi być naukowiec, doktor habilitowany, podwójnie zgwintowany i tak dalej, i jakiś w ogóle mega człowiek? Nie. Czasami wynalazki są bardzo proste i takie intuicyjne, że ktoś po prostu wpadnie, ktoś, takie dziecko se wpadnie na coś, więc czemu Dariusz nie miałby na coś wpaść? Na przykład, albo się oprzeć nawet na wiedzy innych, takich ludzi, którzy po prostu sobie coś obserwowali, zauważyli jakąś prawidłowość dziwną z tymi liczbami pierwszymi. A to jest też ciekawy temat, bo tematyka liczb pierwszych to różne były opinie, że odkrywanie tego denerwuje Boga, bo to jest takie dziwne, nie? Nagle ktoś rysuje spirale i się okazuje, że można te liczby pierwsze, ich powstawanie ubrać w spirale. Albo że występowanie liczb pierwszych da się zwizualizować pewną fakturą. Pewną konkretną fakturą, nie przypadkowością. Nie noise'em jak na Photoshopie. Tylko że jest po prostu pewna struktura, pewna faktura. Jak to wytłumaczyć? Do dzisiaj tego nie wie nikt. A może Dariusz wie? Może po prostu wpadnie na to, jak takie dziecko, które na coś wpadło. Albo może Dariusz sobie zażył kwasa i na to wpadł. Nie wiem, miejmy trochę otwarte umysły. ale do pewnego stopnia też, żeby nie popaść w jakieś szaleństwo i w obskurantyzm, czasem może tak się zdarzyć, że po prostu ktoś na coś wpadnie. Zwykły człowiek.
3: No ale wyobraź sobie, że masz kominek, na przykład w kominku masz ciąg, nie? Tam cały czas pracuje powietrze, cały czas idzie w górę i ono dosyć szybko idzie to powietrze. I wystarczy zamieścić, jeżeli na przykład latem nie używamy kominka, to wystarczy zamieścić turbinę i wiatrową taką w kominku. I już masz, wiesz, jak nie używasz dużo prądu, to wystarczy ci w ciągu dnia naładować telefon na przykład, nie? Ten ciąg cały, nie? Albo możesz magazynować ten prąd i potem używać go na przykład do czego będziesz chciał, nie? I już widzisz, duże oszczędności się pojawiają, nie?
2: No.
3: No, a jeżeli ktoś na przykład nie chce mu się pracować na przykład, nie? No to może właśnie czerpać sobie prąd w ten sposób. Po drugie, może zrobić sobie generator manny, nie? Bo jeżeli masz odpowiedni gatunek klonów w domu, nie? To bardzo, bardzo prosto można je dostać. Trzeba tylko mieć żywą spirulinę albo żywą chrolelę. I umieszcza się je właśnie w szklanej kuli, która tam ma taką jakby fraktalną strukturę jest jej wtedy zbiera się najwięcej, jeżeli wystawimy to na słońce, nie? I one po prostu żywią się słońcem, nie? Odrobinę tam soli mineralnych można im dać i mamy, wiesz, zapewnione jedzenie na cały czas, nie? Ale to taka dieta jest pełna dieta właśnie, bo zastanów się, dlaczego wieloryby są takie wielkie, bo one ten plankton właśnie, te glony po prostu, wiesz, spożywają, nie? I dlatego tak duże rosną, nie? Tej spirulinie masz tam praktycznie 100% białka, nie? Które buduje twój organizm. No, pełen zestaw właśnie. Pełen zestaw białkowy, nie?
2: To Misiu pisze, krawiec, ty chyba nie masz szacunku do czegoś, co nazywa się doświadczeniem naukowym albo praktyka oparta na dowodach, a ludzie czasem poświęcają całe swoje życie, żeby coś udowodnić lub zaprzeczyć. Owszem, mam wielki szacunek do takich osób, ale też nie neguję tego, co mówią różni filozofowie naucy, tak, nauki, tak bym ich nazwał. Ludzie, którzy sobie gdybają, teoretycy, ludzie, którzy się opierają na jakichś swoich doświadczeniach, czymś, co zaobserwowali, co nie do końca rozumieją. Zauważcie, że Dariusz nie jest takim idiotą. On często, naprawdę bardzo często słychać, że on poświęcił trochę trudu na to, żeby się zapoznać z tematem. Operuje pewnymi naukowymi terminami, wie, o czym mówi. To nie jest takie, że coś tam się z czymś tam, coś tam się robi z czymś tam, tylko po prostu, wydaje mi się, że nie jest to głupi chłopak. Więc ja jakby doceniam jego jakieś tam rozkminy, jak to się mówi, rozkminy. Jego pewne obserwacje jakby doceniam i słucham i wysłuchuję. Sam nie jestem orłem, naprawdę mam bardzo duże braki, jeśli chodzi o wiedzę naukową. Otóż możecie od razu powiedzieć, że o, bo krawiec, no taki jesteś głupi, to słuchasz innych głupków. No zawsze można tak to skwitować, nie? Że no, głupek słucha głupka, ale po prostu no, spoko. Zawsze możecie zweryfikować to, co mówi Dariusz. Zawsze możecie konkretnie napisać, w czym się myli. Zawsze były takie przypadki, że na przykład wytknięto ci, Dariuszu, że z piramidką, to kwarcem, z czymś tam się mylisz. Już nawet nie pamiętam, o co chodziło, ale chodziło o coś, że nie wiem, tam kwarc, kryształ górski się tam gdzieś reaguje z elektrycznością. Nie wiem, nie bo nawet, widzicie, sam jestem głupi, nie potrafię. Mógłbym teraz powiedzieć, o, szur dzwoni, głupoty gada, ale staram się być uczciwy i sam nie potrafię konkretnie powiedzieć, w czym się myli, więc biorę za dobrą monetę jego doświadczenia. Coś, co mówi. Krawiec, coś tu było, że polegam na podręcznikach, jeśli chodzi o powstanie wszechświata. Wszyscy naukowcy na tym polegają, bo to są nasze domniemania. Co do powstania wszechświata, to są nasze domniemania oparte na pewnych poszlakach, bardzo często konkretnych. Badamy... Ostatnio, słuchajcie, naukowcy zaczęli badać ciemną materię i to miało niby wytłumaczyć, dlaczego wszechświat się rozszerza coraz szybciej. I w końcu doszli do tego, czemu wszechświat się rozszerza coraz szybciej. Stało się to bardziej jasne. A wcześniej były to domniemania, były to jakieś hipotezy, poszlaki mgliste. Więc o czym my mówimy? Czy wszyscy są tacy pewni w ogóle tego, o czym mówimy? Nie, w niektórych tematach sobie po prostu gdybamy i snujemy jakieś przypuszczenia oparte często na mocnych jakichś poszlakach, ale tak naprawdę nie jesteśmy pewni za bardzo niczego. Wielu rzeczy nie jesteśmy pewni w każdym razie.
4: A wcześniej były to...
3: No i wszechświat też da się zmierzyć, bo no tak, wszechświat da się zmierzyć, no. Znaczy, no nie do końca, bo on się tak rozszerza, nie? No i właśnie i możliwe, że dąży do tego, żeby w końcu stał się całkowicie zimny, ale tak raczej się nie stanie, bo myślę, że technologia będzie nasza potrafiła odwrócić proces entropii, bo jeżeli miałby się całkowicie ochłodzić, to cała ludzkość by wtedy zginęła. Jeżeli nawet tak by się nazywała ludzkością, bo to jest proces, który tam ma trwać biliony lat, nie? No i bardzo prosto można odwrócić proces entropii. Wystarczy tylko ogrzewać przestrzeń. A żeby to zrobić, wystarczy używać farelek właśnie. Używając do tego wolnej energii. A wolna energia może być też właśnie oparta na takim zjawisku, gdzie między nanostrukturami pojawiają się mimowolne pojawiają się pole energii, które oddają swoją energię i można zrobić też takie perpetuum mobile właśnie. Opartym na nanotechnologię, nie? I przez takie perpetuum mobile praktycznie świat nasz nigdy nie wyginie. Będziemy trwali jeszcze biliony, bilionów lat. Tylko, no nie, może nasze DNA się trochę zmieni, trochę zmutujemy, I w końcu z tych chyba milionów lat ludzkość jakby przez to, że coraz bardziej będzie swoje wibracje zwiększała, to bardziej przejdzie w kolejny wymiar, gdzie będzie zbudowana już w większości ze światła, nie? Bo teraz jesteśmy około 30% zbudowani ze światła, a 70% z materii. No to można policzyć sobie, ile ma się tych fotonów w sobie, a każdy foton no to jest światło przecież, ale... No i w przyszłości myślę, że będziemy potrafić manipulować się przestrzenią, czasem. Już teraz potrafię.

0: Paradoksy różne jednak się pojawiają, ale myślę, że faktycznie jako ludzkość, jako każda istota żywa gdzieś tam dąży do porządkowania rzeczywistości, bardziej lub mniej. Wszechświat dąży do nieuporządkowania generalnie i my budujemy struktury, porządkujemy w pewien sposób, tworząc coś, tworząc jakiś konkret i no może naszym celem po prostu jest porządkowanie rzeczywistości i tworzenie czegoś, czegokolwiek, struktur, czegoś konkretnego w odróżnieniu do dążenia do chaosu. Chaos sam z siebie powstaje, nie? Na skutek praw fizyki, na skutek praw rządzących światem, rzeczywistością, a każda istota żywa w jakiś sposób porządkuje. Popatrz, mrówka coś układa, nie? Porządkuje patyczki, buduje mrowisko, tworzy jakiś porządek, jakiś ład, a my ludzie jeszcze bardziej. No i im wyższa forma życia, tym większe porządki tu zaprowadza i walczy z entropią.
1: No, dokładnie. No, myślę, że wszechświat sam stworzył ludzi właśnie po to, żeby pomogli mu walczyć z tą entropią, żeby nigdy się nie rozpłynął, żeby zawsze trwał. To daje możliwości nieskończone. Więc nie wiem, wyobraźcie sobie jakiegoś naszego przodka, który tam już nie przodka, tylko przyszło przodka, czy jak to nazwać, osobę, która będzie z naszej rodziny, ale z przyszłości i już będzie mógł on korzystać na przykład z tej technologii i z tamtych czasów, na przykład nie wiem, z 7000 roku czy tam nie wiem, wystarczy 2354 rok i będziesz już miał eliksir nieśmiertelności w postaci nanobiorobotów, które będą usuwały wolne rodniki z organizmu. I wtedy praktycznie wyobraźmy sobie tę sytuację, że takie są możliwości w fizyce i że tak się wydarzyło i to wyobraź sobie, że jesteś praktycznie nieśmiertelny, nie?
0: No, nieśmiertelność mi się jawi jako taka pułapka trochę, bo wiesz, no taka klątwa wampira. Ciężko jest przeżyć nieskończoność i mieć nieograniczoną ilość czasu. Wpadasz w szaleństwo, stajesz się jakimś takim dziwadłem i nie radzisz sobie po prostu z... Powiedzmy, że ta nieśmiertelność musiałaby iść w parze z jakimś niewyobrażalnym progresem, jeśli chodzi o naszą mentalność. No bo właśnie wampir jest postrzegany jako taka istota, która sobie nie radzi z tym, że jego bliscy odchodzą, że musi przeżywać te wszystkie wieki wojen i tak dalej. I to jest taka klątwa, nie? Więc to jest ciężkie trochę.
1: No tak, faktycznie. No to może być ciężkie, ale jeżeli na przykład świat by się ustatkował w jakiś sposób, to no to fajnie, można być nieśmiertelnym, nie? I sobie robić, co się chce, nie? No, wystarczy dziennie przyjmować tam 1 gram fluorenu w C60, nie? I wydłużasz swoje życie trzykrotnie, nie? Możesz wtedy żyć sobie 300 lat, nie? Jadł z oliwą z oliwek, no.
0: No jak ty sobie to wyobrażasz, że wszyscy ludzie żyją ile chcą? No tak, wiesz, to takie dziwne. Mamy swój czas tutaj, coś do przerobienia. Może to właśnie w tym jest wartość, że mamy ograniczoną liczbę czasu. Czy chciałbyś grać w jakąś grę komputerową w nieskończoność?

0: No to miałbym się poddać, no, chciałbyś się poddać kapsylku, no co ty mówisz?
1: Nie chciałbym grać w nieskończoność w jedną grę, bym się, bym cierpiał, bym cierpiał.
0: Gonić króliczka, a nie, to żeby gonić króliczka, a nie żeby go złapać, nie?
1: Nie, to by było straszne, nie móc, nie móc umrzeć. Znaczy, może gdybym chciał, to bym umarł, bo to mówi się o nieśmiertelności, o nie o nieśmiertelności, tylko o nieśmiertelności, czyli po prostu żyjesz, mogą cię zregenerować, mogą ci stworzyć nowe ciało, ale jeśli zechcesz, możesz się gdzieś tam zabić, umrzeć. Nie jesteś nieśmiertelny, tylko po prostu jesteś nie tak bardzo ograniczony upływem czasu i tak dalej. I to się jeszcze trzyma w miarę kupy. Chociaż to też by było pewnie zarezerwowane zawsze dla wybranych. A taki świat, w którym jedni są nieśmiertelni i sobie, wiesz, zamieniają ciała, stają się wielkimi władcami, którzy wiedzą wszystko, a inni są takim plebsem. Też jakiś taki chory świat. Więc ja jestem zwolennikiem takiej teorii, że natura bardzo fajnie wyregulowała pewne rzeczy i nie powinniśmy zbyt mocno wbrew naturze działać. Chociaż ktoś może się tu nie zgodzić i powiedzieć, że no, całe nasze życie to działanie wbrew naturze, że od kiedy rozpaliliśmy ogień, to działamy wbrew naturze i walczymy z tą naturą w pewien sposób, nie? Bo nas już nie zagryza zwierz, bo sobie tam smażymy, gotujemy mięso, wynajdujemy różne pułapki, wynalazki, bronie, więc walczymy, opieramy się tej naturze, stajemy się coraz bardziej niezależni, ale to też może być takie płynne i gdzieś jest granica, której nie można przekroczyć.
0: No, ale na to życie, to... No i też jako ludzkość, jakbyśmy byli zgodni ze sobą, no to moglibyśmy na przykład wybudować rdzeń, który pobierałby energię właśnie z wnętrza Ziemi. No, na zasadzie tam właśnie nie dość, że różnicy ciśnień, to zmiennych temperatur. No jako ludzkość moglibyśmy wykorzystywać też wulkany jako elektrownie, no. I nie trzeba byłoby wtedy korzystać z żadnych tam radioaktywnych metali, czy tam plutonu, czy uranu, nie? I nie byłoby jakiejś możliwości awarii. I mielibyśmy pełną energię, albo na samej Saharze, jakbyśmy zamieścili panele fotowoltaikę tam po prostu, fotowoltaiczną, no to też byśmy posiadali tyle prądu, żeby zaspokoić całą ludzkość, nie? Myślę, że w Polsce mamy już tyle paneli słonecznych, które wystarczyły już do tego, żeby zasilić całą Polskę, ale żyjemy w takim systemie, no to po prostu płacimy za jakiś gaz czy coś, a moglibyśmy używać fotowoltaiki wszędzie i wtedy, wiesz, nie płacilibyśmy za prąd faktycznie.
1: No stary, no właśnie sytuacja cała ta, która jest obecnie z inwazją na Ukrainę, z wojną na Ukrainie, sprawia, że zaczynają być realne i namacalne takie działania właśnie polegające na ustawieniu wielkiej ilości paneli fotowoltaicznych na pustyni. Wracają te plany, nie? Które były science fiction, to teraz różne kraje zastanawiają się, czy faktycznie się nie uzależnić od Rosji, od dostaw gazu poprzez inwestycje w energię słoneczną na pustyni. Od dawna słyszałem o takich planach. żeby właśnie zainwestować w energię słoneczną. To się może stać nagle realne na skutek aktualnej sytuacji, wojny. Tomisiu tu pisze chyba do mnie, że Krawiec, nie lubisz rozmawiać o prawdziwej nauce, bo to jest dla ciebie mało ciekawe i nudne. Być może trochę tak, bo nie mam też jakby możliwości, nie znam się na tym i zawsze się słabo uczyłem, jestem kiepski właśnie z tych naukowych rzeczy, ale zawsze macie takie radyjko, gdzie możesz, Tomisiu, zadzwonić i powiedzieć coś naukowego i obalić nasze teorie, powiedzieć coś o zasadzie zachowania energii i tak dalej i tu coś obalić, ale to, czy ja wiem, czy to będzie takie, wiesz, wiele wnoszące, bo zawsze możemy się czegoś nowego tutaj nauczyć i dowiedzieć się, że zasada zachowania energii jednak nie do końca obowiązuje, że ktoś coś odkrył i może się okazać, że nie do końca nas to obowiązuje. Chociaż jest to bardzo mocny argument, bo trzymamy się cały czas tego, zasady zachowania energii, ale ja się nie czuję na siłach trochę, żeby faktycznie o tym rozmawiać. Może jak potrzeba zadzwoni, to tutaj coś faktycznie będzie miało jakąś siłę przebicia. Chętnie bym posłuchał kiedyś dyskusji właśnie potrzeba kontra Dariusz. Zauważcie, że nigdy nie było takiej rozmowy.
2: 10 zł.
1: Sorry, tutaj donajcik.
2: A nie tylko dumasz w internetach, kapitan Krawiec.
1: O, jaki tutaj donajcik fajny. Dzięki bardzo za dyszkę. Idź do pracy, a nie tylko dumasz w internetach, kapitan Krawiec, pisane razem, kapitan Krawiec, znowu tu powtórzył, Q-O-O-U-Y-Y-Y-Y-Y. No, bardzo to dużo wniosło do dyskusji, dziękuję za twój głos, Adamie. No właśnie, do roboty byś się wziął jeden z drugim, no. Rozumu byś się nauczył jeden z drugim. No dobra, no to spoko.
0: O, właśnie tu się zastanawiałem, czy Krawiec się dzieli ze mną donatami, tak? To właśnie Krawiec dzieli się ze mną donatami właśnie.
1: Zaprzeczam, nie ma czegoś takiego. O, już chcą mnie tu okraść, to trzeba się pozbyć mnie z tego radia. To wszystko paczki, to moje paczki, a co tam jest? Słuchajcie, u Kononowicza teraz właśnie zabawna sytuacja, bo wyszła taka zawiść, taka po prostu on patrzy na te paczki. Ostatnio ktoś mu w paczce, bo tam rywalizują między sobą Geremek i Kononowicz. I Kononowicz taki zazdrości, że Geremkowi wysyłają coś tam, fajne rzeczy, a on dostaje wibrator, czy tam słoik z gównem chłopskim, dziecięcym, czy rozrobionym, nie pamiętam. I taki wyszła taka zawiść z niego, nie? No więc też możecie mi wysyłać paczki z gównem, jak chcecie. Jak uważacie, że głupoty gadam, to spoko. Paczki z gównem też mogą być. Ale mogą być też i donejciki. Dobra, Dariusz, słuchaj, to będziemy powoli kończyli, bo tu już w 6:30. Ja już siedzę tutaj na antenie 9,5 godziny. Nie idę dzisiaj na rekord. Jednak się nie czuję na siłach trochę. Więc powoli kończymy. No, także fajnie się gadało. Ja to sobie lubię tak pofilozofować też czasami. No czemu nie? Czemu mamy się ciągle tak zamykać w klatce tej wiedzy poznanej, w tej wiedzy akademickiej? I co? I nie wolno sobie nic pogdybać, nie wolno sobie nic pospekulować, porzucić jakieś nowe, szalone teorie. Nie, nie wolno. Siedźmy w tej klatce wiedzy akademickiej, tak? Mnie wkurwia trochę.
0: Jak ktoś rzuci stówę dla Dariusza w ciągu 5 minut, to To ja mogę pociągnąć do rana jeszcze audycję. Mogę zrobić rekord. W ciągu 5 minut pan testuwa, to mogę cisnąć i udowodnię swoje mistrzowskie moce gawędziarskie.
1: A czemu nie? Czemu nie? Słuchajcie, faktycznie, jak wpłacicie stówę z dedykacją dla Dariusza, to ja tu idę sobie spać, zostawiam z wami Dariusza i Dariusz z wami siedzi, ile fabryka daje. Czemu nie? Czemu nie? No. Ja sobie tu jeszcze zapalę papieroska. Kto mi zabroni?
0: No i chciałem porozmawiać właśnie o hodowli stoczków. Ty co ty myślisz, Krawiec? Lubisz kwiatki? Masz jakieś kwiatki może?
1: Właśnie nie mam w domu zbyt dużo kwiatków. Znaczy nie mam w ogóle prawie. No kwiatki są fajne, fajne. Ładnie pachną i są takim cudem natury, bo no kwiatek to coś pięknego. Coś wyrosło sobie. Mama natura dała, pięknie pachnie. Adam się pyta, czy doszedł donate. Doszedł. Właśnie czytałem. Trochę taki pijany donate, bo dziwnie napisany, ale doszedł. Psycho dołączył. To jak psycho przyszedł, to ja idę sobie i idę siku.
3: Dobry.
1: Idę nie, siku sobie.
3: Nie odchodź jeszcze, panie redaktorze. No. Bo jeszcze jedno pytanie zadałem. Jeśli pan nie wierzy w tą wiedzę akademicką, to w Boga pan wierzy?
1: No i takie właśnie czarno-białe myślenie, że ja powiedziałem, że wiedza... A jeśli pan mówi, że ta wiedza akademicka głupia... A ja, czy ja coś takiego powiedziałem? Ja mówię tylko, że niekoniecznie musimy w 100% opierać się na tej wiedzy akademickiej zawsze. Możemy starać się czasami wykroczyć poza nią, nawet w ramach jakichś takich dysput, filozofowania sobie, a nawet może trochę tak odważnie starać się przełamać tą wiedzę akademicką jakimiś swoimi teoriami. Czemu nie? Czy to jest jakaś... Kurwa, wiedza objawiona, dogmat jakiś, jak w religii, że papież religii, święty Dawkins powiedział, święty Einstein powiedział i nie wolno kalać, bo co, bo spalą mnie na stosie? O, to tym bardziej, jak właśnie chcą mnie spalić na stosie, to pierdolić tych skurwysynów i w dupie was mam i wy... W kierunku was wysuwam mój palec z wypolerowanym paznokciem i mówię fuck you, buraki. Jak jesteście takimi zagryziakami, to ja właśnie będę przeciwko wam, bo coś mi to pachnie dogmatem religijnym, że ja tu nie mogę nic podważać, nic nie wolno. No, a psycho już tu dzwoni, troluje i podpuszcza, żebym ja się zdenerwował, żeby mi się siku jeszcze bardziej zachciało, żebym się sikał w majty. To dziękuję bardzo.
3: Proszę iść sobie siku zrobić i zostawić na chwilę audycję dla mnie, ja poprowadzę bardzo chętnie. Herbatki dla pana zaparzyć? Melisy tak zwanej. Już nie będzie rozłączał.
0: No ja poproszę herbatki.
3: To idź się kup.
0: Mam herbatę właśnie, jaśminową mam.
3: No. Słuchaj, mordo, ty wczoraj byłeś tam, gdzie wcześniej?
0: Byłem.
3: No, tak jakby cię nie było, ale jednak byłeś jednocześnie.
0: No, bo ja trafię być, nie być jednocześnie.
3: Takie zadanie ci powierzył ten twój ziomeczek?
0: Za co jest?
3: No, wiesz o co chodzi. Dobra, nieważne, bo na antenie jesteśmy. A, nie zorientowałem się niestety.
0: No siedzimy z ziomkiem, no co takiego w tym jest wielkiego.
3: No nie jest nic, spokojniutko wszystko się odbywa. W następnym roku pamiętaj, że jesteśmy ponad czasem. To nie jest hasło takie, żeby ktoś nie wiedział, po prostu tak będzie.
0: No tak, większość ludzi ma coraz wyższe wibracje właśnie.
3: No, już się skończyły te 127 Hz twoich. Teraz będzie więcej.
0: Będzie więcej, no. No i wchodzimy wtedy do raju, nie?
3: No, tak. Już. Ja lecę na tym spotku ziemniaczanym. Nie, to placek był. Przepraszam.
0: No, no i przejdziemy do świata astralnego już.
3: A pomyśl sobie tak na miejscu Pana Boga. Czy byś sobie wymyślił taki świat gówniany, jaki teraz jest? Jakbyś był ponad czasem?
0: No nie wymyśliłbym takiego gównianego świata właśnie.
3: Do tego, jaki byś wymyślił?
0: Jakiś taki fajny, no.
3: No jak na przykład w jakim serialu?
0: Jak w serialu Wychowane przez Wilki. No, polecam serial Wychowane przez Wilki. Tam ten super świat jest tak, pokazany.
3: Ktoś o tym opowiadał ostatnio, chyba Lenki nawet.
0: Aha.
3: No, nie oglądałem.
0: Najlepszy serial ever. No polecam.
3: Tak.
0: No to jest połączenie Matrixa z Tomb Raider i z Dune'ą i z Gwiezdnymi Wojnami i z tym.
3: Star Trek?
0: Star Trek, no. No przy okazji z tym. No i z Amelią też jest powiązany w pewien sposób.
3: O, Amelia, zacny film. Słuchaj, wiesz, że dzisiaj dostałem już 684 żabki synom? Żabkosy.
0: 400, tak? 68?
3: 684. Żabkosy. No, mogę za to sobie kupić hot doga za 500 chyba. Dobra, nieważne, nie marnuję waszego czasu antenowego. Krawiec, wróciłeś już się z wysrania?
1: Jeszcze no, mamy jestem,
3: kilka
1: jestem.
3: Godzin.
1: Jestem.
3: A, spoko. Dziękuję, że jesteś.
1: A co, nie radzicie sobie sami?
3: Co? O co chodzi z tymi liczbami pierwszymi? Które to są pierwsze? 1, 2, 3, czy które?
1: Sprawdź sobie na Wikipedii, nie łuku.
3: No dobra, sprawdziłem.
1: Co ja jestem jakiś dwójka kurwa chyba. Belfer?
0: No, czy
1: nie, słuchaj, jak ty psycho nie wiesz, co to są liczby pierwsze, to czemu ty tu dzwonisz do nocnego radia w ogóle? To se do szabla se dzwoni. Jak już się nauczysz, to się pochwal, że wiesz, czym są liczby pierwsze.
3: To są
1: liczby, które się dzielą przez siebie samą i przez jedynkę, ale jedynka nie jest liczbą pierwszą.
3: A zero jest?
1: Tu mnie zagiąłeś akurat, ale chyba nie jest. Nie jest.
3: A dwójka?
1: Dwójka jest. Tak, dwójka jest. Dzieli się przez siebie samą. Tak. I przez jeden.
0: No, jeden jest właśnie liczbą pierwszą.
1: No, nie jest liczbą pierwszą, ale
0: Jeden nie da się podzielić.
1: No, też trochę czasu zajęło mądrym ludziom dojście do tego, że jedynka nie jest liczbą pierwszą.
0: Tak, to jedynka nie jest liczbą pierwszą.
1: No nie jest. To jest taka najbardziej samotna i odrzucona liczba w ogóle w historii i taka bardzo niedoceniona, samotna i nie jest w zbiorze liczb pierwszych. No.
0: A od kiedy?
1: No nie wiem, tak twierdzą mądre głowy. Ja tam gdzieś mam zaufanie do mądrych ludzi i ufam, że skoro tak doszli do tego przez badania różne i tam... No, Dariusz jak zwykle alternatywny będzie się kłócił tutaj, że jednak jest. No, a ja twierdzę, że gdzieś tam... Znaczy twierdzę. Ufam. Dariusz, to trochę takie obraźliwe dla ciebie, bo ja tu ufam ludziom, których uważam za mądrzejszych od ciebie, bo gdzieś tam spędzili lata nad badaniem tego. A Dariusz mi dzisiaj mówi, a gówno, a właśnie ja uważam, że jest. No, a jednak... No.
3: Dobra, a dwójka też nie jest.
1: Dwójka jest. Liczbą pierwszą.
3: Tak?
1: Tak.
3: A nie drugą?
0: No faktycznie, bo ja paliłem Neo, takie wkłady z tytoniem właśnie i one zawierają w sobie aluminium i przepaliło mi mózg. Mogę się pomylić, no oczywiście tak nie jest, jak mówiłem.
1: Pobawcie się trochę liczbami pierwszymi, to stwierdzicie, że to jest... Słuchajcie, nawet szyfrowanie danych w bankach, jak robicie jakieś przelewy i tak dalej, to jest szyfrowane właśnie z użyciem liczb pierwszych, tylko się te liczby pierwsze ustala na bardzo tam wysoką wartość, znaczy to są bardzo wysokie liczby pierwsze i też się tego używa. Gdyby ktoś poznał tajemnicę liczb pierwszych, to mógłby nagle złamać wszystkie zabezpieczenia bankowe na świecie, nie? Mogłoby dojść do jakiegoś przełomu, rewolucji wielkiej. Więc to jest... liczby pierwsze są ciekawe, bo można je zwizualizować. Czy to w postaci spirali, buduje się pewna struktura, jak już mówiłem, pewna faktura po prostu, jeśli sobie to zwizualizujemy. To jest taka jakby matematyka Boga, nie? I stąd też takie teorie, że poznawanie tajemnicy liczb pierwszych denerwuje Pana Boga. No, słuchajcie, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 i tak dalej, aż w końcu dochodzimy do bardzo takich wysokich liczb.
3: A jaka jest najwyższa liczba poznana przez ludzi?
1: No, cały czas poznajemy nowe i ciągle matematycy to ustalają i chyba może nigdy nie poznamy największej liczby.
3: To rośnie w nieskończoność, tak mi się wydaje.
0: No ja chciałem zaznaczyć, że nie da się opisać...
3: Ale się gówniarze nie odzywaj tutaj, jak dorośli gadają.
0: Bo żyjemy w symulacji, a w symulacji nic nie jest prawdziwe. Więc to, co twierdzicie, to istnieje tylko 0 i 1. Właśnie. A. Nie istnieją inne liczby poza 0 i 1.
3: W sumie tak. Ale jednocześnie się mylisz. Krawiec, kontynuuj. Weź tego gówniarza, wycisz.
1: Gówniarza od razu, gówniarza. Nie wiem, ja się nie znam. Ja te rzeczy poznaję trochę na wiarę. Powiem szczerze, że nie jestem zbytnio obeznany z takimi sprawami i często ufam po prostu źródłom, a nie wszystko wiem najlepiej, kurwa, ja tu wam wszystko wytłumaczę. Ja wam tu zaraz wszystko wytłumaczę.
0: No, to ale jest... my tego oczekujemy.
3: Tak, trochę. My oczekujemy, Krawiec, od ciebie, żebyś nam tu wytłumaczył wszystko.
1: A co ja jestem, kurwa, jakiś Papa Smurf?
0: No Krawiec, to twoja rada. Będziesz nam wytłumaczyć wszystko. Tłumacz się, Krawiec.
1: Ja nie wiem sam, kurwa. O co w tym wszystkim chodzi? Mało kto wie. Przypuszczam, śmiem twierdzić, że mało kto wie, o co w tym wszystkim chodzi i mało kto potrafi tutaj zabłysnąć wiedzą. A ci, którzy potrafią zabłysnąć wiedzą, jakoś szczególnie się wybić tutaj...
3: To śpią do 13.
1: I nie piorą swoich skarpetek.
3: No, i nie malują pisanek.
0: No, nie mogę wam o tym powiedzieć niestety. No.
3: Tak to nie o ciebie chodziło akurat, mordo.
1: No niestety, tak to jest, że ludzie, którzy są obdarzeni przez naturę wyjątkową wiedzą i inteligencją, to czegoś im brakuje gdzieś indziej. Nie potrafią na przykład się komunikować z innymi.
3: To do mnie?
0: A słyszeliście o Księdze Nie. Życia?
3: Nie.
1: Księga no Życia?
0: Nazywają to księgami Akaszy, nie?
1: No to tak. No tam jest, panie, to wszystko, jak w jajeczku. Tam jest wszystko, panie.
3: Nie. Słyszałem o Akaszy, no. To jest inteligencja zebrana z całego wszechświata dostępnego. A ty się komunikujesz z tymi księgami, Dariuszu?
0: No, tak.
1: Miałeś wgląd w tą księgę Akaszy, Dariuszu?
0: Miałem.
1: I co tam się dowiedziałeś ciekawego? Z tej księgi, w której jest cała wiedza, w ogóle dostępna, jest wszystko tam zebrane. Czego się dowiedziałeś?
0: Dowiedziałem się, że ma być wielki światowy konflikt, o którym moja koleżanka przeżyje. Właśnie. Też powinienem przeżyć.
3: Jak ma na imię koleżanka?
1: Nie przeszkadzaj, psycho, nie troluj tu, jak ma na imię koleżanka. Co to kurwa jest? Co to jest za informacja, jak ma na imię koleżanka? Jakie to ma znaczenie? Zamknij mordę! Cicho bądź, cicho, no. Dariusz, mów, Dariuszu.
0: No, nie mogę powiedzieć, jak ma na imię.
1: To nie jest takie ważne, jak ma na imię koleżanka w tym momencie, bo ważniejsze jest to, czego się dowiedziałeś tam. O konflikcie.
0: Proszę?
1: O konflikcie, czego się dowiedziałeś, że będzie konflikt na Ukrainie, tak?
0: Tak. To się rozniesie bardziej, niestety. No, ale część ludzi przetrwa. No i te osoby, które mówiły o tych faktach właśnie zawartych w tej księdze Akaszy, to w ciągu 2 dni umierały, nie?
3: Ale koleżanka przeżyje.
0: No, koleżanka przeżyje.
3: Jak ma na imię?
0: No, nie mogę powiedzieć. No.
1: Najważniejsze, jak koleżanka ma na imię. Kurwa mać, no, co za człowiek, no.
3: Dobra, daj mi telefon do koleżanki, to zadzwonię i się zapytam.
1: Tak jakby ci Dariusz ktoś, znaczy psycho, sorry, tak jakby ci ktoś powiedział, że znam takiego człowieka, który poznał tajemnicę wszechświata i cel naszego życia i wiesz, a ty byś się pytał, a jak on się nazywał? Andrzej może? Bo nie wiem, czy znam Andrzej. No to tak, wiesz, tak spłycasz temat i to, kurwa, czy to jest takie ważne, czy Andrzej, czy kurwa, czy Janek? Ja pierdolę, co za człowiek, no.
0: No powiem tak, że nawet psycho miał z nim możliwość kontaktu przez mój serwer właśnie.
3: No to przepraszam, jeśli tak było.
0: No tak. Mam na swoim serwerze nawet.
3: To już wiem chyba, która, no dobra. Nieważne. Dziś no, nie dalej temat. No i przeżyję tą ten kataklizm i to później będzie.
0: No i potem nastąpi raj.
3: O. Coś nowego?
0: No coś nowego zupełnie, no. No poziom technologii rozwinie się do tego stopnia, że ludzie będą nieśmiertelni. Rozwój nanotechnologii do tego doprowadzi.
3: Ja to bym nie chciał takich czasów dożyć.
0: Nie, no już dożyłeś.
3: Dobra. Krawiec, już mówiłeś, że nie chcesz być nieśmiertelnym, a ja myślę, że dalej żyjemy w symulacji i jesteśmy poza czasem i tylko Pan Bóg Sprawiedliwy, który się odrodzi chyba w niedzielę, znowu będzie chyba rycerzem na tej ziemi, Dziękuję.
1: 8 miliardów.
3: To jest moje wypowiedź.
1: 8 miliardów nieśmiertelnych ludzi. To brzmi pięknie. No.
3: Nawet ci nie ogarniasz w ogóle, że to nie jest ten czas i my nie jesteśmy w tym czasie. Jesteśmy poza czasem. Znaczy, ja jestem, to nie wiem.
1: Ale
3: tak jakbyś zatrzymał sobie, no.
1: Mnie cały czas nurtuje, jak się nazywała ta dziewczyna, co to powiedziała i gdzie mieszka i czy ma duży biust.
0: A która dziewczyna to powiedziała, czy ma duży biust?
1: Blondynka czy brunetka? Ta, co tam w tą akaszę całe te zaglądała, to czy ma duże dytki? I czy
3: ona tylko przeżyje,
1: czy ma cyce jak donice, to mnie to interesuje. No.
0: No i ona też widziała właśnie statki UFO, moja przyjaciółka. Widziała właśnie nad swoim samochodem, jak jechała gdzieś właśnie.
3: O, ma samochód, dobra informacja, że ma samochód.
0: Ta.
3: Ma swoje... Ten mieszkanie takie własne rzeczy.
1: A jakiej marki był ten samochód, w którym widziała koleżanka? No właśnie.
3: BMW jak najbardziej.
0: Discorda, która po prostu jest ze Stanów, nie? Znamy się długi czas. Bardzo długi czas. Przez Discorda ona mi wszystkiego nie mówi, ale mówiła mi właśnie o księgach Akaszy, o tym, że widziała UFO właśnie, że miał jakieś hieroglify na sobie to UFO, nie? Że to UFO się pokazało, nie? No ja podejrzewam, że prawdopodobnie była też implantowana przez tą rasę kosmitów, nie? Bo mogła nie pamiętać tego, jak została porwana i kosmici implantowali jej ciało. No miała też ogromną wiedzę w ogóle, nie? Ja jej...
1: Może jeszcze co innego ma ogromne. No i taka rozmowa właśnie, no, z profanami właśnie, z profanami.
3: Janusz, przestań.
1: No.
0: Co? No i dała mi do odkodowania właśnie ciąg zer i jedynek i ciężko mi to odkodować właśnie za pomocą dekodera właśnie. Próbowałem różnymi tam heksa i tak dalej, no te wszystkie heksy to właśnie przerobiłem i wyszło mi tam, że jesteś gejem, nie? Takie coś mi wyszło. Serio, coś takiego.
1: Też jak się kiedyś zjarałem, to mi wyszło, że ten, co do mnie mówi, to jestem ja z przyszłości, który się nazywa odwrotnie, jak ja się nazywam, tak czytany w spak i to jestem ja, który chciał mnie ostrzec przed pewnymi rzeczami, który się przeniósł z przyszłości, ale to nieważne. Ale to był dobry towar. To był dobry towar, powiem wam. No.
3: Dlaczego uważasz, że to nie było tak naprawdę, tylko tak myślisz? Wydaje
1: mi się to zbyt szalone, zbyt nieprawdopodobne i zbyt głupkowate, żebym w to uwierzył akurat.
3: A miliard ma nieskończonie ilość tych czasów.
0: No, w tym świecie równoległych jest nieskończona ilość. Których się wszystko wydarzyło po prostu. Co sobie wyobrazić, to się wydarzyło po prostu już. Jeżeli, nie wiem, wyobrazić sobie papieża, który skacze ze spadochronem, no to się wydarzyło na przykład, nie?
1: A czy jest prawdopodobne, biorąc pod uwagę nieograniczoną ilość możliwości, że gdzieś w jakimś wszechświecie się nie urodził w ogóle Jean-Claude Van Damme i że to ja się byłem takim Jean-Claude'em Van Damme'em, bo zacząłem trenować karate, judo i że stałem się popularnym gwiazdorem i tak się napierdalałem, to jest to możliwe? Czy nie? Czy nie
0: no,
1: bardzo?
0: Jest możliwe. Nie wiem. Jeżeli wybierzesz taki świat,
3: tak, jest możliwe.
0: Jean-Claude Van Damme. Jeżeli tego świata nie wybierzesz, to nie będziesz Jean-Claude Van Damme. Masz opcję wyboru jako Bóg po prostu, który ma, wybiera sobie te światy, w których chce uczestniczyć.
3: Czekaj. Myśl pozytywnie, nawet możesz się kiedyś urodzić na...
0: Jean-Claude Van Damme?
3: Wyskaczę z podochronu.
1: Co?
3: Skok ze spadochronu.
1: Ale co? Nie. Co ze skok ze spadochronu? Co?
3: Nie wiem, czy wspomniał po pierzu, to skacze ze spadochronu.
1: Dobrze.
3: Jean Dam to jest jakimś twoim idolem? Tak?
1: Nie, tylko tak się zastanawiałem, czy jeśli bym nie zrezygnował w młodym wieku z lekcji judo, to czym przypadkiem nie wyrósł tak na takiego Jean-Claude'a Van Damme'a.
3: No. Żebyś wyrósł. Trzeba było zostać kibicem Śląsku Wrocław. Byś wyrósł na tych 200 Jean-Claude'ów Van Damme'ów. Albo nawet silniejszy.
1: A był na moim osiedlu na Kuźnikach koleś, który wyglądał zupełnie jak Jean-Claude Van Damme. Nawet na niego mówili Van Damme. I kiedyś przyszli skini na imprezę szkolną. Taką w szkole była organizowana. Taka potańcowa i chcieli tam dymić. I wyszedł właśnie Van Damme i kopnął z półobrotu, bo on prowadził kółko karate osiedlowe. I kopnął z półobrotu jednego z kina i tamten się przewrócił, łupnął łbem o chodnik, stracił przytomność, a pozostali z kini uciekli.
3: A nie dostał reszty tych skinów?
1: Nie, spierdolili z kini. Się wystraszyli, bo tak nie z półobrotu, tylko... Tak z wyskoku, jak Van Damme kopnął w głowę, jednego skina i ten skin padł, pozostali spierdolili.
3: No tak, ale później w przyszłości nie dostał pierdol od nich?
1: A to nie wiem, to już nie mam informacji.
3: No znając skinów, to są zawzięci.
1: A co ty wiesz o skinach? Co ty takie masz informacje? Byłeś skinem?
3: Nie, nie byłem, ale mam kolegów, którzy byli skinami. Teraz chyba już nie ma skinów. Może są, ale to chyba gdzieś tam na zachodzie Polski raczej nie.
1: Dobra, ja idę spać.
3: A, jeszcze, kurde, poczekaj tu.
1: Nie
3: do
1: poczekaj.
3: Trochę brakuje.
1: Nie, już nie dam rady. Jest dopiero 10 godzin, a tu jeszcze brakuje 3 godzin. Już nie dam rady.
3: Chociaż ten rekord Gimbala to nie jest potwierdzony, jakoś tam zapisany. Tylko ktoś tak mówił, że tam było 13.
1: No, to jest taki szemrany rekord. Zresztą Gumball się sam z tego rekordu tak trochę wycofał i mówił coś tam tłumaczył, że nie do końca tak to było. Grał w grę, spał, jadł, puszczał muzykę i tak się nie czuł się jakby zobligowany, żeby obalić mój rekord. Sam się przyznał, że tak nie do końca, więc... No.
0: A może zrobimy Q&A z Dariuszem? Co wy na to?
3: No nie, po co? Kto by chciał ciebie o coś pytać?
0: No, ten psycholog... Okej, zgodzę się na to, żebyś mi zadawał pytania, ja będę mówił tylko prawdę, żeby nie powiedzieć ciemnia, nie?
1: Czy byłeś faktycznie w kosmosie? Tak. No to takie jest, pytania.
3: Czy jesteś plejadianinem? Tak.
1: Tak.
3: Jak twoja koleżanka za Kasię ma na imię? Tak.
0: Jak? Kasia? Nie Kasia. Nie Kasia.
3: A kto powiedział, że Kasia?
0: Ty powiedziałeś
3: Kasia. Za Kasię mówiłem.
0: Co?
3: Mówiłem za Akaszy, a nie że Kasia od razu.
0: Bo to jest Kasia. Krawiec powiedział, że Kasia, nie?
3: No krawiec same Kasię miał, tylko w życiu.
0: No to nie mogę powiedzieć. Dalej.
3: Ale ja się ciebie wcale nie pytam, tylko takie przypuszczalne pytania, jakbyś chciał robić audycję Q&A from Darius. Dla Darius. Nie, ja nie chcę w ogóle dla ciebie żadnych pytań zadawać.
1: Znam jedną Kasię, co nieźle pcha się. No nie, no dobra, słuchajcie, kończymy, bo już jestem śpiący.
3: Czekaj, krawie.
1: Nie, czekaj, tylko mi się chce spać, kurda. Kurna, Felek, no.
3: Dzień wstał, nowe możliwości. Jajka i idziemy święcić.
1: Tyle ci powiem. O,
3: już beknął. Jak u Kloda.
1: Tyle mam ci do powiedzenia, psychał właśnie. No, dobra panowie, nie, bo już naprawdę zmęczony jestem, no. Tak więc trzymaj ta się, no, dziękuję za wspaniałe wypowiedzi tutaj, no. Jakieś słowo na koniec.
3: Krawiec, poczekaj chwilę. A idziesz dzisiaj świętonkę do kościoła, chleb zanieść i kiełbasę?
1: Jakby ci to powiedzieć,
3: O, ja przeczytałem twoje myśli. Nie pójdę. Ja też nie.
1: Nie, no nie jestem poganinem. Nie święcę jajek, gałązek i tam baranków, jakichś tam patyczków.
3: Ale jajka malowałeś wczoraj.
1: Nie malowałem, ani nie gotowałem we wrzątku swoich jajek, nic z tych rzeczy. Nie interesują mnie takie zabawy, no przykro
3: Ale
1: mi.
3: Rysowałeś na antenie przecież, nie przesadzaj.
1: To wirtualne jajka.
3: No tak, ale wirtualne jajka. Ja mówię.
1: Raczej nie. Nie bawią mnie takie rzeczy. Że tam gdzieś do ręki, do buzi księdzu i coś tam mu jajka majtać. Nie bardzo mnie to kręci. Ale szanuję tych, którzy lubią. Spoko. Nie moja bajka, ale
3: dobra,
1: spoko.
3: No. Dobra, poczekaj. Nie twoja bajka, ale ostatnio zacząłeś się zachowywać jakoś zbyt chrześcijańsko. Żeby nie powiedzieć katolicko.
1: Jak to? W którym momencie się chrześcijańsko zachowywałem?
3: W niektórych audycjach.
1: Ale ja się tak bardziej skupiam na tym, co mówił Jezus, a nie tam, że księdzu kiełbasę poświęcić, berło wypolerować i jajka tam pomalować księdzu. To nie w tym kierunku. No.
3: Okej.
1: Okay. No.
3: Na pewno?
1: Na pewno.
0: Ale wiecie, że w Polsce 50% księży jest dobrych i 50% jest złych?
3: A skąd ty bierzesz te dane?
0: Znam takiego jasnowidza właśnie, co wahadełkuje.
3: Co ma kontakt z Akaszą?
0: Nie ma kontaktu. Znaczy ma, ale bez
1: z Akasią, tak? Ma kontakt z Akasią. A kto jest, Dariusz, ważniejszy? Ksiądz czy biskup?
0: Biskup jest ważniejszy.
1: To iść mu jaja, wyskup. No. Dobra, to kończymy audycję powoli. No. Także jakieś słowo na koniec. Mądre. Jakiś
3: słowo
1: morał.
3: Kończowe na koniec tego łysego.
1: Jakiś morał Himena tutaj.
0: To możesz mnie i psycho zostawić na antenie.
1: No nie mogę, bo mi tu radio rozwalicie całe i pójdą se ludzie w diabły se pójdą. Nie mogę. Muszę mieć tu kontrolę pewną, więc...
0: No. Będziemy ci donate ci będziemy żebrać o donate. Przez 3 godziny, co ty na to?
1: No nie, pieniądze to nie wszystko. Ja wiem, że pewnie by tu... Skoro żule za spanie swoje, za chrapanie dostają donaty po 1000 zł, to wierzę w to, że ty, Dariusz, też byś tutaj nieźle zarobił. Ale pieniądze to nie wszystko.
3: Ale wszystko bez pieniędzy to nic. O, tak się chyba kończy ten morał.
1: No. To sobie jeszcze chlapnę na sen tutaj.
3: A co jeszcze masz tam?
1: Nie interesuj się, a co? Książkę piszesz? Co masz? To co ja mam, to moja sprawa. To moje, a nie... A ty co masz?
3: A szlugi mi zostały tylko 4.
1: No, to się tam interesuj swoimi, a nie co ja mam tu. Tak bardzo nieładnie Etamowi napisałeś ostatnio, że gdyby nie pies, to byś nie miał gdzie wychodzić z domu. Coś takiego mu napisałeś, to bardzo mnie to zdenerwowało. I ty taki jesteś, taki
3: ale to prawda,
1: wredny trochę, chyba. Wredny taki jak Zenon, taki wredny.
3: Ale to prawda chyba była, nie? Że jakby nie pies, to on by w ogóle nie wychodził z tego swojego domu.
0: A najważniejsze jest, kto do niego przychodzi. Właśnie.
3: Koleżanka Karoliny. Chyba tylko.
0: No to super.
3: No. Tego fajne.
1: Ja bym tak nie mógł komuś napisać takiego czegoś wrednego, takiego... Ale psycho to tak właśnie taki skurwol. Taki skurwol. Skurwol. Tak.
0: Psycho to chodzi do urzędu. Po rzędach chodzi.
3: Nie, nawet nie chodzę. Czasami dzwonię. A w urzędzie pracy byłem akurat ostatnio.
0: No i co tam w urzędzie pracy?
3: No nic, no. Zasiłek.
1: Przyszedł, zesrał się i dostał. No to. Pieniążki. Dostał 500 plusa. Przyszedł, zesrał się i dostał 500 plusa. No.
3: Nie, wiecie, dostałem tylko na pół roku. Ale dobra, spokojnie, nieważne. No proszę nie rozmawiać tutaj o moich finansach.
0: No psycho, jak słuchałeś edycji wcześniej, to zdradziłem ci tam pomysł na Perpetuum Mobile i...
3: No tak, słyszałem. Ale to wiesz,
0: w sklepach.
1: Takie perpetuum mobile, że krasnoludek tam wciąga kulkę, potem krasnoludek zrzuca tą kulkę i ta kulka potem łapie drugi krasnoludek tą kulkę, przekazuje trzeciemu krasnoludkowi. Takie perpetuum mobile, tak?
0: No tak. Jak? Normalnie.
3: I to niby free energy ma być, tak?
0: No tak, free energy.
3: Jak to? A krasnoludki skąd czerpią źródło zasilania?
0: No z różnicy ciśnień. Bo ten krasnoludek, który jest na górze, ma inne ciśnienie niż ten, co jest na dole właśnie.
3: To ten na dole jest najbardziej poszkodowany chyba.
0: A tymi krasnoludkami jest powietrze właśnie. Powietrze, które rusza turbinę, która po prostu jest przyczepiona do rury, która ma 50 metrów. No. I to wszystko jest podnoszone do prądnicy, no. Już wspominałem. I najważniejsze jest, żeby ta rura stała w powietrzu, leżała.
1: Tak, to się zgodzę, że najważniejsze, żeby rura stała. No i tym optymistycznym akcentem będziemy
3: dobra,
1: kończyli.
3: Dobra, czekaj jeszcze, no. Nie przerywaj. Tutaj poważni ludzie rozmawiają.
1: To poważni, tak. No właśnie.
3: Napiszcie na czacie, czy chcecie, żeby się audycja skończyła, czy nie. Jeden, tak? Dwa, nie? Trzy, może być? Cztery.
1: To chcemy. Możliwe, że tak. Kończymy, chcemy właśnie. No nie, dobra, idę spać. Dobra, dzięki za wasze wspaniałe telefony. Dariuszu, Psycho, ubogaciliście swoją obecnością audycję. Mówię to bez cienia sarkazmu, ironii. Tak więc jakbyście tak mieli w jednym zdaniu jakoś podsumować wszystko.
3: Można będzie dzwonić jeszcze kiedyś w przyszłości?
1: No, to dobrze, to już był twój głos. W takim razie to dziękuję. Do widzenia. Dariuszu?
0: Koniec muszę coś zrobić. Napisali na czacie, że chcą przedłużyć audycję.
1: No, nie ma takiej opcji. To akurat nie wchodzi w grę. Tym bardziej, że jedyną osobą, która tu wpisała jedyneczkę, to jesteś ty sam. Tak więc to nie bardzo się to kwalifikuje. No, tak więc jakiś morał na koniec, tak żeby coś przekazać potomnym. Taka jakaś wiedza z kronik Akaszy wyciągnięta. Coś takiego, co by nam poszło w pięty, co by nam szczęki opadły. Jakbyś miał na koniec powiedzieć, to by było właśnie co? To by było?
0: No jeden z rekordowych odcinków tej serialu Noc Radio. No,
1: no pięknie się pan przedstawił przed milionami słuchaczy. Dziękujemy, prawda? Do widzenia. No, dobra. No to co? To kończymy audycję. Dziękuję bardzo, że byliście. O, tu jeszcze Andrzej napisał jedyneczkę, ale za późno. Trzeba mieć refleks trochę. No. Dobra. Może jakoś wpadnę do was w weekend, a może nie. Muszę się trochę w robotę wkręcić. A akurat się wkręcam w robotę. I zaczyna mi to sprawiać przyjemność. Robota. Prawdziwa praca. Nie pierdolenie farmazonów, smrakloków, tutaj głupot, gadanie, tylko prawdziwa praca. Także niewykluczone, że nocne radio stanie się bardziej merytoryczne niedługo i bardziej poważne, ponieważ ponieważ mi się nie chce już gadać. Trzymajcie się, do usłyszenia, hej.

0: Słychać mnie?
1: Dobry wieczór wszystkim na antenie. Tydzień temu byliśmy w Japonii, był Hirata. A jak Japonia, to Murakami, a jak Murakami, to ekranizacja jego słynnej książki Norweski Las. Dlatego w tym tygodniu zabierałem was do Norwegii, gdzie nas zabierze jeden z naszych słuchaczy. Witamy cię na antenie.
2: Witam wszystkich, witam prowadzących i słuchaczy.
1: Także poruszamy się tak po tej nordyckiej mapie. Byliśmy na Islandii, potem przeskoczyliśmy na Wyspy Owcze i teraz prosto z Wysp Owczych do Norwegii, po linii prostej, bo gdzieś tam na pośrodku jej znajdujemy się chyba, tak? W samym środku.
2: Tak, tak, dokładnie. Zgadza się.
1: Dobra, to powiedz w ogóle, gdzie jesteś?
2: Najprościej, jeżeli sobie znajdziecie na mapie Trondheim, jest to jedno z większych miast, tak mniej więcej w połowie kraju. I prosto na zachód, w stronę wybrzeża, jest taka wyspa Hitra. I tam właśnie w tym rejonie mieszkamy.
1: Czyli po prostu mieszkasz
2: na wyspie. To jest rejon Trøndelag.
1: Na wyspie.
2: Znaczy się, generalnie my mieszkamy na takiej malutkiej wysepce, która jest między, jakby między stałym lądem a tą Hitrą. Hitra to jest tutaj jedna z większych wysp, największa w okolicy. Zjeżdżając ze stałego lądu na Hitrę jedzie się tunelem pod fiordem i ta nasza wysepka jest jakby pomiędzy.
1: No, w ogóle pozdrowienia z Tromso ktoś napisał. Także mamy też tu drugiego słuchacza z Norwegii, ale już taki dalszej północy.
2: No tak, Tromso tu już zdecydowanie...
3: A czy te zdjęcia, które w tej chwili się wyświetlają, to są z miejscowości, gdzie mieszkasz? Z Tromso?
2: Tak, to są te zdjęcia, to są... Wszystko jest tutaj z okolic.
1: Czyli macie jeszcze tutaj śniegu.
2: Najbliższych i ewentualnie takich ciut dalszych, ale tutaj nasz rejon, tak, że tak powiem.
1: Gdzie śniegu jeszcze wuchta u was?
2: Nie, to śniegu nie ma. Dzisiaj 10 stopni na plusie. To są zdjęcia z różnych okresów, tak tylko poglądowo... Żeby słuchacze zobaczyli, jak to tutaj wygląda, jak jest zima. Wysłałem te zdjęcia ze śniegiem, ale nie, już powoli ma się ku wiośnie, na szczęście.
1: Czyli opalmy pierwszy mit. W Norwegii nie jest zawsze zimniej niż w Polsce, bo chyba w Polsce to było zimniej dzisiaj niż te 10 stopni.
2: Powiem tak, jest to bardzo lokalna sprawa, że tak się wyrażę. No my mieszkamy praktycznie na samym wybrzeżu i tutaj z racji prądów, wiatrów od morza temperatura jest wyższa niż w głębi lądu i to czasami tutaj te różnice są aż no ekstremalne, powiedziałbym, bo były sytuacje takie, że powiedzmy zimą u nas było minus 2, minus 3 stopnie. Wystarczyło pojechać tak w prostej linii 60-70 km.

0: w głąb lądu i potrafiło być minus 20. Także mikroklimaty tutaj są bardzo lokalne i czasami naprawdę wystarczy kawałek dalej się oddalić i jest już praktycznie inna pogoda. W naszym rejonie jest takie miejsce oddzielone tunelem. No, droga prowadzi tunelem w górach i często jest tak, że po jednej stronie tunel, zwłaszcza to właśnie widać tak w takim okresie, jak kończy się zima, zaczyna wiosna. Po jednej stronie tunelu jeszcze wygląda, jakby była zima, przejedzie się przez tunel, który ma 2,5 kilometra i się wjeżdża do wiosny praktycznie, nie? Nie ma śniegu, od razu kilka stopni więcej. Także no, trudno powiedzieć właśnie, żeby tak, no, trudno zgeneralizować, nie? Że tutaj jest cieplej, a w Polsce załóżmy jest zimniej albo odwrotnie, bo może być tak, że u nas tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy, jest ciepło, a kawałek dalej jest 15 stopni mniej, nie? Zimą. Latem no to jest bardziej wyrównane. Zimą ta różnica jest dużo większa. Tak, o jednoczesnym. Tak, to na pewno. Aczkolwiek, no mówię, no tutaj u nas na Hitrze, bo no, nasza komuna nazywa się Hitra, więc będę mówił tak, żeby już nie rozdrabniać, mówiąc Hitra, to tutaj będę mówił o naszym najbliższym rejonie. No to te zimy nie są stosunkowo zimne. Tutaj tak jak się zdarzy minus 10, to już jest bardzo dużo, nie? Generalnie tak to oscyluje tam do minus 3, 4 zazwyczaj. Często jest tak, że popada trochę śniegu, on poleży z 2 dni, potem przyjdzie jakiś plusowa temperatura, topi się, ale no generalnie jest na pewno jest ciut chłodniej niż w Polsce, a jakby się porównało to już z sąsiednią komuną, no to jest, która tam jest bardziej w głąb lądu, Auckland, to jest no zdecydowanie chłodniej niż w Polsce. To już jest prawdziwa zima, taka skandynawska w porównaniu do tego, co jest w Polsce w tych czasach.
1: Dobra, to standardowo może zaczniemy, bo tak jak zawsze był w zeszłym tygodniu imigrant do Polski, a ty jesteś imigrantem z Polski. Co cię tam ściągnęło?
0: No co nas ściągnęło tutaj? To co większość emigrantów, jakaś potrzeba lepszego, spokojniejszego życia.
1: Czyli kasa po prostu, tak?
0: No wiadomo, kasa jako czynnik taki główny, który się do życia przydaje. No ale jeszcze tutaj po prostu, no że tak powiem, mieliśmy punkt zaczepienia, nie jechaliśmy też w ciemno. Także dlatego ten kierunek został wybrany.
1: Czyli tam ktoś ci ściągnął, możemy
0: No
1: powiedzieć.
0: tak.
1: Możemy powiedzieć. Dobra, jak też w ogóle ci się żyje? Bo zaraz tam sobie porozmawiamy o całej Norwegii, ale tak zacznijmy od tego, jak tobie samemu się tam żyje. Tęsknisz za krajem?
0: No wiadomo, są momenty, że się tęskni, ale no generalnie żyje się dużo spokojniej. To jest najważniejsze. Życie jest tutaj zupełnie inne, zwłaszcza w takim rejonie gdzie my mieszkamy, gdzie to jest praktycznie no, prowincja, tak? No, nie, takie słowo tu chyba najbardziej będzie pasowało. Prowincja i jest spokój, naprawdę. Jest cisza, wszystko się toczy takim spokojniejszym rytmem, nikt się nigdzie nie spieszy, każdy na wszystko ma czas, nikt nikogo nie gania, przede wszystkim nie ma takiej nerwowy jak w Polsce.
1: Ale
0: No ja
1: mówisz teraz,
0: przyjechałem z dużego
1: porównujesz to do
0: miasta, z
1: polskiego miasta,
0: Poznania.
1: tak?
0: Słucham?
1: Te porównania wystosowujesz do polskiego miasta, czy do polskiej wsi
0: Tak,
1: również. No bo na przykład się mówi w Polsce,
0: właśnie
1: żeby
0: chciałem
1: wyjechać w
0: powiedzieć, no ja
1: Bieszczady.
0: przyjechałem z Poznania, także wiadomo, miasto duże, które życiem tętni cały czas i no kontrast jest bardzo duży. Nie powiem, czasami mi brakuje tego, bo wiadomo, jak człowiek całe życie przyzwyczajony do życia w dużym mieście, no to jednak tego trochę potrafi brakować, ale tak patrząc z góry na to wszystko, to jednak tu się żyje spokojniej. Przede wszystkim to jest, myślę, że słowo, które najbardziej to oddaje. Tutaj życie po prostu jest spokojne. i człowiek się czuje taki stabilniejszy i bezpieczniejszy, o, że tak powiem.
1: Bo zaraz będzie pytanie, czy to przez socjal, bo Norwegia to raczej i Szwecja są znane z tego, że jest spokojnie, bo jest socjal.
0: Nie, nie chodzi o socjal. Ja pracuję normalnie, nie jestem na socjalu żadnym i nie chodzi zupełnie o to, nie? Aczkolwiek, no wiadomo, no też pewnie jest gdzieś tam z tyłu głowy, że w razie czego, gdyby coś się stało, to zawsze jakoś ta opieka tutaj no jest trochę bardziej taka, no stabilniejsza niż w Polsce, nie? Nie trzeba się martwić, co to będzie, bo zawsze jakoś będzie, taka jest prawda.
2: A czy masz obywatelstwo?
0: Słucham?
2: Czy masz obywatelstwo norweskie?
0: Nie.
1: A tu no właśnie, dużo ci zostało?
0: Ja tu jesteśmy 5 lat, w sumie długo i niedługo, ale tu nawet nie ma sensu, myślę, się starać. No nie za bardzo nawet kojarzę, żeby tutaj ktoś z Polaków czy z jakichś innych obcokrajowców, którzy nawet tutaj mieszkają dłużej, jakoś specjalnie zabiegali o to obywatelstwo, no bo to tak naprawdę teraz już chyba nie jest to potrzebne tak bardzo.
1: No, wiesz, jak będzie wypierpol tak zwany, no. Wyrzucą. No, bo ja już się przyznam, że jutro idę tam do urzędu, sobie tam różne wnioski składać, bo już mi minął czas. A ile w Norwegii, bo tutaj w Niemczech to 8 lat trzeba się...
2: No chciałem zapytać właśnie w ogóle, jak wygląda procedura związana z nadaniem obywatelstwa w Norwegii.
0: Powiem szczerze, nie wiem ile lat trzeba przebywać. Nigdy się tym nie interesowałem, nie słyszałem od nikogo tutaj, żeby ktoś się w ogóle tym interesował. Na pewno trzeba zdać egzamin z języka. Z tego mogę powiedzieć, jedyny jakiś kontakt, jaki w ogóle był z tematem, to było w wypadku naszej córki, która ma 2,5 roku w tym momencie i z tego, co mi wiadomo, w wieku chyba lat 15 może ubiegać, i ona wiadomo, ma obywatelstwo polskie w tym momencie, w wieku lat 15 może się ubiegać chyba o nadanie obywatelstwa norweskiego jakby z automatu.
2: Ona się urodziła w Norwegii już, tak? Córa?
0: Tak, urodziła się w Norwegii, no i jeżeli będzie tutaj mieszkać cały czas,
2: Norwegia jest prawo ziemi, tak?
0: Tak.
1: I teraz kolejne pytanie z Nordnorsk. Czy jak to tam się mówi? Jak twój norweski?
0: Jak mój norweski? Nie powiem, żeby był jakiś wybitny. Jak trzeba, to się jakoś dogadam, ale no nie ukrywam, że ja głównie posługuję się angielskim. Z tego powodu, że angielskim posługuję się sprawnie bardzo. I tutaj jest, nie ma problemu, bo to każdy po angielsku rozmawia tak w zasadzie, więc no to jest może trochę pójście na łatwiznę, nie ukrywam, ale no czuję się pewniej po angielsku niż po norwesku i jakoś tak na co dzień używam tego angielskiego, zwłaszcza, że w pracy mam też towarzystwo międzynarodowe. No i tak jakoś, no jak trzeba, to no wiadomo, to trzeba się dogadać i się jakoś człowiek dogada, aczkolwiek no jest to trudny język, nie da się ukryć, że jest to trudny język, zwłaszcza, że też są bardzo tutaj jakieś takie naleciałości, bardzo lokalne i często jest tak, że to samo ktoś, kto mieszka 50 km stąd powie zupełnie inaczej. I no można się nauczyć takiego norweskiego, jak to uczą w szkołach, ale też nie jest to gwarancją, że się wszędzie z każdym dogadasz. Też słyszałem o wypadkach, kiedy tutaj Norwegowie stąd na przykład nie za bardzo potrafią zrozumieć tych z południa czy z północy i taka jest prawda, bo tutaj nawet głupie dzień dobry można powiedzieć na trzy sposoby, także...
2: No to ewenementem pod tym względem były Wyspy Owcze. Jak z audycji się dowiedzieliśmy, to państwo, czy tam w sumie zlepek wysepek o powierzchni, nie wiem, jakiegoś powiatu polskiego posiada kilkanaście dialektów. Też nie do końca się potrafią zrozumieć.
0: No tak, i to jest prawda. To tak się wydaje, że tak patrząc po Polsce, że to raczej takie no, dziwne, nie? I aż nieprawdopodobne, ale to taka jest prawda, tak jest. Mają często właśnie problemy, żeby zrozumieć. No słyszałem właśnie o południu, nie? Że ci z południa mają problem, żeby zrozumieć ludzi stąd.
2: A jeszcze raz, jak mógłbyś przypomnieć, to ty mieszkasz gdzieś tak na jakiej wysokości? Gdzieś po środku? Jak to wygląda? Bo
0: Trondheim.
2: Trondheim.
0: Trondheim i na zachód, na wybrzeże jest wyspa Hitra.
2: To jest gdzieś tak trochę, że tak powiem, ponad połową wysokości
0: Tak, tak,
2: Norwegii,
0: tak,
2: tak?
0: tak, tak, tak, tak, tak.
2: No to już
1: A gdzieś.
2: dosyć znaczna odległość już od stolicy. Norwegia dosyć w sumie podłużnym, bardzo długim chyba krajem. Jaka jest mniej więcej długość, jeżeli może wiesz,
0: Nie
2: Norwegii?
0: wiem, nie będę zgadywał, nie wiem.
2: No podejrzewam, że w tysiącach będzie szło.
0: No jest bardzo długa, to w ogóle ta linia brzegowa jest tak skomplikowana, że no na geografii dzieci to raczej mapek nie rysują, obrysów kraju, bo się nie da. Jest naprawdę, no kraj jest strasznie długi, strasznie. Ciągnie się, wiesz, tam aż na północ granicę z Rosją Norwegia ma, co nie każdy może wie i niektórych to dziwi, że Norwegia ma granicę z Rosją.
1: A w ogóle poruszasz się tam góra dół po tej Norwegii, bo Norwegia to wiadomo jest kraj, który on śmiela swoimi krajobrazami i tą naturą taką bardzo surową. Także jak ja bym był w Norwegii, to pewnie tam co weekend bym gdzieś się wybierał, a ty gdzieś tam się poruszasz góra dół. Jak to w
0: No
1: ogóle się
0: jakoś,
1: mieszka w takiej naturze?
0: powiem tak, jakoś za bardzo na północ się nigdy nie zapędzaliśmy. Na początku to wiadomo, no, też tak trzeba było się jakoś tutaj najpierw ustatkować. Później pojawiło się dziecko małe, także jakoś wielki taki eskapad nie robiliśmy, takich ekstremalnych. No wiadomo, tutaj wiele wyjazdów to w jakieś pewne rejony no, to jest już, są wyjazdy ekstremalne. Nie wszędzie idzie się dostać o każdej porze roku. Są jakieś turystyczne miejsca, które są w ogóle niedostępne przez pewien okres w roku, z racji tego, że jest niebezpiecznie. Także bardziej tutaj nasze okolice mamy, że tak powiem, zaliczone. I jest też pięknie. Aczkolwiek no, takie te najbardziej znane miejsca, które pojawiają się na jakichś tam folderach i do których są wycieczki organizowane, no to między innymi właśnie tam bardziej na północy też, nie? Lofoty.
1: No tam się chcę wybrać właśnie.
2: Ja mam takiego znajomego, który sobie regularnie od kilku lat na okres urlopu wybiera cały polski urlop, czyli tam 26 dni. Wyjeżdża regularnie co roku na ten okres do Norwegii na taki hardkorowy trekking, czyli kupuje sobie bilet w tą i powrotny i stara się przeżyć tylko z tym, co ze sobą zabierze i co tam upoluje, ewentualnie dorobi sobie w jakichś pracach miejscowych. No, ale narzeka bardzo na Norwegów i na komunikatywność ich i w ogóle podejście do ludzi obcych, a zwłaszcza jakichś turystów. Jakie ty masz doświadczenia w związku w tym temacie?
0: No to tak powiem szczerze, no ja słyszałem, przed przyjazdem tutaj słyszałem, że właśnie Norwegowie są raczej zamknięci, zimni i trudno dostępni. Ale powiem szczerze, nie do końca się z tym zgodzę teraz, już tutaj jakiś czas żyjąc. Wiadomo, różni ludzie się zdarzają, ale tak jakbym miał zgeneralizować, to nie jest najgorzej. Według mnie nie są jacyś tacy, nie wiem, żeby byli niepomocni albo jacyś, nie wiem, źle nastawieni do obcokrajowców czy turystów. Wręcz powiedziałbym odwrotnie. Ja się spotkałem raczej z reakcjami pozytywnymi i w różnych sytuacjach, kiedy trzeba było właśnie jakąś tam uzyskać pomoc czy coś w tym stylu, to nigdy nie było problemu, a często właśnie było tak, że sami tam jakąś pomoc proponowali na przykład i nie, uważam, że to jest jakiś stereotyp, który nie do końca jest prawdziwy.
1: A właśnie, czy tam, bo polska emigracja chyba jest dosyć duża teraz.
2: Ale czy to wynika z tego, że już się tam zasiedziałeś i po prostu się obyłeś z tym, czy jednak zmienia się jakoś mentalność Norwegów?
0: Myślę, że się zmienia. Myślę, że się może zmieniać, bo jednak. Bo może inaczej. Może inaczej. Ja muszę nadmienić, że tutaj ten nasz rejon, w którym my mieszkamy, to jest rejon turystyczny. Tutaj co roku jest mnóstwo turystów, zwłaszcza z Niemiec. Tutaj praktycznie latem, tak już nawet od wiosny, kwiecień, początek maja do października, to co trzeci samochód to jest na niemieckich rejestracjach. Przyjeżdżają turyści na ryby. Także tutaj ludzie są obyci z tym, że jest co roku napływ ludzi z zewnątrz. Do tego wiadomo, jest emigracja, jest sporo Polaków, Litwinów. Są też ludzie z, wiadomo, z Bliskiego Wschodu, z Afryki. Także myślę, że może to się faktycznie trochę zmieniło przez ostatnie lata. I kiedyś faktycznie było tak, że oni byli bardziej jacyś zamknięci, bo żyli jak w takich społecznościach bardzo izolowanych. Ale teraz to myślę, że ten stereotyp można włożyć między bajki. Nie jest już, na pewno nie jest już tak, jak się mówi o Norwegach. O, przynajmniej właśnie. Tak jest moje odczucie tutaj. Nie wiem, nie chcę zgadywać, jak jest w innych rejonach. Być może to wynika ze specyfiki tego, że u nas po prostu jest ta rotacja, tych ludzi jest mnóstwo. I turystów, i Norwegowie tutaj z innych rejonów przyjeżdżają, mają domki letniskowe. Mnóstwo tego jest, po prostu jest, gdzie się nie spojrzy, i to nawet w takich miejscach, że człowiek by nie podejrzewał, gdzieś między drzewami, gdzieś w górach nabudowane mają tak zwane hytte, czyli to są takie domki letniskowe, do których oni uwielbiają przyjeżdżać, i są tacy, co praktycznie co weekend przyjeżdżają gdzieś tam z Trondheim, czy nawet z naszych okolic. I po prostu tutaj to jest popularne, to, że tych ludzi, ci ludzie się miksują i są nowe twarze co chwilkę i coś się dzieje, nie jest to takie tutaj miejsce wyizolowane. Być może to wynika z tego, że podejście jest inne. No i przede wszystkim właśnie mnóstwo turystów z zagranicy, nie? Głównie z Niemiec w tym okresie letnim. No inaczej wyglądało to w zeszłym roku, wiadomo, przez wirusa. Praktycznie granice zostały dla turystów otworzone w sierpniu dopiero. W momencie pojawiło się mnóstwo turystów z zagranicy, ale wcześniej z kolei było mnóstwo Norwegów, którzy też nie mogli pojechać czy wylecieć sobie na jakieś wycieczki, gdzie oni zazwyczaj latają, czyli gdzieś tam Azja, czy Grecja, czy Hiszpania. Niektórzy to po 2-3 razy w roku sobie lecą na takie wakacje. No wiadomo, granice były zamknięte, także oni też jeździli w obrębie kraju. I tutaj no, u nas ta rotacja ludzi jest bardzo duża, nie? Także być może to z tego wynika. Ale nie
2: no tak, ale
0: jako, ja na pewno nie doświadczyłem tego, że Norwegowie są jacyś zamknięci, czy nieprzyjaźni, czy jacyś źle nastawieni. Nie, absolutnie.
2: No, bo ogólnie o krajach skandynawskich występuje takie wykluczenie obcych. Nie pamiętam, jak to się nazywa, no ale to u Japońców to gaijinem jest określane bodajże. Takie wykluczenie, odcięcie się i nie do końca wpuszczenie ich tak jakby w swoje zakamarki, tak nie wiem, jak to nazwać. Dopuszczenie do siebie w pełni.
0: Nie. Zupełnie czegoś takiego tutaj nie czuć. Ja nie wiem, być może wynika też to z tego, że oni sobie zdają sprawę, że potrzebują też ludzi z zewnątrz. Do pracy chociażby, bo praktycznie tutaj obcokrajowcy pracują wszędzie i na pewno gdyby nie obcokrajowcy, to tutaj wiele zakładów, które jest w okolicy, nie miałoby pracowników, bo no wiadomo, tutaj nie ma, to zaludnienie nie jest jakieś duże, a tendencja wśród młodych jest taka, że no, uciekają stąd. Młodzi jednak ciągną do większych miast i dużo wyjeżdża do Trondheim, tak. albo nawet dalej do Bergen, Oslo i uciekają, nie chcą tutaj mieszkać. Mimo że, nie wiem, no mi się tutaj mieszka dobrze. Mi się mieszka dobrze, wiadomo, inaczej patrzy ktoś, kto się tu urodził i całe życie tu mieszkał i może chce coś nowego zobaczyć. Ale generalnie, co się rozmawia tutaj ze starszymi takimi Norwegami, to właśnie strasznie narzekają, że młodzi stąd uciekają.
2: Ale to podobna tendencja we wszystkich krajach. W Polsce też ma to miejsce. Ludzie ze wsi uciekają do miast.
1: Dobra, bo jak już jesteśmy w tym temacie, to kraje Skandynawii zazwyczaj jest powiedziane, że upadły. Znaczy już Francja upadła, Niemcy upadły, Szwecja też bardzo dawno upadła i nie istnieje. A czy Norwegia też już upadła i nie istnieje przez zalew muzułmańskich imigrantów i szeroko pojęte Lewanty?
2: No właśnie miałem się ciebie zapytać, o co ci chodzi z tym upadkiem.
1: Bo wiesz, jak to w Polsce, to zawsze ci to tam w Polsce siedzą, zawsze jest, że już kraje zachodu nie istnieją, Skandynawia nie istnieje.
2: Bo niedługo Polska przestanie istnieć, jak kościoły zamkną, nie? W związku z kwarantanną.
1: Czy Norwegia jeszcze istnieje?
0: Nie no, istnieje i, no, i moim zdaniem ma się świetnie. Nie? Ja jakoś nie widzę tutaj, żeby komuś przeszkadzał ten napływ uchodźców czy tej emigracji zarobkowej. Fakt jest faktem, że też pewnie nie każdy Norweg to głośno o tym mówi. Być może między sobą jakoś bardziej mają inne zdanie niż tak na zewnątrz, ale nie wydaje mi się, żeby komuś to jakoś tutaj mega przeszkadzało. Nie spotkałem się nigdy z czymś takim, żeby ktoś był źle potraktowany ze względu na to, skąd pochodzi, czy tam kolor skóry. Nie ma z tym problemu zupełnie. Wręcz jeżeli tematy takie z kimś poruszałem, no to każdy jest na tak i nikomu to nie przeszkadza. Bo ja nie ukrywam, że mnie takie rzeczy trochę interesują i tam jak była okazja podpytać to co by tam podpytywałem Norwegów, nikt mi nie powiedział, że ma coś, że ma jakieś ale.
1: Pomimo, że Breivik jednak jest Norwegiem.
0: No wiadomo, no zdarzają się i tacy, ale to jest margines, wydaje mi się. Tak przynajmniej jak miałbym to ja oceniać z mojego punktu widzenia, to jest to tutaj margines. Nie, z tego, co mi wiadomo, to jakieś... Jakieś starcia, jakieś bezpośrednie starcia między tutaj jakimiś tak zwanymi, nie wiem, faszystami, czy nie wiem, czy to, bo to było już dawno, jakieś tam 20 lat temu w Trondheim były jakieś ganianki jakiegoś tam Nordic Frontu z anarchistami i to tam była jakaś ladowa ilość, ich tam z 15 się pojawiło na mieście i z tego co wiem, a trochę się tym interesuję, to tutaj się nie dzieje nic takiego. To nie ma przeciwko komu walczyć, jeżeli ktoś jest antyfaszystą czy anarchistą.
1: Czyli zaprzeczasz, że Norwegia jest muzułmańskim kalifatem.
0: Nie, absolutnie. Wiadomo, że na pewno w miastach większych bardziej się to rzuca w oczy, że jest ten napływ uchodźców, bo jest ich tam więcej niż u nas. Ale no z tego co widać, to nikt nie ma z tym problemu.
2: A jak już wspomnieliśmy,
1: maranie ziemia.
0: Sorry. Na 100% nie ma czegoś takiego, jak się mówi o Szwecji, gdzie są dzielnice, gdzie policja nie wjeżdża.
2: Obecam i ciszyłem na pewno nie słyszeli słuchacze, tylko wy. Ale gdy już wspomnieliśmy o Breiviku, no nie to, żebym cię podejrzewał, ale no, patrząc z przekazu medialnego, to Breivik ma w pierdlu lepiej niż większość ludzi we własnych domach. No i czy to jest po prostu jakiś szczególny gość, czy po prostu więzienia tak wyglądają w Norwegii?
0: Nie, z tego co wiem, tak tutaj wyglądają więzienia. Też nie jestem na 100% przekonany, że jest tak, jak ludzie mówią, że on tutaj ma nie wiadomo co aż tak, ale no nie da się ukryć, że więzienia są tutaj zupełnie inne niż w Polsce i bywały wypadki takie, że tutaj Polacy specjalnie przyjeżdżali popełnić przestępstwo, żeby zostać wsadzonym do więzienia i sobie na przykład przysiłować.
2: Polska patologia.
1: Wiem, że w Norwegii jest resocjalizacja, a w Polsce jest po prostu kryminalizacja.
0: Ale jeszcze jest taki myk, że w pewnym momencie Norwegowie się pokapowali, o co chodzi, i oni podpisali jakąś umowę z Holandią i obcokrajowiec, który przyjedzie tutaj i przebywa tam krócej niż jakiś czas, nie pamiętam jaki, i popełni przestępstwo, to jest skazany, to karę odbywa w Holandii.
1: A wiesz dlaczego w ogóle? Bo ja tutaj akurat mieszkam przy Holandii, to była taka walnęło po prostu. Holendrzy zaczęli wstawiać tak mało ludzi do więzień, że było więcej strażników niż więźniów, więc się ogłosili, jak ktoś potrzebuje, to my tu wynajmiemy. I tak sobie już od paru lat wynajmują.
2: Czyli tam mogą mieć na przykład równie wysoki standard, tylko po prostu mają luźniej.
1: Nie, no tak, Norwegowie tu przyjechali, robili inspekcję, czy jest norweski standard.
2: Jezus Maria.
0: No na pewno, oni dbają o swoich obywateli.
1: No ale to jest, wiesz, no czasami to jest tak, że Norwegowie jakoś bardziej chyba do ludzi ludzko podchodzą, nie? Tak. Jak jest więzień, to jest człowiek, trzeba go resocjalizować, a niekoniecznie...
2: No właśnie chciałem powiedzieć, że zachowują prawa człowieka, nie? Jeżeli Breivik chciał konsolę, wystarczyło, że 2 dni nie zjadł śniadania i dostał konsolę.
0: No niby tak, ale to kto to wie, jak było naprawdę, bo to ludzie już o tej konsoli to już takie krążą opowieści,
2: czy
0: że
2: tam siłownie, nie wiadomo, no, już
0: co
2: nie
0: jest
2: pamiętam,
0: prawdą, a co jest wymyślone.
2: Czy tam o siłownię jakąś prywatną chodziło, czy bieżnię, już nie pamiętam. On tam w sobie wszystko dostaje chyba, co chce. Chyba, że to jest po prostu takie rozdmuchane.
0: Mi się wydaje, że to jest bardziej rozmuchane. No, nie jeden Breivik siedzi. Wiadomo, Breivik po prostu jest medialny, bo cały świat o nim słyszał i się o nim mówi, ale nie sądzę, żeby on był jakoś wyjątkowo traktowany i zresztą dlaczego miałby być?
2: No dobra, to jeżeli na przykład tak dobrze traktuje się więźniów, to jak wygląda na przykład reakcja rządu na jakieś sprzeciwy społeczne, strajki? W ogóle występuje takie zjawisko jak strajki?
0: Właśnie nie za bardzo. Właśnie to jest to, co mnie boli tutaj, że tutaj właśnie bardzo ludzie są tacy no spolegliwi, nie nawet im nie do głowy nie przychodzi, żeby jakieś wstrzymać protesty. Jedyne protesty, jakie były, tak? O jakich tutaj słyszałem, to tutaj niedaleko nas w okolicy stawiali wiatraki, te farmy wiatraków. I tutaj ludzie protestowali. Były protesty, ale to polegało na tym, że przyjechała policja, spisała numery samochodów, które stały przy drodze zaparkowane i powystawiali mandaty za złe parkowanie i tyle, nie? Generalnie ludzie tutaj nie protestują. Nie bardzo nawet jest pewna grupa osób, która nie bardzo się nawet interesuje tym, kto rządzi. Bo im jest wszystko jedno. Tutaj jeden kiedyś taki Norwek mi opowiadał, że jak oni głosują, to jak sobie głosują, raz zagłosuję tak, a potem żeby zobaczyć jak, no tak po prostu na
2: kontrolę
0: trustu, nie? Żeby coś innego było, to sobie zagłosuję na kogoś innego. Naprawdę, no tutaj rząd jest konserwatywny tak naprawdę, nie? Bo mają większość.
2: Ale społeczeństwo jest bardzo ideologicznie zapatrzone. Znaczy lewicowo, ideologicznie może. Społeczeństwo jest chyba bardzo lewicowo nastawione.
1: Właśnie, drogi gościu, się przyznaj, że ty też trochę lewaczysz.
0: Ja?
1: Tak, ty.
0: Ja to nawet myślę, że trochę więcej niż trochę.
2: O, to ciekawe, a o co chodzi z tym trochę więcej niż trochę?
0: No, jestem dosyć, mam na pewne rzeczy, mam dosyć skrajne spojrzenie. Jestem anarchistą z przekonań i do reszty to już kto się orientuje, na czym to polega, to już sobie można tam dopowiedzieć.
2: No ja tak średnio się orientuję, jakbyś mógł wytłumaczyć na potrzeby moje i może niektórych słuchaczy.
0: No generalnie jestem, no jest, mam, jestem antykapitalistą. To jeżeli chodzi o jakieś, powiedzmy, gospodarcze sprawy, jeżeli chodzi o społeczne, no to lewica momentami skrajna wręcz, nie? Dla wielu to już bardzo skrajna.
2: A to zboże ja sobie piątkę zbijacie, że tak w cudzysłowie.
1: Nie, no ja powiem tak, to wiesz, to skrajna no, lewica to u nas w radio, to jak już jesteś tak tam średnią socjaldemokracją, to już podpadasz pod komucha. Takiego ciężkiego stalinistę przynajmniej.
2: A wolnorynkowcy to są anarchiści.
0: Ja na przykład komunizmu nie trawię tak samo, jak nie trawię nacjonalizmu, bo dla mnie to jest system totalitarny. Ja jako anarchista jestem przeciwko totalitaryzmom każdej maści i właśnie to jest to, czego nie rozumie wielu ludzi, w Polsce zwłaszcza. No, że
2: anarchia ma tak
0: każdy, kto jest prawicowy, to jest komuch, nie?
2: Wydźwięk.
0: A ja komunistów nienawidzę.
1: I widzicie,
2: da się.
1: Słuchacze, znaczy, może być tak.
2: No bo takie stwierdzenia jak komunist, nazista czy anarchista to takie priorytetywne mają wydźwięk, więc to się po prostu źle w Polsce kojarzy.
0: Znaczy wiadomo, to jest jakieś tam szufladkowanie, ale tak na potrzeby tego, żeby tak komuś na szybko wytłumaczyć, jaki mam punkt widzenia, to tak najbliżej mi do tego. Nie wiadomo, no jakby się tam wgłębić, to pewnie by pewne rzeczy były mi bardziej bliskie, pewne mniej. Ale no tak z grubsza biorąc, to tak widzę siebie jako anarchista, wolnościowca, ale takiego prospołecznego.
2: No nie, może.
0: Nie, broń Boże, nie anarchokapitalistę, bo dla mnie to są rzeczy, które anarchizm i kapitalizm się wykluczają.
2: Pierwsze może pytanie Szczata w sumie zadamy. Od naszego wspaniałego dobrodzieja, który nam udostępnia antenę od Krawca. Chodzi o te małe, drewniane, norweskie domki. Niestety nie przytoczył nazwy, ja też nie znam. Gdybyś mógł nam powiedzieć, jak to się nazywa. Jak one są konstruowane, do czego w sumie służą poza mieszkaniem, czy co są domki całoroczne, czy tak letniskowe bardziej i jakie są koszta budowy, czy się coś orientujesz w tym?
0: O, To się nazywa chyta. Oni tutaj mówią, że jadą na chytę. I te domki są bardzo, bardzo różne. Są niektóre chytki są takie, faktycznie wygląda to jak, nie wiem, jakaś wręcz szopka w Polsce. Bez prądu, bez toalety na przykład, bo takie się też zdarzają, a są takie...
2: Trochę takie komórki, nie? Na węgiel.
0: No, takie, no, może nie komórki na węgiel, może trochę przesadziłem, ale są malutkie i są bez jakichkolwiek wygód. Ale są też takie, które no, wyglądają jak praktycznie normalny dom. Więc tutaj...
2: Czyli rozbieżność jest potworna, wiadomo, tak?
0: Ale generalnie tendencja jest taka, że każdy, kto coś takiego chce mieć, każdy Norwek chce coś takiego mieć i wiadomo, no to zależy pewnie też od zamożności i tak dalej i sobie to stawiają, jeden większy, drugi mniejszy. I co mnie najbardziej w tym dziwi, tutaj w tym, w całej tej sprawie z tymi, związanej z tymi wyjazdami na chyty, że niektóre te domki są postawione w tak dziwnych miejscach, że zastanawiam się, jaką oni mają przyjemność przyjechać sobie na weekend w miejsce takie, gdzie w ogóle nie idzie podjechać samochodem, trzeba samochód zostawić gdzieś tam, później iść kawał drogi, gdzieś pod górkę na przykład. Nie ma ani ładnego krajobrazu dookoła, bo na przykład są nagie skały same i jakieś pojedyncze drzewa. I naprawdę dziwi mnie to, że w takich miejscach te domki są stawiane, a są bardzo dużo, jak się jedzie drogą praktycznie gdziekolwiek, to jak tak człowiek się przypatrzy, najlepiej jako jechać jako pasażer, wtedy się można rozglądać, to jest tego po prostu mnóstwo, jest jeden przy drugim, są takie miejsca, gdzie jest tego po prostu pełno. Większość domków to są domki takie no bardziej letnie, gdzie tylko się przyjeżdża raczej na okres letni. Ale też jest sporo takich, gdzie spokojnie można i przyjechać sobie zimą. Są tacy, co przyjeżdżają co tydzień, są tacy, co sobie przyjeżdżają, nie wiem, raz na miesiąc. Zdarzają się też tacy, co przyjeżdżają raz na czy dwa razy w roku, a takie domki mają i je utrzymują.
2: Taka przypomina mi trochę takie altany w Polsce na ogródkach działkowych.
0: Nie.
2: Znaczy
0: nie,
2: z opisu nie, samego nie. Twojego, z samego nie, opisu, nie wizualnie.
0: Znaczy się te domki, one wizualnie powiedzmy może nie zawsze wyglądają ładnie, bo zewnątrz zwłaszcza, bo faktycznie wygląda to jak taka bardziej większa szopa, ale to nie jest tak. To nie jest tak, że to jest jakaś altana.
2: No znaczy wiesz, są altany i altanki, są jakieś tam no to domy właśnie, no i parapety. Mówię. Niektóre altany to też naprawdę są murowane wręcz małe pałacyki.
0: No tutaj wszystko jest drewniane, budownictwo jest praktycznie tam w 95% z drewna. Także koszty, no nie chcę teraz zgadywać, wiadomo, bo to zależy, czy dużo ludzi sobie te domki stawia we własnym zakresie w jakiś tam sposób, bo to nie jest tak naprawdę jakoś nic trudnego. Wystarczy jakiś jeden fachowiec, który trochę coś ogarnia i tam przy pomocy dwóch, trzech osób to sobie można to postawić samemu i dużo ludzi tak robi. Wiadomo, jak się bierze firmę, to robią to szybciej i drożej. No ale no, ceny, no wiadomo, zależą też pewnie od wielkości, od standardów, czyli typu, czy jest prąd, czy jest jakaś kanalizacja, czy no szambo powiedzmy, bo tutaj trudno mówić, żeby kanalizację gdzieś w górach czy w lesie mieć, ale no są takie, które tego w ogóle nie mają. I też ludzie tu przyjeżdżają i spędzają weekendy. Czasami naprawdę co tydzień. Wygląda to tak, powiem szczerze, tak tutaj jak my z Dominikiem sobie czasami tak właśnie mówimy o tym, to dochodzimy do wniosku, że oni po prostu przyjeżdżają sobie napić się bimbru, tak żeby sąsiad nie widział.
1: O właśnie.
2: Właśnie czemu z bimbru, żeby nie widać?
1: To alkoholu. To czy tak pędzą, jak to się już mówi? Bo wiem, że jest prohibicja, nie? W Norwegii.
0: Oj, panie, pędzą i
1: też. Ale wiem, że się pędzi.
2: Sorry, cały czas jest prohibicja w Norwegii, tak?
0: Pędzą mi to bardzo. Pędzą mi to bardzo. Ten bimber tutaj jest bardzo mocny. Tam 90 parę procent potrafi mieć. Często jest niedobry w smaku. Powiem szczerze, no, zdarzało mi się pić coś takiego, to chyba z tego co pamiętam raz był naprawdę taki, że mogę powiedzieć, że był dobry. Ale to nie chodzi tutaj o smak, nie? Tu chodzi o moc. I naprawdę jest to potężny alkohol, nie? Potrafi tak z planszy zmieść, że koniec świata.
1: Właśnie, bo to jest chyba związane z cenami, nie? Tego alkoholu w Norwegii. Jakbyś chciał wyjść na piwo, to ile tam byś musiał wyrzucić z kieszeni?
0: No powiedzmy gdzieś w knajpie, no to na pewno przyszło 100 koron, gdzie 120-130 koron za kufel piwa.
1: Czyli jakieś 10, 10 euro, coś takiego, no 15.
0: No, no 4, na złotówki patrząc, powiedzmy tak na tutaj na potrzeby szybkie, to można sobie na pół przeliczyć, za 50, 45 groszy kosztuje korona w tym momencie. Także no powiedzmy tam, nie wiem, te 70 zł, 75 minimum trzeba liczyć. W sklepie za taką cenę tam 130-140 koron to się kupi najtańszy sześciopak piwa. I to takiego, powiedzmy sobie, niekoniecznie z najwyższej półki.
1: Czyli ogólnie napić się to jest droga impreza i dlatego pędzą, droga, tak?
0: Droga, tak. No dlatego pędzą. Między innymi dlatego. No a po drugie, no oni lubią się napić. Nie ma co ukrywać, Norwegowie piją i to piją dużo.
1: Czyli podobnie jak inni Skandynawowie, bo tak, jest tak, opinia, tak, że Polacy piją dużo, ale to nie jest tak zgodne z prawdą, bo chyba Skandynawowie więcej łoją, nie? Jak my.
0: Wydaje mi się, że więcej, tak, bo tutaj co piątek w sklepach monopolowych są kolejki. Fakt, że tych sklepów jest, no, w porównaniu do Polski to są śladowe ilości miejsc, gdzie można kupić mocny alkohol. Ale zawsze piątek, sobota to te sklepy są oblegane i wynoszą całymi koszykami, nie? Alkohol. Także widać, no widać po prostu, że piją. Zresztą no, jak się trochę tutaj pomieszka i się ludzi pozna i się porozmawia, to tu, to tamto, no to widać, że piją i to piją dużo.
2: Ale piją, bo lubią, czy piją, bo ich do tego przymusza pochmurny, ponury klimat. Nie wiem,
0: myślę, że jedno i drugie.
2: Występuje w ogóle noc polarna już w twojej szerokości geograficznej? Znaczy wysokości?
0: No nie jest tak jak na północy zupełnie, ale tak, jest tak, że zimą... tak, powiem tak, ta końcówka grudnia, kiedy te noce są najdłuższe, no to jasno robi się tak koło dziewiątej, chwilę po dziewiątej, w zależności jeszcze tam jakie jest zachmurzenie. I po 15 się zaczyna ściemniać. Natomiast w czerwcu i lipiec to jest tak, że nie robi się w ogóle ciemno w nocy, nie?
2: Czyli już takie coś już słońce, na modłę, tak, nocy polarnej, nocy dnia polarnego.
0: Tak, słońce zachodzi, chowa się za horyzont, ale delikatnie, także jest, no, jest praktycznie jasno całą noc.
2: No i piją może też dlatego, że ogólnie kraje skandynawskie należą chyba do jednych z najszczęśliwszych na świecie. Nie wiem w sumie jak to jest zmierzone, że poją szczęścia, ale jakoś tak wypadają dosyć wysoko. To może jednocześnie mają najwyższy odsetek samobójstw.
0: Może dlatego właśnie są szczęśliwi, bo piją, a nie odwrotnie, no nie wiem.
2: No i w konsekwencji może też dlatego samobójstwa popełniają, gdy już są pijani.
0: Być może, no... Z drugiej strony też patrząc, no tak jak tutaj w rejonie naszym, no to też nie ma nie wiadomo jakich rozrywek na co dzień. Tutaj to życie jest spokojne, tu się mało dzieje, tak jak zresztą na każdej prowincji, chyba w każdym kraju. Tutaj jeżeli człowiek chce coś zrobić, powiedzmy innego niż to, co się na co dzień robi, no to trzeba jechać do Trondheim najbliżej, nie? Aczkolwiek no Trondheim, tak jak ja sobie patrzę na polskie duże miasta i na tutaj Trondheim, które jest chyba trzecie czy czwarte co do wielkości w Norwegii, no to i tak jest zapadła dziura, nie? Tak jak dla mnie, jak sobie to porównam z Poznaniem, gdzie się też mało dzieje i tak naprawdę nic fajnego nie ma, tak jak dla mnie. Być może są tacy, którzy są, nie wiem, może jestem za bardzo wymagający, albo po prostu nie potrafię się czymś cieszyć, czym się inni cieszą. W każdym razie wydaje mi się, że też po prostu niektórzy może tu piją z nudów, nie?
2: A ile mieszkańców ma Trondheim? Właśnie...
0: Słucham?
2: Ilu mieszkańców ma Trondheim, że twierdzi, że to jest zapadła dziura w porównaniu do Poznania, z którego pochodzisz?
0: Nie chcę zgadywać, ale z 250 tysięcy...
2: Nie, no to bez przesady aż tak dużo mniejsze nie jest.
0: Nie, ale tu chodzi nawet, bo mi nawet tu nie chodzi o wielkość, bo to miasto nawet powiem, że jest dosyć spore, też z racji tego, że zabudowa jest głównie niska, więc tak jak się załóżmy dojeżdża, jest takie fajne miejsce, jak się jedzie z lotniska w kierunku Trondheim i to Trondheim jest tak jakby lekko w dole, w nocą to jest tak oświetlone, że to wygląda jak wielka metropolia. ale chodzi mi o to, że tam po prostu i tak ludzie nie ma takich tłumów na ulicach wieczorami, a nie ma aż takich wyjść masowych do knajp, czy nie wiem, na jakieś imprezy. No zdarza się, no tutaj na przykład z tego, co mi też wiadomo, to młodzi Norwegowie to potrafili latać na dyskoteki do Oslo, nie? Bo uważali, że w Trondheim się nie za dużo dzieje i oni sobie woleli zapłacić 1000 koron za samolot i polecieć w piątek po południu do Oslo i sobie w sobotę wrócić. A samoloty a tutaj latają tak jak PKS-y praktycznie między Oslo a Trondheim, więc żaden to nie jest problem. No i dużo ludzi tak robiło tutaj młodych, nie? Z naszych rejonów.
1: A samochodem już jechałeś do Oslo?
0: No ja samochodem 2 razy jechałem z Polski tutaj.
1: Jak się jedzie w ogóle przez te piękne krajobrazy i tą taką malowniczą drogą?
0: Jedzie się
1: powoli.
0: Powoli, tak. No to jest właśnie to najważniejsze, to że
2: to się jedzie tą powoli. Drogą atlantycką, trasą atlantycką, czy jak to się określało?
0: Wiesz co, tu są dwie, jest autostrada, nie wiem, czy ona się tak nazywa, czy się tak nie nazywa. W każdym razie są jakby dwie drogi tutaj już do Oslo, trzeba dojechać do Oslo i później jakby można sobie jechać 2 drogami. Do Oslo jest normalna autostrada i praktycznie się jedzie jak przez, powiedzmy, nie wiem, jak przez Niemcy czy w Polsce. Natomiast później za Oslo, no to już się zaczyna jazda takimi drogami bardziej podrzędnymi, często w górach, więc tam się też nie jakoś nie popędzi za bardzo. Generalnie powiem tak, trzeba się przyzwyczaić do jazdy, zwłaszcza zimą. Naprawdę, tak jak ktoś przyjeżdża, powiedzmy, taki nieprzygotowany i nie wie, czego się tutaj spodziewać, no to może być zaskoczony, że się jeździ wolno.
2: Cóż, te programy pewnie mają co robić, co? Takich turystów wyciągają z rowów czy z innych zasp.
0: Tak, no tutaj często zdarza się tam turystów jak turystów. Tutaj się zdarza, że tirowcy przyjeżdżają na przykład zimą i to głównie właśnie polscy i litewscy przyjeżdżają tutaj bez łańcuchów. I często jest tak, że właśnie gdzieś tam ściągnie go do rowu albo w poprzek drogi stanie i później droga potrafi być kilka godzin zablokowana. No to już naprawdę, no moim zdaniem to już naprawdę trzeba mieć wyobraźnię, żeby przyjechać do Norwegii zimą tirem bez łańcuchów. A zdarzali się tacy.
1: A maleczki pewnie takie są w Norwegii za szybką jazdę.
2: Pewnie srogie.
0: Tak, no
1: mam dostałeś to, już?
0: Nie, na szczęście nie. Staram się pilnować to jedno, a drugie tutaj u nas, powiedzmy sobie, bardzo mało policji jest i tej policji nie widać. Powiem szczerze, nie wiem, przez te 5 lat, jak tutaj samochodem jeżdżę, to tutaj w naszym rejonie, bo tam bliżej Trondheim tego jest więcej, ale tutaj u nas to tak, żeby policja łapiącą na radar, to widziałem może ze 4 razy.
1: I policji nie ma w kalifacie. No patrz.
0: Nie ma policji.
1: Czyli jednak jest bezpieczny.
0: Nasz lokalny, nasz komisariat w komunie, tutaj w miasteczku nieopodal pod nazwą Filan, jest w tej chwili, z tego co mi wiadomo, otwarty raz w tygodniu przez 2 godziny.
1: A właśnie, a jak jest z tym? Mówisz, że weszliśmy na policję. Czemu z Norwegii wszyscy ci piszący kryminały pochodzą? Jak się przyjęło, nie? Że norweskie kryminały mroczne takie to...
0: Nie, bo tutaj ogólnie chyba ten klimat jest taki. A czemu tutaj jest
2: tylu black metalowców? Czy są pisarze?
0: Czemu jest tylu black metalowców? To jakiś taki klimat Szwec. Jest do tego chyba.
1: Właśnie, słuchasz? Nie, czy ty będzie panczur jesteś?
0: Zdarza się, ale jakoś wielkim, wielkim fanatykiem ani znawcą nie jestem. A jeszcze tak a propos mandatów, to powiem, że dzisiaj chyba rano, albo to było wczoraj wieczorem, na Onecie był artykuł właśnie o mandatach w Norwegii i było rozpisane wszystko, za jakie prędkości, za co, jaka wysokość mandatu jest. Także jak ktoś sobie by chciał znaleźć, to pewnie jeszcze będzie szło to znaleźć. Ale są wysokie mandaty są, wysokie.
2: Brzydkich Skandynawek nawiązanie do picia. Czy piją dlatego, że Skandynawki są brzydkie, czy to też jest mit, to nie jest prawda? Czy to jest po prostu jakaś indywidualna kwestia gustu? Jak to widzisz?
0: Znaczy się, na pewno jest to kwestia gustu, wiadomo. Gusty są różne, o nich się nie, raczej nie powinien dyskutować, ale powiem tak, Skandynawki, tutaj Norweżki są specyficzne. Idzie, tak zwłaszcza po jakimś czasie, jak już człowiek tutaj się tak opatrzy z tym wszystkim, idzie spokojnie rozpoznać, że jest to Norweżka. Przynajmniej ja nie miał już bym z tym problemu. I no, w moim guście specjalnie nie są akurat.
1: Duże blondynki.
2: Czym się charakteryzują? To są takie Niemki na sterydach,
0: nie,
2: tak?
0: Nie wiem, no ciężko to wytłumaczyć, ale no... nie wiem, no nie wytłumaczę tego tak w dwóch słowach, jak to wygląda, ale powiedzmy tak, wydaje mi się, że Norweżki się brzydko starzeją, o, w ten sposób powiem. Bo młode dziewczyny wyglądają czasami całkiem atrakcyjnie, ale te starsze panie, to one wszystkie jakoś tak, nie wiem, czy to jest może jakiś taki trend, czy coś, one wszystkie wyglądają podobnie.
1: I... O nie, to w Niemczech jest to samo. Tutaj Niemka tak 40-50 lat, to taki mają ten, jakby to powiedzieć, defaultowy wygląd. Możesz pomylić.
0: No, powiedzmy. No. Można tak to nazwać. No to jest, no wiesz, no ciężko dyskutować o jakichś gustach, no bo jednemu się spodoba coś, drugiemu coś innego i ktoś dla jednego będzie ładny, dla drugiego brzydki, nie? Ale no, co tak mi się tutaj właśnie w oczy rzuca, to, że one na starość wszystkie jakby upodabniają się do siebie.
2: No sorry, że tak skaczę po tematach, ale jeszcze chciałbym wrócić do tematu domków i podróży. Czy to, nie wiem, czy to objąć ramą mitu do obalenia, czy nie, ale podobno występują w Norwegii na trasach turystycznych takie wyposażone domki, takie wolne do użytku, że po prostu musisz go pozostawić w takim stanie, w jakim go zostałeś, czyli na przykład zużywasz kawę, zostawiasz kawę. Albo coś innego w zamian, równo.
0: Powiem szczerze, słyszałem o tym, ale nigdy czegoś takiego nie spotkałem i nie wydaje mi się, żeby coś tutaj takiego było u nas w okolicy przynajmniej. Na pewno nie ma, bo gdyby było, to bym wiedział. Więc, a jest to turystyczny rejon, gdzie turystów jest dużo i teoretycznie mogłoby to być, ale nie ma tego, więc nie wiem, być może w jakichś rejonach może jest to jakieś zjawisko bardziej regionalne.
2: Tutaj no właśnie nie wiem, czy to jest zjawisko regionalne, widziałem to na jakimś dokumencie, ale nie pamiętam o którym kraju skandynawskim, czy to chodziło o Szwecję, czy Norwegię, to chodziło na zasadzie takiej takiej po prostu dobrosamarytańskiej takiej pomocy, że być może kiedyś tobie będzie potrzebna pomoc, więc w tej chwili skorzystasz, a odwdzięczysz się, zostawiając to, co masz dla kogoś innego.
0: Znaczy tutaj generalnie jest tak, że no nie ma na przykład problemu, żeby namiot sobie rozbić gdzieś u kogoś, nie? Nikt nie będzie miał raczej pretensji o to, jak sobie na czyimś terenie tak bezwiednie rozbijesz namiot. Nie będzie problemu. Raczej stawiałbym na to,
1: prawo, że... Tak? Że na północy, to jest takie słynne prawo niepisane, czy pisane, nie wiem, ale i w Szwecji, w Norwegii, w Finlandii, że tam na północy, jak masz prawo skorzystać, nawet jakiś domek jakiś jest otwarty, tak, letniskowy, masz prawo z niego skorzystać, ale musisz zostawić tak, jak było. Wszystko.
0: No to właśnie o tym mówimy, nie? Że ja czegoś takiego tutaj nie spotkałem.
2: No tak, tylko że to ty mówisz, Błażej, tak jak zrozumiałem, jakbyś mówił o domkach prywatnych, które po prostu są niezamknięte.
1: Tak, tak, tak.
2: A to są po prostu takie luźno stojące domki, nie wiem, być może przez jakieś odpowiedniki gminy albo jakiś goprów stawiane po prostu tak do użytku dla turystów.
0: Nie, to tutaj nie ma czegoś takiego. U nas w komunie i w ościennych nie słyszałem ani nie spotkałem nic takiego nigdy.
1: Dobra, to wróćmy do tematów takich bardziej życiowych. Mówisz, dziecko się urodziło, w ogóle duże?
0: 2,5 roku.
1: O, to patrz, to dokładnie.
2: Takie duże się już urodziło?
1: Moje wrzesień 2018, to chyba tak podobnie mamy. Moje i twoje. I właśnie jak tam wygląda ten zderzenie z rodzicielstwem w takiej Norwegii. Podejrzewam, że to jest chyba trochę lepiej jak w Polsce, ale wiadomo, jak się nie jest u siebie, to tak, nie wiem, łatwiej czy trudniej zostać rodzicem z dala od ojczyzny?
0: Ja wiem, czy łatwiej, czy trudniej. No, na pewno pod pewnymi względami jest łatwiej, bo no tutaj jakoś tak i samo już zaczynając od ciąży To, a mamy Dominikę na linii? No, może ona więcej coś o ten temat powie. Błażej.
2: Nie, Dominika jeszcze się nie odzywała, ale jeżeli chce, to niech zadzwoni, zadamy ją i będzie mogła coś przecież dodać od siebie, nie ma problemu.
1: No właśnie, bo miałoby wziąć dwóch i coś. Nadal jesteś dwoje. Sam. Czyli tak, dwoje, patriarchat panuje, tak? U ciebie w domu.
0: Nie, po prostu jakoś tak nie wiem. Zaczęliśmy rozmawiać. Ona tutaj z tego co wiem, to też niby była podłączona przez was.
2: Ale... To znaczy dodałem ją do kontaktów, jeżeli wyrazi zgodę, to znaczy chęć zadzwonienia, to niech zadzwoni, dodamy, nie ma problemu.
0: Dobra, to ja myślę, że ona zaraz zadzwoni. To ja powiem ten, ja powiem jak to tutaj ja to widzę. Jest inaczej niż w Polsce zupełnie, jeżeli chodzi o podejście w ogóle do dzieci. Dzieci tutaj praktycznie od no nasza córka poszła do przedszkola w wieku półtora roku i tutaj dzieci od razu są na rzucane na głęboką wodę. Tutaj nie ma żeboli, śpią na zewnątrz. Każde dziecko, obojętnie jaka jest pogoda, czy jest śnieg, czy jest mróz, czy pada deszcz, czy wieje wiatr, są takie małe dzieci, które śpią jeszcze w przedszkolu, są w wózkach wystawiane na zewnątrz.
2: A to jest jakaś kultura wychowania, hartowania jakiegoś?
0: Tak, to jest taka kultura hartowania. Praktycznie norweskie dzieci, nawet poza przedszkolem, już będąc w domu, wychodzą na zewnątrz w każdych warunkach. Rodzice nie sprawiają takich problemów, że nie pójdziesz, bo się pomoczysz, bo pada czy coś. Tutaj jest takie powiedzenie, że nie ma złej pogody, tylko trzeba mieć po prostu dobre ubrania. I w przedszkolu dzieci są uczone praktycznych rzeczy od małego. Oni już tam coś gotują, nawet ta nasza mała 2,5-latka. Już tam przygotowują jakieś jedzenie, coś tam, takie jakieś praktyczne rzeczy ich uczą. Ciut starsze dzieci, no wiadomo, takie maluszki to nie, ale takie już ciut starsze dzieci przedszkolne jeszcze, no to latem normalnie chodzą z przedszkolem nad fiord, się kąpią we fiordzie. Także podejście jest inne. Tutaj chwilami to powiem szczerze, mnie aż normalnie ciary przechodzą, jak ja widzę podejście niektórych ludzi, jak dzieci puszczają samopas. Z jednej strony tak właśnie się mówi, że tutaj tak gonią za to, jak ktoś się dziećmi nie zajmuje. Halo? A z drugiej strony, słucham?
3: Halo, słychać mnie?
0: A, Dominika się odezwała. To może ona, Boże, to zapytaj jeszcze raz, bo nie wiem, czy ona słyszała pytanie.
2: Cześć.
3: Cześć.
0: Ona na pewno więcej na ten temat powie.
1: No właśnie, jak to zostać rodzicem na obczyźnie, bo ja to mam podobnie, że jeszcze moja żona w ogóle z daleka.
3: Słyszałam, Paweł mi właśnie mówił, opowiadał.
1: Tak, ale jak to jest zostać rodzicem właśnie na obczyźnie? Czy lepiej, czy gorzej jak w Polsce? No bo my tu nie narzekamy w każdym razie, no moja żona nie narzeka. Opieka całkiem dobra, wszyscy po angielsku rozmawiają, także da się żyć. W Norwegii pewnie podobnie, tak?
3: Wiesz co, powiem ci tak, no moje pierwsze dziecko tutaj, tak, wiadomo, że obawa, bo z daleka od rodziny, od osób, które mogłyby teoretycznie pomóc i tak dalej, ale też nie narzekamy. Według mnie wszystko jest w porządku tutaj, właśnie tak jak mówisz, jeżeli chodzi od strony szpitali, od strony lekarzy. W Polsce się utarło, że kobieta w ciąży na przykład ma chodzić na badania co 2-3 tygodnie, robić USG i tak dalej. Tutaj tak naprawdę USG robi się tylko raz w połowie ciąży. Wtedy jest sprawdzany dokładnie płód. Wiadomo, tam wszystko co się dzieje z dzieckiem, z kobietą i tak dalej. No i to jest często postrzegane, że no nie dba się niby tutaj tak o to. Ale gdyby tylko była jakaś, nie wiem, nieprawidłowość czy coś, zawsze kobieta ma możliwość jechać tutaj do, to się nazywa legevak, czyli taka jakby opieka całodobowa, coś takiego. I gdy tylko jest jakiś problem, czy nie wiem, można zauważyć, czy coś się dzieje, no to od razu jest wzywany ginekolog, jest wzywana położna, która, bo właśnie tu jest coś takiego, że tutaj ciążę prowadzi na przykład położna, albo lekarz pierwszego kontaktu, nie ginekolog.
1: Czekaj, to tak jak
2: podobno... Ja to nie jestem ekspertem, ale nie uważasz, że USG w połowie to trochę za późno? Sam ze swojego przypadku z ciąży mojej partnerki wiem, że już w pierwszych tygodniach mogą być powikłania. Jeszcze kiedy ten płód jest w tym woreczku tam w żółciowym,
3: tak,
2: czy jak
3: tak,
2: to się nazywa.
3: Tak, tylko tutaj ogólnie ciąża jest uznawana od 13 tygodnia dopiero. Tak naprawdę nie sprawdzają nic wcześniej, chyba że sobie kobieta pójdzie prywatnie. Wtedy tak.
0: Mogę się wtrącić?
3: No,
0: właśnie tak a propos tych tygodni, to tutaj jest, do którego tygodnia jest absolutnie legalna aborcja bez żadnych problemów, do 12?
3: Do 12 tygodnia chyba jest legalna aborcja.
0: No, a od 13 jest uznawana
3: bez podawania przyczyny w ogóle jakiejkolwiek. Tak samo jak tabletki dzień po są normalnie dostępne w każdej aptece, czyli za darmo.

0: Bardzo holenderski kraj. A w ogóle, a poród w domu czy w szpitalu?
1: W szpitalu. W
0: Czyli
1: szpitalu.
0: mniej holenderska.
1: Szpital, tak. Szpital od domu ile? 130 kilometrów, także też
0: No,
1: był strach,
0: widzisz.
1: że może się nie
0: Bliziutko.
1: dojedzie albo coś. No, także, ale wszystko było dobrze.
0: A jak
1: Także.
0: wygląda opresyjność państwa norweskiego,
1: No
0: to
1: właśnie, tu już
0: znaczy
1: jest
0: opieki
1: znowu
0: społecznej
1: pytanie z czata,
0: norweskiej?
1: tak?
0: No, może znana jest wam sprawa Sławomira Kowalskiego, polskiego konsula, który został właśnie za wtrącanie się w sprawy
1: Tak,
0: Polaków
1: była to.
0: mieszkających w Norwegii, mających
1: Była
0: kłopoty
1: to
0: właśnie z
1: sprawa.
0: tamtejszym mopsem, czy jak to tam nazwać.
1: No to jest, to się nazywa Barnevernet tutaj.
0: No i ciekawsze jest
1: Kurczę,
0: to, za co
1: to.
0: oni w ogóle interweniują, nie? Na podstawie czego potrafią odebrać rodzicom dzieci. Jakbyś mogła to przytoczyć trochę.
1: To znaczy, powiem ci tak, mam tutaj znajomą, która mieszka od dzieciaka razem z ojcem i swoją siostrą. Siostra niepełnoletnia, wagarowiczka. Ojciec no, nadużywa alkoholu, tak? Szczerze powiedziawszy, ta moja znajoma, ona sama się musiała jakby zgłaszać do nich. Oni tylko mieli jakieś jedno zgłoszenie ze szkoły, że ta dziewczyna wagaruje. I tak naprawdę nie interesowali się tym, że w domu jest alkohol, że dziewczyna wagaruje, że jest niepełnoletnia, nie chodzi do szkoły. I to ona, ta moja znajoma, właśnie ze swoją siostrą musiała do nich jeździć i zgłaszać się, a nie oni jakby no nie kontrolowali, nie robili niezapowiedzianych wizyt czy czegoś takiego. Także te głośne sprawy właśnie Polaków tutaj na przykład, którym się odbiera dzieci, że są zastraszani, wracają do kraju. Tak naprawdę, szczerze, z ręką na sercu, nie wiem, co się w takim domu musi dziać, żeby te dzieci były odebrane, bo
0: No,
1: widzimy
0: ja
1: tutaj
0: to
1: na co
0: słyszałem,
1: dzień.
0: sorry, że wtrącę, ale słyszałem, może to są mity albo właśnie rozdmuchane pod publiczkę przypadki, ale że dzieci są odbierane na podstawie tego, że nie wiem, nie ma apetytu, nie je kilka dni, albo nie dostało kanapki do szkoły, czy jest przygnębione przez kilka dni, albo chociażby na podstawie tego, że teściowie czy tam dziadkowie opiekują, pomagają w opiece nad takim dzieckiem, co świadczy o nieudolności rodziców.
1: Powiem ci szczerze, że ile lat
0: To
1: już
0: są
1: tutaj
0: mity, to są mity. To
1: mieszkam,
0: jest
1: nie znam.
0: wyolbrzymione. Moim zdaniem to jest mega wyolbrzymione. Być może były jakieś przypadki, ale to jest właśnie to, co Dominika mówi, że tak naprawdę nikt nie wie, co się w takich domach działo, że te dzieci zostały odebrane, bo to, co się w Polsce mówi, to się zupełnie nie pokrywa z tym, co my tutaj widzimy na miejscu. Tutaj naprawdę dzieci latają samopas, robią co chcą. No, znam przypadek. Dwójka dzieci, która mieszka na farmie, lata sobie pomiędzy maszynami, wchodzi sobie między zwierzęta, nikt ich nie pilnuje. To są dzieci tam w wieku 3-4 lat. Samochody jeżdżą tam pod domem, nikt się tym nie interesuje zupełnie. Oni sobie chodzą, robią co chcą, jakieś żeractwo noszą i tak dalej. Gdyby faktycznie tutaj państwo miało interweniować w każdym takim wypadku, to tak naprawdę by się
1: Co
0: mogli
1: druga
0: tacy
1: rodzina by miała
0: sierocińca
1: odbierane
0: by mu
1: dzieci. No
0: zapchano.
1: tak.
0: No przecież tego by się mogli przyczepić, bo tutaj, ja nie wiem, ja patrząc po sobie, to widzę, że ja na przykład mojemu dziecku, jak już będzie ciut starsze, to na pewno nie pozwolę robić takich rzeczy, które robią tutaj norweskie dzieci, z tego względu, że ja się po prostu będę bał, że ono sobie coś zrobi. Aha,
1: A
0: to.
1: tutaj dzieciaki latają po jakichś zboczach, po skałach chodzą, nikt w ogóle się tym nie przejmuje. Na własne oczy w pracy będąc widziałem, jak przyszedł facet z dwójką dzieci i te dzieciaki latały po takich skałach stromych, zupełnie przy samym fiordzie, gdzie tam od razu jest praktycznie przy brzegu z 3 czy 4 metry. A ten gość sobie gdzieś tam chodził z boku, a te dzieciaki sobie robiły co chciały. I tutaj naprawdę każdy ma takie podejście, z tego co widzę, przynajmniej większość. Naprawdę podejście do dzieci jest mega luźne. I moim zdaniem, jeżeli prawdą byłoby to, co się w Polsce opowiada o tym Barnevernie, jak to oni te dzieci zabierają biednym ludziom, to tutaj co drugie dziecko powinno siedzieć w domu dziecka.
0: Aha.
1: Czyli to jest
0: No fajnie,
1: taka
0: bo
1: podobna opowieść
0: wytrącacie mi trochę
1: o
0: argument z
1: kalifacie.
0: ręki. Go ahead.
1: Podobnie jak o kalifacie, tak? Norweskim jest to taka podobna opowieść,
0: Tak, tak, tak.
2: zgniły zachód zabiera dzieci. Ja, wiesz,

0: Są wam podobne odczucie tutaj, bo ten Jugendamt niemiecki, który no, ma brzydkową nazwę, bo to się od razu, nie wiem, z Hitlerjugend kojarzy, to jedno, a drugie to on tam, gdzie został w 20 latach założony. No i też to są takie historie właśnie, że zabierano Polakom dzieci, tylko że tam jakieś zbiórki nagłaśniane i tak dalej i się zawsze okazuje, że albo alkohol był, albo coś w tych rodzinach, albo co, klapsa nie wolno dać dziecku, tylko że ten klaps to się okazywało, że to tak taki mocniejszy był. I to tak, takie opowieści właśnie chodzą o tym zachodzie.
1: No właśnie, bo to po prostu jest powiedziane, że dziecko zostało zabrane, a tak naprawdę już nikt nie wnika, co tam się tak naprawdę działo w tych domach.
0: No zauważ, jak w Polsce to nikt nie zabiera dzieci i potem to się trochę kończy tragediami wielokrotnie.
2: Dokładnie.
0: Także trochę obalmy ten mit, że właśnie na zachodzie to się zabiera. To nie jest to, że zabiera się, tylko ogólnie się zabiera. Znaczy się, jakkolwiek się zabiera, nie? Jak już jest źle się dzieje, bo w Polsce się
2: wiecie
0: nic
2: co?
0: Nie zabiera.
2: Jak tak jeszcze mogę się wtrącić? Zauważcie to, że zazwyczaj te rodziny, którym odbierało się dzieci tutaj, powiedzmy, to są rodziny, które, nie wiem, mają 7, 8 dzieci i może właśnie to było powodem, że warunki były niegodne, że faktycznie może w tej rodzinie był naprawdę alkohol i tak dalej. Ale no mówię, nie znam tutaj przypadku, a to przyjeżdżam tutaj, mieszkamy już na stałe parę lat, a przyjeżdżam tutaj już paręnaście lat, bo mój ojciec tutaj mieszka, żyje już blisko 16 lat. Nigdy nie słyszałam przypadku, gdzie zostało odebrane komukolwiek dziecko. Nigdy.
0: Czyli to tak straszą nas.
1: Bo w Polsce to jeszcze się w ten sposób to nagłaśnia, że to polskie dzieci zabierają najbardziej, nie? Że to jakby się na Polaków jeszcze uwzięli, nie?
2: No tak.
3: Chyba tak jest. No tak, właśnie dlatego przytoczyłem nas. Tego konsula i jego sprawę. On jest w sumie wydalony z Norwegii, jest tam persona non grata, kompletnie niemile widziany, chyba nawet wstępu nie ma.
2: Tak, także... tak.
0: Ale to wiecie, to tak chyba ten, jakoś tak się cały świat na Polskę zawsze uwziął, nie? I na Polaków wszędzie, gdzie by nie
1: tak,
0: było.
1: Tak, no Polska jest przecież Chrystusem narodów, nie?
0: No właśnie, ale jak już tak sobie tam mieszkacie...
3: Spójrzmy na to kurty na śmiechu.
0: Tak, właśnie, jakoś tam zarabiacie sobie, ciężko tam w ogóle wyżyć, bo tak strasznie drogi kraj, nie? Znaczy, mówią, że się dobrze żyje, no ale ta relacja pewnie, zarabiacie dużo, ale dużo wydajecie.
1: Tak, no tak
2: na
1: jest.
2: Takiej zasadzie to jest tak właśnie. Jest.
3: No, a jak jeszcze wygląda oszczędność jeszcze, jak moglibyście dopowiedzieć przy okazji tego tematu? Oszczędność Norwegów, podobno są oszczędni.
1: Ja wiem, czy są oszczędni.
3: No chyba, że to mit jest, no to z chęcią posłucham jak
1: go balacie. No też ludziom nie zaglądam w portfele, no nie wiadomo też ile kto zarabia i ile sobie oszczędza, ile ten, ale no, patrząc pod tym jak oni żyją, to nie wydaje mi się, żeby
2: dużo z nich żyje na kredytach.
1: No fakt, że to są kredyty, no oczywiście, że kredyty, nie, ale no ten kredyt trzeba i tak spłacić, więc... Ale no tutaj każdy praktycznie dobry samochód, wycieczki kilka razy zagraniczne, kilka razy w roku, chytka za miastem gdzieś w fajnym rejonie i nie wydaje mi się, żeby jakoś specjalnie oszczędni byli, nie? A jeżeli chodzi jeszcze tutaj o no jak się żyje, zależy na co się człowiek nastawi, bo my po prostu chcemy tutaj sobie normalnie żyć. Żyjemy sobie jak tak, powiedzmy, jakbyśmy żyli w Polsce. Dużo Polaków, którzy tu przyjeżdżają, po prostu się typowo nastawiają na zarobek i mieszkają, powiedzmy, nie wiem, wynajmują sobie domek w 8 osób, płacą wtedy na głowę jakieś małe pieniądze i pracują, powiedzmy, na budowie po 12 godzin i nie wydają na nic, bo nie mają czasu. To faktycznie, to można zrobić kokosy, nie? I jeszcze jak się do Polski wywiezie, to przeznaczenie na złotówki, no to są faktycznie ogromne pieniądze. Ale tak patrząc tutaj, żyjąc normalnie, ja tak jak normalna rodzina, nie odmawiając sobie niczego, ale no też wiadomo, jak nie jakoś tam się nie rozrzucając, no to jest takie normalne życie, nie? Aczkolwiek no chyba w porównaniu do Polski to jednak jest spokojniej, bo jak masz pracę, to wiesz, że z głodu nie umrzesz. A w Polsce to różnie bywa, nie?
0: We dwóch trzeba, czy jedna osoba starczy?
1: Jeżeli chcesz żyć normalnie, tak mieszkać samemu, w sensie wynajmować sobie coś tylko dla siebie i jakoś specjalnie nie oszczędzać, tylko żyć powiedzmy normalnie się odżywiać, sobie tam korzystać z jakichś rzeczy na co dzień, to we dwójkę dużo łatwiej. Samemu to, jeżeli chyba, że masz jakąś super pracę, nie wiem, jakiś operator jakichś specjalistycznych maszyn, coś takiego, zarabiasz mnóstwo pieniędzy, albo tutaj u nas na statkach bardzo dobrze można zarobić, no to wtedy sobie możesz samemu tak żyć. Ale tak jak, jeżeli masz jakąś powiedzmy taką pracę
2: w sklepie, czy pracownik
1: stacji paliw. No taką uśredniając, taką pracę jak większość osób tutaj, nie? No to we dwójkę jednak
2: łatwiej.
0: Okay. Ale jak w jedynkę, to pewnie tam macie... O właśnie, bo zaraz będzie tutaj nasi słuchacze wielorynkowi, zaraz powiedzą, jak to tam w Norwegii okrada was państwo, że podatki jakieś gigantyczne podobno, tak?
1: No dużo
0: się płaci.
2: Tam spore podatki, to prawda.
0: Ale coś państwo wam daje, nie? Za to z powrotem. Znaczy na przykład przedszkole. Płacicie coś?
2: Płacimy.
0: O, to tak
2: dziecko chodzi do publicznego przedszkola, o, to i to są dziwko, niemałe co? Pieniądze.
3: Państwo skrobie, jeszcze trzeba za wszystko płacić.
2: Tak, i to właśnie o to chodzi, że to jest publiczne przedszkole, nie jest prywatne. Jest to przedszkole bez wyżywienia. Także
0: za
2: wiadomo,
0: wyżywienie
2: że...
0: osobno płacisz, czy ogólnie nie?
2: Nie, po prostu... ma boksy z domu, tak? Pudełka...
1: Znaczy z tym wyżywieniem to różnie tam są raz dni, kiedy mają jakieś tam rzeczy. Teraz dużo się pozmieniało też przez COVID. Przed COVID-em było ciut inaczej. Teraz tego jedzenia tyle nie ma. Wcześniej ono było chyba bardziej regularne, z tego co tak pamiętam. Ale generalnie dzieci przynoszą jedzenie z domu.
2: Przynoszą jedzenie z domu, tak. Ale za przedszkole no to są niemałe pieniądze tutaj. Jeżeli chodzi o rachunek za przedszkole, to jest dosyć sporo.
0: Czyli jednak tak nie za darmo wszystko dają w tej Norwegii. Podobno. No.
2: Wiecie co, to jest też taki mit właśnie, że tutaj można zarąbiście na socjalu żyć, bo państwo daje. Tutaj jedynym dodatkiem, które każdy na dziecko ma do 18 roku życia, to jest dodatek w wysokości 1300 koron. To jest na przeliczenie na takie nasze 500+. I to jest po prostu dodawane z automatu. Tak naprawdę za to 1300 koron tutaj jesteśmy w stanie tylko kupić, nie wiem, dziecku buty i jakiś kombinezon na zimę. I to jest tak naprawdę kropla w morzu potrzeb, wiadomo, nie? Totalnie na ceny tutaj, na życie, ten dodatek właśnie jest minimalny. Minimalny naprawdę. I to jest
1: tak
2: jedyna...
1: go podnieśli chyba, nie? Jakoś
2: tak,
1: niedawno, bo on był jeszcze
2: mniejszy. Latach, po kilkunastu latach dopiero podnieśli właśnie o te 400 koron, bo wcześniej było 900 koron tego dodatku.
3: W Polsce to jest dosyć znacząca siła. Tam widziałem jakieś zestawienie, że jeżeli chodzi o siłę nabywczą, to ten dodatek 500+, to plasuje Polskę chyba w czołówce europejskiej. W przeciwieństwie do tego, co mówisz o Norwegii, że nie można nic praktycznie za to kupić.
1: No tak, nie, na pewno tak w przeliczeniu tutaj na ceny, patrząc na ceny i na potrzeby, no to 500+ to jest dużo więcej niż tutaj ten dodatek nasz. Zdecydowanie dużo więcej.
2: Aha. No nie, no za tą kwotę tutaj, no szczerze, naprawdę, no dziecku za wiele się tutaj nie kupi, no.
0: To co miesiąc, tak?
2: Tak.
3: Czy jednorazowo?
2: Nie.
0: W Rzeszy mamy ile tam mamy? 200, teraz podnieśli nam 220 euro. No to też nie jest aż tak dużo, ale tam na mleko w miesiącu wystarczy. Nie?
2: Takim benefitem dobrym dla ludzi, dla kobiet, które nie pracują, ale na przykład mąż tutaj w Norwegii siedzi, jest becikowe, które wynosi, to jest jednorazowa kwota, wynosi teraz ponad 80 tysięcy koron. To jest blisko 40 tysięcy złotych. Tylko za to, że kobieta tutaj urodzi i deklaruje, że przez rok będzie powiedzmy mieszkała tutaj, tak? Gdzie tak naprawdę teoretycznie to jest niesprawdzane w praktyce również. No i z tego co wiem, dużo kobiet z tego zaczęło korzystać. Przyjeżdżają tutaj, no wiadomo, tylko w takiej sprawie. nie mają wypracowanego macierzyńskiego, mają możliwość właśnie wybrania sobie tego becikowego, no to jest jedyny taki zastrzyk dla kogoś, kto decyduje się na poród w Norwegii.
1: Znaczy, to chodzi o taką sytuację, jak załóżmy facet pracuje tutaj, nie? I czy tam jakoś rotacyjnie, czy jak to tam się nazywa, i kobieta mieszka w Polsce, ale decyduje się przyjechać tutaj i po prostu tylko urodzić. I
2: któregoś tygodnia musi tak jakby ciążę tutaj mieć zatwierdzoną, powiedzmy od 20 chyba 6 tygodnia, tak? Czy do 20 ma prowadzić tutaj ciążę, ma chodzić tak jakby na kontrolę. I wtedy z automatu jest właśnie dopisywana jakby do tego, że może się ubiegać o ten jednorazowy zasiłek, tak, to becikowe. No. Co według mnie jest niesprawiedliwe, bo dużo kobiet, które pracują, tak, czynne są zawodowo, czasami ich macierzyński wynosi mniej niż ta jednorazowa zapomoga. Także powinno być...
0: No, ale to ładne jest. No, tak. Prawie tak. 10 tysięcy euro. To...
3: Psycho się pyta, jaka jest minimalna bardzo. Pensja w Norwegii i zasiłek minimalny.
2: Minimalna pensja. Myślę, że takie 18 tysięcy koron, 20 tysięcy koron.
3: A jak to w przeliczeniu na złotówki się ma?
2: W przeliczeniu na złotówki.
3: Aha. Jaki jest kurs korony?
1: 35 groszy.
3: 35, czyli 1/3, około 6 tam 7 tysięcy złotych.
2: Coś.
1: Trochę więcej niż połowa, tak?
2: To znaczy...
3: 35 groszy, tak?
1: 45.
2: A, 45. Powiedzmy, że 20 tysięcy koron to około 8,5 tysiąca złotych.
0: Jakieś tam 10 centów, nie, 1 euro to jest... Nie wiem, 1 to 10, tak? 10 koron, 1 euro.
1: Mhm. A zasiłki, no to... Nie wiem, bo na zasiłkach nigdy nie byliśmy. Ale to też zależy od tego, jak się, załóżmy, jak się pracowało wcześniej i się zostało na przykład zwolnionym. To zależy też od tego, jak się zarabiało w pracy.
2: Od zarobków.
1: Jest tutaj coś takiego, że mogą wysłać na tak zwany permittering. To jest, powiedzmy, w sytuacji takiej, kiedy pracodawca nie ma przez jakiś czas pracy dla ciebie.
2: Nie z twojej winy, po prostu musisz w domu, takie postojowe.
1: Tak, on ciebie nie zwalnia, tylko wysyła na permittering i wtedy państwo wypłaca te pieniądze, tylko że to jest wyliczane właśnie na podstawie tego, co się zarabiało we firmie, nie? I wtedy NAF, czyli nie wiem, NAF to jest, co to jest, jak to w Polsce, co to jest?
2: Jak to wytłumaczyć? No to jest taka instytucja, w sumie kilka w jednym, tak? Bo i zajmująca się jakby pracą, i zajmująca się sprawami zdrowotnymi, jakimiś wypłacaniem zwolnień lekarskich.
1: No taki trochę ZUS, trochę jakby Urząd Pracy, coś takiego. Znaczy, Urząd Pracy może niekoniecznie, ale no w każdym razie to oni tam ogarniają takie socjalne sprawy. No to oni wtedy, pracodawca jakby wylicza. Czy inaczej, pracodawca przedstawia papiery tam z danymi o zarobkach i tak dalej, a oni wyliczają, ile się należy. I tak naprawdę, tak z tego co wiem, to praktycznie się dostaje tyle samo, co jakby się pracowało. Nie? Tylko że to jest tak, że trzeba być gotowym do pracy. Że w każdej chwili, powiedzmy, mogą cię ściągnąć z powrotem. Nie? Nie, to nie jest tak, że idziesz sobie na wakacje, tam załóżmy na 3 miesiące, jak cię na 3 miesiące na permittering wyślą, tylko jakby no, trzeba być gotowym, że w każdym momencie tą pracę można podjąć, że jak będzie potrzeba wrócić, to że jesteś gotowy w momencie wrócić, nie? Na tej zasadzie.
3: Na antenie z nami buzu jest, to może.
0: Właśnie będziesz miał starcie z wolnorynkowcem.
4: Czemu od razu starcie?
3: Starcie.
4: Czemu od razu starcie?
3: Nadzieje się na wolnorynkowy mur.
4: Moje pytanie jest pierwsze, co pijecie?
0: Ja tutaj mamy herbatę w kuflu Kujawiaka. A czym jest Kujawiak, to kolega wie.
1: Tak, ja, Kujawiak. Jak ja bym sobie chętnie Kujawiaka wypił.
0: Już nie ma Kujawiaczka. KJ to jednak było dobre.
1: Nie, no to były szczochy. To było tak, że jak się szło do...
0: No nie, polepszył się. Był czas, jak był całkiem...
1: Ja pamiętam, że się polepszył. Ja pamiętam, ale to już były... Ja już wtedy chyba w Poznaniu mieszkałem, jak ten Kujawiak był taki zdatny do picia, ale ja pamiętam, że kiedyś to było tak, że jak szedł żół do sklepu i mówił piwo, to do Kujawiaka z automatu dostawał.
0: No KJ to tak. KJ to na początku to był synonim tragedii, ale potem się bardzo polepszył. No ale dobra, są... tutaj my gościu, bo tak będziemy o KJ-ach rozmawiać.
4: Są w Norwegii kraftowe piwa?
1: Są, są. Są, tylko ceny są też bardzo wysokie, nie? Generalnie tak, w marketach nie ma kraftowych piw, albo jakieś pojedyncze sztuki się zdarzają. Jest raczej taka masówka. Kraftowe piwa zdarzają się, znaczy nie zdarzają się, no jest nawet spory wybór w winmonopolach, czyli w sklepach takich typowo z alkoholem, których jest w Norwegii, ostatnio sprawdzałem, 180 w całym kraju.
4: Tam zdaje się w Norwegii, 200? Jeżeli chodzi o sprzedaż alkoholu, jest monopol.
1: No jest ciężko jest kupić, znaczy ciężko, jeżeli chcesz kupić alkohol cięższy niż piwo, no to są wyznaczone sklepy, tak zwane właśnie to te jest... winmonopolety.
4: To są wszystko, z tego co kojarzę, poprawnie jeśli się mylę oczywiście, sklepy, które są własnością państwa.
1: Tak. To jest tylko jeden rodzaj sklepów, kontrolowany przez państwo. Nie pamiętam, nie chcę skłamać teraz, miesiąc temu gdzieś pamiętam, widziałem jakieś najnowsze dane, 220 sklepów w całym kraju z wódką? Chyba tak, coś takiego. W każdym razie no, mniej niż w przeciętnym polskim średniej wielkości mieście. I tam można kupić piwa kraftowe, nie? I które są oczywiście odpowiednio droższe niż te piwa zwykłe w marketach. I powiedzmy sobie, za taką buteleczkę półlitrową to często trzeba zapłacić 80 koron, nawet 100 koron się zdarza. Za jakieś takie mniejsze, tam te takie 0,3, to się tam za 50 można powiedzmy coś tam wyjąć. Także no to jest dosyć drogo jak na takie piwo ze sklepu, nie?
4: A przechodząc do mojego głównego tematu. Zaciekawiłeś mnie, o to może w ten sposób, tutaj Błażej ze Zmorą uciekli od pewnego czasu zupełnie od tematów politycznych, a akurat mnie to najbardziej zawsze pociągało i uwielbiałem tutaj do Błażeja dzwonić i te tematy inicjować i tym razem też oczywiście tak będzie. Natomiast zaintrygowałeś mnie swoim anarchizmem. Ja również jestem zdecydowanym przeciwnikiem istnienia państwa. Uważam je za skrajnie niemoralne. Natomiast powiedziałeś też, że jesteś antykapitalistą i antykomunistą jednocześnie. Tak, bardzo chciałbym, żebyś mi przybliżył ten nurt anarchizmu, który jest ci najbliższy w takim razie.
1: Nie chcę się rozdrabniać, czy jestem jakimś anarcho... No nie chcę dodawać tego drugiego przymiotnika właśnie, bo to po prostu jestem, uważam się za anarchistę, ale anarchista w moim pojęciu to jest ktoś, kto przeciwstawia się wyzyskowi, jest 100% wolnościowy. Dlatego łączenie kapitalizmu, który zawsze w jakiś sposób się nad wyzysku opiera, na wyzysku pracownika, ja tak przynajmniej to widzę. No ciężko to zostawić ze słowem anarchizm.
4: Czyli to, jesteś anarcho-syndykalistą z tego, co no, tak się domyślam.
1: No chyba mi najbliżej do tego, do anarcho-syndykalizmu, tak. Powiem ci tak, że po prostu jakoś od zawsze mnie drażniło to zestawianie anarchizmu z kapitalizmem z tego względu, że nie ma kapitalizmu bez jakiegoś tam wyzysku pracownika. Kapitalizm bez pracowników nie będzie działał, a pracownik zawsze jest wykorzystywany. Jakby na to nie spojrzeć, no jakieś, nie wiem, pojedyncze przypadki, gdzie pracownik jest jakiś mega dobrze traktowany, może się zdarzają, ale generalnie czy jakaś duża korporacja, czy mniejsze przedsiębiorstwo opiera się zawsze na tym, co zrobią pracownicy i oni tych pracowników muszą w jakiś sposób wykorzystać, żeby wyjść na swoje i w tym momencie nie ma to nic wspólnego z anarchizmem. Do tego jeszcze często ludzie określający się jako anarchokapitaliści określają się jako osoby wierzące w Boga na przykład, co dla mnie też jako dla anarchisty jest nie do przyjęcia, bo tak jak podstawowe hasło anarchizmu, ni Boga, ni Pana, nie ma nikogo na nad sobą, jestem wolny zupełnie, również od Boga i nikt nie będzie mnie osądzał, sam sobie mogę siebie osądzić, czy nie wiem, czy ludzie po moich czynach mogą mnie osądzić, a nie Bóg, który tutaj już kwestia, czy jest, czy nie ma, to już co innego. Dla mnie po prostu nie mogę uznawać Boga, będąc anarchistą. A wiem, że anarchokapitaliści wielu właśnie określa się jako osoby wierzące, tak?
4: Z twojej wypowiedzi słyszę tutaj też pewne nutki takie stirnirowskie, tak? Jeżeli dobrze pamiętam tego filozofa. To znaczy, powiedziałeś tutaj bardzo wiele nieprawdziwych rzeczy, z którymi się całkowicie nie mogę zgodzić.
1: No domyślam się, że się nie zgodzisz. Nie wiem, czy to jest, wiesz, teraz dzisiaj akurat ten dobry czas.
3: To, że są sprzeczne z twoimi poglądami, to wcale nie znaczy, że są nieprawdziwe.
4: No czy na przykład stwierdzenie, że większość anarchokapitalistów jest wierząca, jest nieprawdziwe.
3: Nie wiem, były jakieś badania?
1: Znaczy ja nie wiem, ja po prostu znam przypadki ludzi, którzy określałem się jako osoby wierzące, więc na tym się opieram. Nie robiłem badań, nie wiem, jak to procentowo wygląda, więc nie wiem, może trochę zbyt generalnie powiedziałem, ale no takie przypadki są i moim zdaniem to już się kłóci ze sobą.
4: To znaczy anarchizm jakby w swojej podstawie rzeczywiście, tu się muszę z tobą jakby zgodzić, że jak sama nazwa wskazuje, anarchę oznacza brak hierarchii. W związku z tym, czy będą to stosunki kapitalistyczne, niezależne od tego, czy się zgodzę z tobą, czy stosunki pomiędzy pracownikiem a pracodawcą nie są w żaden sposób wykorzystywaniem. Równie dobrze mógłbyś powiedzieć, że ktoś kupując bułkę od piekarza wykorzystuje tego piekarza. To jest zupełna nieprawda. Natomiast jest ewidentnie, mamy tutaj do czynienia ze stosunkiem hierarchicznym. Tak? Czyli firma jako jak forma organizacji pracy gospodarczej jest organizacją hierarchiczną, w związku z tym rzeczywiście jest tu pewnego rodzaju kłopot. Pracujesz u kogoś, czy prowadzisz własną działalność?
1: Nie, no ja pracuję u kogoś.
4: Rozumiem. Nie przejmuj się. To jest... Też pracuję u kogoś na przykład, tak?
0: W korpo, tak?
4: No i w korpo, nie da się ukryć, nie?
1: No ja na szczęście nie w korpo.
4: Jest to plus, jest to minus. Korpo mają swoje wady, zalety. Najważniejsze, że nie pracują państwo, bo z tym już było mi ciężko iść spać.
0: No prawie pracujesz, no.
4: Korpo. No nie.
0: To prawie socjalizm. Ja wiesz co, nawet ostatnio dostaję te zapytania na walnych zebraniach, tam mając parę akcji.
4: Błażej, pracuję dla państwa komuna. W takim samym stopniu jak ty. To znaczy tak moja firma, w której pracuję, realizuje zamówienia publiczne.
0: Ja mówię, że korpo to takie bardzo socjalistyczne zarządzanie, bo tam jednak są głosują.
4: Wręcz państwowe też to korporacje tutaj i ze Zmorą się też zgodzę, myślę. I z Jackiem jest ostatnia audycja pod tytułem Korpo to zło. A jednak no, korporacje są, no przypominają tak naprawdę quasi państwa. To jest, co do tego nie ma wątpliwości. Co do religii i Boga oczywiście również, tak, tutaj się też całkowicie z tobą zgadzam. Anarchizm stoi tu w pewnej sprzeczności, pod warunkiem, że mówimy o zorganizowanej formie religii. To znaczy nie widzę jakby sprzeczności pomiędzy samą wiarą w Boga, niezależnie od tego, czy to jest teizm, czy deizm. Teizm bardziej.
1: Ja ci powiem tak, powiem ci, że ja osobiście, mi to też nie wadzi jakoś, jeżeli ktoś chce sobie w coś wierzyć, niech sobie wierzy. Bardziej właśnie chodzi mi o jakąś religię zorganizowaną. Aczkolwiek no, są tacy, którzy odrzucają, no, wielu anarchistów takich hardkorowych to są zupełnie ateiści, którzy odrzucają w ogóle możliwość jakąkolwiek istnienia Boga czy wiary w Boga, tak?
4: Znaczy deizm jest poglądem, jeżeli dobrze pamiętam, deizm jest poglądem, w którym zakłada się istnienie siły wyższej, która określiła prawa fizyki w momencie stworzenia wszechświata, od tego momentu już we nie ingeruje. Jest jakby pasywnym obserwatorem. I to jakby nie do końca się, to się nie kłóci w żaden sposób z anarchizmem. Natomiast pogląd teistyczny, gdzie mamy Boga jako tą najwyższą istotę określającą prawa moralne, rzeczywiście no, takie coś, powiedzmy, kłócić się tutaj może. Natomiast tu mam pytanie do ciebie inne, jakby w tym temacie. Bo jednak chciałbym, żebyś mi w miarę możliwości przybliżył tę sprawę, ponieważ jest na ten temat bardzo wiele nieporozumień, zarówno wśród, zwłaszcza wśród osób, które jakby nurty takie jak anarchokomunizm czy anarchosyndykalizm, no, są im obce, prawda? Więc przede wszystkim jest to kwestia własności prywatnej. Podkreślam, nie środków produkcji, ale własności prywatnej przedmiotów związanych takich jak, nie wiem, no, tak zwana własność osobista. Czy ty to rozróżnienie znasz, czy również je stosujesz? Jak to się zapatrujesz na to?
1: Nie, no ale wiesz, no oczywiście, że no, własność osobista, no, no nie da się nie mieć, mieć inaczej, nie da się wyzbyć wszystkiego, tak? No coś musisz mieć swojego i ja wiem, że to jest taki właśnie chwyt, żeby jak najprędzej kogoś powalić na ziemię, nie? Kogoś, kto takie poglądy wyraża, ale no też nie popadajmy w skrajności, bo czasami właśnie wydaje mi się, że te takie dyskusje tego typu, że jesteś, nie wiem, anarchosyndykalistą czy anarchokomunistą, to nie możesz mieć, nie wiem, przyteczki do zębów, tak? Albo musisz mieć kolektywną z kolegami. No to już jest trochę absurd, nie? Chyba. To też nie na tym to polega.
4: No jest to absurd, natomiast taki mit jest często powielany, no z premedytacją w gruncie rzeczy po to,
1: tak, no żeby... bo mówię, no to jest taki właśnie, o, żeby taki kop w jaja szybki, nie? Żeby kogoś powalić i tyle, ale no, no to jest no, po prostu już naginanie jakiejś rzeczywistości, nie wiem, do jakiegoś maksimum.
4: Jasne, a co z kwestią, nie? Środków produkcji? Czy tutaj jest jakieś ograniczanie? Czy anarchosyndykalista może posiadać sam środki produkcji, czy też może to być tylko i wyłącznie własność jakiegoś kolektywu, czy spółdzielni, czy te spółdzielnie
1: no,
4: są w jakiś
1: myślę,
4: sposób
1: że właśnie, o, tutaj to
4: ekskluzywne?
1: Słowo spółdzielnia jest tutaj moim zdaniem odpowiednie. Spółdzielnia to jest coś, co no, chyba tak, najlepiej właśnie słowo spółdzielnia opisuje, jak ja to widzę. Forma spółdzielni jest dla mnie taka najbardziej chyba przystępna. Jako anarchista no, nie chciałbym nawet mieć jakichś swoich środków produkcji, bo w tym momencie mając swoje środki produkcji i nie wiem,
4: No sam fakt posiadania środka produkcji nie implikuje tego, że masz zatrudniać pracownika na zasadzie...
1: Nie, no jasne, no ale no właśnie chciałem powiedzieć na przykładzie takim, że musiałbym zatrudnić pracownika, to w tym momencie już jakby przeczę sam sobie, nie? Ale wiesz, no z drugiej strony patrząc, też zależy, wiesz, jak postrzegasz środki produkcji, no bo na przykład, nie wiem, no... No przykładowo tutaj patrząc, grafik komputerowy, tak? Mając jakiś sprzęt czy programy własne do pracy i wykonując robotę samemu, no to raczej się chyba nie kłóci, nie? To nie jest coś złego. A tak naprawdę no jakby jesteś w posiadaniu środków produkcji, które umożliwiają ci wytwarzanie czegoś, co daje ci utrzymanie, tak?
3: No to jest taki system, który bardzo preferuje indywidualizm, a na przykład nie wszystko da się indywidualnie zbudować samodzielnie. No, przykładem jakieś, nie wiem, bloki mieszkalne czy linie kolejowe. Do tego raczej są potrzebne kolektywne firmy, jakieś grupy osób zarządzane najprawdopodobniej też przez kogoś.
1: Zależy od tego, o jakiej skali my mówimy i o skali, tak, powiedzmy, i o rodzaju, powiedzmy, środków produkcji, no bo no, trudno porównać fabrykę na przykład pociągów do jakiejś jednoosobowej działalności typu grafik czy programista, czy ktoś taki, nie?
3: No, nawet jednoosobowo to nawet ścieżka teraz byłoby wyżywić.
1: Te wszystkie filozofie, zauważ, że to głównie to wszystko było pisane kiedyś, dawno temu, a czasy się bardzo mocno zmieniły, nie? I świat wygląda zupełnie inaczej. I no pozmieniało się troszkę, więc też tak ciężko to odnosić jeden do tego, co jest napisane w mądrych książkach, moim zdaniem.
5: No, ostatnie pytanie w sumie z mojej strony. To znaczy, jakby ja tu widzę pewnego rodzaju problem, to znaczy anarchosyndykalizm pod tym względem jest dość fajny, dość ciekawy, ze względu na to, że on jakby poprawnie, jeżeli się mylę, zakłada po prostu albo właśnie funkcjonowanie w ramach spółdzielni, gdzie taki spółdzielca ma udziały w większych środkach produkcji. Moim zdaniem to jest jakby odpowiedź na kwestię skalowalności przedsięwzięć. Pytanie brzmi po prostu, na ile taka spółdzielnia i członkowie spółdzielni byliby na przykład w stanie rezygnować z części zysków spółdzielni po to, żeby je reinwestować na przykład w badanie i rozwój czy w nowe środki produkcji, tak? Mhm. Tu mam jakby pewne wątpliwości co do tego, na ile byłoby to realizowalne i być może tutaj z punktu widzenia czysto utylitarnego władztwo właścicielskie jest troszeczkę bardziej skuteczne. Tutaj anarchokapitalizm w żaden sposób nie zakłada, nie kłóci się z możliwością funkcjonowania spółdzielni czy z możliwością funkcjonowania, powiedzmy, społeczeństw, które oparte są o anarchosyndykalizm przykładowo, czy nawet anarchokomunizm, czemu nie? Tak długo, dopóki nie mamy do czynienia z jakąś inicjacją przemocy, prawda? Natomiast,
1: dokładnie, tak.
5: Natomiast
1: tak.
5: Powiedz mi, czy w przypadku anarchosyndykalistów jest tutaj tak jakaś wzajemność, to znaczy czy anarchosyndykaliści zaakceptowaliby istnienie również nawet w swoim bezpośrednim sąsiedztwie społeczeństwa anarchokapitalistycznego? Jak to się na to zapatrujesz, jak myślisz?
1: Może jeszcze nawiążę do tego, co mówiłeś wcześniej.
5: Posiadania środków produkcji osobom prywatnym na przykład.
1: Ja ci powiem tak, jak ja to widzę. Dla mnie anarchosyndykalizm jest wykonalny tak naprawdę jedynie obecnie, na obecnym etapie rozwoju ludzkości w małych społecznościach. Patrzę realnie w miarę i wiem, że na skalę jakąś globalną, czy nawet nie globalną, ale jakąś większą, nie przejdzie to po prostu. Nie przejdzie. Jedynie właśnie jakieś takie społeczności, tak jak, nie wiem, zapatyści gdzieś w Meksyku na przykład na tej zasadzie, ma to rację bytu. No, a spojrzenie na anarchokapitalizm, no anarchokapitalizm zawsze się będzie wydawał podejrzany z tego względu, że tam zawsze może zachodzić jakiś wyzysk właśnie tego posiadacza w stosunku do swoich podwładnych, nie? I w tym momencie jest to jakieś ograniczanie wolności już i jakiś wpływ na tych ludzi i nie jest to mile widziane.
5: Znaczy, tu, wiesz,
1: widzę.
5: Tutaj jakby cała rzecz polega na tym, że wchodząc w stosunek umowny z kimś, robisz to dobrowolnie. Więc w związku z tym nie ma tutaj jakby, rezygnujesz z części swojej wolności dobrowolnie w ramach kontraktu. Dosłownie tak samo jak w małżeństwie. Też rezygnujesz z części swojej wolności w zamian za pewnego rodzaju kontrakt, który dla obu stron jest korzystny, w związku z tym zachodzi w ogóle jego zajście.
1: No tak, tylko wiesz, to wygląda trochę też tak, że czasami jesteś do tego zmuszony, nie? Pod taki kontrakt podpisać.
5: Nie zgodzę się z tobą, to znaczy jakby przymus moim zdaniem może pochodzić tylko i wyłącznie od istoty obdarzonej wolą, tak? To znaczy do podpisania kontraktu nikt cię przy pomocy pistoletu nie zmusza.
1: Nie, no oczywiście, ale jeżeli wiesz, jeżeli załóżmy masz rodzinę i musisz dać dziecku jeść i musisz iść do pracy.
5: Głód nie ma woli.
1: A tej pracy
5: tak jak,
1: nie ma.
5: Tak jak głód nie ma woli, tak trzęsienia ziemi nie inicjują przemocy. Sam fakt, że w wyniku trzęsień ziemi giną ludzie, to nie znaczy, że tutaj ma natura inicjuje przemoc. Tak samo głód nie ma woli, nie przymusza.
1: Trochę mówisz takimi wzniosłymi hasłami, ale tak patrząc już po prostu tak, wiesz, realnie, nie? No, są ludzie, którzy są zmuszeni podjąć jakąś pracę, której
5: Każdy musi podjąć pracę, dlatego że praca jest naturalnym stanem człowieka.
1: No tak, ale chodzi o to, że czasami ludzie są zmuszeni podjąć akurat taką pracę, której
5: nie odpowiada, w której nie zarabiają tyle, ile by chcieli, w której być może warunki nie odpowiadają. Całkowicie z tym zgadzam, jednak
1: wiesz,
5: skoro zgadzają się na to, żeby podjąć pracę, to znaczy...
1: Z tym, że takie sytuacje są też wykorzystywane właśnie przez właścicieli firm na przykład, nie? Który wie, że człowiek jest pod murem i on tak naprawdę sobie może pozwolić z nim zrobić
5: dużo, bo... Możesz powiedzieć
0: w temacie audycji, bo tak odszedłeś bardzo daleko.
5: Chłopaki, no, czy pytałem, uprzedzałem, że dzwoni w tym temacie. Zapytałem.
0: No ale już tak długo pozwolę. W tym temacie tutaj...
5: Dostałem pozwolę.
0: Agitujesz, tak? Agitujesz bardzo
5: nie,
0: za utopijnymi.
5: Nie, uważaj, wypraszam sobie, nie agituję. Pytam gościa o jego poglądy, ewentualnie od czasu do czasu konfrontując je ze sobą.
0: Dobrze, ale na przykład mógłbyś się zapytać o stan tych akapków w Norwegii, czy jest dużo.
5: A, bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre
0: czy pytanie. W Norwegii, w kraju dobrobytu, komuś przychodzi do głowy, żeby takie wyznawać dziwne...
5: No mamy tu anarchistę, więc...
1: Żadnego nie spotkałem, natomiast anarchosyndykaliści są, jest taki ośrodek w Trondheim, jest bardzo duży, znany w ogóle od lat 80. ośrodek taki anarchistyczny w Oslo i to jakoś jest, a o anarchokapitalistach tutaj powiem szczerze nie słyszałem, być może dlatego, że jakoś mnie to nie pociąga i się nie interesowałem tym, więc nie chcę.
0: Ale działasz w ogóle w polityce tam norweskiej, znaczy polityce, no. Ogólnie szeroko pojętym ruchach społecznych tam zintegrowałeś się już tak, żeby.
1: Nie, jakoś nie. Tak jak w Polsce działałem dosyć, powiedzmy, regularnie od najmłodszych lat i no różne rzeczy się robiło, tak tutaj jakoś nie. Wycofałem się raz, może już trochę jestem też stary.
0: Nie używaj tego, oboje mamy dusze, wiesz, panczurskie.
1: No mamy, ale no wiadomo, na początku to człowiek tutaj musiał troszkę jakby okrzepnąć, były inne rzeczy ważniejsze na głowie. Później przyszło dziecko i takie jakoś... Ja miałem propozycję, bo znaleźli mnie na Facebooku, tylko że to byli komuniści, nie? Taki typowa jakaś organizacja komunistyczna i chcieli jakieś tam nawiązać współpracę, coś. No oczywiście odmówiłem, bo ja z komunistami za bardzo nie chcę mieć nic do czynienia, więc odmówiłem. Ale tak, pisał do mnie gość, chyba z Oslo, z tego co pamiętam. Jakiś
5: a z czego wynika twoja niechęć do komunizmu?
1: No, a z czego twoja wynika? Ja mówię o takim komunizmie państwowym, który powiedzmy miał miejsce gdzieś w różnych krajach w świecie czy w Polsce, chociaż to też jest kwestia dyskusyjna, czy to był komunizm, czy nie był. No tutaj można by kolejny wątek pociągnąć, nie? Bo patrząc teoretycznie to nie był żaden komunizm, tylko był zwykły zamordyzm. Ale no, mówiąc komuna, no to mam na myśli wschodni, powiedzmy stary wschodni blok i fascynację obecnych obecnie fascynacji niektórych ludzi Koreą Północną czy czymś takim, nie? To zupełnie mi nie pasuje, jest to nie moja bajka i jest to tak samo zamordystyczne jak systemy faszystowskie, czy niczym się to tak naprawdę nie różni, tylko tyle, że jedni wierzą w Boga, a drudzy nie, nie? I tyle.
0: Właśnie, jak się nie bawisz się w takie społeczne ruchy, a jak tam z kulturą właśnie, bo emigranci polscy znani są z tego, że jak gdzieś tam wyjadą, no to tak mówiłeś, gnieżdżą się gdzieś po tam pokoikach, zajmują się tylko i pracą, no ty mówisz, wyjechałeś już do życia tam, czyli żeby tam osiąść, no wiadomo, jak człowiek już osiądzie w jakimś miejscu, trochę się zintegruje z danym społeczeństwem, to już tam wsiąka w tą kulturę, czyli jakoś tam z norweską kulturą działasz. Jakieś tam koncerty, literatura, nie wiem co. No,
1: powiem szczerze, tak, koncerty, czy jakieś takie w ogóle fajne eventy, mało tego jest. Tutaj u nas jest tego bardzo mało. Tak naprawdę, jeżeli coś się dzieje w Norwegii, to się dzieje w Oslo. Głównie w Bergen. Trondheim jest tam w którejś kolejności dopiero i powiem szczerze, mało. Ja śledzę, co tam się dzieje ciekawego. Czasami jakiś tam koncert, na który można by pojechać, ale nie jest to aż coś tak ciekawego, żeby robić wyprawę. Nie ma czegoś takiego, co przynajmniej mnie, no być może dla kogoś innego, ktoś inny może by coś znalazł dla siebie. Ale no i ja widzę, że jest bardzo, bardzo biednie. Pod tym względem jest bardzo biednie. No to jest też to co mówiłem, że weekendy to ludzie na przykład nie wychodzą za bardzo gdzieś na miasto, no bo tak no, dzieje się stosunkowo mało, powiedzmy, nie? I No ciężko jest. Ciężko jest, żyjąc na prowincji w Norwegii, ciężko jest moim zdaniem obcować z kulturą tak, jak by się chciało, nie? I jak, powiedzmy tak jak można, jak mi Poznań to umożliwiał, gdzie był wybór wszystkiego.
0: Czyli ja tak wjechało, to jest tak właśnie, ja ci powiem, się przyznam, też się przeprowadziłem na wioskę z takiego miasta, no może niedużego, ale za to znanego i tam kulturalnego. No jeszcze wcześniej mieszkałem w Kolonii, która jednak milionowym miastem jest. No i tak się tu stałem odnaleźć na tej wiosce i jednak jest to, że tej kultury trochę brakuje, nie?
1: Brakuje. Wiesz, ja ci powiem tak, w Trondheim tam się dzieją różne rzeczy, jakieś takie, tylko że to niekoniecznie, które są w moim jakimś kręgu zainteresowań, nie? Więc nie korzystam z tego, ale bo tam są mi jakieś pewnie, jakaś muzyka poważna czy coś takiego, to tam się, czy jakieś przedstawienia teatralne są, bo są ośrodki do tego i tam się takie rzeczy dzieją, ale no to nie jest też do końca może to, co by mnie interesowało, więc aż tak w to nie wnikam, nie? Ale na przykład tak, żeby sobie na jakiś fajny koncert muzyczny pójść, to powiem tak, nie ma ani nie przejeżdżają te duże gwiazdy, ani nie ma fajnego undergroundu. O, że tak powiem.
0: Czyli taki knajpek jak tam w Bydgoszczy, jakiś sanatorium Boga czy coś tam.
1: Nie.
0: Porty jedyna, nie ma. Takich. To jednak nie, w Polsce to nie. Lepiej działało. Czyli jakieś tam nie mam, o właśnie, bo jak już byliśmy przy anarchizmie, to tam młodzież raczej, młodzież, no my już jesteśmy trochę starsi, chociaż dusza młodsza, ale tam młodzież jakoś tak się nie buntuje, tak, przeciwko zastanemu systemowi.
1: Nie, zupełnie nie. Jakieś może pojedyncze sztuki, a tak ogólnie to młodzież jest wychowana typowo w nowoczesny sposób. Rodzice wszystko zapewniają, bo tutaj raczej każdy jest bogaty lub bardzo bogaty, więc młodzieży nic nie brakuje.
0: A ty jesteś bardzo czy tylko trochę?
1: Słucham?
0: Mówisz, że każdy jest bogaty albo bardzo bogaty, to ty jesteś ten bogaty czy bardzo bogaty?
1: Nie, ja bardzo bogaty nie jestem. Ja nawet nie powiedziałbym,
0: tylko że bogaty.
1: Jestem specjalnie bogaty. Ja po prostu sobie żyję spokojnie, normalnie, stać mnie na wszystko, ale no i kryzysem nie jestem, ani mniejszym, ani większym. No,
3: jak gdybym powiedział, że stać mnie na wszystko, to miałbym się raczej za bogatego.
0: Ej, tak po kolei, nie? Po kolei.
3: Ja no, mówiąc, że...
1: Bo tylko na koniec... Bo tej młodzieży, nie? No. Tutaj ta młodzież jest taka typowa, Instagram, Facebook, przychodzą po szkole kupić sobie chipsy, Coca-Colę i tam jakieś głupoty porobić i, no i tak sobie tutaj funkcjonują, nie? Nie mają nawet wzorców jakichś tutaj za bardzo, żeby jakoś się buntować, bo tu się nikt nie buntuje przeciwko.
3: A jakieś marihuanę też kupują?
1: Słucham?
3: Marihuanę.
1: Kupują pewnie, ale to też nie jest na taką skalę jak w Polsce.
3: Ale jest legalna czy dekryminalizowana? Nie. Czy nielegalna?
1: Nie jest legalna.
0: Ale tam się chyba za bardzo nikt nie czepia, nie?
3: Czyli jest zdekryminalizowana.
1: Ja się czepię, ale nie wiem, no tutaj mówię, no ciężko wyczuć, bo tutaj ludzie siedzą po domach. Właśnie tu jest to, że tutaj jakieś takie życie socjalne, ten social living tak zwany, tak, to wszystko się odbywa wieczorami, w weekendy w domach i oni się spotykają ewentualnie między sobą, albo nawet nie, sobie siedzą tylko rodzinami i każdy pozamykany, tutaj ludzi nie widać, czasami gdzieś tam jakaś głośniejsza impreza, to słychać, że coś się gdzieś tam dzieje w okolicy, ale żeby tutaj się ludzie kręcili, jakieś nie wiem, wspólne jakieś, nie wiem, przesiadywanie gdzieś nad fiordem czy coś, to rzadko, to tam
0: wiesz,
1: jeżeli będzie pogoda na Wielkanoc, to pewnie tak będzie. A czy tam może latem trochę też jakiś taki ładniejszy dzień się zdarzy, to czasami się tam spotka jakąś grupę ludzi, ale tak to raczej każdy sobie, nie? Gdzieś tam sobie przejść się po okolicy to rodziną tylko i tak, żeby jakieś, nie wiem, większe jakieś takie imprezy, dajmy na to, no to na 17 maja, to jest tam dzień, tak jak u nas, dzień konstytucji, coś takiego, nie? Takie tam eventy, ale to też takie wszystko, to bardziej to przypomina jakiś taki odpust, czy nie wiem, czy jakiś tam za komuny, jakiś festyn na 22 lipca, niż coś fajnego tak naprawdę, nie?
0: Ale ktoś, w ogóle właśnie takie mam pytanie, jak już jesteśmy w tym temacie, czy ktoś cię zaprasza z sąsiadów, bo to jest taką miarą chyba zintegrowania się, jak już się zintegrujesz.
1: Tak, oni są,
0: na wiosce.
1: Bardzo chętni są właśnie, żeby wszyscy byli. No my tutaj mieszkamy naprawdę w małej społeczności, tutaj nasz każdy tak naprawdę nas znamy też tutaj większość osób.
0: Mówią dzień dobry?
1: Nie czujemy się jakoś wykluczeni w ogóle, właśnie dlatego.
2: Mówią, dzień dobry mówią.
0: O, to już dobrze, bo ja mam jednych sąsiadów, co mi nie mówią.
2: Nie, jeżeli chodzi o sąsiadów, o znajomych tutaj Norwegów, to są życzliwi, to nie można powiedzieć tego, bo...
0: Czyli nie mówią, o ci Polacy, tam, Auslanderzy.
2: Nie spotkaliśmy się nigdy, albo nie poczuliśmy się tak, że moglibyśmy być, nie wiem, wytykani palcami na przykład, bo jesteśmy Polakami i, nie wiem, żyjemy sami ze sobą tylko i jesteśmy jakby dziwni.
0: No może nie wytykani, ale na przykład tu moja małżonka opowiadała, bo to, że Bawaria jest słynna z tego i takie małe wioski tam właśnie. I jej tam pierwszy facet był Niemcem. Z Bawarii jego rodzice się tam sprowadzili do wioski. No i jego rodzice tam mieszkali całe życie. On się urodził tam w tej Bawarii, ale cały czas o nim, który się urodził na tej wiosce, mówili o nim, że ten przyjezdny. Także czy to tak jest na tej wiosce, że jednak jest takie rozróżnienie między tymi przyjezdnymi, którzy zawsze będą przyjezdni i lokalsami?
2: To znaczy, wiesz, powiem ci tak, ogólnie no nasze dziecko, tak, jest tutaj jedynym polskim dzieckiem, w ogóle jedynym dzieckiem zagranicznym w przedszkolu. Ale czy jest jakaś różnica? Na pewno nie jest inaczej traktowana, na pewno my jesteśmy przez to nie traktowani inaczej. No nie odczuwam tego tak. Wydaje mi się, że jest tak. Czy wiadomo, że nigdy nie będziemy takimi pełnowartościowymi tutaj mieszkańcami i tak dalej, ale żeby się czuć jakoś inaczej, no chyba nie.
1: Nie, no to źle trochę brzmi, niepełnowartościowi. To tak...
2: No nie w takim sensie, ale takimi niepełnoprawnymi.
0: Że nie będziesz takiego. Swój, no.
1: Myślę, zawsze będziemy kimś z zewnątrz, nie? Jakimś tam elementem napływowym, no. To się nie da po prostu tego zmienić.
0: Córka, ale może już mniej, tak?
1: Ale jesteśmy traktowani, wydaje mi się, bardzo dobrze tutaj. Przez lokalnych tutaj ludzi, którzy nas znają i których my znamy. To naprawdę się nie da odczuć zupełnie nic, co można by jakoś tam, nie wiem, określić, że jest jakaś niechęć.
0: Pomimo, że to jest wieś. Bo to na wsi tak, się przywykło, tak. Że na wsi są ludzie jednak o wiele bardziej zamkniętymi społecznościami, które tak nie dopuszczają do siebie, a tu Norwegowie, Wikingowie. Ale to może to właśnie ich natura Wikingów, którzy podbijali świat, powoduje, że są tacy bardziej otwarci. No bo w końcu zawsze gdzieś gośćmi byli, niekoniecznie proszonymi. O właśnie, to jeszcze czekam. Miałem jedno pytanie, już mi chyba z głowy wyleciało. A właśnie, dom czy mieszkanie? Mieszkacie.
1: Czy my mieszkamy w domu, ale w którym samego dwa mieszkania?
0: Czyli takim dwurodzinnym domu.
1: Tak, dwurodzinnym domu.
0: Ogródek na grilla?
2: Jest miejsce na wszystko.
0: Grilluje się w Norwegii?
2: Grillują, tak. Latem sobie grillują, tylko tutaj te grille są gazowe i każdy...
0: Nie wolno, to znaczy
2: w każdym domu.
0: Peposz są gazowe, czy taka tradycja, czy po prostu nie wolno?
2: Nie, chyba bardziej z wygody po prostu.
1: Łatwiej.
3: Węgla drzewnego brakuje.
2: Tak, węgla drzewnego brakuje.
1: W ogóle, jeżeli chodzi o jedzenie, to oni tutaj wszystko na łatwiznę biorą taką, że...
3: Słyszałem, że parówka grillowana równa się kiełbasa z grilla.
2: Tak. I nasze dziecko
0: słynna mrożona
2: przesiąka.
0: Pizza.
2: Tak, no, nasze dziecko tym przesiąka, bo tak jak wcześniej Paweł właśnie wspomniał, jeszcze zanim ten COVID był, raz, dwa razy w tygodniu mają takie jakby swoje poczęstunki. Tutaj bardzo, bardzo popularne są serki topione w tubkach, kawior w tubce, majonez w tubce. No i tak Norwegowie ogólnie jedzą.
3: Nie wiem jak, sorry, że wtrącę, ale nie wiem jak do tej pory jeszcze w ogóle na temat jedzenia nie zeszliśmy.
0: No właśnie.
3: Ale kiedyś był taki challenge. Nie pamiętam, czy to chodziło o szwedzkie, czy norweskie.
2: O Szwecję pewnie, o te śledzie.
3: Śmierdzące śledzie.
0: Strunga, no. Tak, a to tak, będzie tak. Szwedzka audycja.
3: To jest szwedzkie, tak? No, a szwedzkie, nie, tak. Nie wierzę, że Norwedzy nie mają jakiegoś odpowiednika również śmierdzącego.
2: Mają, bo tutaj na Wigilię ogólnie tutaj jest tradycją pieczony boczek. Wielki kawał mięcha ze skórą.
3: Pieczony boczek to brzmi całkiem zacnie.
2: Tak, znajomo. Tak. Do tego właśnie takie grube parówki, ziemniaki, marchew, takie niepokrojone z wody.
1: I jeszcze warto wspomnieć, że wszystko niesalone, nie?
2: Część niesalonych. Tak, sosy z torebki. I tak jak porównanie, no nie wiem, czy można porównać do tego śledzia szwedzkiego, ale tutaj jest ich tak samo takim daniem świątecznym, to się nazywa lutefisk, to jest zazwyczaj dorsz, który jest moczony, nie wiem, jak on jest przygotowywany, on po prostu robi się galaretowaty i on jest jakby zamaczany w soli kaustycznej. Szczerze powiedziawszy, nie odważyłam się tego nigdy spróbować. To się jakoś później gotuje, przygotowuje, nie wiem, nie mam pojęcia. A uczestniczyłam już w takich świętach u Norwegów wcześniej i no po prostu bałam się tego spróbować. Także to jest takie, może taki lekki odpowiednik tego.
3: To mogło być traumatyczne. No właśnie chciałem się zapytać, czy odważyliście się coś takiego hardkorowego spróbować i o wasze wrażenia zapytać.
2: Paweł nie je mięsa, więc ani ryb, ani mięsa. Ja ryby jem, ale na południu Norwegii bardzo popularnym daniem jest barania głowa. No, pieczona barania głowa. Ale ja nie jestem też takim hardkorem, mimo że mięso jakieś.
3: Jak sobie w ogóle radzicie w Norwegii? Jesteście weganami, tak? Paweł jest weganem, tak?
1: Nie, ja jestem.
2: Paweł jest wegetarianinem.
3: To wegetarianie nie jedzą mięsa. Sorry, trochę moja ignorancja wyjdzie tutaj, ale nie do końca właśnie rozróżniam te dwa pojęcia.
1: Ja nie jem po prostu mięsa, nie jem mięsa czerwonego, tak zwanego, i nie jem ryb. Jem,
3: a jajka na przykład?
2: Jajka, masło.
1: Produkty typu ser, czy jajka, czy mleko.
0: A kurczaczek?
1: Jeszcze raz?
0: Kurczaczek?
1: Nie.
0: Bo wiesz co, bo to takie...
3: No właśnie, to jak sobie radzicie z tego typu dietą w Norwegii? To
1: w tej chwili to może... Jest wybór.
2: U nas jest tak ogólnie,
1: wybór.
2: Że no, ja jeszcze to mięso jakieś tam jem.
3: Na miejscu może nic specjalnie nie rośnie, wiadomo, ale teraz jest import, eksport i tak dalej. Ale chyba tradycyjnym jakimiś potrawami norweskimi bazują chyba głównie na rybach albo jakimś mięsie po prostu.
2: Na mięsie to na pewno. Przede wszystkim na sarninie, na łosinie. No lubią, po prostu lubią dziczyznę, tak? Ale szczerze wam powiem, że jeżeli chodzi o Norwegię i jeżeli sobie sami ryb nie złowią, to w sklepach jest naprawdę bardzo lichy wybór. Zazwyczaj są to ryby mrożone, jest to dorsz, jest to łosoś i tak naprawdę i śledź. I śledź mrożony albo świeży w większych sklepach, tak? No to nasz taki większy sklep jest około 60 km od nas, od naszego miejsca zamieszkania. Owszem, jest stoisko z rybami, ale tam też nie ma wyboru. Tam jest tylko dorsz, właśnie łosoś, makrela jak jest sezon, halibut jak jest sezon.
1: Czekaj. Też żeby nie zabrzmiało, że mamy sklep 60 km stąd.
2: Tam no nie, mówię taki większy sklep.
1: Tam jest
2: większy.
1: Po prostu sklep taki, gdzie jest stoisko z rybami, nie? Tak. Bo to akurat w tych markach...
3: To i tak nie byłby taki zły wynik, biorąc pod uwagę, że macie 120 km do szpitala.
1: Co nie zmienia faktu, że najbliższy sklep teraz nam otworzyli jakoś, nie wiem, z miesiąc temu i trzeba przejechać właśnie pod fiordem, tunelem i to jest i tak gdzieś 7 km w tym momencie, to jest najbliższy sklep.
0: Czyli tak jak...
3: To tak jak ja u siebie na wsi mam 7 km do Biedronki.
0: Nie, pewnie nikt z was nie pali, ale to tak pewnie jak tam ci ludzie przyciśnie za papierochem, a się skończyły, to o kurde, w samochód 7 km.
3: No niekoniecznie, właśnie nie pamiętam jak się nazywa to ustrojstwo, ale coś na bazie tytoniu Norwedzy skręcają i są to jakoś wkładają
2: tak,
3: pomiędzy
2: się,
3: język.
2: To się nazywa, tak. Wsadzają to sobie między wargę a zęby.
3: Aha. I to jest coś na zasadzie tak jak się żuje tytoń?
2: Coś takiego, tak, coś takiego. Aha. Próbowałam kiedyś, ale no straszne w smaku.
0: Jak już jesteśmy w temacie sklepów, to może opowiedzieć coś o kryzysie tym maślanym. Czy już przeżyliście jakiś? Bo wiem, że tam przed świętami Bożego Narodzenia czasem występują kryzysy, że nie ma masła w sklepach. Bo wszyscy tego używają go do wypieków, a no właśnie, w Norwegii jest ile tam? Dwie firmy, tak, które zapatrują w ogóle w mleko i sery.
2: Tak.
1: To w ogóle, jeżeli chodzi o asortyment, to wybór dla kogoś, kto przyjeżdża z Polski, jest no, szokująco mały. Naprawdę, tak jak właśnie mówisz, dwóch dostarczycieli mleka w całym kraju, czy tam masła, soki to też takie najbardziej podstawowe, tylko smaki. I tak ze wszystkim jest. Ale tutaj ludzie przywykli do tego po prostu, nie? Ale,
0: czyli bida, tak? Bida ogólnie.
2: Jeżeli chodzi o wybór, inne
1: spojrzenie.
2: No nie ma takiego asortymentu jak w Polsce. I...
0: Taki trochę chociaż PRL, tak?
2: Człowiek, ja na przykład bardzo lubię gotować i no ja nie widzę tego problemu.

0: Właśnie tam co kilka miesięcy się jakiś nowy asortyment pojawia i wybór jest naprawdę, no w tym momencie już jest bardzo duży. Bałem się tego na początku, że właśnie będzie mi tam brakowało czegoś, co tam w Polsce sobie szło kupić, ale nie, naprawdę jest dużo różnych rzeczy i są wszystkie dobre. Praktycznie chyba, nie wiem, raz pamiętam, coś tam, coś takiego miałem kupionego i było to niesmaczne po prostu, a tak to wszystko jest... I nawet jak tutaj na Norwegię, dobrze doprawione i fajnie przygotowane, także można różne cuda można powymyślać z tego.
1: No właśnie, a rzecz, na którą Polacy zazwyczaj narzekają, wyjeżdżając gdzieś tak do tych krajów Skandynawii, no do Niemiec to mniej, ale bardziej na zachód, to jest chleb. Czy tam się go da jeść, czy tak jak tu właśnie w Holandii, czy... No chyba w Holandii najbardziej narzekają i w Anglii na chleb, a w Norwegii, że to jest niezjadywalne w ogóle.
2: Nie wiem, ja na przykład na chleb tutaj nie narzekam. Chociaż też sama piekę.
0: Ja powiem tak, że to nie jest rewelacja, ale są miejsca w świecie, gdzie jest gorzej.
1: O, patrz, jest pytanie z czata pod tytułem, a kiedy będziecie mówić o zaletach mieszkania w Norwegii? No to już mówiliśmy. Także, no jakie są zalety? Największe. Inaczej, jakbyś miał zareklamować ludziom mieszkającym w Polsce, przyjedźcie do Norwegii, zamieszkajcie. Co jest takim największą zaletą?
0: Spokój i bezpieczeństwo. Takie
2: gonitwy.
0: Brak gonitwy. Na co dzień, jeżeli masz pracę i sobie pracujesz, to wiadomo, że nie umrze się z głodu, że dach nad głową będzie, że nikt cię tam, nie wiem, z dnia na dzień nie porobi i to jest najważniejsze, nie? Takie właśnie, takie poczucie bezpieczeństwa i to wszystko sobie płynie, całe to życie sobie tutaj płynie takim wolnym rytmem. Nikt nikogo nie goni, nikt się nie spieszy.
1: Czysta natura?
0: I no to jest tak, dokładnie. No natura, no to już w ogóle jest inna sprawa, nie? Czyste powietrze. No, w naszym wypadku tutaj to w ogóle jest cicho, bo jesteśmy w lekkim oddaleniu od głównej drogi, za oknem mamy fiord, także najwyżej pływają statki, które głównie pływają po cichu, chyba że wojskowe, które płyną szybko i płyną głośno, ale to się zdarza raz kiedyś. Natura, zwierzątka chodzą, sarenki, ptaszki latają, owieczki się pasą.
1: Jak właśnie, bo tu widzę, jest taki temat na czacie. Właśnie, bo Norwegowie są znani z tego, to są protestanci, tak?
0: Tak.
1: W większości, ale chyba już tacy bardziej zlaicyzowani, nie?
0: Tak.
1: Czy nadal te tradycje chrześcijańskie tam istnieją. No ale jako luteranie, że tam właśnie protestanci, to nie są tacy bardzo konserwatywni w swoich zachowaniach, czy już ta religia gdzieś tam zeszła zupełnie na boczny tor i już tej konserwatywności w zachowaniach w ogóle nie ma?
0: Z religią to tutaj jest tak, że oni tak, niby fakt tak jak mówisz, w większości są właśnie oficjalnie są tam jakimiś protestantami i przynależą tam do jakiegoś kościoła, tylko że kościoły, spotkać tutaj kościół to nie jest taka łatwa sprawa, bo kościołów jest bardzo mało, większość z nich jest w ogóle zamkniętych, gdzie niegdzie kościół jest otwarty, z tego co mi wiadomo są jakieś tam nabożeństwa w niedzielę, ale to jest jakieś tam jedno w ciągu dnia i tam jest jakaś garstka ludzi, jakichś starszych osób raczej. Nikt tutaj, no nie spotkałem tak naprawdę nikogo, kto by chodził do kościoła jakoś regularnie. A mimo to na przykład obchodzą święta bardzo hucznie, bo tutaj teraz Wielkanoc to już na czerwono, co już się zaczyna w kalendarzu od czwartku. No ale to nie wykorzystują to po prostu jako wolne, nie? Nie obchodzą tego, nie przeżywają tego jak w sposób religijny zupełnie. I nie wydaje mi się, żeby mimo tego, że są jakimiś oficjalnie wierzący i protestanci, to żeby jacyś byli konserwatywni. Nie, to już raczej jest mocno zlaicyzowane i to z jakiejś tam tradycji wynika tylko to, że w ogóle są te święta tutaj i tak dalej, nie? Na co dzień nikt się tym zupełnie nie przejmuje.
1: Właśnie, jak już jesteśmy jeszcze w tym temacie, zostajecie tam w ogóle, bo A, bo jeszcze byś

0: przy religii, to wy nie jesteście jacyś tak bardzo tradycyjną parą, także podejrzewam, wam tego nie brakuje z Polski jakiegoś.
1: Nie. My, jeżeli chodzi o religię, to zupełnie na
0: bakier. Stare pęczury to tak samo, nie? No, ale już zamierzacie tam zostać na zawsze, bo no ja wam powiem, ja już chyba na moją emigrację się już pogodziłem, że już tutaj na tej wiosce zostanę. No bo kredyt 30-letni na głowie. A wy zostajecie tam w Norwegii, czy myślicie o jakichś innych kierunkach dalszych?
1: Nie, no na chwilę obecną plan jest taki, że zostajemy tutaj. To też nie wiadomo, nie będziemy się deklarować, że na pewno już nic się nie zmieni, ale bo to wiadomo, różnie może się w życiu potoczyć, ale jeżeli wszystko jakoś tak będzie się toczyło jak dotychczas, to raczej się stąd nie będziemy ruszać.
0: Kredyt?
1: Na szczęście nie mamy kredytu. Byliśmy bliscy wzięcia kredytu na dom, ale koniec końców nie wzięliśmy go, co w sumie okazało się dobrym posunięciem i na razie czekamy. Na razie to w ogóle musimy przeczekać tutaj, jak to wszystko tutaj dalej będzie wyglądało z tym COVID-em, z tym wszystkim, nie?
0: No właśnie, jak tam z COVID-em wygląda u was? Czy w ogóle już wszyscy sobie to odpuścili, bo tutaj w Niemczech to wiecie, niby jakieś tam lockdowny i tak dalej, ale po roku to już tak praktycznie wszyscy mają gdzieś to tam.
2: Tutaj dopiero miesiąc temu nakaz był noszenie maseczek. Maseczek był ile? Z półtora miesiąca temu?
1: No w styczniu jakoś to maseczki. Było. Po nowym roku.
0: Tak to nikogo.
1: Generalnie u nas tak, u nas w rejonie na samym początku tam były jakieś przypadki, kilka przypadków było osób chorych, ale jakoś tak się tym nikt za bardzo nie przejął. Jedyne co się zmieniło, to że powystawiali wszędzie te dozowniki z tym płynem dezynfekującym i odprowadzając dziecko do przedszkola się nie wchodzi do środka, tylko dziecko było odbierane w drzwiach. I to praktycznie była jedyna rzecz, po której można było poznać, że coś się w ogóle dzieje. Później to się wszystko jakoś tak wyłagodziło, także druga połowa roku zeszłego to praktycznie się nie działo nic pod względem tutaj tego COVID-a. A później właśnie jakoś w okolicach Bożego Narodzenia pojawiło się chyba 5 przypadków. Ktoś skądś tam musiał to przywieźć. I wtedy właśnie też wprowadzili obowiązkowe maseczki, ale na przykład w przedszkolu można już normalnie wchodzić, tylko że jakby pojedynczo, po kolei, nie można, jak ktoś jest, to trzeba poczekać, aż dziecko odbierze i wtedy dopiero można wejść, ale można wchodzić. I to tyle, tak... w sklepach jakoś specjalnego, nie ma jakiejś psychozy, odstępy czy tak dalej, no to tak... Niby są jakieś informacje, żeby się tego trzymać i przestrzegać, ale tak raczej się nikt za bardzo tym nie przejmuje.
0: Czyli różne gacie, nikt tam nie walczy specjalnie z tym wirusem.
1: Czy wy słyszycie te powiadomienia u mnie, czy nie?
0: Nie.
1: To dobrze, bo mi to pika cały czas coś.
3: My nie słyszymy, ale dziwne, że puchaczy ich nie słyszy.
1: Oj, tam odpadło. Może to przeszkadza. Jeżeli nie przeszkadza, to okej.
0: Okay. Nie. Ja przynajmniej nie słyszę, nie?
1: No dobrze, to okej.
0: Okay. Nie wiem, jak zmora. Zmora?
3: Zmora jesteś? No, ja jestem tym osobą, która produkuje te powiadomienia.
0: Aha. jakiś temat pozaantenowy, o którym nie mogę wiedzieć.
3: No Boże, wystarczy, że przeczytasz. Głównie kierowany do ciebie.
0: Czekaj, ja na czacie nic nie mam nocnego radia, także nie wiem do kogo.
3: Na Skype'ie, to na Skype'ie pika.
0: Na Skype'ie, bo drugi czat. Dobra, drugi czat. Okej, okay, kojarzę.
3: To właśnie.
0: Dobra.
3: Nie, po prostu dywagowaliśmy, czy już kończymy.
0: Dobra, nie, bo jeszcze był tylko, ale wodzu oczywiście musiał na koniec ale rzucić taki, że rozwiązaliśmy wodzu ten mit, nie boicie się, że wam zabiorą dziecko.
2: Nie.
0: Także ja też się nie boję w ogóle jutro na rano do roboty, bo ja tam na 9 muszę śmigać.
1: No, ja na 7.
0: O Jezu. Pani siedzi na... Jeszcze na macierzyńskim, czy już do pracy?
2: Nie. Ja już. Tutaj kobiety bardzo szybko wracają do pracy. Dziecko nasze poszło już do przedszkola, bo tutaj nie ma żłobków, tylko to było od razu przedszkole, jak miało 9 miesięcy.
0: Jest podobnie w Niemczech, ale tu można siedzieć chyba 2 lata, jak się chce. To nie ma żadnego problemu.
2: Tutaj też można, jeżeli dziecko ma zostać w domu i wtedy też wiem, że państwo pomaga jakoś. Jedynym warunkiem jest chyba posiadanie 5 lat ubezpieczenia, po prostu dwoje rodziców musi mieć po prostu ubezpieczenie przez 5 lat ciągłe i wtedy kobieta wiem, że dostaje jakieś pieniądze. Ale nie, no ja to wróciłam od razu do pracy z dniem, kiedy skończył mi się urlop macierzyński na następny już.
0: Także jutro rano też do roboty.
2: Tak, dokładnie.
0: Najpierw dziecko do przedszkola i do roboty.
2: Dokładnie, taka kolej rzeczy.
0: Także no, nie będziemy was męczyć, bo się nie wyśpicie. Znaczy, tak się nie wyśpicie, ja też się nie wyśpię. Taki urok nasz od audycjowych. Dobra, to dzięki wam wielkie, że chcieliście się tu pojawić, opowiedzieć nam coś o pięknej Norwegii. Wcale nie było
3: tak, mam pomysł, to może niedzielę weźmy. Wtedy się wyśpimy na poniedziałek.
0: Ty, ale to wiesz, że niedziela to jest taki sam dzień tygodnia, jak się ona. I tak się nie wyśpisz po poniedziałek.
3: A, myślałem, że weekend to będzie lepiej.
0: Nie. To taki dzień, piątek możemy wziąć, niby dzień pracujący, ale się wyśpisz.
2: A tak a propos jeszcze rodzicielstwa tutaj, fajną sprawą jest to, że ojciec ma urlop tacierzyński, bardzo długi.
0: To nie jest to tak, że jak w Niemczech, że to nie ma różnicy, kto bierze, bo w Niemczech jest te 2 lata, nie? Znaczy chyba jest pierwsze 14 miesięcy, to trzeba wykorzystać, nie? Mhm. Znaczy nie, trzeba, można, ale to tam bez żadnego gadania dają. I te 14 miesięcy to można sobie dzielić, jak się chce, nie? Może wszystko ojciec, może wszystko matka, to tam nieważne, byleby ktoś siedział. No tak samo jest?
2: Podobnie, tak. Tylko, że no tutaj no, bardziej popularne jest to po prostu, że jednak matka wybiera ten swój okres.
0: Ale nie ma rozróżnienia, jest tylko rodzic A i rodzic B i który siedzi na urlopie, to dla urzędu nie ma znaczenia.
2: Nie chcę skłamać teraz, nie chcę wymyślać. Możliwe, że tak jest. Możliwe, że tak jest. No u nas był przypadek po prostu taki, że ja wzięłam swoje, Paweł wziął swoje, to co miał i było to 12 czy 15 tygodni jakoś.
3: Dobra, zadzwonił do chyba nas Marcin, ale dzwoni później, również później etap. Odbieramy, czy już
1: to powiększyli dla ojca.
0: Marcin, możesz.
3: Marcin jest na antenie już, ale etap jeszcze dzwoni.
0: Nie, to nie, ale Marcina zapraszamy i to tak na chwilę. Małą, bo jak etap będzie, to się rozgada. Marcinie, zapraszamy.
4: Dobrze, to ja może takie krótkie pytania mam dwa. Jak wyglądają koszty transportu, czyli utrzymanie na przykład 2 samochodów, czy te odległości przez to, że są większe? Jaka jest relacja, jeżeli chodzi o ceny paliwa? I drugie pytanie, czy przez to, że jest taka ograniczona ilość tych sklepów monopolowych i tak dalej, to czy Norwegowie jakby sami może robią swoje alkohole, jakieś wina, czy to w ogóle nie ma takiej kultury? No,
2: tutaj pan trafił w setkę. Popularny jest bardzo w Norwegii.
4: Znaczy Marcin już tam bez pana. Tam.
2: No tak, to trafiłeś.
1: O tym alkoholu to już trochę mówiliśmy wcześniej. Nie wiem, może nie słyszałeś. Bardzo popularne jest tutaj pędzenie na własną rękę. I to nie wina, tylko ciężkiego bimbru.
4: Aha. A koszty transportu? Jakby czy utrzymanie dwóch aut, ubezpieczenia, czy to jest bardzo duże?
2: Ubezpieczenia nie są. Nie są duże.
1: Paliwo też stosunkowo nie jest drogie w stosunku do zarobków. Tylko tyle, że są opłaty drogowe. Takie te checkpointy, gdzie tam co jakiś czas dostaje się rachunek do domu za jakby za nie jest użytkowanie dróg nie jest wliczone w paliwo czy coś takiego, nie? Czy płaci się to osobno. I to w zależności gdzie, to różnie to wygląda. Czasami się tam płaci jakimś tam symbolicznie kilka koron, a czasami jest tak, że
2: no za tak przejazd. Tak zwane bramki, tak? Za przejazd.
1: Takie bramki. A czasami to, żeby przejechać przez jedną bramkę, to trzeba zapłacić 70 koron na przykład. Więc to różnie wygląda. Ale to paliwo kosztuje powiedzmy tak średnio w tym momencie. Dzisiaj było dosyć tanie, ale normalnie gdzieś powiedzmy diesel około 15 koron za litr. Czyli tam w porównaniu do zarobków, no to nie jest jakoś tam drogo, nie?
4: A to jeszcze w takim razie transport publiczny jest jakoś rozwinięty, czy jest na jakimś takim poziomie słabym, że w zasadzie bez samochodu się nie da?
1: Nie da się bez samochodu, no nie da się. No nie
2: na
1: da
2: prowincji
1: się.
2: Na pewno nie się nie da bez samochodu.
1: Tak jak właśnie na prowincji to się nie da, w miastach to transport jest, to są autobusy i po mieście bez problemu można się poruszać autobusem, ale poza miastem bez samochodu to niestety. Są jakieś takie połączenia, powiedzmy a la polski PKS, ale no to są no słabo rozwinięte, nie ma tego dużo. Większość autobusów, które tutaj widać, to są jakieś autobusy szkolne czy coś takiego, takich połączeń. No do nas, od nas na przykład, żeby pojechać do Trondheim, to chyba jest jeden autobus, czy dwa autobusy w ciągu dnia. Więc bardzo mało. Każdy ma tutaj samochód, a zazwyczaj to w rodzinie to przynajmniej dwa samochody są, bo się, no po prostu się nie da bez samochodu.
4: Więc awaria takiego auta może być dużym problemem, tak?
1: Awaria?
4: Tak, w sensie takim, że jak właśnie ten samochód się zepsuje, to transportem publicznym będzie ciężko na przykład dostać się do pracy, tak? No,
1: tak, w większości wypadków jest niewykonalne się dostać transportem publicznym do pracy. Poza miastem. W mieście to co innego, ale poza miastem to no jesteś od samochodu praktycznie uzależniony w 100%.
0: Czyli Norwegia taka eko nie jest, bo jednak wszyscy samochodami.
1: Wszyscy samochodami, aczkolwiek no dużo jest elektryków, bardzo dużo, nie?
0: Co innego w Norwegii to ma sens, bo jednak energia jest z wody, nie? A nie jak tutaj w Niemczech wielce eko, a wszystka energia idzie z brunatnego węgla.
1: Nie, no tutaj jest w Norwegii, z tego co wiem, to tam chyba 90 ileś procent energii to jest z wody. Z węgla to jest jakieś chyba 1,5%, z tego co pamiętam.
4: To ja bym miał może jeszcze takie ostatnie krótkie pytanko i się przełączam na odsłuch. Czy w Norwegii jakby dużo jest Polaków? Czy z tego co słyszałem, to chyba w waszej miejscowości chyba nie za wielu? Czy jakby Polacy się szukają? Czy macie jakieś, nie wiem, ośrodki, gdzie się spotykają? Czy prywatnie może Polacy się spotykają? Czy w ogóle jest to tak niewielki odsetek, że w zasadzie no, nie występuje takie zjawisko?
1: Generalnie Polaków jest dużo. Wszędzie można spotkać Polaka. Polacy największą chyba tutaj mniejszością są w Norwegii. Jeżeli chodzi o jakieś zorganizowane, nie wiem, ośrodki, u nas nic takiego nie ma, ale jakoś tam ludzie z tego co widzę, to raczej prywatnie próbują się jakoś tam, nie wiem, zgadywać na jakieś wycieczki czy coś takiego. My jakoś tam się za bardzo nie trzymamy tutaj z Polakami, więc nie brakuje nam jakiegoś specjalnie polskiego towarzystwa, więc nie korzystamy z tego, ale no, jakiś tam kontakt powiedzmy jest na tyle, że wiemy co się dzieje i to raczej wszystko właśnie tak na zasadach prywatnych, że tam w parę osób się ludzie skrzykują i sobie coś tam organizują, jakieś wyjazdy czy jakieś spotkania, czy jakieś imprezki domowe, powiedzmy, nie ma jakichś tam... Przynajmniej tutaj, no w Oslo to pewnie wygląda inaczej, tam są jakieś pewnie ośrodki takie skupiające może jak Polaków bardziej zorganizowane. Tutaj to raczej wszystko takie na spontan.
4: Świetnie,
1: ale Polaków jest dużo. U nas, ja mówiłem, że u nas w miejscowości, tutaj już miałem na myśli naszą tą małą wysepkę, natomiast jak się na Hitrę wjedzie, to no tam Polaków jest sporo. Dużo ludzi tu przyjeżdża do pracy, są fabryki, te przetwórnie ryb i bardzo dużo Polaków tam pracuje, więc praktycznie jak co się pojedzie na Hitrę, to jakiegoś Polaka można spotkać.
4: Świetnie, także dzięki bardzo za odpowiedzi i pozdrawiam. Trzymajcie się, hej.
1: Dzięki.
3: Oh, hej.
0: No dobra, to tak jak już mówiłem, wszyscy rano do roboty tutaj. Jesteśmy pracujący, także opalamy mit. Tutaj nasze drogie małżeństwo słuchaczy nie siedzi na zasiłkach, pomimo że w Norwegii.
3: Można.
2: Można.
0: No bo to taka jest opinia, że w Norwegii są zasiłki, to wszyscy zaraz pójdą na bezrobocie. Nie poszli na bezrobocie, pracują, dzieci wychowują, także to nie jest tak, że jak są zasiłki, to wszyscy na bezrobociu. Także co mogę powiedzieć? Wielkie dzięki, że przyszliście na antenę. Spodziewajcie się mnie, jak otworzą granice, że gdzieś tam przyjadę też ze swoją córką w okolicy.
1: Zapraszamy.
0: Jadąc na Lofoty.
1: Tak, to po drodze zapraszamy, nie ma problemu.
0: Oczywiście, jak sobie trochę odłożę, bo te ceny benzyny to mnie troszeczkę zabiły. Moje auto trochę dużo pali. Także będzie dużo droga. Kiedyś będziecie w Niemczech, także też zapraszam, jakbyście się ruszali. Bo w ogóle zdradzę, to słuchacz jest, w ogóle wychował się, urodził w tym samym najpiękniejszym mieście północnej Polski, jakim ja.
3: Chyba środkowej.
0: Pełra północy, słynna Wykopowa, czyli ten najpiękniejsze miasto północnej Polski.
3: No, Bydgoszcz jest tak samo na północy, jak Warszawa na wschodzie.
0: No Warszawa jest na wschodzie.
3: No chyba tak średnio. To.
0: A jak ile tam macie do granicy? Chyba?
3: No to z Warszawy do granicy jest ze 140 km jeszcze.
0: A ile do zachodniej?
3: Nie wiem.
0: 580, no to jesteście na wschodzie.
3: To w podobnym... Nieważne. Nie będę się z tobą sprzeczał. No, moim zdaniem to jest w pół drogi do wschodu.
0: Czasany, ile my mamy na ten na wybrzeże? Godzinka drogi, nie?
1: Nie, no chyba trochę więcej. Chociaż teraz nie wiem, bo teraz nowe drogi...
0: teraz autostrada to godzina. A w góry to się cały dzień jedzie, nie? No, jesteśmy Polska północna.
3: Przez miesiąc.
1: No ja to w sumie za nastolatka wyemigrowałem do Poznania, nie? Także większość całe dorosłe życie to w Poznaniu spędziłem praktycznie. Ale Bydgoszcz zawsze wspomina, fajne miasto.
0: Dobra, ja ci powiem tak, z Bydgoszczy da się wyjechać, ale Bydgoszcz ciebie nie wyjdzie.
3: Tak no samo tak jak
1: mówią,
3: wieś.
1: Tak mówią.
0: Dobra. Trzymajcie się, wielkie dzięki, że byliście i do usłyszenia, a mnie się spodziewajcie.
3: Także, no, cześć, trzymajcie się, na razie wszystko. No,
1: i... dzięki również za uwagę, mam nadzieję, że jakoś to wyszło na tyle, że zainteresowało słuchaczy to, co mówiliśmy.
0: Nie martwcie się, nasza audycja ogólnie jest bardzo mało słuchalna, ale ci, co są, to są
3: także jak, zainteresowani. Także jak był jakiś wstyd, to niewielu o nim się dowie.
1: A, no to dobrze.
0: Ale pamiętajcie, do Filharmonii chodzi mniej ludzi niż słucha disco polo, także idźmy w tym kierunku.
1: Zgadza się.
0: Dobra, trzymajcie się, dobrej nocy wszystkim.
1: Dobra, dzięki. Dobrej nocy. Pozdrawiamy wszystkich.

0: Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Mamy dzisiaj sobotni wieczór, dzisiaj mamy niespodziewanego spoilera. Dzisiaj jesteśmy na antenie z Zenonem w sobotę 19 stycznia 2019 roku. Czołem Zenon, czołem Ola.
1: Cześć.
2: Szanowni Państwo, kochani moi. Tutaj znowu przedstawiciel Lewicy w Nocnym Radiu kobietę pominął, zamiast jako pierwszą ją tutaj podać, jako lepszą niż mężczyzna. A bo już się zaczyna od mowy nienawiści.
0: No widzisz, bo musisz sobie dopisać ten, musisz sobie dopisać w nazwie Zenon z Olą. Zamiast Skition. A dzisiaj będziemy przede wszystkim rozmawiali o Bandersnatchu, o super nowej produkcji Netflixa, która... Nie będę za dużo na samym początku opowiadał, natomiast spoilerów będzie co niemiara, więc jeżeli jeszcze Bandersnatcha nie oglądaliście i chcecie się zaskoczyć, to wyłączcie sobie na razie live'a, obejrzcie i wtedy dopiero podłączcie. A jeżeli was to nie przerazi, bo też mi się wydaje, że bardziej forma niż treść w tym filmie ma znaczenie, więc nawet jak pospoilerujemy, nawet jak zepsujemy troszkę zabawy, to ta zabawa aż tak zła nie będzie. Później też w linkach do opisu audycji podrzucę wam, jak wygląda diagram całej fabuły Bandersnatcha, w jaki sposób, gdzie kliknąć, żeby się dobrać do swojego ulubionego zakończenia. A tymczasem, chyba najważniejsza rzecz, taka, czy może rzecz, od której warto zacząć i o którą chciałbym was zapytać, może Ole na początek, pierwsze wrażenie.
1: Ja byłam bardzo podekscytowana, ponieważ ja nie wiedziałam, że takie coś, że takie wybory, takie filmy, takie gry już wcześniej istniały, więc dla mnie to była mega nowość. Więc ja byłam mega, bardzo podekscytowana i taka w ogóle, wiesz, jak był jakiś wybór, to ja już nie wiedziałam, co mam wybierać. O. Także ja ogólnie jestem na tak i na mi się podobało. Ale wiem, że nie wszystkim.
0: A jak oceniasz to na tle całej sagi, można powiedzieć, Czarnego Lustra? Bo pamiętać trzeba, że to jest mimo wszystko Black Mirror, Bandersnatch. Czy to się wpasowuje do tej całej historii, którą jakby nie patrzeć, no im się bardziej analizuje, tym bardziej widzimy części wspólne. Odniosłaś wrażenie, że zachowano twarz Czarnego Lustra?
1: Według mnie tak, z tym, że od razu tutaj zaznaczamy, że my nie oglądaliśmy wszystkich odcinków. Obejrzeliśmy na pewno cały pierwszy sezon, cały drugi i tylko parę odcinków tam w następnych sezonach. No ale tak czy inaczej, Czarne Lustro, prawda, cały czas ma taki jeden podobny klimat. Więc według mnie jak najbardziej.
2: No. Takiego braku zaufania do otaczającej rzeczywistości.
0: Tak, dla tych, chyba Krawiec robił kiedyś spoilera albo coś takiego na temat Czarnego Lustra. Jest to seria, która w dużej mierze skupia się na zagrożeniach związanych z, nie wiem, z technologią, z nowoczesnością, taki thriller wręcz zahaczający o horror. I to są takie pojedyncze historie, które gdzieś tam półsłówkiem się między sobą łączą. A Zenonie, jakie było twoje pierwsze wrażenie?
2: Na taki najpierwszy jeszcze w trakcie było całkiem spoko. Tyle, że dość szybko się rozczarowałem, bo mówię, kurde, tych wyborów jest mało i jest to jakieś takie lipne. Jeszcze się czułem mniej sprawczo niż w grach Telltale Games, czyli Walking Dead i tak dalej. No, ale muzyka na przykład mi się strasznie podobała i finalnie dałem ocenę na Filmwebie 1 na 10.
1: Nie, 3.
2: Później poprawiłem na 3 ze względu na muzykę właśnie.
1: Ja się z tą jedynką, przepraszam, bardzo nie zgadzałam. Uważam, że w ogóle jak przy mnie dał jedynkę, no to ja myślę, what the fuck, co on w ogóle daje? Jedynka to jest nieporozumienie, na jedynkę to zasługuje, nie wiem, Cats Vegas i inne tego typu filmy, ale nie to.
2: A, bo ty się znasz na sztuce wyższej, Cats Vegas będziesz oceniał.
0: Czyli rozumiem, że przespał się 2 noce na wycieraczce i zmienił na 3.
1: Nie byłam.
0: No cóż, no, na pewno, na,

0: Pewno miało to jakiś swój wpływ. Moje pierwsze wrażenie było dziwne, tak? Bo przede wszystkim to nie był pierwszy interaktywny film Netflixa, pierwszy tego typu. To był Kot w butach, wydany w okolicach Wielkiej Nocy 2018 roku. Taka typowa opowieść właśnie dla dzieci, gdzie ta czwarta ściana była od samego początku przebita, rozbita i w zasadzie bardziej niż na decyzję wpływało się na fabułę, czyli bardzo krótko, tam nie wiem, z 20 minut poświęciłem temu Kotu w butach, może jestem za stary, może jestem za głupi, może nie zrozumiałem głębi, ale to było coś w stylu, no i szedłem sobie przez las i napadł mnie królik, albo nie wiem, słoń, czy coś takiego, nie? No i sobie w ten sposób sobie kreujesz w zasadzie bardziej fabułę niż... Ale to mi się akurat spodobało i to było to na tyle celowe, że wiesz, że Netflix prawdopodobnie nie chciał zaryzykować, żeby od razu przy tak dużym tytule, przy tak sprawdzonej marce, jaką jest Black Mirror, czyli w zasadzie jedną z topowych marek Netflixa, jedną z najważniejszych dla niego, żeby od razu, wiesz, jeżeli by to nie wypaliło, tak, nie daj Boże, to nie tylko to pochłonie, nie wiem, to nie będzie nieudana produkcja, ale też pogrąży całkiem, wiesz, całkiem dojną krowę, jaką jest serial Czarne Lustro.
1: Dojna krowa. Czy to jest tak do końca nieudane, to nie wiem, oceny ma niezłe. Powiem tak, co do tych produkcji takich interaktywnych na Netflixie, nie wiedziałem o tym Kocie w butach, ale jest Minecraft.
0: Tak, widziałem dzisiaj. Ale to jest zabawne. Tego kompletnie nie rozumiem, że w Minecrafcie, w grze, tak? Że rozumiem, wiesz, zrobić adaptację gry w postaci filmowej, tak? Okej, w porządku. Ale no właśnie idąc w drugą stronę, żeby robić taki decyzyjny, interaktywny film, to też idziemy w stronę gry komputerowej i ten Minecraft mi się wydaje tak pomylonym pomysłem, że no nie wiem, może to się jakoś będzie ratowało. Nie wiem nawet, czy będę chciał temu dać szansę, natomiast no nie, zdziwiło mnie to, że komuś przyszło do głowy, że to będzie dobry pomysł.
1: No, myślę, że to jest po prostu jakiś reach w kierunku najmłodszych i tyle, nic więcej, że ten Minecraft tam jest na tym Netflixie. Ale wiesz co mnie zastanawia? Zastanawia mnie, jak Dunderszczyca oglądają piraci, ludzie, którzy nie mają Netflixa.
0: No nie oglądają, bo tak naprawdę to jest, bo na przykład na PlayStation 4 bardzo łatwo wejść w tryb deweloperski Netflixa i tam jest chyba bodajże 5 godzin 42 minuty surowego wideo i tyle. I to, że są te decyzje, one są wciśnięte w metadane, które wychodzą poza jakikolwiek istniejący standard. Dlatego też Bandersnatcha nie da się obejrzeć na Chromecastie albo na Apple TV, bo nie masz tego sterowania, ponieważ to nie jest zgodne z jakimkolwiek istniejącym standardem. Być może taki standard się jeszcze rozwinie, ale czegoś takiego się nie da. No chyba że ktoś by zripował te właśnie całe 5 godzin i napisał do tego jakiś swój player czy coś takiego, ewentualnie no, wiesz, spauzuj w drugiej godzinie 14 minucie 32 sekundzie i przewiń do 5 godziny 30 minuty, albo przewiń do 1 godziny 20 minuty, nie? No nie da się.
1: I opiszę na czacie, że oglądają jest wersja do ściągnięcia, jedna ścieżka to raz, dwa. Słuchaj, tak na dobrą sprawę to można zrobić w formie DVD, tak? Są proste programy do tworzenia DVD-ków, do studniówek, takie rzeczy jak na przykład wykorzystują jacyś tam wiejscy fotografowie i kamerzyści, wideofilmowanie bziochy dolne i tak dalej. I z tego można by zrobić taką, wiesz, właśnie wersję. Tak
2: znaczy, z tego, co czytałam na forum na Filmweby, to można to obejrzeć na PS4 albo czy na Xboxie, któreś z tym. Ktoś no, to obejrzał, oglądał na tym.
0: No? Na jednym i drugim tak, można, bo masz kontroler, tak, masz pada. Ja sam to oglądałem na PS4. Ale normalnie sobie do Netflixa używam Chromecasta, no i tak się troszkę zmartwiłem, bo fajnie by było, żebym mógł na przykład sterować z aplikacji Netflix, która by za mnie to wszystko zrobiła, bo zazwyczaj sobie właśnie kastuję z komórki. No i tutaj no, to jest jakieś takie pole do poprawy, ale może zanim bardziej się wgryziemy w technikalia, trzy słowa o samej fabule. Przenosimy się do roku 1984, podejrzewam, że też nie bez powodu. W Black Mirror bardzo rzadko dzieje się coś bez powodu, gdzie pewien młody programista ma pewną, trafia mu się pewna okazja. Projektuje grę na podstawie książki, na podstawie, jak to się nazywa po polsku? Książka paragrafowa?
1: Czy nie, to paragrafowa? Coś
2: nie,
1: takiego.
2: Nie, nie pamiętam.
0: Wiem, że komiksy paragrafowe to właśnie też na takiej samej zasadzie działają, gdzie właśnie decydujemy, gdzie sobie decydujemy, bo tutaj Zenon mi coś wkleił, ale nie wiem co. Ale ja nie mam dostępu do donate'ów nocnego radia. Jeżeli wrzucacie donate'y, to one idą na Krawca. Ja mam swoje, ale nie mam ich teraz podpiętych.
1: Aha, dobra. No. Wiem tylko tyle. Właśnie wpadł donate od Tamba Łamba. Dzięki za spoilera, 11 zł.
2: O, najlepiej.
0: No, także ten. Także mamy młodego programistę i na samym początku, co mi się... Tak, na początku nie do końca mi się spodobało, tak? Bo pierwszą decyzją, którą podejmujemy, to jest, jakie płatki koleś ma sobie zjeść na śniadanie. Drugą decyzją, jaką podejmujemy, jest to, jaką kasetę ma sobie włożyć do Walkmana. I tak sobie myślę, no jeżeli tak to będzie wyglądało do końca, że będziemy sobie podejmować decyzję, czy założymy koszulę żółtą, czy różową, no to ja was przepraszam bardzo, to nie ma sensu. Ale to później akurat miało całkiem fajne odwzorowanie w dalszej części fabuły, gdzie zaczyna się, gdzie nasz główny bohater, Stefan, zaczyna kwestionować rzeczywistość. Zaczyna dostrzegać, że ktoś nad nim panuje, że ktoś za niego podejmuje decyzję. Oczywiście w tle jest jeszcze psycholog, u którego od czasu do czasu bywa i gdzie się zastanawia, no tak naprawdę kwestionuje rzeczywistość i się zastanawia, czy to on ma wpływ na swoje życie, czy może coś tutaj jest odgórne, nie? Tak samo jak, nie wiem, wyobraźmy sobie, że od czasu do czasu mamy taką cholerną ochotę, żeby sobie zjeść pomarańcze. I właśnie pytanie. I tak się można zastanowić, czy to jest nasza własna wola, czy ktoś tam gdzieś w Netflixie 2050 kliknął, o, zjedz sobie teraz pomarańcze.
2: No to fajna rozkmina.
1: No, dokładnie, tak. No, pasuje do tej hipotezy symulacji, nie?
0: Nawet wiesz, no może troszkę symulacji, tak, ale to, czego nie do końca rozumiem, chociaż nie jest to winą Netflixa, ani nie jest to winą twórców, ale jest winą wszelkiego rodzaju recenzentów, którzy zauważają, którzy właśnie opisywali, że to jest coś takiego super hipernowego, że to jest rewolucja, że tego nigdy nie było. A mi się przypomina taka gra Max Payne, pierwsza część, gdzie był taki jeden moment fabularny, gdzie ta czwarta ściana była przebita w bardzo podobny sposób, gdzie Max Payne, były policjant, który jest na swojej prywatnej krucjacie, walczy z ludźmi, którzy wprowadzają do Nowego Jorku walkirię, bardzo niebezpieczny narkotyk, przez który zginęła rodzina głównego bohatera, no i w pewnej scenie zostaje mu ta walkiria podana. I w całym tym swoim pijackim widzie, w tym całym swoim cipuńskim widzie, nagle... A, bo jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli ktoś nie grał w Maxa Payne'a, to tam cutscenki są zrobione w formie komiksu, takiego z lektorem i tak dalej, ale mimo wszystko komiksu. No i jedna scena właśnie wygląda tak, że będąc pod wpływem tej walkirii, narrator do niego przemawia: Max, jesteś bohaterem komiksu. Prawda uderzyła mnie, niczym zimny obuch siekiery. Moje słowa zamknięte w dymkach, moje myśli zatrzymane w klatkach, moje ruchy narysowane przez czyjąś rękę. Max, jesteś bohaterem gry komputerowej. Nie wyobrażam sobie, że tego wcześniej nie dostrzegłem. Każdy mój ruch sterowany, czas spowalniany, żeby lepiej kontrolować moim celowaniem. Także...
1: No... Ty chyba stajniaka potrzebujesz zrobić, panie.
0: No, różne fajne rzeczy się pojawią, ale o tym to będzie później jeszcze. I na pewno nie dzisiaj. Natomiast, nie wiem, nie mam takiego powiewu świeżości. Wydaje mi się, że jeżeli byśmy... To znaczy, teraz nam te serwisy streamingowe pozwalają na to, żeby dokonać właśnie takiej interaktywnej, takiego interaktywnego filmu, ale w czasach, kiedy nasze komputery, nasze konsole, nasze gry komputerowe już tak bardzo się rozniosły i ich możliwości powstały, no to czy to nie jest przypadkiem próba, nie wiem, wiesz, zrobienia czegoś, co tylko się wydaje nowe, a tak naprawdę nie jest ani filmem, ani grą komputerową.
1: Skojarzyło mi się to od razu wtedy, jak dałem tą pałę na Filmwebie, Mówię, Oli, ty, ale to nie jest nic nowoczesnego, bo przecież to już było do cholery, to jest normalnie taki sam comeback i scam jak z tym VR-em całym, gdzie ludzie myślą, że to jest super coś nowego i pierwszy raz coś takiego w ogóle jest i przecierają szlaki, a tak naprawdę swoją drogą 20 lat wcześniej, tak samo jak w przypadku właśnie VR-u i w przypadku tych interaktywnych gier było dokładnie to samo. Jak się tylko pojawiła technologia CD, a nawet Laserdisc, to zaczęły się pojawiać pierwsze właśnie interaktywne filmy, czyli rzeczy takie z pogranicza, no, gry komputerowej i filmu, tak? Gdzie masz jakiś wpływ na to, co się dzieje, ale wszystko jest jednak w konwencji jakiegoś filmu. Albo jest to kręcone, albo jest to jakaś wysokiej jakości animacja. Tutaj najbardziej znany chyba jest Dragon's Lair. W Polsce może niekoniecznie jakoś wybitnie znany, ale przez tym retro youtuberów często wspominany. No już to jak gdyby jest temat na osobną audycję, jak to wygląda, ale wróble ćwierkają, że masz jakieś tam lepsze tytuły. Boże, ci tutaj prezydent z Belwederu powiedział nasz.
0: No właśnie, muszę sobie historię otworzyć, bo miałem je, miałem zapisane, mam zapisane na swoim głównym profilu, właśnie przelogowałem pół godziny temu. I wiesz co, i powiem ci, że mi to umknęło, bo krawiec właśnie podrzucił mi kilka takich tytułów i tylko i wyłącznie właśnie Dragon's Lair kojarzyłem, natomiast były to gierki takie arkadowe, gdzie, nie wiem czy pamiętacie, na tym, jeszcze na jakimś Pegasusie czy czymś takim, była taka gra, że się pojawiały albo bandziory, albo się pojawiali cywile i do cywili nie wolno było strzelać, a się strzelało do bandziorów i ta gra podnosiła to na troszkę wyższy poziom, ponieważ...
1: Coś takiego.
0: Możliwe, nie pamiętam, kompletnie nie pamiętam tytułu, natomiast jako taki gameplay kojarzę. O, American Laser Games, tutaj krawiec już podrzuca.
1: Tak, jeszcze były na tego Laser Gana, te wszystkie takie dzikie zachody i te sprawy, kaczki.
0: Tak, dokładnie, tylko że właśnie zamiast jakiegoś tam wyrenderowanego kiepsko bandziora, to mieliśmy normalny film. Mieliśmy normalny materiał wideo, że ktoś tam się podnosi, wychodzi zza winkla, no i klatki się przerzucały. Bardzo podobnie, tylko że tutaj bardziej... Samo wykorzystanie właśnie takiego interaktywnego filmu, tylko bez tej, można rzec, części decyzyjnej. Także nie porównywałbym tego na pewno jeden do jednego, ale też okazuje się, że nie jest szczególnie nowym pomysłem to, żeby wziąć kilka godzin filmu, pociąć go na małe kawałeczki i się szybko między nimi przełączać.
1: No dokładnie. Bliżej temu wszystkiemu jest właśnie do wspomnianych już wcześniej Telltale Games, nie? Do Walking Deadów, Wolf Among Us, Gry o Tron i tego typu gier, które jak gdyby dały takie drugie życie grom przygodowym w ogóle, nie? Wielkim fanem nie jestem, grałem co prawda trochę
2: w The Walking Dead, ale... Ale ja tylko w tego The Walking Dead grałam, mi się bardzo podoba, lubię przygodówki, bardzo, bardzo fajna gra. Tak fajnie mi się związałam z bohaterami, bo to dosyć długa jest ta gra, i bo tam jest parę części i ja się tak fajnie związałam z bohaterami, fajny wybór, czasem było smutne, jak ktoś umarł, nie no, mnie się podoba bardzo.
1: Ja też tak, to prawda, wszystko. No. Tylko że poziom skomplikowania był dużo większy, bo tam z reguły miałeś co najmniej 4 możliwości interakcji, a nie tylko 2.
2: No nie, tam miałeś z reguły 4 do wyboru, tak było. Mhm.
1: No, a jak sobie zobaczycie ten diagram właśnie tego Dundersztyca, jakie tam macie opcje, być może znajdziecie do Walking Deada na przykład coś analogicznego, jestem przekonany, że będzie to zupełnie inaczej wyglądało. Macie właśnie na czacie przez potrzebę rzucony ten rozpiskę działań na w Dundersztycu. Mhm.
0: Ja sobie przede wszystkim, to znaczy, jeżeli chodzi o gry Telltale, to dałem szansę tylko Batmanowi i powiem szczerze, że nie przyjęło mi się to. Może dlatego, że już sobie w Batmana swego czasu dużo więcej grałem w takie bardziej konsolówki. Biegasz, chodzisz, niby robisz questa, a tak naprawdę wszystko się sprowadza do wykończenia po cichu przeciwników i wciskaniu guzika tam, gdzie go trzeba wcisnąć. Ale to też nie daje, jeszcze do czego chciałbym przyrównać, do gier ze studia Quantic Dream, Detroit Become Human, czy wcześniejsze Heavy Rain i Beyond, gdzie faktycznie mamy do czynienia z takim interaktywnym filmem, tylko że cały schemat decyzyjny, to co się tam może wydarzyć, ma dużo większy wpływ. W Bandersnatchu to, co jest bardzo takie wręcz bezczelne, to jest to, że na przykład jest ci dany wybór, klikasz i się okazuje, że nie, to nie był dobry wybór i zaczynamy wszystko od nowa, nawet są takie scenki, które robią taki rewind całej przygody od początku i cię niejako przymuszają, że musisz podjąć tę decyzję.
1: To jest strasznie denerwowało, że tak powiem. O.
2: Ale co, to powracanie, to żeby
1: tak, tak, to już było na samym początku, gdzie się ta całkiem fajna postać tego Colina pojawiła, czyli ekscentrycznego programisty. No, to po prostu Jezus Maria, nie? To był jeden z pierwszych takich poważniejszych wyborów. Nacisnąłeś, że tak, że fajnie, a ten podchodzi ci i mówi, no, sorry, stary, zły wybór, nie? I ciuli, wszystko się rozpieprzyło i od nowa. I musisz po prostu to wybrać, nie? No, ja przez chwilę miałem wrażenie, że tam coś się zmieniło. To, że ja dałem ten zły wybór i kazałem jeszcze raz to zrobić, że będzie coś inaczej. Nie, nie, dupa, nie? Musiałem to zrobić tak i koniec, nie?
0: No, także takie iluzoryczne poczucie, że mamy kontrolę nad sytuacją, ale wiesz co, też z drugiej strony być może, i tutaj już bardzo na siłę będę to bronił, być może jest to też jakaś taka alegoria, że nam w życiu też się czasem wydaje, że mamy nad czymś kontrolę, że decyzje, które podejmujemy, coś znaczą. A tu się okazuje, że jednak nie, że życie toczy się dalej i ma w głębokim poważaniu tak naprawdę jakiej decyzji, na jaką decyzję podjęliśmy.
1: Tak, tylko że jest różnica, wiesz, bo właśnie masz dwie opcje w Bundesztycu i jedna cię ewidentnie chamsko cofa do początku, tak że musisz tą jedną decyzję podjąć, więc z logicznego punktu widzenia nie masz żadnej decyzji kompletnie w ogóle, ani nawet jej pozoru. A z kolei w Walking Deadach i Telltale'ach jest coś takiego, że masz te cztery wybory, powiedzmy, i zawsze coś się dzieje i nigdy nie jest tak, że się musisz cofnąć, nie? Mhm. Zawsze masz przynajmniej iluzję wyboru. A tu nawet tę iluzję, tą iluzję wyboru czasami tracisz.
0: Wiesz, przede wszystkim porównując do gier z Quantic Dream, bardzo często, bo tam w tych grach za każdym razem prowadzisz kilka postaci naraz, tak? I wpływasz zarówno na ich własne życie, jak i na interakcje między nimi. I to już w Heavy Rain było bardzo ładnie pokazane, że pewne nierozważne czy nieodpowiedzialne decyzje mogą sprawić, że twoja postać umrze, czy powiedzmy, no umrze zasadniczo, tak? Ale cała gra będzie się toczyła dalej, bo mamy jeszcze dwóch czy tam trzech żywych aktorów i wiesz, i to było dużo sensowniej tutaj rozgraniczone. Nie wiem, być może kiedyś to też się pojawi, bo mając już odpowiednią technologię, mając już szlak przetarty, wydaje mi się, że kwestią czasu jest właśnie próba sklonowania, no ale to znowu będzie klonowanie czegoś, co wymyślono już gdzieś 10, prawda, lat temu.
1: No. Ojciec Pio na czacie zapytuje, czyli co jest...
0: Halo, halo, Zenonie, halo, halo, Olu, halo, halo, halo, halo, coś was rwie. Halo, halo. Rozłączymy się i połączymy się raz jeszcze, bo tutaj się coś niestety nam zepsuło i popsuło. Gdzie jest Zenon? Zenon jest tutaj. Dajcie mi Zenona na scenę, bo coś nam się tutaj... Raz, dwa, trzy, zajęty. Okej, jest i Zenon, dobra. Za chwilkę powinno nam się włączyć. Halo, halo, jak się słyszymy? Halo, halo? No niestety coś się zrąbało. Mam starego Skype'a. Dobra, teraz okej, udało się. Bo was strasznie rwało i zaczęliście mówić o ojcu Pio. Oj, nie słychać was kompletnie. Nie wiem, czy wy mnie słyszycie.
1: Przemijanie.
0: Coś jest u was, coś się u was psuje. Dobra, teraz jest płynnie, bo słyszę, jak stukasz w klawiaturę. Dobra, no...
1: No...
0: Okej, okay. może jakaś chwilowa kaszanka.
1: Dobra, kurde... Ja nic nie mówię o ojcu Pio, bo to jakiś tutaj szatan działa, nie? Już zostało mu na czacie wytłumaczone. To nie jest tak, że jest kompletnie i w ogóle to wszystko do kitu. Tylko na początku dosyć szybko się dostaje po ryju takim właśnie brakiem wyboru i mnie to strasznie uprzedziło do tego wszystkiego. Ale na przykład moc tego, jaka jest muzyka wybrana i ona będzie leciała, no to jest dla mnie po prostu rewelacja. Tym bardziej, że są kawałki, które ja lubię, same prawie tam leciały, nie? No. Mhm. Bajer, po prostu. Bajer. Wow. No i świetna scenografia, naprawdę.
0: Tak, to kostymy. Prawda.
1: To, jeżeli chodzi o to... Dobra, no podwyższę im tą ocenę, niech ich tam... Ale jest... Nie no, to jest super, naprawdę. Jest pięknie. Ola tak patrzy, ty, jak oni to zrobili, że to wygląda tak dziadowsko jak wtedy, nie? Też się tak nie zastanowiłem, ale super. A, i przypomniało mi się, no to... Już wielokrotnie się tutaj rzucałem, że efekty komputerowe są gorsze od praktycznych efektów specjalnych w filmach. Widziałem taki filmik, gdzie ktoś to bardzo fajnie wytłumaczył. Jeżeli efekty komputerowe są zrobione bardzo dobrze i najlepiej jak to możliwe, to nie wiemy, że są zrobione.
0: Tak, to prawda. I na to nas spokojnie, już nawet dość dawno temu, ale całkiem nieźle stać.
1: Dokładnie.
0: No właśnie, sam klimat, samo ziarno kamery, tak, czy dobór kolorów, tak, bardziej się kojarzy z jakąś starą szklaną pułapką niż ze współczesnym filmem. No ale to akurat można oddać Czarnemu Lustru, że zawsze na takie detale bardzo zwracali uwagę, do tego stopnia nawet, że jeżeli był jakiś taki, nie wiem, przecukierkowany, przekolorowana historia, rated, to ten odcinek o ocenianiu, tak, to on jest taki wręcz cały pastelowy, tak? Że nawet jeżeli główna bohaterka tam się umazała w błocie, to ona w dalszym ciągu ma to pastelowe, prawda, błoto, tak?
1: Jak z jakiegoś, no tak, takiego, nie wiem, z lat 60. jakiegoś komedii, takiej honeymoon z czegoś, coś takiego.
2: Mi się bardzo podobało, to by ja lubię, jak są właśnie w serialach czy filmach osoby takie, nie powiem, że brzydkie, prawda, tylko tak określę, nie takie wypacykowane, nie takie, wiesz, wymalowane, takie idealne. Ja bardzo lubię, jak jest właśnie taka prawdziwość, taka naturalność i to mi się też bardzo podobało, że oni byli tacy, wiesz, naturalnie, nie byli tacy, wiesz, wymodelowani, nie wiadomo, ja bardzo lubię takie coś.
1: No te postacie jednocześnie w Dundersztycu nie dość, że były zrobione na pokę, to jednak to nie było na siłę, to wyglądało dosyć autentycznie.
0: No i to było całkiem przyjemne i tu też, co warto zaznaczyć, to się kojarzyło z epoką, a nie z filmami z tej epoki nawet, ponieważ wówczas w kinematografii raczej właśnie w poważnych produkcjach wszyscy musieli być piękni, muskularni, mieć wielkie piersi i tak dalej.
2: Właśnie, o to chodzi, dokładnie tak.
0: A tutaj ten jest gruby, ten jest jakiś tam brzydki, ten nie ma zęba, ten ma pogryzione ucho, tak?
2: No. Tak, tak, to ja takie coś uwielbiam. W serialach, filmach, jak jest taki brud, smród, to ja uwielbiam
1: takie. I filmy. Akcent tego Colina, który był identyczny niemal jak akcent Mossa z IT Crowd.
2: Tak. Kurde,
1: to mnie urzekło. No i oczywiście kwasik, nie? No tak mi się, nie powiem, kto mi się przypomni, jak zobaczyłem, jak oni tam kwasa zażywają.
0: A to bardzo, bardzo ładnie zostało odwzorowane. Co prawda widać, że to tam, wiesz, że to po prostu parę reflektorów, parę ładnych świateł, które tam zostały podstawione głównie, plus troszkę postprodukcji w After Effectsie, ale bardzo, bardzo przyjemnie, naprawdę dawno nie widziałem tak, nawet porównam do Fear and Loathing in Las Vegas. Jeżeli chodzi, tak może nie dorównuje, ale jest tak, powiedzmy, nieco o poziom niżej, tak, jeżeli chodzi o to odwzorowanie. Natomiast właśnie, bo tutaj jeszcze oprócz tego wszystkiego, oprócz tych wszystkich decyzji, mamy jeden istotny wątek, który się dość rzadko przebija w filmach, czyli przebijanie czwartej ściany, gdzie w pewnym momencie, gdy nasz Stefan, nasz bohater, pyta, daj mi jakiś znak, powiedz mi, kim jesteś, to możemy mu powiedzieć, że jesteśmy z Netflixa.
2: To była druga moja ulubiona scena wtedy. Pierwsza była na balkonie, jak miałeś do wyboru, jak już tam stali na tym balkonie i Colin zaczął opowiadać Stefanowi te różne swoje teorie, takie spiskowe, prawda? Mhm. I miałeś zadecydować, czy ma skoczyć Colin czy Stefan. Mhm. Wybraliśmy Colina, a ty?
0: Colina. Co będę głównego bohatera zabijał? Za dużo grałem w gry.
2: Tak, my też Colina. I on po prostu tak wstał, wyskoczył. To jest jedna pierwsza moja ulubiona scena, no po prostu świetna i tak się rozpłaszczył i tak, o ja, ekstra, naprawdę, to było fajne. No, a druga najlepsza to właśnie z tym Netflixem, ale myślę, że do tego dojdziemy.
1: Z Netflixem to ci powiem tak, że jak Netflix pierwszy raz się pojawił, to tam był ten znak taki, nie, który tam był tą...
0: Białego niedźwiedzia, tak.
2: Co ten
1: wyboru,
2: pisarz.
1: Nie? Tak, tak, no, tego wyboru de facto, znak, którego tam skizował tego pisarza. No i tak ten, i Ola kliknęła, kazała kliknąć ten znak. A ja się ten, i chyba kliknęliśmy ten znak czy coś,
2: tak.
1: Ja się na nią wydarłem, mówię, jak się możesz nad nim znęcać do cholery, nie? I to jego mogę rzeczy, powiedz mu, że to Netflix.
2: Tak, jedno, psychopatko, ja mówię,
1: przestań się nad nim znęcać.
0: Nie, ale ścieżka Netflixa też jest ciekawa, no bo to jest to na zasadzie, Netflix? Co to kurwa jest Netflix?
2: To było super.
0: Platforma streamingowa.
2: Tak.
0: Platforma jaka?
2: Tak, oglądamy cię na Netflixie, decydujemy o twoich losach, to moja druga ulubiona scena, bardzo fajna.
1: Później pani psycholog się pyta, co to jest Netflix, jakaś planeta? No.
0: Natomiast scena, w której wydaje mi się, że troszkę pewne granice takiej, nie wiem, przyzwoitości, bo to tak pół na pół, tak? Miałem, przyznam, że miałem odrobinkę niesmak, że troszkę za bardzo chcemy się tutaj zaprzyjaźnić z tym, wytworzyć jakąś taką więź. Wydawało mi się to bardzo sztuczne. Natomiast druga scena to już pod sam koniec, kiedy rozmawia z tą swoją, kiedy Stefan rozmawia ze swoją panią psycholog, i w pewnym momencie mówi, że to nie może być film, bo to jest po prostu takie nudne, tak? I no to co, chcesz więcej akcji? I w momencie, kiedy wybierzemy ścieżkę więcej akcji, to tutaj ludzie zaczynają się bić, wpadać na siebie, wybuchy jakieś, kurde i tak dalej. Tu, teraz tu masz dopiero akcję, nie? I
2: to tak jak z Kill Billa, ta pani psychiatra z Kill Billa wyskoczyła.
1: Znowu mi się pan potrzeba przypomniały, bo ona wyciągnęła co, pałki teleskopowe. Pani potrzeba.
2: A mi się ta scena nie podobała właśnie.
0: Mi się właśnie bardzo nie podobało, bo to było takie po prostu zbyt drewniane, nie?
1: Zbicie klimatu.
2: Tak.
0: No, rozumiem, możemy się pobawić troszkę w humor, tak, jakoś się tam, nie wiem, przytulić do naszego widza, no ale czy powiedzmy właśnie ten mocny motyw, w którym decydujemy nie tylko o tym, co sobie Stefan zje, ale decydujemy o tym, kto skoczy z balkonu.
1: Za tym nudny film, co to za głupie pytanie, co wtedy już były filmy Ingmara Bergmana, więc już wiedzieli, co są nudne filmy.
0: No, już dużo wcześniej wiedzieli, tak, więc no. Nie przesadzajmy, że wszędzie musi być, no takie no nie wiem, no jakieś takie... Na pewno gdyby to się nie stało, to mój odbiór całej produkcji byłby lepszy.
2: Tak, ja też się zgadzam. Tak.
1: Mhm. No, można to było lepiej. Już nawet ta opcja, że było ten plan zdjęciowy, było w porządku, nie? Ale już na rozpiździel z pałkami to była jakaś pomyłka.
0: No niestety, może tutaj coś dokonano pewnego nieporozumienia. A za pierwszym, nie wiem, wy tylko raz przechodziliście, czy...?
2: Nie, dwa razy mieliśmy chyba tę scenę.
1: I końcówki Q2 mieliśmy...
2: Ale ogólnie czy pytasz o tę scenę?
0: Nie, ogólnie, bo...
2: A nie, ogólnie to przechodziliśmy...
1: Nie, no raz, tylko jedno podejście było, w sumie tak, wiesz, ciurkiem,
2: znaczy,
1: nie?
2: No tak, jeden raz oglądaliśmy i mieliśmy napisy końcowe i koniec serialu.
1: Zaliczyliśmy te dwa główne.
2: Zaliczyliśmy, tak, ale mieliśmy różne zakończenia. Dwa były.
0: No tak,
2: bo... Ale pierwszy nas nie doprowadziło do napisów końcowych, tylko musieliśmy się wrócić jeszcze i inaczej trochę potoczyć te losy.
0: No właśnie to też mnie zirytowało, bo czasu do czasu pojawia się taka cutscenka, że mamy dwa telewizorki i możemy się właśnie cofnąć do pewnego miejsca. I mówię, kurde, ale fajnie, czyli będę mógł sobie się przeklikać przez wszystkie możliwe rozwiązania, tak? Się cofnąć do odpowiednich tak. A tu, nie wiem, jedno zakończenie, drugie i chyba nawet, chyba mi się udało trzy zaliczyć, nie jestem pewien, musiałbym zobaczyć w diagram. I wiesz, i koniec, nie? I już nie możesz grać dalej, mimo że było jeszcze parę nieużytych...
2: Właśnie.
0: Ale w momencie, kiedy spojrzałem z kolei na ten diagram, który wklejałem, no to jest bardzo prawdopodobne, że obejrzałem jakieś tam 90% filmu i no nie miałem za bardzo szans, żeby kolejne podejście wniosło mi coś nowego.
2: No my chyba też zdecydowanie większość obejrzeliśmy, na pewno. Tam troszeczkę poczytałam na forum Filmweba i tam widziałam w zasadzie tylko jednej rzeczy, której nie zrobiliśmy. Nie, czy chyba dwóch bodajże. To chodzi o to wpisywanie tego kodu do tego sejfu. Mhm. To nam weszły hasła tylko PAK i TOI. A wiem, że było jeszcze PAX i JDF.
1: PAX też było.
2: A, i PAX jeszcze. No to trzy weszły nam i jedno. Jednego nie znaliśmy.
1: Jednego nie było, jakieś TOI
2: nie
1: było.
2: Nie, TOI było. JDF.
0: JFD.
2: Tego nie wiem, co tam się działo. Co się tam działo?
0: Już ci mówię, to tutaj się cofało w fabule, ponieważ to były niepoprawne hasła.
2: Aha, a no to nic nie straciliśmy w sumie.
0: No. Także no, znowu jesteśmy przymuszeni. To mi przypomina taką jedną scenę, jedną z początkowych scen w Detroit Become Human, gdzie to była akurat scena Connora, czyli androida takiego, który został wysłany jako asystent policjanta i on tam był wyposażony w takie różne umiejętności, które pozwalały ci na analizę miejsca zdarzenia, tak? No i przeprowadzałeś całą tę analizę, sprawdzałeś, że tam jeden został zaatakowany baseballem, potem przeszli z kuchni do salonu i potem zadano ciosy nożem. No i tam, i to bardzo długo się to znaczy jak na standardy gier bardzo długo, czyli jakieś 10-15 minut po całości się analizowało. No i właśnie, jak wygląda decyzyjność w grach Quantic Dream? Wygląda tak, że po prostu mamy cztery opcje, no i w zależności od tego, co wybierzemy, i tam też nam ucieka czas. No i właśnie tam cutscenki były na zasadzie, że ofiara została zaatakowana i do wyboru tam nożem, kijem baseballowym, czymś tam. Jeżeli wybierzesz nieprawidłową, no to wtedy twój rozmówca mówi, no chyba coś tutaj się za bardzo na tym nie znasz, ale to jest takie fajne zwrócenie uwagi, tak troszkę w ramach tutorialu, żebyś jako gracz jednak zapamiętywał swoje decyzje i ponosił ich konsekwencje. I tak właśnie było z tymi hasłami, ponieważ te hasła, one padły wcześniej, więc rozumiem, że twórcy chcieli tu sobie tutaj jakoś, nie wiem, sprawdzić, czy... Kurde, a tak się właśnie zastanowiłem, a jeżeli bierzemy tak naprawdę udział w jakimś wielkim eksperymencie psychologicznym...
2: Ale to samo...
1: Ale ja to mówiłem na początku.
2: W trakcie oglądania Zenon mówił, że tak stwierdził.
1: No, możesz śledzić po prostu, wiesz, nagrywanie dźwięku, niekoniecznie, już, ale niech będzie, załóżmy. Możesz śledzić ruch kursora, to jak się człowiek waha i tak dalej i tym podobne. Oczywiście, że tak. Genialne wręcz.
0: Wiesz, w takim Detroit jest to dość proste, bo oczywiście jest tam tracking, natomiast ten tracking jest od razu widoczny na zewnątrz, że można sobie zobaczyć ile procent, bo po przejściu każdego rozdziału w Detroit się pojawia drzewko decyzyjne i te scenariusze i te opcje, które faktycznie się odblokowało, i ile procent ludzi wybrało właśnie tę decyzję. Ale tutaj właśnie po pierwsze czas podejmowania decyzji, rodzaj tej decyzji, bo parę decyzji było po prostu głupich, takich jak właśnie to, żeby Stefan skoczył z tego balkonu. I
1: no,
0: wiesz, i takie, no nie wiem, tutaj już może jakaś taka foliarska teoria spiskowa, no, że trzeba być chorym sukinsynem, żeby go zrzucić, nie?
1: No to wiesz, no to w nawiązaniu do wczorajszej gadki, nie ma czegoś takiego jak B-Data, a my gadamy o folii i celofanie, słuchaj, to nie ma takich rzeczy. Na pewno nie. I w ogóle. Coś ty. No,
0: nie wiem, może bardzo bym chciał, żeby nam, nie wiem, żeby Netflix nam zrobił jakiś taki prezent na, nie wiem, gwiazdkę czy coś i upublicznił chociaż kawałek tych statystyk, chociaż właśnie jak za pierwszym razem ludzie wybierali. Albo według kraju, żeby to pokazać. To by było jeszcze
2: super,
0: w ogóle.
2: Tak.
1: No Jezus, potrzeba... Pewne rzeczy nie powinno się sprawdzać i buty wchodzić ludziom, rozumiesz?
0: Oj tam.
1: Gdzieś są granice, nie? No.
0: Nie, no nie do końca. Zakończeń jest równo 5, ponieważ Furiacie cały stream można bardzo łatwo zripować, zostało to już sprawdzone i na tym diagramie, który wcześniej wklejałem i który się pojawi oczywiście w opisie tejże audycji, będzie pokazane, że to już jest wszystko dokładnie opisane, więc nie, no to już nie te czasy, żeby tam były jakieś tajemnice, tak. Tym bardziej, że no nie mówimy tutaj o, nie wiem, o grze, która ma 50 gigabajtów, o takim GTA 5, w którym do dnia dzisiejszego przecież cały czas ludzie znajdują jakieś easter eggi, jakieś rzeczy, które nie zostały nigdy wcześniej odkryte, tylko o naprawdę prostej produkcji filmowej, którą na jednej tablicy można rozpisać i pokazać.
1: A nawet w Doomie coś niedawno znaleźli, jakieś tam cudawianki, ale to tam, wiesz, czy to jest jakoś szczególnie istotne. I więcej o tym gadamy, tym bardziej mam ochotę faktycznie tą ocenę tam podwyższyć.
2: No bo to była fajna zabawa, no jakby nie patrzeć, to naprawdę.
1: Jakoś chyba zjadłem...
2: Półtorej godziny nam zleciało bardzo szybko,
1: no,
2: prawda?
1: No, zjadłem je chyba jakieś takie... Najpierw mnie uprzedziło ten brak decyzyjności na początku, a na koniec jakoś tak się zadufałem sobie i sobie, jestem pasowa, kurwa, wszystko wiem najlepiej. I takie rzeczy już były, o.
0: Ale wiesz, ale to właśnie dobrze, bo też zauważyłem sam, że Czarne Lustro jest, sam serial, jest czymś, do czego bardzo lubię wracać i zauważam zupełnie inne rzeczy, tak, bo też nie muszę, nie wiem, pilnować głównego storyline'u, tylko sobie patrzeć na przykład na detale, jakie tam, nie wiem, ktoś ma ikonki w telefonie, tak, czy coś takiego. I tak samo mam na przykład z Rickiem i Mortym, to po prostu uwielbiam, już chyba ze 4 czy 5 razy rewatchowałem, mimo że to jest dość nowa seria, że za każdym razem można na to spojrzeć troszkę inaczej i zobaczyć coś zupełnie innego.
2: Fajnie, bo w Ricku i Mortim jest dużo rzeczy, których człowiek tak zapraszam razem nie widzi, prawda?
1: Ja pana Kubki z Pupki nie pamiętam.
2: On nie pamięta pana Kubki z Pupki z Ricka i Mortiego, tego żółtego małego, który u nich cały czas na stole jest, jak jedzą.
1: W ogóle go nie pamiętam. To jest efekt Mandeli, wy mi coś wkręcacie, jestem z innego świata tutaj. W moim świecie nie było żadnej Kubki z Pupki.
2: Był.
1: Nie.
2: Jest,
0: był,
2: nie.
0: Przecież każdy sezon jesteś zapowiadał.
2: W każdym odcinku jest cały czas
1: jesteś
2: na stole
1: jest. Biorobotem i ciebie 69 parchów tutaj ten zaczarowało, a jeden się nazywał Orbit. O, ziemię zatrzymał.
0: O, to nam się pięknie rozwinęło, ale to wiesz, ale to, mimo, że na samym początku miałem wrażenie, że to będzie bardzo krytyczna analiza z naszej strony, bo tak sobie jak wcześniej rozmawialiśmy, no to dość krytycznie, dość chłodno podchodziliśmy do tej oceny, ale może właśnie to też był taki cel twórców, żeby zrealizować to w taki sposób, że no, próbujemy tutaj podłączyć Krawca, ale Krawiec ma zbyt aktualnego Skype'a. Więc to mi się bardzo podoba, tak, że faktycznie mamy coś, co buduje dyskusję i że nasze spojrzenie się zmienia i myślę, że to nie jest jakiś tam niezamierzony skutek uboczny, tylko to jest coś, co oni sobie bardzo dobrze przemyśleli, że to właśnie taki odbiór będzie.
1: No, to jest niewykluczone. Znaczy, wiesz, tam są takie specjalne nauki, jak psychologia społeczna i socjologia i one robią takie świńskie rzeczy właśnie. Ale ten ogólnie to jest ciekawa sprawa, czy to nie będzie coraz to ostrza opcja, że tak powiem, w platformach streamingowych, bo one dają ogromne możliwości właśnie ku takim rzeczom, nie? To jest coś, czego nie zrobisz na zwykłej tej. Chociaż mówię, możesz to DVD zrobić, tak? No ale po co?
2: A wracając do serialu, to bardzo podobała mi się historia samego pisarza, autora książki Bandersnatch.
1: Oczywiście, bo był świrem i czubkiem.
2: Tak. Super historia. I się zastanawiałam, czy taka książka naprawdę istnieje, czy tak było i chętnie by ją przeczytała, czy tak naprawdę była. I miała ciekawe zdjęcia w środku.
1: Ja wam mówię, kiedyś przeczytacie o mnie, że mnie zabili i że była wariatka, to zrobiła.
0: A tymczasem witamy na antenie stałego słuchacza.
3: Dzień dobry. Co to, takie śmieszne? Dzień dobry.
0: Dostałem filmiki, ale jeszcze nie miałem czasu ich obejrzeć. Tylko w temacie, proszę.
2: Stały słuchacz, a co na planetę obejrzałeś? No może się wypowiesz.
3: Śmiejcie się. A ja tu z poważną sprawą dzwonię. Mianowicie chciałem wspomnieć o postaci Texa Murphy'ego. To jest taki detektyw w stylu trochę chandlerowskim, czyli taki w stylu Filipa Marlowa. Czyli właśnie trochę cyniczny, ubrany w długi prochowiec. I on się pojawiał w takiej serii gier. Pierwsze trzy przygodówki to były takie dosyć klasyczne point and click, ale w pewnym momencie właśnie trzecia część Under the Killing Moon już zahaczała o interaktywny film, tylko że tam te interaktywne filmy były raz, że w okienku i one były podczas konwersacji. Ale potem jak 96 rok, być może jest to właśnie ten czas, kiedy się pojawiły napędy CD i The Pandora Directive z tego właśnie roku, to już są na pełnym ekranie sekwencje filmowe. Dosyć profesjonalnie wszystko to było nakręcone, no bo green screeny, całkiem nieźli aktorzy, Chris Jones wcielający się właśnie w Texa Murphy'ego, Kevin McCarthy, Tania Roberts, I produkcja całkiem taka spora, bo tam właśnie plan filmowy. No i to jest taka gra, w której taka gra, która dotyka tematyki. Ponoć mnie rwie troszkę.
0: Nic nie rwie, furiacie, sprawdź sobie ten. Wypoleruj organit i wszystko jest dobrze, odsłuchałem sobie.
3: No to rwie mnie w boku w takim razie troszkę. A no i gra jest w takim klimacie spisków. Pandora Directive, z tego co pamiętam, to był Roswell. I jedna z nowszych części z 2014 roku, Tesla Effect, no to tytuł już sugeruje. I z tego co widziałem, faktycznie to dotyczy Tesli. I to już są takie interaktywne. I to już są takie interaktywne filmy przeplatane łamigłówkami i puzzlami różnymi. A między lokacjami poruszamy się w przestrzeni zbudowanej w 3D, więc to taki miks troszeczkę, no ale właściwie to granica między grą a filmem interaktywnym moim zdaniem płynna jest, bo kiedy się kończy interaktywny film, a zaczyna już gra. Jak dojdziemy do momentu, gdzie w locie na przykład takie gry będą operowały już na efekcie maskowania, czy tam kluczowania, jak zwał, tak zwał, że po prostu bohater jest wstawiony na przykład jest nagrany, jest z niego wycięte tło i wstawiony jest na film. To czy to

0: Wszystko zostało nagrane, cały ten Clayman został nagrany od początku do końca, swoją drogą fantastyczna gra, no i tutaj mi się wydaje, że jednak Bandersnatch jest grą, udaje film i być może właśnie dlatego jakoś to się ładnie kupy trzyma, bo gdyby od razu nazwać to grą na samym początku, no to byśmy stwierdzili, o Jezu, co za gówno.
1: No właśnie, i marketingowo dużo słabiej, masz rację. Ale w Neverhoodzie Claymanem można było sterować na boki. On przemieszczał się w lewo, w prawo, więc no tak. To raczej gra, nie?
0: No tak, tylko
1: więc,
0: że
1: technicznie
0: generowanie obrazu było w całości zrobione na podstawie nagrań wideo, nie? Więc sądzę, że w tym przypadku no granice trzeba postawić prosto. Interaktywny film jest grą komputerową swego rodzaju. Może jakąś taką, nie wiem, bardziej entry-levelową, nie wiem.
1: A gry paragrafowe, nie wiem, czy pamiętacie coś takiego, Dreszcz, to jest moim zdaniem książkowy odpowiednik, bo tam też to była właściwie książka poszatkowana na kawałki i skakaliśmy po paragrafach. I tak jest trochę z interaktywnymi filmami, prawda?
0: No ja coś takiego kojarzę z komiksów. Pamiętam jakiś Sherlock Holmes czy coś takiego było, że właśnie też i to się komiks paragrafowy też nazywało. No i to też taki... To akurat, wiesz, to akurat na poziomie, nie wiem, książki, tak jak ta książka Bandersnatch została przedstawiona, bardzo mi się spodobało, że wiesz, że sobie skaczesz do konkretnego czegoś, tak? Bardzo taka gruba cegła i faktycznie, jeżeli miałbyś taką grubą cegłę, no to masz, kurde, zabawę na całe wakacje, jeżeli jesteś młody i masz coś takiego jak wakacje, tak? Natomiast no, jeżeli mówimy o filmach, tak, no to mamy bardzo dużo materiału wideo, bardzo dużo się ktoś musiał napracować, żeby to wszystko nagrać. No i też siłą rzeczy nie będzie tak, że wiesz, że będzie to opłacalne dla twórcy, żeby zbudować naprawdę jakąś ciekawą historię, która cię wciągnie, która będzie odpowiednio długa. Też jakiś czas temu mieliśmy, Krawiec, pewnie zauważyłeś, że gry się zrobiły nagle strasznie krótkie, że fabuła gry się okazała nagle do przejścia tak w jeden dzień, nie? I to bardzo krytycznie zostało wówczas przyjęte. Nie wiem, wielu ludzi się do tego przyzwyczaiło, ja kompletnie nie mogę. Ale tutaj z drugiej strony mamy film, który daje zabawę na jakieś tam 2 godziny za jednym podejściem. Chyba nawet więcej niż 2 godziny za pierwszym podejściem miałem w Bandersnatchu. I wiesz, i no, ale to jest film, tak? Także zaczynamy od zupełnie innego poziomu. No i nie wiem, może coś. Zastanawiam się, co może więcej dać stworzenie filmu niż stworzenie gry komputerowej.
1: A czy sama technologia generowania obrazu, bo czy jeśli mamy zamiast materiału wideo grafikę 3D generowaną w czasie rzeczywistym, to można, ale to przypomina właśnie interaktywny film, to czy to, no, czy to właśnie jest jeszcze interaktywny film, bo z tą grafiką 3D?
2: Mam nie jasne wrażenie, że grafiki 3D i w ogóle komputerowej grafiki w Dundersztycu było bardzo dużo.
1: Bo grafika 3D daje dopiero taką full interakcję i możliwość robienia różnych opcji, prawda? Na przykład z ekwipunkiem. Bardzo, bardzo łatwo jest wsadzić bohaterowi łom w dłoń, który on wziął, albo go wykasować, jeśli go nie wziął. I w przypadku jakiegoś bogatego ekwipunku zrobienie 100 różnych nagrań wideo jest kłopotliwe i nikt tego nie będzie robił. A w przypadku grafiki 3D można zrobić nawet możliwość zmiany stroju i tak dalej, nie?
0: Ale wiesz, ale nawet tutaj podrzucę jeden przykładowy kadr, który jest zrobiony na silniku gry. Kopiuj adres obrazu właśnie z Detroit Become Human, gdzie oni mają naprawdę strasznie, strasznie pedantyczne podejście do generowania tego wszystkiego. I co więcej, robią to na tyle cwanie, że jeżeli mamy przykładowo scenę, w której jedna z bohaterek grywalnych, bohaterek Kara wyciąga broń, to kamera jest akurat tak ułożona, żeby nie było widać, skąd ona tę broń bierze i jak tam się jej koszulka podwija, nie? I przy użyciu właśnie takich rozwiązań możemy wygenerować naprawdę grafikę niesamowicie bliską fotorealistycznej i tak w 60 fps, nie? Przy użyciu istniejących...
2: No. I całe... To, co mi tam rzuciłeś na czata, to ja pierdzielę, nie?
0: I całe Detroit tak wygląda. Grafika w Detroit tak wygląda.

0: A to jest tylko na Playaka, tak?
1: Tak, to jest ekskluzyw, tak.
0: Na takim słabym sprzęcie, tak to wygląda. O kurde, masakra. No, jestem pod wrażeniem.
1: Także jeżeli nie macie, to możecie sobie, polecam let's playa. Ewentualnie mogę po audycji wejść i zrobić let's playa z pierwszego sezonu, z pierwszego tego rozdziału.
2: No, to by było fajne sobie pooglądać taką grę, bo to no, dosyć znana gra. No, a ja polecam właśnie przygody Texa Murphy'ego, tym bardziej, że one świetnie pokazują, jak zmieniały się i rozwijały gry, ponieważ pierwsze części Mean Streets, to jest rok 89 i to chodziło jeszcze na MS-DOS i na Commodore 64. A ostatnie produkcje, w tym zapowiadane na 2019 The Poison Pawn, no to to już jest właśnie interaktywny film wysokiej rozdzielczości i tak dalej z aktorami, więc fajna ewolucja. Dobrze, dziękuję bardzo za wypowiedź i się rozpinam. Proszę pana.
1: A, stały słuchaczu, a pamiętaj ten, swoje zlecenie stałe wznowić, bo pieniążki nie przyszły.
0: 11
2: przerywa, coś przerywa. No, to do usłyszenia.
1: Tak, trzymaj się krawiec i do usłyszenia. Z krawcem się na pewno usłyszymy w poniedziałek w nocnym Marku o 21:00, a krawiec ostatnio ma w ogóle coś takiego, że lubi sobie włazić od czasu do czasu w losowych momentach. Mamy coś takiego jak powiadamiacz na maila o nowych, o rozpoczynających się audycjach, żeby się na niego zapisać. Mają dostęp do takich zapisów wszyscy patroni, więc jeżeli nie macie jeszcze dostępu, to na Patronite znajdziecie link do miejsca, gdzie możecie się zarejestrować i dostawać takie maile. I oczywiście nie wysyłamy żadnego shitu, używamy usługi MailChimp, zewnętrznej usługi, nie rozsyłamy spamu i nawet za bardzo nie trzymamy tych maili i tylko i wyłącznie dostajecie uczciwą informację o tym, że ktoś wlazł, a jeżeli się podpisał, to nawet wiadomo, kto wlazł, więc będziecie mogli bardzo łatwo odróżnić mnie od Etama albo od Krawca, jakby normalnie się nie dało, nawet nie wchodząc na antenę. Natomiast jeszcze tylko jedną rzecz odnośnie aktorów i gier. To już w przypadku właśnie studia Quantic Dream wiem, że do produkcji Beyond, do głównej bohaterki, zaangażowano Ellen Page. I na jej podstawie, na podstawie skanów trójwymiarowych jej ciała oraz zdjęć z dzieciństwa odwzorowano jej budowę, kiedy była dzieckiem, kiedy była nastolatką i kiedy już była dorosłą kobietą. I no, to nie jest... Tutaj Furiat jeszcze też na czacie zaznaczył, że on sobie no zawsze porówna. Furiacie, bo teraz oczywiście trzeba by było mieć taki super komputer, żeby to zrobić absolutnie na żywo, ale można wyrenderować klatkę przez, nie wiem, kilkanaście nawet sekund i ona będzie fotorealistyczna. I ty nie będziesz w stanie absolutnie w żaden sposób odróżnić od tego, czy to jest fikcja, czy to jest render komputerowy, czy to jest wspomagane coś komputerowo, czy tutaj coś zostało dodane w After Effectsach. Nie, już jesteśmy w momencie, gdzie możemy zrobić absolutnie wszystko.
0: No, to może przejdźmy do drugiej części audycji, czyli tam takiej już luźniejszej. Nie będzie o dramach, będzie o...
3: Serialu dalej mówmy, jakie wybory były,
0: co ja... Duderszczycu, żeśmy chyba wszystko powiedzieli tak ogólnie.
3: Przepraszam, o Bandersnatchu nie powiedzieliśmy jeszcze prawie nic, jakie zakończenie potrzeba miał, co i jak ja jestem ciekawa.
1: Zakończenie miałem, że historia się powtórzyła. Znaczy, to też nie chcę tak od początku do końca zrobić wszystkiego, całego takiego, wiesz, opisu, fabuły, bo to jest nudne i to wielu innych już zrobiło i ci, którzy obejrzeli, już są po tym, a ci, którzy jeszcze nie obejrzeli, niech też mają okazję, żeby się troszkę zaskoczyć. Ale tak,
3: no
1: ale...
3: No i zakończenie.
0: Mansplain robiłeś ten nazistą.
3: Przestań. Bo ja powiem, jaki mieliśmy... Tam po wpisaniu kodów, bla, bla, bla, dowiedzieliśmy się, że ojciec tam coś nam do tego ciasteczka tam jakieś dawał dziwne specyfiki i nas obserwowali tam jakieś w tym Red Roomie jakieś osobniki, co i jak. To mieliśmy. No i na końcu wybraliśmy, że on z matką ginie w tym pociągu. A jeszcze wcześniej mieliśmy, że umarł na fotelu u tej pani psycholog.
1: Ja miałem pierwsze zakończenie wyjazd z matką, udany wyjazd. A drugie zakończenie, które zakończyło mi ścieżki fabularne, to właśnie, że historia się powtórzyła. No i twórca gry Bandersnatch skończył jak twórca książki Bandersnatch.
3: A w więzieniu też mieliśmy zakończenie w więzieniu. Oglądał telewizor i była właśnie ta opinia tej gry i była taka kiepska i on taki siedział załamany. A później z matką pojechał pociągiem, a to było szczęśliwe, jak on z matką pojechał tym pociągiem, to miało być szczęśliwe zakończenie. Myślałam, że oni razem zginą wtedy.
1: Nie, jest jedno zakończenie, to tam jako dziecko trzeba było tego misiaka zostawić. I wtedy się zgarniało.
3: Myśmy go wzięli. Wzięliśmy misiaka i poszedł z mamą.
0: Aha. A mama swoją drogą też zajebiście ucharakteryzowana na lata 70. No po prostu.
3: No fajnie wygląda.
0: Jak z tego No One Lives Forever, właśnie ten ekstra.
1: Ale autentycznie ta sceneria i tak dalej, tak mi się, nie wiem, kojarzyło ze starymi zdjęciami moich rodziców, nie?
0: No, mi się kojarzyło ten, tak, na przykład tak. Jak te szeregowce pokazywali brytyjskie, to z lat 80. teledysk, on się chyba, jak się, Madness, kapela się nazywała i Our House kawałek. To coś takich znane. Na pewno on się kiedyś rzuci w uszy. No, nie, scenografia, charakteryzacja, wszystko naprawdę, tylko belone.
1: No, to Zenonie, ile dasz?
0: Tam 6, nie, dobra, tam 7, nie będę ciulem. Jednak trzeba takim dać drugą szansę, takim próbom tej formy artystycznej.
1: No jest to coś nie wiem, nowego, takie troszkę przejęcie właśnie lejców bohatera, taki trochę RPG, ale właśnie mniej, bo się jednak jeszcze tak troszkę zrewaliduję swoją myśl z wcześniej, że gdzie mówiłem, że różnicą między filmem interaktywnym i grą jest właśnie takie to, że w ogóle mamy wpływ na cokolwiek, ale nie, w filmie interaktywnym mamy bardzo rzadko tak naprawdę możliwość na wpływ bohatera. No oczywiście rzadko jest pojęciem niesamowicie względnym, no ale to nie jest tak, że go kontrolujemy od początku do końca, każdy jego ruch, każdy jego oddech i tak dalej. I mi się wydaje, że jest to pewna nisza do zrealizowania, tak? Do wypełnienia.
0: Tak. I też faktycznie powiem, komentarz później sobie uzupełnię. Myślę, że ta dyskusja to jednak fajna była, cholera, i tak zmieniła trochę moje podejście do tego.
3: Fajne, bo to zrobione jest na takiej zasadzie, że myślisz, że masz wybór, że możesz wszystkim kierować, a jednak nie masz.
0: Z drugiej strony zwróćcie uwagę, jak to skrajne emocje potrafi wywołać, że jak było, nie było, kurde, tak zaburzyło mój osąd, nie? I być może też nie.
1: No ale to też mi się wydaje, że twórcy Bandersnatcha powinni z tego wyciągnąć lekcję, bo się pojawiło parę rzeczy, które właśnie nas wkurzyły i które, bo jest tak, że jeżeli widzisz coś dobrego, no to tak może pochwalisz, może, ale jeżeli coś cię wkurzy, jak ta, nie wiem, ta tak. Scena z wielką akcją, już nie, już tutaj będę hejtował, nie? Więc...
0: Tak.
1: Więc faktycznie, jeżeli sobie tak retrospektywnie to przejrzymy, no to sądzę, że fajnie, że to zmusza do retrospekcji. Szkoda, że nie zachęca do powtórnego obejrzenia, co mi się też mało spodobało, bo chciałbym, bo na przykład właśnie w Detroit przeszedłem dotąd 3 razy. I za każdym razem, no, były te same sceny, tak, ale też było wiele rzeczy, których powiedzmy, nie wiem, jakieś inne ścieżki, tak, i się okazuje, że otwieram całkowicie nowy storyline i zupełnie inny rozdział, bo podjąłem sobie zupełnie inną decyzję i to już widać, tak, bo mi się pokazuje, bo po każdym rozdziale w Detroit się pokazuje właśnie to drzewko i wiesz, i widzisz, że tutaj sobie przeszedłeś, a tutaj masz cały w ogóle schemat decyzyjny, który jest ukryty, że widać, że są tam jakieś decyzje do podjęcia, a zaraz wam pokażę, jak to wygląda, bo no. Detroit, drzewko.
0: Czekamy na interaktywny dokument Boso przez świat i sterowanie cyrowskim, powiedział Furiat. Być może tak przed pedałami uciekać. I aborterami. I wiesz, punkty zdobywał, jak skoczysz na Matkę Boską. O, w sensie takie tam ten, nie, że tam coś, o Jezus Maria, dobra, pójdę siedzieć, no nara.
3: Nawiązać do tego, co powiedziałeś, potrzeba, bo ja lubię wracać do filmów i seriali, które mi się bardzo podobały, a do Bandersnatcha myślę, że raczej bym nie wróciła.
0: Nie?
3: Nie.
1: Taki znalazłem. Taki znalazłem, ponieważ te drzewka są bardzo długie, tam masz na szerokość, to one są tak, nie wiem, na 80 ekranów, nie? A czasami nawet jeszcze więcej, ale mniej więcej pokazuje tę ideę, o której mówiłem, że widzisz, że tam jest jeszcze w cholerę różnych rzeczy do odblokowania.
3: nie, jakoś nie ciągnie mnie, żeby to jakoś tak...
0: Paradoksalnie wychodzi na to, że mnie bardziej ciągnie niż siebie.
3: No, nie. Możemy tak przy okazji, ale wolę sobie...
0: Coś, ty mam tyle rzeczy na odrobienia, nie wiem, roboty i wszystko, nie doradzą. No.
3: Ale powiem... że tak... jeszcze tak śmierć taka... bo jak była ta zjawa, ten Pax, jak się pojawił, no to oczywiście ja już jak zwykle się troszeczkę bałam, prawda? No bo tak, ja to taka strachliwa. No i tak leżymy, już potem rozmawiamy chwilę o tym serialu i nagle coś wpadło w pokoju. No to ja się podnoszę, żeby to podnieść, a Zenek do mnie mówi, ale to ta zjawa z Bandersnatcha. No to oczywiście już nie wstałam.
1: no dobra.
0: Kopnięty, przemoc była wobec mężczyzn tutaj i tak dalej, także tak.
1: Natomiast jeszcze odnośnie rewatchowania, to też chciałbym zaznaczyć, że bardzo trudno mi było podjąć decyzję o tym, żeby podejść do Detroit po raz drugi, bo się bałem, że faktycznie dużo mojego czasu zostanie zwyczajnie bezpowrotnie zmarnowane. Okazało się, że nie i trzecie podejście naprawdę było równie zabawne, więc może jednak warto, wiesz, spróbować się przekonać i dać się zaskoczyć.
0: No właśnie. To co, jedziemy do rundy drugiej, czy nie jedziemy?
3: A co z rundą drugą?
0: No te premiery, Star Trek na szybko, jakieś co tam jest ciekawego i tak dalej.
3: Tak?
0: No to ja bym proponował jak zwykle od mowy nienawiści hejtu zacząć, nie? Co powiesz o najnowszym Star Treku, w sezonie drugim?
1: Jest to pierwszy od Star Trek cartoon, Star Trek Animated Series, którego nie będę bronił. O ile Star Trek Discovery... Jeszcze. Pierwszy sezon dałem mu naprawdę, nie wiem, coś w stylu, może nie od razu, wiesz, kredyt zaufania czy coś takiego, ale dałem mu taką, nie wiem, psychologiczną szansę.
0: No.
1: I pierwszy sezon jeszcze się bronił, jeszcze nie popełniał kardynalnych błędów, natomiast drugi sezon, jeżeli jesteście kanonistami Star Treka, to was wkurzy niesamowicie szybko. Natomiast jeżeli nie jesteście kanonistami, to i tak was wkurzy, bo sobie wyobraźcie, że w XXIII wieku na pokładzie nowoczesnego statku Gwiezdnej Floty będzie sobie popitalał człowiek na wózku inwalidzkim, nie żadnym elektrycznym czy coś takiego. Nie, takim, gdzie się macha łapami, takim, gdzie sportowcy mają nawet dużo lepsze. Żadnej elektroniki, nic, żadnych, nie wiem, wszczepów, żadnych, jak to się nazywa, jakichś tam, nie wiem, kończyn, które mogliby mu wszczepić zamiast chorych nóg. Nie, zwykły cholerny dzisiejszy wózek inwalidzki.
0: Protest. No ja jako człowiek, który się wychował wśród osób na wózku i osób niepełnosprawnych, muszę powiedzieć, że to jest jakaś cholerna aberracja, bo dość szybko w mojej rodzinie się pojawiły wózki elektryczne, albo nawet jakieś specjalistyczne wózki. Nie te, że macie przy kółkach, tylko, tak? Tylko, że są jakieś mechanizmy, które ci znacząco ułatwiają. Po prostu poruszanie się. Pamiętam, jechaliśmy jakiś czas temu do Warszawy i po prostu był facet, minęliśmy faceta na wózku sportowym, to nawet śluga żeśmy nie zdążyli wyjarać i on nas ścignął, to był chyba spokojnie kilometr jak nic, nie? Dużo lepiej niż kilometr. Facet po prostu zapierdzielał bez nóg na sportowym wózku inwalidzkim tak niemiłosiernie szybko, że głowa mała, nie? A tam w Star Treku macie autentycznie. Ja nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale ten. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale była tam obok pana kapitana Pajka, który mi się podoba jako postać.
1: Ale jest niekanoniczny, ale nieważne.
0: No, co ja ci powiem, no. Oni się upierają, że to jest kanoniczne, no ale no, co zrobisz?
1: No to jest jakiś inny kanon, tak? No, na jejku.
0: Tak jak, wiesz, no tam ten kanon z Gwiezdnych Wojen też jest trochę zmieniony. No, ale wiesz, jest sobie Pike, no nie wygląda najgorzej jak na tego Pike'a. Ja lubię tego aktora, bo to jest aktor z Hell on Wheels. Już się śmiałem z Olą, że będzie mi ściągała specjalnie. To będziesz na Netflixa, kochanie, czekał, ja ci tu ściągnę Full HD, masz, nie? Bo my mamy tylko HD na Netflixie, nie? Kapitan był spoko, ale obok niego była jakaś taka kosmitka marki Stara Pornucha w tym stroju czerwonym, nie? Mhm. Czyli do umierania. Jakiś tam był żarcik na ten temat, że ma ten swój czerwony kubraczek ubrać, ale ona do kurwy nędzy miała rajstopy, a nie powinna mieć. Do cholery, bo ten strój był bez rajstop, no one chodziły tak, o. I to mnie wkurzyło i to było w tej samej scenie, co założyłem, kiedy jechał ten koleś na tym wózku. Po co koleś, który nie jest w jakiejś turbomózgowej pozycji, na wózku ma być w takim czymś, no goddammit.
1: Jeszcze
0: no.
1: Tutaj Umo na czacie zaznacza, że może to miłośnik sprzętów retro jak Etam, ale nawet jeśli, nawet zakładając przez chwilę, że tak jest, że to jest miłośnik sprzętu retro, znajdujemy się na statku kosmicznym, który ma sztuczną grawitację, która bardzo lubi wysiadać w losowych momentach. I sobie wyobraź, jak ten wózek ma działać. Nie wiem, może ma jakieś magnetyczne koła czy coś takiego, żeś wciśniesz i brem, brem, brem, brem, brem, brem, brem.
0: Jak wysiądzie sztuczna grawitacja, to ten wózek mu nie będzie w ogóle potrzebny.
1: Ale to, będzie pływał w powietrzu żabką, tak?
0: No wiesz, no to będzie miał tylko mniej kilka opcji do odpychania się, no ale to wiesz, inna sprawa jest taka, że był już motyw wózka takiego zwykłego, ale to było w Enterprise, czyli tam 200 lat wcześniej i do tego jeszcze to był cywil, a nie wojskowy, nie?
1: No i w końcu mieliśmy też kapitana Pajka, starego kapitana Pajka, czyli tam powiedzmy, tak, nie wiem, jakieś było... pięćdziesiąt powiedzmy lat później i on miał konkretny wózek z jakimiś tam przyciskami, ze sterowaniem, elektryczny w całości, to wszystko się trzymało kupy, a tutaj nie.
0: No to był jeszcze cały zestaw podtrzymywania życia, w Enterprise też była taka postać, ale to też był cały zestaw i w ogóle wszystkiego, nie? Podtrzymywania życia i tak dalej. Nie tylko tam sam wózek dojeżdżania.
1: Takie no, ale widać coś jak, nie wiem, coś jak zbroja Daleków z Doktora Who, tak? Mniej więcej tak to działało.
0: Tak. Bliżej w ten deszek właśnie, tak w tym kierunku. Dokładnie.
1: No właśnie. Więc wydaje mi się, że tak. Przede wszystkim Star Trek Discovery chciał puścić oczko do fanów starego, dobrego Star Treka, może żeby mniej troszkę po nim jechali, no i postanowili wprowadzić fabularnie Spocka, który w pierwszej swojej manifestacji, już w tym momencie, jest zły fabularnie. Znaczy się, jest zły kanonicznie.
0: Czy po pierwsze jest jebnięty, a w wersji dorosłej wygląda jak ciąg bolunga na kacu.
1: Ale nie...
0: Pozdrawiam cię.
1: W tej pierwszej scenie on sobie generuje jakiegoś tam trójwymiarowego smoka, jakiś tam hologram i się tam nim bawi. Wulkanin? Okej, półwulkanin, ale mimo wszystko. On za dzieciństwa był dużo bardziej właśnie wyprany z emocji, przynajmniej starał się być. A tutaj, a nie, sobie zrobi taką wirtualną grę. No kurde, to się nie dodaje. No,
0: może szczegóły, możemy do tego wrócić, jak się trochę nazbiera Orwilla, jak się skończy Orwill i skończy statek. Wtedy może takie detale poruszymy, bo wiesz, no ta Burnham to jest jakaś psychopatka. Ja w ogóle zauważyłem, że chyba jeden albo dwa odcinki pominąłem, rozumiesz to? Widziałem chyba ostatni, który widziałem, to był odcinek, w którym się okazało, że ja nie wiem, czy oni tam przegrali, że ten Lorca to jest w ogóle on tam przegrał i ta Azjatka przebrzmiała Miss, która nie umie swojego własnego nazwiska wypowiedzieć, była tą złą. No. Mhm. Tyle. Jakoś po prostu tak, to było dla mnie słabe i nie Star Trekowe, że przestałem to oglądać. Nie, kiedy byłem głodny science fiction, takiego hardkorowego space opery i przestałem to oglądać. Może dałem też kredyt zaufania temu STD, czyli wenerycznej chorobie. I co ci muszę powiedzieć, widziałem fajne określenie, znaczy ten analizę Star Treka, tego nowego. Tam po prostu nie ma ujęć Star Trekowych. Rozumiesz? Mm-hmm. Sama praca kamery nie jest Star Trekowa, nie są śledzone postacie w ten sam sposób, nie są sceny pokazywane w ten sam sposób, nie ma tego samego oświetlenia, to w ogóle nie ma nijak klimatu Star Treka.
1: No, nie ma tego całego lore, które jeszcze w Star Trek Discovery w pierwszym sezonie się odrobinkę trzymał kupy, jak jakieś takie powtarzalne stwierdzenia typu I'm a doktor Noda, coś tam, tak? Czy właśnie cały bardzo istotny fragment, czyli właśnie to ambulatorium, które we wszystkich Star Trekach było taką jedną z głównych osi. Ale nie, tego tutaj, no to znaczy, dobra, to był tylko pierwszy odcinek, który teoretycznie miał przeciągnąć, ale właśnie się obawiam, że o ile przy pierwszym sezonie Discovery nawet nie tyle dałem kredyt zaufania, co się bardzo dobrze przy nim bawiłem. I naprawdę czekałem z wywieszonym jęzorem, żeby właśnie tam, nie wiem, to chyba w poniedziałek czy w piątek wychodziły kolejne odcinki. Jak tylko się pojawił pierwsze, co nawet, wiesz, nawet butów nie zdejmowałem, czapki, kurtki, nic, tylko od razu włączyć i niech leci, tak? A tutaj obawiam się, że jednak pójdę w kierunku, no, że nadrobię sobie całość na raz, kiedy wszystko wyjdzie. Nie wiem, nie mam, wyłączyło mi się ssanie do tego.
0: Ale podobała mi się postać inżynier Dyke albo inżynier lesbijowskiej w pierwszym odcinku drugiego sezonu, fajna była. Mhm. taka stereotypowa, jakoś mi się tak kojarzyła z przystankiem Alaska. Była w porządku.
1: No w sumie, no.
0: No i, ale czy ja tam lubię jakąś postać? Tak się zastanawiam, no lubię Pajka, tego nowego, okej, okay, spoko, i tą inżynier lesbijowską, mam nadzieję, że ona będzie więcej tam jakoś się pojawia, ale te wszystkie pozostałe główne postacie, to jest jakaś dla mnie poracha, ale to jest też temat, może nie wchodzi w tego Star Treka. Ola, co ty tam jeszcze ciekawego ale widziałaś? Ja? Nie Star Treku, tylko w ogóle w serialach nowych.
3: W serialach nowych, wyszedł nowy trzeci sezon True Detective, polecam, są na razie dwa odcinki, są genialne. Po prostu jest klimat miazga, polecam, jeżeli ktoś oglądał True Detective, a jeżeli nie, to w ogóle polecam serial. Trzeci nowy sezon zapowiada się rewelacyjnie.
0: Są pedofile.
3: Czekam z niecierpliwością na trzeci odcinek.
1: A to muszę sobie...
3: Ale sam nie oglądał True Detective.
1: No właśnie nie, a to jest czekaj, już kryminalny serial.
0: A Sproul zapytuje, na czym powrócił True Detective. Przypuszczam, że na takiej stacji bardzo znanej. Torrent się nazywa.
3: No tak.
1: Nic, nie, na HBO jest.
3: Na HBO jest?
1: No, czekaj, zobaczę. Ale kojarzę z nowości, że to wgrywałem. Na pewno gdzieś było, czekaj. HBO, seriale...
0: HBO, no, co za jawka.
3: Ale to HBO Go musiałabym sobie założyć? Na miesiąc darmowo, jak furia Netflixa? A no. Mówiłam na niego, że to bóla, sama bym była.
0: To jest taka fragmentacja z tych platform, niestety, no ale... Wiesz, tam, gdzie byśmy chcieli monopolu, tam go nie ma. I to jest takie nie halo.
1: No niestety, a powiedz mi jeszcze, Floki, tak jakbyśmy miała w trzech zdaniach powiedzieć, dlaczego warto się zainteresować True Detective, bo tytuł kojarzę, ale nie oglądałem.
3: Przede wszystkim jest, jeżeli ktoś lubi klimaty takie mroczne, ciężkie, mało kolorów, cały czas jest tam szaro, buro, ponuro i jest świetna zagadka kryminalna do rozwiązania, to są taki jeden punkt wzięty razem. Drugi, świetne role obu detektywów. Matthew McConaughey, chyba dobrze mówię, po prostu zagrał tam 10 na 10. Gościu po prostu pokazał, że jest aktorem naprawdę świetnym. No i punkt trzeci, to jest serial, który ma dużo takich mindfucków, tak? Myślisz, że wiesz, że już coś jest, a jednak okazuje się coś zupełnie innego. Także jest...
0: Dla Umo.
3: No naprawdę, Umo polecam, bo on bardzo docenia moje filmy, którym polecam, pozdrawiam go. Drugi sezon jest już gorszy, aczkolwiek ma złe opinie, ale mnie się podobał, bo jest ten klimat taki ciężki. Ja lubię, jak są klimaty takie mroczne, ciężkie i nie ma tam nic, co by cię mogło rozśmieszyć, z czego, co by wywołało twój uśmiech. Cały czas jesteś, nie wiesz, co się dzieje i czekasz na rozwiązanie zagadki. Trzeci sezon, dwa odcinki, miazga. Ja już czekam z niecierpliwością na trzeci. Jest świetne morderstwo, nie wiemy, kto jest mordercą, jest creepy motyw dziwnych laleczek. Świetne. No po prostu dla mnie to, co ja lubię najbardziej po prostu.
1: A powiedz mi...
3: Obsada jest zawsze dobrana, ekstra. Nic nie można zarzucić. Ani jedna postać nie jest nudna, ani jedna postać nie jest jednowymiarowa. Po prostu.
1: To co mnie, już sobie tutaj zobaczę, czy faktycznie jest, tylko się niech przewinie. Czy się nie myliłem? The Fair, The Ring, Velma, Tiger... Czy nie jest tak, że jest mnóstwo jakichś niedomkniętych wątków? Bo to tego bardzo, bardzo nie lubię właśnie w kryminałach, że coś jest opowiedziane i że wiesz, i fajnie, jeżeli to by się wszystko nagle spięło. I tutaj wam muszę od razu powiedzieć, nie ma jednak na HBO, mimo że mi się wydawało, że jest, ale to ustalę, gdzie jest w takim razie.
3: To potrzeba mówić nie ma. Wszystko się na końcu ładnie nam zgra. Dowiadujesz się co i jak, ale naprawdę dużo, dużo emocji we mnie wywołuje ten serial.
0: Nie,
3: bardzo
0: HBO,
3: dużo emocji.
0: Jak mordę strzeli,
3: znaczy. Znaczy to jest serial HBO.
0: Tak.
3: To jest produkcja HBO.
0: I Stany Zjednoczone.
1: Tak, ale jeszcze, nie widzę go na HBO UD.
3: A to może nie wiem.
1: Chyba, że się nazywa, nie wiem, Prawdziwy Detektyw czy coś takiego, tak?
3: Nie, to jest detektyw. Tłumaczenie polskie jest stricte samo detektyw.
1: A to pod złą literką szukałem. Detektyw, trzeci sezon, premiera. Tak, jest na HBO.
3: O, super, naprawdę.
0: Czekaj,
3: jeszcze doceniam czołówki tego serialu. Czołówka pierwszego sezonu, piosenka, wszystko ekstra. Drugiego mamy tam Leonarda Cohena bodajże, piosenkę. Też pasuje w klimat. Trzecie, co prawda, wizualnie mi się podoba piosenka, niezbyt mi pochodzi, ale dbają po prostu o każdy szczegół. To jest serial dla mnie na najwyższym poziomie.
0: No HBO zawsze robi konkretne rzeczy.
3: No ja oglądam seriale HBO po prostu, dlatego mi się zawsze podoba.
1: A, właśnie, w ogóle się okazuje, że jejku, Ślepnąc od świateł podbija Stany Zjednoczone.
3: O!
0: Co?
1: Ślepnąc od świateł, ten polski serial, o którym parę razy już mówiłem, właśnie...
0: Co to w ogóle jest? Co jest?
3: To jest taki kryminał chyba.
1: No kryminał.
3: Właśnie.
1: Ale taki
3: na podstawie książki.
1: Na podstawie polskiej książki. No, tak. I jest detektyw, tylko zobaczę, czy są wszystkie trzy sezony. Tak, są wszystkie trzy sezony dostępne.
3: A to na HBO Go?
1: Tak.
0: Na player.pl widzę jakimś jest. To jest TVN-u.
1: I są dwa odcinki trzeciego sezonu już.
3: O, to tak. Naprawdę wciąga bardzo.
1: Już sobie tutaj...
0: Detektywa. Światło to what the fuck, 7-8 na Filmwebie.
1: Zasługuje na więcej. To znaczy sam bym dał 9.
0: Dealer kokainowy, Kuba...
3: Aha, Ślepnąc od świateł. Tak. No ponoć jest bardzo dobry.
0: Kamil Nożyński, Jan Frycz, Robert Więckiewicz, Janusz Chabier, Marta ma...
3: To czemu się Chyra jak się uroi? Chyra grał przecież w tym 1983, to mi się coś pomyliło po prostu.
0: Dla mnie tak w miarę, no grał jest jakieś przez hejci, takie no. Najgorsze.
3: Nie wiem.
0: Ale faktycznie gra aktorska tam była słaba, trzeba powiedzieć.
1: No nie wiem, w każdym razie Ślepnąc od świateł faktycznie podbija. Co prawda ten news został podchwycony przez niektóre portale, które przetłumaczyły to w ten sposób, że będzie robiony remake na amerykańskie warunki, natomiast nie, tak nie będzie, ponieważ to została źle zrozumiana informacja prasowa. Więc będzie to po prostu trafiło tak na podatny grunt i pewnie już za jakiś czas się nie wiem, czy zrobi z tego drugi sezon, bo nie bardzo się da, ale jest to coś, co do czego się będzie wracać, o czym będzie... Kurde, ładne to intro. Oglądam sobie właśnie opening do pierwszego sezonu Detektywa i bardzo mi się podoba.
3: I muzyka jest świetna, naprawdę na 100% ci się spodoba ten kawałek.
1: No muzyki sobie na razie nie włączyłem, ale sobie pewnie zobaczę przez ten. Trochę za dużo wulgaryzmów i jest to męczące, to prawda, ale to też z drugiej strony, jeżeli opowiadamy o środowisku gangusów, którzy za bardzo nie znają innego języka, no mamy tam parę takich wręcz no nudnych i przewidywalnych postaci, tak? Ale nie są, to znaczy mamy takiego stryja, takiego po prostu, widać, że to jest człowiek, który jak wchodzi do baru, to wtedy muzyka milknie, nie? I on od początku do końca jest właśnie takim zaplutym gangusem, tak, że jeżeli się wkurzy, to wiesz, to po prostu mu piana leci z pyska i tak dalej. Naprawdę wow.
3: A gdzie to oglądacie?
1: Na HBO.
3: Aha, na HBO. To czyli cebulimy i zakładamy HBO na miesiąc jeden.
0: Jest na tym playerze, no, jakiś ten...
3: A na player TV czy coś, jak to jest strasznie dużo reklam. Tam masz na początku masz 4 minuty reklam, jest połowa serialu, czy czegoś co oglądasz i znowu są 4 minuty reklam.
0: Dobra, skrzat tam ogarnię, żeby nie było.
3: No to może.
0: Co tam jeszcze jest ciekawego? Aha, właśnie, a propos humoru, no to tak... z ad vocem jeszcze na chwilę Star Treka, tak strasznie na siłę humor był w tym pierwszym odcinku wciskany i tak strasznie to było, ach, no, chcemy być Orwilem, że tak powiem. Scena w windzie z tym kotwitą takim dziwnym, który kichał, no to po prostu jest wypisz, wymaluj humor Orwila. Ale... seriali, które nam, że tak się wyrażę, zrobiły ten miesiąc, to jeszcze bym powiedział Uniwersum Szkolne i top 10 przejęzyceń bożych. No, także zdecydowanie to jest dobry serial, polecam Uniwersum Szkolne. Ty Orbit, i jestem Rokon Grelowiec. Co tam jeszcze było? Czekaj, Wikingowie, no jak zwykle wrócili po mid-season breaku i... Co prawda ostatniego odcinka Baldur jeszcze nie widzieliśmy, ale muszę powiedzieć, że cały czas podoba mi się ta stylistyka, która tam jest, scenografia, to wszystko. kompletnie niehistoryczne, wiesz, rekwizyty, ale jest fajnie, jest naprawdę fajny serial na poziomie, o którym już kiedyś gadaliśmy, więc może bez wchodzenia w szczegóły. Świetna i zdecydowanie polecam.
1: A jeszcze jeżeli bylibyście głodni science fiction i śledzicie premiery Netflixa, to on pojawił się również w piątek, premiera filmu Netflixowego Io. Io, o tak jak Księżyc Jowisza, ponieważ o Księżyc Jowisza chodzi. Obejrzałem trailer i takie, o ja pierdziele, ja to muszę po prostu obejrzeć. I powiem wam szczerze, że jeżeli jesteście głodni dobrego kina science fiction, to nigdy w to nie klikajcie. Ponieważ najlepszą, tak obejrzałem ten film, w ogóle jak zobaczyłem trailer, to poleciłem paru znajomym, którzy tam chętniej sobie się angażują w fantastykę. Pozdrawiam moją ekipę od RPGów. I potem ich przeprosiłem, bo najlepsze, tak, po całym obejrzeniu tego filmu, tak, bo dałem mu szansę, bo się zrzemnąłem w trakcie na jakieś 15 minut, najlepsze w nim było to, że się skończył.
0: O, ale czy poczekaj, bo odpaliłem Netflixa i po raz kolejny jestem katowany właśnie tym. Czy chcesz mi powiedzieć, czy to jest to, co ja od początku myślę, że to jest jakaś taka chamska neolewicowa propaganda ekologiczna?
1: Nie, to jest, to znaczy nazwałbym to komedią romantyczną. Ale naprawdę niedobrze jest się śmiać z upośledzonego scenarzysty, więc zostawmy to, że to jest dramat romantyczny. Postacie są po prostu tak płaskie, całość jest tak prosta, że wiesz, że tak jak kiedyś Dałkrzewicz właśnie mówił, że jeżeli na scenie w teatrze stoi telefon, to on musi zadzwonić, jeżeli leży pistolet, to on musi wypalić, nie? I wszystko jest tak...
0: O, jak to się nazywało, kurde, ta zasada do cholery?
3: Nie wiem. Ale ja nie lubię takich oczekiwań.
0: Jest taka zasada, że każda rzecz musi być użyta.
3: Takich nieprzewidywalność jest najlepsza, prawda? Dlatego podkreślam, w True Detective jest dużo nieprzewidywalnych rzeczy i jest tekst.
0: Ale wiesz, to, że coś jest nieprzewidywalne, to też jest
3: jakiś... Ale to nie chodzi o to. Chodzi
0: to
3: mi,
0: też jest ja jakiś lubię, są... cel, tak? To też właśnie służy temu
3: postacie
0: czemuś.
3: Postacie takie muszą być... No takie wielowymiarowe, prawda? Właśnie nie takie płaskie, jak to potrzeba mówi.
1: To znaczy jest takie silenie się na jakąś odrobinkę losowości, ale ta losowość jest po prostu, to znaczy to, do czego zmierza cała fabuła, jest widoczna od tylko takiego pierwszego, tak, równie dobrze mogliby wyświetlić na ekranie, no tutaj ta bohaterka potem się zachowa tak i tak, nie? Nieważne, robią to równie po prostu dosłownie, a najgorsze jest to, że ten film ma piękny potencjał właśnie, bo mówi o wielkiej katastrofie ekologicznej, gdzie właśnie wszyscy się ewakuowali na jakichś tam statkach kosmicznych na Księżyc, no i jest jakaś laska, która została i kombinuje, nie? I kombinuje, żeby tutaj przywrócić działanie naszej atmosfery, ale no nie, to był tak zmarnowany potencjał. Ojejku, dawno się tak nie zawiodłem.
0: Dlaczego Io w ogóle? To mnie zastanawia, dlaczego Io? To chodzi o ten księżyc, serio?
1: Tak, oni się tam wybrali i też nie do końca to rozumiem.
0: Ale przecież tam non-stop są trzęsienia ziemi i wulkany.
1: No, wiem, no jeżeli sam bym się miał gdzieś wybierać, to na Europę, tak? Bo tam masz wodę, tak?
0: Albo Tytana,
1: dokładnie, nie? I powiem szczerze, że obejrzałem ten film do końca z jednego tylko powodu. Bo chciałem zobaczyć taką bazę na takim księżycu i jak tam wygląda niebo. Wiesz, widok na Jowisza.
0: A, no właśnie, to sobie przeklikam. Bardzo chętnie.
1: No to sobie klikaj, bo tego nie zobaczysz.
3: Bo jeżeli mówimy o rozczarowaniach, to ja byłam bardzo, bardzo rozczarowana serialem Dom z papieru. Był zachwalany, po prostu wszędzie czytałam, że serial jest naprawdę rewelacyjny. No to odpaliłam. No na początku co prawda ładne zdjęcia są, prawda, wszystko jest dopracowane, ale z czasem ten serial się robi tak głupi i tak idiotyczny, a bohaterowie, przepraszam, mieli być najlepszymi złodziejami i w ogóle hakerami, wszystkim co najlepsze. Przepraszam, dla mnie to jest banda idiotów. Ten serial to jest dla mnie najbardziej przereklamowany serial 2018 roku.
1: A mi się akurat bardzo podobał. Drugi sezon może
3: tak
1: troszkę mniej.
3: Nie, trzeba, nie. Ja przerwałam to oglądanie, nie mogłam tego już oglądać.
1: Nie, mi się przejął bardzo dobrze, ale to może wiesz co, bo mam coś takiego, że nie oglądam trailerów, więc przynajmniej jeżeli coś wyjdzie, to nie jestem uprzedzony, no tutaj popełniłem ten błąd z IO, że obejrzałem trailer, byłem bardzo, wiesz, bardzo pozytywnie nastawiony i dzięki temu, że nie oglądam trailerów, a przynajmniej się bardzo rzadko oglądam, to nie obejrzałem sobie do, jak się nazywała ta gierka, No Man's Sky. Że sobie jakoś tam, nie wiem, kiedyś kupiłem grubo po premierze i bawię się fajnie, kurde, fajny, otwarty świat i z kimś tam rozmawiałem też, z jakimś konsolowcem i mówi, co, tobie się to gówno podoba, że takie zachwalali, że to będzie takie, wiesz, wyjątkowe i tak dalej, a ja nie wiedziałem, że ono jest wyjątkowe, to jest takie fajne 7/10 do poklikania sobie wieczorem przy piwku, nie? Więc może właśnie dlatego, że obejrzałaś ten trailer, to się skończyło...
3: Nie obejrzałam właśnie, proszę, ja nie obejrzałam trailera, naprawdę, nie, ja rzadko też kiedy oglądam, po prostu dla mnie to takie są popełniane strasznie idiotyczne błędy, typu zostawianie broni zaraz obok zakładniczki. Po prostu koleś dał telefon zakładniczce, no przecież chyba logiczne, że ona go w jakiś sposób będzie się starała wykorzystać. I po prostu takie romansidła, wiesz co, no strasznie mi nie podeszło, ale może dlatego, że ja dużo oglądam filmów o na przykład o więzieniach, o gangsterach, o takich rzeczach i to są takie filmy i seriale, gdzie tam no tak się z sobą
0: nie pieszczą,
3: o, i tam jest wszystko takie, wiesz, nie ma takich wyborów tutaj romansidła, po prostu tam są twardzi faceci i tak dalej, ja bardzo lubię, a tam nie ma, tam i w ogóle sam ten profesor, no sorry, no kretyn.
0: A ja mam serial na Netflixie od pana Nagowa Netflixa i widzę, serial jest dla ciebie, nazywa się Sprzątanie.
3: Ale nikt mnie sprzątanie nie musi uczyć, ponieważ mam opanowany...
0: Dom i ogród uczuciowy reality TV z Marii Kondo Sprzątanie. Bo tak ja to daję tutaj do ulubionych, daję łapkę w górę i będziesz zaraz sobie...
3: O, jak przeżyć w najcięższych więzieniach świata, tak, to są moje filmy.
0: To jest to, Sprzątanie obok najcięższych więzień świata.
1: A tymczasem dołączył do nas Grzesiek, czołem.
4: Dobry wieczór, cześć. Ja tak króciutko tylko chciałem zapytać, czy... No tak w ogóle fajnie się was słucha. Skoro jesteśmy przy serialach, mówiłeś, że ten IO cię rozczarował, nie wiem, nie znam.
1: Ale to film akurat.
4: Film, tak. I nie poznam, dzięki za info, bo właśnie lubię takie... wyszukiwać seriale czy filmy science fiction, nawet te, które nie mają wysokich ocen, nieraz jestem pozytywnie zaskoczony.
0: Jak się ten Kosmiton nazywał?
4: A chciałem zapytać...
1: No mów.
4: Czy oglądaliście serial Dark Matter z 2015 roku? Są 3 sezony.
1: Coś mi świta, to też jest netflixowy, to jest... tak?
4: Nie.
1: No nie, na sci-fi on jest, to... Ach, kurde, no, świta
3: Dark
1: mi to.
3: Dark Matter my znamy też, oglądaliśmy Dark
0: Matter. Aha, Dark Matter, no tam Will Wheaton grał później chyba, nie?
4: Wiesz co, nie wiem. Który to jest? Kogo grał? To przypomnę sobie.
0: Will Wheaton to jest? Ten koleś?
3: Nie, tam nie grał Will Wheaton. Dark Matter. Co tam mieli tak sobie, jedynka, dwójka, trójka?
4: Tak, dokładnie tak.
3: To właśnie, to.
0: On tam później grał.
3: A ja nie wiem. Tak. A to może, to ja nie wiem.
0: On grał w tym, ja już tego później nie oglądałem, on tam grał, widziałem w tych jakichś zajawkach, trailerach, to jest ten koleś, który grał wroga Sheldona w Big Bangu i on oczywiście w Star Treku grał jakiegoś tam ciula takiego na ropę Wesleya Crushera, nie?
4: Ale tak, o tym serialu jeszcze krótko, bo jeśli przebrnęliście przez pierwsze 4-5 odcinków,
3: tak, no, przebrnęliśmy.
4: To już potem się robi coraz lepszy jak wino. Drugi sezon, a trzeci to już jest no, normalnie masakra. Jest o niebo lepszy niż pierwszy, także...
1: No, proszę.
4: Jeśli zacięliście się przy którymś odcinku, radzę jak najbardziej.
0: Nie, chyba w czwarty czy piąty żeśmy się zdecydowali.
3: Nie, szósty, siódmy gdzieś obejrzaliśmy, oglądaliśmy to
0: była
3: trochę.
0: Była ta androidka, która się z Kaszem chciała bzykać i później był ten, później była ta...
3: Ta była androidka jakaś, która?
0: Zazdrosna,
3: taka blondynka?
0: No ale była jeszcze
3: taka inna... Ale ona nie grała ta
0: androidka. Ona była tak, fajna, ale jeszcze...
4: Ona miała wirusa wgranego, ona była podrzucona i miała wirusa wgranego, żeby właśnie tą... przeciwstawić androida z tego statku przeciw załodze. I
0: rzuciłem
4: to było fajnie.
0: Fajny film.
3: No fajna, ta androidka mi się podobała. No, i tam taki zły był jeszcze jeden, to on był fajny. No. Ale jedynka mi działał na nerwy. Ja nie lubię takiego typu postaci, jak on taki ślimak.
0: Ja przypuszczam, że walnąłem tym, jest, bo chyba gdzieś mniej więcej wtedy odkryłem Expanse, które jest po prostu zajebiste.
1: No tak.
4: Floki mówi, że jedynka cię wkurzała, skoro to jest cykl audycji nazywający się Spoiler, to go zabili.
3: Oj, super! Naprawdę dobrze, to można oglądać.
0: Dobra, to tak, oglądamy, nie
4: tak. Też mi działał na nerwy.
0: O, jest ta. Zoe Palmer jako android. O, śmieszna była.
4: Okay, polecam naprawdę. Robi się coraz lepszy trzeci sezon, tuż jest Miód Malina i polecam jak najbardziej. To tyle ode mnie. Słucham dalej. Cześć.
3: O, dzięki za info. To spoko. Może wrócimy.
0: Zobacz sobie na czata. Masz tam live polecony. Nie wiem, czy widziałeś ten film.
4: Zaraz popatrzę, bo dopiero wróciłem z pracy i odpalam zaraz czata. Na telefonie was słuchałem.
0: Okej, to dzięki.
4: Dobra, na razie, hej.
1: No, trzymaj się. Live też bardzo, bardzo przyjemna produkcja. Ja ją jakoś wcześniej w ogóle, strasznie wcześniej wychwyciłem, bo zobaczyłem właśnie ją w pewnym katalogu. Bardzo mi brakowało takiego filmu, bo on jest no niby science fiction, ale to jest taki troszkę w dalszym ciągu coś w stylu Koszmaru z ulicy Wiązów i tak dalej, jakieś właśnie, czy wiesz, czy na zasadzie, że jedzie sobie grupka przyjaciół do domku w lesie i tam się pojawia jakiś potwór, czy jakiś tam arch enemy, który ich zaczyna zabijać, a oni są zamknięci i nie mogą sobie z tym nic poradzić. Motyw, który naprawdę jest tak pięknie wykonany, który jest tak, którego można bardzo fajnie, wiesz, wykorzystywać ponownie i mimo, że od początku do końca wiesz, czego się tam spodziewać po tym wszystkim, to po raz kolejny wykorzystano ten motyw i zrobiono to naprawdę, naprawdę świetnie. 7 na 10.
3: Potrzeba, zgadzam się z tobą całkowicie, co do słowa. Nam też brakowało takiego fajnego horroru science fiction, w którym jesteś uwięziony przed czymś i nie masz ucieczki, bo nigdzie nie możesz uciec. I nam się też to przyjemnie oglądało. Bardzo tęskniłam za takiego typu filmem, że w kosmosie jesteś uwięziony, nie masz ucieczki i coś cię ściga.
0: No, super, ale obsada jest ciekawa, bo jakby nie patrzeć, tam grał Ryan Reynolds
3: Reynoldsa nie lubię, on mnie
0: drażni. Ale wiesz, lubisz, nie lubisz. No,
3: ale Jake'a bla bla bla lubię.
0: No, Jake bla bla bla.
1: Nie lubisz, to nie jest, no.
0: No, dokładnie tak. Także tam, nie wiem, Rebecca Ferguson, kto to jest,
3: nie. To ja nie znam, ale to naprawdę też polecam, fajnie.
1: No. Jeszcze jeden tytuł, który chciałem przynajmniej od siebie zaproponować, to jest Bird Box, produkcja Netflixowa, która miała miejsce premiera bodajże już w listopadzie 2018, ale ponieważ spoiler jest teraz mniej więcej tak często co Boże Narodzenie, no to się zebrało. Bird Box, czyli historia takiego survival horroru, w którym mamy jakieś takie dziwne istoty, czy jakieś dziwne byty, na które jeżeli spojrzymy, to wtedy zaczyna nam odwalać i dokonujemy samobójstwa. No i mamy właśnie taką piękną, bardzo trudną historię kobiety, której udało się uratować dwójkę dzieci, z czego jedno ma na imię chłopczyk, a drugie ma na imię dziewczynka.
0: To jest awangardowe.
1: Tak, i właśnie próbuję jakoś sobie poradzić i mając cały czas zasłonięte oczy dotrzeć do jakiejś takiej oazy. Jest to naprawdę wow. Bardzo mi się podoba ten motyw, że jesteś pozbawiony czegoś, do czego jesteś zwyczajnie bardzo przyzwyczajony i nagle musisz sobie z tym poradzić. I jeszcze jeden film, który mi się przypomina, on też jest dostępny na Netflixie, angielskiego tytułu nie pamiętam, po polsku jest to Nie oddychaj, gdzie grupka młodych ludzi wpada na pomysł. Tak, gdzie grupka młodych ludzi wpada na pomysł, żeby obrabować jakiegoś tam emerytowanego, nie wiem, żołnierza albo policjanta, który jest niewidomy.
3: Żołnierz.
1: Mhm. Natomiast okazuje się, że on ma zajebiście dobry słuch i zaczyna się rywalizacja pomiędzy właśnie takim predatorem, który jest przyzwyczajony do tego, żeby w ciemności sobie z takimi biednymi ludźmi radzić.
0: Nie,
1: ślepa furia to było coś innego.
3: Hasz beznadziejny, przewinęłam połowę, w ogóle mi się nie podobał, ale Nie oddychaj, fajny.
0: Ale co do tego...
3: Taki jeszcze... nie mój typ, ale trzyma w napięciu. Tak.
0: Nie otwieraj oczu do tej, gdzie gra ładna, przyjemna, seksualna sam drabulog. To przecież dużo skretyniałych idiotów robił sobie jakieś debilne challenge dla amatorów. I do tego stopnia, że aż YouTube musiał zakazać challenge z tego filmu, nie? Że tam masz oczy zawiązane.
3: Tak, zawiązywali sobie oczy, jeśli na przykład przez ulicę czy coś takiego.
0: Albo się autem rozbili, nie?
3: Nie otwieraj oczu też bardzo mi się podobał. Też mocno mnie trzymał w napięciu i też tak cały film byłam taka spięta, nie wiedziałam, co się stanie. Też na plus.
1: Mm. W ogóle to mnie zaskakuje, że coś takiego jak Bird Box Challenge w ogóle powstało. Że nie wiem, przejedź się samochodem, mając zawiązane oczy, czy...
3: Czekaj, że po jedzeniu tych kapsułek do prania, to my już nic nie zdziwi.
0: Dokładnie. Nie.
1: W XXI wieku powinniśmy...
0: Ja nie jestem przeciwnikiem tych challenge'y. Nie są jak najpopularniejsze, jak najwięcej idiotów po prostu się odpali, nie?
1: Tak, no dobór naturalny. A jeszcze sobie tutaj zobaczę, co tutaj mam na ostatnio obejrzane. Continue watching. Salvation, kolejny sezon, jest katastrofą, nie dotykajcie.
3: A ty nie wiem, co to w ogóle jest.
0: To jest coś, co mi cały czas polecają, kurde, że tam coś ze światem, no tak?
1: Tak, że pędzi w kierunku Ziemi asteroida i pojawia się spisek, który właśnie ma ukryć przed ludźmi informację o tym, że za parę tam miesięcy zostaną zniszczeni, no i kombinują też oczywiście w jaki sposób się tej asteroidy pozbyć. Sezon pierwszy fajny, sezon drugi wyłączyłem po półtora odcinka. Bo to nie miało absolutnie żadnego sensu.
3: No ja sobie teraz oglądam na Netflixie Nawiedzony dom na wzgórzu. Fajny taki, przyjemny serial. Nie taki typowy horror, bo to jest dla mnie według mnie taki psychologiczny horror, ale taki przyjemny. Nie jest to nie wiadomo co, ale wciągnął mnie i jakby ktoś miał ochotę, to no, fajnie obejrzeć.
0: Pochwal się, co tam oglądałaś jeszcze z Jennifer Aniston.
3: Kluseczkę sobie ostatnio obejrzałam, bo jak byłam sama ostatnio w domu, Zenek się tam spotkał z kolegą, no to sobie myślę tak, horroru nie obejrzę, bo się będę bała. O mordercach nie obejrzę, bo się też trochę będę bała. No to sobie włączę coś głupiego. No i obejrzałam Kluseczkę. No ale dałam łapkę w dół. No nie jest to coś, co czegokolwiek warte.
1: Jeszcze coś, co sobie obejrzałem dzisiaj jednym okiem sobie oglądając, jest to Split, horror, w którym mamy do czynienia z osobą, która porwała 3 nastolatki, zamknięte. Okazuje się, że ta osoba ma rozszczepienie osobowości i tych osobowości ma 23.
3: I tak, 16?
1: Nie, 44, tak. 23. I co więcej, generuje sobie osobowość 24, bestię, która... No,
3: a,
1: i...
3: tak.
0: Bestię?
3: Tak.
0: A możesz mi powiedzieć, potrzeba, skąd ta bestia była?
3: Z Wadowic?
0: Nie. Kurwa.
3: To... Ale co do Splitu, to fajny, podobał mi się. Też teraz Glass jest w kinach, ma być ten Split, taki jakby dwa, coś takiego. Mhm.
1: To sobie tą kluseczkę, a to jest, jajku, ale to facet...
3: Nie oglądaj tego, nie warto!
0: Bzdura, że ma hot matkę, kurde, ona jest gruba i coś tam.
3: Nie, to takie po prostu takie, wiesz, żeby o niczym innym nie myśleć, tylko żeby coś leciało po prostu. To ten film, którego nie chcesz drugi raz zobaczyć i o którym nie chcesz w ogóle nic więcej dyskutować.
1: Oglądaliście Mowgli, Legendę Dżungli?
3: Nie, nie widziałem, nie moje klimaty, więc nie będę nawet oglądał.
0: Uwielbiałem kiedyś ten motyw, ale tego za gówniarza widziałem tyle rzeczy, nawet chyba książkę czytałem, ale...
1: Wiesz, dla samych efektów i tutaj z uśmiechnięciem się do furiata, który jest w stanie odróżnić zawsze render od prawdziwego człowieka czy prawdziwej postaci, a dla samych efektów warto.
0: Nie jesteś w stanie odróżnić. No bo skąd masz wiedzieć, że nie odróżniłeś, kiedy nie odróżniłeś?
1: Nie jesteś w stanie i tyle, tak? Toćka. No.
0: Także to wiadomo, że jak jest kupa, to będziesz to widział. To jest, ja się tak rzucałem zawsze o to, a teraz się biję w pieś. Także to jest bardzo dobry album. Także tam. Tak to wygląda. Co tam jeszcze z powrotów może, że tak powiem? Aha! Z odkryć. Ja osobiście polecam serial Atypowy. To nie jest coś takiego funkielnówka. Opowiada o... Taki obyczajówka. Opowiada o chłopaku, który ma Aspergera takiego dosyć konkretnego. I to jest serial gdzieś tam w jakiejś szkole średniej się dzieje, akcje i tak dalej. Coś, czego bym za cholerę po prostu nie obejrzał. Nie wiem, coś mnie tchnęło. Ja nienawidzę po prostu nastolatków w filmach i w serialach. Nie cierpię, nie?
3: Ja też. Mm-hmm. Omijam szerokim łukiem jak Murzyn Dzień Ojca.
0: No, to wiesz co? Mowa nienawiści. Chociaż w sumie jedyny Murzyn, jakiego tutaj z naszego widza znamy, to...
3: Ale jest to ludzie.
0: Omija Dzień Ojca szerokim łukiem.
3: A ja nie znam.
0: Nie będę mówił naciskami. W każdym razie bardzo fajne to jest, szczególnie dla takich ludzi trochę dziwnych, jak tutaj społeczność naszego radia, obejrzeć to wszystko z perspektywy osoby, takie życie rodziny, w której jest osoba inteligentna i autystyczna. Jest tam narracja właśnie tej osoby, cały czas słuchać tego jego przemyślenia. Dzieją się tam różne rzeczy, jak próbuje sobie jakąś dziewczynę znaleźć, znajduje, jakąś tam, kim się zakupuje, tu dawianki, później sobie sobie takie dziwne sobie. Ja wiem, że to brzmi strasznie w stylu może jakichś tam cudownych lat, czy dnia za dniem, czy coś takiego, ale myślę, że warto. Warto to obejrzeć i jest jak najbardziej w porządku serial, nie wiem, coś mi tu spadło.
1: Nie wiem,
0: Kino gangsterskie nas jeszcze urzekło, ale to może za chwilę.
1: Sam mam straszny problem w ogóle z serialami ze względu na to, że bardzo brakuje na to czasu, tak? Bo jednak musisz wygospodarować go odpowiednio dużo, a jak już coś się dzieje, to wolę się zaangażować. Nie wiem, na pewno jest mnóstwo fajnych produkcji, które po prostu tracę, że ich nie oglądam. No ale, no nie wiem, no nie mogę się przekonać za bardzo do seriali Adol, naprawdę, tak, po całości.
0: Jakich seriali?
1: Wszystkich seriali. No, serial musi... Nie,
0: normalne, że wszystkiego nie obejrzysz, nie ma czasu, nie? I też nie zawsze wszystko się ogląda jakoś tak z pełnym koncentracją. Niejednokrotnie często oglądam coś i coś robię jeszcze przy okazji, nie?
1: No to to swoją drogą, ale to wiesz, ale są rzeczy, które możesz coś z nich wyciągnąć i wiesz, i w przypadku seriali mam ten problem, że jeżeli mi się serial powiedzmy nie spodoba i go porzucę w drugim odcinku w połowie, to mam tę świadomość, że wiesz, że zmarnowałem 2 godziny życia, tak? A jeżeli, nie wiem, film jest kiepski, to już po 15 minutach go wyłączyłem.
0: No tak. Dlatego warto właśnie poczekać i ten atypowy na przykład też to, że tam chyba były 2 sezony już i tak sobie zobaczyłem oceny, spytałem tam właśnie chyba ciąga, czy to dobre, powiedział, że fajne i w ogóle, więc sobie oglądałem do końca, nawet Ola się wciągnęła w pewnym momencie. Co jeszcze jest ten, ciężko oglądamy ten, kino mafijne, takie Pablo Escobarowe, nie?
3: 4. sezon Narcos, bardzo, bardzo dobry.
0: Rewelacja.
3: Zresztą Narcos cały czas trzyma poziom, no serial jest naprawdę świetny i dla mnie nieboże, jeden gorszy sezon, czyli wszystkie są naprawdę na takim samym dobrym poziomie. El Chapo oglądamy. El Chapo też fajny. Co prawda w pierwszym sezonie troszeczkę tak odpuściliśmy, bo aż tak bardzo nas nie ściągnął, ale później akcja się bardzo rozkręca i oglądamy już teraz cały czas, jesteśmy w trakcie 3. sezonu aktualnie.
1: A powiedzcie mi, bo tutaj sobie przeglądam swoją listę, czy przebrnęliście przez Lost in Space serial?
0: Nie, w życiu obejrzałem 15 minut, oczywiście tam były dzieci i to już mnie rzuciło, jestem dzieciofobem, dziękuję bardzo.
1: Ja wymiękłem, widzę, po 3. odcinku i tak właśnie się zastanawiałem, co tutaj sobie ewentualnie może wrzucić, ale być może dlatego, że mam straszną słabość do Zaginionych w kosmosie z 2000 bodajże pierwszego roku, gdzie to był taki... To było takie familijno science fiction kino, ale ono było, nie wiem, takie przyjemne, tak nie ani za bardzo nie angażujące, tak troszkę kojarzące się, nie wiem, ze Strefą Mroku, czy właśnie z filmami science fiction z lat 60., zresztą przecież remake, tak, serialu z lat 60., no ale tutaj, no nie wiem, czuję się tak troszkę, że twórcy nie szanują w tym serialu czasu swoich widzów.
3: To jeszcze chciałam powiedzieć, tak, patrzę sobie na Netflixa po prostu i tak, film Rytuał, taki horrorek bodajże z tamtego roku, bardzo ciekawy, podobał mi się, jeżeli ktoś liczy na jakieś non-stop, jak się nazywa to straszenie takie?
0: Jumpscary,
3: to nie, ja fanką jumpscare'ów nie jestem, fajny horrorek, przyjemny, wciąga.
0: Musi być nudny.
3: Nie, ja lubię takie, znaczy dla mnie nie nudny, ale ogólnie fajny, ale bardzo rozczarowała mnie gra Geralda na podstawie książki Kinga. Wynudził mnie ten film. To tak na Netflixie, co patrzę, co tutaj mamy.
1: Tak, tutaj nowy lepszy szatan zapytał o film 1922. Widzę, że do niego podszedłem, porzuciłem go po 34 minutach, a kompletnie nic z niego nie pamiętam.
3: Tak? To też na podstawie Kinga jest.
1: No tak, ale nie jestem fanatykiem Kinga.
3: No ja tak też nie, mi się podobały te stare produkcje Kinga, ale nowe też jakoś nie śledzę, powiem szczerze, i tak przy okazji, jak coś wpadnie, to tak,
1: O, a tymczasem z odkryć chciałbym wam polecić z Netflixa film Cam o takiej dziewczynie, która sobie zarabia będąc na sekskamerkach.
0: Cam w sensie spermę?
1: Nie, w sensie kamera.
0: Aha,
1: I to było, to chyba wyszło gdzieś w okolicach Halloween. Film zdaje się powiedzieć bardzo młodzieżowy, ale bardzo mi się podoba budowanie takiej psychodelii, oderwania od naszej rzeczywistości, że w pewnym momencie już nie wiesz, kto tutaj kogo troluje, że w pewnym momencie już nie wiesz, co tutaj się do końca dzieje, i bardzo sceptycznie do tego podszedłem, bo jednak widać, że on jest targetowany na, nie wiem, na ludzi, którzy tam mają 16-19 lat, ale ubawiłem się tak po łokcie, że ja pierdzielę.
3: No ja widzę, że to jest jakiś thriller psychologiczny, to świetny gatunek.

0: pewno sprzątanie jest teraz na numer jeden na liście naszej.
1: Nie, jeżeli ktoś, na przykład właśnie też Mindhunter, nie wiem, ktoś zna, ktoś ogląda Mindhunterów? Na razie wszystko, pierwszy sezon, to jest, serial dzieje się w latach 70., gdzie rozwija się dopiero ta kryminalistyka i właśnie profilowanie seryjnych morderców. Jeżeli ktoś się właśnie w tematyce siedzi, tak jak na przykład ja bardzo lubię klimaty seryjnych morderców, to możemy tam napotkać w tym serialu postaci realnych seryjniaków. Bardzo, bardzo, bardzo dobry serial, świetny klimat dla lat 70. i naprawdę bardzo dobre odwzorowanie wizualne i nie tylko morderców seryjnych. Czekam na drugi sezon, polecam bardzo mocno.
2: Oj, tak.
1: Też taki właśnie ciężki, mroczny serial, bardzo, bardzo dobry.
2: Troszkę
1: a
2: mi się...
1: A oglądasz też potrzeba?
2: Tak, Mindhuntera obejrzałem. Kojarzył mi się troszkę z Milczeniem Owiec, starym dobrym.
1: Tak, tak, dokładnie tak. I True Detective jest właśnie bardzo, bardzo podobny. Pierwszy sezon i teraz trzeci, więc oglądaj bezsprzecznie, proszę cię, jakbyś obejrzał, to mi koniecznie zdaj relację, co myślisz o True Detective.
2: Okej.
0: Coś tutaj, czekaj, miałem na liście jeszcze takiego, żeby... Punisher właśnie przychodzi z tym, z kolejnym sezonem. To już wspominałem kiedyś tam, że wrogiem będzie jakiś bezwzględny prawicowiec, któremu się wydaje, że no, już nieważne co. Będziemy dopiero oglądać. Nie wiem, kiedy znajdziemy czas, jaki sens na to. I czy to zbingewatchujemy? Nie wiem. Na pewno to jest coś, co warto wziąć na warsztat. Poczekaj moment.
1: No, pierwszy sezon Punishera był fajny.
0: Fajnie był, dobra. Co my tu mamy jeszcze?
2: Mikrofon, bo cię nie słychać.
0: Sorry, mieliśmy tu baterię, trzeba było podłączyć, panie. Działy się tu rzeczy. No. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Moment. Ale zgubiłem Netflixa.
1: O, Sons of Anarchy się pojawiło na Netflixie jakiś czas temu, niedawno.
0: Majansów niestety nie ma.
1: Więc... Też świetny serial.
0: Breaking Bad oczywiście jest, jak ktoś chce nadrabiać.
2: Tak, wrócił też ten Prison Break.
1: Tak, też widziałam, muszę obejrzeć piąty sezon, widziałam chyba 3 odcinki tylko.
2: No właśnie to mnie rozwaliło, że to przecież jest jakieś takie stare, że to jeszcze oglądałem sobie na studiach, a to się skończyło w 2017 roku, ten piąty sezon został wydany.
1: Tak, nowy sezon, tak, został dokręcony tak jakby, tak, piątka. Ja oglądam jeszcze co, Opowieść Podręcznej, fajny... Glow sobie oglądam, też fajny, ale to taki babski.
0: Babski i feministyczny.
2: Dobra, słuchajcie, to tak może sobie tutaj postawmy małą kropę i ewentualnie sobie do tego spoilera wrócimy, bo tak też wydaje mi się, że nie do końca jest sens lecieć po swojej liście i mówić fajny, niefajny, fajny, niefajny, fajny, niefajny i tak 2 godziny audycji, nie?
0: Już to
1: ja bym mogła paręnaście zdań powiedzieć o czymś, o danym serialu, filmie, ale rzeczywiście zostawmy to może na jakiś inny. Będzie przynajmniej powód, żeby zrobić spoilera.
0: Dokładnie, lepiej coś wybrać konkretnego i to dobrze omówić.
2: No właśnie, dokładnie. Dobrze, to Zenon, może podrzuć jakieś coś, albo ja sobie tutaj na szybko znajdę jakiś soundtrack z Bandersnatcha na zakończenie.
1: O, super. O,
0: dokładnie tak. Co tam wybrałeś, to wiesz, ty tutaj jesteś prowadzący. My już jesteśmy umierający po ostatniej audycji i w ogóle... No, także tego. Z Panem Bogiem, dzięki za spoilera, lecimy w kosmos.
2: Okej, dzięki wielkie.
1: Słuchaczy i wszystkich na czacie.
0: Dokładnie. Dziękujemy w ogóle przede wszystkim za jeszcze raz za donate'a, nie? Za nietypowego na spoilerze i bez krawca jeszcze.
1: Tak.
0: Pamiętaj, widzisz nam 11 złotych krawiec. No,
1: wiesz co?
0: No, trzymajcie się, hej.
2: Trzymajcie się i do usłyszenia i tutaj już sobie sprawdzam, ale chyba mi się nie uda niestety tego pobrać tak jakbym, tak bardzo jakbym tak bardzo jakbym chciał pobrać utwór, który miał zakończyć naszą dzisiejszą audycję, więc prawdopodobnie niestety, jeżeli mi się to jakoś szybko nie zrobi, skończę dość gwałtownie. Jutro myślę, że się pojawi nowy odcinek. Sprawdzam, w poniedziałek będziemy mieli kolejnego Nocnego Marka. Zaś właśnie zapraszam was też do komentowania później, jak się pojawi dzisiejsza audycja w archiwum Nocnego Radia. Czy wam się takie spoilery nie do końca monotematyczne, czy one się w jakiś sposób wam będą podobały, czy

jest to jakieś takie pole, żebyśmy sobie na co dzień, nie wiem, nawet tak raz w miesiącu porozmawiali o popkulturze, bo spoiler był jaki był, warto wrócić do poprzednich odcinków zdecydowanie, natomiast też no, nie da się co tydzień zrobić nowej audycji, która by dokonywała tak dogłębnej i konkretnej analizy, zwłaszcza, że tych odcinków jest naprawdę kilkadziesiąt, jeśli mnie pamięć nie myli. Więc może ta forma będzie jakąś taką, nie wiem, zmianą, czy jakimś odetchnięciem. Tak, wiem, że jest link na YouTube, ale potrzebuję surowej MP3 i wtedy będę mógł to zrobić, a mój program do ripowania MP3 się niestety popsuł. No właśnie, tutaj jeszcze sobie zerknę na szybko w komentarze. Paru moich miłośników jak zwykle nam się pojawiło, ale póki co pamiętajcie, nie chcę tutaj nikogo wygryźć ani nic. Robimy dalej swoje i proszę nie doszukujcie się żadnych absurdalnych teorii spiskowych, bo od tego jest inne radio i zupełnie inna audycja. No dobra, no to myślę, że w tym momencie skończę. I się z wami będę powoli żegnał, chociaż być może mi się zaraz ściągnie. Ojejku, jak ta technologia, kurde, mogłem to sprawdzić przed tym. Sprawdziłem sobie wszystko, tylko nie to. Czy teraz zadziała? Teraz zadziała. Nie będzie to, co mi podrzucił Zenon. No właśnie, ale tymczasem być może sobie wyłączę i się z wami pożegnam, a muzyczka już poleci na tylko i wyłącznie dla tych, którzy słuchają na żywo, tak z różnych przyczyn poszanowania praw autorskich i tak dalej. Trzymajcie się, cześć!

Dobry wieczór. Witam serdecznie, przeserdecznie wszystkich, którzy przyszli posłuchać sobie w ten piątkowy wieczór audycyjki w Nocnym Radio. Przy mikrofonie jak zwykle Krawiec, no nie jak zwykle, bo czasem też jest na przykład Ania albo Gumball. Myślę, że w tą niedzielę już się zjawią. A dzisiaj myślę, że różne tematy. Trochę taki jestem jakiś sflaczały, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale mam nadzieję, że nie zabraknie powerka. Czytam, to taka dosyć świeża wiadomość, 20 minut temu. Rakiety poleciały w stronę Izraela, pilny komunikat armii. No, bo tak jakoś od dwóch dni, czy od wczoraj, mówi się o tym, że Iran może zaatakować państwo położone w Palestynie. I że to może się stać nawet, że to może być kwestia godzin. Dnia, dwóch lub godzin. Więc różnie to może być. No i już poszły takie komunikaty i to z niebyle jakich źródeł, no służby wywiadowcze amerykańskie, ci to akurat znają się na robocie i no przypominam, inwazję na Ukrainę przewidzieli, o jeden dzień się machnęli, ale to może być nawet kwestia przekładania pewnych decyzji po prostu przez stronę rosyjską, więc to może nie być żadna pomyłka nawet. No, zwykle są dobrze poinformowani. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych też już ostrzegło, że trzeba stamtąd spierdalać. No. Tak, tutaj właśnie Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No, Syria

0: oskarżyła Izrael o przeprowadzenie ataku, w wyniku którego zginął ważny generał Mohamed Zahedi, który brał udział w wielu operacjach wojskowych w Syrii i w Libanie. I to jest irański jakiś generał ważny, szanowana postać tam i w ogóle. Oprócz tego zginęło sześciu innych oficerów irańskich, a to był, do tego ataku doszło w Damaszku, w budynku w zasadzie ambasady, bo to jest jakiś budynek przylegający do ambasady. No oczywiście najbardziej moralna, humanitarna i w ogóle najlepsza na świecie armia się tłumaczy, że tam byli wojskowi w środku. To co, jak w ambasadzie będzie wojskowy jakiś na przykład, to już wtedy nie jest obiekt cywilny, tylko wojskowy? Bo tak krążą takie żarty, że na przykład te rzymskie, eskimoskie rakiety to mają też jakieś dziwne właściwości, że przed samym uderzeniem w cel to zapisują do Hamasu kogoś, do humusu zapisują, prawda? Humus. No i Iran poprzysiągł oficjalnie zemstę na państwie, na góralach ze wzgórz Golan. I lada moment ma się to wydarzyć. To miałby być taki atak, który byłby przeprowadzony za pomocą 100 dronów i za pomocą rakiet średniego zasięgu. No i są obawy, że z tymi rakietami średniego zasięgu średnio mogą sobie poradzić nasi bracia starsi, mądrzejsi, korzenni właśnie, że tutaj żelazna jarmułka, że tak powiem, może jakoś słabo się spisać. No ja teraz, skoro teraz Hamas też ostrzeliwuje mocno, może się jakoś tutaj zgrają w tym, nie wiem. No w ogóle drony, myślę, że to dzisiaj dosyć ważną rolę odgrywają we współczesnej wojnie. No są skuteczne bardzo takie drony. To nie jest jakiś ogromny koszt, taki dron. No, różne pewnie są te drony, są tańsze. Może są takie też całkiem niedrogie, a skuteczne, które mogą właśnie zniszczyć jakąś łódź, czołg, co te rzeczy kosztują miliony, prawda? No. Ja w ogóle chciałem przy okazji przeserdecznie podziękować za wspaniałe prezenty, jakie tutaj dostałem. Dostałem mianowicie, słuchajcie, zapalniczkę Zippo. O, jak się pięknie pali benzynka. Złota, taka złota jest właśnie, złota, a skromna. No, nie taka skromna, taka zapalniczka to kosztuje troszkę, już sobie tam wyczaiłem. Nie wiem, kto to wysłał, bo na paczce było tylko, że sklep Asarion przez 2S, asarion.pl, z tego sklepu przyszło, no ale ktoś zamówił to chyba w tym sklepie. Ktoś, kto mnie zna, bo znał mój adres, to przyniósł kurier. Skurier. Bardzo fajna zapalniczka, a dodatkowo ona jest jeszcze z zapasem benzyny, kurczę, na 2 lata. W sam raz na apokalipsę, nie? Taka, widzicie, apokalipsa to jest problem zapałki, zapalniczki, to się szybko wytraca, szybko się psuje. Na ile wystarcza taka zapalniczka? Na krótko, a tu mam taki pojemnik z benzyną, można sobie, już sobie tam dopsikałem. Akcyza za benzynę. No tak. To jest coś takiego fajnego, takie, wiecie, no Zippo to Zippo jednak, nie? taki model, bo w tym, na tym sklepie są w ogóle przeróżne modele. To jest taki sklep ten Asarion, on się specjalizuje w sprzedaży właśnie zapalniczek Zippo. Ma ich tutaj 781 rodzajów, wyobraźcie sobie. Są przeróżne, nawet nie wiedziałem, że tyle może być zapalniczek Zippo, nie? W różnych cenach są, w zależności od wykonania, z czego są zrobione, bo tu są jakieś z wzorami, bez wzorów, metal szczotkowany, gładki, różowa, zielona, złota, a skromna, złota i nieskromna, no. Moja to jest chyba miedź szczotkowana, właśnie, no. To wiecie. I jeszcze są krzesiwa zapasowe. Ciekawi mnie bardzo, kto mi to wysłał, taki fajny prezencik. Bo nikt się też nie deklarował, nie pisał nikt. Tak po prostu przyszło, nie? No, mieć, a nie mieć, to lepiej mieć. Zgadzam się w zupełności. No, przyjemny dźwięk, nie? Klikanie. O. Będę sobie odpalał. To jest taka zapalniczka, którą można też postawić na stole i ona się pali jak świeczuszka na przykład, nie? I jest szpan, muszę się nauczyć otwierać ją i zapalać jednym pociągnięciem. Jakoś to się da zrobić. Będę szpanował na dzielni. No i bardzo się cieszę, bo gdyby to była bez tego zapasu benzyny, to szybko by się wypaliło i człowiek by tak sobie trzymał na półeczce dla ozdoby może, nie? A tak to sobie mogę używać dosyć długo. I także wielkie dzięki. Dostałem też fajną właśnie, no mówiłem, że zjadłbym sobie jeszcze jakąś konserwę od Edreda i dostałem taką od Leniuszka, tutaj wiem akurat, kto wysłał. I to tym razem jest to kaczka pieczona w pomarańczach. Tak, nie z jabłkami, tylko w pomarańczach. No i przyznam, że bardzo ciekawy smak. Chociaż, świetny obiadek sobie zjadłem. Bardzo to było smakowite. Choć nie wiem, czy bym, jak miałbym wybierać między tym masaman curry z kurczakiem, a tą kaczuszką, to nie wiem, czy bym nie wybrał jednak tego curry. A, chociaż nie wiem sam. Kurde, ale benzynką zapachniało. Także dzięki, Leniuszek. I jeszcze, żeby było zabawniej. No nie, zjedzone już. Zjedzone. Zresztą tobie wystarczają ryby, John Locke. Słone i cuchnące. To. Tylko patrzyłem na ofertę Edreda. Nie ma tam słonych ryb. Cuchnących akurat. No. I jeszcze, słuchajcie, donejcika wysłała osoba podpisująca się ja. A jak ja go zobaczyłem, to krzyknąłem ja, bo stówka aż wpadła, to naprawdę solidny donejcik. O, coś takiego.
1: Ja, 100 zł dla krawca.
0: Dla krawca, proszę, jest napisane. Dla mnie, dziękuję bardzo. No, super, super, także od razu gęba się cieszy. Tutaj prezenciki, tutaj. No, dzięki Furiat za życzonka. Tak, faktycznie, wczoraj był dzień radia, ale jakoś nie miałem siły nic poprowadzić. Zresztą, żeby tak audycję o radiu konkretnie poprowadzić, to trzeba by się coś przygotować, nie? O historii radia. Na pewno coś o radiu wspomnimy jutro o godzinie 18, bo będzie o serialu Fallout. I to nie byle jaka audycja, bo aż 3 osoby prowadzące. Moja skromna osoba, a do tego Czektul i Zenon. Też miłośnicy w sumie tego uniwersum, szczególnie Czektul, który prowadził kiedyś nawet audycję tematyczną Falloutową. Newcast? Chyba tak się to nazywało. O, Czektul tu pokazuje, że też ma zapalniczki ładne, ale nieoryginalne. No, ale ładne w sumie takie. Też w tym sklepie też są takie z wygrawerowanymi, znaczy z takimi płaskorzeźbami, jak to nie wiem, z odlaną taką płaskorzeźbą. Z jakimiś wzorami. No, tak więc jutro o 18:00 Newcast, nie Newcast. tylko Newcast. I Czektul pisze, że na jego profilu są odcinki. No jutro sobie pogadamy właśnie o naszych wrażeniach z tego serialu, który się właśnie ukazał, został wyemitowany cały sezon od razu na platformie Amazon Prime Video. I pewnie nie zabraknie też jakichś ogólnie ciekawostek o tym świecie. A jedna z nich, no tak a propos tego dnia radia, to jest na przykład taka, że w tym świecie, w tej alternatywnej historii, to telewizja wcale nie zawojowała tak świata i ludzie mocno zostali przy radiu tak naprawdę. Radio jest bardzo popularne, nie poszło do lamusa, że tak powiem. No bo no to tutaj w tej naszej rzeczywistości telewizja tak mocno zawojowała, no bo mamy świetne telewizory, całą masę filmów świetnych, ten przemysł po prostu się doskonale rozwinął. A w tym alternatywnym świecie Fallouta, no to poszło to trochę inaczej. Może Hollywood nie było takie prężne, może ludzie się tak nie zachłysnęli kinami, projektorami. No też to nie jest taka frajda oglądać wszystko na czarno-białym telewizorze, takim okrągłym jak oko muchy, nie? Jeszcze. I radio nie zeszło, nie poszło do lamusa właśnie. Tutaj też komunikat, że że link do Discorda nieważny, ale chyba Czektul pisze, że konta poniżej jednego dnia dostają ban z biegu. Oho, w ten sposób. No to trochę niedobrze, bo ktoś nie wie w sumie, że takie są zasady. Założy sobie specjalnie konto na Discordzie, żeby do nas wpaść i on dostaje bana, tak za twarz, za nic w sumie, nie? I jeszcze nie wie do końca dlaczego. No, ja rozumiem, że zabezpieczenie przed trollami, tylko że to jest takie zabezpieczenie, w te sidła wpadają też normalni ludzie często pewnie, nie? Bo sobie chcą wejść, założą tego Discorda. No to ja też, gdybym nie wiedział, to też bym założył Discorda sobie i od razu chciał wejść na to nocne radio i dostałbym bana za to? Serio? I musiałbym pisać do Czektula Gambola, żeby mi zdjęli? To tak to ma działać? To moim zdaniem bez sensu trochę. To takie wręcz głupie jakieś jest. Pewnie cała masa ludzi w to wpadnie, w takie sidła niezasłużenie. Muszę pogadać tutaj z Czektulem i Gambolem na priwa, żeby może to wycofać. To jest bez sensu zupełnie, bo gdyby jeszcze był jakiś komunikat przed tym, że nie klikaj, wpadnij za parę dni, jak już konto będzie starsze niż jeden dzień, to by to jeszcze miało sens, ale tak to nikt nie wie, dlaczego go spotyka ban i tak no dziwne, to zaskoczony trochę jestem. Okej, wracając tutaj do tematyki Iran kontra Izrael. No właśnie, co w praktyce może oznaczać tak dla świata, nie wiem, dla nas też, jeśli ten konflikt się zaostrzy tam, no siły amerykańskie pewnie się przyłączą jako tutaj największy i jedyny sojusznik i Iran nie pozostanie dłużny pewnie, bo to jest wróg Stanów też, no mogą na przykład zbombardować amerykańskie okręty. Dalsza eskalacja, kolejna cegiełka do tego, żeby mówić o III wojnie światowej, nie? No i na pewno to wpłynie na ceny paliw mocno. Tak jeszcze na moment wrócę, no jeśli... No nie wiem, co tu zrobić z tym Discordem. Dobra, ja się nie wtrącam w ogóle do tego. Nie będę nic tu proponował. Chyba. też moglibyście mi dać znaka, że jest nowy link. To w końcu ten link jest dobry czy zły? Bo teraz mam tu informację, że nowy link jest do Discorda. To... Ale było, że to nie kwestia linka przedawnionego, tylko kwestia tego, że konto młodsze niż... Znaczy, że konto po prostu takie młode, w tym, które ma tam jeden dzień zabezpieczenie przed trollami, to ja nie wiem. No dobra. To tak wygenerowane, bo skoro są problemy. No ale problemy wyjaśniło się, skąd są. Bo prawdopodobnie z tego, że ludzie nie wiedzą, że nie mogą sobie wejść na Discorda tak o, tylko muszą czekać. Bo nie są jackowskimi po prostu i nie wywróżyli ze szklanej kuli, że to nie można tak od razu. A, to chciałbyś tak od razu, a widzisz, a to się już dowiedziałeś, że tak nie wolno. I masz bana tak na dzień dobry. Fajne, super. Sobie muszę tu zapisać, żeby też gdzieś tam zmienić tego linka do Discorda później w opisie, żeby się pojawiał ten właściwy. Macie tutaj linka do Discorda nowego, ale czek tu już wklejał, dobra, to bez sensu. Okej. Co ciekawe, sam rząd Iranu oświadczył, że gdyby ONZ potępiło atak Izraela na ambasadę właśnie w Damaszku i ścigało sprawców, to Iran mógłby odstąpić od zemsty, ale nic takiego jednak nie nastąpiło. Izrael nadal jest, nie wiedzie czemu, zawsze jest tą świętą krową i ta krowa może srać, gdzie popadnie, może wyjadać cudzą trawę z łąki, może wejść w szkodę komuś, jak to się mówi ładnie na wsi, krowa weszła w szkodę, czyli zdeptała czyjeś plony na przykład na czyimś polu, a nikt nawet nie piśnie nic. Zalęknieni wszyscy jacyś, bo to niedobra jest krytykować, to jest, prawda, wiadomo co. No i mówi się, że tego ataku nie tylko nie potępiły, ale nawet zapobiegły potępieniu przez ONZ kraje będące sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, czyli na przykład Korea Południowa, Japonia, Wielka Brytania, Francja. Nikt nie potępił, a wręcz mówi się, że właśnie te kraje naciskały, żeby tutaj nie potępiać, bo to niedobra jest. No i ONZ nie potępił, a w zasadzie do ONZ-u należą wszyscy. Wiecie, jakie kraje nie należą do ONZ? Watykan i Tajwan i Palestyna. Rosja się planowała chyba wypisać, ale ostatecznie tylko została tam zmniejszona rola w tym ONZ-cie, tak? Rosji jakoś tak. No, a zacytuję wam tutaj ciekawostkę, którą znalazłem, bo było, bardzo mnie to ciekawiło, dlaczego Watykan nie należy do ONZ-u, jak cała reszta świata. Watykan nie należy do Organizacji Narodów Zjednoczonych, ponieważ nie chciał poprzeć stanowiska tej organizacji w sprawie homoseksualistów oraz zaniechał podpisania konwencji dotyczącej osób niepełnosprawnych. Ciekawe, co to była za konwencja. Która to wyraźnie określała ich prawa, nakazywała ich poszanowanie ich godności oraz wskazywała, że te osoby mają takie same prawa jak ludzie bez niepełnosprawności. No to pięknie się państwo tutaj, Watykańczycy, przedstawili tutaj przed miliardami obywateli Ziemi, przed nam tutaj, prawda? Tak ich to bolało, że można tego niepełnosprawnego uznać, że on ma prawa pełne i tak dalej. To ich strasznie jakoś bolało. Ale to jest ciekawe pod wieloma względami, bo raz, że mówi się o tej lawendowej mafii, która trzęsie Watykanem, taka bardzo mocna siła w tym Watykanie, lawendowa mafia, czyli tacy kryptogeje, bardziej lub mniej przyznający się do swego gejostwa, no pederaści, lubiący małych chłopców, polecam książkę Sodoma, tam jest dużo na ten temat, ale o tym mówili nawet tacy księża jak ksiądz Oko, słynny,

0: No, więc ciekawe. Tym bardziej, a po drugie jest to ciekawe, że no tutaj poszło o prawa homosiów, to dlaczego w takim razie do ONZ-u należą takie kraje jak Iran, Chiny, Rosja? Tam nie ma z tym problemu, rozumiem. I różne inne kraje arabskie, to tam się nikt nie sprzeciwił prawom homoseksualistów. Gdzieś tam mi mignęło, że to chodziło o związki partnerskie. To przepraszam, ci dogmatyczni, religijni, ultrakonserwatywni, ultrareligijni i zrzucający homosiów z wieży, jegomoście, szmatogłowi różni, to nie mieli z tym problemu. To ciekawe jest, nie? A miał Watykan. W którym wiek przyzwolenia jeszcze do niedawna tam był 14 lat. To też się tym się wyróżniali bardzo mocno na tle świata, że taki bardzo niski wiek przyzwolenia w tym Watykanie. To ja już coraz mniej rozumiem z tego wszystkiego. No też nie do końca rozumiem, dlaczego ONZ nie jest obiektywny i taki tak sobie tutaj wybiórczo, prawda, tego chwali, tego gani i ma straszny problem, żeby potępić atak na ambasadę jakiegoś kraju zbrojny i zabijanie tam ludzi. Gdyby to zrobił jakikolwiek inny kraj, to nagle by się cały świat by zapłonął gniewem i ONZ by słało komunikaty tutaj co chwilę jakieś. No, więc dziwnie z tym ONZ-em jest. No, a to... Na 195 krajów, bo tyle jest takich krajów na świecie, które są jakoś tam uważane za coś poważnego, za poważny jakiś twór, to 192 należą. Są członkami ONZ. No i to jest organizacja, powstała po II wojnie światowej, ma dbać o stosunki, o pokój na świecie i dbać o stosunki międzynarodowe. No, jeśli Iran zaatakuje Izrael, to...
1: MR Assarion, 50 zł.
0: Ouu.
1: Nie znacie dnia i godziny pozdrowienia dla szanownego pana redaktora i równie serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy nocnego radia. Zapraszamy na www.fajkowo.pl. PS, mam nadzieję, że prezencik się spodobał.
0: A więc to jednak Asarion. No, to mówiłem, że nie wiem właśnie kto, czy to osoba jakaś wysłała przez ten sklep, czy to. A to jednak tak. Czyli jeden link fajkowo.pl, a zobaczę, może to jest przekierowanie, może to jest to samo co na Asarion. Fajkowo. A nie, to jest co innego. Czy masz ukończone 18? Tak. No, czyli są dwa różne sklepy, bo tu widzę fajeczki eleganckie, bardzo ładne. Tabaki, fajki, cygaretki. Ale zapalniczki Zippo też są. No, to chyba są jest osoba lub osoby, które sobie prowadzą i to, i to, i to, i to. Także polecam Asarion przez 2S.pl. Ładne stronki, tutaj wygodne widzę, dobrze zaprojektowany sklepik. No przede wszystkim duży asortyment, naprawdę tych zapalniczek Zippo, to jest tutaj masa. A to jest dobry pomysł na prezent na przykład dla kogoś, nie? Bo to jest świetny gadżecik. O. No, także wielkie dzięki za super prezencik. Fajny. Ciekawe, skąd znali mój adres. Cwaniaczki. A, bardzo dobrze, że zawiera lokowanie produktu. A co? Jak ktoś mi fajne prezenty daje. Mówię, i to był świetny pomysł, żeby mi dać też te zapasowe krzesiwa i benzynkę. Nawet sobie już tam popatrzyłem, jak to się wymienia. Wszystko. Bardzo prosto, powiem. Tak, wydało mi się to takie dziwne pierw. bo tu jest taki dozownik do tych krzesiwek, że tak, taki specjalny. Nie wiem w sumie, czemu to taki jest ten dozowniczek tutaj. Jakby nie można było tego normalnie zapakować, tylko jakiś specjalny dozownik, żeby mi wyskoczyło krzesiwko. Ale dobra, ważne, że są te krzesiwka. Tak więc zapalniczka na lata w sumie, nie? Z takim zapasem benzyny to i w sumie trochę się oszczędzi, bo ciągle trzeba kupować nowe te zapalniczki. A tutaj, proszę ja was, zapas na lata. Gdzie ja położyłem? Co, już zgubiłem? A nie, jest. Tutaj, o. Pięknie. A co, to nie zgasło? Czekajcie. Jak myślałem, że jak tak szybko zamknę, otworzę, to nie zgaśnie. A gaśnie, o. Ciekawa konstrukcja w ogóle jest takiej zapalniczki, nie? Od lat niezmienna. Od lat taka sama. Wszystkie identyczne są. Jedna sprawdzona konstrukcja. No proszę. Fajne, fajne. Solidna rzecz. Na apokalipsę jak znalazł. Jeszcze taki donejcik tu poleciał. No, jestem w piekło wzięty, naprawdę. Jeszcze ma... A wy macie pozdrowienia. Tu. Ja mam prezenty i donaty, wy macie pozdrowienia. Papierosy są do dupy. Nie, nie, to się tą drugą stroną właśnie. Tą drugą stroną się... O. Mam tu pytanie na priwa, czy widziałem Fallout serial. No, ludzie, gapiszony. Przecież było mówione już kilka razy, że jutro o 18 jest audycja o Fallout series. Moje wrażenia, powiem, bardzo dobre, ale to już konkretnie to powiemy jutro o 18 z Czektulem i Zenonem, nie? To zapraszam. Jak ktoś lubi Fallouta, to koniecznie musi przyjść. No, Czektul, tak, a coś tak się spodziewałem, bo ja mówię, dobra, to donatami się dzielimy na trzech, nie? A Czektul, ja tam nie potrzebuję, wy tam się dzielcie, no. Także donaty pójdą dla mnie i dla Zenona. Wiecie, jaki to altruista z tego Czektula. Wracając tutaj do tematyki, też jak kogoś to nudzi, to się nie przejmujcie, bo zaraz inne tematy będą. Różne. No właśnie, to znając życie, to te nasze media, no częściowo amerykańskie, częściowo niemieckie, no TVN na pewno, ale też Gazeta Wyborcza, wiadomo. No więc dużo mediów na pewno będzie nas przekonywać, że to jest nasza wojna, że biedny Izrael i tak dalej, nie? A tak naprawdę my z Iranem nie mieliśmy za bardzo żadnej zwady. Oni podobno do Polaków nic nie mają, a nawet jakaś tam sympatia jest. A tu znowu będziemy musieli być po tej stronie, co tak... Różnie to się układa, nie? Mieliśmy ostatnio przykład ambasadora, który miał przez gardło, nie mogło mu przejść jakieś powiedzenie przepraszam, się wił jak piskorz i to się zdarza na wojnie, tak to bywa, no shit happens. I jeśli ktoś się poczuł urażony, ale to będziemy sprawdzać jeszcze, czy się miał prawo poczuć urażony, i takie kluczenie. No i, ale legenda głosi, podobno takie pogłoski są, nie wiem, czy to prawda, że podobno padło takie słowo przepraszam. Tylko nikt tego nie słyszał i mam takie podejrzenia, że to Tusk mógł wymyślić te przeprosiny na przykład, bo odtrąbił zaraz wielkie zwycięstwo tutaj, sprawiedliwość zwyciężyła, bo w Izraelu... No, ja stawiałem, że karą dla osób odpowiedzialnych za zabicie Polaka z akcji humanitarnej i kilku innych osób, które były w tym konwoju, no to, że kara będzie taka, że 2 tygodnie bez budyniu na stołówce. Tak stawiałem, że nie będzie budyniu, ale... Skończyło się ostatecznie na naganie słownej. Tak, nie wiem, czy pogrozili mu palcem i powiedzieli, to niedobra jest, to niedobra, czy co. I kogoś tam ze służby zwolnili jedną osobę, to może być nagroda. Może to był taki zmęczony już tą wojną ktoś, kto bardzo chciał do domu pojechać, to powiedzieli mu, no, pakuj mandżur i do domciu. A on tak się na początku ucieszył. Hurra! Zaczął tak tańcować, a po chwili tak zdał sobie sprawę, że to... To znaczy, chciałem powiedzieć, panie przełożony, przyjmuję tą dotkliwą karę, zasłużyłem, naprawdę. I tam już, i pobiegł się pakować. To taka kara, nie? No. Nic nie słyszałem, że o jakichś odszkodowaniach dla rodziny, na przykład, przykładowo tego Polaka zabitego, Damiana Sobola. Chyba nie pomyliłem. Ale z szacunków wypada sprawdzić. Damian Sobul, zabity w Strefie Gazy. No. Polski wolontariusz, podobno świetny człowiek w ogóle, wesoły, wspominają go, że właśnie, że pomagać lubił, że taki do ludzi dobrze nastawiony. No, w ogóle każdy, kto, nie wiem, z jakąś akcją humanitarną gdzieś jedzie, pomaga biednym ludziom, to prawie zawsze będzie świetny człowiek jakiś, nie? No i szkoda. Zginął dobry człowiek. A ci nawet głupiego przepraszam z siebie... Nie wydobędą, bo im przez gardło nie może przejść. Po prostu się krztuszą. Zaczynają się jąkać. Bo to jest hańba przeprosić Polaczka. To niepodobna jest. No, jak to? To wcale nie jest podobna. To niedobra jest. No. I tak mają problem z tym straszny. I to, nie wiem, co nas łączy w ogóle z Izraelem? Jakieś stosunki nas łączą w ogóle? Co nas łączy? Jakiś handel, coś? Czemu tak się im te jajka liżemy cały czas? Znaczy my, nasz rząd, nasz Knesset, ja nie wiem, nie rozumiem tego za bardzo. My tam jakieś jabłka eksportujemy chyba, czy coś. Więc nie podoba mi się to trochę. No i zaraz się dowiemy, że to nasza wojna, że może mamy tam w ogóle jechać i bronić, albo kogoś tu przygarnąć znowu. Górali ze wzgórza Golan. No. Przymusowa relokacja emigrantów została przegłosowana przez Parlament Europejski, no bo to jest tak, że...
1: Michał Guś, 50 zł. Pozdrowienia z galaktyki Kurwix.
0: O kurde, co, ale mnie rozpieszczacie, ludzie. No, nie mogę, no, jak to? Znowu 5 dych? Tu 5 dych, tam 5 dych, tu stuwa. Ludzie, naprawdę, nie zasłużyłem chyba, ale dziękuję. Pozdrowienia z galaktyki Kurwix. Tępe chuje. Michał Głuś. No właśnie, to chyba jest ten. To jest chyba Kurwinox. Michał Głuś. Czy Michał Głuś to był Kurwinox? Chyba tak. To smacznego posiłku życzę. Wiecie, co jedzą Kurwinoksy? Gówno. I to wcale... Nie chciałem być niegrzeczny tutaj, tylko naprawdę jedzą gówno. Ach, dzięki. Bardzo miło. Bardzo miły nastrój mam w przeciwieństwie do nastrojów ludzi, obywateli, tak, krajów na przykład zachodnich, co do emigracji emigrantów, bo ludziom się to trochę tak przestaje podobać. Troszeczkę. I ci emigranci, ubogacacze, astrofizycy na pontonach, różni specjaliści wykształceni. I no a w praktyce to tak trochę tak wygląda, że to co najwyżej takim, jak to Korwin mówi, murzyn z takim 20-calowym, no, przybywa tutaj ubogacać. No i różni ci właśnie przepięknie opaleni, śniadzi, kawowi, tacy... czekoladyni, różni tacy, no to oni tak słabo ubogacanie to wychodzi wbrew temu, co mówi właśnie lewica. No i teraz mamy, kończy swoją kadencję podobno Europarlament, taki turbolewacki bardzo, i on tak już wie, że się nagle w prawo to teraz pójdzie strasznie, razem z nastrojami społecznymi, no to tak ostatnim rzutem na taśmę przejmować, brać tutaj tego obowiązkowo. Znaczy, to jest dziwne, bo mówią, że to jest, jak oni to nazwali, pakt emigracyjny, ale tam są różne takie podpunkty. I to się jakoś nazywa solidarność nieobowiązkowa, czy coś tam, dobrowolna solidarność społeczna, czy jakoś tak. No. Ale to jest taka dobrowolna, jak polska służba wojskowa dobrowolna. To jest też jedna z tych rzeczy, których właśnie nie rozumiem, bo teoretycznie kraje należące do ONZ-u nie powinny mieć przymusowej, obowiązkowej służby wojskowej. A mają niektóre. No to jak? To znowu coś się tu nie zgadza. No i to też... U nas jest taka, właśnie teraz nam tu robią taką nieobowiązkową, dobrowolną, ale jak się dobrowolnie nie stawisz, to oni dobrowolnie cię wezmą za mordę i cię przyprowadzą dobrowolnie i dobrowolnie będą ci zaglądać w dupę. Jak się nie zgodzisz, żeby ci zaglądali w dupę, jak jedna kobieta ostatnio, co nagłośniła feministka, że jakąś kobietę wezwano właśnie i macano ją za cycki. Ona się strasznie nie chciała rozebrać, ale powiedzieli, o, to jest, proszę się nieobowiązkowo tu rozebrać i nieobowiązkowo pokazać pupę, picze i tak dalej, bo tam podobno, to taka tajemnica jest poliszynela, że tam siedzą takie homosie często, co sobie lubią młodych chłopców pooglądać, jakiś jeden doktorek z drugim, albo z boki takie, co lubią sobie macać za cycki, właśnie tą panią tam za cycki macali, bo ona w końcu, straszyli ją prokuraturem, że pan prokurator się za nią weźmie nieobowiązkowo i ją dobrowolnie podda karze i ona dobrowolnie pójdzie do więzienia, takie tam. No więc się wystraszyła kobiecina, i dała się macać po cyckach i przeżyła traumę. No, no, widzicie kobiety, jak to jest. Mi też zaglądano w dupę, pamiętam. Teraz bym chyba nie pozwolił, albo bym pozwolił zaglądnąć, ale bym się spierdział tak chamsko po prostu na... Z gruzem by poszło jeszcze po prostu i taki byłby potem w kropki bordo pan lekarz, który by mi tam zaglądał z bok jeden. Bo co to ma być? To jest takie przyzwyczajanie człowieka do tego, żeby się dał, żeby się zaczął słuchać i żeby był karny i żeby po prostu zaczął, żeby się godził być takim niewolnikiem, który właśnie się wypina, bo to jest taka postawa uległa, nie? To samo jest w kościele katolickim. Jak klękacie przed klechą, to trzymacie gębę na wysokości jego fiuta po prostu i to jest taki znak uległości. Jego to strasznie kręci, że wy tam tacy macie tą gębę przy jego przyrodzeniu, przy jego pastorale, przy jego berle. Jego to strasznie kręci, on się tym podnieca. No i tak samo tutaj też jest taka, tu chodzi trochę o coś innego, po prostu o samą taką uległość, chociaż może to podnieca ich, że się dupą wystawiacie, bo on sobie wtedy wyobraża, że coś wam w tą pupę tam wkłada czy coś. No więc ja bym się na to nie zgodził chyba. Nie wiem, czy można pójść i opłatek daje do ręki, do buzi. No właśnie, katolicy się kłócą, czy do ręki, czy do buzi. Ksiądz woli chyba wsadzać do buzi, ja myślę, bo i dlatego wielu księży złości to, że ktoś bierze do ręki, bo on weźmie do ręki i to jest mniejsza przyjemność, jak można włożyć tymi paluchami mu tam trochę po wardze przejechać, tam, o, no to oni to lubią. Ciekawe, czy można pójść do pierdelka, czy można pójść pierdzieć w pasiak za to, że się nie rozebrało na komisji. I czy ostatecznie siłą cię rozbierają, a ty się tam wyrywasz. I... Jak Schwarzenegger. Let me go! A oni cię rozbierają i ci siłą zaglądają w tą dupę i jeszcze coś tam wkładają, wykałaczkę jakąś, czy tam jakiś tam taki patyczek jakiś, żeby tam ci coś tam pobrać, nie wiem. No więc to takie chora sytuacja, nie? Ale to jest właśnie przymuszanie człowieka. Coraz bardziej robisz człowieka niewolnika. A niby nic nie musisz, niby nieobowiązkowe, niby nic. Ale ostatecznie musisz przyjść, musisz dać się zaglądnąć w dupę. Czy byłem na komisji? No mówię, że byłem i zaglądali mi w dupę, no. Kazali się normalnie zdjąć majty, nachylić i zaglądali w dupę, no, tak zwyczajnie. I się zaczyna od tego i to już wtedy taki jesteś w tej pozycji uległej, nie? On tam ci tam zaglądnie, ci tam paluszkiem przejedzie po tej dupie, ty się nachylasz, a potem musisz złożyć przysięgę. No więc... No właśnie, tutaj Kazio pisze, mam ich w dupie. To może tak się wychylić tą dupę i powiedzieć, o, tu was mam i pójść sobie, nie wiem. No, ale w wojsku nie byłem. Byłem tylko na komisji. No, i tak to widzicie, wygląda. No i tu mamy też tą dobrowolną solidarność, ale jak nie przyjmiemy określonej ilości, tam jest chyba 30 tysięcy rocznie, tych astrofizyków, ekspertów, naukowców na pontonach różnych szmatogłowych, opalonych, no to krzyczących śmierć niewiernym, śmierć krzyżowcom na przykład jakimś tam, no to... To musimy płacić kary srogie jakieś. No to przepraszam bardzo. To dobrowolne czy nie? To taka dobrowolność, jakbym, nie wiem, zaczepił, tak trochę jadę Atorem, bo Ator zawsze podaje przykłady. To tak, jak ja bym na ulicy kogoś powiedział komuś, proszę, dawaj mi swój telefon dobrowolnie, a jak nie oddasz, to ci rozwalę, przepraszam za określenie takie kolokwialne, łeb. Czy założyłeś czyste majtki na komisję? No tak, no to... Na takie specjalne okazje? To zawsze? Taką... W serduszka takie założyłem sobie. Coś mi się kichać chce. Kicham, bo mi się kichać na to wszystko już chce. Nic z tego nie rozumiem. Dobrowolne czy niedobrowolne? Coraz mniej rozumiem z tego wszystkiego. No i zaraz będziemy musieli płacić srogo, jakieś srogie kary. No a tymczasem Europa przeżywa kryzys demograficzny i może być tak, że za niedługo ci różni przybysze z siłą w lędźwiach będą ubogacać nasze kobiety właśnie. Albo między sobą się ubogacać, bo w tym są akurat dobrzy. Może i trochę jesteśmy zawiedzeni, jeśli chodzi o poziom ekspercki tych przybyszów. I trochę jesteśmy rozczarowani, jeśli chodzi o ich chęć do pracy na przykład. Ale siłę w lędźwiach to mają. I no, ale to może nie będą się tak szybko właśnie pomnażać, bo niektórzy odchodzą od tych różnych socjali dla tych przybyszów. W Niemczech jak tak zrobili, że ograniczyli te różne przywileje, socjale, bonusy, prezenciki i przestali tak właśnie lizać po jajkach tych przybyszów, no to nagle w Niemczech wśród tych emigrantów wzrosła przestępczość o 18%. No. oprócz tej siły w lędźwiach, to jeszcze mają siłę do zakładania gangów, mafii. W Niemczech jest wśród Arabusów, jaka mafia już jest podobno prężna. Oni tam na potęgę właśnie się takimi rzeczami zajmują. Dragami, handel, właśnie handel żywym towarem. No i też trochę niebezpiecznie, bo mogą was tak ubogacić pod żebro kilka razy nożykiem. Tutaj właśnie czytam, co rusz, coś się dzieje tutaj. Bestialskie... O, tu zabójstwo Polaka w Szwecji. No, Szwecja ma straszny problem z tymi przybyszami. Ale nie tylko Szwecja też. Niemcy, Francja, Irlandia, Wielka Brytania i cały zachodni świat ogólnie. My nie mamy tak z grubsza problemu. Nie wiem, kto jeszcze. Czechy? Kto nie ma problemu z... Ale tak my nie mamy za bardzo, bo my akurat nie trafiliśmy, jak się okazuje, tak źle.
1: Damian R., 50
0: zł. No nie, nie
1: mogę. Cześć, skrawiec. Znowu się napiłem troszkę. A w ogóle to. Niech zadzwoni ktoś, kto wie, gdzie jest życia sens. Wtedy zapłaca drugą ratę donata.
0: Damianie, mój Damianie. Niechaj tobie pieniążków stanie na wpłacanie, mój drogi panie, podziękowanie moje na kolanie, panie. No, nie no, dzięki, kurde, 5 dyszek znowu? Wow. Ale będzie chlajsko, ale będzie ruchańsko. Nie no, żartuję, ale będzie płacenie za czynsz i za różne, za jedzenie, o. Które... Niedługo, no już podrożało. Gdzieś mam materiał o tym, jak podrożało właśnie po tam odmrożeniu VAT-u 5% w górę. A czeka nas podwyżka za prąd, za gaz, za wszystko jeszcze. A, dzięki Damian, dzięki wszystkim ogólnie. No to nie pij może, bo jeszcze nie będziesz jutro pamiętał, że wpłaciłeś, kurde, wydasz całą wypłatę, człowieku. Człowieku, man. A gdzie jest sens życia? No nie wiem, każdy ma właśnie inny, już do tego kiedyś doszliśmy, że każdy ma trochę inny, nie? I to tak ciężko znaleźć jeden uniwersalny, bo jak mamy szukać, tak, wiesz, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, więc taki wspólny sens, no to co, swoje geny przekazać, no, to taki dla wszystkich, no. To też muzyka dla wszystkich, disco polo, też średnio, nie? Więc, a lepsze są te sensy życia indywidualne. Na przykład dla Damiana Sobula sensem życia było pomaganie innym, no, ale... bezczelnie, antysemicko sprowokował, żeby rakieta się zmarnowała, bardzo droga, i po prostu specjalnie tam był, w źle na pewno oznakowanym samochodzie, i powinniśmy przeprosić tutaj Izrael, że się pałętają jakieś tam akcje humanitarne. Jakieś World Kitcheny pieprzone. Dzwoni telefon. Halo, halo, witam na antenie Marka Kahira.
2: Już działa, tak? Halo, halo, dzień dobry, witam Mietku.
0: Już działa, dobry wieczór, hej.
2: Tak, widzę, że różne tematy dzisiaj są poruszane, to raczej...
0: No, różne to dopiero bardziej będą, bo na razie jeszcze jestem cały czas przy tym Iranie i Izraelu.
2: A, ten konflikt. A. Sorry, ja dopiero wpiąłem się jakieś 5 minut temu na audycję. Tak pomyślałem sobie, mam 20 minut, zadzwonię.
0: Gdyż. No, gdyż, o właśnie, bo już się bałem, bo mi się nudzi i nie mam nic do powiedzenia, a jak sobie myślę, se zadzwonię, kurde.
2: Dobrze, chciałbym napocząć temat, na razie bez spoilerów. Czy ktoś oglądał serial Fallout?
0: No słuchaj, też troszkę jesteś gapą, bo już któryś raz przypominam, że jutro jest audycja o 18.
2: To jestem gapą, dobra.
0: No, ze mną, z Zenonem i z Czektulem i będziemy całą audycję przez może nawet kilka godzin, może z jakimś afterkiem jeszcze gadać o tym Falloutie. To nie chcę, żebyśmy się dzisiaj tutaj, wiesz, wypstrykali z tego tematu.
2: Dobrze, nie? Dobrze, dobrze. To w takim razie rozumiem bardzo.

0: istnieje, bo to wszystko wyprzedane, tu Niemcy, Ruchole, Chińczycy
1: wykupili. W 89 się stało, a to wszystko to zaczął ten pieprzony od bankowości, ten w okularach ten, Balcerowicz. Tak podobno, nie? Taką słyszałem teorię. Ale tu głęboko by poruszać, to już ja nie chcę tu wnikać, bo inaczej, ja nie słucham kolegi z Irlandii już od dłuższego czasu. No i powiem ci, że od tamtej pory to już słyszałem parę takich historii tutaj spiskowych. Niektóre są ciekawe i dotyczą Brauna na przykład. I tej ostatniej piosenki, co śpiewali w hotelu tym całym poselskim. Słyszałeś o tym?
0: Słyszałem. Też to jest jeden z tematów na liście, więc śmiało. Co myślisz? Czy jest tak, jak Mejza tutaj bronił się, że to w końcu to wściekły atak na ludzi, którzy śpiewali pieśni patriotyczne. Wracamy do wspaniałych tradycji śpiewania pieśni. Owszem, też niektóre takie troszeczkę bardziej rozrywkowe, ale starają się nas uciszyć. To no, pięknie się przedstawił pan, nie? Raz, że podczas ciszy nocnej, jak sztajmesy ostatnie jełopy drą te swoje mordy parszywe, zakłamane, i policja przyjeżdża, nic nie może wskórać, bo mam immunitet, sąsiedzi proszą, to a ci nic, drą te ryje. No, nie wiem, mi się to nie podoba, a tobie?
1: No, słuchaj, będę adwokatem diabła trochę akurat tutaj. Ja rozumiem, trafiła się w ślepej kurze ziarno albo nawet cała kolba kukurydzy. No i trzeba skubać, dopóki jest. To swoją drogą. To podejście takie bardzo praktyczne, jeżeli chodzi o politykę. Natomiast oni w tyle akurat świętowali wybory, już nie powiem które, tak? To był pan, który zaimponował im ze sprzętem, no takim ze straży pożarnej, nie? Naprawdę im zaimponował, skoro skomponowali swoje słowa. Wyobraź sobie, jaki wielki wysiłek intelektualny musieli podjąć, żeby skomponować słowa do tej piosenki. Swoje własne.
0: No i tu się właśnie troszkę mylisz, bo tą piosenkę to nagrali jacyś youtuberzy, a oni tylko się naumieli tego.
1: No dobrze, byli pijani, można im to wybaczać. Podjęli temat w każdym razie. Ktoś
0: czyli
1: ich
0: jak,
1: nagrał,
0: jak człowiek pijany,
1: upublicznił.
0: Czyli jak człowiek pijany, to można mu wybaczyć, tak?
1: Słuchaj, ile głupich rzeczy zrobić po pijanemu?
0: Oj, dużo w sumie.
1: Bo ja sporo, ja też. No, bo można liczyć na palcach nie tylko moich rąk, tak?
0: Ale to człowiek był młody i głupi w sumie trochę, a dzisiaj to bym na przykład tutaj miał trochę baczenie na to, że ktoś może chce się wyspać, albo
1: ja
0: jak proszą,
1: inaczej.
0: Albo jak
1: ja
0: już przychodzą
1: Bogu,
0: i proszą.
1: Ja którego wiesz, nie wierzę, za to, że wtedy, kiedy ja robiłem takie głupoty, nie było komórek z dobrymi kamerami. Nikt tego nie uwiecznił, internet podobno nie zapomina. Ci ludzie, którzy teraz właśnie takie numery odwalają, to nie zginie. To musi być imperium Fallouta, haha, żeby to zginęło. Bo inaczej to wszyscy wszystkiemu będą pamiętać.
0: O poseł Braun, o poseł Braun,
1: dobrze,
0: widziała
1: dobrze.
0: Cię cała Polska i Unia. No nie wiem, mi się to...
1: Zrobił swoje, tak? To naprawdę był niezły numer, to co on zrobił.
0: No, można różnie na to patrzeć. W sumie, no, tak z perspektywy czasu stwierdzam, że może to nie było takie złe. Pokazać tutaj pewnym, prawda, już nie powiem komu, żeby tu się tak nie cwaniakowali, żeby tacy się wdechy ważni za bardzo nie czuli i tak dalej. No.
1: Nazwijmy ich po imieniu. Oni się nazywają jednak jakoś, tak?
0: Tak?
1: No. Poczekaj, co jest na rzecz i rządzi Polską?
0: Żyto. Żyto, tak. No.
1: Ja myślałem Rzymianie, no ale dobra, już, okej.
0: W sumie to Jankesów, Amerykanów, Stany Zjednoczone się trochę przyrównuje jakby, że one

0: przypominają starożytny Rzym ze swoją
1: taką
0: ekspansyjną, mocną polityką i ze swoim też takim troszkę właśnie, no, z różnymi rzeczami.
1: No, jest wiele podobieństw. Rzym mógł upaść wielokrotnie. Upadł przez wewnętrzne walki. USA miała swoją wojnę domową raz. Wiesz co? Nie wiem, jak bardzo interesujesz się w ogóle polityką Stanów Zjednoczonych. Bo tak naprawdę to jest jasny podział w tej chwili. Demokraci kontra republikanie, tak?
0: No tak zawsze chyba było, nie? Już
1: no dobrze, to ja wiem, że to jest dwupartyjny podział władzy, tak. Natomiast to są jawni przedstawiciele. Z jednej strony jest dziadek, który no już trochę nie wie, w którą stronę iść, bo zapomina bez dawki swoich leków. I no, lubi wąchać włosy niektórych, nie dokończę. A z drugiej strony mamy Trumpa. Już nie będę go opisywał, no, każdy wie, jaki jest Trump, tak? Zobacz, że to jest naród, który tak naprawdę decyduje o przyszłości naszej planety.
0: No, w sumie tak. A też, popatrz, bo mówi się też, że właściwie takim jedynym krajem, który na większą skalę dał sobie radę z tym tyglem kulturowym, który u siebie ma, no bo na tym trochę się opierają Stany, na wielokulturowości od zawsze, a oni sobie
1: tak,
0: dali,
1: to jest eksperyment, tak.
0: Oni sobie dali jakby radę, przynajmniej no do pewnego czasu, bo teraz troszkę jest z tym problem, na przykład chyba większy niż kiedyś, ale swego czasu świetnie to jakby działało, a inni nie mogą sobie dać rady. I jaka jest twoim zdaniem tajemnica sukcesu tutaj? Mam też swoje teorie, ale chętnie bym się dowiedział, co ty myślisz.
1: No cóż, bardzo dobre na przykład posunięcia w bankowości. Chociażby odejście od dolara jako ekwiwalentu srebra. Chodzi o bankowość.
0: A jaki to ma związek z radzeniem sobie z multikulti, z wieloma kulturami, żeby one się nie zagryzły i tak dalej?
1: Bo trzeba płacić. Nie wiem, czy wiesz, co to jest Atomic Family.
0: Jak?
1: Atomic Family. Tak z angielskiego. Atomowa rodzina.
0: A to nie wiem.
1: To był model rodziny, który był promowany w latach 60., późnych 50. i wczesnych 70. przez konserwatystów w Stanach Zjednoczonych. Chodziło o to, żeby mąż chodził do fabryki, powiedzmy, od tej 9 do 17, zarabiał na to, żeby żona mogła być w domu, ogarniała całą rodzinę, w tym dwójkę bądź trójkę dzieci, i każdego było stać na prawie wszystko. Oczywiście w granicach rozsądku. To był taki model rodziny, który był preferowany przez rząd federalny w Stanach. Później zmieniła się troszeczkę flaga na rządzie i zaczęto iść w stronę socjalizmu. Czyli na przykład zaczęto promować dodatki do samotnych matek. Czyli mąż, który zginął na wojnie, bądź opuścił, bądź uciekł, był tchórzem, to matki takich właśnie porzuconych dzieci mogły liczyć na spore dotacje ze strony rządu. W tej chwili statystyki wyglądają mniej więcej tak, że jakieś 65 chyba procent czarnych rodzin stanowią samotne matki. To się opłaca. Wiesz, ojciec dzieci żyje razem z nimi, wszyscy stanowią jedno gospodarstwo domowe, ale na papierze nigdy nie są chętnięci, ona bierze czerwie benefity i tak dalej. To się każdemu opłaca. Oprócz rządowi, tak.
0: No, ale mówi się, że przez długi czas Stany były takim miejscem, gdzie właśnie jak nie pracujesz, to nie jesz i odpowiedzialność za samego siebie.
1: Ale
0: że to się właśnie, i że to jest trochę tajemnica sukcesu, no bo faktycznie w wielu tych krajach, które mają obecnie problem z emigracją, no to tak się rozpieszcza troszkę tych przybyszów i im się daje prezenty, zapomogi, socjale i oni się rozbestwili po prostu, no to tak wielu ludzi tak ma, chyba może większość ludzi na świecie tak ma, że jak mu dasz za darmola, to on się rozbestwi, będzie sobie na hamaku leżał i się śmiał z tych, co mu dają, że frajery, nie? No.
1: Jako ciekawostkę ci powiem, że kilka bądź kilkanaście lat temu Islandia po tym wielkim przewrocie swoim bankowym zrobiła referendum, w którym jednym z pytań było pytanie o minimalny dochód gwarantowany dla obywatela. Odrzucili to. Podobnie zrobiła Szwajcaria.
0: Szwajcaria też, no właśnie.
1: Tak. Oni po prostu nie chcą pracować na darmo zjadów. No. Anglicy, czy przepraszam, Amerykanie podobnie podchodzą do tematu, tylko są bardziej radykalni, że tak powiem. U nich co tydzień jest czek z wypłatą i co tydzień przychodzi landlord, żeby wziąć za czynsz. To no jest regularny taki młynek, tak. Jeżeli cię stać na to, na twój styl życia i tak dalej, no to proszę bardzo. Jeżeli cię nie stać, no to na twojej karcie kredytowej będzie się budował pewnego rodzaju minus, który kiedyś przyjdą panowie i trzeba będzie spłacić.
0: No i też może to, że tam się bardzo tak twardo rozprawiają, jak ktoś jest zdziczałym gulem i z maczetą, z nożem gdzieś wyskakuje, gania ludzi, to przyjeżdżają świetnie wyszkoleni policjanci i dostajesz kulę w łeb, na przykład.
1: A propos takiej akcji, nie wiem, czy widziałeś, całkiem niedawna akcja. Pewien pigmentododatni obywatel Stanów Zjednoczonych wyskoczył z kataną na policję.
0: Afro ninja jakiś.
1: Dobrze, to ty użyłeś tego sformułowania. W każdym razie, oni musieli użyć armatki wodnej i gazu. Niejednokrotnie.
0: A gdzie? Gdzie to
1: żeby
0: było?
1: Żeby go obezwładnić.
0: W Stanach?
1: Stany Zjednoczone. Nie wiem, gdzie dokładnie, bo tylko widziałem filmy gdzieś tam się przewinął przez YouTube'a.
0: Wodą? Bohatera? Afro-ninja, tak. Bohatera wodą. A czemu nie dostał kulki w łeb, jak to często się dzieje na przykład?
1: Dlatego, że nie doszedł nigdy na odległość ciosu do żadnego policjanta. Nie stanowił żadnego realnego zagrożenia. Mhm.
0: Tylko świrował tam. Machał.
1: Inaczej, ja bym chciał mieć numer do jego dealera, o tak.
0: No, po kraku to tak się dzieje czasami właśnie.
1: Wyobraź sobie, jakim trzeba być w innym stanie człowiekiem, żeby wyjść do policji z mieczem, no wiesz, to z takim standardowym japońskim takim, wiesz, no i tak to była pewnie kopia, nie oryginał. Rozumiesz?
0: No właśnie. Trzeba być, no, ostro zryty beret mieć, albo się ostro naćpać, właśnie, no. A też tam, trafisz do pierdelka, no to nie do takiego, jak czasem się w Europie zdarza, że Trynkiewicz sobie siedzi w pięknym pokoiku, sam przy komputerku, przychodzą z rana, sprzątają mu, dają jeść, i tam kuti, kuti, kuti, trynki, winki, proszę, tu się wyśpało, maleństwo. No, tylko siedzisz w jakimś takim okrutnym pierdlu, może nie w takim jak w Rosji, gdzie tortury i jeszcze ci wytną coś, jakiś numer ci wytną, nereczkę czy coś, jak masz pecha, tylko, no ale też jest srogo w takim amerykańskim więzieniu, nie? Tam jest cała, tam są przede wszystkim prywatne więzienia. Ja nie wiem, czy jest inny kraj, w którym prywatne więzienia są. Trzeba by to sprawdzić, nie?
1: Oczywiście, że tak.
0: Tak, są też gdzie indziej. A gdzie jeszcze są prywatne więzienia?
1: Podejrzewam, że 1/3 Ameryki Łacińskiej tak działa. Poza tym są też więzienia w Azji, które są, no muszą przynosić jednak zyski. Myślisz, że więzienie w Tajlandii to jak działa? Są dotacje z budżetu, tak?
0: No ja wiem, że są takie kraje na świecie, gdzie są straszne te więzienia. Polecam Midnight Express, na prawdziwej historii oparty film. Jak facet trafia za przemyt do tureckiego chyba więzienia, tak?
1: Nie oglądałem, nie wiem.
0: O, to dobry film, zobaczcie sobie, bardzo dobry. No, to takie warunki trochę inne. A u nas to będziesz protestował, że masz PlayStation 4, a nie PlayStation 5 Pro na przykład i będziesz nieszczęśliwy z tego powodu, będziesz protestował. No, to trochę inna kultura.
1: To był jeden z argumentów Breivika, wiesz, tego z Norwegii, pana. On, wiesz, to nie są warunki humanitarne. Absolutnie, przecież nowa wersja konsoli wyszła. Jak możecie mnie tutaj niehumanitarnie traktować konsolą poprzedniej generacji?
0: No,
1: podobno kiedyś się poskarżył, że ma niehumanitarne warunki, bo o pół metra kwadratowego ma za mały wybieg raz w tygodniu. Słuchaj, na jego miejscu to ja też bym się już zgrywał, wiesz? Już bym wymyślał, już mierzyłbym co do centymetra kwadratowego swoją celę i tak dalej. A co on ma do stracenia, słuchaj? On i tak wyjdzie i będzie symbolem. Sektę może założyć, o. To może zrobić, nie?
0: A jesteś za tym, żeby była kara śmierci na przykład? No bo my nie mamy niestety, Amerykanie mają chyba nadal,
1: jestem
0: nie?
1: za karą śmierci.
0: No ja w sumie też.
1: A nie tylko, ja poszedłbym dalej. Ja jestem nawet za prawem do broni. Dla każdego normalnego, oczywiście normalnego, czyli myślę o badaniach psychiatrycznych i psychologicznych, obywatela. Broń, to pistolet na dziewiątkę spokojnie możesz sobie kupić. Shotguna możesz sobie kupić. Proszę bardzo. Z bronią automatyczną bym się wstrzymał, ale no takie, wiesz, jeden strzał, ein Schuss, ein Franzos, o tak. Z taką bronią to bym się nawet mógł przekonać, żeby zaznajomić każdego obywatela.
0: No właśnie, ale mamy ten problem z tą emigracją. No teraz będziemy... Tusk niby oświadczył, że Polska będzie tu protestowała, że nie będziemy przyjmować, ale to tak na pokaz pewnie ta zakłamana ruda menda gada, a zaraz mu się odwidzi. Jak ze wszystkim, jak z kwotą tam, ze zwiększeniem kwoty wolnej od podatku, jak z prawem aborcyjnym, jak z różnymi tam rzeczami.
1: Proszę, nie zaczynaj o polityce naszej lokalnej Polski.
0: No to wrócę do tych emigrantów. No tak sobie też myślę, że około 20 milionów naszych rodaków się pałęta gdzieś po świecie i spora część z nich chciałaby tu wrócić podobno i pracować sobie. To więc jak cierpimy na brak świeżej krwi i mamy kryzys demograficzny, to moglibyśmy się skoncentrować na sprowadzaniu ich tutaj, a nie Mujina. Niech Mujina se może swoja Wakanda buduje u siebie, nie?
1: Na jakich warunkach chciałbyś sprowadzić tych naszych obywateli niby, tak?
0: Jakoś pomóc im, ułatwić, bo oni podobno mają jakieś problemy prawne czasami z tym. Wiesz, po prostu jak się tylko da ułatwić i niech przyjeżdżają tutaj ludzie kompatybilni z nami kulturowo. Myślę, że Ukraińcy też się jednak kwalifikują jako jakoś tam kompatybilni z nami kulturowo. I popatrz, że z nimi nie ma jakichś tutaj wielkich problemów. Nie ma ciągle doniesień, że zasztyletował, zabił, się zesrał w miejscu publicznym. Tylko chodzą sobie do pracy, i powiększają PKB tutaj, grzeczni w miarę, no.
1: Ostatnio przeczytałem taką wiadomość w internecie. Nie chcę być adwokatem diabła, ale sprawdziłem, no faktycznie z wydania gazety. Gdzieś na Ukrainie, w jakimś tam okręgu, 16 chyba latek, przyszedł do domu ze szkoły w stanie odurzenia narkotycznego i alkoholowego. Chłopak bardzo się pokłócił z matką, podciął jej gardło. Jego siostra na to patrzyła, no to siostra dźgnął 6 razy i później poszedł pić dalej. Wrócił wieczorem do domu, patolog stwierdził, że odbył stosunek z matką i położył się spać. Rano sam się zgłosił na policję. Przepraszam, to jest taki drastyczny bardzo wizerunek, który tutaj wam nakreślam, ale takie wiadomości krążą po internecie.
0: I kto to nie był? Wiem, na... I kto to był?
1: Ukrainiec. Na Ukrainie. 16-latek. Wrócił ze szkoły naćpany i pijany.
0: No co te narkotyki z ludźmi robią, nie? Młodymi teraz często. Młodzi się chyba rozećpali trochę jakby, wydaje mi się.
1: Dobrze, ja rozumiem. No. Przepraszam, ja muszę ci tutaj wtrącić, bo ja tu jadę chyba za bardzo na jedną stronę. Patrząc na całość naszej cywilizacji, taki 16-latek w Stanach Zjednoczonych bierze 2 albo 3 karabiny automatyczne, 2 strzelby, shotguny, kilka pistoletów, i idzie do szkoły robić imprezę. Ja nie mogę tu jechać tylko na jedną czy drugą stronę. Gdzie nie spojrzysz, każde społeczeństwo ma swoje plusy i minusy, tak? Jak to mówią, chwasty trzeba wyrywać.
0: No, nie pieściłbym się z tymi tak 14-latkami, 15-latkami aż tak bardzo. 15-latek w sumie może odpowiadać jak dorosły już, jak dla mnie, nie? Szczególnie jeśli, no, trzeba by zbadać, czy był właśnie świadomy w miarę, czy nie jest jakiś upośledzony.
1: Ale co uważasz za świadomy? Czy pijany? Albo pod wpływem środków odurzających, albo pod wpływem wielkiego uniesienia emocjonalnego. Czy to są według ciebie jakieś łagodzące okoliczności?
0: No właśnie, to też jest ciekawy temat, bo w wielu przypadkach bycie pijanym nie jest okolicznością łagodzącą, a nawet czasami jest wręcz w drugą stronę, nie?
1: No, jedziesz samochodem i jesteś pijany, tak.
0: No. To czemu miałoby być okolicznością łagodzącą, że wymordowałeś pół szkoły, bo byłeś naćpany pijany, nie? W tym przypadku.
1: Tutaj jest kwestia niepoczytalności, to jest trochę inny paragraf. I on nie kontrolował swoich czynów, Wysoki Sądzie. Argument podniesiony.
0: Teraz też czytam, to też jest świeży news. 14-letni Bobby jakiś w Stanach Zjednoczonych stanął w obronie swojej dziewczyny przed jakimiś dwoma 15-latkami, którzy tam grozili jego dziewczynie, ona się bała, oni za nią gdzieś szli i on wyszedł, chciał ją obronić, no i go zadźgali tam. I też, co ciekawe, w naszych mediach nigdy się nie dowiemy, jakiej narodowości, jakiej nacji, jakiego koloru skóry jest napastnik, bo te nasze media takie jakieś są bardzo lewicowe i się boją wspomnieć w ogóle, że ktoś był wyznania takiego innego, czy koloru skóry, czy cokolwiek, bo to jest stygmatyzacja i w ogóle piętnowanie ze względu na kolor. A tak naprawdę ja często mam takie podejrzenie, jakiego koloru skóry byli tacy, co tak robią, co na przykład w 10 z nożami się tam rzucają na kobietę, czy... No tak, nie, no głupi przykład, ale wiem, jacy ludzie mają o wiele mniejsze problemy z tym, żeby na przykład kobietę zbić, tak jak się faceta bije, nie? Czy jacy ludzie często sięgają, nie kontrolują swojej agresji i z nożem się rzucają na kogoś? Wiem, jacy to, tylko też nie będę o tym mówił, bo będzie, że rasizm i tak dalej, nie?
1: No dobrze, ja powiem tak. Im bardziej logiczny masz umysł, tym jest mniejsze prawdopodobieństwo, że popełnisz zbrodnię w efekcie. Im bardziej poddajesz się emocjom, tym większe masz właśnie szanse, że okaże się, że następnego dnia chcą cię za coś sądzić. Widzisz, myślę, że nie jesteśmy zwierzętami. To zwierzęta się właśnie emocjami głównie kierują. My mamy troszeczkę inny poziom myślenia, mam nadzieję.
0: No ale wśród nas, ludzi, też są tacy, takie nacje i takie kolory, które się właśnie kierują jakby bardziej instynktem, emocjami i nie potrafią kontrolować jeszcze tych swoich emocji, bo one są zbyt silne.
1: Dobrze, jak byłem młody, też mogłem nie kontrolować, też miałem z tym problem. Później trochę dojrzałem. Powiedzmy, że moje hormony się unormowały na pewnym poziomie.
0: No, to jest też całkowicie normalne, że człowiek z wiekiem trochę łagodnieje i nabiera pewnego dystansu i potrafi tą swoją agresję czy jakieś tam chucie okiełznać bardziej, lepiej trochę.
1: No tak, to kwestia doświadczenia, tak, obycia życiowego, społecznego. No słuchaj, z drugiej strony wyobraź sobie, że jak to powiedzieć... Wychowałeś się na Syberii, w małej wiosce, gdzie przez 9 miesięcy w roku, żeby ugotować zupę, musiałeś zbierać 4 wiadra śniegu, żeby to stopić na wodę. I nagle zostajesz wezwany do wojska. Po 2-tygodniowym szkoleniu lecisz na front. Jak się stawiasz w takiej pozycji?
0: O, psychika tego nie wytrzyma.
1: Albo spanikujesz gdzieś tam w okopie, albo poddasz się bardzo szybko.
0: Są na przykład tacy, były przypadki Eskimosów, którzy też gdzieś wyruszyli do cywilizacji i oni w ogóle nie potrafili sobie poradzić, wiesz, z tym hałasem, z tym natłokiem bodźców dookoła, że wszędzie głośno, tłok, bo całe życie byli do czego innego przyzwyczajeni i popełniali samobójstwa też. No człowiek nie jest tak całkiem z gumy, jest elastyczny do pewnego momentu, do pewnego stopnia, ale nie tak, żeby sobie poradzić z czymś takim, że całe życie żył sobie w jakiejś cichej okolicy, żył sobie tak spokojnie, miał swoje zajęcia, miał życie bardzo takie proste, a nagle trafia do świata, gdzie to wszystko jest w drugą stronę, wywrócone na drugą stronę, nie? Przytłacza go to kompletnie. Mózg nie wytrzymuje. Człowiek popada w szaleństwo.
1: Dobrze, zgodzę się. Kiedy nie masz innego wyboru, nie możesz wrócić do domu. Zobacz, jak Europejczycy kolonizowali Amerykę. Środkową, południową zwłaszcza. Cortez na przykład, jak zapłynął na miejsce, kazał spalić wszystkie swoje statki. Wiesz dlaczego?
0: Dlaczego?
1: Po to, żeby zmotywować swoich żołnierzy, że nie ma dokąd wracać. Tylko liczy się wygrana. Musimy wygrać. To działało. Oczywiście na to się złożyło jeszcze parę innych czynników. Na przykład legendy Indian, które twierdziły, że pojawią się panowie o sześciu nogach. Koń plus jeździec daje nam sześć nóg.
0: No, ciekawe.
1: To się tak ładnie złożyło, że tak naprawdę po pewnym czasie oni zostali zaproszeni do króla. Wcale nie musieli już walczyć, żeby dojść do źródła władzy tego imperium. Doszli do króla i w swojej bucie Ocasio-Cortez powiedział: to ja mam żądanie. Wypełnisz tę komnatę złotem. Ja cię puszczę wolno. Wyjął wtedy szablę, wyciągnął ją jak najwyżej i narysował kreskę na wszystkich ścianach komnaty, dookoła, nad swoją głową. Życzenie zostało spełnione. Do tej wysokości była wypełniona komnata złotymi naczyniami, naszyjnikami, klejnotami itd. Cortez zarekwirował złoto, załadował to na statki, które już zdążyły przepłynąć z kontynentu europejskiego i zlikwidował króla. Nie dotrzymał słowa.
0: No, coś było takiego, no.
1: Jak myślisz, dlaczego to zrobił?
0: Nie wiem. Bo był
1: mógł. Nie groziło mu za to żadna konsekwencja. Tutaj dążyłem do czegoś. A tym czymś jest cywilizacja kosmitów, obcych ludzi, tak zwane szare ludziki. Tak? Wyobraź sobie, że tak jak my obserwujemy sobie mrowisko, tak oni nas obserwują. Patrzą, o patrz, ten patknął się na skórce od banana, ha, ha, ha, ha, ha, tak? O zobacz, ten się wpierdolił w kredyt, bo akurat chciał wziąć ślub, no i za wesele musiał zapłacić. Będą, kurwa, przez 20 lat spłacać ten kredyt. Ha, ha, ha, ha, ha, tak? Dla nas są to życiowe wybory, dla nich to obserwacja mrowiska. Pomyśl w ten sposób. Jak taki obserwator, na jakim poziomie intelektualnym miałby się z nami, mrówkami, skontaktować? Cześć, zaprowadźcie mnie do mojego przywódcy. W ten sposób. Co z tego, że ty jako człowiek poznasz królową mrówek? Sorry, zapędziłem się trochę.
0: Nie, spoko. Tutaj to piszą, że to był Hernán Cortés.
1: A możliwe.
0: A ty powiedziałeś jakoś inaczej.
1: Ocasio-Cortez. A to mi się skojarzyło z pewną panią polityk ze Stanów Zjednoczonych akurat. No. Dobra. W każdym razie, pan Cortez był skuteczny w swoich metodach. Dla królowej hiszpańskiej no naprawdę sporo złota zrabował. Zresztą część z niego dalej leży gdzieś tam w Trójkącie Bermudzkim podobno, tak? Są ludzie, którzy poświęcili całe swoje życie, żeby polować na ten skarb. Ale widzę, że tutaj ja mówię i cisza jest.
0: No słucham sobie, bo wiesz, no słucham, co opowiadasz.
1: Akurat widzisz, no dary natury do mnie dotarły i tak dzielę się pewnymi rzeczami, które też z natury wziąłem, tak? Mhm. No takimi informacjami na przykład ciekawymi. Bądź teoriami, bądź serialem, o którym już nie mogę się doczekać, żeby coś usłyszeć nowego, nie tyle powiedzieć. Ale to do jutra, do 18, ja wiem, tak?
0: Zgadza się. No, jutro będziemy całą audycję o tym mówić. No dobra, słuchaj, to dzięki za telefonik. Będę jechał tu dalej z innymi może jakimiś tematami, żeby nie zanudzić.
1: I proszę tego. Bardzo, ja dziękuję za wytrzymałość, że tyle mnie znieśliście na antenie. No i dziękuję bardzo za możliwość uzewnętrznienia się trochę. Dobra, trzymajcie się ciepło. Cześć, powodzenia. Cześć, hej,
0: cześć, Matt.
2: Dobry wieczór, cześć.
0: Dobry wieczór. Dawno nie gadaliśmy. Chyba jakoś.
2: No mam wrażenie, że tak niedawno, może 2 tygodnie temu.
0: A mi się wydaje, że dłużej trochę, ale spoko.
2: Mam wrażenie, że czasami odbierasz mnie jako inną osobę i dlatego ten przedział czasowy.
0: Nie, chyba nie.
2: Wiesz co, dzwonię z taką informacją, taką chwalebną, ze względu na Szwecję i te ostatnie wydarzenia, które się tam wydarzyły. Szwecja niedawno poprosiła o pomoc Polskę pod względem walki ze zorganizowaną przestępczością. I poprosili polską policję o jakichś tam wysłanników, którzy pozwoliliby im podzielić się tymi doświadczeniami, jak się walczy ze zorganizowaną przestępczością ze względu na to, jak to wygląda w naszym kraju.
0: No, bo wcześniej to nie mieli takiego... nie mieli wielu okazji, żeby się takimi sprawami zajmować. Dopiero jak się ubogacili, to poznali, tak? No.
2: Dokładnie tak. Znaczy, szczególnie zaimponowało im to, że Polska poradziła sobie z tym, że była jedną z najbardziej niebezpiecznych, Polska jako była jednym z najbardziej niebezpiecznych krajów Europy w latach 90. A dzisiaj jest w miarę okej.
0: No nawet nie w miarę, tylko tak no, Polska chyba uchodzi za bardzo bezpieczny kraj, no, szczególnie na tle tych różnych właśnie przemian, nie? Które na świecie nastąpiły w związku z multikulti, ze sprowadzaniem emigrantów zewsząd, no to tak się zrobiło trochę niebezpiecznie, a u nas kraj jest taki dosyć nadal mocno homogeniczny. No i tak właściwie nieczęsto się spotyka Azjatę, czy Czarnego, czy Araba.
2: To już nawet nie chodzi o to. Tylko mi chodzi o to, że no, zawsze ta Szwecja dla Polski była tym takim, nie wiem, wykładnikiem elegancji, porządku i bogactwa. Nagle spotykają się z problemem, który w Polsce w zasadzie wyniknął właśnie z uwagi na te przemiany ustrojowe i na to, że tu dużo po nas po upadku muru berlińskiego i podziału, po rozpadzie Związku Radzieckiego, no tutaj dużo grup takich, które się zorganizowały, byłych tam komandosów GRU i tak dalej, miał Eldorado. Polska policja w tych swoich skromnych zasobach, o czym jest film Psy, potrafiła sobie poradzić z tym napływem przestępczości, dostępem do broni i No, no, bo to się działo. Były strzelaniny w latach 90. w Polsce na ulicach i wtedy tego nikt nie nazywał terroryzmem. Kradzieże samochodów, walki tych grup. Mam Magdalenkę i tam był też były Gieru ze znanym gangsterem Cielusiem. I w ogóle grupa mutantów, jedna z najbardziej bezwzględnych gangowych grup w Polsce w latach 90., gdzie tam strzelali do policjantów jak do kaczek, a oni się nie mieli czym bronić. I nagle musieli sobie, polska policja musiała sobie z tym poradzić, mimo ograniczonych środków finansowych i żadnej pomocy z zewnątrz. No i jak to, nie wiem, no może w naszej nacji to wynika, że no wpadliśmy sami na pomysł, żeby wysłać te komórki, które wpłynęły w te środowiska i rozpracowywali je od środka. Tak dzisiaj Szwecja sięga po tą wiedzę, którą my przerobiliśmy jako naród na własnej skórze.
0: Faktycznie my mieliśmy zawsze takie przekonanie o krajach skandynawskich, że tam to można było jeszcze do niedawna zostawiać drzwi otwarte od domu i nikt ci się nie wkradł, nie? A teraz to oni mają problem z gangami, z przestępczością, z dragami, z takimi rzeczami. No i to Polak, a Polska się bezpieczna zrobiła, bo to faktycznie kiedyś to się na każdym osiedlu obskakiwało w pierdol. Mafia, gangsterzy, gangi obcinaczy palców, gang mutantów w ogóle i niebezpieczny kraj faktycznie, a dzisiaj to u nas ładnie, schludnie, bezpiecznie, no.
2: No my byliśmy wtedy pod względem tej przestępczości zorganizowanej na tyle narażeni, bo byliśmy tranzytowym krajem pomiędzy Rosją a Zachodem i tam dużo, dużo dobrych, znaczy do bogatych towarów przepływało przez nas i byliśmy właśnie to trzeba było naprawdę szczególne środki zaprowadzić, żeby tą sytuację uspokoić. A nie mówiąc o gangach, które się wyłudzenia, no wiesz, wtedy w latach 90. prywatne interesy, to gotówka krążyła. No, trzeba było tego raka odciąć, a zresztą w policji było też mnóstwo korupcji. To jest też walka wewnętrzna. Co mam wrażenie, że w Szwecji też jest taki problem. Zabójstwo Marka Papały. No jest dużo tych wątków tego całego syfu, z którym sobie nie wiem jak to nazwać nawet. No. I jakieś struktury musiały na to zareagować, żebyśmy mieli tak jak dzisiaj. I dzisiaj mówimy o Polsce jako kraju rozbrojonym, a to też nie wynikało z niczego, no bo dzisiaj za to, że posiadasz nabój do pistoletu, możesz iść do więzienia na 3 lata, no wynika też z czegoś.
0: No ciężko tak w sumie powiedzieć, jak do tego doszło. Jak do tego doszło, nie wiem. No, ale coś tu, jakaś robota została faktycznie wykonana, no zbiór różnych rzeczy, tak, prawo, działania służb, to, że policja się zmieniła na bardziej taką profesjonalną, chociaż różnie z tym bywa, nadal nie mogą się pogodzić i pokutuje w nich, co pokazuje świetnie twórca audytu obywatelskiego, że nie mogą się po prostu nauczyć tego, że nie mogą sobie tak legitymować kogoś, bo im się tak widzi, że to trochę nie tak działa, że są konkretne przepisy, że legitymować można, jeśli jest jakieś podejrzenie dokonania wykroczenia czy przestępstwa, jakiś powód, a nie, że tak, coś ci się nie spodoba i dokumenciki, Tylko, no i nie mogą się tego, i to tak w nich jest silnie zakorzenione, że oni tak czują, że mogą sobie każdego legitymować, że audytor właśnie z tego kanału, to on się chandryczy z tymi policjantami już wiele, wiele lat. I pomimo tego, że ma 3 wyroki sądu, który orzekł, że ma rację, że nie można sobie, jeśli on wykonuje normalne, legalne czynności, w tym przypadku fotografowanie jakiegoś obiektu, co to by nie był za obiekt, czy jednostka wojskowa, czy jakaś infrastruktura krytyczna, że on może sobie po prostu fotografować, co chce i nie popełnia żadnego wykroczenia nawet, więc nie można sobie do niego podchodzić i kazać mu się legitymować. I on z tym walczy od lat. No więc są takie pewne rzeczy zakorzenione. Myślę, że korupcja też jest dosyć mocno jakoś zakorzeniona w Polsce i to jeszcze wiele lat upłynie, zanim się uda zwalczyć troszkę tą korupcję, bo to jest plaga. No, korupcja i nepotyzm to są takie rzeczy, które jeszcze trzeba tutaj przepracować.
2: No to na pewno, ale wiesz, ja wolę takie kłótnie o to, czy możesz nagrywać, czy nie nagrywać, niż film, który dzisiaj widziałem z Szwecji, gdzie samochód uderza, jakiś drugi samochód w centrum miasta, po takim centrum handlowym, i widzę paru chłopaczków z karabinami w ręce, w maskach, którzy dobiegają i rozprawiają się tam z kimś. Mam wrażenie, że w Polsce to byłby news, który by się toczył przez tydzień.
0: Tak, tak. To byłby szok. U nas to nawet teraz, jak policja czy jakieś inne służby zajeżdżają drogę jakimś gangsterom i wyciągają ich tam, gleba, no wiemy, jak to wygląda, to u nas ci nie stawiają oporu, nie ma jakichś strzelanin wielkich już, nie, tylko się kładą, mimo że gdzieś tam może mają świadomość, że mniej zaryzykowaliby tak naprawdę niż gdzieś w Stanach, gdzie wyciągniesz tą broń i do ciebie strzelają po prostu. To u nas się troszkę bardziej jeszcze certolą, to tak naprawdę mniej by ryzykowali niż gdzieś w Meksyku na przykład, gdzie tam się strzelają na ulicach gangsterzy z policją. Się, tam są... Gorsza, Meksyk to jest...
3: złotych. Powiedzenia.
0: Ojej,
3: daję ci szansę, kolejna, kapitanie pijaczko.
0: Przepraszam.
3: Nie zmarnuj jej. Buziaczki.
0: 500 dostałem, wiesz?
4: Wow, gratuluję.
0: Kurwa. Od Gosi, która pisze powodzenia, daję ci szansę, kolejną, kapitanie pijawko, nie zmarnuj jej, buziaczki. Gosia, słuchaj, no, nie wiem, co powiedzieć, strasznie się cieszę, kupa pieniędzy, nie wiem, co, jak do tego doszło, to nie wiem, no ale jak to rozumieć, to dawanie szansy, co ja mam, czym podpadłem i jakby wyglądała poprawa, ja nie wiem, nie rozumiem tak troszkę do końca, ale będę się starał, żebyś była zadowolona, no co ja mogę więcej powiedzieć, wow, kurwa mać.
2: A fajnie, że nawiązałeś do Meksyku, ponieważ Szwecja zajmuje drugie miejsce pod względem podkładania bomb wśród państw, które nie prowadzą wojny.
0: Ja jestem w szoku, czuję się, jakbym kulę w łeb dostał, aż nie wiem, co powiedzieć. Gosia, no nie, narobiłaś.
2: Gosia ma dzisiaj gest, może mają tam jakieś święto u siebie.
0: Może Gosia jest gangsterką i napadła na bank, obrabowała i ma dużo pieniędzy, ja nie wiem.
2: No pewnie, może pick-upem wyrwała bankomat.
0: Oj, Gosia. Tutaj niektórzy coś do ciebie mieli, jakieś wąty, ale są też tacy, co piszą, a ja lubię Mata. Słuchajcie, a to też, bo zauważyłem, to nawet się nie tyczy tylko Mata, tylko różnych osób ostatnio. Jak ktoś nie ma super płynnej gadki, nie wiem, nie ma takiej super wprawy, że jedzie po prostu głosowo jak karabin maszynowy, to się go od razu posądza, że coś pił. Tak ostatnio zauważyłem. I Mat, no, a może sobie coś tam dziabnął, ale nie musiał
2: ja
0: sobie...
2: absolutnie jestem pod wpływem alkoholu, to nie ukrywam niczego. Czy polska konstytucja tutaj zabrania kontaktowania się z innymi ludźmi poprzez jakiekolwiek media pod wpływem alkoholu? Chyba nie, także skąd te pretensje?
0: No, ja na pewno nie mam, dopóki ktoś nie bełkocze, nie wyzywa, nie wiem, nie zachowuje się jakoś skandalicznie, to jest spoko, jak kontroluje. A Matt, myślę, mówi całkiem spoko. No to, że nie jest jakaś super płynna gadka, to też nie ma takiego wymogu. Wiele osób, które tu dzwonią, to czasem im się zdarza jakieś ale ważna jest treść bardziej jednak, mimo wszystko. A nie, czy ktoś, kurwa, radiowo zajebiście płynnie tutaj opowiada i w ogóle jest wodzirejem mega i się wszyscy tak zasłuchali, że aż mają kisiel w majtach po prostu, bo taki ma seksowny głosik. No to też nie o to chodzi. Nie bądźmy takimi fetyszystami głosu, jak Michał Giereś, nie przymierzając. No, tutaj.
2: Mam wrażenie, że może za wcześnie zadzwoniłem i dlatego, ale w każdym razie chciałem właśnie tą istotną informację przekazać, że Szwecja poprosiła polskich fachowców o pomoc pod względem właśnie rozbiórki tych swoich problemów. No, nie wiem, no, wydało mi się to interesujące ze względu na też te wszystkie wydarzenia, które się nasunęły.
0: Ja bym strasznie chciał, żeby Gosia w końcu się przemogła i zadzwoniła. Czy w ogóle takie osoby, które... Jest kilka takich osób pewnie, które są z nami od dawien dawna, ale do dziś się nie przemogły, żeby zadzwonić. I ja wiem, że to jest ciężko, cholernie, bo jak się tak długo nie dzwoniło, to potem jest narasta taka blokada, ale to wydaje mi się, że to tylko jest w was, tylko i wyłącznie. I owszem, gdybyście w końcu zadzwonili, to byłyby tam jakieś reakcje żywiołowe, że o ja, a coś tam jakieś, czy nawet dogryzanie, że o w końcu zadzwonił, kurwa, się wziął na odwagę wielki tam. Czy coś tam, ktoś, kto was trochę mniej tam lubi, by coś tam wam dogryzał, ale to by było przez 5 minut, a potem by wszyscy przeszli do porządku dziennego zupełnie. I byłoby to już zupełnie normalne, że dzwonicie, że gadamy sobie, więc strasznie fajnie by było, jakby niektórzy się tak przemogli i zadzwonili jednak. I myślę, że Gosia jest jedną z takich osób, które... I nie mówię tutaj, że się chcę podlizać teraz czy coś, bo dostałem dużo pieniędzy, tylko po prostu no, przypomniałem sobie akurat, no temat Gosi się pojawił, no to mówię, nie? Że byłoby super też. I to... myślę, że wiele osób by też z zaciekawieniem... I to nawet nie trzeba mieć też jakichś wielkich rzeczy do powiedzenia, jakichś spektakularnych, górnolotnych czy cokolwiek, tylko po prostu można zadzwonić i powiedzieć cześć, krawiec, w końcu zadzwoniłam i tak dalej. No.
2: Ja też chętnie bym Gosię posłuchał na żywo.
0: No. I też nie trzeba mieć jakiegoś super, nie wiem, mega radiowego, seksownego głosu. Można, wiele osób tutaj, które dzwoni, ma... Nawet, patrzcie na Gambola. No, on ma głos taki, kurde, jak rozjechana żaba, ale fajnie się go słucha, ludzie go lubią i nikt z tym nie ma problemu. No. I tak dalej, no. Także jeszcze raz wielkie dzięki, kurde, w szoku jestem. No, a co do Meksyku, to tam w ogóle odradza się, żeby jechać, bo tam jest sporo fajnych miejsc, nie wiem, jakieś ruiny azteckie sobie pooglądać, nie? Fajne plaże podobno są też, ale tam się dużo ryzykuje, bo mogą cię porwać i to się często tam porwania dla okupu zdarzają, obcokrajowców. Jedziecie sobie...
2: No to zależy no. Też, to zależy też od, no bo tam jakby do Meksyku, ale mój znajomy był na Półwyspie Yucatan, czyli to jest ta Mezoameryka. No i zwiedzić te wszystkie, wiesz, pozostałości po cywilizacjach dawnych, których możemy w sumie, nie wiem, no ciągle się o tym słyszy w tych wszystkich alternatywnych mediach. A nie wiem, no strasznie imponujące, no ale żeby tam wpłynąć w to życie takie, nie wiem, bliżej Ameryki, tam jest chyba bliżej granicy amerykańskiej jest tam najniebezpieczniej. Świetny był film Sicario, nie wiem, czy to dobrze wypowiadam, ale świetnie to u zewnętrznych.
0: Tak właściwie to sporo jest dzisiaj takich miejsc, gdzie już nieszczególnie byśmy chcieli się przeprowadzać, wyjeżdżać, czy jechać na wakacje, nie? Tak wzrosła ilość. Tutaj wojna, tu narkomaństwo, tutaj cię porwą, tutaj coś, tak w sumie dobrze w tej Polsce zostać. Ja bym też chętnie posłuchał, może by ktoś zadzwonił za chwilę, na przykład i powiedział, dlaczego wy emigrowaliście, bo mamy trochę tutaj emigrantów i co was ciągnęło, no nie wiem, ja od siebie mogę powiedzieć, że w czasach, kiedy ja wyjeżdżałem do Irlandii, to była trochę inna Irlandia, nie była multikulti na przykład i wtedy był... Wyjechałem, nie wiem, trochę dlatego, że Polska mi się nie podobała. Wiem, że to jest trochę taki mit, wydaje mi się, że wszyscy jak wyjechał, to za pieniędzmi. Nie, są też ludzie, którzy wyjeżdżają, bo na przykład nie podoba im się mentalność rodaków troszeczkę, która obowiązuje też w kraju. I Polska wtedy była trochę innym krajem też. Takim trochę zapyziałym, takim trochę, wiecie, gdzie ludzie byli bardziej toksyczni. Teraz, myślę, się poprawiło trochę w tym temacie. Zarobkowo się poprawiło też. Jak ja wyjeżdżałem, to nie można było liczyć na takie zarobki, jak teraz są. Teraz naprawdę w Polsce można nieźle zarabiać też, nie? To też się liczy i pieniądze, i też inna kultura. Pamiętam, że jak przyjechaliśmy do tej Irlandii, to bardzo nam się spodobało to, że ludzie trochę spokojniejsi są, bardziej zdystansowani, że w telewizji trochę inne programy są, inne filmy, że Simpsonowie sobie lecą, że Father Ted sobie leci, taki serial, gdzie serial komediowy o klechach, o księżach, ale to coś, co dzisiaj by u nas jeszcze chyba nie przeszło, bo Polska nadal jest bardzo klerykalnym krajem, a oni z tego wyszli już wtedy, nawet kiedy my byliśmy, nie? Już i przechodzili taki czyściec sobie trochę robili, polegało to na tym, że pośmieją się trochę z tych klechów. W telewizji jakaś tam prezeska, w telewizji publicznej lesbijka, czy tam gej, i to wszystko wydawało nam się takie świeże bardzo, nie? Takie świeże. No oprócz też zmiany klimatu, trochę inne niebo, trochę inne zwyczaje właśnie. Większy taki ład też, to był czas, gdzie Polska była trochę takim śmietnikiem wizualnym, że się szło i powiedzmy... kurwa, wszędzie te banery, cycki, bombki, brzdęki, nawalone, nie? A tam przyjeżdżasz i takie same domki stoją z cegły, równe, nie jest tak wszystko upszczone tymi jakimiś banerami i tak dalej, tak fajniej, skromniej, tak minimalistycznie, bardziej elegancko. A dzisiaj też jest lepiej w Polsce z tym, więc no, dużo się zmieniło.
2: Na pewno. Na pewno się dużo zmieniło, ale szczególnie z twojej wypowiedzi utkwiło mi to, że o tych Simpsonach. Też gdy byłem na emigracji w Holandii, w telewizji lecieli Simpsonowie i w zasadzie lubiłem to oglądać. Nie lubiłem za bardzo pić wtedy alkoholu, ale wtedy zazwyczaj moi współmieszkańcy nie lubili Simpsonów, próbowali przełączyć. Przekupywałem ich popersami. Kupowałem im wszystkim poperson, to znaczy trzem osobom.
0: Oni ale jakie popersy? O czym mówisz teraz? To jest coś takiego, jakiś taki inhalator? Eter. Tak. Aha. Ale to co się w sklepie, się takie coś kupowało? Czy gdzieś na boczku załatwiałeś? Co to jest w ogóle?
2: Właśnie, no, tak nie znam. Kupowałeś od chłopaka z ciemnokarnacją na skuterze.
0: Aha. Eter mówisz, znaczy czy jak eter?
2: Poppers.
0: Eter, poppers. To i co? I wdychasz i co czujesz wtedy? Jakiś tak, nie wiem, błogość czy co?
2: Nie, ja dawałem to innym ludziom. Sprzedawałem za drożej im to sprzedawałem.
0: No ładne i kwiatki.
2: Zawsze miałem z gościem, jak byłem w Holandii, w Dordrechcie. To jest zupełna to małe miasto pod Feyenoordem, nie liczące się, takie są najlepsze, bo tam jest bardzo cicho, spokojnie.
0: Mat przedsiębiorca tu piszą. Właśnie też chciałem powiedzieć, że żyłka do interesów zawsze była.
2: No. Tak, no to były takie sytuacje, że chciałem obejrzeć Simpsonów i zresztą w holenderskim języku, ale tam miałem taką opcję z literami i angielskimi, ale fajnie się bawiliśmy, ale tylko wtedy, gdy poczęstowałem swoich towarzyszy tymi popersami. No, a w Holandii spędziłem w sumie 2 lata. Zaczynałem od prywatnej polskiej firmy, która mnie tam wysłała na takie gospodarstwo. Przebierałem cebulki tulipanów. Potem już jakoś to poszło, poznałem wielu ludzi, tylko język angielski mi pozwolił na to.
0: Czyli tak trochę od zera do milionera? A potem znowu do zera. Nie, tak się śmieję. A w ogóle to tak jakbyś tak, nie chcę tu pytać o szczegóły, ale teraz tam w miarę u ciebie jakoś tam finansowo tu tamtego jest w miarę okej, okay, czy raczej tak słabo, czy...
2: Stabilnie, jak najbardziej.
0: Stabilnie. No, jak jest łebski gość z żyłką do interesu, zaradny, to zawsze sobie da radę, no.
2: Nie, to nawet nie o to chodzi. Raczej to wynikało z tego, że ten mój wyjazd do Holandii, to nie wiem, ile miałem wtedy lat. No to było zaraz po liceum. Nie wiem, nie wybierałem się na studia. Zresztą miałem mnóstwo pracy jeszcze w trakcie liceum, bo mieliśmy prywatne przedsiębiorstwo i tak po prostu, wiesz, no, poszukiwanie czegoś. Dałem sobie czas. Ten czas się przekształcił w zasadzie, gdy poszłem na studia wyższe w wieku 28 lat, ale już zarobiony.
0: A jakie miałeś pierwsze takie przemyślenia, że ta Holandia się czymś różni od Polski? No właśnie, czym? Co ci się tam tak spodobało, że jest tak inaczej? Trochę z czym? Wiesz, tak pytam o takie wrażenia na temat różnic kulturowych, społecznych właśnie.
2: No, to było na farmie w Oudetongen. To było na farmie cebulek tulipanów. Gdy miałem fajnego ziomka, w sumie fajnego kumpla z Polski i zderzyłem się z czymś takim, że poznałem kumpla, który pracował na tej samej farmie, tylko że był miejscowym, miał na imię Alex, był czarnoskóry. Pracowaliśmy przy tej samej maszynie z moim ziomkiem i z tym Alexem, który nas uczył tej pracy. I nagle ten mój ziomek z Polski, nie wiem, zaczął sypać jakimiś tekstami takimi, typu będzie mnie tam Murzyn uczył. Nie wiem, oni potem mieli jakiś konflikt. I ten mój ziomek z Polski potem zrobił taką akcję, że w czasie pracy przyniósł dezodorant i dał mu do ręki, że niby cuchnie. I po prostu to było dla mnie takie uderzające, że kurwa mać, no wiesz, bo nie cuchnął, wiesz o co chodzi, tylko że On na jego widok po prostu cały czas reagował tym, że to jest jakiś brudas, śmierdzie czy coś w tym stylu. Ale poznałem kolesia, w ogóle ten Alex był bardzo, bardzo interesującą osobą, bo on był w ogóle adoptowanym synem właścicieli tej farmy, na której pracowaliśmy. I on się interesował modą, słuchaj. On się interesował modą.
0: A nie był gejem, przepraszam, że tak powiem, bo wiesz, taki...
2: Chciałem to dodać, ale się pohamowałem.
0: No jest taki stereotyp.
2: Interesował się modą, ale nie był gejem, stereotyp. A wszystkie polskie dziewczyny, które z nami wyjechały wtedy w tej grupie z Polski, cieszył się dużym zainteresowaniem, mogę tylko tyle powiedzieć. Także nie był na pewno gejem, interesował się modą, a to, że mogłem z nim po angielsku się jakoś dogadać, wiesz, po prostu ta bariera była przełamana, pozwoliła mi go lepiej poznać i bo on wtedy też w zasadzie on był na tej fermie, mimo że adaptowany, to był regularnym pracownikiem, zbierał kasę na to, żeby wyjechać do Paryża na jakiś pokaz mody, to czy pokaz dni mody, czy coś w tym stylu dla młodych talentów, bo pokazywał mi swoje projekty, które szkicował, ubrań i tak dalej, i szył w ogóle jakieś ubrania. Był bardzo interesującym człowiekiem i strasznie mnie to uderzyło, że koleś, który się poznałem z nim w busie i który, nie wiem, był takim moim ziomkiem czy coś, ni stąd, ni zowąd, bez powodu, bez w zasadzie żadnego, nie wiem, wytłumaczenia, nie wiem, czuł jakąś obcością się wobec niego wykazywał.

0: propos tego zapachu, tak? Spotkałem się z taką opinią, że murzynki trochę inaczej pachną, na przykład. I ktoś kiedyś o tym mówił nawet na antenie Nocnego Radia. I to nie chodzi nawet o jak, że brzydko czy coś, tylko że mają jakiś swój taki specyficzny zapach. No ja nie mam takich doświadczeń. Ty, Macie, kochałeś kiedyś z murzynką?
1: Nie.
0: No ale niestety, tu ktoś tu się kochał. Chyba Tomisiu, się kochał kiedyś z czarnoskórą kobietą, jeśli pamiętam. Przepraszam, Tomisiu, że tak tu przypominam, ale tak no chyba o tym mówiłeś, nie? I no, to tak mnie ciekawi ten temat. Czy właśnie...
1: No ale z Holendrkami się całowałem, no, to tak skromnie. Może trochę więcej, ale no, nie miałem okazji. Czy miałbym opory? Nie wiem, zresztą to wszystko nie wynika z tego. Nie wiem jak dla mnie, w ogóle tego nie zauważam. Damianer. Postrzegam ludzi jako zbiór emocji, nie wiem, stanowienia samego siebie.
0: Damian, dzięki. Damian tutaj ostatni. Dzień Świra, nie? Się przypomina. Matt wie, o co chodzi. Matt, fan filmów, a szczególnie polskich komedii. To chyba gdzieś tam są miłe tobie, nie? Myślę, polskie komedie. No, dzięki, Damian, dzięki za dyszkę już którąś tutaj z rzędu. Ostatni. No, fajnie. Ale słuchajcie, strasznie się cieszę. Jestem finansowo podreperowany, jednak te pieniądze ważne są w życiu, nie? I jak jest jakaś taka stabilność, że wiesz, że sobie wszystko popłacisz, jeszcze coś sobie kupisz, nie wiem, może jakieś ciuchy sobie w końcu kupię. Słuchajcie, ja normalnie nie mam ciuchów. Chodzę jak łapserdak teraz, już tak strasznie, nie? Się zaniedbałem w tym temacie. Muszę sobie normalnie kupić jakieś bluzy, jakieś spodnie, wszystko jakieś takie rozpierdolone, stare. O, wstyd. Po prostu wstyd.
1: Jaki styl preferujesz, krawiec?
0: Taki, wiesz, byle jaki trochę, nie stroję się.
1: Biglebowski.
0: No, wiesz, no nie, Biglebowski to się na swój sposób jakoś tak ciekawie ubierał, nie? Jak takie, wiesz, w szafroku łaził.
1: No, przestań, nie zabije mi twojego wyobrażenia.
0: Ale tak myślę, czy by sobie nie kupić płaszcza długiego po prostu i trochę się, troszkę się wozić jak na przykład rzeźnik z The Boys, czyli koszula hawajska plus skórzany płaszcz na przykład jakiś, czy może niekoniecznie skórzany, ale jakiś czarny płaszcz i koszula hawajska i zapuszczę sobie jeszcze brodę, czuprynę zrobię i jak mnie zaczepi jeden z drugim, to od razu wryja, kurwa.
1: Na lato płaszcz i tak byś sobie krążył w tym płaszczu grubym przy 30 stopniach po Środzie Śląskiej, to nie wiem, bezdomny. Zresztą zastanawiało mnie zwykle, skąd ten styl bezdomnych, czyli kilka warstw, mimo że jest 30 stopni.
0: No ale tu piszecie, że właśnie drogi jest taki płaszcz skórzany. No widzisz, no to jak menel, jak w super drogim ciuchu chodzi. Faktycznie, jak kiedyś tam któryś ziomeczek sobie chciał załatwić taki płaszcz, to kupował, nawet będąc tam w miarę zamożny, to gdzieś tam kombinował, żeby sobie kupić używany, bo to nie jest tak prosto właśnie, dosyć drogi faktycznie. Taki skórzany płaszcz to może być wydatek nawet, nie wiem, tysiak, nie? Czy coś, a zobaczmy w ogóle w internecie, ile kosztuje skórzany płaszcz. Ja nawet nie chcę skórzanego, bo to może być jakiś taki z materiału.
1: Bezdomnych to musi być zorganizowana akcja, na przykład taka, że musi być trzech gości i jeden takiego wzrostu Azjaty. I tak jest noc i oni na przykład widzą, jak ludzie napełniają te kontenery na zużyte ubrania i ten idą we trzech, podchodzą do tego kontenera, wrzucają tego niskiego, średniego wzrostu Azjatę do przekładni, która przekazuje ubrania do tego kontenera i on tam wybiera co lepsze kawałki. Z tym, że tutaj się muszę zatrzymać, ponieważ plan się blokuje pod względem wyjścia z tego konteneru. Ale co lepsze kawałki ziomki mają.

0: No. Ale wiecie co, bo tak spojrzałem, po ile chodzą różne płaszcze. I no tak jak myślałem, tutaj powyżej tysiaka, 1300 na przykład jakiś damski skórzany płaszcz. Tutaj za 2200 jakiś taki modny, damski, jasny płaszcz ze skórki. Ale słuchajcie, jest tu płaszcz, który nie wygląda jakoś super nadzwyczajnie, a kosztuje 21 tysięcy. Jakiś Paul Smith płaszcz.
1: To jest z ludzkiej skóry?
0: No nie wiem, kuźwa, ale 21 koła? To nawet ty, Matt, nie chodziłeś w czasach
1: To nie.
0: swojej świetności w takim, no,
1: To
0: panie
1: jest
0: przedsiębiorco.
1: ze skóry chyba nie wiem kogo.
0: Bazyliszka chyba.
1: Chyba tak, chyba czegoś wyszukanego. Ze skóry Bigfoota na przykład.
0: Ale jakiś taki z materiału zwykłego, ciemnego, to bym se kupił taki, wiesz, no, w miarę przewiewny, żeby też był, no bo w skórzanym to ciężko chodzić, jak jest cieplej trochę. Ale tak sobie myślę, żeby sobie jakiś właśnie płaszczyk kupić i do tego koszulę hawajską, tak, na rzeźnika trochę, do tego może jakieś glany, taki styl, o.
1: Ale skąd ta twoja wizja rzeźnika w płaszczu i koszuli hawajskiej?
0: No, znasz serial The Boys?
1: Nie.
0: O, to musisz koniecznie zobaczyć. Ty jesteś fanem dobrego kina. Słuchaj, a to jest zajebisty
1: Ale nie jestem
0: serial.
1: fanem serialów. Właśnie odstraszają mnie seriale wszelkie.
0: Ale ten ci się, słuchaj, gwarantuję, jak ci się nie spodoba,
1: Dobrze.
0: to ci nie wiem, co zrobię. To ci dam 100 zł, jak ci się nie spodoba. Nie, żartowałem, nie dam ci. Ale gwarantuję, że ci się spodoba. Nie ma takiej opcji, żeby ci się nie spodobał.
1: Okej.
0: The Boys.
1: Jest, na pewno sprawdzę. Na pewno. Bo wiesz, możemy sobie tak mówić, jeżeli chodzi o te polecenia. Polecenia Skype'owe. Obyś to, obyś tamto, obyś to. To na pewno zrobi wrażenie, to tamto nie, tamto nie. Czyli ja zwykle, gdy dostaję takie tipy, to próbuję sprawdzić. Często mi się to mija z celem, ale okej, sprawdzę The Boys, tak? The Boys, którego roku? Bo już...
0: W miarę współczesny, nie wiem, tam z 3 lata temu wyszedł, czy jakoś tak. To jest, ani nie będę ci mówił o czym, bo cię może zniechęcić to, wiesz, bo sam zobaczysz, to jest serial taki wyjątkowy. Zabawny, błyskotliwy, nowatorski, hardkorowy mocno.
1: Więc osadzony w dzisiejszych czasach, czy
0: Tak.
1: apokaliptycznych, czy.
0: W dzisiejszych.
1: Aha, czy tam same kobiety tam
0: Dobra,
1: grają?
0: nie, powiem ci tak, jest to serial o superbohaterach, ale pokazany zupełnie inaczej.
1: Aha.
0: Jeszcze tak nie było to pokazane nigdzie.
1: Rozumiem.
0: To jest taki świat, w którym superbohaterowie są antybohaterami. Okazuje się nagle, że to jest banda, tak jak wiesz, takie stereotypowe współczesne
1: Szkodzą.
0: gwiazdy,
1: Szkodniki.
0: przećpani, hedoniści, samoluby, egoiści, zdeprawowani, wiesz.
1: O.
0: I oni są bożyszczami tłumów, tylko że ludzie tak nie do końca wiedzą, jacy oni są naprawdę, że spędzają czas na orgiach, że mają wszystkich w dupie, że są egoistami, narcyzami strasznymi, psychopatami często. No, jest taka grupa ludzi, którzy się biorą za tych, wiesz, za tych superbohatersów, nie? Jest dużo fajnych efektów specjalnych, bo wiesz, ci bohaterowie mają zaskakujące moce, no nie wiem, przeróżne też, no i jest cały przemysł na świecie wokół nich. To jest trochę taka satyra na współczesne gwiazdy kina, na celebrytów, że wiesz, jaramy się nimi, a tak naprawdę nie zdajemy sobie do końca sprawy, jacy to są marni ludzie, nie? Troszkę to tego może dotyczy.
1: Ja zawsze miałem takie podejrzenie, że trzeba się za nich wziąć. Bo takie bezkarne rozbijanie budynków, wieżowców, szkody wytworzone przez walkę superbohaterów z ich przeciwnikami, które wyrządzają, nie wiem, szkody, cierpienie. Bo na pewno w tych budynkach zawsze mi się wydawało, gdy Godzilla, nieprawda? Ale kiedy jest ten superbohater, jakie są koszty, które ponosi społeczeństwo, otoczenia, w których się toczy walka, czy tak dalej. Zawsze mnie to w tych filmach interesowało, bo jestem taki skrzywiony.
0: No, to jest właśnie trochę od tej strony pokazane, bo jak oglądamy sobie tych zwykłych superbohaterów, to oni są tacy, że no, nie porusza się tych tematów. A co by było, jak któryś z nich by narobił szkód i zabił przy okazji iluś tam ludzi przypadkowych? A tutaj jest właśnie, wszystkie te tematy są tak jakby ruszone i fajnie pokazane, nie? Od tej strony. Więc to jest trochę taki film, co by było, gdyby superbohaterowie żyli naprawdę wśród nas, nie? A nie jakaś taka fikcja a la Marvel czy coś w tym stylu. Więc od tej strony jest to film fenomenalny i wielu ludziom się spodobał. Taki hit Amazona trochę, bo to jest produkcja Amazona. Płaszcze tanio w Demobilu albo Lumpeksie. Myślę, że się mylisz troszkę, bo no, jest najpewniej tak, że ciężko jest dostać, bo albo te lepsze, co lepsze kąski to biorą dla siebie tam znajomi, wiesz, właściciela, czy tam ktoś poinformowany, albo po prostu słyszałem też, że do lumpeksów to się ludzie tam ustawiają, zanim jeszcze otworzą, żeby powybierać te najlepsze rzeczy po prostu, no i no, i nie jest tak, że trafi się jakaś fajna, skórzana kurtka i ona se stoi, no i możesz se ją wziąć, tylko szybko ją ktoś tam zachachmęci i tyle, albo ktoś tu już...
1: No tak, do ogólnego obiegu dostają się te już przebrany sort, a tak jak był kiedyś odcinek kiepski, kiedy Paździoch założył lumpeks na korytarzu właśnie, to Paździoch rozkręcał interes tym, że tam euro wkładał do kieszeni i Ferdek i Boczek kupowali te ubrania, bo tam znajdowali w kieszeniach euro.
0: Paździoch cwaniak, dobry cwaniak.
1: Najlepszy. To jest myśl biznesu lat 90. Niestety.
0: No, też nie każdy wie, że ten aktor jakoś nazywał Marek Kotys, czy jakoś inny Kotys, Kotys aktor, Ryszard Kotys, to on, ta rola Paździocha była trochę inspirowana inną rolą tego właśnie Ryszarda Kotysa, bo on grał taką mędę straganową, gdzieś tam właśnie na straganie siedział, w innej roli gdzieś tam donosił na kogoś i ten Paździoch to jest taki jakby zbiór różnych, kompilacja ról tego aktora troszeczkę.
1: No w Wabanku, ja pamiętam go z Wabank. Tylko nie pamiętam, czy z pierwszej części, czy z drugiej, ale była kwestia tego, że tam była taka akcja, że gość spędził czas z kobietą w mieszkaniu, w kamienicy i na drugi dzień, bo już był zamieszany w kradzież czegoś, no to była ta zabił akcja. Zresztą tu bym przytoczył w nawiasie Ocean's Eleven, ale nie idźmy w tą stronę. Była taka akcja, że on był w mieszkaniu, potem nie był w tym mieszkaniu, potem żeby potwierdzić swoje alibi, wraca, a tam otwiera drzwi Ryszard Kotys, który mówi, że panie, kogo pan tu szuka? No tu mieszkał taki murzyn z psem. Jaki murzyn? Kultowa scena Ryszarda Kotysa z Wabanku.
0: No. Murzyn. To jest fajne, że w kiepskich tak się aż bardzo nie cenzurowali i były takie właśnie, no padały słowa jak murzyn, czy coś tam o homosiach, no takie było... Mówi się, że to płytki humor, ale no jak już mówiliśmy, były odcinki wybitne. Po prostu ten serial był bardzo nierówny, a po drugie, nigdy nie był to taki serial mega poprawny, że tam się boją, nie? Taki lewacki jakiś czy coś. Tylko po prostu, no... No, był taki, jacy my Polacy jesteśmy trochę w sumie, ten serial, nie? Ale słuchajcie, ciekawym tematem jest też ta moda. To było pytanie, jaką fryzurę sobie bym wybrał. Może bym wrócił do takiej fryzury, jak kiedyś nosiłem, czyli taki mocno wygolony po bokach i na górze tylko taka kitka, trochę tak na wikinga, nie?
1: Na Wardęgę.
0: No, troszkę tak na Wardęgę, no, w sumie, na Wardęgę, na Wikinga, to trochę tak na Wikinga, w sumie, no.
1: Się bronię przed bromą, przed brodą w kształcie, bo nie wiem, jest jakiś taki w internecie viral, że te brody w kształcie Wardęgi, Wardęga. A wiesz co, chciałbym wrócić do tych murzynów w polskim kinie. No to chyba najbardziej taką rasistowską i obraźliwą rolą była rola Murzyna w Alternatywach. Pana Lincolna.
0: Blackface, czyli taki biały, pomalowany
1: Tak.
0: pasztun do butów na czarno, no, tak.
1: Tak, czyli.
0: No. Ja nie wiem, no, czy w czasie, kiedy my to robiliśmy w Polsce, to czy jeszcze w Stanach coś takiego, czy nie było tego zjawiska, bo potem oczywiście się to stało rasistowskie i nie wolno już było, ale może nawet w tym czasie, co my to robiliśmy, to jeszcze to pokutowało w Stanach, czyli takie właśnie robienie się na Murzyna.
1: Myślisz, że się ktoś tutaj nad tym zastanawiał?
0: No właśnie, u nas to taka była wolna Amerykanka. To, co było fajne w dawniejszych czasach, to to, że w Polsce wszystko było nowe, czasy pionierów i że ludzie eksperymentowali, nie przejmując się, czy to się godzi, czy nie godzi, jaki trend, moda, tylko robili to, co im przyszło do głowy, nie?
1: Ale to ten lokator, prawda? On tam miał problemy, bo wynajmował to mieszkanie. W ogóle no, taki były wiralem, że on się nazywał Abraham Lincoln. Czyli nazywał się jak biały człowiek. A grał właśnie człowiek, który był pomalowany na czarno i jeszcze tam anioł często się na nim wyżywał pod kątem tego, że ma myć schody. I gdy Abraham Lincoln, czyli ten biały człowiek pomalowany na czarno, się buntował w tej kreacji, anioł dawał mu do zrozumienia z przykrością, że on przymyka oko na to, że on pochodzi z trzeciego świata, a Polska jest krajem, która chce pomóc trzeciemu światowi się wybić i dlatego mu daje takie ważne funkcje jak mycie schodów.
0: O,
1: Jezu,
0: tak.
1: wiesz, to nie przeszło. Chyba dlatego nie puszczałem tego odcinka w telewizji.
0: No, być może to padały jeszcze tam takie takie słowa typu, wiesz, że Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść, nie? Bo to wcale bym się nie
1: Nie,
0: zdziwił. Pewnie coś takiego było.
1: jak
0: Ale
1: Abraham
0: też,
1: Lincoln
0: ale też,
1: przyszedł
0: no.
1: do mieszkania anioła, czyli do tego ciecia tego domu, to Danuta, tam ta aktorka, prawda, przechodzi i mówi, że tam ten negatyw. Kurwa.
0: Dobra, Matt, słuchaj, tak, bo tutaj ludzie troszkę pomstowali, że ja tak szybko Kahira rozłączyłem. No, chciałem tu pół godzinki tak na
1: No.
0: dzwoniącego tutaj, na gościa na antenie, żeby tutaj była jakaś rotacja, to ja już bym ci
1: Dzięki.
0: serdecznie podziękował. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, bo ty taki
1: Dlaczego?
0: drażliwy, bo ty taki drażliwy trochę jesteś i to czasami takie rzeczy odbierasz tak osobiście, że ja już tu mówię, że dziękuję, tak, to ja dziękuję, to do widzenia, to ja już tu nie zadzwonię, no.
1: Co ty,
0: Nie?
1: zwariowałeś?
0: Nie?
1: Nigdy się tam nie odezwałem.
0: Tak w głosie czasami wyczuwałem taką lekką dezaprobatę, nutkę takiej dezaprobaty, że co, już mnie tu wygania, czy coś takiego. A to zupełnie nie tak. To zupełnie nie tak. Super się gada i w ogóle. Tylko wiesz, tak jak jest audycja,
1: Lecimy, no świetnie, świetnie. Prowadź dalej, stary. zbieraj jajka do koszyka i cześć.
0: Zbieraj jajka do koszyka. Coś widzicie go tu, coś jest na rzeczy, bo teraz tak stawia sprawę, że no krawiec, ty sobie musisz pieniążki zarabiać, to dobrze zrobi tutaj, jak będą różni dzwoniący, posłużyłeś się mną jako narzędziem tutaj, żeby zabawić publiczność, to sobie zbieraj te donejciki teraz dalej, tak? Widzicie, mówię, coś jest w nim takiego, że coś go w dupkę ugryzło, no.
1: Absolutnie.
0: Nie?
1: Trzymajcie się udanej audycji. Dobranoc.
0: Dobranoc, trzymaj się, hej. Mówię wam, coś tu jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy. Słuchajcie, Jan Wojtala jeszcze wcześniej dzwonił, ale tak jakoś tutaj przeoczyłem, prawda? No.

Został tu poruszony temat tego, że zbierałem na rower i że się ludzie poczuli, jakby dostali no, w twarz, tu mokrą ścierą można było to dać, w twarz. Czy nie dotarło jeszcze? A sami wiecie kto, to może jest Gosia właśnie i to tego dotyczyła ta druga szansa, że to Gosia się wtedy poczuła urażona. To był duży błąd odbierany jako zniewaga. No być może, być może. Z rowerem nie wypaliło, bo się okazało, że nie sprawia mi przyjemności jeżdżenie tu po tych ulicach w środzie, że nie ma gdzie jeździć trochę. Dlatego też trochę ten rower tak kupiłem, żeby może nie ryzykować tak bardzo, że kupię sobie wypasiony rower i się okaże, że mi się nie chce na nim jeździć po prostu totalnie, nie? Po drugie, tak dużo osób się chyba nie złożyło na ten rower. To nawet chyba nie kilkanaście osób, tylko tam, wiecie, w ogóle połowę, pamiętam tylko, że połowę całej kwoty, właśnie coś koło chyba 500 zł, z tego co zostało zebrane, chyba został zebrany faktycznie coś koło 1000, czy tam 800, 900. No to tak połowę tej kwoty to Danusia wpłaciła, która nie miała do mnie ostatecznie pretensji, przynajmniej no nie mówiła. Mówiła, że spoko, że nie ma problemu. No i tak pozostali sponsorzy, no to wiecie, też trochę tak nieładnie mieć pretensje, że się 10 zł wpłaciło na przykład, nie? I wypominać to latami, że ja dałem, panie, ja dałem 10 zł. Ja dałem 10 zł. Ja to dziś to pamiętam. O, panie, pamiętam. Pamiętam, panie, do dzisiaj, panie, no ludzie, no dychę dałem. Panie, ludzie, ja se od ust odjęłem i 10 zł mu dałem. Ja mu tego nie zapomnę, temu krawcu. Panie, ja mu, on jest dla mnie teraz nikim. Okazał się zwykłym oszustem. 10 zł mu dałem. No wiecie, to tak trochę bez sensu, no kurwa. Ja rozumiem, ktoś dał stówę, okej, okay. Może mieć lekkiego w kurwa, okej, okay. Szanuję. Ale 10 zł jak ktoś dał na przykład, a sami wiecie kto, ja nie wiem czy to jest Gosia na przykład i czy to o to chodzi, bo może to właśnie on dał 10 zł. I teraz będzie latami wypominał. Ludzie. Mi się przypomina właśnie Wałęsa, który się przechwalał 2 godziny, że dał na jakąś akcję charytatywną 5 kijów golfowych, co mu tam w garażu leżały. I jeszcze piłeczki.

0: No, a dzisiaj były też głosowania na temat aborcji. Skończyło się to tak, w ogóle coś tu nowego się pojawiło, bo jakby po raz pierwszy złożyło się tak w historii Polski, że te ustawy dotyczące tam właśnie liberalizacji prawa do aborcji dla kobiet i tak dalej, że one nie zostały tak zmiecione tam przy pierwszym czytaniu, od razu odrzucone, nie? W tym bogobojnym, maryjnym, janopawłowym kraju. Tylko zostały, jakby skończyło się na tym, że zostały odrzucone tym razem te wnioski o skasowanie w ogóle wszystkich ustaw, które by miałyby tu cokolwiek zmienić.
1: 50 zł. Ci, co dali najwięcej, jak zwykle suszą głowę o pierdoły XD.
0: Ci, co dali najmniej może, bo ci, co dali najwięcej, to mają prawo jakby, nie? To jest ich święte prawo być wkurzonym, jak dali dużo. No ale jak, no mówię, no jak ktoś dał tam dyszkę czy 15 zł, no, no to tak już bez przesady, że coś mu się takiego stało strasznego. No zmarnotrawiłem te 15 zł. No mógłbym kupić konserwę Krakusa lepszą jakąś, a kupiłem rower nie taki jak trzeba, no. Ale dobrze, mogłem kupić zdecydowanie lepszy rower. Ja się dałem trochę naciąć, zbyt lekko to potraktowałem, no. Po prostu nie przyjrzałem mu się zbyt dokładnie, ale też, słuchajcie, część potem tych pieniędzy ze zbiórki przeznaczyłem na naprawę tego rowera. No to jakoś tam się starałem z tego wybrnąć. Po prostu zapłaciłem chyba, nie wiem, z 300 zł, czy jakoś tak, za naprawę tego rowera, żeby go trochę odrestaurować, tak, żeby coś tam naprawić w nim, różne rzeczy. No, tak to było. Ale co, znowu 50 zł? Słuchajcie, chyba znowu się staje tutaj najlepiej sponsorowanym nadającym w polskim radio internetowym, gównoradykowym. Wow, nie sądziłem, że jestem taką gwiazdą, naprawdę, kochacie mnie, no naprawdę, tak, kurczę, siku mi się chce, aż siku mi się zachciało tego donate'a, ja tak mam, że jak się ucieszę z czegoś, to mi się siku chce, się potrafię zsikać z radości.

Nie używajmy aż takich górnolotnych, epickich tutaj sformułowań, że zaufanie społeczne siadło od razu. Znaczy, jakby od lat jestem chętnie sponsorowanym, nadającym, nie narzekam, więc chyba tak strasznie nie siadło też, nie? Stanowski zebrał dziś 1 000 000 w godzinę z hakiem. No to chwała, krzyż mu na gwiazdkę, no. Cieszę się jego szczęściem. A słuchajcie, w mojej skali tutaj, w naszym tutaj małym środowisku hermetycznym, to co ja zbieram, to są właśnie takie miliony Stanowskiego. Także no, dziś się czuję jak milioner, naprawdę. I dzięki słuchaczu tajemniczy, bo się chyba nie dowiem nigdy, kim jesteś, bo przez blika, prawda? Słuchacz, ruchacz. Fajnie. Od razu się gęba cieszy. Aż zapomniałem, o czym mówiłem. A, o tej aborcji. No więc tak, zostały 4 ustawy aż są różne. Jedna tam od lewicy, jedna tam od prawicy. Przesłane... Już wiem, kim jest, słuchajcie, ruchacz. Znacie go i lubicie. Ale nie będę zdradzał, skoro sam się nie przedstawił, to nie będę tutaj zdradzał. Mi tu na priwa mrugnął okiem tylko, no, także już wiem. Nie zaprzecza, że ruchacz. Oj, no, chciałem powiedzieć, że powiem, a nieważne, dobrze, komu i co, i co. Nie. A, cicho, krawiec. A, no. Dzięki, ziom. No, także ustawy zostały skierowane do... No, jakaś grupa ekspertów, jakaś komisja specjalna będzie dalej ten temat wałkować. No i w tej komisji będzie przewaga pisiorów. No to już wiemy, jaka retoryka będzie. Znaczy, mniej więcej taki skład tej jakiejś takiej komisji będzie... proporcjonalny do wyniku wyborów po prostu, nie? Czyli najwięcej pisiorów, potem koalicja tam, jeden z Kukiz 15, prawda, i z Konfederacji jeden. No i będą rozmawiać na ten temat. No u nas kiepskie są szanse, bo nawet jak się coś uda tutaj zwojować, no to prezydent Dupa, Adrian, prezydent Fasola, zawetuje, bo nie było Wąsika i Kamińskiego, tak powie, a tak naprawdę katol się w nim obudzi po prostu. Bo nie oszukujmy się, na prawicy ci ludzie, wiecie, to są tacy ludzie, co właśnie to prawica śpiewała sobie w tym hotelu, hałasując, chlejąc, te mordy zachlane po prostu, to oni tam się darli japy. Więc to są tacy ludzie, oni tam się przejmują, czy tam napoczęte dziecko, czy nie napoczęte. Oni po prostu mają taką dyrektywę, że mają się słuchać kościółka i to mają gdzieś tam zakorzenione. Gdzieś tam są w papieskim sandale bujani mocno i tak mają, że co kościółek powie. I to jest takie jakby dorabianie sobie ideologii do tego... co kościółek każe, no i tyle. Bądź grzecznym katolem i oni się cieszą z tego, że są katolami troszeczkę. Tak jakby, no i tam, czy napoczęte, czy nie napoczęte, czy do 12 tygodnia, czy co. Znaczy, ja ten temat, wiecie, on jest dyskusyjny, bo no, przypominam, że nawet takie osoby jak Wódz tutaj, który jest bardzo taki w pewnych tematach progresywny, wolnościowy też, no to on jest na przykład przeciwnikiem mocnym aborcji. On uważa, że od napoczęcia to już jest człowiek. Tam ten zlepek komóreczek, to jajo zapłodnione, to już jest człowiek. I on się będzie tam zastanawiał nad tym Andrzejem, który się nigdy nie urodził, nie znalazł sobie, nie dorastał na podwórku, nie poznał, nie jeździł na rowerze, nie poznał fajnych kolegów, dziewczyny swojej nie poznał, z którą pojechał sobie na najlepsze wakacje jego życia. Nie założył warsztatu samochodowego ten Andrzej.
I ten Andrzej też nigdy nie został słynnym naukowcem, który wynalazł lek na raka, bo się nie urodził nigdy. I to jest wina tego, kto przerwał to życie na poczęte, że się ten Andrzej nie urodził nigdy. Wódz tu pisze, że to jest opinia, to są fakty naukowe, a nie... Znaczy, jakie naukowe? Że człowiek się zaczyna od zapłodnianego jaja? To jest fakt naukowy? Bo jest tam DNA, czy co? Bo to jest życie. No to życie masz też gdzieś, wiesz, pod kamieniem w lesie masz też życie, no. No to ty tak uważasz i polska konstytucja niby też tak uważa, że bo jest chronić życie od poczęcia, no więc chronić człowieka, przepraszam, od poczęcia. Ale czy to ma coś z nauką wspólnego, że to już jest człowiek? To jest taka kwestia, wiesz, filozoficzna troszeczkę, nie? Czy zapłodnione, czy zygota to jest człowiek? No to można się o to spierać. Ja nie neguję tego tak całkiem, wódzu, ale nie będę też, wiesz, tak szedł w tą stronę, że to jest jakiś pewnik taki naukowy, bo tak nie uważam jakoś. Kiedy się zaczyna człowiek? To jest trudne pytanie, tak naprawdę, no. Znaczy, można się umówić tak, bo tylko pytanie, wiesz, ja myślę, że w rzeczywistości, w tym naszym świecie, to jest wiele sytuacji, kiedy nic nie następuje tak po prostu, że czegoś nie było i nagle jest, na pstryknięcie, i nagle jest. Tylko to się dzieje płynnie. Ja bym powiedział, że to jest moment, w którym zaczyna powstawać człowiek, tak po prostu, tak bym to zdefiniował. To jest moment, w którym zaczyna powstawać człowiek. Samo DNA, czy wiesz, to, że się zaczyna w tym momencie powstawać człowiek, to jeszcze nie jest, że to już jest człowiek. Z drugiej strony oczywiście ciężko powiedzieć, że człowiek się zaczyna po wyskoczeniu z macicy. No oczywiście też tak nie powiemy. Więc jest to taka kwestia dyskusyjna, dlatego że płynna jakby. I to się nie następuje tak, że nie było i nagle pstryki jest. No. Niektóre rzeczy się dzieją stopniowo i jest to coraz bardziej człowiek na pewno. A nawet gdyby to był człowiek, no to też mamy tu jakiś dogmat, że nie wolno zabić tego proto-człowieka. I że on ma się urodzić nawet bez mózgu, czy schorowany, czy ma się urodzić i przeżyć dwa dni, czy ma być przez całe życie niekochany, doświadczać traumy, wychować się w domu dziecka, bo my nie chcemy sprawić mu bólu przez chwilę i żeby on zniknął. Wiesz, to są bardzo skomplikowane sprawy i ja nawet ciężko mi tu wydać jakiś wyrok. Jakiś, bo kim jestem, żeby oceniać tutaj też, nie? Ale myślę sobie tak, że to matka powinna zadecydować, bo to jest jej własność jakby i to jest istota z nią bardzo mocno związana, zależna od niej. Taka istota, która spełnia, ja wiem, że prawica się tutaj obraża, jak się używa słów typu pasożyt, ale to jest troszeczkę pasożyt, nie? I ktoś musi tu podjąć jakąś decyzję, często taką decyzję trudną. Znaczy, ja uważam, że najlepiej by było, gdyby w przypadku jakiejś niechcianej ciąży bardzo szybko to robić, po prostu, nie wiem, jakaś pigułka dzień po, takie rzeczy, nie? Bo faktycznie zniszczenie, zabicie tego płodu jakiegoś 12-tygodniowego, no to już jest taka straszna trochę rzecz, nie? Być może on już nawet czuje, nie wiem, kiedy tam się wykształca układ nerwowy, jak to z tym mózgiem jest w tym, na tym stadium, tam się nie interesuje za bardzo, ale no to są już wszystko straszne rzeczy. Hmm.
Krawiec właśnie morduje część słuchaczy swoich. Kasa mu mózg odjęła, pisze adwokat. Ale to co? Ja czemu morduję? Czemu morduję? Co on gada, pisze furiat. Wódz tu przeklina. Kasa i alkohol niszczą nam Krawca. Ale konkretnie, co ja takiego mu mówię złego? Nie mam prawa tak uważać, że czasem lepiej jest nawet narazić tą małą istotkę. Dobrze, dobrze, kurwa, mała istotka, mały człowieczek. Zabić go, bo nie ma sensu, żeby on się narodził i cierpiał, był chory, urodził się z wadami strasznymi jakimiś, zdeformowany, czy z gwałtu, niekochany i potem gdzieś go tam będą dręczyć, wiadomo jak jest w domach dziecka. I całe życie przesrane, to może lepiej niech on się nie urodzi. Nie ma w tym coś tutaj, jakiejś prawdy?

0: Cześć Damianie, dobrodzieju mój ty, kochany.
1: Cześć Krawcze, cześć Krawcze. Przed chwilą zadałeś się pytanie takie, gdzie jest ten wyrok, gdzie jest ta granica pomiędzy tym... Wiesz co?
0: Co? Odechciało ci się gadać ze mną. No co ty? Damianie,
1: nie, no chciałem pogadać, ale wiesz co? Ale znam co? Z doświadczenia, że... No bo chodziło o to...
0: No co? Śmiało. Co? Śmiało. Nie zniechęcaj się. Ale czemu tak ci się odechciało nagle?
1: Znam z doświadczenia... Słuchałem parę twoich edycji, których byłem najebany i to może w ten deseń uderzę. To może uderzę w ten. Uważam, ludzie, że ja bardzo lubię, no bo jest coś takiego. Ja bardzo lubię Radio Krawca, że jest coś takiego, że jak człowiek się tak napije trochę po chujraku, to się bardzo dobrze dzwoni tutaj. Natomiast musimy jeszcze pomyśleć, jak się tego słucha, nie? Jak, bo jest jakaś tam grupa sporych słuchaczy, którzy tego słuchają i oni mogą nie być zadowoleni z tego, co my tu przedstawiamy. Natomiast...
0: Ja, też słuchaj, jak tak słucham ciebie, to myślę, że nie jesteś jeszcze w jakimś tam strasznym stanie takim, że bełkoczesz. Da się ciebie zrozumieć, mówisz składnie, przekazujesz myśli, wiesz, to co masz na myśli, więc spoko, też na przykład można trochę krócej zadzwonić. Nie musimy teraz tu godzinę gadać, nie? Tylko może być krótszy trochę telefon i się nie stresuj.
1: Tak.
0: A to, że jest też czas zrozumieć, że jest piątek, że od czasu do czasu, ja też się dzisiaj napiłem trochę i byłbym tutaj hipokrytą, gdybym tak strasznie ganił też ludzi, że dzwonią pod wpływem. Jest piątek, jest impreza, gadamy sobie na luzie i też nie bądźcie takimi peweksami tutaj, że jak ktoś troszeczkę się napił i słychać, to od razu, o przepraszam bardzo, ale niezwykłem słuchać.
1: Nie mój poziom,
0: żegnam. No to kurwa, to papa, no i co. A Gosia pisze, dalej nie wyciągasz wniosków, ale jakich wniosków, Gosia? To napisz konkretnie, co tam ci przeszkadza, co cię denerwuje, to pogadamy, no bo tak wiesz, nie wiem o jakie konkretnie chodzi wnioski. Znaczy, ja zawsze będę sobą i też, Gosia, z całym szacunkiem, bardzo doceniam, cieszę się jak głupi i tak dalej, jestem ci bardzo wdzięczny, ale ja lubię być też sobą i też, wiesz, no... Na przykład jak ci się mój sposób bycia tam nie podoba troszkę czy coś, to nie tak, że ja się zaraz tam zmienię, żeby ci się przypodobać, sama to rozumiesz, nie? I pewnie tego ode mnie nie oczekujesz też, bo to by było takie, wiesz, głupie trochę, nie? Więc no, a w ogóle tak mi się strasznie do toalety chce, więc może wykorzystam tutaj ciebie, Damianie, tym razem ciebie, żebyś tu przez 2 minutki sam został. Dasz radę? Do it! Do it! Do it!
1: Nie wiem, może to, słuchajcie, kochani, bo jest taki pewien dysonans. Ja mam zawsze, ale piszcie i dzwońcie i piszcie, odzywajcie się, kochani. Mam taki pewien dysonans z Radiem Krawca. Coś takiego, że faktycznie kiedy dzwonię po pijaku, a teraz też uczciwie powiem, że nie jestem trzeźwy. Kiedy zdarza mi się, że odsłuchuję tego na następny dzień, to bardzo nie lubię tego. Nie szanuję siebie po pijaku. Z drugiej zaś strony jest coś takiego, że ciężko jest zadzwonić na trzeźwo. Zdarzało mi się, że 2 razy zadzwoniłem na trzeźwo tu do Krawca i też to nie było to. I słuchajcie, wypowiedzcie się, kochani słuchacze, wypowiedzcie się na czacie, czy może zadzwońcie, może coś powiedzcie. Jak to jest? Bo ja u ciebie powiem, dzisiaj trochę już jestem trochę pod wpływem, ale bywało, że zadzwoniłem I powiem wam zupełnie szczerze, teraz, kiedy dzwonię pod wpływem, nie czuję się zupełnie z sobą. Natomiast kiedy dzwonię zupełnie trzeźwy, też nie czuję się zupełnie z sobą. To, nie wiem, aczkolwiek bardzo lubię Radio Krawca, bardzo lubię go słuchać, lubię tu dzwonić. Po prostu lubię je. No i... Ale chciałbym, żebyście wy się odezwali. Słuchajcie, kochani, wy tam, którzy jesteście, zadzwońcie, powiedzcie coś na czacie, gdzieś tam odezwijcie się. Powiedzcie, jak to jest. Czy ja się mylę, że nie powinienem dzwonić tu za często, czy może, nie wiem, czy powiedzcie, kochani, odezwijcie się, proszę.
0: Kochani, od razu kochani.
1: No co? Co źle? Przecież z wątroby, z serca do nich, co?
0: Ale też faktycznie jest coś takiego, że niektórych denerwują pijani dzwoniący. Mnie czasami też, ale to jak jestem trzeźwy, to na przykład mnie denerwują, więc potrafię zrozumieć tych, których wiesz, denerwują, nie? Ale tu niektórzy piszą, że na przykład, że zawsze miło cię słyszeć na antenie, Damianie, i też wcześniej były tutaj takie opinie, więc takie są podzielone opinie na ten temat.
1: Ja wiem, ale Krawiec, a ty powiedz mi, ile razy, a tak procentowo, ile razy byłeś na antenie trzeźwy, a ile razy byłeś trochę tak, że tak powiem, podchmielony?
0: No, albo nawet nie tyle podchmielony, co nawalony.
1: No nie, ale tak wiesz.
0: Byłem
1: no,
0: często.
1: Dobra, to ile razy byłeś trzeźwy?
0: Nie, przez większość audycji to jestem trzeźwy, zdecydowanie, ale było sporo takich audycji, gdzie byłem, czy tam zjarany, czy napity, czy nawet mocno napity. Bywało, no ja się tym nie przejmuję aż tak bardzo, że ktoś tam coś sobie pomyśli, będzie miał za złe. Po prostu robię to, co lubię, robię to, co chcę. Gdybym nie robił tego, to, co chcę, gdybym nie robił tego tak, jak chcę i tak, jak mi w duszy gra i to, na co mam ochotę, to bym pewnie nie robił tego 10 lat około już pewnie, nie? Bo by mi się odechciało.
1: Z drugiej strony, ja ci powiem zupełnie szczerze, że łapię się na tym, że mnie trochę to gdzieś tam po bandzie, wiesz, no, ten mój problem jakiś tam jest, idzie po bandzie, ale...
0: Ale co?
1: No. No, ale chodzi o to, że...
0: No co?
1: Że...
0: Trochę chyba faktycznie ciężką gadkę masz coś.
1: Może. No może.
0: No to, nie będę... to o co ci chodzi, że co? Skup się, bracie.
1: Chodzi mi o to, że po prostu nie dzwoniłem do ciebie bardzo długo. Mhm. To było chyba z 7 dni. 7 dni nie dzwoniłem do ciebie. To był chyba raptem tydzień. I chodzi mi o to, że zbierałem wszystkie te myśli ku temu, żeby powiedzieć coś mądrego.
0: I nie wyszło.
1: I teraz właśnie to jest ten moment.
0: Nie przejmuj się, tak bywa. No. Najlepszym się zdarza. Że...
1: Czekaj, kurwa, jeszcze nie skończyłem.
0: Dobra, to ty, Damianie,
1: dobra,
0: mów.
1: Niech będzie po twojemu. No okej, każdemu się zdarza, okej.
0: To ty, Damianie, mów, a ja sobie odpalę papierosa, moją nową zapalniczką dostarczoną ze sklepu Asarion.pl. Jakie lokowanie produktu.
1: To skoro Krawiec to skoro Krawiec sobie odpala zapalniską ze sklepu Asoja.pl, to ciekawe, skąd on ma tytoń, bo tytoń, kochani moi, jest z mojego sklepu. I najlepszy tytoń jest z mojego sklepu i nigdzie nie dostaniecie go. To, że Krawiec ma zapalniczkę zajebistą, to wszystko jest okej, ale u mnie jest najlepszy tytoń. Najlepszy tytoń jest u mnie. I dzwońcie do mnie, kochani. Halo?
0: No.
1: Jesteś tam?
0: Co to, ty też masz sklep tytoniowy jakiś? To jakiś nalot tutaj jakiś tytoniowców normalnie?
1: Nie ma żadnego. Nie jest.
0: Aha, to taki żarcik był. Rozumiem.
1: Tak.
0: Ale śmieszne, kurwa. No co? O,
1: nie wiem, z czego się śmiejesz, nie wiem.
0: Z twoich żartów. Przed nim.
1: Z moich, kurwa?
0: No, że... Zbawiasz. Że widzicie, wkręcił nas, że ma sklep tytoniowy, a to był żart taki.
1: Dobra, będę kończył już.
0: Czemu? Fajnie się gada. Ciekawie.
1: To co, o tych Żydach? Ty, o tych, tych.
0: Nie, to...
1: O tych drugich?
0: No, nie, to o tych na rzet, nie, to na bluźnierstwa w Nocnym Radiu nie możemy pozwolić.
1: Nie.
0: Coś mi
1: nie,
0: tu tak antysemityzmem troszkę zapachniało, słuchacz chyba jakiś niespełna rozumu albo pijany. Zresztą słychać, że to właśnie pijak zadzwonił. No, to widzicie, taki jest obraz jego. No, ale to będą, to specjalne takie ataki są, żeby zniszczyć. A słuchajcie, a ojciec dyrektor ostatnio oświadczył publicznie, że nie dostał ani złotówki od rządu, od PiS-u, nic w ogóle. Czyli to kłamią wściekłe ataki, że on dostał 300 baniek. Kłamią. To, ale ojciec Rydzyk, ja mu wierzę, prawdomówny, tak samo jak w to, że bezdomny przyszedł, dał 2 Mercedesy, a potem umarł, to ja też wierzę ojcu dyrektoru.
1: Ale kiedyś musiało się to skończyć, czy to myślisz, że to ciągle będzie płynęło? Przez raz to się musiało skończyć, prawda? Czekaj, oni mają jakąś taką... Oni mają jakiś taki kościół, kurwa. On się nazywa w Łagiewnikach, czy gdzieś tam, kurwa, taki kościół w Krakowie, gdzieś tam pod Krakowem, w Łagiewnikach, jakiś mają kościół, kurwa, miłosierdzia, czy coś takiego. Tam jest samo złoto, tam jest kurwa
0: nie,
1: samo.
0: To Licheń, jest, kurwa... Licheń. Wiesz, bo...
1: Nie, Licheń to ja znam, bo Licheń jest u mnie, blisko mnie jest Licheń.
0: No to Licheń słynie z takiego właśnie przepychu i tak dalej, ale to się mówi, że w Polsce są tak jakby dwa nurty katolicyzmu, łagiewnicki i toruński, tak? I że to są, wiesz, ten łagiewnicki
1: ale,
0: chyba
1: ale
0: to jest ten taki...
1: Łagiewniki, ale te łagiewniki też tam jeżdżą, tam też jest jakaś zajebista, kurwa, impreza, scena taka... Takie tam, jak ta kurwa w Las Vegas, ta, to oko takie, wiesz, kojarzysz. Kojarzysz oko w Las Vegas?
0: Oko w Las Vegas?
1: W Las Vegas jest taka scena, taki kurwa, jakieś sferę czy coś takiego, co YouTube miało kontent zajebisty. Ale tam chuj z tu w ogóle tam jest tam 16 kurwa K plus 40 kurwa tych kilometrów kurwa głośników. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię, ale sferę w Las Vegas. Gdybyś pisał sobie.
0: Nie, nie kojarzę. No, nie wszystko muszę znać, nie?
1: Ale okej, okay, ale jest coś takiego, że w Las Vegas wybudowali taką zajebistą scenę zajebistą scenę, która jest tam na ileś tysięcy, tam naście tysięcy ludzi, która ma zajebisty ekran, zajebisty dźwięk i zajebiste wszystko. Nie? No a z drugiej strony, powiedz mi, krawiec, te łagiewniki, czy te jakieś tam, kurwa, te... Co oni tam mają, ten, kurwa, konsystorz, ci... No ten Rydzyk i ta reszta, ten, oni mają jakieś tam... No, te... Tym taką...
0: No to, no, wiesz, kurwa. No, trochę ci się gadka jednak nie klei, Damianie, ci powiem, wiesz? No. Tak, ten, no, krawiec, wiesz, to co, nie wiesz? Ten, no. Taki tam jest ten, taki z tym, no, wiesz, krawiec, co, nie wiesz? No, no to wiesz, to troszkę ci się nie klei, gadka. A ile dzisiaj było tam dziabnięte? Przyznaj się. Ja się przyznaję, popijam sobie dzisiaj whisky, najlepsze na świecie, Złota Locha z Biedronki. Moje ulubione. I tak już parę drinków poszło tutaj. A u ciebie co to było?
1: U mnie było, wiesz co, piwko piłem sobie na początku. Potem też piwko.
0: A potem znowu piwko?
1: A potem komesy. Lubisz, komesy z Miłosławia są zajebiste. Komesy z Miłosławia są zajebiste.
0: A które? Które komesy? Mi smakowały tylko te z białą naklejką. Jakoś tam poczwórnie fermentowane, takie wiesz, specyficzny smak. Ale to też, to nie jest też takie piwo, że w dużych ilościach można pić. To takie bardziej, żeby
1: no nie.
0: Sobie...
1: No,
0: żeby sobie no właśnie nie, jedno, ja żeby sobie jedno... Wypić
1: ja
0: dwa,
1: wypiję
0: bo
1: właśnie
0: tak...
1: dwa.
0: Dwa.
1: Ja wypiję właśnie dwa. Nie, ale te też z bursztynową taką, ze złotą naklejką są fajne, ale też są te Russian IPA, one też, one się nazywają dzisiaj inaczej, ale też lubię je, lubię. Także tak, nie, słuchaj. Krawiec, nie będę, kurwa, ci psuł edycji. Po prostu bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem. Gdybym mógł coś, to jeszcze bym... Słuchajcie, kochani.
0: No widzicie, wybaczcie Damianowi, to nie jest człowiek tak jak ja, że wypije pół litra i dalej gada, prowadzi audycję, tak. Tylko ma troszkę słabszą głowę, no. Ale tak. Też cieszę się, że zadzwoniłeś i bardzo miło.
1: Tak, ale też nigdy na sucho nie zadzwonię, bo jeszcze tu zawsze coś zapłacę. Chociaż 20 zł ale zapłacę.
0: No.
1: Ale słuchaj, przełączę cię na odsłuch i mam nadzieję, że zadzwonią ludzie, którzy powiedzą to, co ja myślę.
0: Dobrze. No to trzymaj się, Damian, w takim razie. No, do następnego. Hej.

szukam tu czegoś, szukam, gdzie to było. Z takich trochę luźniejszych tematów. O! Książulo ostatnio pojechał do Stanów. Może niektórzy śledzą ten kanał Książula, ja lubię akurat. I to jest taki no kulinarny youtuber. Chyba jeden z popularniejszych obecnie kulinarnych youtuberów. I on sobie tam nazbierał i wyjechał do Stanów popróbować właśnie tej kuchni amerykańskiej, słynnych hamburgerów, prawda, słynnych kurczaków panierowanych i słynnych frytek. I no, kuchnia amerykańska w sumie to... No można powiedzieć, że to jest taka kuchnia, która ma wszystkie kuchnie w sobie, no bo wiadomo, multikulturowy mocno kraj, więc tam wszystko można zjeść. Ale jakby nie było, troszkę się tak specjalizuje ta Ameryka w tej pizzy, w burgerach różnych i doszli w tym do perfekcji. Naprawdę są świetne te różne burgery. Ale tym razem Książulo pojechał do takiego parku, który się nazywa Universal Park Hollywood. Universal Studios Hollywood. Tu czytam sobie, to mnie zainteresował ten temat, bo co by nie mówić o Amerykanach, no w wielu rzeczach są najlepsi i myślę, że kurczaki z Kentucky, pisze Łukasz, kurczaki z Kentucky, no. Są najlepsi w fast foodzie, myślę, i są też najlepsi w parkach rozrywki chyba. Patrzyłem, jak to wygląda tak na świecie, jakie są te parki rozrywki. No i wiecie, w Rosji nawet znalazłem jakieś, no to takie... No nie robi to takiego wrażenia, jak te parki rozrywki w Stanach. Ja myślę, że Dania mogłaby tu konkurować. Byłem kiedyś zresztą w Danii, właśnie w Legolandzie, no słynny Legoland. No to jest coś, co może konkurować z Amerykanami, nie? Ale no, tam mają też takie inne parki, takie bardziej w polskim stylu, bo powiedziałbym, że w Europie jest dużo takich parków typu, nie wiem, aquaparki, takie jakieś z przyrodą piękną. W Rosji są takie na przykład, że no owszem, fajne jakieś tam drzewka, parki, takie parki, wiecie, tradycyjne, ale gdzieś tam...

Patiego, czyli taka, no, taki McDonald's troszeczkę, ale w stylu Simpsonów, że są różne takie smaczki Simpsonowe dla fanów Simpsonów. Na przykład możecie sobie olbrzymiego pączka zamówić, takiego, w którym by się zakochał pewnie Homer Simpson. Tomisiu pisze, najlepsze hamburgery ma In and Out Double Double Burger. No właśnie, Tomisiu, może byś zadzwonił i coś opowiedział. To jest super temat, naprawdę. Czy ty byłeś, bo jeśli byłeś w jakichś takich amerykańskich typowo parkach, Książulo opowiadał na przykład, że olbrzymie wrażenie zrobił na nim ta atrakcja związana z King Kongiem, gdzie jakiś taki wielki King Kong się patrzy na ciebie. Tam jest też jakaś taka atrakcja w świecie Harry'ego Pottera, że macie normalnie tam, wsiadacie do pociągu na peronie jakimś tam, jakiś taki był peron 3/4, że tam po prostu tak numeracja była dziwna, że to takie, no trzeba było tam wskoczyć w tą ścianę, tak? No i tu też tym pociągiem, co ci czarodzieje tam do Hogwartu jakoś tam jechali, no to też dojeżdżacie do tego Hogwartu niby, tak? I tam jakieś sklepy z magicznymi różdżkami, jakieś czekoladowe żabki, wszystko takie z filmów wzięte właśnie. Ja myślę, że to jest zajebiste u Amerykanów, że potrafią robić to show, nie? Potrafią zrobić taki park rozrywki, który naprawdę robi pewnie olbrzymie wrażenie. Wiem, że są takie atrakcje, gdzieś kiedyś tam oglądałem na YouTubie, że... No takie gwiezdnowojenne, że możesz sobie wsiąść do Sokoła Millennium, do tego słynnego statku kosmicznego i po prostu skoczyć w hiperprzestrzeń, normalnie siąść za kokpitem, skoczyć w hiperprzestrzeń. No niesamowita gratka dla fanów Gwiezdnych Wojen, nie? Gdzieś tam się przechadza jakiś Lord Vader, szturmowcy, można się poczuć jak... w Gwiezdnych Wojnach. Ale ten Harry Potter też zrobił na przykład duże wrażenie na Książulu, bo tam wszystko jest świetnie wykonane. Za tym stoją olbrzymie pieniądze. On wydał na to jakieś 2800 zł. Jak patrzyłem, to tam taki najtańszy bilet kosztuje $120, więc on sobie tam kupił ten jakiś ekspres, bo tam można sobie kupić taki bilet ekspres, że nie czekasz w tych kolejkach. A tam naprawdę to się cieszy taką popularnością, że tam się czeka w kolejce na przykład pół godziny. A jak masz ten wykupiony za dodatkowe $70 jakiś tam bilet Express Premium, no to wchodzisz po 15 minutach, a nie czekasz pół godziny jakimś tam bocznym wyjściem. Łukacjusz pisze hiperprzestrzeń jutro. Jak to? Audycja? Hiperprzestrzeń? Jutro? Czyżby kapitan Tomek wracał do nadawania? Bierucie, szanowny, no wiem, że też chyba nikt nie uważa Książula za jakiegoś wielkiego smakosza, ani nawet za znawcę jedzenia, nie? I być może ty się lepiej od niego znasz, faktycznie, no, to ja jestem w stanie w to uwierzyć jak najbardziej, no, ale wiesz, chyba nie tylko na tym polega bycie tam gwiazdą kulinarną, że się znasz na jedzeniu świetnie, tylko różne inne tam rzeczy. No, znaczy, na pewno jeśli jesteś takim youtuberem kulinarnym, który się specjalizuje w fast foodach, w burgerach, no to nie musisz się jakoś tam super znać, musisz się świetnie znać. Musisz mieć doświadczenie w jedzeniu tych rzeczy, nie? Po prostu i być jakimś tam spoko gościem, którego ludzie lubią oglądać. No, a Wudzu twierdzi, że żarcie fast foodów to nie są kulinaria. Nie zgodziłbym się, bo wiesz, za fast fooda można też uznać pizzę na przykład, nie? No i teraz pytanie, czy pizza taka w stylu amerykańskim, czy napolitana? Zupełnie różne pizze, nie? A taka pizza neapolitańska, no to jest często bardzo dobre jedzenie. Dobre składniki, dobrej jakości. Jesz to z przyjemnością. Często będzie to jakąś tam przygodą ciekawą, kulinarną też, zjedzenie takiej dobrej pizzy. Na cienki

takim cieście w stylu włoskim. A burger też może być dobrej jakości, kraftowy, z dobrej wołowiny, z dobrymi składnikami świeżymi i z dobrą bułeczką, i to może być taki burger deluxe, za którego zapłacisz 5 dych na przykład, nie? I co, to jest złe jedzenie? A kraftowy kebab z dobrym jakimś tam mięsem. Więc czemu nie? No to jak to nie jest złe jedzenie, to czemu nie mówić, znaczy tak się mówi, youtuber kulinarny, nie? Czyli taki zajmujący się jedzeniem po prostu. Mi się wydaje, że kulinarny to tak to synonim jak tego, jakby powiedzieć, nie wiem, słowa żywnościowy, jedzeniowy, tylko że to niezgrabnie brzmi, więc mówimy youtuber kulinarny, nie?

0: mógł sobie jeszcze wynająć Cybertrucka i pojeździć po Hollywood naturo, nie wiem co to znaczy, na naturo, można sobie na cały dzień wziąć łącznie z pełnym ubezpieczeniem za $200. No, tam są przeróżne oferty, jak to u Amerykanów, nie? Bilet taki, bilet owaki, dodatkowy pakiet, dodatkowe premium i tak dalej, no. Więc... Oj, wódzu, zgrywasz trochę takiego, wiesz, tutaj on, bon vivant i tu proszę nie używać słowa kulinarny. Naprawdę, to, Krawcze, nie przystoi. Naprawdę, nie róbmy tutaj, prawda, szopki takiej, no, i pisze tu, że malowanie ścian, malowanie obrazów. O Jezu, no to jest tylko słowo, to jest tylko słowo. Ponownie na antenie Damian. Coś chciał dodać chyba, czy coś tutaj, nie wiem. Halo, halo.
1: Chciałem tylko powiedzieć, a propos tego jedzenia, wiesz, a propos tego jedzenia, bo na przykład jest coś takiego, że w Poznaniu, w centrum, goście mają budkę z tacosami. I wiesz, tacosy, to jest, czymże są tacosy? To jest jakieś tam mąka kukurydziana plus jakiś tam kawałek mięsa, plus jakieś tam kurwa warzywa, nie? I powiem ci szczerze, że goście z tymi tacosami robią furorę. W centrum przyjeżdżają ludzie, którzy kurwa gadają w różnych językach i goście w budce potrafią zrobić furorę na tacosach. Natomiast uważam, że właśnie o to chodzi, że jeśli ktoś sprzedaje coś dobrego, coś fajnego, coś takiego, że wiesz, nawet gdzieś tam po internecie się to rozejdzie, nawet nie to, że o co ty dbasz, tylko to się rozejdzie samo, bo to, co robisz, jest fajne. To i ja jakiś tam raz na 2 tygodnie jeżdżę tam z synem i zamawiam i to są zajebiste tacosy. A tacosy, a weź powiedz krawie, tak to jest kurwa jakieś tam mąka kukurydziana, jakieś kurwa placki, jakieś kurwa kawałek mięsa, jakieś coś, ale zrób to fajnie, co?
0: No to jest chyba, wydaje mi się, że się nie jestem ekspertem, ale myślę, że tacosy to jest normalna kuchnia meksykańska po prostu. I tak samo by można powiedzieć no, na te tacosy, że to jest jakiś fast food, taki niskich lotów jedzenie, ale to samo można by powiedzieć o naszych pierogach, które ktoś sprzedaje w budce i też mogą one uchodzić za dokładnie taki sam fast food jak te tacosy. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, że to po prostu są takie elementy w kuchni różnych krajów, które można robić na szybko, sprzedawać ludziom. Nie jest to jakieś mega wyszukane jedzenie, bo ciężko powiedzieć, że pierogi to jest jakieś wyszukane jedzenie, czy wyjątkowo dobre, nie wiem, jakieś prestiżowe. Tak,
1: ale się rozgotowują, nie?
2: Ciszej.
1: Wiesz.
0: Oj, ktoś jest zły na ciebie chyba, że za głośno mówisz, tak? A kto to?
1: Dobra, nie wracajmy do tego, okej?
2: Okay?
1: Już raz to przerobiliśmy.
0: Oj, znowu proszę chyba... Cię. Znów chyba twoja kobieta jest zła na ciebie. Zdarza się, nie przejmuj się. Dobra, słuchaj, to żeby nie była zła na ciebie, to ten, to może się rozłączymy, bo znów awanturka będzie jakaś czy coś, no. Może już chcesz.
1: Dobra, spoko. Ale o tych tacosach chciałem, tylko ten... Okej, spoko. Luzik, cześć.
0: No, trzymaj się, cześć. Pozdrowienia dla małżonki, hej. Coś jakaś marudna, nie? Taka trochę. Już nie chciałem robić dymów tutaj, bo... Mylisz się, krawiec. Pierogi to nie fast food, bo się... bo nie da się szybko zrobić tego. No ale jak długo się robi ciasto na pierogi? Jak ktoś ma wprawę, powiedzmy, nie? I miałby za zadanie szybko to ciasto zrobić. No jakoś te pierogarnie działają i też no, jakoś se radzą. No to, a czy nie ma innych takich dań, które też trzeba trochę nad tym popracować, żeby to zrobić? Powiedzmy, no taka pizza też się ją czasem trochę robi, nie? Musi się trochę tam podpiec, tylko robi się taki trik, że się wcześniej przygotowuje czasami składniki, nie wiem, do takiego tacosa. Powiedzmy, no nie wiem, może racja, że pierogi nie są tutaj takim typem jedzenia, które się da od zera szybko zrobić, ale domyślam się, że ciasto na pizzę to też sobie wcześniej przygotowują, ale formują je potem dopiero, nie? Jak już jest klient, formują tą Chodzi mi o to, że po prostu przy wielu takich daniach, które by można uznać za fast food, robi się taki trik, że się przygotowuje wcześniej sobie pewne rzeczy. No i z pierogami można dokładnie tak samo zrobić. Ulepić sobie te pierogi, leżą sobie surowe wcześniej, a gotujemy je dopiero jak jest klient. No i co za problem. I też się będzie to kwalifikowało jako fast food, tak samo jak te inne dania, przy których też robimy sobie wcześniej coś, żeby zaoszczędzić czas, żeby klient nie musiał czekać, nie? Na przykład tutaj w budce kurcze pieczone pani mi zdradziła kiedyś, że wcześniej przychodzą i przygotowują zapiekanki, to znaczy trą ser, przekrajają bułeczki, trą serek, podsmażają pieczarki, żeby już była gotowa zapiekanka do, tylko do włożenia. No to też tak, dokładnie taki sam trik. Tym tokiem myślenia, idąc, to każdy bar mleczny to fast food. No to jest tylko słowo fast food, nie? To jest tylko słowo, które staje się dziś takie trochę o kant dupy rozbić, że to po prostu, no, nie bądźmy niewolnikami jakiegoś słówka, które sobie wmyśliliśmy jakiejś definicji. Że teraz musimy się gimnastykować, żeby coś tu z tym zrobić, no. Są po prostu różne typy takiego jedzenia, no, jakieś burgery, tacosy, pizza, gyros, kebab i fast food, slow food, jedzenie kraftowe, nie kraftowe, no jakoś tam opisuje to te rzeczy, o których mówimy, ale też nie wpadajmy w pułapkę jakąś, żeby teraz tutaj się wykłócać o to, czy pierogi to fast food, czy nie. To bez sensu zupełnie. No właśnie, Silver też pisze tutaj o kiełbasce z grilla z kromką chleba. No. Słynne kiedyś jedzenie. Może to taki jeden z pierwszych naszych takich fast foodowych, pierwsze z fast foodowych dań, nie? Jakieś. Pamiętam, że jak jeździłem na giełdę komputerową, czy na inne giełdy, bo się najeździłem trochę w życiu po giełdach, bo mój ojciec był fanem giełd różnych i często jeździliśmy razem na giełdy. Giełdy. Jakie piękne słowo, giełda. Już chyba teraz się tak nie nazywa w ogóle, nie? Nic. Giełda. Teraz się mówi targowisko bardziej, a kiedyś była giełda. Jedziemy na giełdę? No, giełda komputerowa albo giełda, giełda zwierzęca. No. A zajebiste były te giełdy za PRL-u, bo tam można było kupić ciuchy, komiksy, płyty, gry pirackie i papugę. Jeszcze sobie na koniec. Damian, ja też cię kocham. Miłością szczerą, ale platoniczną, od razu mówię. Bardziej agape niż eros. Na kiełby. No. Jadę na giełdę kupić kiełbę. I na tych giełdach zawsze dużo było takiego jedzenia. Właśnie jakaś kiełbacha z musztardą na papierowej tacce. To dziś można kupić. Dzisiaj to przy cmentarzach trochę tak jest, nie? Nawet Książulo, jak był kiedyś na Wszystkich Świętych, pod cmentarzem jakimś chyba w Warszawce, to stwierdził, że to się nagle zrobiła jakaś taka kulinarne targowisko, bo tam przyjeżdżasz na ten cmentarz, a tu sprzedaje ktoś popcorn, tu kukurydzę, tu kiełbasę, tu hot dogi i tak jedziesz i takie stragany z żarciem same, nie? No i słynna pańska skórka oczywiście. Czyli takie cukierki kraftowe, można by powiedzieć, nie? Które właściwie stały się znane jako taki rarytas sprzedawany tylko na Dzień Wszystkich Świętych. Właściwie, bo tak poza tym to tego nie kupisz. I ludzie to sami robią. Robią taką masę mleczno jakąś tam. Mleczno, nie wiem, mleczno pistacjową, mleczno malinową i formują z tego takie twarde cukierasy. Jeśli chodzi o tacosy, to teraz popularne są Quesabirria tacos, serek meksykański, o ciekawe co to za serek meksykański, queso fresco plus birria, wołowina szarpana, o wołowina szarpana, dobra rzecz, i macerowana w specjalnym sosie, polewana piwem, modelo, również smash tacos. Dobre rzeczy. No, na takiej giełdzie to trzeba było portfela pilnować się też w sumie, żeby ci ktoś nie wyszarpał z tylnej kieszeni. Straszny tłok tam zawsze był. Też giełda samochodowa, nie wiem, pewnie, znaczy dalej te giełdy gdzieś tam przy Świebodzkim, dalej jest w sumie taka giełda. Tylko dzisiaj to się mówi targowisko, no a kiedyś giełda. A strasznie mi smakowały też te burgery z wołowiną szarpaną z food trucka, co tu w Środzie Śląskiej typ sprzedawał. Szkoda, że wyjechał stąd. Pewnie mu nie szły, ale złe miejsce sobie wybrał, bo obok kurcze pieczone zaraz się usadowił i obok Arizona minibar też tam, gdzie kupuje sobie knysze od czasu do czasu. Krawiec, jakie masz głośniki? Ale pytanie. Nie używam głośników, wiesz? Ja siedzę w słuchawkach praktycznie cały czas. Ale mam głośniki Creative'a, tu stoją, ale rzadko używam. Też jak słucham czegoś bez słuchawek, to na telefonie na przykład. Najczęściej sobie po prostu gdzieś tam leży telefonik i sobie słucham, nie? Jakoś tak się odzwyczaiłem od słuchania na głośnikach trochę. No, a w tym nie wiem, czy nie wolałbym nawet pojechać teraz do takiego Universal

0: Okej, okay, sorry, małe zamieszanie tutaj z suwakami, z programami. No, tak niestety bywa. Tak, mała ciekawostka. Ostatni odcinek nocnej jazdy to był taki, że centralnie wpadłem pod stół i po prostu ciągnąłem tam tylko za kable, żeby się rozłączyło. Okej, jestem znowu z wami. Może tradycyjnie parę ciekawych newsów na wstępie, żeby może tutaj rozruszać audycję. Agencja Mienia Wojskowego uruchomiła sklep internetowy, gdzie możecie sobie kupić różne hełmy, stroje, spodnie, kurczę, nie wiem, racje żywnościowe sobie możecie kupić. Wszystko to, czego wojsko chce się pozbyć. I okazało się, że ten sklep internetowy całkiem nieźle prosperuje. Dobrze to działa i jest duże zainteresowanie. Tak więc zainteresujcie się. Co my tu mamy? Gdzie ja mam adres? Oferta e-sklepu AMW. Agencja Mienia Wojskowego. No właśnie. W ogóle to jednak jest duże zainteresowanie tego typu artykułami. Na przykład racje żywnościowe, żelazne racje, różne takie stroje wojskowe, wiecie, jakieś tam stroje moro, hełmy, czapki. Jest to popularne. Kupujcie. A już tam sobie znajdziecie na Google adresik. Co jeszcze tutaj z newsów? W USA huragan straszliwy. No właśnie, telewizja w USA używa wirtualnej rzeczywistości. Zaprzęgnięto specjalnie silnik Unreal Engine, silnik znany z gier komputerowych, do tego, aby pokazywać w ciekawy sposób skutki huraganu i powodzi na ekranie. Fajnie to wygląda, ponieważ prezenterka telewizyjna stoi na przykład sobie na tle wody, która jest tak jakby ucięta w połowie. Wiecie, no takie efekty a la, kurczę, Spielberg na żywo. No, Unreal Engine. Ja akurat jestem fanem Unity, ale fajnie to wygląda. I w ten sposób prezentują na przykład, jak poziom wody się zwiększa podczas powodzi, albo klientka stoi sobie w oku cyklonu. Fajnie to wygląda. No, u nas jesteśmy jeszcze niestety troszeczkę na poziomie telewizji narodowej i pokazywania właśnie tego, jak się zebraliśmy na wiecu. Oglądałem sobie ostatnio reportaże Pyta.pl, znacie Pyta.pl i Jaoka na przykład i jego ekipę, jak pokazują, jak w zasadzie Polacy nie mają do siebie dystansu i się wściekają na grupę reporterów, dziennikarstwo prowokacyjne, tak to się nazywało? Jakoś tak. Potrzeba się pojawił na antenie. Witam serdecznie nawet. Halo, halo.
1: A uszanowanko, u mnie czteropaczek tutaj dzisiaj wchodzi, więc będzie również wesoło.
0: O, proszę.
1: Nie, no bo tak wiesz, bo prowadziłem na trzeźwo, bo mi zależało dzisiaj, naprawdę, bardzo rzadko prowadzę audycję na trzeźwo i tu się mogę odrobinkę rozpróć. Naprawdę ekstremalnie rzadko mi się zdarza prowadzić na trzeźwo.
0: Wyjątek. W nocnym radio ktoś prowadzi na trzeźwo, to jest ewenement.
1: No, także można mi zapytać.

0: brać legitymację dziennikarską. To nie jest do końca VR, tylko to jest takie, to jest w dalszym ciągu ten Green Box czy Blue Box, czy jak to się nazywa. I pamiętam, jak robili to przy okazji huraganu Irma w 2017, gdzie tam w którejś z przerw technicznych opowiadałem, że na Periscope, w ogóle słuchajcie, polecam wam, jest taka aplikacja Twittera, która się nazywa Periscope. I ta aplikacja, za chwilkę wam wrzucę tutaj screena na czata, jak to mniej więcej wygląda, bo to jest coś takiego, że wiesz, że włączasz sobie tego peryskopa i ty transmitujesz i jesteś przypilony do jakiegoś tam konkretnego miejsca na świecie i dzięki temu udało mi się podejrzeć, czekaj, bo muszę sobie tutaj RODO SMRODO zaakceptować, bo dawno nie używałem, bo dawno żadnego huraganu nie było. Czekaj, czy tutaj nie będzie widać mojego...
1: W sumie... Tu w Polsce jesteśmy takimi trochę szczęściarzami, bo w sumie nie doświadczamy żadnych takich większych klęsk żywiołowych, nie? A tam gdzieś w USA to ciągle jakieś huragany, zamiecie, pół miasta zrównuje z ziemią, a my mamy tak spokojnie.
0: No niby mamy spokojnie, ale wystarczy, że ci wiesz, że ci woda do kostek podejdzie i już tutaj są pretensje. Wrzucam tutaj zdjęcie, screen z tego periskopa, gdzie właśnie teraz za chwilkę ten huragan uderzy w Stany Zjednoczone i będzie możliwość, używając tego periskopa, żeby podejrzeć sobie takie, wiesz, takie oddolne, takie typowo organiczne relacje. Gdzie naprawdę, no tak jak opowiadałem w zeszłym roku, nie, że na przykład była jakaś tam, nie wiem, dziewczynka, której wieku proszę nie kwestionować, która była zamknięta w jakimś tam hotelu w Miami, gdzie Miami naprawdę dostało w pierdol, gdzie to był huragan piątej kategorii. I wiesz, i ona tak mówi, no ja umiem ten udzielić pierwszej pomocy i tutaj czuję się bezpiecznie. I ten. I co najważniejsze w tym periskopie jest tak, że wiesz, że tam jest oczywiście czat i tam możliwość dawania serduszek, natomiast jest coś takiego, że jako użytkownik czata możesz zgłosić kogoś tam do moderacji. Jeżeli jakiś punkt dostanie tam odpowiednio dużo punktów, że to coś należy zgłosić do moderacji, bo tam wiadomo, no pojawiła się 14-latka, no to od razu, ej, pokaż cycki, nie? To bardzo szybko, tak dosłownie w ciągu kilku sekund zostało usunięte i dziewczynka tego nawet nie zauważyła, nie? Więc pod względem podglądania tak ludzi na żywo w jakichś tam relacjach, katastrofach i tak dalej, przy okazji huraganu Irma zajebiście się to sprawdziło, także w tym przypadku też się fajnie sprawdzi. Teraz jest w ogóle kuźwa siedem huraganów na całym oceanie. Parę uderzyło w Afrykę, tutaj zmierzają do Stanów Zjednoczonych, a sobie wyobraź, że kurde, przecież jak przechodziły te orkany, tak? Jak on miał na imię? Ten orkan Bizon.
1: Nie pamiętam, ale w sumie jest tak, że nocnego radia słuchają ludzie z całego świata i znajdą się też tacy z USA, którzy mogą na żywca relacjonować to, co tam się dzieje. Na przykład Kuba mógłby tutaj zadzwonić i powiedzieć, co tam się wyrabia.
0: No, Kuba Kubą, bo Kuba, to znaczy Kuba, gdyby mieszkał na Kubie, to mógłby więcej powiedzieć, ale Kuba w Waszyngtonie, no to za bardzo z tymi huraganami do czynienia nie ma, ale no i tutaj jeszcze raz zareklamuję zeszłą sobotę i Galaxiana, gdzie naprawdę wyszło mega.
1: No właśnie.
0: A jeżeli mielibyście, bo to jest coś, czego nie do końca rozumiem, czemu się niedobrze sprzedało. Być może dlatego, że za bardzo tych audycji w sobotę nie mieliśmy. Właśnie, swoją drogą, kurde, to skoro już się tak uzewnętrzniamy i skoro jest taka audycja techniczno-luźno-ogólno coś tam, gdybym swój piątek przesunął na sobotę, bo powiem, że tak od ponad 2 lat mam ten piątek i fajnie by było, kurde, w piątek pójść z kuplami na piwo. Bo już tyle razy odwołałem, że ja pierdzielę. Ja bym sobie chętnie przygruchał sobotę zamiast piątku. Dajcie znać na czacie, jak się z tym czujemy, bo wiem, że krawiec mi pozwoli, bo krawiec mi pozwala na wszystko.
1: No pewnie,
0: jak go,
1: że tak.
0: Jak go duszę kablem do Prodigia i mówię mu brzydkie słowa po niemiecku. Schmetterling, wiem, że to lubisz.
1: No sobota jest w sumie wolna, faktycznie. I piątek i tak jest zapełniony. Na przykład no. Audycją Czasy Ostateczne.
0: Będziesz, wiesz, będzie, to znaczy, wiesz, no powiem szczerze, że tak powiem, odbębniłem swoje w piekle, tak, i już powinienem wyjść za kaucją, a musiałem po prostu tyle spotkań ze znajomymi odwołać w ten piątek, że No nie wiem, no czasami się zdarza mi w sobotę wyjechać, no ale zazwyczaj jak wyjeżdżam w sobotę, no to też mnie w piątek nie ma, więc będą tu jakieś roszady. Tak, profesorze Leniuchu, to jest Schmetterling, to jest motyl, który brzmi jak, kurwa, model czołgu.
1: Motyla tak, noga. No. A to co, to potrzeba taki imprezowicz jednak się to znaczy, okazuje?
0: Wbrew pozorom mam znajomych, nie?
1: Właśnie. Ja nie mam.
0: Znaczy, no ale może nie, teraz, no, wiesz, ja jesteś w tej środzie śląskiej, może jakiś tam, może jakiś Ślązok ci się dokopie, wiesz, tak od podłogi, wiesz, dziurę w ziemi ci zrobi. Dzień dobry, czy jest tu jakiś węgiel? Może mi pan zrobić kanapkę z węglem?
1: No tu wstępnie zagadałem do sąsiada. Cześć, jestem krawiec, siema. Tutaj.
0: Po czym sąsiad przyniósł spodnie do poprawki.
1: No właśnie. Nie no, w nocnym radio ciągle się wszystko zmienia. Różne roszady i tutaj zmiany, przetasowania. To jest taka trochę nasza cecha, więc spokojnie, no. Póki co w sobotę nie ma spoilera, tylko są czasy ostateczne. Chociaż mnie trochę dzisiaj korciło, żeby pogadać o filmach, ale w tym stanie to nie jestem w stanie gadać nawet o czymkolwiek w ogóle, więc taka no, dzisiaj kurde, luźniejsza audycja taka.
0: Pociągnę cię, że tak powiem, spokojnie, bo ja tutaj, ja jestem w trakcie czwartego piwka, także no.
1: Już czwartego? O, to nieźle. To nieźle się trzymasz. No właśnie.
0: Stary, mam w co wlewać. Ty przecież ważysz połowę tego, co ja. No może już nie, bo trochę fajnie nawet mi się udało zrzucić od kwietnia. No, ale to się...
1: No właśnie, flip i flap polskiego podcastu, jak to się reklamowaliśmy.
0: No, to, ale wiesz, ale coś w tym jest. Tak samo jak właśnie wczoraj rozmawialiśmy, że wiesz, że wszelkie takie, wiesz, takie największe duety, no to właśnie Shrek i Fiona na przykład, nie? Czy Hitler i Stalin, czy Lech i Jarosław. No tutaj nie było flipa i flapa, co prawda, bo były dwa flapy. Flapy, czyli lotki po angielsku, wiesz, z lotnictwa, pull up, dobra, okej.
1: Okay. Słuchaj, a tak już tak trochę na poważniej, czy zauważasz też w swoim życiu coś takiego, że jedno tak albo jedno nie decyduje o dalszym przebiegu całego twojego życia? Bo ja dzisiaj się o tym przekonałem, wiesz?
0: Stary, kurde, ja byłem żonaty.
1: No ja nie byłem, ale...
0: Więc z czym do ludzi, że tak powiem.
1: Ale to jest jakaś taka magia, nie? Że jedno tak albo jedno nie w ogóle zmienia całkowicie przebieg całego dalszego życia. Taki faktycznie fraktal, w którym definiujemy, czy jedno odgałęzienie tego fraktala ma się rozwijać w tym kierunku, czy w tamtym, za pomocą jednej decyzji. To jest niesamowite i to jakby podkreśla całe to znaczenie wolnej woli, którą niby dał nam Bóg. No, ja zaczynam to, wiesz, brać na serio. Przypomniałem sobie dzisiaj wszelkie swoje takie wydarzenia, w których albo dałem dupy, albo zachowałem się okej. I no, to ma znaczenie. Jednak słowo potrafi, faktycznie, no tak się mówi, że Bóg, że na początku było słowo. To słowo ma moc sprawczą, ci powiem jednak. Tak, ale... nie, wiesz, i tak dalej.
0: Ale wiesz, ale to nie tylko słowo, bo nam się wydaje, że my tutaj jako ludzie jesteśmy naprawdę zajebiście, a my jesteśmy tak naprawdę bardzo przeciętną małpą na bardzo pospolitej planecie wokół bardzo miernej gwiazdy, nie? Więc to nie jest coś tam jakoś tam bardzo, bardzo wyjątkowego i nawet, wiesz, nawet jakieś takie rzeczy typu, że dzisiaj ci się udało akurat wstać później i sobie później poszedłeś po bułki do sklepu i poznałeś tam dziewczynę. I sobie tak rączki spletliście wokół ostatniej kajzerki, spojrzeliście sobie w oczy i po dwóch latach był taki jakiś mały krawculek, z tego się urodził. Nie? To jest, wiesz, to są tego typu rzeczy, ale to też nie znaczy, że to jest tylko i wyłącznie domena ludzka, tak? Co mogę przywołać jako przykład historii jednego z moich kotów, poprzednich kotów, jeszcze z czasów małżeństwa, gdzie mieliśmy takiego kota, znajdę oczywiście, Jadzia miała na imię. Fani Star Trek.
1: Jazeera. Al Jazeera.
0: Al Jazeera. Jazeera tak ze Star Treka, Deep Space Nine. Stąd to imię się wzięło. Natomiast u weterynarza mówili na nią Jadzia Dzidzia. Natomiast po sterylizacji Jazeera miała coś takiego, że nie do końca... No, przestała się ruszać i zaczęła obrastać w tłuszcz. No i tak sobie pomyśleliśmy, że trzeba jakieś tam zwierzątko jej dokoptować, nie? No i tak na drugiego kota nie do końca jesteśmy gotowi, no to może sobie przygarniemy szynszylę, bo chodziło o to, żeby, wiesz, żeby zgarnąć sobie jakieś zwierzę, które będzie się w stanie bawić z kotem i nie umrze. Bo to nie jest łatwa sztuka, nie? Natomiast szynszyla, która jest wielkości wiewiórki, nawet troszkę większa, no to spokojnie by się z kotem odnalazła. No i jedziemy sobie do hodowli szynszyli. No i przy drodze, nie? Siedzi małe, czarne kocie. Taki wypłosz kompletny. Zatrzymuję się. Biorę tego kota, nie? Ja ciebie chrzczę i nadaję ci imię szynszyla. No i miałem przez pewien czas kota o imieniu szynszyla. Więc wiesz, więc samo to, że ta szynszyla wyszła na brzeg lasu, sprawiło, że no, nie przygarnąłem szynszyli, tylko faktycznie kota o imieniu szynszyla, no i to też na pewne decyzje późniejsze też, powiedzmy, jakoś tam wpłynęło. Kurde, ciekaw jestem, czy gdyby nie szynszyla, to bym się nie rozwiódł. A w sumie dobrze, że się rozwiódł.
1: No właśnie, to mogło mieć naprawdę duży wpływ. Takie różne niby drobne decyzje, nie? A mają wpływ na nasze życie. Jedno tak, jedno nie, jedno... Może nawet, wiesz, tak sobie teraz całe życie przewijam przed oczami. Spotkanie się z dawnym kumplem i olanie go, nie wznowienie tej znajomości. Zupełnie wszystko inaczej by się potoczyło. To jest aż niewiarygodne, jak jedna prosta decyzja potrafi wpłynąć na nasze życie.
0: To znaczy, wiesz, jedna z hipotez, ale to jest taka hipoteza bardziej filozoficzno-kosmologiczna, nie traktujcie tego jako fizykę czy jako jakiś konkret, polega na tym, że w momencie, kiedy wiesz, kiedy powstał nasz wszechświat, kiedy był wielki wybuch, to wtedy, kiedy te wszystkie główienka, które sobie latały i się zderzały, czy coś takiego, to każda z tych interakcji powodowała rozszczepienie naszego wszechświata na kilka różnych wszechświatów, na kilka różnych wariantów, jak to się rozszczepiło. I w momencie, kiedy wiesz, kiedy się pojawiły jakieś takie bardziej decyzyjne, jakieś takie bardziej świadome, może nawet nie na poziomie naszej świadomości, ale na poziomie jakiejś takiej pramasy, prabakterii, decyzje, że no ja tutaj, wiesz, pamiętasz grę Spore, gdzie...
1: Tak.
0: Taką grę w życie, nie?
1: No.
0: Gdzie wiesz, gdzie przykładowo, nie? Że miałeś do wyboru zjeść sobie tutaj kuleczkę żarcia po lewej albo kuleczkę żarcia po prawej. No i według tej hipotezy ten wybór twój rozszczepiał nasz wszechświat na kolejne dwa, czy tam ileś tam wszechświatów, w zależności od tego, wiesz, gdzie byłeś. I to jest bardzo fajnie eksploatowane na przykład właśnie w Star Treku, czy w różnych innych serialach science fiction, bo w serialach jest czas, na to w filmach za bardzo nie, gdzie na przykład, nie wiem, sobie robisz jakąś wyrwę temporalną i nagle się przenosisz, nie temporalną, ale jakąś wyrwę w czasoprzestrzeni, i się przenosisz do jakiegoś takiego alternatywnego wszechświata, gdzie przykładowo wybrałeś karierę nie grafika komputerowego, ale baletnicy. Jesteś teraz, wiesz, tańczysz na Broadwayu, nie? Kurde, tutaj wszyscy do ciebie lgną. Chłopcy, chłopcy i chłopcy. I jedna dziewczyna tylko, że ona ma 60 lat i jest twoją menedżerką i ciągle cię opierdala, nie? Więc to jest takie, no właśnie takie, warto się zastanowić. To znaczy, może... Fajnie jako eksperyment medyczny, nie warto się tym zastanawiać, jako żeby nas to za bardzo nie zmęczyło, nie? No bo co zostało za nami, te decyzje zostały podjęte, my na to nie mamy wpływu. My mamy wpływ na przyszłość, mamy pewien wpływ na teraźniejszość i tak dalej, nie? Więc to jest taki, wiesz, taki eksperyment myślowy, ale myślę, że każdy z nas ma coś takiego, że wiesz, że była jakaś tam, nie wiem, dziewczyna w ogólniaku, do której byśmy też się tak chętnie przedstawili i się nie odważyliśmy. A co by było, jakbyśmy się odważyli? I kurde, dajesz, nie? I cały scenariusz, i całe alternatywne życie na 80 lat do przodu. I to jest fajne. To jest fajne.
1: No, wielu naszych słuchaczy czy słuchaczek staje teraz w sytuacji, kiedy albo się spodziewa potomka, albo już się doczekało. I to jest ciekawy moment, kiedy możecie swoje dziecko wykorzystać bardziej jako
0: kiedy możecie swoje
1: narzędzie.
0: Wykorzystać.
1: Nie, bo po prostu wiesz, można ze swojego potomka zrobić takiego klona na samych albo narzędzie do uzyskania. Znaczy, no chodzi o to, że dzisiaj się właśnie tak sobie rozmawialiśmy tutaj o sytuacji, kiedy różne matki różnie traktowały swoje dzieci. Jedne wykorzystywały je jako narzędzie do tego, aby czymś pokierować tym swoim własnym życiem. Inne traktowały dziecko jako takie oczko w głowie swoje, które się rozpieszcza, które się tworzy na swoje podobieństwo i to strasznie warunkuje nasze dalsze losy i to, jak się nasze życie potoczy, już samo to. Więc to jest naprawdę niezwykłe, to jest magia, wiesz? I niesamowite historie i widać, jak stosunek do własnego dziecka potrafi nasze życie bardzo różnie pokierować. Więc to taka rada, może jakaś taka wskazówka bardziej dla świeżych różnych rodziców. No, to też jest fajne, że w nocnym radio nie mamy tutaj słuchaczy, młokosów, jakichś tam nastolatków, którzy piszą, potrzeba, stara, coś tam, bla, bla, bla. Tylko mamy po prostu takich dojrzałych słuchaczy, którzy właśnie mają takie dylematy, nie? Jak wychować swoje dziecko. To jest super. I naprawdę dużo zależy od tego, jaką decyzję teraz podejmiecie.
0: No wiesz, no tutaj mi się wydaje, że no jest coś takiego, że nie wiem, to jest jakaś taka moja hipoteza, że w pewnym momencie w życiu każdego człowieka pojawia się coś takiego, że ja nigdy nie będę taki jak mój ojciec, czy jak moja matka. Jakiś taki, wiesz, jakiś taki naturalny wróg, który jest najbliżej, nie? No i potem wiesz, no i potem przychodzi ci 30 lat. I tak się zastanawiasz, że jesteś już w tym wieku takim, w którym powinieneś mieć dwójkę dzieci, nie? No i prawdopodobnie twoje dzieciaki, jeżeli byś je miał, to i tak by powiedziały dokładnie to samo. I się po prostu, wiesz, docieramy, nie? No ale w dalszym ciągu mamy bardzo fajny, sprawny, sensowny mózg. Mamy jakąś tam naszą własną osobowość, mamy, odważę się nawet powiedzieć, duszę. Dzięki której, no to wygląda jakoś, wiesz, jakoś dużo sensowniej, tak, że mamy wpływ na nasze dzieci, ale bardzo to zdarzają się oczywiście, tak, no mówię o tym w bezlitości w odcinkach o sektach, jakieś takie dzieci kompletnie uwarunkowane, nie, które po prostu mają coś wdrukowane w głowie, ale tutaj jakąś tak, pozwolę sobie na dłuższą dygresję, jeżeli nie masz nic przeciwko.
1: Śmiało.
0: Nie tak dawno ostatnio słuchałem sobie w pewnym podcaście, to było albo lore, albo nazwy, nie pomnę, bo trochę tego słucham, historię o pewnym morderstwie, gdzie była matka samotnie wychowująca córkę, córka miała 16 lat i ona była taka, wiesz, strasznie chorowita i cały czas w szpitalach i tak dalej, pod kroplówką i tak dalej, ona bardzo rzadko wracała do domu, natomiast pewnego dnia się właśnie tam sąsiedzi zaniepokoili, że przez parę dni nikt nie wychodzi z tego domu, no i tam zaglądnęli przez okno, nic nie widzieli, zawiadomili policję. No i policja próbowała się dobić, wyważyła drzwi, okazało się, że matka siedziała przed telewizorem z łbem rozbitym młotkiem i nie był to, co prawda, profesor Leniuch, bo to się udało ustalić. Natomiast co się okazało? Córka jest coś takiego jak zastępczy syndrom Munchausena, czyli takiej nadopiekuńczości i wmawiania chorób swojemu dziecku. Ta sytuacja się wydarzyła bodajże w roku 2016, jeżeli mnie pamięć nie myli, ale nazwisk nie pomnę, zabijcie mnie, kompletnie nie mam pojęcia, o czym mówię. Znaczy się troszkę mam, ale nie tak, żeby podać konkretne ślady. No, w każdym razie okazało się, że ta 16-letnia dziewczynka miała 26 lat. Ona była nawet okłamywana co do swojego wieku, ale w pewnym momencie od swojej matki dostała laptopa, dzięki któremu mogła sobie założyć konto na Facebooku, dzięki któremu mogła nawiązać sobie kontakt z innymi ludźmi i znalazła sobie, przygruchała sobie jakiegoś gościa. No i tak sobie, wiesz, czatowali przez 2 lata, raz w ogóle zostali nakryci u niej w pokoju, w domu ich matki. No i oczywiście koleś został tam pogrożony i wyrzucony i tak dalej. No i się okazało, że ta córeczka, ta dziewczynka poprosiła, znaczy się wspólnie się dogadali, że on zamorduje jej matkę i oni sobie wspólnie uciekną do innego stanu i wszystko będzie pięknie, wszystko będzie ładnie i tak dalej, nie? Więc nawet takie, wiesz, taka indoktrynacja, która, bo nie był w tej całej historii kluczem jest to, że nie było żadnej osoby oprócz matki, która by wpływała na to dziecko. Zresztą też w tym podcaście, który odsłuchiwałem, były też nagrania audio z tego, że na przykład ona znalazła, ta matka znalazła, nie wiem, tam jakieś dotacje, $25,000 na leczenie tej córeczki. I wiesz, i tutaj wszystko ładnie, pięknie, nie, takie dumne, z takim wielkim czekiem sobie popylała. Ale wiesz, ale to dziecko było tylko i wyłącznie pod wpływem swojej matki. I w momencie, kiedy biologia zadziałała, po prostu macica ci się odezwała, no to już nie było co zbierać. Już tutaj się niestety bardzo niefajne rzeczy zrobiły. Tak, oczywiście, mówię o jakiejś patologicznej sytuacji. Natomiast to, co chcę udowodnić tą historią, to jest to, że to, co wdrukujemy naszemu dziecku, tej tabuli razie i tak dalej, okej, wszystko fajnie, my coś wdrukowujemy, ale też jest pamięć genetyczna, która każe nam szukać jakiegoś partnera w wieku około 20 lat. Przecież kurde, no jak mieliśmy krawiec po 20 lat, no to się wszyscy dymali na lewo i prawo, tak?
1: Ja tak średnio w sumie, ale... mów za siebie, no dobra. Nie no, słuchajcie, w ogóle jest sytuacja taka, że z chwilą, kiedy spłodziliście już tego potomka, to dopiero może się właśnie zaczyna cała ta gra i to tylko od was zależy, czy za 10 lat staniecie przed taką sytuacją. No, możecie sobie po prostu stworzyć, zaprogramować, nie wiem, pokierować życiem swojego dziecka tak, że ono wam za 10 lat, za 20 może lat przedstawi, pokaże wam dokument, że macie się wyprowadzić z domu, że w ogóle nie chce mieć z wami nic wspólnego, to dziecko. Albo może, ale będzie takim Billem Gatesem drugim, który to dzieciak odniesie sukces i w ogóle będzie miało dużo hajsu, a może być to dziecko takie bardziej nieporadne, związane z wami, przyssane do cyca. Mówi się o odcięciu pępowiny, nie? Są właśnie matki i ojcowie nadopiekuńczy czasami. Różnie możecie tym wszystkim pokierować. Będziecie w zupełnie innej sytuacji. Są plusy i minusy, no bo możecie bardziej zadbać o rozwój tego dziecka, tresując go od małego jakby i wasz dzieciak może być, kurczę, na początku harcerzem i geekiem, a może być kimś, kto... Danielem Magicalem. Może być kimś, kto się buja w towarzystwie, jest właśnie towarzyski, dobrze sobie radzi, a może być kimś, kto ma jakieś zainteresowania. Bardzo różnie to może się potoczyć w zależności od tego, jakich wy wyborów dokonacie. Taki trochę miał być temat dzisiejszej audycji. Wybory są codziennie. To jest taki slogan, który był przypisany do portalu, który kiedyś tworzyłem, pluru.pl. Wybory są codziennie. To miał być taki portal, który łączył ludzi o podobnych zapatrywaniach politycznych. Niestety to nie wypaliło trochę. Kolejne moje bankructwo, jedno z wielu, już wiele razy zbankrutowałem. No ale cóż, tak bywa, nie? No ale wiecie, o co chodzi. Bardzo dużo zależy od decyzji, jakich podejmiecie, także względem waszego dziecka.
0: No, z jednej strony się zgodzę, z drugiej strony nie, bo jednak dajemy jakiś taki starter dla naszych dzieci, tak? Z drugiej strony jednak dziecko, kiedy już dorośnie, jest w stanie sobie przemodelować, jeżeli będzie odpowiednio świadome. To jest trudne. To jest trudne, żeby sobie przemodelować to, co sobie wiesz, w co sobie wierzyłeś i tak dalej. To jest straszny wrzut na dupie, nie? Ale żeby zauważyć na przykład, że no, te wartości, które zostały ci, które wyssałeś niby z mlekiem matki, jak nie wiem, jak tradycja, jak wiara w Boga i tak dalej. Jedna z rzeczy, która w moim własnym wychowaniu to było to, że wiesz, że no, tutaj lepiej babcię okłamać, że tutaj jesteś kościółkowy i pójść do komunii, niż tutaj się przyznać, że jesteś ateistą, nie? No ale też koniec końców, no, w momencie kiedy wiesz, kiedy babcia do ciebie dzwoni, ty nie odbierasz tego telefonu, czy tam sobie mówisz i mówisz jakieś coś, żeby jej było miło, no to też sobie trzeba odpowiedzieć na pewne rzeczy. Ona wie, że ty kłamiesz. Ona naprawdę doskonale sobie z tego... Oczywiście, że wie. Kurde, kiedy ty będziesz miał 65 lat, będziesz sobie doskonale z tego sprawę zdawał. Czy tam 85, tak? Jak teraz, nie? Ale... Dla niej to będzie jakieś urozmaicenie jej nudnego jak pizda życia.
1: Zaraz się okaże, że większość z nas okłamuje swoje własne babcie, ale tak to chyba jest, bo ja też
0: znaczy,
1: tak
0: miałem. Ja to chciałem w poprzednim odcinku Bez Litości pociągnąć, ale mi się nie do końca dodawało do scenariusza. Natomiast właśnie miałem coś takiego, że wiesz, że kiedy odbierasz, wiesz, telefon od swojej babci i mówisz tak, babciu, tutaj jest wszystko ładnie, pięknie, nie? A tutaj potykasz się po prostu o butelki po wódce i puszki po piwie, a mówisz tak, wszystko jest ładnie, pięknie, okłamujesz swoją babcię i tak po prostu dlaczego to robisz, nie? Czy zdajesz sobie sprawę, dlaczego to robisz? I czy zdajesz sobie sprawę z tego, że ona doskonale wie, że ty kłamiesz, ale sam fakt, że odebrałeś ten telefon, troszkę ubarwi jej życie. I czy w momencie, kiedy ty okłamujesz swoją babcię, to na jakiej podstawie tutaj, nie wiem... Pozwalasz sobie na to, żeby podważyć mnie, żeby mi tutaj jakiś kit wcisnąć, jakieś coś no naprawdę mało fajnego, gdzie no jeżeli okłamałeś swoją babcię, no to okłamać losową spierdolinkę z piwnicy w internecie, no to jest dużo łatwiej, tak? Także kłamstwo, to jest cały wątek, który chciałem poruszyć w Bezlitości, ale go, no ale tutaj go troszkę zdradzę, no bo no nie obronię tego i nie zrobię z tego osobnego odcinka, że kłamstwo tak naprawdę samo w sobie nie jest złe, bo no. To jest pewne narzędzie, które do czegoś dąży, które jest podbudowane jakimś celem. Są oczywiście psychopaci, są patologiczni kłamcy, którzy sobie tak skłamią tylko i wyłącznie po to, żeby troszkę chaosu dodać do świata. Ale w ogromnej większości, gdzieś nawet właśnie w notatkach z tego odcinka, których teraz mi się nie chce wyciągać, było, że dzieci, małe dzieci uczą się kłamać mniej więcej w drugim roku swojego życia. Człowiek nie rodzi się z tym, że wiesz, że ma umiejętność kłamania. Jesteś głodny? Wyjesz, kurde. Nasrałeś w gacie? Wyjesz. Ale kurde, kiedy przekroczysz te 2 lata, obserwujesz cały świat i się uczysz. I widzisz, że to kłamstwo jest naturalne. I tak jak mówił, Jezu, nie pamiętam kto, ale cytat. Jesteśmy w dupie. To nie jest problem. Problem w tym, że zaczęliśmy się tutaj już urządzać. I zaczynamy się godzić z tym całym powszechnym kłamstwem i w sytuacji, Kiedy ktoś do ciebie przyjdzie i to całe twoje kłamstwo po prostu rozbije jak domek z kart, nie? Ty tutaj stary pierdolisz głupoty i tak dalej. No to my tego kłamstwa będziemy bronić. Bo kłamstwo jest wygodniejsze.
1: Kurczę, teraz wiesz, tak trochę żałuję, że nie okłamywałem bardziej swojej babci, jak jeszcze żyła, bo to by ją uczyniło szczęśliwszą. Mój kuzyn na przykład uchodził zawsze za świetnie uczącego się, za taki wzór, ale to było w dużej mierze kłamstwo, ale babcia była szczęśliwa, a ja zawsze taki, wiesz, szczery, idealista, tutaj wszystko kawa na ławę i były kłopoty z tym i problemy i może czasami faktycznie kłamstwo może dać dużo lepsze efekty i dać dużo więcej szczęścia takiej babci niż takie mówienie prawdy. No tu wiesz, krawculek ma kłopoty, ma problemy, a tu kuzyn krawculka ma same piątki, jest, wiesz, prymusem, świetnie mu się powodzi i babci to nie interesuje, czy to jest prawda, czy nie. Ona myśli prostymi kategoriami, no i może trzeba było więcej kłamać w życiu.
0: Dobra, krawiec, prosty eksperyment myślowy. Jak identyfikowałeś kłamstwo, jak identyfikujesz kłamstwo teraz, a jak identyfikowałeś je 20 lat temu? Po 20 lat, teraz cię jest stosunkowo łatwo zrobić w jajo, ale 20 lat temu to można cię było owinąć wokół palca, a ty byś jeszcze tego palca zaczął obciągać. Ja miałem tak samo. I nie ma w tym nic złego. To jest pewne doświadczenie życiowe. Więc możemy się spodziewać, że za te kolejne 20, 30, 40 lat, czyli w pokoleniu, które żyje nasza babcia, to ona już tyle widziała, że ona naprawdę to spokojnie ogarnia. Ale dla takiego wewnętrznego spokoju ducha, nie? I tego nie do końca rozumiem, bo ja sam jestem taki, że no idę troszkę pod włos, ale to też ma swoje inne powody, o których może później powiem. Natomiast nie wiem, wydaje mi się, bo nie wiem, nie mam 60-80 lat. Więc to jest tylko moje takie dzikie przypuszczenie, że w sytuacji, kiedy już nawet nie jesteś w stanie okłamać swojej babci, no to kurde, to jest poważne, to trzeba się tym zająć. A dopóki jesteś w stanie okłamać, no to spoko, to tutaj tak, krawculku, tak, tutaj ten, tutaj masz piątki, tutaj masz ten, wszystkie zęby i wszystko będzie ładnie, nie?
1: To jest jakaś, wiesz, no to jest dysfunkcja, jak nie potrafisz kombinować, nie potrafisz ściemniać, nie potrafisz tworzyć iluzji, to jesteś takim niby idealistą i tutaj chcesz być szczery, ale tak naprawdę to ty jesteś, kurczę, kaleką tutaj, nie?
0: A tym poprawnie działającym
1: człowiekiem jest ten właśnie, który potrafi kombinować, trochę pościemniać, jest, wiesz, cwany i tak to widzę dzisiaj trochę, bo już się wyleczyłem z tego takiego... No bo, słuchaj, kiedy tak stawiasz na prawdę i niszczenie tego Matrixa, no to taki jesteś trochę taki dysfunkcyjny jednak i starasz się na siłę naprawiać ten świat, mimo że to ci nie przynosi żadnych korzyści i czyni to innych nieszczęśliwymi, jednak są bardziej sprawni i bardziej życiowi, o, to jest dobre słowo, życiowi, ci, którzy potrafią nagiąć tą prawdę i uszczęśliwić innych, nawet trochę ściemniając i opowiadając na przykład, że jeżdżą śmieciarką i tam mają same piątki, na przykład jak są gangsterami i się naoglądali filmów typu Ojciec Chrzestny i ci opowiadają, wiesz, tam, wiesz, no właśnie, tam babci, że jeżdżą śmieciarką. Babcia jest szczęśliwa wtedy i się cieszy, a jak się nasłucha twoich opowieści, że tu cię ktoś zrobił w chuja, tutaj brakuje ci pieniędzy, to jest takie smutne. I co z tego, że prawda? I co z tego, że nie ma w tym żadnej iluzji? Jak czasem może warto zrobić troszeczkę, wiesz, tego, tej mgły, tej iluzji.
0: Kompletnie się z tobą nie zgodzę, dlatego że, ale to jest lekcja, którą odebrałem od mojego psychoterapeuty jakieś 8 lat temu. Brak informacji też jest informacją, natomiast jesteś w stanie zbudować wokół siebie jakąś taką wizję, że nie powiesz o tym wszystkim, no powiedzmy złym, tak jak mówiłeś o tym tam gangsterze, dealerze czy czymś takim. Nie mówisz o tym, ale mówisz o tych wszystkich innych przygodach, które ci się zdarzają, że kupiłeś sobie kefir w Biedronce i on był popsuty i zrobiłeś dym na kasie, nie? I to jest, wiesz, i to jest takie zagdakanie tematu, nie? I to jest mniej więcej sensowne, fajne, że wiesz, że robisz jakiś taki temat zastępczy, ale jednocześnie nie zaprzeczasz temu, że nie jesteś dealerem, że nie jesteś, kurde, stręczycielem, i to w dalszym ciągu spełnia

0: i tak dalej, nie? Ale przykładowo dajmy na to, że nie wiem, co tam ci zabrała telefon i zabrało ci jakieś pieniądze, tak?
1: Ale odzyskałem telefon, a pieniędzy nie było w sumie tak wiele. Ciekawa przygoda, no
0: dobra,
1: wiesz.
0: No. Nie, dobra, ale słuchaj, ale to jest bardzo konkretny przykład. I mówisz, że ci Kasia zabrała telefon, ale nie mówisz, że ci Kasia zabrała pieniądze. Więc w takim zawieszeniu, w takich niewiadomych jest, czy ci Kasia zabrała czy ci Kasia zabrała pieniądze. I ty nie skłamałeś. Ty po prostu nie powiedziałeś prawdy. Ani fałszu, ani prawdy nie powiedziałeś nic. I to jest uczciwe. I tej uczciwości bardzo staram się u siebie pilnować. Bo... Dobra, kłamie. Czasami ale mi się słuchaj, zdarza. Szczególnie może nie... w nocnym Marku, nie?
1: Ale słuchaj, ale może niektórzy są takimi luciferami z Matrixa, którzy wolą piękną iluzję niż brzydkie i nieatrakcyjne kłamstwo i się dużo lepiej z tym czują, kiedy zjedzą sobie ten smakowity stek pyszny i soczysty, mimo że on jest tylko Matrixem, mimo że on jest tylko iluzją, a jeśli zaserwujesz im tą chujową rzeczywistość, gdzie ty jesteś przypięty do kabli, oni tego w ogóle nie kumają, to czują się, wiesz, zagubieni, czują się strasznie, nie? I serwujesz im tą koszmarną rzeczywistość i co z tego, że to jest prawda? A może by woleli ten iluzoryczny, piękny i soczysty stek?
0: No, na pewno tak jest, więc to nie jest tak, że, to znaczy może inaczej, wobec ludzi, na których mi zależy, pokazuje się z najgorszej strony, pokazuje się ze wszystkich możliwych stron, żeby potem nie byli zdziwieni, żeby potem nie było jakichś tam pretensji, że o, bo ty mi nie powiedziałeś, bo że coś tam, nie? Natomiast tak, jak najbardziej rozumiem to, natomiast też w takich sytuacjach staram się, tak dla własnej, wiesz, własnej moralności, bo naprawdę żygam tym kłamstwem, bo kłamstwo jest tak zajebiście powszechne i obrzydliwe, bo nawet jeżeli ty byś wolał stek, to jest coś takiego, że ty, wiesz, nie masz odwapnionej szyszynki i ty sobie sam wmawiasz, że ten stek jest taki prawdziwy, nie? I okej, niby wszystko ładnie, pięknie. To nie jest tak, że wiesz, że powiedzmy, nie wiem, swojej babci powiedziałem, że tutaj jestem ateistą i że tutaj jestem po apostazji i w ogóle chuj ci w dupę i w ogóle nie zapłaczę na twoim pogrzebie, bo coś tam, bo mnie to jestem... nie opłaci. Tylko, no, wiesz babciu, no, może przyjdzie odpowiedni czas, no, na ten moment w Boga nie wierzę i nie widzę powodu, żeby wierzyć i no niestety takie są fakty, tak?
1: Na pewno to, czego dzisiaj się nauczyłem podczas takich rozmów bardzo szczerych, bo jednak alkohol otwiera nas na takie bardzo szczere rozmowy, to chyba każdy przyzna, to, że każdy z nas ma swoją jakąś ciemną stronę. Nie jesteśmy idealni, nie jesteśmy kryształowi i niektórym się ciężko do tego przyznać, ale naprawdę każdy czy każda z nas ma swoją taką naprawdę ciemną stronę, coś, co totalnie spierdoliliśmy, coś, z czego nie jesteśmy dumni, coś, co chcielibyśmy skreślić. Też dobrze zdać sobie z tego sprawę, nie? Czy ty masz jakąś swoją taką, bo może uważasz się za Mr. Perfecta, ale nie sądzę, pewnie masz jakąś swoją też taką ciemną stronę, nie?
0: Tutaj Henryk Mickiewicz zaznaczył Dark Passenger z Dexterem i to jest mniej więcej to. Ja do swojego Dark Passengera się nie przyznam, jestem jego bardzo świadomy.
1: Ja też nie.
0: To znaczy na pewno się nie przyznam na live'ie, przynajmniej dopóki przedawnienie nie minie, a przedawnienie minie bardzo późno, więc...
1: Możliwe, słuchajcie, że potrzeba zna moją ciemną stronę, ale to...
0: Nie, po prostu zdaję sobie sprawę z pewnych rzeczy. Nawet wiesz, nawet nie do końca byłem świadomy konsekwencji w momencie, kiedy podejmowałem pewne decyzje, że one zaowocują aż tak bardzo. Co mnie z jednej strony zszokowało, z drugiej strony wywołało niesamowite, nie boję się użyć tego słowa, podniecenie, kontroli nad rzeczywistością, jakie może mieć człowiek. I z jednej strony tak sobie, wiesz, tak sobie

0: bo to po prostu przemyślałem milion razy. Z jednej strony mogłem pójść w kierunku, ej kurde, ja naprawdę mam zajebisty wpływ na świat i ja tutaj jestem Bogiem, nie? Czy tam ćwierć Bogiem. Taki Kunrad 22, nie? Nie, przepraszam, Kunrad 11, ćwierć Bóg, nie? A z drugiej strony zamknę...
1: Ćwierć Bóg.
0: No dobrze. A właśnie z takiej trzeciej, czwartej strony stwierdziłem, że to trzeba zamknąć w jakiejś takiej puszce Pandory. I tutaj raz jeszcze, bo wiem, że od czasu do czasu to podnoszę, ale mi się przypomina Jacek Blacha, który mówił o tym, że nienawiść to jest takie Ferrari, do którego wsiadasz, odpalasz silnik, przyciskasz gaz i ono tak mruczy. I ono tak, wiesz, tak mruczy w rytmie twojego serca.
1: Tak mówił? Tak? To nie przypominam cię.
0: Ja zapamiętałem to bardzo, bo to było naprawdę tak niemożebnie zajebiste porównanie, że wiesz, że możesz swoją nienawiść rozdzielić na czworo, na ośmioro i tak dalej, i wtedy jeździsz dużym fiacikiem i tak sobie strzelasz jak w GTA. Jeżeli ja wchodzę do mojego Ferrari nienawiści, to ono ma kurde 850 koni na hamowni. Jak do niego wsiadam, to naprawdę chowajcie swoje dzieci do domu, bo kamień na kamieniu nie zostanie. I to mniej więcej tego dotyczy, że poznałem moc sprawczą w moich rękach, której się nie wstydzę, ale której nie mogę przyznać. Ale jest to coś, z czego nie mogę nadużywać, bo wtedy Ferrari stanie się dużym Fiatem.
1: No, słuchajcie, gdybyście się dowiedzieli o nas, o mnie, czy o potrzebie, czy o wielu innych ludziach być może tutaj z radia wszystkiego, to byście naprawdę byli w szoku. Naprawdę, każdy z nas ma jakąś swoją ciemną stronę. Tutaj Krawculek, nie? Krawculek, kochany nasz, abyście się dowiedzieli o mnie trochę więcej, to byście byli w szoku. No, naprawdę, no są różne rzeczy, więc też nie gańcie siebie samych, jak się przyłapiecie na jakiś... że zaczniecie na przykład siebie o coś obwiniać. No, jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy kupą mięsa parującego. W ogóle historie, które słyszę od niektórych swoich przyjaciół, to, co oni przeżyli, naprawdę, to jest jedna z rzeczy, które sprawiła, że przestałem też wierzyć w Boga w zasadzie, nie? Bo ktoś, kto stworzył taki świat, w którym się dzieją takie rzeczy, że no tutaj... No nie, tak uchylę rąbka tajemnicy, chodzi o choroby różne, na przykład nowotwory, nie? Możecie się domyślać, co przeżywa człowiek, który musi się opiekować swoim rodzicem chorym na raka, na nowotwora. Nie wiem, to są straszne rzeczy. W ogóle to, jak się ludzie zachowują. No, tutaj Furiat napisał, że jego ciemną stronę, jego słabość już znamy.
0: Właśnie nie, alko. Wypowiadaj, żeby... Kurde, nie zagłuszyłem.
1: Już wypowiedziałem.
0: Żeby niestety. Nie poszło na taśmę, no.
1: Ale to też jest jakaś tam w pewnym sensie moja ciemna strona. Zauważ, jak dzisiaj w ogóle audycja, wiesz, wszedłem tutaj, coś bełkocze. Wyszło ze mnie, wiesz, wszystko, jakieś dziwne rzeczy. Alkohol to jest w ogóle dosyć mroczna rzecz. To z ludzi fajnych, naprawdę kumatych robi nagle jakiegoś debila, nie? Albo robi kogoś, kto mówi rzeczy, których nigdy nie chciał powiedzieć. Alkohol robi z normalnego człowieka kogoś, kto krzywdzi swoich bliskich. To jest naprawdę bardzo wielka siła, która potrafi nas odmienić, no, która potrafi spierdolić nam życie. Ty akurat nie masz problemów z alkoholem, ale w mojej...
0: Tego nie wiesz.
1: Nie, ty nie masz chyba, co? Masz? Z alkoholem? W mojej rodzinie na przykład...
0: No, kończy mi się,
1: wiesz,
0: powoli.
1: Bardziej to jest jakoś chyba widoczne, bo alkohol się właściwie sprawił, że całe to życie się, wiesz, spierdoliło, nie?
0: Znaczy, wiesz, tak jak wam parę razy już mówiłem o LSD, że to jest coś, w którym to jest moment, to jest substancja, która sprawia, że stajecie nagim, takim, jakim jesteście sami ze sobą przed lustrem. To alkohol jest z kolei substancją, w którym te wszystkie zakłamania, które sobie zakałapućkaliście w swoich głowach, one się mnożą razy 10, razy 100, razy 1000. I to jest właśnie problem z alkoholem.
1: Alkohol to jest taka rzecz, która potrafi nasze życie, które jest w miarę uporządkowane, w miarę przewidywalne, nagle się okazuje, że to jest, że się dzieje coś takiego, co w ogóle staje się koszmarem. I nie tylko dla was, ale też dla innych. Pękają w ogóle hamulce, dzieją się rzeczy, do których byście nigdy nie dopuścili po trzeźwemu. Tutaj też mnie trochę wkurwia to takie gloryfikowanie marihuany, bo to też jest jednak używka, która potrafi zepsuć w ogóle przyjaźnie, sprawić, że ktoś reaguje nieadekwatnie do sytuacji, staje się nagle jakimś świrem. A zwykło się mówić, nie, że alkohol to Babilon w ogóle i Babilon i no syf, kiła i mogiła, a gandzia, man, wiesz, rozumiesz, to jest to, co zmienia ludzi na lepsze. Bzdura, różnie może być. Może być tak, że słuchajcie, jak sobie tak podsumowałem swoje życie, to przez marihuanę stało się naprawdę wiele złego, tak? Mówię to pierwszy raz chyba na antenie, ale nie wiem, czemu tego wcześniej nie powiedziałem, ale właściwie to tak. Mój kot właściwie zginął trochę przez marihuanę, tak? Bo nie dopatrzyłem, bo byłem po prostu, no, jarałem sobie i nie zauważyłem pewnego razu, że mój kot po prostu wybiegł, jak otwierałem drzwi, byłem za mało uważny, byłem za bardzo ufny w stosunku do niektórych osób, bo wiecie, jak się jara, to jest spoko, wszyscy są fajni, nie? Wszyscy są ludzie z natury są dobrzy, jest w ogóle zajebiście, nie, człowieku? I też byłem za mało uważny, zaufałem nie tym, którym powinienem zaufać i też miałem wiele problemów. Do dzisiaj spłacam długi za to. Było cała masa takich sytuacji, które mógłbym powiązać z tym, że byłem za bardzo zjarany, że po prostu, no, tak to wygląda. Więc dlaczego mam teraz twierdzić, że jaranie ciągłe jest zajebiste?
0: Znaczy, wiesz, sam prywatnie starałem się, zresztą z różnymi używkami naprawdę zacząłem bardzo późno, jak na moje pokolenie, traktować to jako narzędzie. I nie twierdzę, że tutaj jestem święty i nigdy tutaj mi się nigdy łapka nie powinęła, no ale to jest pewne narzędzie. Tak jak młotek, żeby wbić gwoździa, nie? No to kiedy chcesz wbić gwoździa, no to potrzebujesz młotka. I to jest fajne. Jeżeli potrzebujesz sobie tam rozwiązać jakieś coś tam i potrzebujesz, nie wiem, miałeś strasznie chujowy dzień w robocie i chcesz się wychillować, to sobie zapal tego skręta. To naprawdę ci pomoże. Ale jeżeli idziesz gotować ziemniaki i masz w ręku cały czas ten sam młotek, którym wbijałeś gwoździa, no to już się nie sprawdzi za dobrze.
1: No właśnie, to jest dobre podejście, żeby traktować te różne rzeczy jak używki, czy, no nie wiem, jak narzędzia, które po prostu albo przynoszą dobry skutek, albo zły. Nie jako coś, jakaś właśnie świętość, czy coś złego, tylko w zależności jak tego użyjemy, to da nam lepsze albo gorsze rezultaty. A na antenie witamy Grześka. Witam cię, Grzegorzu.
2: Halo, halo. Dobry wieczór, witam was.
1: Cześć.
2: Witam ciebie, Krawcze i Szapoba, że w stanie wskazującym wykazałeś się odwagą i nie zostawiłeś nas samych słuchaczy. Potrzeba jest tak z nami jeszcze, tak?
0: Jestem.
2: Witam również. A propos używek, tak? No to Nie wiem, czy tak się uzewnętrznia. Dobra. Kiedy rząd zaczął walczyć z tak zwanymi dopalaczami, to dopalacze.com, czy pewnie pamiętam, się już zwinęły. One były 3 lata wcześniej otwarte i mogłem się tym niechlubnym rekordem pochwalić, że plus Shaovi, jeszcze jednego, którego nie pamiętam, cały klaser skolekcjonowałem. I, tak, na bogato. To było. To jest tak, jak macie narkotyki, to jest na przykład macie filmy Carpentera, czy nie wiem, Davida Lynch'a, nie? Że to są narkotyki, to dopalacze to jest torrent kurwa ruski. Ściągacie coś, wpisujecie tytuł i nie wiecie, co dojdzie do was.
1: Dokładnie.
0: Mogę faktycznie zgodzić, że zamówienia z Dark Marketu, a zamówienia od dopalaczy, to jest po prostu niebo a ziemia.
2: Tak. Ale przez te 3 lata, dopóki rząd się tym nie zajął, nie było żadnego udokumentowanego tam zgonu, czy nawet powikłanie jakiejś tam śpiączki ciężkiej. Nie. To były bardzo, bardzo... Oni dbali o swoją markę, zajebistą kasę zarabiali i dbali o jakość. I dopóki rząd nie zaczął robić tej listy substancji zakazanych i oni zaczęli je obchodzić na przeróżne sposoby, zaczęli robić takie paskudne rzeczy. Ja już wtedy przestałem dawno, ze znajomymi też. To taka ciekawostka. No i potem właśnie zaczęły się te zgony, te i dopiero zaczęli naświetlać, że dopalacze zabijały ludzi. Nie, przez 3 lata nie zabiły ani jednego, ale potem zaczęły zabijać, jak rząd się w to zaczął w to ingerować.
0: To znaczy, nie chcę zabrzmieć jako obrońca dopalaczy, natomiast, bo dopalacze to są narkotyki wersja 2.0, nie? Tak z grubsza.
2: Tak.
0: Jeżeli sobie weźmiemy narkotyki, które znamy, takie jakie znamy, tak? Czyli amfetaminę, marihuanę, krak, heroinę i LSD, to każdy z tych narkotyków...
2: I tam dropy różne jeszcze, tak, przeróżne, to już jest hard. No.
0: Tak, ale każda z tych substancji jest zupełnie inna, tak? W tym momencie jest wielka nagonka na dopalacze, dlatego że pojawił się butyrfenatyl na ulicach i od tego ludzie faktycznie zaczęli ginąć, ponieważ jest to substancja, która jest 200 razy mocniejsza od heroiny, jest zajebiście uzależniająca, także tak jak heroinę, to wiesz, sobie musisz wstrzyknąć, nie? Butyrfenatyl jest tylko dokończę, w formie palenia, więc masz ten taki gateway drug dużo bliżej, że nie musisz sobie, wiesz, naruszyć integralności swojego ciała, on jest dla ciebie wygodniejszy i od butyrfenatylu teraz, wiesz, mnóstwo ludzi ginie i dlatego jest mnóstwo hejtu na dopalacze i to gówno trzeba wyplenić z naszych ulic za wszelką cenę.
2: Tak, dokładnie się zgadzam. Gdyby Donald Tusk, tak jakby to poniekąd wbrew konstytucji, ale jakoś tam zadziałał i zrobili tą listę substancji zakazanych i pracowali ci urzędnicy, chemicy w rozumieniu z rządem nad tą listą i na potęgę ją wydłużali i zakazywali, a właśnie ci, którzy robili te środki odurzające, próbowali ich wyprzedzić i robili coraz bardziej pokręcone substancje. No i wow, zaczęli młodzi ludzie w sile wieku umierać na ulicach. Właśnie o tym chciałem troszkę powiedzieć, to jest jakiś absurd. Było coś, co działało, nikomu nie szkodziło, rząd się do tego doczepił i mamy zgony. No.
1: Dla mnie dopalacze są po prostu takim odpowiednikiem klasycznych używek narkotyków, jak zwał, tak zwał, które są po prostu, po pierwsze, o wiele bardziej nieprzewidywalne, to się trochę wymyka spod kontroli, ale może dlatego, że ludzie nie wiedzą do końca, jak tego używać. Nagle ktoś, kto nie miał...
2: Nie, wiesz co,
1: kto nie miał, wiesz, w ogóle styczności z takimi mocniejszymi substancjami nagle dostaje ładnie zapakowane w kolorowe opakowanie, jak guma do żucia, coś, co jest, co działa jak LSD, coś, co działa jak szałwia wieszcza i tak dalej. I ja miałem bardzo duże takie zgony i niesamowite w ogóle jazdy z tymi substancjami, a sobie zamawiałem to po prostu w internecie, tak? Jak jakiś towar, jak gumę do żucia. Wiadomo, że tam nie będzie.
2: Mogę zapytać
1: instrukcji
2: o jedną rzecz.
1: No?
2: Gdy zamawiałeś to, jak już było głośno o tych dopalaczach, czy jeszcze wcześniej?
1: Zamawiałem, no nie wiem kiedy, jak już było wiadomo mniej więcej, że to są odpowiedniki tych klasycznych substancji. Nie wiem, miałem wcześniej
2: czasu
1: doświadczenia z szałwią i tak i grzybami i tak dalej, ale się po prostu, wiesz, jak dostajesz coś zapakowane, co wygląda jak guma do żucia i nazywa się jakiś tam, nie wiem, wariat, tajfun czy coś, no to...
2: Tajfun był tak 3 na 10.
1: Znaczy, wiesz, słuchajcie, dobra, zwierzę wam się. Raz dostałem takiego pierdolca, że modliłem się do Jana Pawła II, żeby mi to zeszło, tak?
2: Nie, to 5 na 10.
0: Raz, jedyny raz mi się zdarzyło skorzystać z dopalaczowej maczanki, jakiejś takiej pseudomarihuany. I wtedy
2: jak się nazywało? Nie pamiętasz nazwy?
0: Czochracz wymiatacz.
2: O kurwa, to już po ustawie Tuska, to już ktoś po
0: tak, to już to po od pasjonata, tak. To wtedy poczułem te wszystkie soki, które były w moim żołądku i w jelicie i tak oddolnie po prostu je poczułem, że coś mi tam bulgotało i tak nie czułem swojego ciała na zewnątrz, tylko czułem to wszystko, co mi tam, wiesz, co mi tam bulgocze i dosłownie mógłbym zrobić trójwymiarową mapę całego mojego układu trawiennego, nie? To tak po prostu, bo mi to dorzucili jako sample do 1PLSD, i po prostu resztkę tego sampla wyrzuciłem do killa, bo po prostu nie.
2: Wiesz co, ja dokładnie to samo zrobiłem. Zamówiłem piątkę, wypaliłem jednego tam z tytaniem, w ogóle papierosów nie palę, z tytaniem, żeby to rozrobić, jakoś się paliło. I dokładnie, zamówiłem piątkę, tam właśnie dokładnie wtedy, kiedy dopalacze oryginalne zamknęli, i spuściłem w kiblu resztę razem z bredkami i wszystkim, bo to, co mi się działo, w ogóle myślałem, że jestem plikiem JPG przez kurwa 4 godziny i tyle.
0: No. Nie, to kiedyś... Ja
2: toczył się monitor tempo. No.
0: Chyba na Kwaśnej Nocnej właśnie opowiadałem, że byłem przekonany, że jestem we wszystkich czasach naraz. I mi się no tak uroiło, że jestem sobie w stanie wysłać wiadomość z przyszłości i wiesz, mam taką u siebie na komodzie półkę z książkami. Znaczy nie półkę, tylko tak mam książki rozwalone po całej komodzie, nie? No i tak sobie wymyśliłem, że jeżeli sobie, wiesz, zrzucę tutaj jeden stosik książek, to będzie z przeszłości, potem się przeniosłem do przyszłości i zrzuciłem drugi stosik książek, nie? Rano wstaję, wszystkie książki rozjebane, ja pierdolę, potrzeba, co tu zrobiłeś.
2: Ale nie pożegałeś te książki, tak w stanie dobrym, tak? Boż, wszystkie były...
0: Nie, książki są w stanie dobrym.
1: Zjadł połowę. Ale to pokazuje, jak bardzo przestajemy być samymi sobą i jak bardzo tracimy świadomość, nie? Po tych różnych używkach. Ja już tego nie chcę powtarzać, bo ja chcę być sobą. Ja nie chcę tracić świadomości i zachowywać się jak totalny wariat, jakiś psychopata. Nie chcę już tego więcej, to równie dobrze mogę wyskoczyć przez balkon. W ogóle trochę się boję, bo mam na tym nowym mieszkaniu bardzo nisko barierkę i boję się, że po prostu wypadnę po jakimś środku psychoaktywnym, po prostu się wychylę i wypadnę i sobie przekoziłkuję i spadnę.
2: Myślę, że masz na tyle tą samoświadomość rozwiniętą, no właśnie że nie. Byś takiej rzeczy nie zrobił.
1: No właśnie nie, stary, bo tracisz totalnie świadomość tego, wiesz, gdzie jesteś, kim jesteś.
0: A chuja tracisz, naprawdę
1: no,
0: tyle
1: ja
0: w swój organizm włożyłem, że naprawdę ludzie, którzy będą robić sekcje na moim organizmie, naprawdę bardzo się zaskoczą.
2: Tak podsumowując, to chciałem powiedzieć tylko tyle, że te pierwsze dopalacze przez 3 lata, kiedy ani absolutnie 98% Polaków o tym nie wiedziała, że takie coś ma miejsce. One były bardzo dobre, bardzo bezpieczne i to był jakby jakby to wchodzisz, no nie wiem, do salonu samochodowego i sobie wybierasz furę i chcesz, nie wiem, zaoszczędzić benzynę, kupujesz
3: masz takiego Volkswagena Golfa, nie? I tutaj wiesz, tutaj właściciel jeździł tylko do kościoła, nie? I no, po tak. prostu w tym...
2: Używany przez kobietę, tak.
3: No. Naprawdę, w tym momencie rynek legali jest tak po prostu zjebany, mogę wam wrzucić link do dobrego dark marketu.
2: O to mi chodzi, o tą różnicę między tym, co było. Nikt nie miał naprawdę problemów. No setki ludzi spotkałem pod tym sklepem, w ogóle ze Chińczyk, tak, Tarnów. Kolek sprzedawał mnie. W ogóle na początku to tak było, bo nie mogli wprost powiedzieć, co ci będzie po czym, tylko po skolekcjonowaniu tego sensy media, twój laser wzbogaci się o światło i tak koleś tak cały czas gadał.
1: Tak.
2: A potem po pół roku wchodziłem do niego, klipy otwarty, tak, pół skopa, nie? Tak.
1: Ale jednak jakiś większy szacunek mam do tych klasycznych substancji. Nie wiem czemu, ale jak na przykład mój pierwszy kontakt z Lady Shauvią, to była jakaś taka magia, tak? Że po prostu czułem, że jakoś tak zwizualizowała mi się jakaś taka, no ta Lady Shauvia jako jakaś istota, która ze mną ma kontakt. Jednak te odczucia po dopalaczach to są takie dziwne, takie nieprzyjemne po prostu po części. Jakieś takie dziwne jazdy, typu, że gram sobie w Skyrima i nagle sobie wyobrażam, że tam szkieletor chce mnie zabić i ja uciekam, jakieś takie strachy. To nie jest to. To jest to,
2: no właśnie, że ta jakaś taka ta sztuczność jakoś... Szczegółowo właśnie, czy z tych pierwszych dopalaczy, tych oryginalnych pierwszych dopalaczy były dopalacze, potem długo nic, potem była przerwa i potem zaczęły się mocarze i jakieś takie absurdy.
3: Wiesz, w głównym nurcie pojawiły się mocarze, ale jeszcze był Gienek, kojarzysz Gienka pewnie?
1: Ja nie kumam w ogóle tematu.
3: No dobra, to nie będę mówił, no ale były takie na granicy dark marketu i oficjalnych, wiesz, takie sklepy, które były tylko na zaproszenie, jeżeli się odpowiednio tam postarałeś, to sobie załatwiłeś i to było naprawdę jakościowo.
2: Tak, ale one były w takich workach, takich paskudnych, to było już takie, to nie były dopalacze tak ładnie zapakowane, to nie było z opisem, z tym wszystkim, tylko to były takie okrutne, taki worek, taki za 0,2 grosza. I tyle, tak? Tyle tego miałeś.
3: No to to znaczy ja zawsze bardzo, wiesz, know your body, know your substance, know your source, tak? I to jest fundamentalna zasada, która przyświeca mi przez całe życie i zawsze na to zwracałem ogromną uwagę i nigdy od jakichś tam kolekcjonerów nigdy nie brałem nic, bo co możesz się, czego się możesz spodziewać po czymś, co się nazywa stary Misza? Nie wiesz, co w tym jest, nie wiesz.
2: Nie, to w ogóle Tajfunów 5 w ogóle nosem ciągnąć i spalić w ogóle...
3: No i kurde, kokolino na dobranoc i tyle, nie?
2: Ale nie po Tajfunie, dokładnie, te dwie paki, nie wiem, tam było 0,07 pakowane, czy co, po półtora, nie pamiętam, to takie dwa wyjerałem jeszcze o 3 w nocy i o 7 rano na budowę do pracy, w ogóle ocieplenie budynku jechałem robić z takim uśmiechem na twarzy, jakby mi się dziecko urodziło w ogóle, nie? Ale... I spoko, zapierdalam. Ale dało się żyć po tym, do tego zmierzam, a po tych późniejszych już się nie dało żyć.
1: Ale z drugiej strony zauważcie, że często po tych klasycznych rzeczach i naturalnych, bardzo jak jakieś grzyby, no ja bardzo złe wspomnienia mam po grzybach w Amsterdamie, gdzie nagle zdałem sobie sprawę, że ze wszystkich swoich wad, ze wszystkich swoich niedociągnięć i to akurat w sytuacji, kiedy była fajna impreza, tak? Po prostu się położyłem spać i cierpiałem dosyć mocno, bo było to nieprzyjemne doznanie. no, wydawałoby się, że naturka, że wszystko okej, okay, że grzybki, ale to jest, no, jakby to powiedział kapitan Tomek, stary, wiesz, przeżyłeś czyściec, po prostu, nie? Wyczyściło cię, człowieku.
2: Mocna ingerencja chemiczna w stan świadomości, to nigdy, łatwo może się to obrócić, tak zwany ten back trip, jak to mówią, bad trip,
3: tak. Bad trip, ale w coś takiego nie wierzę. To wszystko zależy tylko od seta i settingu.
1: Różne
2: gówno może spotkać i nie ma mocnych czasem.
1: To nie chodzi o gówno czy nie gówno, ale po prostu jak masz w sobie jakieś lęki, jak masz w sobie jakieś nieposprzątane sprawy, to cię to spotyka i nagle się z tym stykasz. I ja takie coś przeżyłem wiele razy, ale niekoniecznie faktycznie tu się zgodzę z Tomkiem, że jest to niekoniecznie złe. To jest coś, co cię oczyszcza, z czymś się spotykasz. Już na początku dzisiejszej audycji mówiłem, nawet chyba, że po prostu spotkanie, znaczy, że po prostu nosimy na co dzień pewne maski i dopiero właśnie czy napicie się, czy przyćpanie czegoś ściąga z nas te maski i to może być bardzo nieprzyjemne doświadczenie, jeśli wcześniej żyłeś tak, jak żyłeś.
3: Ale to się sprowadza do tego, co wcześniej mówiłem, czyli punktu, w którym analogii LSD, metkata i nie wiem, i metoksetaminy są na tym samym poziomie. To są substancje, które trzeba rozpatrywać kompletnie osobno. I to, że teraz butyrfentanyl zabija ludzi, to nie znaczy, że wszystko, co tutaj jest na rynku dopalaczy, jest złe, ale większość na rynku dopalaczy jest teraz złe. Ale nie możemy do jednego worka wrzucić heroiny, marihuany i LSD. No, to jest nieuczciwe.
1: No pewnie, że tak. Ja bym to podsumował tak, że wyobraźcie sobie, na pewno już w dzisiejszych czasach każdy mniej więcej kuma, czym jest tam rozdzielczość 240 na 320, kurczę, już pijany jestem. I nagle się...
3: Jeszcze pijany jesteś.
1: I nagle się przełączacie na HD, nie? I widzicie ten świat w trochę wyższej jakości, w trochę więcej szczegółów jest. I to może być dla niektórych przykre doświadczenie. Przypomina mi się serial z Alem Bundy, kiedy okazało się, że on ma jakąś wadę wzroku i nagle zaczął nosić okulary i zobaczył tą swoją żonę Peg. Po prostu tak, jak ona naprawdę wygląda, i przeraził się. Niestety, tak to bywa. I to, ja że założył te okulary...
2: Jestem przy 7. sezonie, jest gość. W ogóle tak ad vocem, przepraszam, bo poruszyłeś ten temat, ale on by nie przeszedł w tej poprawności politycznej, która jest teraz, nawet w Polsce. No, jest szowinistyczny od podszewki i ciśnie cały czas. No, przepraszam.
1: Może nie, spoko. Może by nam się przydał taki Al Bundy trochę w tych dzisiejszych czasach tej poprawności politycznej. No, spoko. W każdym razie... To też jest jakiś ciekawy temat, że po prostu wychodzi z nas jakaś tam prawda, jakaś autentyczność, jakieś tam lepsze widzenie i percepcja. Bardzo dużo zależy od percepcji naszej, takiej, jaką mamy na co dzień. Jest dużo takiego fałszu, iluzji i Matrixa. Matrix w ogóle popularne słowo, nie? Odmieniane przez wszystkie przypadki, kurczę, przez wszystkich foliarzy. Uwielbiają w ogóle tego Matrixa, to uwolnienie się od iluzji. I faktycznie tak trochę jest, że na co dzień żyjemy w tej iluzji. Niestety tak jest. I środki psychoaktywne czy alkohol nas z tego uwalniają po części. Coś nam zabierają. Niestety nie można patrzeć tylko na plusy, warto patrzeć na minusy. O minusach już dużo gadaliśmy też, nie? Nie dmiemy tutaj w jedną tubę i nie gloryfikujemy używek.
3: No właśnie, my raczej, wiesz, bo to mi się przypomina też historię, którą parę razy, wiesz, wspominałem, gdzie w szkole podstawowej przyszedł pan policjant i mówi, że no, tutaj marihuana jest zła, narkotyki są złe, amfetamina jest zła, ale tak, wiesz, żałuję, bo to też nawiązuje do początku naszej audycji, nie? Decyzje, które mogliśmy podjąć wcześniej. To skoro, panie policjantu, te wszystkie narkotyki są takie złe, to czemu ludzie biorą narkotyki?
1: No chcą uciekać od rzeczywistości, odrealnić się, sięgnąć trochę wyżej, spojrzeć na świat w wyższej rozdzielczości. Albo wykasować z siebie pewne rzeczy, które nam otwierają drogę do, wiesz, do pewnej właśnie percepcji, do spojrzenia na innych ludzi w trochę inny sposób. Ja dzisiaj sobie zdałem sprawę, że ze swoją mamą, która jest właśnie u mnie teraz w gościach, już wam mówiłem, to zacząłem gadać tak szczerze i o życiowych sprawach dopiero jak się napiliśmy, tak, po 2 litrach żołądkowej. To jest z jednej strony śmieszne, a z drugiej i smutne, że potrafimy ze sobą gadać tak totalnie szczerze, dopiero jak się napijemy.
3: Nie? Ja nie wiem, ja nie jestem w stanie gadać, bo, to znaczy alkohol budzi we mnie, wiesz, te demony, które się otwierają, tak, w czasie, kiedy mam nieodwapnioną szyszynkę. Więc to nie jest aż taka szczerość. To jest taka szczerość, która ci się wydaje tu i teraz. Ale to nie jest taka twoja szczerość prawdziwa.
1: No jakiś tam substytut tej, ale jednak jest, nie?
2: Przepraszam, jeśli mogę się wtrącić. Mm-hmm. To tak naprawdę po rozmowach z bliskimi nas ludźmi, nie tylko bliskimi, tak naprawdę po jakimś czasie nie pamiętamy, o czym rozmawialiśmy, kto logicznie miał rację i tak dalej, tylko jak z tymi ludźmi czuliśmy się.
1: No tak.
2: Tak jest. I właśnie i po wzmocnieniach, chociażby przez ten powszechny w Polsce żałosny alkohol, jednak to poczucie przyjemności jest większe z tej konwersacji i pamiętamy to jakoś bardziej doniośle i tak to zapamiętujemy, wybiórczo bardzo. Nie jesteśmy komputerem, żeby zero-jedynkowo zapamiętywać, tylko tak wybiórczo bardzo pamiętamy i właśnie dlatego alkohol jest tak popularny, tak myślę.
1: Furia tu napisał właśnie taką cenną, kurczę, myśl tutaj opisał na czacie. Po alko siebie lubię, a ludzie mnie nie lubią. Po nim, a na trzeźwo siebie lubię, a ludzie mnie lubią.
3: Siebie nie lubię, a ludzie mnie lubią.
2: A to taka racjonalizacja już właśnie.
1: Znaczy, to jest w ogóle niesamowita rzecz, bo też na przykład mój świętej pamięci ojciec po alkoholu był bardziej charyzmatyczny, był w ogóle duszą towarzystwa, potrafił zjednywać sobie ludzi, potrafił wpływać na innych. To mu dawało pewien taki power, ale stało się też jego klątwą i przyczyną śmierci de facto. Więc no, wiecie, o czym mówię, tak? Że to ma swoje bardzo duże czasami plusy, a czasami i minusy. To jest takie jak podpisanie cyrografu z diabłem w pewien sposób. Zyskujecie pewną wielką moc, ale i podpisujecie na siebie wyrok. Tak to trochę działa i tak jest i z narkotykami. Dlatego też nie wychwalam tych różnych substancji typu czy marihuana, czy to będzie, czy amfetamina, czy LSD, cokolwiek, bo to wszystko się wiąże, to ma swoją cenę, o to mi chodzi.
3: Tak, jak najbardziej tak, to wszystko i nawet jako wielki, i znowu mam ten problem, kurde, Kuba, jeżeli tutaj jesteś na antenie, czy jakikolwiek ktoś, kto porusza się na co dzień w języku angielskim, advocacy, potrzebuję polskiego określenia na słowo advocacy. Jestem wielkim rzecznikiem LSD, ale wiem, że ja ponoszę tutaj pewną bardzo konkretną cenę. I ja jestem gotów minus 10 lat.
1: do życia?
3: Jestem gotów. Na przykład. Jestem gotów to zapłacić.
1: Może warto. A może nie.
3: Nie wiem, no. To i tak jest naprawdę cud niebiański, że w tym momencie żyję, więc...
1: Tak mi się przypomniało, że czasami wiedza, pewna wiedza o pewnych rzeczach jest błogosławieństwem, ale właśnie czyni nas nieszczęśliwymi, nie? Mówi się, że wiejski głupek jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, nie? O to ci chodzi?
3: Czekaj, już szukam sensowniejszego określenia. Nie, to... Kurde, no nie awans, no nie awans. No Jezus, kurwa, ja pierdolę.
2: Dobra, to potrzeba znać to słowo, ale może odpowiem Krawcowi tak, o ile zrozumiałem twoje pytanie, czy właśnie ten wiejski kupek jest szczęśliwy. To jest bardzo, bardzo, bardzo filozoficzna kwestia. I no, czy poznanie, tak? Czy poznanie więcej jest bardzo, bardziej wartościowe, czy okopać się w tym, co mamy i być uśmiechniętym, bo pierwsze lobotomie, jak powstała, no to w ogóle robili gdzieś tam za marketem, na parkingu, w tym Fordzie wersji T, był szarlatan jakiś, miał młoteczek i robił, jak ktoś był bardzo nieszczęśliwy, to mu tam pyknął, wiedział gdzie, takie pierwsze lobotomie za parę dolarów. No to nieważne, że się ślinił tam do śmierci, ale nie, oczy, ten wzrok, tak? I poczucie szczęścia w jego wzroku i na twarzy było wymalowane wręcz. Ale czy to jest szczęście? Z tego, co moim skromnym zdaniem z psychologii i właśnie filozofii dowiedziałem się, no to jest smutne, no bo według moich największych autorytetów szczęście to jest kochać i pracować. Dwa słowa. I ten łącznik i. Nie albo, nie jedno albo drugie, tylko obydwa. Kochać i pracować. To jest szczęście i tyle.
1: No taki chrześcijanin jakiś typowy, który jest zadowolony, że Pan Bóg go obserwuje i że pomógł mu znaleźć zgubioną skarpetkę. Jest zadowolony, a ktoś, kto nagle otworzy sobie drzwi percepcji i zdaje sobie sprawę z całego cierpienia tego świata, z okropności wojny, z tego, że jesteśmy kupą parującego mięsa i nagle jego ojciec zachoruje na raka i musi gówno po nim sprzątać, jakieś takie, wiecie, przykre sprawy.
2: Tak, ale ten, który właśnie to zgubił skarpetkę, ale ma ten swój fach i kogoś kocha i pracuje, i ten, który właśnie rozmyśla nad złem całego świata, też ma swoją profesję, ma kogoś kochać, to tak jedność poniekąd.
3: Ale no to czyni nas ludźmi. To czyni nas ludźmi. To odróżnia nas od zwierząt. Od zwierząt, tak, które są gotowe odrzucić element swojego stada, który jest zraniony, żeby całe stado przeżyło.
2: Troszkę, tak. Dobra, filozofia tu na bogato. Też może się wyłączę już. Słucham dalej na odsłuchu.
3: No i spłoszyłem słuchacza. Nie, nie uciekam.
2: Nie, nie. Co? Nie, bo tu już na bogato. Już o tej porze filozofii takiej głębokiej. Kurde.
1: Nie filozuj. Nie filozuj.
2: Chyba, że może jakieś pytanie potrzeba. Odpowiem.
3: No, a wiesz co? Tak, mam pytanie. Jak się czujesz wobec hipotezy symulacji? Wobec tego, że jesteśmy jakimś takim drganiem.
2: Tak, rozumiem. No nie musisz rozwijać. Mam z tym problem jeden tylko, bo tak jakby w 99% jestem duchem, ciałem, umysłem i zero binarnością moją. A 1% jest taki, że kiedyś to prawda, jest jakaś nadplaneta, która była przed stworzeniem Układu Słonecznego i jest szkoła bogów, taki znany temat. No i właśnie był taki Bóg, na, nie wiem, miał na myśli na imię Mateusz na przykład, czy Janek. Fior. I on poszedł na sprawdzian i miał zrobić świat. Zrobił świat i mu się nie chciało, bo miał koleżankę i tam do niej mają i mu się nie chciało tego świata zrobić. I tak potem napieprzył, że taką Biblię, nie? Że ten, który będzie nieco założył, to dostąpi Królestwa Boże. I ten świat działa według tych zasad i może faktycznie ja pójdę, potem umrę, niedługo pewnie wątroba mi szczeli i stanę i będzie ta brama do nieba abrahamowa i tam będzie faktycznie, że zajebałem żaby, jak byłem mały, tam na asfalcie nie rysowałem ósemki. I że nie oddałem do sklepu te 45 groszy z orężadem, bo powiedziałem, że oddałem, a nie oddałem, bo sklep zamknęli, już zapomniałem. I ten, już nie mówię o zdradzie, na przykład nie zdradziłem, ale że piłem zamiast się modlić i na przykład co niedzielę trzeba było być do kościoła. I takie najgorsze Janusze, którzy to robili, w niedzielę byli w kościele i tak dalej, tam będą na chmurkach, jak te muminki zapierdalały, a ja będę w piekle się smażył, bo akurat to jest ta symulacja. I to jest ten 1%, który mnie niepokoi.
3: To wiesz co, to zostań jeszcze na chwilkę, bo chciałbym odrobinkę tę myśl rozwinąć, bo tak? To jest myśl, która mnie za każdym tripem kwasowym boli.
2: No właśnie, to mnie też boli. Dokładnie.
3: Nie, tak. Ale daj mi dokończyć. Polega na tym, że istnieje pewien system, pewne coś, to jest i tutaj się odwołuję do tego, co na początku mówiłem, że każda akcja z naszej strony rozbija nas na dwa wszechświaty.
2: Tak.
3: I jest jakiś taki byt, jakiś elektroniczny byt, jakiś superkomputer, który zastanawia się nad tym i chce zdefiniować jeden punkt, czy ja istnieję, czy ja nie istnieję względem tego podejścia binarnego, o którym mówisz. Jak ciężko byłoby, wiesz, ten zdobyć pierwszy stopień świadomości. Rozpatrujesz wszystkie możliwe opcje, tak? Czyli budujesz sobie wszechświat, który się rozwija. I to mnie właśnie bardzo boli. Wiem, że nie tłumaczę tego do końca sensownie, bo nigdy mi się nie udało tego do końca wyjaśnić sensownie, ale co odróżnia twoje bycie od twojego niebycia? Dlaczego wiesz, że istniejesz?
2: Już ci odpowiadam właśnie, bo to może być drabinka, że ten super ekstra kwantowo, nie wiem, czarnodziurowy komputer, taki najlepszy we wszechświecie, takiego fiora w klasie, to jest któryś tam szósty stopień na tej drabinie, a on, że stworzył nasz świat, to jest ten podrzędny pod nim i jestem piątym światem w tej drabinie i teraz nie rozważamy mojego bycia a propos względu tego super czarnodziurowego superkomputera, tylko pod względem kogoś, kto mnie stworzył. I tam mogą być pojebane procedury. I tam faktycznie można palić czarownicę i kto spalił czarownicę jest lepszy od tego, co nie spalił czarownicy i jest przejebane mamy. I taka logika może tam być.
1: No na pewno ta teoria symulacji, jeśli prawdziwa by była, to dowodziłaby tylko tego, że jesteśmy tu po to, aby wypełnić pewien test, nie?
3: Na
1: człowieczeństwo. Kiedyś, pamiętam, bardzo mnie jakoś zastanowiło to, co powiedział mi mój kolega dealer swego czasu. Wiesz, krawiec, to po prostu się sprowadza do tego, czy jesteś bardziej człowiekiem, czy zwierzęciem. to mi dało do myślenia w pewien sposób.
3: Ale przecież jesteś zwierzęciem, jesteś jedną z dwóch małych świnek. Nie, krawiec, na jakiej podstawie, krawiec, na jakiej podstawie twierdzisz, że istniejesz?
1: Słuchaj, to czy jestem bardziej człowiekiem niż zwierzęciem, to jest kwestia
2: znaczy, tego,
1: czy potrafię opanować swoje instynkty.
2: Tak.
1: Zwierzę bazuje bardziej na instynktach. Człowiek jest czymś więcej, potrafi je okiełznać. Człowiek potrafi znaleźć w sobie coś, co możemy określać jako tak górnolotnie, jako duszę, jako samokontrolę. Zwierzę tego nie ma jednak. I to było, wiesz, mądre dosyć, co powiedział mi mój kolega.
3: No ale jeżeli bym ci podłożył kosę pod żebra, to byłbyś bardziej zwierzęciem czy człowiekiem? Byś by bardziej uciekał, czy byś walczył, czy byś tutaj mnie zapytał, ile wynosi całka z EX do X?
1: Gwarantuję ci, że zachowałbym się w tej sytuacji o wiele bardziej nieprzewidywalnie niż zwierzę.
3: I tak by się krowiec zachował.
1: No spoko.
2: Wracając potrzeba, właśnie jeśli każdy byt we wszechświecie szeroko poznanym czy niepoznanym właśnie może nie podlega temu bezpośrednio, temu kwantowemu, czarno-dziurowemu, najmądrzejszemu na we wszechświecie komputerze, tylko są jakieś stopnie, jest jakaś drabinka i właśnie jakiś sobie uczeń w jakiejś szkole bogów zrobi taką planetę jak Ziemia i według niego tym algorytmem za albo przeciw będzie Biblia i może my pod takim algorytmem podlegamy. To mamy przerąbane.
3: Wiesz co, kiedyś bardzo głęboko
2: co
3: wierzyłem.
2: Co powiesz o tym?
3: Kiedyś bardzo głęboko, na mniej więcej w moim ogólniaku wierzyłem w to, że w momencie, kiedy kończy się nasze życie i kiedy dostępujemy, wiesz, bram wszechświata, bram niebios i tak dalej i dostajemy niebo, to my tutaj sobie nie śpiewamy piosenek ku chwale Bogu, tylko dostajemy swój własny wszechświat i jesteśmy w nim Bogiem. I to byłoby naprawdę zajebiste, nie?
2: A to zajebiste, a to spoko, fuj. No.
1: Jesteś Bogiem, uświadom to sobie.
2: Tak.
1: Nie, ale powiem wam, że to jednak...
2: Nie powinniśmy siebie przyrównywać do
1: zwierząt, bo często robimy takie analogie, że właśnie porównujemy do świata tam ze zwierząt. Jednak to się rządzi innymi prawami zupełnie. W ogóle ciekawostka. Wiecie na przykład, że lew jest nazywany królem dżungli czy tam coś. To z takich powodów trochę może nie, z których sobie nie zdajemy sprawy. Lew tak naprawdę nie poluje tak wiele jak samice, jak lwice. Głównie sobie leży i zapładnia. On dba o porządek, tak jakby w stadzie.
2: W ogóle słonie zabijają dużo więcej ludzi. Słonie są takie fajne, takie ładne, trąbą tam rzucają, a zabijają w cholerę więcej ludzi niż lwy i lwice razem wzięte, tak?
3: Ale słonie lubimy, a lwów nie lubimy.
2: Tak.
3: To mi się przypomina taka scena z Króla Lwa, gdzie właśnie Mufasa i Simba siedli na tej skale, nie? I mówi, synu, to będzie, wiesz, to jest twoje królestwo, tylko tam, gdzie jest ciemno, to tam nie możesz iść. Tato, a co tam jest? Środa Śląska.
2: O kurwa, no nie pójdę za cholerę.
1: To było chamskie, naprawdę. Poniżej pasa. Ale kurczę, z tymi lwami to ciekawe jest, bo tak, lew to sobie tylko głównie śpi i zapładnia, dba tam o porządek na zasadzie, że zagryza małe z nie swojego miotu. To lwica dba o byt i poluje. Ma pazury nawet takie w tylnych łapach, które jakieś tak natura wyposażyła je w takie pazury z tyłu, że ona jak, nawet jak ucieka, to rani drapieżnika, który ją goni. Lew to jest taki obibok, który mało co robi. Trochę tak z facetami jest w sumie, że faceci się uważają za lepszych i patriarchat w ogóle, ale to kobiety na co dzień dbają o wszystko. Tak naprawdę są twardsze od facetów. Jak facet się rozchoruje, to tam, o, paluszek boli, o, chory jestem. Kobieta potrafi być twarda, tak? Jak jest naprawdę chora, no tak, jeszcze tak, z zakupami popierdala. A dlatego mnie patriarchat wkurwia.
2: Na ten mem.
1: No co mem?
2: Jeśli można wtrącić, bo właśnie wtrącę. Bardzo dużo jest memów na to, że kobieta, tak, ma miesiączkę, urodziła dziecko dopiero i w ogóle, no nie, ale ja nie podważam absolutnie, tylko faktycznie kobieta ma jakby od przyrody bardziej w kość dostaje niż samiec, a jednak samiec ma ten katarek i już oj, nic niezdolny zrobić.
3: Tylko, ale że... w momencie, kiedy masz katarek, to jesteś w stanie zarządzać tym całym swoim stadem. Bo to jest, wiesz, bo to jest kwestia samca alfa, to jest kwestia lidera. Takiego, wiesz, i wskazania pewnych rzeczy, co ma zrobić stado, żeby to stado przetrwało. Bo zauważ, że nawet jeżeli jesteś tym samcem alfa, jeżeli jesteś tym prezydentem,
2: słucham dalej.
3: Nie, dobra, kontynuuj.
1: Słuchajcie, mówcie pojedynczo. Trochę, Grzesiek, przerywasz, tak? Weź cierpliwości. Bo odczekaj, aż rozmówca tu skończy i spokojnie, mamy czas, spokojnie się wypowiesz.
3: Tak? Aleś mi się tutaj, krawiec, wjebałeś w werset mój 13 z butków, więc... Nie, po prostu chodzi mi o to, że wiesz, że my nie do końca wiemy, w jaki sposób zwierzęta między sobą się porozumiewają. To nie musi być, wiesz, miauczenie, mruczenie, to może być mowa ciała i tak dalej. I nawet jeżeli my jesteśmy tym samcem, który na przykład dostał przeziębienia i tutaj tak sobie dogorywa, no bo nie oszukujmy się, my jako faceci nie za bardzo sobie z tym radzimy i jeżeli mamy 37,5, to jakbyśmy dostali odrę i za chwilkę byśmy gotowi byli umrzeć. Natomiast lwy i różne inne właśnie takie strukturalne z takim patriarchatycznym podejściem zwierzęta, nawet jeżeli leżysz, nawet jeżeli tam dogorywujesz i sobie odchorywujesz swoją poprzednią walkę, no to jesteś w stanie wymiałczeć, wymruczeć jakieś rozkazy dla swojego stada, tak żeby to się wszystko ogarniało. I co do samych lwów, i to jest kompletnie nienaukowa teoria, kompletnie niczym nie podparta, tylko i wyłącznie moim prywatnym wrażeniem, to jest to, że one są w stanie przekazać, że ty zrób to, ty idź tam, ty idź tam, ty idź na tamten kamień i będzie okej. Okay. I nasze stado się tutaj ochroni.
2: Tak, tak. Właśnie chodzi mi o to, że wśród samic, tak, współczesnych samic, tak, nie chcę... Nie wiem, żeby to miało jakieś negatywne konotacje, tylko chodzi mi o tą właśnie biologiczną spuściznę. Właśnie tak jest, że no, samice zawsze mają to dziecko, chore, coś tam tego i tak dalej, ale samiec ma jednak ten, walczy o status, cały czas walczy o status z takimi mikro nawet upustami, tak, że odejdzie te pół metra od tego gniazda, to jest dla agresora już taki upust, tak, że już odstąpił gniazda i my mamy ten katar i idziemy w ten świat tych samców na giełdę Wall Street, nie wiem, nie wiadomo gdzie i my nie możemy być trochę tacy upośledzeni, my musimy być 100%.
3: Ej, ale kurde, bo tutaj zbudowała mi się pewna myśl, którą naprawdę musiałem się ugryźć w język, żeby ci nie przerwać, że w momencie, kiedy łapiemy te 37,5, jakieś głębokie przeziębienie, to wtedy my, samce, jesteśmy na tyle po prostu tak bardzo przyszłość naszego stada od nas zależy, że musimy zrobić taki, wiesz, taki szum, takie bębny wokół nas, żeby zwrócić na nas uwagę, bo jeżeli my padniemy, bo wiesz, bo te 37,5 bardzo szybko może się przerobić w 39,5.
2: Tak.
3: I być może, i to jest kompletnie nienaukowe, ja sam się wstydzę, że to mówię.
2: Nie no, to no, rozumiem, no, że jakieś na poziomie jakiejś tam ewolucji tak, rozmawiamy.
3: Tak, tak, że wiesz, że od nas zależy zbyt wiele, żebyśmy sobie mogli pozwolić na najmniejszą słabość, typu katar.
2: No dokładnie to chciałem powiedzieć poniekąd. Tak.
1: Czyli wszystko się sprowadza w sumie do takich behawioryzmów, nie? I z natury wszystko pochodzi. Tylko w naszym współczesnym świecie się to rozwarstwiło w takie

0: jakiś tam czas ma zryw i na przykład da komuś w ryja. I tak to wygląda po prostu.
1: To znaczy, wiesz, to bardzo prosty przykład. Facet współcześnie wkłada palce między drzwi a futrynę i sobie palce połamie, a kobieta mu potem tę łapkę opatrzy.
0: No niekoniecznie, może jest to jakiś dobry przykład na to, co powiedziałem, ale też i pytanie mogę zadać, kto wykonuje cięższą pracę? Czy ta kobieta, która powiedzmy codziennie z rana wstanie i zadba o wszystko, czy facet, który nagle się zerwie, ma zryw jakiś i nagle mu się zbierze na działanie. Myślę, że kobiety mają gorzej jednak i są bardzo niedoceniane. I dlatego tak często właśnie się wstawiam za kobietami i wkurwiam je patriarchat, że faceci sobie uzurpują jako ta silniejsza, jednak bardziej skrajna siła, uzurpują sobie władzę. Kobiety tak naprawdę więcej wkładają wysiłku, myślę, w codzienne życie. Wiem, że to niepopularne, zaraz mnie tu faceci, o, tu krawiec pierdolisz, tu głupoty gadasz, się
1: krawiec pierdolisz.
2: No, krawiec pierdolisz. Nie, przepraszam, tak... Sławna krzywa dzwonowa, która ma tam jakiegoś uczonego też, jak to się nazywa? Pan Etam, nasz kochany, tutaj o krzywej dzwonowej, korwinowej, tutaj się wypowiadał często i wiecie, o co mi chodzi, mam nadzieję.
1: Tak, wiem o co ci chodzi. To jest generalnie prawo dużych liczb, że...
2: Na końcu języka mam uczonego, który właśnie to właśnie też... Tak?
1: Nie wiem o kogo chodziło, ale chodzi o to, że w...
2: Krzywa Gaussa,
1: tak. Że 60% to jest taki, tak. Że... Jak to moja mama mnie uczyła, że 60% buduje całą, ta środkowe 60% to jest taki... Mhm. Kompletna, absolutna większość, no i 20% jest mniej, 20% jest więcej.
2: Tak. To się rozkłada fajnie, tak? Jak to wyprostować, to mężczyźni i kobiety są równi, nie? To jest tak najlepszy w tym wszystkim.
0: Powiem wam jeszcze o jednym swoim dzisiejszym przemyśleniu. To takie konserwatywne, starodawne traktowanie kobiet, że tam całuję w rączkę szanowną panią, puszczam przodem, to było taka rekompensata za to, że kobiety miały generalnie gorzej, nie mogły wychodzić z domu, jak tam wyszły w ogóle z domu, to do kościoła tylko, nie? I musiały więcej pracować, wszystko, ale jak już je się wypuściło z domu, to takie traktowanie jak dziecko, że tu całuje w rączkę, takiego i takie udobruchanie, nie? Po prostu to jest straszne. To mnie wkurwia po prostu. Idę sobie zapalić aż.
1: Dobra, misiaki, to ja się będę powoli rozłączał, bo już powoli na mnie pora.
0: No, zabrakło mu argumentów, widzicie, miałem rację, wszystko to było strasznie mądre, co powiedziałem, bo aż za nie tak, mówił nie, i mu argumentów zabrakło.
2: Ja też cały czas mączę, mówiłem o dopalaczach, zagrałem potrzebę, następnej potrzeba sprawdzam dopalacze.
1: Nie, następne sprawdzam będzie o Greenpeace, muszę to kurwa wreszcie nagrać.
2: O Greenpeace, o to klaskam rękami, nogami. Owszem, należy się. No.
1: Będzie ostro po dupie, ale to innym razem. Ja się tymczasem żegnam. Zobaczymy się w Nocnym Marku w poniedziałek, a potem co zobaczymy, to zobaczymy. Cześć.
0: Tak jest. Cześć. To zostaliśmy sami grzechu.
2: Ale mam nadzieję, że zachęć kogoś do rozmowy, bo tak sami to jak to tak sami.
0: No właśnie, jeszcze trochę jesteśmy na antenie, więc jak chcecie dołączyć, to nie ma tutaj żadnego problemu, że Grzesiek jest na antenie i że sobie gadamy. Wy możecie też do nas dołączyć, dołączymy was do dyskusji. Taki trochę współprowadzący jesteś dzisiaj w sumie po raz pierwszy, bo prawie przez całą audycję wspólnie tutaj gadamy, więc no,
2: tak, spokojnie. Tak, ciepłe słowa, więc

0: Muszę pić częściej, ja chyba. Nie, przepraszam, że ten dzwoni, nie, żartuję. Zapraszamy do rozmowy.
1: No, ja już wytrzeźwiałem prawie, że, więc to niepokojący stan w ogóle. Na początku ledwo co mówiłem w ogóle, a teraz już jakoś tak się normalnie czuję. Więc
0: Bo
1: dzwoncie,
0: właśnie
1: dzwoncie.
0: słyszę bardzo, wiesz, masz głos tam, bo właśnie koło tam 22 zajawkę taką zapytałem. Potrzeba mi odpowiedział zresztą, że krawiec ma paść, nie, że krawiec ma paść, tylko że o 24 ma być audycja, ale jakoś taka luźna bardzo. No, a parę minut później ktoś tam pisze, jesteś na antenie, okej. Okay. No i tak to, no. I właśnie porównać te dwa głosy wtedy, a teraz, no to szacun, szapoba, masz mocną głowę, bo w ogóle wydajesz jakbyś naj, nie wiem, najbardziej merytoryczny podcast, audycję prowadził i tak naprawdę, nikt by nie rozpoznał.
1: Nie, no na początku to w ogóle
0: Że litra
1: bełkotałem
0: pękła.
1: 3 po 3. Wiesz, no po 2 litrach nawet tej
0: Ale to
1: żołądkowej, która
0: na ile
1: wedle
0: ludzi te
1: prawa
0: 2
1: w sumie
0: litry?
1: nie jest,
0: Przepraszam,
1: która
0: mogę
1: w ogóle nie
0: zapytać?
1: jest wódką, bo się nie kwalifikuje jako wódka. No ale jednak 2 litry trochę sporo, ale już teraz
0: Na
1: prawie,
0: dwa,
1: że
0: na dwie
1: wytrzeźwiałem.
0: osoby?
1: No tak, niby tak.
0: Na dwie osoby?
1: No. Dwa
0: No
1: litry
0: kurwa.
1: na 2 osoby. No,
0: Okej, okay, dobra, szapoba.
1: to jest sporo, tak.
0: Oho.
1: Ale teraz już wracam do normalności. Krawcze, miałeś coś więcej powiedzieć o dawnych czasach, o których mama ci opowiadała. No, wiecie co, to są w zasadzie mroczne czasy. Często sobie mówimy, że dzisiaj to w ogóle czasy ostateczne, tak? Że kataklizm, że zbydlęcenie, że ludzie się coraz głupsi robią. Wcale nie, naprawdę kiedyś było gorzej, jak się tak posłucha opowieści osób, które kiedyś żyły. No zdecydowanie, dzisiaj mamy dużo większy komfort, dużo większą wolność. Wszystko jest raczej na plus, jeśli mowa o komunie. Komuna, nie docenia się komuny troszeczkę. Ja sobie zdaję sprawę ze wszystkich wad, ze wszystkich, z tego całego syfu. Komuna, najprościej mówiąc, zniszczyła w nas, nie wiem, tam moralność, trochę nas zezwierzęciła, ale jednak nie należy odmawiać komunie, temu PRL-owi, tego, że wprowadził edukację. Ludzie byli wcześniej naprawdę ciemni. Ja myślałem, że wcześniej ludzie byli jednak wyedukowani, ale jednak edukacja była dla elit bardziej, dla wybranych. Wyobraźcie sobie taką wieś jak w Konopielce, że ludzie tak naprawdę nie wiedzą, czy ziemia jest okrągła, czy płaska. Nie potrafią liczyć, czytać. Komunizm wprowadził jakby edukację dla mas, tworząc takich trochę, no brzydko mówiąc, ćwierć inteligentów, ale jednak po części inteligentów, tak? Wcześniej, no może bardziej w Rosji niż w Polsce, ale w Polsce też. Był naprawdę analfabetyzm. Ludzie kończyli po 4 klasy szkoły podstawowej, z czego ta szkoła podstawowa na wsi nie równała się szkole podstawowej w mieście. Nawet komuna przyznawała przez długi czas takie punkty bonusowe dla tych, którzy chcą się kształcić, a pochodzą właśnie z wiosek, przyjeżdżają do miasta, chcą się kształcić. Oni mieli takie jakby lepszy start, dostawali taki bonus, że byli troszeczkę, mieli do przodu w stosunku do tych, do tej inteligencji, która chciała się kształcić w mieście. To nie jest tak, że same minusy są komuny. Komuna nas faktycznie zepsuła w dużym stopniu, ale jednak też dużo, dużo dała. Elektryfikacja, industrializacja, uprzemysłowienie, to się po polsku mówi, tak? No więc jednak są pewne też i plusy. Nie wiem, dużo mógłbym wam opowiadać o dawnych czasach, bo jednak jestem trochę starym człowiekiem, ja już jestem pod 40, więc trochę więcej kojarzę niż na przykład ci, którzy mają po 30 lat, po 20 lat. Ale dzisiaj taka luźna audycja sobie tutaj filozujemy, nie? Nie? Co nie, Grzesiek? No, zniknął chyba. Grzesiek?
0: Nie zniknąłem. A, jesteś. Jestem. Mam prośbę, czy mogę na przerwę w nurt audycji przerywnik muzyczny zadać tobie, wyśleć szybko na Skype'a
1: pewnie,
0: i zapodasz?
1: Pewnie, że tak.
0: Spoko.
1: A co tam masz ciekawego?
0: No to niespodziankę od gościa, który...
1: Także dzisiaj zapodaję wam DJ Greg.
0: DJ Greg.
1: DJ Greg.
0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
0: Ten nocny, przepraszam, ale ten nowy Skype jest tak po...
1: No jest
0: pierdzielony, tak. Że nie wiem jak cieninkę nawet na niego wysłać. Czekaj, mam...
1: Dlatego sobie jeszcze nie przeinstalowałem i nadal mam starego Skype'a.
0: Nie rób, nie
1: dzięki
0: rób tego.
1: Dzięki któremu jak ktoś dzwoni, to nie słyszycie.
0: Daj spokój.
1: Tego się nie da wyciszyć. Jakiś gospel tutaj, gospel.
0: Gospel, no jakiś, no to mam nadzieję, że się poznasz z tym panem, ale dawaj.
1: No to co, to robimy przerwę muzyczną i spotykamy się za mniej więcej kilka minut, tak?
0: Ja wyciszę i czekam na go.
1: O, jaki nadgorliwy się jeszcze wyciszył, zanim skończył zdanie. No,
0: to... Ja wyciszam się i czekam na panów, gości, pa.
1: No dobra, to spotykamy się w takim razie po przerwie. Dzisiaj utworek od Grzegorza i za 3 minuty

0: można powiedzieć, że śmierć każdego z nas jest naszym indywidualnym końcem świata. Każdego dnia może nas to spotkać. Ludzie umierają w taki dosyć trywialny sposób. Znam przypadki, kiedy jakieś dziecko zostało potrącone przez tramwaj. No, nie znam przypadków, kiedy dziecko wpadło do szamba, ale też tak jest właśnie, nie? No, niestety, musimy być, warto być takim czujnym chyba i przygotowanym na to, że życie się z nami nie pieści. Może ta natura się z nami nie pieści, tak? Jesteśmy częścią tej natury, a wy słuchacie Czasów Ostatecznych. Dzisiaj zupełnie luźna audycja, taka pijana trochę, psychoaktywna.
1: Bardzo
0: dzisiaj
1: luźna audycja z pijanymi członkami. I nie mów, że ktoś z szamba nie wyciągnął kogoś. Mówiłeś coś takiego?
0: Nie, mówiłem tylko, że życie to polega na tym, że czasami dziecko wpada do szamba bez powodu i bez przyczyny i nie czuwa nad tym Bóg. Tak. To uważam. Mhm. A tak. Ty uważasz inaczej, że moja... czuwa?
1: Nie, nie, że moja przyjaciółka Monika wpadła do szamba jako dziecko i za włosy wyciągnął ją mój dziadka, kolega, nie wiem jak ma na imię. I to jako jej kolega serdeczny, nie wiem, tam w wieku 5 lat, to takie przeżycie mam.
0: No to Baron Münchhausen się wyciągnął, sam siebie wyciągnął z bagna za włosy, ale to się nie zdarzy chyba nikomu z nas, że sami siebie wyciągniemy za włosy.
1: Ale do filozofii jest zacny przykład. Tak.
0: No niestety, ja uważam, że jesteśmy częścią natury i że życie stwarza takie sytuacje, gdzie niestety nie przypomina to scenariusza filmu ani bajki Walta Disneya. Niestety musimy być na to przygotowani. Ale to jest chyba dobra rada, żeby być ostrożnym, żeby czuwać, żeby właśnie nie wpaść do tego szamba. I dlatego kiedyś wykazywałem szkodliwość chrześcijaństwa. Wielu chrześcijan uważa, że czuwa nad nimi jakaś, wiesz, jakiś Bóg, jakaś siła odgórna, siła sprawcza, która sprawia, że nigdy nie wpadniesz do tego szamba. I od tej strony nie jest to szkodliwe. Bo ty jesteś przekonany, że czuwa, a nie czuwa.
1: Nie, to można bardzo łatwo zbadać, że karma mimo wszystko nie działa, jakbyśmy sobie tego nie racjał. No, błędów poznawczych jest tam, nie wiem, 117 podstawowych i rozwinięcie więcej. I warto poczytać. I szybko po pierwszych trzech, czterech dojdziemy, że karma nie działa. No, to jest smutne, to jest takie uważające człowieczeństwu. Ale po tym dostrzegamy jednak ten pryzmat tego bieżączki, co się dzieje i tak dalej, tak?
0: Kurczę, no nie zgodzę się z tobą trochę, bo uważam, że karma w pewien sposób działa, tyle że jest to karma, karma społeczna. Karma społeczna w 100% działa. Takie przysłowie jest, z kim przystajesz, takim się stajesz. Wiesz, po prostu, jeśli jesteś określonym typem człowieka, to zaczynasz spotykać określonych ludzi na swojej drodze i ci ludzie bardzo mocno cię warunkują.
1: Kiwam głową, tak. Zgadzam się.
0: Karma
1: tak.
0: Społeczna jest to normalne zjawisko, wytłumaczalne, namacalne, którego każdy z nas doświadcza. I jesteś człowiekiem, który słucha określonej muzyki, dokonał określonych wyborów, zaczniesz spotykać takich ludzi, na jakich sobie zapracowałeś. I ci ludzie bardzo mocno... Słuchaj, gdybym nie spotkał na swojej drodze jednego człowieka, moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej, wiesz? Mam na myśli teraz konkretną osobę, o której nie powiem na głos.
1: Nie, spoko. Nie. No. Gadamy w ogóle o strukturze. Przepraszam. No, słucham dalej.
0: Nie, no spoko, wiesz. No, możesz mi i przerywać i możemy sobie
1: się wtrącać. Nie, spoko, no, słucham, bo jestem zainteresowany.
0: Nie mam nic przeciwko. Słuchaj, to jest dynamiczna audycja, tym się różnimy od jakichś...
1: Ale, takich... ale kontynuuj swoją myśl, nie?
0: Ale ja już nie mam żadnej myśli, więc nie, dlatego nie mam nic przeciwko, żebyś się wkrążył.
1: Który i tak przerwałeś.
0: W sumie nie. Nie, śmiało, śmiało, nie przejmuj się. Sytuacje...
1: Dobra. Nie, sądzę, że owszem, wierzę w głębi mojego serca. A propos właśnie, co jeszcze był potrzeba 19 i gadaliśmy o symulacji i może to jest tak perfidnie, matematycznie wytłumaczone w tym wszechświecie, w tej galaktyce, na tej planecie, czy w tych wszechświatach gromadzy galaktyk i tak dalej, że może to się gdzieś jest taka kreska równa i potem ktoś dopisuje jedynkę czy tam zero i to te całe równanie się równa, ja w to nie wierzę osobiście. Jednak jakaś logika we wszystkim musi być i nie wierzę, że ktoś robi dobro na tym świecie, ktoś żyje tam 80, 90 lat, 70 lat i nie wierzę, że karma się mu wróci w tym małym, w 80 latach. Nie wierzę, że karma potrafi się wrócić w wieku tam 40, 50, 60, 120 lat. To jest za krótki okres czasu, żeby karma mogła się wrócić. To chciałem powiedzieć.
0: No ale karma to chyba na czym innym polega, że w jednym życiu jesteś ofiarą, a w drugim stajesz się łowcą dla równowagi, nie? Tak bardziej od tej strony. W jednym życiu, w którym zaszkodziłeś komuś, doświadczasz skutków takich działań, do jakich się przyczyniłeś, jako że to jest taka lekcja.
1: Taka reinkarnacja to takie indyjskie już takie, kurde, bóstwa, wierzysz?
0: To? No, nie wiem, teraz są na YouTubie popularne filmy, które mają tytuł Instant Karma, czyli karma błyskawiczna.
1: I bardzo lubię ten.
0: Fajne są, nie?
1: To jest takie, fajne. To jest swój fajny.
0: Wpiszcie sobie na YouTubie Instant Karma, to zobaczycie, genialny, jak ktoś robi coś głupiego i doświadcza od razu skutków jakby... takich
1: ale właśnie ile tam było kamer, a ile ludzi dostali takich pierdol, nie było tej instant karmy, jeszcze po tym dostali wpierdol jeszcze na przykład kolesiowi w samochód wjechał goleś i przepchał go, też rozjebał mu zderzak i przepchał go na następne miejsce dla niepełnosprawnych. I dostał jeszcze mandat za szybę, tak, miał zderzak rozpierdolony i mandat, że zaparkował na miejscu dla niepełnosprawnych i dwa mandaty w jeden wieczór.
0: Jak się zastanowić, to człowiek w sumie faktycznie doświadcza najczęściej skutków swoich działań, które są w zasadzie takie często przeciwne temu, co zrobił, czyli odczuwa skutki po prostu, bo każdy skutek powoduje, bo każda przyczyna powoduje skutek i ten skutek jest często związany właśnie z tym, co zrobiliśmy. No, tak to jakoś działa, ale to są takie subtelne różne powiązania, że tego nie zauważamy, ale wystarczy trochę się właśnie wyostrzyć sobie zmysły na tego typu rzeczy i zaczniemy to zauważać, więc no nie wiem, jakiś przykład, przydałby się jakiś przykład, nie, bo zawsze najlepiej podawać na przykładach,
1: tak,
0: takie jest fajne przysłowie, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, nie, i to dobrze obrazuje
1: dokładnie,
0: chyba.
1: Dokładnie, dobrze, masz na pewno wielu kolegów, znajomych, byłych, niebyłych, nie wiem, którzy działali według, w cudzysłowie, teraz tam dwoma rękami macham, zasad. No jednak ten, jak pościelisz, jak sobie wyśpisz, to wiesz, jakoś się nie spełniło, nie? Matką miałem raka, coś tam, ojciec ten,
0: A ta zasada, że podobne przyciąga podobne, to już trochę lepiej chyba obrazuje, nie?
1: A to tak,
0: bo
1: to
0: przyciągasz
1: to
0: osoby, które są, powiedzmy, tak samo się zachowują jak ty, obcujesz z nimi i doświadczasz skutków ich zachowań na własnym przykładzie.
1: Co więcej, te wartości, które ich przyciągają, mogą mieć jakby, jakby to powiedzieć, nie chcę filozofować, ale negatywne, jakby antagonistyczne skutki i oni w tym momencie się spotkają, no nie wiem, jakby jest ktoś, który lubi boks, to jest taki antagonist i ktoś, kto nie cierpi tego, nie wiem, uliczne walki i oni się spotkają, poróżnią, pobiją między, ale wiesz, zrozumieją, że między nimi, że on z ulicy te walki podjął, a ten z tej siłowni i stają się przyjaciółami. Nie wiem, czy coś pierdolę bez tym narąbany w cholera.
0: No ja też. Nie, co? Może to chodzi po prostu o to, ale nie,
1: wiesz,
0: że
1: o co mi chodzi.
0: Że przyciągasz ludzi takich jak ty, doświadczasz skutków ich zachowań, które są takie jak twoje, uczysz się poniekąd na własnych błędach, bo no powiedzmy, że jesteś jakimś takim bucem pozbawionym empatii. Wiadomo, że będziesz przyciągał też takich ludzi i w końcu doświadczysz tego, że dla nich się nie liczysz ty, tylko oni, bo też jesteś egoistą, przyciągasz egoistów. To jest dosyć proste do skumania, nie?
1: Nie, tak robiąc, tak jakby to spłaszczając, no, będąc punkiem, nie? Jest takim, kurwa, ale jesteś punkiem prawdziwym, nie? I tam jakoś jest tak zdarzyło, w środowisku naszym, tam osiedlu skinów się znalazłeś, ale jesteś ostrym punkiem i w te idee wierzysz i oni ci nic nie zrobią tylko dlatego, że jesteś tym właśnie autentycznym punkiem, tym ich właśnie jak to się nazywa? Tą drugą częścią.
0: No ja nie wiem. Nie,
1: nie, nie, jesteś, wiesz, jesteś punkiem, kurwa, jesteś wśród, kurde, złego obozu i jesteś szanowany, o to mi chodzi, bo jesteś autentyczny punkiem, nie? Masz autentyk, taki coś. Dobrze,
0: respekt, jestem,
1: respekt,
0: poważanie.
1: Tak, respekt, poważanie, bo mimo wszystko, że jesteś z obcego obozu, ale jesteś autentyczny. Mimo wszystko, nie? Dobra, jestem tak narąbany, że ja naciskam czerwoną słuchawkę.
0: Aż tak?
1: Kraszczy, no, aż tak. Kraszczy, dzięki. I mam głęboką nadzieję, i to nie mówię do ciebie, Krawcze, tylko do tych, co nas słuchają, że ktoś pociągnie tą audycję, bo jak nie, to będę ten... zły. Dzięki, Krawcze, cześć.
0: Dzięki. No, trzymaj hej, się cześć, dzisiaj, cześć. Grzesiek ze mną współprowadził dzisiejszą audycję.
1: No, współprowadził.
0: O, tu rozłączyłem niechcący Sorasy. O, ale mi noga ścierpła. O Jezu, to w ogóle czuję, jakby nie moja noga. Jakiś przerzeźnik by się przydał, muzyczny chyba. Myślę, co tu włączyć. Ajajaj. Nie wiadomo, co tu włączyć. Dobra. Okej, już wiem.

0: deszczowy klaun Kinga Price. Aktorka, którą znacie być może z filmów Smarzowskiego, fantastycznie też śpiewa. Fajny utworek, trwa aż 6 minut, ale to jest okazja, żeby ci, których nie interesuje piosenka aktorska, sobie poszli, zrobili kanapkę, napili się czegoś, a jeszcze z wami posiedzę. Fajnie nam się dzisiaj gada, takie filozoficzne różne klimaty dzisiaj, to zostańcie z nami jeszcze.
1: Zamknął się w wozie, który na urwisku stał. Musieli jechać już, szef stanął.

No, niestety niektórzy mają taki talent, że co nie powiedzą, to kulą w płot, albo jak coś otworzą swój otwór gębowy, to kogoś na przykład wkurwią, albo zdenerwują, albo nadepną na odcisk, albo też na przykład... No, tak bywa. Ale nieważne. To był Deszczowy Klaun Kinga Price. To oczywiście polska wersja piosenek Nicka Cave'a. Przegląd piosenki aktorskiej. Okej. Można zawsze zadzwonić jeszcze i nawinąć jakiś inny temacik. Może weselszy. Na Nocne Radio. Skype. Okej, coś tu się włączyło. A ja powoli już się tutaj szykuję do spania też. Padam na ryj, nie ukrywam. Furiat, ty już nic nie mów, dobra? Już siedź cicho lepiej. Dopiero co odbanowany. Tak ci powiem twoim językiem biblijnym. Po 7 dniach... odbanowan i znowu zbanowan, zaprawdę, prawda? Coś tutaj głośno, dobra. No właśnie. Nasza zima zła. Okej, może jeszcze jakiś jeden utworek przerywnikowy by się przydał na rozluźnienie sytuacji.

Znieś swój miecz, wojowniku. No, jakbyście się czuli, gdyby jacyś kolesie z krzyżem na płaszczach spalili waszą wieś, wymordowali bliskich. No właśnie. Tutaj pytanie z komentarzy naszych radiowych. Krawcze, a nie wystarczyłaby ci Amiga 500? To tak odnośnie nowego komputera, na który zbieram. No tak, wystarczyłaby w sumie, gdybym miał oczywiście modulator do podłączenia do telewizora swojego komputera. 32 kolory niby wystarczą, ale jednak no... Nie no, niby z palety 4096. No ale jednak 16,7 miliona. Brzmi kusząco. Myszka. Nie, no najbardziej by mi brakowało gier, w których można używać dwóch fajerów, a nie tylko jednego. Sam nie wiem, czy bym się skusił na Amigę 500. No Etam zaraz tu by powiedział, że o jakby Amigę 500 uzbroić w 2 mega RAMu i w interfejs jakiś tam do twardego dysku specjalny, że można podłączyć twardy dysk, to całkiem dobra maszyna.

Okej, okay, powoli kończymy audycję. Dzisiaj takie znowu luremy ostateczne, czyli luźne bardzo. Takie połączenie luźnych gadek z czasami ostatecznymi. No, przepraszam was bardzo, nie mam ostatnio czasu, żeby się przygotować jakoś konkretnie i nawinąć jakiś konkretny temat spiskowy, czy tam ezoteryczny, czy paranienormalny w audycji, więc tak sobie po prostu dyskutujemy, ale wiem, że jakoś tam jest dla was strawna ta mieszanka właśnie różnych przemyśleń, luźnych gadek i tak dalej. I sobie po prostu dyskutujemy, rozmawiamy. Co będzie, to będzie. Improwizacja, eksperyment i tak dalej. A dzisiaj sobie właśnie rozmawialiśmy tak o życiu, o wyborach, których dokonujemy, o tym, jak te wybory potem kierują naszym życiem. To w zasadzie to nie jest nawet taki błahy temat, bo to naprawdę ma znaczenie. Jak patrzę na swoje życie dzisiaj właśnie i podsumowuję sobie, jakich wyborów dokonywałem, jak mnie uwarunkowało pewne, nie wiem, tam wychowanie, jakie różnice było w tym, jak wychowywane były inne dzieciaki, jakie skutki to przyniosło. To jest cholernie ważne tak naprawdę i warto sobie to wziąć do serca. Tak. Myślę, że potrzeba dobrze tu podsumował, żebyś po prostu furiat nie zaczepiał tutaj ludzi. Słuchaj, no też o pewnych rzeczach tam nie wiesz, coś, czy masz taki jakiś dziwny talent, że coś tam chlapniesz, wiesz, często jakiś taki jesteś, wiesz. No nieważne. My się spotykamy w poniedziałek na pewno w Nocnym Marku. Będziemy znowu szydzić, drwić sobie, wyśmiewać. Za mało tego wyśmiewania i tych drwin jest. Ludzie, jak patrzę na ten nasz rząd, jak ci ludzie się zachowują, jakie prawo wprowadzają, naprawdę, to nie sposób nic innego robić, jak tylko drwić. Czytam sobie o jakimś księdzu, który zapraszał na plebanie małe dziewczynki i tam je kąpał, obmacywał i prokurator potem w sądzie, nasz oczywiście prawicowy, taki boży prokurator, tłumaczy, że to był ksiądz energoterapeuta, który leczył dotykiem, tak? I że to nie ma nic zdrożnego, bo on tylko mył i kąpał, a nic więcej. To się zastanawiam, na jakim świecie ja żyję i czy to jeszcze jest Monty Python, czy Barea jeszcze, czy... nie wiem.

dziś chodził mi po głowie taki temat, świat, nasz świat, bardzo dawno, dawno temu i za, powiedzmy, nie wiem, za 1000 lub może za 1000 lat w przód, bardzo daleka przyszłość. To są ciekawe też rozważania. Taka zupełnie może nawet odrealniona wizja tego, jak będzie kiedyś. Jeśli oczywiście dotrwamy. Przepraszam. No bo jednak zdaniem niektórych zmierzamy do samozagłady. Ja akurat podzielam ten pogląd. Ale taki, wiecie, świat nie za 100 lat, nie za 10 lat, tylko taki naprawdę grubo w przyszłość sięgamy wzrokiem, nie? Czy nie staniemy się przypadkiem jak półbogowie? Czy te nasze wszystkie wizje science fiction o superbohaterach to nie jest jakaś wizualizacja tego, jak będzie za 1000 lat, za 1000 lat? I taki chciałem temat przygotować, ale niestety się widzicie, napiłem, wypity dzisiaj. O, anulowanie subskrypcji na Patronite. Z tym anulowaniem to jest ciekawa sprawa, bo to właściwie chodzi o to, że ktoś tam deklaruje, że przez jakiś tam czas będzie nas wspierał i po prostu się kończy ten okres, nie? A Patronite pisze, że anulowanie. Tak brzmi złowieszczo, jakby ktoś zrezygnował. Oczywiście zachęcam, żeby tutaj nas sponsorować i dopieszczać jak najbardziej. Czemu nie? Nocne radio. No, jak dzisiaj słyszeliście, zupełnie takie odjechane radyjką, w którym gadamy tak, jak w sumie nie gadają nigdzie indziej. Bardzo szczerze, bardzo tak eksperymentalnie i bardzo tak nietypowo i w ogóle. And drive them into darkness forever they'll be. A za jakiś czas już powoli się staramy, aby nocne radio powiem tak, zbliżają się pewne zmiany. Trochę sobie tutaj obgadaliśmy parę spraw i chcemy trochę zmienić nocne radio, ale tutaj z szczegółów nie zdradzam. W kapitanacie trwają rozmowy. No i być może niektórzy będą zaskoczeni, ale no, wszystko się czasem zmienia.

Przypomnę takie przysłowie, porzekadło. Mowa jest srebrem, a milczenie... Mowa jest złotem, a milczenie srebrem. Nie. Przepraszam. Coś, już jestem zakręcony dzisiaj. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem? Chodzi... Nie, no dobra. Chodzi mi o to, że czasami większą wartością jest niepowiedzenie czegoś, niż na przykład powiedzenie. Bardzo mądre porzekadło. W ogóle takie mądrości różne ludowe, porzekadła, one są czasami naprawdę wartościowe. Ludzie, naprawdę, czytajcie przysłowia, uczcie się i bierzcie je na serio.

Albo na przykład takie powiedzonko, że lepiej powiedzieć o dwa słowa za mało, o jedno słowo za mało, niż o dwa słowa za dużo. O, bardzo fajne.

natknąłem się dzisiaj na dziwnego takiego newsa, że Ciri w tym serialu wiedźmińskim nie może być biała. Czy to oznacza, że będzie czarnoskóra Ciri? No, wiecie, światowa produkcja to Wiedźmin. Różnie może to wyglądać, nie? Różnie może się to skończyć, ale w sumie czemu nie? Czy to jest jakiś taki dramat straszny, że Heimdall w Torze jest czarnoskóry, czy tam Nick Fury stał się nagle murzynem, a był wcześniej biały? Czy to jest coś, co ma nam spędzać sen z powiek?

patrzę sobie teraz tak jednym okiem na niebo. Mam akurat tutaj blisko okno i balkon. No, niesamowite jest to wrażenie, kiedy patrzymy na gwiazdy i zdajemy sobie sprawę, że to są właśnie gwiazdy, a nie planety. Takie jak nasze Słońce, nie? I że tam gdzieś pewnie jest życie. Dużo bym dał, żeby się dowiedzieć właśnie, czy jesteśmy sami we wszechświecie, czy nie. To takie fundamentalne pytania w sumie.

Nie będę płakał. Nie będę płakał, bo... Bo mężczyźnie nie wypada. Albo, albo i będę. I co robię do tego, Grześku? Prawdziwy mężczyzna się nie wstydzi płakać.

Niestety, brzytwa Okhama tutaj poszła w ruch i jakoś mi przeczucie mówi, że prawdziwa tajemnica to jest brak tajemnicy i że jesteśmy tutaj z bardziej takich prozaicznych i trywialnych powodów. Po prostu, no, jednak to życie to takie trochę parujące mięcho, nie? Ale czy to nam powinno psuć humor? I czy powinniśmy się z tego powodu czuć źle? Czy musimy koniecznie szukać sobie jakichś tutaj wzniosłych powodów naszej egzystencji i spodziewać się Bóg wie czego? Tutaj nomen omen, Bóg wie czego, prawda? Po życiu. Ja bym wolał, żeby może właśnie niczego nie było, jak u Kononowicza nie było niczego. Po prostu jesteśmy sobie tu na chwilę, wykorzystajmy jak najlepiej to, co mamy, nie? To, co mamy pewne, czyli nasze życie, powiedzmy. No nie wiem, jak wy tam se pożyjecie. Potrzeba znalazł butelkę wody w łóżku? To nieźle. A, wody, przepraszam. Wody. Pora wytrzeźwieć. No tak, powoli się zbieramy, tak. Muzyczka sobie leci, ja już tu sobie gadam, tak, bo gadam, ale powoli się żegnamy. No. Cały czas może z jakąś taką cichą nadzieją, że zadzwoni jakiś niespodziewany na przykład słuchacz. Na przykład Jacek Blacha. Zupełnie taki niespodziewany telefon i jakoś jeszcze tutaj rozkręci audycję.

Tak sobie teraz myślę, jakby to było, gdyby jakieś znane pismo jakimś cudem napisało o nocnym radiu. Co to jest za medium? I na przykład, no nie wiem, co by tam mogło się znaleźć. O Danielu Magicalu napisali w jakimś tam hiperekspresie, turboekspresie, jakimś tam gównianym pisemku. I a co by było o nocnym radio na przykład? Nocne radio jest to medium, w którym podpici, degeneraci nadają w godzinach nocnych swoje pseudointelektualne przemyślenia, jakieś tam, nie wiem, jakieś tam, coś w tym stylu, nie? Nadużywający narkotyków twardych, nadający, do których zalicza się też szefostwo tegoż radia, łączy się w godzinach nocnych i deprawuje młodocianych, zdegenerowanych słuchacz.

0: Ale będę miał kaca jutro, o Jezus.
1: Nie, no ja już muszę się do... Muszę ten pracować, mam ważne rzeczy do zrobienia. Chyba wstanę gdzieś tak o 7 rano. Ewentualnie o 8 najpóźniej. Ale wiecie co? W ogóle w tym miejscu, w którym teraz mieszkam, to jest dziwne aż, bo niby taki... Staram się być takim teraz twardym racjonalistą i w ogóle jakoś twardo stąpać po ziemi. Ale w tym nowym miejscu zamieszkania mam zupełnie inne sny. Śnią mi się jakieś popieprzone rzeczy. W ogóle są to sny bardzo realistyczne, długie. Takie, wiecie, jakby wyższa rozdzielczość. W ogóle, no... Dziwne rzeczy. I czemu to tak jest? Czemu tam, gdzie wcześniej mieszkałem, w ogóle mało co mi się śniło?

wszystko to obali, że to nie ma nic w tym niezwykłego. No ja nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, ale coś jest na rzeczy. Mówiłem wam też o telepatii, że dzień po tym, jak zadecydowałem, że się przeprowadzam do Środy Śląskiej, zadzwonili do mnie starzy, dobrzy znajomi, moi tacy przyjaciele w sumie z dawnych lat, którzy mieszkają tutaj bardzo blisko. I co tam, Krawiec, słychać w ogóle tego, co tam u ciebie? No, przeprowadzam się koło was, tak, zaraz i musimy się koniecznie spotkać. Czemu to tak jest? I czemu moje mieszkanie ma równo 44 metry kwadratowe i nowy właściciel nazywa się Zenon?

A to śpiewa właśnie świętej pamięci Falco. Nawet nie wiem, jak on umarł, ale no, ciekawy artysta. Tutaj akurat teledysk sobie oglądam, to utworku Naked, który tak jakby pokazuje różne aspekty seksualności człowieka. Wiecie, no, jeden lubi stare, drugi młode, trzeci bardzo młode, a czwarty lubi siniaki, a czwarty, a szósty, piąty lubi się przywiązać, a jeszcze jeden... O Jezu, co to jest? No, a ten się lubi przebrać za chomika. No, a wy co lubicie?

0: A ja lubię się przebierać za zakonnicę na przykład. O. Dobra, to sobie już idę. Za dużo powiedziałem, teraz wiecie o mnie wszystko, że się lubię przebierać za zakonnicę. Dobra. Trzymajcie się, do usłyszenia się z wami w poniedziałek. Cześć.
1: No i witam was, dobry wieczór, drodzy słuchacze. Jest dzisiaj wtorek, 20 lutego roku 2018. Wita się z wami z tej strony Krzysiek Maczyński, Welbaititer, prowadzący tę audycję, która się nazywa Proste Zwierciadło i jest to jej odcinek, zwykle nie podaję numeru, ale dzisiaj wyjątkowo podam 75. A porozmawiamy sobie dzisiaj, no jak zwykle w tej audycji, w różnych formach tutaj przedstawiam wam rozważania, czasem wywiady prowadzę, czasem dyskusje, debaty zaproszonych gości o różnych tematach, ale generalnie obracających się wokół idei wolności. I dzisiaj właśnie będzie na sztandarach wolność, a także twórczość, kultura, sztuka, a dokładniej literatura fantastyczna, tworzona przez takiego autora, części z was zapewne już znanego, który się nazywa Terry Goodkind.

0: i jest otwartym adherentem, przyznaje się do tego, że się inspiruje w swojej twórczości i że w życiu się kieruje taką wolnościową odmianą myśli filozoficznej, takim kierunkiem, który się nazywa obiektywizm i zapoczątkowany został przez Ayn Rand w XX wieku, zresztą też autorkę książek beletrystycznych oraz filozoficznych oczywiście. I o tym będę rozmawiał dzisiaj na żywo przez godzinę z kawałkiem, tak na takiej długości się spodziewajcie, z gościem, którym jest Paweł Tałajczyk. Witam cię, Pawle, serdecznie.
1: Cześć, witam.
0: Tak, Paweł jest publicystą, pisze między innymi na portalu obiektywizm.pl promującym obiektywizm, jak sam nazwa wskazuje, działaczem wolnościowym, członkiem stowarzyszenia Koliber, podróżnikiem, no i wielkim fanem właśnie Terry'ego Goodkinda, jego twórczości i znawcą. Tak, ja nie jestem znawcą, natomiast no, jako dziennikarz będę się tutaj starał wydobyć tak najciekawsze kierunki, o które można by tutaj, zagadnienia, które można by omówić związane właśnie i z Goodkindem od strony artystycznej, jego książkami i też od strony filozoficznej. A ponieważ jest to odcinek na żywo, to wy, drodzy słuchacze, też możecie tutaj wziąć jak najbardziej swój udział, do czego gorąco was zachęcam. Możecie na antenę zadzwonić, zadać jakieś ciekawe pytanie lub wypowiedzieć jakąś swoją refleksję po lekturze czy przed lekturą, czy też komentarz. I można to zrobić Skype'em. Dzwonicie wtedy na użytkownika kontestacja.com na Skype'ie. I do niego jest też podłączony numer telefonu, więc możecie też z telefonu zadzwonić. Podaję numer 222-195-321. Jeszcze raz, jakby ktoś nie zapamiętał, 222-195-321. Tak, więc podczas całej audycji możecie, drodzy słuchacze, dzwonić, a nawet jest to tym bardziej wskazane, że jest to jedna z kategorii konkursu, jaki tutaj jest związany, albowiem dzisiejszy odcinek odbywa się pod patronatem wydawnictwa, które tłumaczenia na język polski dokonuje właśnie książek Goodkinda i wydaje je po polsku i można je kupić. I jest to wydawnictwo Rebis. I pod patronatem właśnie wydawnictwa Rebis dzisiaj rozmawiamy. Wydawnictwo to także postanowiło ufundować 12 książek, które są dla was do wygrania. I oprócz tego mamy też trzech, jeszcze zanim z wydawnictwem żeśmy rozmawiali, pojawili się trzej indywidualni fundatorzy, w tym i pomysłodawca, czyli też fan twórczości Goodkinda, Grzesiek Wesołowski, pozdrawiam, ufundował jedną książkę, Jacek Welblacha jedną oraz Wódz, też taki stały słuchacz o takim pseudonimie, jedną, tak więc w sumie jest 15 książek dla 5 osób, bo będą to pakiety po 3 książki, tomy od 1 do 3 najbardziej znanej serii Goodkinda zatytułowanej Miecz Prawdy. Tak, więc jedna z kategorii konkursu to jest taka, że spośród dzwoniących takiego szczególnie ciekawe pytanie czy wypowiedź po prostu wybierzemy subiektywnie całkowicie i dostanie ta osoba taki zestaw. O innych kategoriach powiem pod koniec. A tymczasem przejdźmy może do tego, co można powiedzieć o samym Goodkindzie. Właśnie, co to za człowiek jest? Kiedy on zaczął pisać? Co go skłoniło do tego, żeby właśnie taki gatunek, taką tematykę podejmować?
1: Wiesz co, ja zacznę od pewnego cytatu, który jest dedykacją do 11 tomu. Pierwotnie miał być ostatni, brzmi on. Mojemu przyjacielowi, Markowi Mastersowi, człowiekowi wielkiej inwencji, determinacji i dokonań, jest ucieleśnieniem tego, o czym piszę, że jedna osoba dzięki radosnemu umiłowaniu życia, cywilnej odwadze i silnej woli pozbawionej nienawiści może wpływać na wszystkich, którzy ją znają, szlachetnością ludzkiego ducha. I jako, że jest to literatura wolnościowa, to chciałbym powiedzieć, że nie jest to seria, która nam powie o tym, jak będzie w akapie. Jest też to poradnik o tym, jak wprowadzić akap, czy ludzie mogą się truść, czy nie, czy w ogóle podatki są zbrodnią, czy nie. Jest to natomiast seria, która pokazuje nam działania pewnego człowieka, który nawet kiedy zostaje wciśnięty w najgorsze możliwe warunki, w sytuacji pozornie bez wyjścia, w jakimś stanie takiego uwięzienia, jest w stanie mimo wszystko wykrzesać jakąś iskierkę nadziei z siebie, tak, żeby mnie siłę, która siła taka, która emanuje z tej osoby, może się może wpływać też na inne osoby i tym sposobem dać im motor do działania. To można powiedzieć, jest to dla wolnościowców coś, gdzie możemy w ogóle sprawdzić, dlaczego akurat jesteśmy wolnościowcami.
0: Myślę, że powiedzmy słuchaczom, bo słucha nas pewnie trochę nowych ludzi, którzy nigdy nie słuchali, co to jest ten ACAP, o którym dwa razy wspomniałeś. Jest to mianowicie skrót od słowa anarchokapitalizm, czyli takie połączenie anarchizmu, czyli ładu bezpaństwowego, anarchii, z kapitalizmem, czyli z wolnym rynkiem. To znaczy nie ma państwa, nie ma żadnego monopolu na przemoc, który by nas do czegoś przymuszał, ale obyczaje są takie, że szanujemy prawa własności i możemy dobrowolnie zawierać transakcje, jakoś się tą własnością czy jakimiś usługami wymieniać. Na warunkach dowolnych, takie jakie sobie ustalimy.
1: Tak.
0: Tak, więc w takim razie zadam ci następne pytanie. Kto jest głównym bohaterem a kto jest głównym antagonistą tej serii? To znaczy, bo tutaj Good Kind inspiruje się filozofią Ayn Rand, podobnie jak u Rand jego bohaterowie są wielcy, epiccy, nawet przerysowani w dużym stopniu, można powiedzieć. No i ich charaktery, ich również rozwój, ich taka podróż wewnętrzna, nie tylko zewnętrzna po tym świecie, ale i wewnętrzna, no obrazuje pewną naukę pewnych prawd filozoficznych, które uznaje za właśnie prawdziwe Good Kind i chce nam je w ten sposób, można powiedzieć, jakoś przybliżyć w takiej artystycznej formie. Więc jakbyś mógł od tej strony tutaj zachęcić.
1: Głównym bohaterem to na pewno jest Richard, który jest, zaczyna w zasadzie jako skromny leśny przewodnik i tak naprawdę pomimo, że później nieraz nie zachodzi ratować świat, to cały czas tak naprawdę tęskni do tego życia prostego przewodnika. O nim to zaraz jeszcze pewnie dużo opowiem. Natomiast jeśli chodzi o głównego antagonistę, to wielu ich jest. Pod koniec 15 tomu, bo w ogóle pierwotnie miało być 11 tomów, ale potem powstały jeszcze następne. Nie wiem, czy taki był zamysł autora na początku. Myślę, że akurat fabuła tak trochę jak się ją czytało, to odnosiłem wrażenie, że ona była trochę na bieżąco tworzona. Antagonista zwany Hanisem Arkiem, natomiast on tak naprawdę dopiero w tych ostatnich częściach, jak wspomniałem, był takim pierwszym, jest Ral Posępny.
0: Tak, Darken Ral, czyli ojciec Richarda Cyphera, czy też Rala, bo on tutaj podobnie jak Harry Potter też jest wychowywany przez innych rodziców niż jego prawdziwi rodzice i to się okazuje dopiero później, że jest z rodu, który właśnie jest magiczny, tak? Jest dużo magii, o czym pewnie jeszcze będziesz tutaj mówił. No i taka dość ciekawostka, powiem, że w adaptacji filmowej przerobili tego Darken Rala, czyli po polsku Rala Posępnego, z jego ojca na brata. Taki dziwny zabieg został dokonany w tej adaptacji.
1: Czekaj chwilę, czy coś przerywa?
0: Nie, wszystko jest w porządku, mów.
1: Dobra. Pierwszym takim antagonistą jest Rala Posępny, który w zasadzie poprzez to, że zabił ojca Richarda i zabił tego przybranego ojca Richarda i włączył szkatuły Ordena do gry, przez co zapoczątkował to wszystko, że Richard w ogóle podjął się obowiązków poszukiwacza prawdy i postanowił wyruszyć w bój przeciwko niemu. Natomiast później od trzeciego, w zasadzie od końcówki drugiego tomu do 11. Takim głównym wrogiem Richarda jest Imperator Jagang i myślę, że w zasadzie on i jego ideologia dowodziła armią, która nazywa się Imperialnym Ładem. Myślę, że to ich może w świecie takich wartości obiektywistycznych to można by ich tak naprawdę uznać za takiego największego antagonistę, jako kogoś, kto był taką największą antynomią. No byli ludzie, którzy dążyli do z jednej strony do wyplenienia magii ze świata, natomiast z drugiej sami sobie przyznawali tę możliwość posługiwania się magią, aby zrealizować swoją misję.
0: Za chwilę chętnie się ciebie dopytam o tę magię, ale w tej chwili zadzwonił do nas słuchacz. Mamy słuchacza, który co więcej dzwoni do nas z wideo. Słuchaczu, nie dzwoń z wideo, to jest radio. Czy się słyszymy?
2: Słyszymy się, słyszymy, słuchawce. Bartosz, no to z tej strony.
0: Witamy cię, Bartoszu, na antenie. Co nam powiesz, czy masz jakieś pytanie lub refleksję?
2: Nie, tylko odnośnie antagonistów i na zachętę do przeczytania wszystkich tomów. No mogę powiedzieć, że w grande finale opowieści Richard Rall każdego jednego socjalistę, komunistę i wszystkie inne odmiany lewactwa pełzającego po ziemi zidentyfikował oraz fizycznie oddzielił i usunął ze społeczeństwa. So to speak. To tak tylko na zachętę dla wszystkich, którym miła jest taka idea, prawda, helikoptera.
0: No tak, to tak od razu pierwsze moje skojarzenie było, że jeżeli sobie pewni ludzie na przykład dają prawo do używania magii, a chcą ją wyeliminować z powszechnego użytku przez zwykłych ludzi, znaczy zwykłych, no tych przynajmniej, co potrafią nią władać, no to od razu się kojarzy dokładnie to, co robią władze państwowe. Też sobie przyznają różne uprawnienia, różne wyjątkowe przywileje, na przykład noszenie broni, no co prawda sami tego nie robią, przeważnie tylko ich ochroniarze, podczas gdy my, no, mamy to albo bardzo ograniczone, albo wprost zakazane. Podobnie z posiadaniem złota, z emitowaniem pieniądza. No, ale dobra, więc Bartek, powiedz mi, czy to jest jedyna rzecz, którą chciałeś powiedzieć, czy jeszcze chcesz jakieś pytanie dodać?
2: No, tak na dzień dobry tylko, pozdrawiam.
0: Okej, to możesz zadzwonić jeszcze raz później, pozdro.
2: Cześć.
0: Tak, no więc o magię właśnie chciałem się ciebie zapytać, bo światy, w których istnieje magia, albo ta magia jest tam po prostu tak dla stworzenia, powiedzmy, żeby było o czym pisać, powiedzmy, no i chyba tak jest na przykład, nie oglądałem, ale w recenzjach serialu Gra o Tron tak jest, że tam ta magia z biegiem czasu rozwiązuje coraz więcej rzeczy, coraz bardziej no, zwroty akcji polegają na wyciągnięciu magicznej sztuczki z kapelusza, a przeciwne zjawisko jest we Władcy Pierścieni Tolkiena, gdzie no, magia jest jako element świata i służy do zarysowania pewnego tła akcji, ale jednak przełomowe rzeczy dzieją się poprzez interakcje bohaterów, czy poprzez przemianę bohaterów, a nie w sposób taki, że o królik z kapelusza. Jak to jest i jaka jest natura magii obecnej w świecie opisanym przez Gutkinda?
1: Znaczy, zacznę od tego, czym jest w ogóle magia w fantastyce, bo myślę, że fantastyka daje w ogóle o tyle też fajny manewr, że można wykorzystać magię jako pewną metaforę do czegoś. Znaczy, tak jest w wielu seriach. Nie wiem, czy w Harry Potterze chyba tak nie jest. Natomiast zazwyczaj ona jest czymś, co tam się jakoś rozgrywa, ale też jest takim dopełnieniem. Według mnie można oczywiście interpretować na wiele różnych sposobów. Jakby to tak najszybciej ująć. Zacznę od tego, że przez każdy z tych 11 tomów przewija się jakaś myśl przewodnia, którą autor nazwał prawem magii. I tak naprawdę to jak się o tym słyszy na zewnątrz, albo jak się zobaczy okładkę pierwszego tomu, który nazywa się Pierwsze prawo magii, może naprawdę mieć jakieś mieszane uczucia. Natomiast prawda jest taka, że to są po prostu pewne przemyślenia. W oryginale w ogóle te prawa magii też nazywają się Wizard's Rules. I tak, jeśli chodzi o takie najbardziej metaforyczne znaczenie magii, to jest to taka, osobiście uważam, że jest to taka sztuka życia. Tak naprawdę Jak też Ayn Rand na przykład przedstawiała ludzi jako bohaterów swojego życia, to tutaj to jest przedstawione tak, jakby ludzie byli artystami swojego życia. To jest także na przykład pierwszy antagonista w ogóle, Rad Posępny, to w przeciwieństwie do następnych, to był, można powiedzieć, że z jednej strony był okrutny, natomiast był takim swego rodzaju artystą. On po prostu lubował się w magii i swego czasu po prostu przesadził.
0: Czy mamy połączenie? Czy się słyszymy? Bo nagle tak urwałeś. Pawle, zrobimy mały teścik. Powiedz mi, czy tobie działa połączenie z internetem dobrze. A tymczasem zadzwonił się do nas na antenę słuchacz. Jest to słuchacz o pseudonimie Potrzeba 19. Czy się słyszymy my?
3: Tak, my się słyszymy tutaj. Pawła niestety zerwało. Ja akurat tutaj miałem pytanie bardziej do Pawła. Nie wiem, czy poczekamy na ponowne połączenie, czy jak to zrealizujemy, jak uważasz?
0: Próbuję go przywrócić tutaj, aczkolwiek jeśli się nie uda, to znaczy, że mu pewnie internet zerwało i wtedy zatelefonujemy do niego, po prostu dołączymy go tak, że zadzwoni mój telefon i mam nadzieję, że nie wyłączył, nie schował gdzieś głęboko. Call failed, taki mam napis.
3: Coś mu się rozładowało, no trudno.
0: W związku z tym pozostaje właśnie opcja telefoniczna. Wydobędę numer, który mam do niego i go tutaj zaraz dodam. Teraz to, co słyszycie, to jest, jak wklepuję tenże numer. I ja wam go oczywiście nie powiem, aczkolwiek jeżeli macie czułe jakieś metody, tak, Potrzeba, ty masz, ty to potrafisz zrobić po tym, jak ja stukuję, to z dźwięku tych klawiszy odgadnąć, przeanalizować, poddać to oprogramowanie odpowiedniemu analizującemu, które powie, co to jest za numer. Tak, więc czy ja dobrze go wpisałem, bo nie chce mi się go jeszcze raz potem przepisywać. Dobrze. Mam nadzieję, że w nowej wersji Skype'a też ta komenda działa. Tak, więc dodaliśmy go i teraz trzeba podnieść. No i w tej chwili powinien mu dzwonić telefon. I w ten sposób, skoro mu chyba padło łącze internetowe, dokończymy po prostu ten odcinek. Cześć, Paweł. Czy udało nam się połączyć z tobą telefonicznie?
1: Udało.
0: To wyłączam telefon, bo chyba już się udało Skype'em przywrócić. No, to w takim razie słuchacz, który zadzwonił, czyli Potrzeba 19, ma do ciebie pytanie.
3: Witam serdecznie prowadzącego Bajta, witam serdecznie ciebie, Pawle. Miałbym taką prośbę, żeby wprowadzić Terego Goodkinda dla osób, które są w jakiś sposób ideologicznie związane z fantastyką, za jaką ja się, za taką osobę sam się prywatnie poczuwam oczywiście, natomiast nie do końca gra ze mną ta koncepcja wolnego rynku i chciałbym, żeby jako osoba, która zna się na tym, żebyś mnie, krótko mówiąc, skusił do tego, żeby się z Goodkindem zapoznać, bo przyznam szczerze i tutaj z ręką na sercu, o Goodkindzie słyszałem, natomiast nie zapoznałem się z jego twórczością wcześniej, głównie ze względu na to, że strasznie zwracano uwagę na jego aspekty wolnorynkowe, ze względu na jego aspekty wolnościowe i tutaj właśnie jakbyś zechciał skusić tych właśnie troszkę umiarkowanie sceptycznych słuchaczy, którzy wychowali się na Wiedźminie, którzy wychowali się na Tolkienie, którzy wychowali się, nie wiem, na Zajdlu czy Lenie, jeżeli pozwolisz, żebyś dał jakiś taki punkt odniesienia, który moglibyśmy później, wiesz, który by nas zwyczajnie zachęcił z pozostawieniem tej otoczki wolnorynkowej. To jest moje pytanie, ja się w tym momencie będę rozłączał i przełączam się na osłuch. Dziękuję bardzo, dzięki wielkie za audycję, dzięki wielkie sponsorom, dzięki wielkie Pawle, że zechciałeś do nas dołączyć i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Tak, więc tak naprawdę te wydźwięki wolnorynkowe to też nie są tam aż jakieś takie mocne. To zaczyna się w prosty sposób taki, że po tym, kiedy Richardowi zamordowano ojca, widzi, że tropi go jakaś chmura, potem ratuje jakąś tajemniczą kobietę, która później okazuje się, że odgrywa w ogóle jakąś bardzo ważną rolę i ratuje ją z rąk czterech ludzi nasadzonych przez Rala Posępnego. I zaprowadza ją do swojego znajomego czarodzieja i ona mówi, że przybyła w tym celu, że Ral Posępny włączył szkatuły Ordena do gry. I tutaj może zacznę od tego, czym są te szkatuły Ordena. Bo to jest taki, pierwszy myślę, taki aspekt fantastyczny w tym. To jest takie... Szkatuły Ordena polegają na tym, że osoba, która je zgromadzi wszystkie, musi stosować się do zaleceń z pewnej instrukcji zwanej Księgą Pisania Mroków. I tak, kiedy otworzy jedną z nich i tę właściwą, to będzie pełną wadę nad magią, tak zwaną magię życia i śmierci. Natomiast jeśli otworzy pozostałe dwie, jedną z nich, to sama umrze. Natomiast jeśli otworzy drugą fałszywą, to oznacza to śmierć dla całego świata. I tutaj zaczyna się wejście Richarda w rolę poszukiwacza prawdy. Pierwszym jego celem tak naprawdę i wtedy tak naprawdę nie myślę o niczym innym, jak się też zaczyna drugi tom, o tym, żeby jego misją jest wtedy to, żeby nie dopuścić do tego, żeby Ral Posępny zdobył tę władzę nad magią. A potem to ma to oczywiście swoje konsekwencje też, ponieważ Richard, z racji, że jest niezaznajomiony z tym światem magii, tak naprawdę on tę wiedzę cały czas zdobywa na bieżąco. To często jest coś takiego, że tak naprawdę nieświadomie, pozbawiając się jednego problemu, uruchamia kolejne.
0: Tak, dodzwonił się do nas kolejny słuchacz. Mamy dzisiaj naprawdę obrotowe drzwi tutaj, karuzele, gdy chodzi o to, i bardzo dobrze. I jest nim Łukasz, więc witam cię, Łukaszu, i udzielam ci głosu.
4: Cześć Pawle, cześć Bajditer. Ja chciałem sprecyzować wcześniejsze pytanie Bajta dotyczące magii, ponieważ w książkach, czy tak ogólnie opowiadaniach fantasy, mamy jakby dwa rodzaje systemów magii. Ten twardy i miękki system magii. W twardym systemie magii chodzi właśnie o to, że za magii jest jakiś kosz. Wiemy, jak ona działa, ma jakieś konkretne bardzo zasady i wiemy, co się można spodziewać po bohatera korzystających z tej magii. A w miękkim systemie magii jest właśnie tak, że nigdy nie wiemy, co potrafi czarodziej, a czego nie potrafi czarodziej. I właśnie dla osób nieznających Gutkina, jak na przykład w ogóle go jeszcze nie czytałem, do którego systemu jest bliżej w tych książkach? I czy główny bohater w ogóle często korzysta z tej magii? On się na nic dobrze zna, czy się na nic słabo zna?
1: To jest ciekawe pytanie, ponieważ Richard, jak się tam okazuje w trakcie, jest czarodziejem z najpotężniejszym darem od 3000 lat, natomiast nie umie się nim posługiwać. Jest tak zwanym czarodziejem wojny, to o jego aspektach też później powiem. I co ciekawe, to tak naprawdę jego dar ściśle związany z magią, na przykład, że potrafił kogoś uleczyć, czy takie, ciężko mi teraz podać jakiś przykład, na przykład spowodował raz jednym ruchem ręki unicestwienie armii nadbiegającej ku niemu, to robił impulsywnie, jakoś to w jego przypadku to był dar, który się uruchamiał tylko w razie nagłej potrzeby. I w jego przypadku to... Nie wiem, czy tam jeszcze jesteś, Faraday? Łukasz?
4: Tak, jestem skupiony.
1: Powiedz mi jeszcze raz, ten miękki czy ten twardy to jest ten, w którym główny bohater zna się na magii?
4: Twardy to jest ten, w którym główny bohater zna się na magii.
1: Mhm. To tutaj nazwał... Tutaj... Głównego bohatera bym zaliczył do tych raczej miękkich, natomiast jest to osoba, która cały czas poznaje magię, natomiast w praktyce i tak cały czas nie wie, jak się nią posługiwać. To jest w pewnym sensie takie takie coś, może być takie trochę fatum, które nad nim ciąży, ale z drugiej strony też mu pozwala bardzo oryginalnie myśleć. Przez całą serię tak naprawdę on jest osobą, która najbardziej nienawidzi proroctw. I jak się pod koniec okazuje, słusznie, ponieważ jest taka koncepcja, według której proroctwa były w ogóle elementem świata śmierci w świecie życia, to mogę o tym też opowiedzieć zresztą, bo to też była ciekawa koncepcja. Nie wiem, czy odpowiedziałem ci na pytanie.
4: Ale ta magia ma jakieś takie swoje zasady, że na przykład jak powie to i to, coś się stanie to i tamto, czy jest po prostu taka reakcja, że jak zrobi konkretny X, to zadziała się Y, czy po prostu ten Y jest zawsze nie wiadomo. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi.
0: Myślę, że warto tutaj też wprowadzić takie fundamentalne właśnie w tym cyklu, w tej serii Good Kinda, rozróżnienie na magię addytywną i subtraktywną.
1: Tak, i tu też warto zaznaczyć, że Richard jako pierwszy od 3000 lat urodził się z darem magii subtraktywnej. Byli też czarodzieje i czarodziejki, które korzystały z magii subtraktywnej, natomiast to nie były osoby z darem, tylko osoby, które, jak to się nazywało w książce, zaprzedały się opiekunowi zaświatów. I był też opisany motyw, jak Richard był uczony, jak korzystać z daru. Bo z tym, jak pytasz, czy czarodziej coś tam rzuca ręką, chodzi ci o to, czy on jakoś dociera wewnętrznie do u siebie w umyśle do tego, jak się tym posługiwać i robi. I wie, co robi, tak?
4: Tak, o to mi chodzi.
1: Więc Richard w zasadzie w przypływie chwili tylko wiedział, jak to robić, bo nawet był taki motyw w drugim tomie, że Richard był uprowadzony do tak zwanych sióstr światła. To były czarodziejki, które uczyły mężczyzn korzystać ze swojego daru. Natomiast Richard, jak się okazywało tam w trakcie lekcji, tak naprawdę był osobą, która się nie nadawała do tych lekcji, bo jego dar funkcjonował w zupełnie inny sposób, niż tam go próbowały uczyć. Próbowały go uczyć, żeby zasięgnął do głębi swojego umysłu, ale tam nic mu nie wychodziło. Zresztą tam też było wspomniane, że on powinien być uczony przez czarodzieja, a nie przez czarodziejki i siostra, która go tam ściągnęła, w sensie siostra światła, czarodziejka, nie jego siostra, która go tam ściągnęła, to później była mocno wkurzona, jak się dowiedziała, że on ma dziadka, który jest czarodziejem i on może go nauczyć. To tak naprawdę to też, że był sprowadzony do tego pałacu, to był efekt matactw przełożonej tych sióstr, która wtedy mocno była za tym, żeby kierować się proroctwami.
4: Mhm. Okej. Dziękuję ci bardzo za odpowiedź, ja się przenoszę na odsłuch. Dzięki wam bardzo. Pa.
1: Cześć.
0: Cześć, Łukasz. Tak, no a powiedz może, bo w sumie nie wiem, czy słuchacze to wychwycili, jaka jest różnica między tą magią addytywną a subtraktywną?
1: Magia addytywna służy do tego, żeby coś tak naprawdę, można powiedzieć, że fizycznie robić na podstawie tego świata, czyli na przykład coś zwiększyć, było na przykład podany przykład, jak poprzez zwiększanie ciśnienia w jakichś przedmiotach można było doprowadzać do wybuchu. Albo na przykład zapalić ogień, jak często czarodzieje używali czegoś takiego jak kula ognia czarodzieja. Natomiast magia subtraktywna to w naszym świecie to przede wszystkim służyła do tego, żeby coś usunąć. Ale też na przykład ten pałac światła też był oparty na magii subtraktywnej, bo tam był element zaświatów, ponieważ w zaświatach nie było czasu. Dzięki temu był tam mocno spowolniony upływ czasu, przez co niektóre w tej książce akurat były wymienione dwie takie postacie, dożywane blisko 1000 lat. A tam było normą, że ktoś żył 500, 600 lat. Później...
0: Tymczasem zaraz zapytam się ciebie, zapamiętam to, że mam cię zapytać co później, a tymczasem dajmy głos słuchaczowi, który telefonem się do nas dodzwonił, żeby tutaj nie czekał i go nie kosztowało. Witamy cię na antenie.
2: Witam jeszcze raz, Bartosz. Chciałem nawiązać do tego rozróżnienia między magią twardą, powiedzmy, a magią miękką. No więc z mojego odbioru całej serii powieści magia w świecie Gutkinda jest, nawet bym powiedział, tak w 70-80% tą magią jedną, jednak twardą, opartą na bardzo mocnych zasadach. Większość użytkowników magii, z którymi mamy do czynienia w całej powieści, w powieściach, posługuje się tą wersją zdecydowanie opartą na pewnych schematach, tkają sieci, używają do czynienia magii, nazwijmy to symboli. Ona ma bardzo sztywne zasady, choćby sam symbol Grace, który jest bardzo takim mocnym znakiem używanym w wielu zaklęciach. To, co się wielokrotnie przewija i jest nawet osią jednej z książek. A sam Richard wykorzystuje tą magię na sposób kreatywny. Ponieważ bardzo mało o niej wiem, tak jak z tym przysłowiowym, prawda, nikt mi nie powiedział, że tego się nie da zrobić, więc zrobiłem. To 30% pozostawiłbym dla wykorzystania magii przez Richarda, a generalnie świat jest oparty na tej magii dosyć twardej jednak. Ona jest częścią rzeczywistości, nie jest jakąś siłą, która sobie istnieje i nie rządzi się żadnymi prawami, tylko jak najbardziej ma bardzo sztywne prawa. Ma ten koszt, między innymi przeciwieństwa swoje, prawda? Czyli subtraktywna, adatywna magia czarowników i czarnoksiężników, nie wiem, czy dobrze pamiętam.
1: Czarowników.
2: To się dokładnie tak nazywało, prawda? Więc no, ta magia jednak jest dosyć twarda w tym świecie.
1: Tak, tak.
2: Richard zresztą też w pewnym momencie zaczyna rozumieć tę symbolikę, prawda? On na początku jest takim totalnym noobem, no, ale później w miarę nauki, rozwoju, prawda? I tych wszystkich historii, w których bierze udział, no dosyć dobrze rozumie też symbole i no, z powodzeniem ich używa.
1: Tak, pytanie było natomiast o głównego bohatera, bo to powiedzieć, że w 70% jest twarda, a w 30% miękka, to poprzednie pytanie było o samego głównego bohatera. Tak, tak, to jest akurat prawda,
2: nie, że jasne.
1: Podlega tam sztywnym regułom. To z tym oczywiście się jak najbardziej zgadzam. I Richard też w miarę trwania fabuły nabiera coraz większej wiedzy, natomiast też nigdy nie jest jakimś tam... Nie staje się nigdy osobą, która profesjonalnie wie wszystko, jak kiedy akurat ściśle magią się posłużyć. On bardziej posługuje się intelektem w celu zrozumienia magii. Zrozumienia tego, jak powinien działać.
2: No tak, tak, to się zgadza. Tylko no, mówię, no, bardziej skupiłem się na tym aspekcie, czy w samym settingu ta magia jest taka no, właśnie miękka czy twarda, to w settingu jak najbardziej bym powiedział właśnie tej opcji twardej.
1: Tak.
2: To by było na tyle. Dzięki.
0: Dzięki za cenne uzupełnienie. Tak, więc możesz wrócić do swojej, do kontynuacji, znaczy kontynuować poprzednią myśl o tym, jak to jest tą magią addytywną i subtraktywną.
1: Później jeszcze pojawił się wątek taki, że w tomach po 11, ponieważ od 1 do 11 to jest właściwy cykl Miecza Prawdy, natomiast potem to jest cykl, który się nazywa Dzieje Richarda i Kajan, ale de facto jest jego też przedłużeniem.
0: No to właściwie tutaj Wikipedia polska i angielska się różnią. Angielska podaje, że tych tomów jest właśnie 17 i jeszcze nawet ten powstający obecnie tą serię Kroniki Nikki, chyba tak to się mówi, a nie z włoska Nicci, tak? Nikki przez 2C, też zalicza do tego, podczas gdy w Polsce jest to tak podzielone, że jest 11, a potem są wymienione takie książki i mini takie serie, które no, nie są częścią właściwej serii, ale są z nią powiązane, dzieją się w tym samym świecie, rozwijają jakieś wątki poboczne, na przykład właśnie Nikki to jest jedna z bohaterek, która właśnie no, poświęcona jest bardziej jej przygodom, te co obecnie powstają. Sam Gutkind zresztą się wypowiadał, że chciał już to zakończyć, no ale stwierdził, że zamiast jednej książki i na zakończenie, ponieważ cała seria jest taka epicka, no to zakończenie też musi być epickie i tak na bieżąco właśnie wpadło mu do głowy, że może napisać coś, co kontynuuje to i jakby zamyka pewne rzeczy, no ale samo w sobie jest taką serią trzech książek.
1: Jeśli chodzi o to przedłużenie, jako dzieje Richarda i Kyle'a, czy to zaraz też może wiem. Zresztą temat, jeśli chodzi jeszcze o to zastosowanie tej magii subtraktywnej, to było też stosowanie takiego elementu zaświatów, że później wychodziło tam oczywiście zapisków, które Richard odnalazł, że stosowana była ona do w przypadku ciał zmarłych, żeby spowolnić proces gnicia. A w tamtych częściach też wychodziło na to, że oprócz tych magii, które znaliśmy, one się harmonijnie układały właśnie według tego Grace, które było opisane. Natomiast istniała jeszcze takie jak czarna magia i to w ogóle często nawet były wskazówki w tych książkach, że ona opiera się na chaosie właśnie i służyła właśnie do tego, że potem dzięki temu, że te ciała nie gniły, one były bez duszy i dzięki czarnej magii one były ożywiane i też później działy się różne takie cuda, że ożywiano zmarłych, to myślę, że w pierwszym i właśnie w tym 15 tomie, jeśli już traktować te kolejne jako rozszerzenie tej serii, jest pewna mocna wskazówka, dlaczego w ogóle powstały te kolejne części, bo na początku myślałem, że to może jednak trochę naciągane po to, że sobie po prostu chciał dorobić kolejne części, natomiast teraz myślę, że jednak logicznie jest pewno, nie jak to dobrze określić, jest czymś wskazanym, że powstały te kolejne, ponieważ część 11, podobnie jak pierwsza, kończy się otwarciem szkatuły Ordena, natomiast w drugiej części, po pierwsze właśnie ona ma swoje negatywne skutki i w pierwszej jest wspomniane, że każde otwarcie tej szkatuły rozdziera zasłonę za światami i można powiedzieć, że po 11 nastąpiło takie mocniejsze rozdarcie, przez które zaczął się proces takiego zlewania świata, żeby ze światem zmarłych.
0: Tak, tutaj na czacie Grzesiek poprawia, że wymawia się rzeczywiście z włoska Nietzsche, tak? To jednak w takim razie błędnie szukałem tego, ale nie znalazłem samego Goodkinda mówiącego, to znalazłem jakiegoś fana robiącego unboxing książki, no i tam właśnie wymawiał Nikki. No ale Nietzsche w takim razie, jak twierdzi inny znawca. No, rozmawiamy dużo tutaj o samym świecie przedstawionym, a czy mógłbyś tak więcej trochę powiedzieć, no robimy dużo spoilerów, no bo to też czasem trzeba, prawda? Trudno omawiać książki bez powiedzenia przynajmniej części tego, co w nich jest, ale czy moglibyśmy tak bardziej teraz przejść do tej części ideowej, to znaczy w jaki sposób w tym świecie, a zwłaszcza w postaciach, w ich dziejach, w tym, przez co przechodzą, w przygodach, jak też i w przemyśleniach i przeżyciach wewnętrznych, które też są opisywane, no bo tym się różni literatura od obrazu, od ekranu, że to jakby bardziej się to przedstawia i pozostawia do wyobrażenia sobie resztę, tą, co oczami byłaby widoczna, czy uszami słyszalna czytelnikowi. Słowo jest bardziej no, symboliczne takie. Tak jest ciągiem literek, które no, generalnie konstrukcja świata pozostaje jako zadanie dla wyobraźni czytelnika dużo bardziej niż w jakiejkolwiek innej formie no, dzieł artystycznych. Tak więc jak to jest właśnie z tym obiektywizmem, z tymi poglądami Goodkinda, czy on to przemyca jakoś tak mocniej niż Rand, czy słabiej, czy i można powiedzieć, że on jest taką męską i 21-wieczną, no zaczął w sumie w latach 90. już, ale współczesną wersją Rand 2.0, czy może jakieś istotne tutaj zmiany i innowacje prowadził zarówno, gdy chodzi o samą myśl, samą filozofię, którą przekazuje, no jak też o właśnie formę, o sposób, w jaki to ubiera w szaty fabuły i wlewa w swoje postaci.
1: Wiesz co, jeśli chodzi o samo porównanie, czy Goodkind to kolejna Rand 2.0, ja bym tego tak nie porównywał, ja bym powiedział, że Goodkind to po prostu Goodkind. Jeśli chodzi o już o porównywanie przekazu, na pewno jest, tak powiedziałbym, że jest nieco inne rozłożenie akcentów w jego książkach niż u Rand. na przykład takie aspekty polityczne to są dopiero polityczne ściśle w ujęciu wolnościowym, to są dopiero nieco później poruszone. Tak myślę, że najbardziej to też często jest znamiona tak przez fanów w szóstej części. I myślę, że tak jeśli chodzi o filozofię postępowania tych postaci, to tak właśnie część pierwsza i szósta nam dają najwięcej do... najwięcej nam mówią na ten temat. W części szóstej mamy już takiego Dejrzego Richarda, który jest w tym świecie i chcąc nie chcąc został uprowadzony do stolicy Imperium Komunistycznego. Teoretycznie może użyć swojej magii przeciwko swoim oprawcom, ale w praktyce nie może, ponieważ został odpowiednio zaszantażowany. Nie będę już tam spoilował dokładnie jak. Natomiast w tak perfidny sposób, żeby jednak nie używał tej magii zarówno przeciwko swoim oprawcy, jak też w ogóle jej nie używał. To też może być takim sygnałem do tłumienia w ogóle życia w nim. Więc Richard wynajduje tam sposoby, jak żyć bez magii. I myślę, że...
0: Czy nas zerwało? Czy my się słyszymy nadal?
1: Słyszę.
0: A, to kontynuuj, bo tak przerwałeś, że myślałem, że znowu nas rozłączyło. Ale proszę, mów.
1: I jest osobą, która właśnie znalazła się w pozorem w takiej sytuacji bez wyjścia, w takiej pułapce. Ale znajdując tam pracę, gdzie musi tam... gdzie jego pensja jest tam przekazywana sobie nawzajem przez różne komitety, zaczyna robić od zera interesy, potem odkłada sobie pieniądze i najważniejsze, potrafi odnaleźć taki promyk nadziei, że mimo wszystko nadejdzie jakieś... że mimo wszystko coś się da zrobić. Wie, że jeśli użyje swojej mocy, jeśli na przykład zabije swojego pracę, to przepadnie to, co jest dla niego najważniejsze. Dlatego stara się w jakiś inny sposób do tego dotrzeć.
0: Zadzwonił do nas kolejny słuchacz także telefonem, tak więc witamy, co nam powiesz.
5: Cześć, Grzesiek z tej strony. Dzwonię akurat z telefonu, bo tak mi wygodnie w tej chwili. Natomiast dzwonię w momencie, kiedy rozpoczęliście temat szóstego tomu. Szósty tom akurat w moim przypadku był tomem, który był kluczowy, bo od szóstego tomu bardzo dużo się zmieniło w moim życiu, bo to był tom, który bardzo ukierunkował mi, powiedziałbym, że nawet ideologicznie. Przeczytałem to wiele lat temu i do szóstego tomu dla mnie przez pierwsze pięć tomów, tak na dobrą sprawę, Miecz Prawdy był dla mnie fajnym cyklem przygodowym. Ja zacząłem czytać Good Kinda nie ze względów ideologicznych, tylko ze względu na to, że obejrzałem serial. Serial był lekki, bardzo lekki. Książki okazały się znacznie lepsze. Natomiast serial był takim lekkim, przygodowym czymś fantazy. I w serialu nie było tych ideologicznych rzeczy wszystkich. Natomiast jako osoba, która była wychowana w pewnym stopniu na książkach Tolkiena, osoba, która czytała Pieśń Lodu i Ognia, osoba, która potem czytała Roberta Jordana i wielu, wielu innych pisarzy, którzy się specjalizowali w tym epic fantasy, w który się również wpisuje Terry Goodkind, rozpocząłem czytanie Miecza Prawdy i na początku traktowałem to jako typową przygodówkę, bo tutaj też warto zauważyć, że oprócz tego aspektu ideologicznego, który w bardzo mocny sposób ukazuje się w tej części i co tutaj pewnie Paweł za chwilkę będzie kontynuował, te wątki związane z tą szóstą częścią, która jest taka przełomowa i która tak na dobrą sprawę jest takim, ja mówię, że to jest atlas zbuntowany w wersji fantazy, to szósta część w dużej mierze. Natomiast książki Terry'ego Goodkinda również są ciekawą przygodówką. To jest, owszem, tutaj pojawiają się opinie, że jest to literatura w dużej mierze dla ludzi młodych i owszem, tak jest. Natomiast jest to o tyle cenne, dlatego też w ogóle był pomysł i idea taka, żeby przedstawić tego pisarza, ponieważ dla młodych ludzi często literatura Ayn Rand czy pisarzy, powiedzmy, autorów filozoficznych, którzy piszą ciężką literaturę, oni może nie są dobrym początkiem dla młodych ludzi. A taki Terry Goodkind, który wprowadza w świat fantazy ludzi, młodych ludzi, którzy bardzo często czytają fantastykę, oglądają filmy, które są na kanwie książek fantazy, to może być dobry początek, żeby również sięgnąć później po nieco bardziej dorosłą literaturę. I owszem, Terry Goodkind jest dobrym, moim zdaniem, bo tak ze mną było, jest dobrą literaturą dla młodych ludzi, ponieważ przekazuje bardzo fajne wartości. Nie tylko wartości wolnorynkowe, czy wartości innego typu, tylko bardziej takie mówi dużo o indywidualizmie, o tym, o takich cechach, o prawdach życiowych, które potem gdzieś procentują nam w życiu, o tym, co może być ważne w życiu, o tym, że wolność jest kluczowa, że warto się sprzeciwiać zniewoleniu, że za pewnymi atrakcyjnymi na pierwszy rzut oka rzeczami często się kryje zniewolenie dla nas. I o tym mówi też literatura Goodkinda, ale to jest również fajne przygodowe fantazy, więc ja tutaj chciałbym też polecić cykl Miecza Prawdy nie tylko jako kolejną książkę ideologiczną, ale również coś, co można potraktować jako lekką literaturę na wieczór, która przy okazji przemyci coś głębszego, coś ważniejszego, bo ja akurat pierwszych 12 tomów, które łącznie miały, o ile pamiętam, około 5 do 6 tysięcy stron, przeczytałem w 3,5 miesiąca. I przeczytałem to jednym tchem. Mój ojciec przeczytał cały cykl w 1,5 miesiąca i książki typowo ideologiczne, filozoficzne, ciężko jest, które mają tak dużą objętość, jest ciężko przeczytać w tak krótkim czasie. A literatura Goodkinda jest, oprócz tego, że ma te ideały gdzieś zaszyte, to również jest fajną, przygodową powieścią, która opowiada losy ciekawego bohatera, który w pewnym momencie już zaczyna być w pewnych elementach wręcz zabawny. Natomiast też powiem, co jest fajnego w Mieczu Prawdy, takiego nie tyle związanego w ogóle z kwestiami ideologicznymi. Jest fajne to, że ja i pewnie wiele osób, które biorą się za jakąś książkę, szczególnie fantasy, oczekują, że książka zaserwuje nam bohatera, z którym będziemy mogli się identyfikować na wielu polach. Dlatego się często mocno angażujemy w jakąś literaturę, w jakieś książki, w jakiegoś autora, dlatego że on nam serwuje bohatera, z którym możemy się łatwo identyfikować. I Richard Rahl jest takim bohaterem, z którym możemy się dosyć szybko zidentyfikować i możemy z nim przebrnąć kilkanaście kolejnych tomów bez większego problemu. Ja na przykład, dla mnie problemem była Pieśń Lodu i Ognia, gdzie bardzo długo nie mogłem znaleźć tego bohatera, który dla mnie byłby kimś, z kim mógłbym się identyfikować, a jak już takiego znalazłem, to on zginął, po prostu to go zabili, tak? I dlatego Pieśń Lodu i Ognia mnie męczyła z tego względu, że jak już kogoś polubiłem, no to oni go zaraz zabili, tak? I tutaj akurat Terry Goodkind nam pokazuje na samym początku, że to jest główny bohater. On będzie przez cały cykl i bawcie się razem z nim i poznawajcie razem z nim jakieś jego ideały, które będą dla niego ważne przez cały cykl.
0: Ja się może tak ustosunkuję. Znaczy, wiadomo, to nie jest takie, jakby to wyobrażali sobie, jak sobie często pewnie wyobrażają ci, co nie czytali, czy to Rand, czy innych autorów, jak właśnie Goodkind, którzy no, mają poglądy wolnościowe, to oni pewnie sobie wyobrażają, że tam jest tylko wolny rynek, prawda, nie narzekaj, synek, tylko zarabiaj hajs, tak? Natomiast jest to oczywiście też o odpowiedzialności, konsekwencji, stałości, pewnej determinacji, również o wartości poszukiwania prawdy i prawdziwych wartości, a nie dawaniu się zwieść, ponieść łatwo jakimś impulsom, które się okażą destruktywne. Co do tego, czy Rand jest dla starszych czytelników, no przynajmniej w Stanach nie, w Stanach to młodsi ją także i czytają. I wydaje się, że serial, oprócz tego, że no, nie wszystko da się przedstawić, co się da napisać, nie wszystko da się przedstawić w filmie, no i vice versa zresztą też. Oprócz tego, że poczyniono też pewne adaptacje, gdy chodzi o fabułę, tam już mówiłem, zmieniono rola posępnego z ojca na brata, to również pewne rzeczy, które da się sfilmować, pominięto i to chyba zwłaszcza takie, co są trochę mniej dla dzieci. No na przykład występuje tam pewien pedofil, który chełpliwie się przyznaje z takiej bohaterce, którą schwytał w niewolę do swoich niecnych czynów, jednak zostaje z użyciem magii pokonany, a następnie zostaje na nim wykonana kara śmierci i to kwalifikowana, mianowicie poprzedzona taką torturą, że zostaje wykastrowany i zmuszony do zjedzenia swoich jąder. No więc no, gdyby to w serialu ukazano, to automatycznie chyba byłby od 18 lat.
5: Najprawdopodobniej, natomiast serial na podstawie, czyli nie nazwałbym tego nawet ekranizacją Miecza Prawdy, bardziej serialem na podstawie, z tego względu, że bardzo wiele wątków się różni. Nawet mnie w dużej mierze zaskoczyło to, jak bardzo, najpierw obejrzałem serial i potem sięgnąłem po książkę i zaskoczyło mnie to, jak mocno odbiega wiele wątków, odbiegają konstrukcje postaci. Natomiast serial też trzeba pamiętać, że serial był tworzony przez Sama Raimiego, który odpowiadał, z tego co pamiętam, między innymi za takie hity jak Herkules czy Xena, więc tutaj też można było się spodziewać pewnego stylu po tym serialu i on faktycznie ma ten styl herkulesowy, tak bym go nazwał. Natomiast serial nie jest, myślę, że nie jest tutaj dobrym. Serial jest czymś zupełnie innym, tak? Serial jest czymś zupełnie innym niż książka i nie jest. Na pewno jeżeli ktoś chciałby po dzisiejszej audycji poznać twórczość Terry'ego Goodkinda na podstawie serialu, to nie jest to dobry wybór. Natomiast serial jest tak lekki, tak zabawny i taki niezobowiązujący, że też można jak najbardziej go obejrzeć, ale raczej nie spodziewając się tutaj niczego specjalnego. Książka jest zdecydowanie lepsza, postaci są znacznie bardziej pogłębione przez autora i wiele wątków jest znacznie ciekawszych. I pomijając również oczywiście takie wątki, które w serialu się nie znalazły, chociażby ze względu na grupę docelową, wiekową.
0: Uspokójmy może Koczkodana, to jest nick słuchacza na czacie. Tam jest naprawdę, to jest epicka fabuła, bardzo dużo jest z niej wątków i wcale tutaj nie zdradziliśmy nawet drobnego kawałeczka ich. Prawda, Paweł?
1: Pewny kawałeczek został zdradzony, ale myślę, że i tak warto przeczytać.
0: Tak, jest jeszcze dużo rzeczy, których nie wiecie, więc Koczkodan tutaj pisze, że za dużo tych spoilerów. No, może rzeczywiście jest ich dużo, ale to dlatego, że no, uniwersum jest obszerne i trzeba się na czymś oprzeć, a jest to i tak to, co zostało wyjawione, jest to mały wycinek zaledwie całości tego, co tam ciekawego w warstwie fabularnej nawet samej można odnaleźć.
5: Okej, to ja będę, tutaj oczywiście przerwałem troszeczkę wątek i tak na parę minut się wbiłem Pawłowi w wypowiedź, natomiast chciałbym z powrotem naprowadzić, bo już tutaj Paweł rozpoczął ten bardzo ciekawy wątek szóstej części tej walki Richarda ze swoimi wrogami w taki sposób, który w tym tomie akurat w znaczący sposób odbiega od całości. Oczywiście no tutaj bez spoilowania, co jest zarzucane, natomiast tutaj zostawiam was z tym bardzo ciekawym wątkiem szóstej części.
0: Tak, więc dzięki Grzesiek za bardzo tutaj cenne wypowiedzi rozszerzające naszą rozmowę. Cześć. No i wróćmy rzeczywiście do szóstego tomu. Jak to tutaj ktoś stwierdził, nie wiem czy nie Bartosz, który dzwonił, stwierdził wcześniej w komentarzach na wydarzeniu na Facebooku, że warto przeczytać pierwsze pięć po to, żeby dojść do szóstej, dla samego zrozumienia i tej perełki, jaką on stanowi, ten tom.
1: Tak, ja zresztą też widziałem w internecie, że statystycznie szósta część ma najwyższe oceny. Ale wracając do tego, o czym mówiłem...
0: Wyłącz radio, słuchaczu. Zadzwonił się do nas słuchacz, ale wyłącz radio, bo słychać tam u ciebie. I mów teraz.
2: No znowuż, Bartosz, już przeczyłem. Odnośnie tej szóstej części i walki Richarda z wrogami, to tak naprawdę on tam nie walczy. On się wycofuje wręcz z walki. Tutaj też nie chciałem za bardzo spoilerować. I no,
0: tytuł tak jest znamienny, Nadzieja za... pokonanych.
2: Tak, tak, robi za takiego Howarda Rocka z... kontynuuj, proszę.
1: Chciałem powiedzieć, że do tego właśnie chciałem przejść. Chciałem...

0: dopóki ludzie sami z siebie nie będą chcieli tej wolności. I jakby przestaje na jakiś czas zarządzać tymi wojskami i mówi, że ludzie muszą sami się zbudzić ku wolności. No i tutaj nagle takie cyk, został uprowadzony i tam w zasadzie tak następuje coś, co przepowiedział na samym początku książki. On od zera uczy ludzi, dlaczego warto być wolnościowcem. On tak naprawdę przekazuje ludziom, jaką siłę można wykrzesać z życia. I ostatecznie nawet skłania do tego swojego oprawcę. To w zasadzie jest konieczne do tego, że oprawca zdejmuje z niego zdejmuje pewien czar, który go więził wcześniej. Ja nie powiem dokładnie, na czym on polegał. Myślę, że sama koncepcja tego, jak to w ogóle zostało rozegrane, było jest dosyć ciekawa. I dochodzi do tego, że Richard zostaje oskarżony też między innymi o to, że spekuluje, że podburza ludzi do walki z władzą i dostaje nakaz wybudowania rzeźby. Ale
1: no tutaj mamy właśnie też takie motywy, prawda, ze źródła troszeczkę w tym porównaniu z Rand, prawda, z tymi zaczerpnięciami od Rand, czyli Atlas tym, co pokazuje, jeżeli chodzi o system, który funkcjonuje w Imperialnym Ładzie i to, co robi Richard, prawda, czyli no, po części pracuje tak jak Roark w kamieniołomie, prawda, no z drugiej strony tworzy jednak to swoje dzieło, które no, ma być odbiciem jego wartości, prawda, to finalne dzieło, które jest pokazane wszystkim ludziom, które wywołuje tą iskrę rewolucji, prawda, to jest, no jest takim wielkim dziełem Rorka w źródle. Więc tutaj też tak mi się nie tylko Atlasem, ale także źródełkiem się ta szósta część bardzo, bardzo zgrywa.
0: Powiem ci, że też jakby tak nawiązać akurat też do Atlasa, to myślę, że te okładki są do siebie dosyć podobne. Na okładce Atlasa jest Atlas, który podtrzymuje glob. Na okładce szóstej części, która zresztą widziałem, że została użyta w grafice wydarzenia facebookowego do tej audycji.
2: Tak, dzięki Mariuszowi, który jest autorem tej grafiki.
0: Podziękowania. Jest dwóch ludzi i jakby ta rzeźba jest ukazaniem potęgi ludzkiego ducha, bo Richard, kiedy wykuwał swoją rzeźbę, to był nawet otoczony rzeźbami, których celem było właśnie ukazanie brzydoty człowieka, brzydoty ludzkiego żywota. A Richard powiedział, znaczy nie powiedział, wtedy postanowił, nie, pokażmy ludziom, że życie może być piękne i postanowił włożyć w to maksimum estetyki, a pod spodem akurat było ciekawe, jak ludzie zobaczyli ten pomnik i kiedy było jego odsłonięcie, pod spodem dodał napis: wasze życie należy wyłącznie do was. Powstańcie i przeżyjcie.
1: No, to proste nawiązanie do randowskiej przysięgi, prawda? Okej, dzięki. Przełączę się na odsłuch. Pozdrawiam.
2: Dzięki jeszcze raz za tutaj wkład, Bartek. No właśnie, bo Paweł, ty na obiektywizm.pl zacząłeś taki cykl artykułów, nie wiem, czy ich miały być trzy, czy planowałeś więcej, poświęcone trzem właśnie pierwszym tomom i prawom magii w nim zawartym i tam to analizujesz od strony takiej właśnie bardziej filozoficznej. Zgadza się?
0: Tak. O trzech prawach, natomiast planuję o tych wszystkich prawach. Do tomu 10, one są ponumerowane. Natomiast w tych częściach od 12, czyli w tej niby, one dalej są, natomiast nie mają swoich numerów. Jest ciekawy aspekt w tomie 11. Jest 11 prawa, ale one są nie nazwane z kolei.
2: Wiesz co, możesz mówić troszkę wolniej, bo teraz się zaczęło trochę rwać, trochę się jakoś nam połączenia pogorszyła i no i nie wszystkie słowa, które mówisz, są słyszalne. A tymczasem zadzwonił do nas Jacek Welblacha, więc Jacku, czy masz jakieś pytanie, jedno, a może i dwa nawet? Jacku,

0: Czy się słyszymy? Chyba nie słyszymy się, bo przynajmniej ja nie słyszę Jacka. Ani Pawła, co jest już o tyle niepokojące. Jacek, czy ty masz włączony mikrofon? Bo ani szumu, nic, zupełnie nic od ciebie nie ma. Dobra, Jacek się rozłączył i pewnie idzie ogarniać się technicznie, więc kontynuujmy i spodziewam się, że zadzwoni ponownie. A tymczasem właśnie mówiłeś o swoich artykułach w publicystyce nawiązującej, analizującej przesłanie książek Gutkinda.
1: Każdy z tych praw dotyczy jakichś, czy to życia bardziej ogólnych takich o decyzjach podejmowanych w życiu, czy to na przykład...
0: Wiesz co, Paweł, słuchaj, Paweł, powiem ci tak, że niestety rwiecie tak mocno, że przejdziemy na telefon po prostu, zadzwonimy do ciebie telefonem, dobra? Bo tutaj coś, twój dostawca internetu jednak, no, warto go zmienić może.
1: Dobra.
0: No, tu cię rozłączamy i dzwonimy telefonem. A tymczasem Jacek się pojawił i chyba już go słychać.
2: Jacek, dobry tak wieczór, słychać. Czy mnie słychać?
0: Słychać cię bardzo dobrze, tylko poczekaj chwilkę, albowiem przyda się gościa dzisiejszego przywrócić tutaj, a już przy użyciu innej technologii. I właśnie to usiłuję w tej chwili zrobić. Aczkolwiek Skype bynajmniej tego nie ułatwia, bo z wersji na wersję jest coraz wolniejszy i trzeba czekać, jak się coś kliknie. Ja właśnie teraz czekam na jego reakcję, na moje tutaj działania. Czy ty czytałeś, powiedz w międzyczasie, czytałeś Gutkinda książki, a może serial oglądałeś?
2: Nie, natomiast będę miał pytanie związane z Ayn Rand, jak pewnie się niektórzy domyślają.
0: A, no to tak, zdecydowanie. No, pojawił się Paweł, ale Skype'em znowu. Paweł, powiedz coś, czy cię dobrze słychać teraz.
1: Słuchasz mnie?
0: No, chyba cię słychać dalej bardzo źle. Spróbuję cię jednak telefonem dodać, ale mów póki co tak, jak jesteś. A właśnie może posłuchaj pytania, bo Jacek w sumie ma pytanie.
2: Ja mam pytanie dotyczące porównania książek Terego z Atlasem Zbuntowanym, Ayn Rand, który bez wątpienia jest książką, która poruszyła mnie dogłębnie i nawet jak niektórzy wiedzą, rozumiem ją zdecydowanie szerzej i głębiej niż tylko pomnik postawiony wolnemu rynkowi czy pomnik postawiony indywidualizmowi, bo to jest książka w gruncie rzeczy mówiąca o niezmąconej sile woli. I pytanie jakby związane z tym, dlaczego ja w ogóle sięgam po tego typu książki. Czy czytając jeden z tomów napisanych przez Terego przeżyję wewnętrzny katarzis? Czy ta książka mnie zmiażdży? Czy nie będę w stanie po niej spać? Czy jak po pewnej fantastyce postapokaliptycznej będę musiał średnio co 3 godziny przestawać czytać, żeby się nie poryczeć? Czy ta książka wywoła jakieś problemy moje emocjonalne z samym sobą i czy w ogóle takie ustawianie jej, i tutaj troszeczkę tak zadziornie się zapytam, ustawianie jej obok genialnej Ayn Rand jest uzasadnione twoim zdaniem? Dziękuję, to jest jedno takie rozbudowane pytanie ode mnie. Pozdrawiam, cześć.
0: Cześć, Jacek.
3: Cześć. Jakby przyjął... Słychać?
0: Słychać.
3: Dobra. Także jakby przechodząc do tego, czy stawianie Gutkinda obok Rand jest uzasadnione, na pewno jest to jest to inny typ książki, ponieważ jak mówiłem, mamy ugłuskane nieco inne rozłożenie akcentów. Sam autor Gutkind się też uznaje za obiektywistę, natomiast myślę, że w paru wątkach można by się zastanawiać, czy jest akurat takim randowskim. Jeśli chodzi o pewną jakość, to momentami przyznam, że skopiował niektóre motywy od innych twórców fantastyki, natomiast jeśli chodzi o przemyślenia tam zawarte, to myślę, że jest to książka, po którą przynajmniej warto sięgnąć, bo nie, zwłaszcza jeśli sięgamy po nią pod takim kątem filozoficznym, ponieważ skłania się ona do, myślę, że do wielu przemyśleń.
0: Tak, no to w takim razie wróćmy może do szóstego tomu, tak? No bo czy już omówiliśmy go w całości, czy jeszcze jakieś wątki filozoficzne z nim związane należy poruszyć? No bo myślę, że on jest najbardziej godny takiego zareklamowania pod względem filozoficznym.
3: Zresztą wydarzyło się tam jeszcze coś takiego, że nastąpiło wyburzenie tej rzeźby, ale tak naprawdę...
0: Nie chcesz spoilera za dużego robić, tak?
3: Pan?
0: Nie chcesz spoilera za dużego robić.
3: Jakby chodzi mi o to, że ta rzeźba już sama w sobie została zniszczona, to już nie miało znaczenia, ponieważ ona sama w sobie była tylko pewnym dopełnieniem wizji. To ważne było, że ta wizja została przekazana ludziom i już nieważne było, czy ta rzeźba istnieje jeszcze, czy nie istnieje. Myślę, że też tutaj była pokazana taka swego rodzaju oddolność. Tak samo jak w pierwszym tomie czarodziej, który mianował poszukiwaczem, mówił, że to nie jest tak, że mówię, o, tutaj masz miecz prawdy, zostajesz poszukiwaczem, tylko to jest tak, że w zasadzie poszukiwacz prawdy sam się ustala, on sam się ogłosi, a to, że dostanie sobie miecz, to jest tylko dopełnieniem tego, że ma sobie pewną, z jednej strony dociekliwość świata, ciekawość, a z drugiej strony, że też chce jakoś zarazić zło, które istnieje wśród nas. Tutaj też warto było mówić, jak funkcjonuje sama koncepcja miecza prawdy. Otóż działa on na takiej zasadzie, nie wiem, czy mnie słychać?
0: Słychać cię.
3: Słychać, tak?
0: Tak, kontynuuj.
3: Funkcjonuje on na takiej zasadzie, że jest w stanie zniszczyć wszystko pod warunkiem, że osoba, która się nim posługuje, jest absolutnie pewna tego, że powinna zniszczyć tę osobę. Znaczy, że ten miecz powinien zadziałać, że powinien zniszczyć to, co akurat niszczy. Natomiast jeśli pojawił się cień wątpliwości, to było nawet opisywane w książce, jak to miecz się zatrzymywał tuż przed celem. I wiąza się z nim tak zwany słuszny gniew związany z mieczem prawdy. To znaczy, normalnie w przypadku zabicia zwykłą bronią, to człowiek miał jakieś wyrzuty sumienia. Natomiast w przypadku miecza prawdy trzeba było uwolnić tak zwany magiczny gniew. To znaczy coś, co pozwalało, że był pewny swoich racji, to, że jakby użyciem miecza przypieczętował je, dzięki pewnemu takiemu gniewowi, który pozwalał mu działać, pomogło mu to zrównoważyć wyrzuty sumienia, które by go mogły dręczyć. Było pewne odstępstwo od tej reguły, natomiast nie wiem, czy mogę spoilerować.
0: No wiesz, to ty jesteś tutaj znawcą, który wszystko przeczytał i ma przemyślane, więc powiedz tyle, żeby pomimo tego, że ludzie to będą wiedzieć, co powiesz i tak się im przyjemnie czytało, a co jest jednak potrzebne do... Co to było? Co jednak jest potrzebne do tego, żeby...
1: Tak?
0: Żeby powiedzieć to, co chcesz tutaj powiedzieć. No, ty jesteś bardziej kompetentny w rozeznaniu tego, ile trzeba było ujawnić niż ja, więc... Śmiało, decyduj. Czy jesteś tam? Czy wszystko nam działa?
1: Jestem. Tylko za poprzednim razem to głośnik mi się wyciszył. Natomiast wiadomo, że w przypadku gniewu takiego słusznego to można wyrządzić krzywdę osobie, która coś zawiniła. Natomiast tutaj też był pokazany pewien przykład, jak to się mówi, że klinga miecza mogła zbieleć i poszukiwacz mógł zabić osobę, która sama w sobie nie była winna, ale jakby powiedzieć, stanowiła zagrożenie. Można tak powiedzieć w przypadku ciekawej też dosyć koncepcji Mord Suit. To były kobiety, które były brane do niewoli przez poprzednich ralów, lordów ralów i były uczone na to, żeby tresować ludzi. Posługiwały się takim tak zwanym agielem, czyli prętem, który służy do zadawania mocnego bólu i działał w taki sposób, że Richard też poprzez to, że nie znał się na magii, to się też oddał w niewolę takiej Morsit, ponieważ użył przeciwko niej swojego gniewu i jakby ta koncepcja Morsi w ogóle opierała się na tym, że mogły wziąć w niewolę każdego, kto użyje przeciwko nim swojej mocy. Natomiast on zbudził też pewną ukrytą moc miecza, że zrozumiał pewien obłęd w jakimże Morsit i jakby potrafił im to przebaczyć, ponieważ one same sobie też nie były temu winne. One były niewolnicami tak naprawdę. I dzięki temu zabił Morsit, która go więziła. I nie czuł przy tym gniewu i czuł przy tym litość, ale płacił przy tym wyższą cenę. Jakby odczuwał przez to te wyrzuty sumienia później.
0: No jasne, to w takim razie ja mam jeszcze takie pytanie tutaj też powiedzmy ogólniejsze, bo jak już wcześniej powiedziałem, Ayn Rand w swoich bohaterów tak nawet przerysowuje i ich cechy są wyolbrzymione, czy to ich negatywne, ale zwłaszcza pozytywne, zwłaszcza tych bohaterów pozytywnych są po prostu takimi super bohaterami i to jest podatny, grunt amerykański jest na to podatny, amerykańscy czytelnicy, widzowie również to lubią, generalnie odbiorcy kultury masowej, komiksy o superbohaterach, Superman, prawda, Batman różny i inni, to są właśnie głównie amerykańscy i w przypadku na przykład Supermana oni nawet w pewnym momencie przedobrzyli, bo o ile ten Superman w swoich początkach, no to był w stanie swoją siłą zatrzymać pędzącą lokomotywę, czy wskoczyć na budynek, ale w latach 80. on stał się takim już właściwie bogiem, no bo potrafił połykać bombę atomową i chronić ludzkość przed skutkami jej wybuchu, czy też w kosmosie sobie przesuwać planety. No i te historie stały się już wtedy nudne, no bo jest jakiś problem, no, Bóg, który ma moc magiczną, nieskończoną, wygrywa, no, bo po prostu, bo ma taką moc, coś robi, co zmienia całkowicie reguły, znaczy wbrew temu, co normalny człowiek byłby w stanie, bo ma nadziemskie takie moce. Więc dlatego też wymyślili wtedy kryptonit w latach 80. właśnie dla Supermana, że ten kryptonit go osłabia i dzięki temu znowuż on musi się zmagać z takimi autentycznymi wyzwaniami, w których niekoniecznie z góry wiadomo, że stryknie palcem i wygra, i staje się to ciekawsze. I tutaj takie opinie czytałem, że dzieje się podobnie z Richardem Rallem, głównym bohaterem, po 6 tomie, że on tam właśnie jest, no, stwarza wszechświaty, zmartwychwstaje kilka razy. Czy to jest coś, co jest pisane tak typowo pod amerykańskiego czytelnika już, czy jednak jakoś to uratujesz w oczach również te dalsze po 6 tomy przed takim zastrzeżeniem wobec naszych słuchaczy?
1: To jeśli chodzi o krytykę, że to jest kolejna taka powieść o superbohaterach, to rzeczywiście to jest mamy tutaj przesadzone. Akurat jeśli chodzi o... uściśliłbym, że on zmartwychwstaje raz. Tam... oprócz tego to kilka razy też przebywał w zaświatach, natomiast nie umierał fizycznie w tym świecie. Jeśli chodzi o wybronienie, to mógłbym to wybronić w ten sposób, że Richard jest po prostu pewną koncepcją autora, jako takiej osoby, która jest też jakby jednym z jego przydomków, jest, nie wiem czy przydomków, czy określeń bardziej, jest to, że jest kamykiem w stawie, jest kimś. To jak wiadomo, że jak wrzucimy kamyk do stawu, to jest takie plum i tak wokół woda jest zaburzona falami. Tak jak normalnie pojedyncza osoba może sobie zaburzać statystyki. Był kimś takim. Według mnie tak, natomiast myślę, że był w tym też jakiś świadomy zamysł autora. Natomiast momentami może rzeczywiście mieć też dosyć trochę tego, że to wszystko jest skupione na jednej postaci, że jedna postać tak naprawdę jest, tak naprawdę staje się wzorem dla wszystkich. Natomiast, jeszcze też co ważne, on sam sobie cały czas ma później te pragnienia do powrotu do skromnego życia. On tak samo jak jest w ogóle na początku tej szóstej części, Nadziei Pokonanych, to on po tragicznych wydarzeniach, które były też spotkanie w poprzedniej części, przeniósł się wraz ze swoją żoną i ze swoją jedną osobą z gwardii przybocznej w swoje rodzinne strony, do Heartlandu, i wybudował sobie domek w górach. I tak naprawdę to było życie, za którym on tęsknił. On tak naprawdę już miał wtedy dosyć tej walki z imperialnym ładem i jakby to była przedstawiona taka bardziej swojska część tego bohatera, to było jednak w nim takie dążenie cały czas do normalności. To można powiedzieć, że on był jakby na amerykańskiej seriale by to powiedzieć, że rzeczywiście takim super bohaterem, ale tutaj jednak był takim super bohaterem nie z wyboru. To po prostu było tak, że to się działo, on po prostu można powiedzieć, że odpowiadał, bo odpowiadał na jakieś takie wyzwania w celu poszukiwania prawdy, w celu dania światu sprawiedliwości. Tak bym to bardziej powiedział. Natomiast to, co powiedziałeś o tych zarzutach, to one są w dużej części trafione.
0: To jeszcze tutaj ostatnie, bo myślę, że już tak prawie 1,5 godziny, więc będziemy powoli zmierzać ku końcowi. Ostatnie pytanie z przygotowanych przeze mnie pochodzi z czata od Magdy. Magda pisze, że nie lubi fantastyki tak ogólnie, ale że coś w tym jest i może by przeczytała, ale potrzebuje takiego jeszcze zachęcenia, więc jakbyś taką czytelniczkę, no właśnie, wiem, że już nie nastoletnią, chociaż też w wieku, no powiedzmy, młodszym ode mnie, a jednocześnie właśnie lubiącą czytać, ale niekoniecznie rozmiłowaną w fantastyce, bo dla takich to już wcześniej reklamowaliśmy, jak byś mógł zachęcić tego typu grupę docelową?
1: Myślę, żeby nie łamać się pewnymi opisami, które mogą momentami być denerwujące, zwłaszcza w późniejszych częściach, jak to autor lubi często przypominać, to się działo wcześniej, ale bardziej wątkami filozoficznymi. Myślę, że tym jak to za pomocą pewnych koncepcji, jak to w fantastyce bywa często magia, zostały przedstawione pewne metafory z naszego życia normalnego. Do tego, jak ważne jest szukanie prawdy. Dla mnie szukanie prawdy jest antagonizmem do takiego przysłowiowego, jak to się określa czasami, bucyzmu. Postawa... Nie, że biorę z góry wszystko za pewnik, ja wiem wszystko o tym świecie, tylko jednak czasami warto wyruszyć świat, wyjść z piwnicy i poznać go takim, jaki jest naprawdę. I naprawdę się w to zgłębić, ale jednak według pewnych zasad, wszystko też z rozumem.
0: Tak, myślę, że to jest cenne podsumowanie, ale to jeszcze nie koniec, bo zadzwonił do nas słuchacz i właściwie dzwoni jeszcze jeden słuchacz, więc tych dwóch słuchaczy jeszcze tutaj sobie weźmiemy. Jednego już mamy i dzwoni telefonem, więc witamy cię telefonie.
4: Cześć, z tej strony Magda.
0: Cześć.
4: Ja mam właśnie, tak jak wspomniał Bajtiter, rzeczywiście nie jestem fanką fantastyki. I bierze się to z tego, że ja nie do końca rozumiem, czemu służy taki zabieg, żeby dodać do rzeczywistości jakieś rzeczy nierzeczywiste. Czyli czemu tego samego nie można pokazać na świecie, który my znamy, tylko trzeba dodać coś, co nie jest rzeczywiste i czego być może przez to nie możemy odnieść na nasz świat i nie możemy się z tym utożsamić.
1: Ja myślę, że to jest po prostu pewien taki artystyczny zamysł autora, ale to, że nie można tego przenieść na nasz świat, to wprost na przykład takiego magicznego miecza to nie przeniesiemy. Natomiast tutaj te koncepcje magiczne są tylko są czymś, co jest po prostu pewną taką metaforą filozoficzną. Właśnie w tej szóstej części, o której wspominaliśmy, to sam główny bohater tak naprawdę nie może używać swojego daru i tutaj jest to pokazane, jak tak naprawdę mając do dyspozycji bardziej swój umysł i też samo zaparcie, siłę charakteru, może wpływać na innych ludzi. I tam nie było akurat nic z magią, żeby czegoś z magią używał. Tam nawet pamiętam, jak tam mówili na ulicach, że podobno jest tam gdzieś jakiś Lord Ral, który jedzie do nas z odsieczą i da nam wolność. I myślę, że to jest ważne, bo tak naprawdę w nim to że miał dar magii, to było pewnym dopełnieniem. Pewnym jego dopełnieniem. Tak naprawdę to siła charakteru głównie przeważyła nam i taki, można powiedzieć, taki otwarty umysł. Gdzieś w jednej części nawet było wspomniane, że często to pociąg do inteligencji świadczy o naszym charakterze.
0: To ja może dopowiem do tego, że magia jest elementem mechaniki świata, prawda? Takie prawa rządzą w tym świecie stworzonym przez autora, przez wielu autorów, zarówno dzieł książkowych, jak i filmowych, jak i słuchowisk, seriali i tak dalej. No i tym się trzeba umiejętnie posługiwać. Ja tutaj podawałem przykład Tolkiena, który też tworzył światy magiczne, ale ta magia była tam w tle, ona nie wyskakiwała jak ten królik z kapelusza, żeby rozwiązywać problemy, a nawet im dalej w fabułę, tym rzadziej, a tym większe znaczenie miało tych poznanych już bohaterów, ich charakter, czy ich jakieś przemiany wewnętrzne. Natomiast ja powiem, że dużo bardziej ja osobiście od fantastyki, czyli fantazy, wolę fantastykę naukową, czyli science fiction. I tam też często ludzie, którzy tego gatunku nie lubią, zarzucają, że tam są tylko jakieś roboty, co się strzelają, albo w kosmosie jakieś statki, czy leci się i cały czas trzęsie, bo coś się dzieje, coś się psuje, albo nas ostrzeliwują i są strzelanki w kosmosie, albo właśnie roboty, albo jakieś niesamowite stwory, tak, efekty specjalne, albo nawet w książkach, że są właśnie takie rzeczy, że to jest prymitywna lektura dla tych, co się chcą takim czymś ekscytować. Tymczasem, jednak w rękach wprawnego autora takie sposoby budowy świata, mechanizmy, sposoby budowy mechaniki świata, jakie dostarcza fantastyka z magią, czy też nauka nieistniejąca obecnie, czy istniejąca, ale technologia nieistniejąca obecnie, co często ma miejsce właśnie w science fiction, umożliwia w łatwy i taki zręczny, przemawiający do niektórych, zgadza się, to jest pisane pewnie dla tych wychowanych na Harrym Potterze, czy na Tolkienie ludzi, czy na Terrym Pratchettie chociażby, głównie, chociaż nie tylko, natomiast umożliwia właśnie takie fantastyczne, i to już mniejsza z tym, czy magia, czy nauka, jak zresztą powiedział Arthur Clarke, autor książek science fiction, każda wystarczająco zaawansowana nauka jest, technologia jest nieodróżnialna od magii. Niezależnie od tego, którą z tych rzeczy weźmiemy do naszego świata, jeżeli się zręcznie nią posługuje autor, jest w stanie z dużo większą niż w innych gatunkach, w jakichś powieściach historycznych, czy romantycznych, czy komediach, z łatwością stworzyć takie sytuacje, gdzie z dużą intensywnością, z takim natężeniem jest w stanie pokazać z bliska przeżycia właśnie wewnętrzne, tudzież interakcje bohaterów, doprowadzając ich do różnych granic, do pewnych dylematów fundamentalnych dla nas, dla naszej kondycji ludzkiej, wpisanych po prostu w samo przeżywanie człowieczeństwa. Pewne też archetypy, które w innych gatunkach są obecne w sposób taki bardziej klasyczny, przerobiony już, stają się toposami, tropami, tak, to pokazanie ich w sposób bardziej współczesny do wyzwań współczesności, czy przerobiony na modłę taką oryginalnie poruszającą wyobraźnię odbiorców, w przypadku fantastyki raczej to drugie, bo przyszłości takiej z magią nie będzie, z nauką bardziej rozwiniętą może będzie, to jest nieraz bardzo oryginalne i artystycznie też myślę warte docenienia. To znaczy, jeżeli ktoś powiedzmy weźmie choćby motyw przewijający się przez tysiąclecia naszej kultury z bajek Ezopa na przykład jakiś i go albo przedstawi wprost, albo wywinie na jakąś lewą stronę, tak, w takiej właśnie konwencji w świecie, w którym rządzą prawa, czy to magii, czy też obecne są technologie, których my nie znamy.
1: Ja się bym chciał też dodać to, co w zasadzie to już mówiłem wcześniej, to jest też ciekawe, że sam główny bohater, Richard, to im bliżej początku, tym bardziej jest pokazane, jak on nienawidził tak naprawdę magii. Dla niego tak naprawdę to wszystko było brzemieniem. On nie chciał tego wszystkiego. Dla niego to po prostu była był element misji, której się podjął i pod koniec pierwszego tomu on liczył, że to już się skończyło raz na zawsze i teraz będzie wiódł szczęśliwy żywot. I jakby tutaj ze strony głównego bohatera też jakby same te koncepcje fantastyczne były bardziej obciążeniem.
0: Zadzwoniło w międzyczasie dwóch słuchaczy jeszcze telefonem. Tak, ale jeden z nich to chyba jesteś ty, Paweł. Dobra, Magda, powiedz, czy satysfakcjonują ci odpowiedzi, czy chciałabyś jeszcze jakoś się odnieść, czy też dopytać, dodać jakieś swoje pytania?
4: Tak, chciałabym dopytać, jak bardzo nasze światy się różnią? W sensie świat przedstawiony w tych powieściach, a nasz, oprócz magii, czy jeszcze są jakieś różnice, czy to jest taki świat jak nasz, tyle że dodatkowo występuje magia?
1: Powiedziałbym, że to jest taki świat jak nasz, tylko chyba myślę, że w innej epoce bardziej, plus do tego mamy też idee na przykład komunistyczne. Komunistyczne w zasadzie przemieszane z takimi quasi-religijnymi. Natomiast, bo pytasz o aspekt społeczny, tak?
4: Społeczny, polityczny.
1: To w aspekcie takim społeczno-politycznym to można powiedzieć, że to jest jak nasz, ale tak kilkaset albo więcej lat wstecz. Tak na przykład w świecie, w krainie, Heartlandzie, w którym wychował się Richard, to na przykład jego brat był rajcą i tam były tam rady rajców. Obok były Midlandy, które były w ogóle luźną konfederacją przez cały czas. A jeszcze dalej było takie inne państwo Dahara, które wcześniej składało się z różnych takich krain i dopiero jeden z radów, dziadek Richarda, zjednoczył je wszystkie pod swoim panowaniem. I to bardziej za rządów Rala Posebnego można powiedzieć, że to się bardziej przerodziło w tyranię. Natomiast później jak Richard objął rządy, to stworzył z tego też swoje Imperium Dahary, to bardziej bym powiedział, że są takie koncepcje, które historycznie u nas funkcjonowały, bo jeśli chodzi o porównanie jakiejś demokracji, republika, to myślę, że to nie za bardzo by znalazło przełożenie. Natomiast bardziej w takim negatywnym kontekście, jeśli chodzi o takie czasy teraźniejsze, ponieważ była armia zwana imperialnym ładem, to takie coś jakby, wiesz, armia, która jest jednocześnie komunistyczna, ale jednocześnie powołuje się na względy religijne, że chcą wyplenić magię z tego świata, żeby wszyscy byli szczęśliwi pod rządami imperialnego ładu, żeby tutaj cierpieli na tym świecie, a później żyli w blasku Stwórcy. To już w ogóle takie przemieszanie wszystkiego. Naraz, ale to myślę, że taki całkowicie odpowiednik imperialnego ładu to chyba też nie istniał w historii. To tak jakby odpowiadając na pytanie, to tak społecznie to jak nasz świat, ale to takie kilkaset lat wstecz.
4: Okej, dzięki.
0: Proszę. Dzięki Magda, to rozłączamy Magdę, a odbieramy słuchacza, który dzwoni telefonem. Witamy Cię, słuchaczu dzwoniący telefonem. Jesteś na antenie.
5: Cześć, to znowu ja, Grzesiek. Ja chciałem się trochę odnieść do kilku wątków, które zostały poruszone. Pierwszy tak niechronologicznie, bardziej od tyłu bym powiedział, to kwestia odpowiednika imperialnego ładu. Ja odniosłem wrażenie, że imperialny ład jest takim mocnym odwołaniem do komunizmu. Z tego względu, że oprócz całego ustroju społecznego, to również ta walka z religią, tak? Czym magia była w książkach Terego Guskinda takim odpowiednikiem religii w pewnym sensie. I imperialny ład nie tylko próbował narzucić swoje społeczne jakieś zwyczaje wszystkim. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, walczył, tak jak komunizm, tak? Druga rzecz, walczono z religią, z magią, która była takim odpowiednikiem religii w świecie realnym, tak? I kolejna rzecz była taka, że było brzydko. Imperialny ład był po prostu brzydki. Te rzeźby, o których wspominano, też one były brzydkie. One pokazywały, że człowiek jest nikim, jednostka jest niczym i tak na dobrą sprawę jedynie, co może człowiek zrobić, to schylić kark i samemu wejść pod but imperialnego ładu. I to było takie, moim zdaniem, bardzo silne nawiązanie do komunizmu, nie tylko do komunizmu, ale generalnie do jakiegokolwiek ucisku państwowego, takiego zorganizowanego ucisku państwowego. I było to dosyć mocne nawiązanie, moim zdaniem. I druga kwestia, tutaj chciałem poruszyć dwa wątki jeszcze. Jeden wątek dotyczący technologii. W całym cyklu Miecza Prawdy jest w jednym z tomów dosyć ciekawie w formie pewnych wizji, w formie proroctw, jest nawiązanie do tematu technologii. I tutaj jest ciekawy wątek taki, że większość książek bądź takich cykli fantazy jest w domyśle rozgrywana w jakimś świecie alternatywnym, ale w czasach, powiedzmy, średniowiecznych bądź późnośredniowiecznych. Tak jest zawsze w domyśle. Te stroje podobne, ta broń podobna i tak dalej. I w cyklu Miecza Prawdy Terego Guskinda również mamy wrażenie, że jest podobnie. Natomiast jest wątek jeden, który jest, można go dosyć łatwo przeoczyć, ale jest jeden wątek, który pokazuje, że tutaj jest inaczej, jest pewna niespodzianka. I warto dlatego też czytać uważnie, bo autor takie ciekawe, nietypowe wątki gdzieś wplatał w treść i były odniesienia do technologii takie dosyć ciekawe, co później warto też zaznaczyć, że Terry Goodkind oprócz Miecza Prawdy napisał też kilka książek, które były tak dookoła. Jedną z tych książek była Reguła Dziewiątek. Reguła Dziewiątek to jest książka, która rozgrywa się w normalnym, takim naszym, bardzo realnym świecie. Nie ma w nim w ogóle magii. Nie ma w nim niczego, co jest w świecie, w którym rozgrywa się cykl Miecza Prawdy. Jest człowiek, który żyje w obecnych czasach, są samochody, ludzie chodzą do pracy i jest wszystko tak, jak my wychodząc codziennie z domu widzimy. Jest to bardzo podobny świat. Natomiast dzieje się coś, co jest fajnym odniesieniem do całego cyklu Miecza Prawdy i do tego, co się dzieje pod koniec cyklu Miecza Prawdy. Więc to jest też taki kolejny fajny wątek, który powoduje to, że nie tylko ciekawa przygodówka fantazy, nie tylko coś ideologicznego, ale również są wątki, które autor zrobił bardzo niestandardowe. Ja tam zaobserwowałem wątki, których nie widziałem, nie zaobserwowałem w zbyt wielu takich popularnych cyklach epic fantazy, do czego się jak najbardziej zalicza cykl Miecza Prawdy Terry'ego Goodkinda, tak? I dlatego też warto przeczytać. Nie tylko ze względu na to, że to jest przygodówka, nie tylko ze względów ideologicznych, ale również dlatego, że autor zastosował kilka fajnych zabiegów, które pobudzają wyobraźnię, bo te wątki, które on poruszył tam, te wątki takie bardzo niestandardowe, na tyle mocno poruszają wyobraźnię, że pomimo tego, że podczas audycji parę rzeczy zostało zaspoilowanych, natomiast są takie wątki, które powodują, że nie do końca wiemy, jak to się może skończyć i nie do końca wiem, jak to może pójść i jest ciekawie i nie jest to jakby liniowe, że mamy, że wiemy, że będzie wielka bitwa na końcu, że będzie to, tamto i tak dalej. Tylko autor w fabułę po prostu wplótł wątki, które mogą spowodować to, że książka, że cała fabuła wróci się o 180 stopni i będzie coś niesamowicie niespodziewanego. Dlatego też polecam Terry'ego Goodkinda jako literaturę taką popularną, nie tylko do karmienia się kwestiami ideologicznymi.
1: Tak, w nawiązaniu do tego, co tutaj Grzegorz powiedział, to rzeczywiście na samym początku, nie wiem, czy to ktoś dzwonił, czy to ty powiedziałeś, że Richard wybrał, którzy to są ci komuniści i rzeczywiście tak było, że stworzył dla nich świat równoległy i tam była jeszcze też pewna skaza wcześniej w tym świecie, w którym był Richard i on tę skazę przeniósł do tego świata równoległego. Ona polegała na tym, że tworzyła niszczenie pamięci na temat tego, co było wcześniej. I tak naprawdę po prostu w ich świadomości przestał być pamiętany ten świat, w którym żył Richard. I ja akurat, jeśli chodzi o regułę dziewiątek, to jej nie czytałem. Natomiast wiem, że ona jest właśnie przedłużeniem tego równoległego świata, który jest stworzony przez Richarda. I tak, jeśli chodzi o to, co powiedział Grzegorz, to też się podpiszę pod tym, że tam jest dużo takich niestandardowych rozwiązań. Ja sam jak to zaczynałem czytać, to muszę przyznać, że cały czas trafiałem na coś, co mnie zawsze zaskakiwało jakoś. Natomiast jeszcze nawiązując do tego imperialnego ładu, pewne sprostowanie się należy, ponieważ ja powiedziałem, że to był armia komunistyczna, ale też taka quasi-religijna, ponieważ quasi-religijna nie w tym znaczeniu, co powiedział Grzegorz, że w nawiązaniu do magii, natomiast w tym, że powoływali się na stwórcę i życie w jego blasku. Natomiast było tak, że przynajmniej główny imperator imperator Jagan, on sam w to wierzył. On w sytuacji, kiedy został już uwięziony i wiedział, że zginie, to nawet oczekiwał od swoich przeciwników, że zginie w torturach, bo liczył, że zostanie zapamiętany jako właśnie ten, który zginął jako jakiś męczennik. I to też było ciekawe, że nie dali mu zginąć jako męczennik, tylko po prostu jednym ruchem umysłu jego jedna czarodziejka, która też była dawniej u niego na służbie, go po prostu zabiła. I taki był koniec imperatora.
0: No tak, to w takim razie, Grzesiu, powiedz, czy jeszcze chciałbyś rozwinąć jakiś wątek, czy na tym tutaj koniec twojej wypowiedzi?
5: Na tym koniec mojej wypowiedzi i bardzo dziękuję za wpuszczenie po raz drugi na antenę.
0: Tak, więc dzięki, ciekawie było, więc warto było jak najbardziej. To cześć. Tutaj w międzyczasie dzwonił słuchacz telefonem na numer kończący się na 043, więc teraz cię mogę odebrać, jeżeli zadzwonisz. I mogę też odebrać słuchacza, który dzwonił nie telefonem, bo takich dwóch tutaj w międzyczasie się zakolejkowało. Moi drodzy, zanim ktoś z nich zadzwoni, co myślę, że za chwilę nastąpi, to w ogóle cieszy, że tyle słuchaczy dzwoni. Pewnie tych książek się spodziewacie w nagrodę, ale myślę, że nie tylko. Myślę, że część z was to są ludzie autentycznie zainteresowani, a ci, co nie są jeszcze, to część z tej części stanie się autentycznie zainteresowana właśnie twórczością autora, o którym dzisiaj mówimy, a jest nim Terry Goodkind, a rozmówcą moim jest Paweł Tałajczyk, znawca właśnie jego twórczości, także publicysta, no i wolnościowiec, tak, działacz, kolibrant. Dzwoni do nas, słuchajcie, wódz. Więc wódzu, witamy cię na... źle, czekaj. Odebrałem go w taki sposób, że wstrzymałem Pawła. Ja go tu po prostu dodam, bo to czasem na Skype'ie, wiecie, dziwnie działa.
1: O! Już wrócił połączenie.
0: Tak, dobrze jest. I wódza też już mamy, więc wódzu, masz głos.
6: A, dobry wieczór, witam gościa, witam słuchaczy. Ja mam takie pytanko. Twórczość Terry'ego Goodkinda nie jest mi znana w ogóle. Dopiero usłyszałem o nim tak naprawdę w związku z tą audycją. Natomiast przeczytałem jeszcze jakby troszeczkę na ten temat. Faktycznie ilość przedanych jego książek robi na mnie zdecydowanie wrażenie. Jeżeli te dane są autentyczne, czyli około tam 25 milionów sprzedanych książek, jak dobrze kojarzę, no mówi to samo za siebie. Natomiast zastanawia mnie jedna rzecz, ponieważ jest on przedstawiany właśnie faktycznie jako pisarz, który mocno czerpie z dorobku filozoficznego Ayn Rand. Rozumiem, że to w jakiś sposób przedstawia się w działaniach postaci, natomiast nie do końca wiem, jak. Chociaż rozumiem oczywiście zabieg z punktu widzenia literackiego, gdzie właśnie ta magia ma za zadanie jakby symbolicznie przedstawić pewnego rodzaju problemy. Natomiast nie do końca mi się po prostu to składa jakby w całość z samym obiektywizmem, bo Ayn Rand generalnie odrzucała wszelkiego rodzaju mistycyzm, szczególnie religijny, tak? Chociaż w gruncie rzeczy jakby w naszym świecie magia i religia to jest to samo, tak? To znaczy to kapłani posługują się magią, robią jakieś rytuały i tak dalej.
0: W różnych religiach jest różnie.
6: To wszystko ma ten sam korzeń, tak? Szamański, magiczny, kiedy zdecydowanie tak. Ale to nie ten, nie myślę, że nie będziemy tutaj podejmować tej dyskusji, bo nie czas, nie miejsce. Ale zastanawiają mnie właśnie jakby dwie rzeczy. Ayn Rand podjęła się swojej filozofii karkołomnego i nie do końca jeszcze udanego, aczkolwiek to jest młoda filozofia i cały czas, mam nadzieję, jednak będzie rozwijana. Podjęła się karkołomnego zadania wysnucia, co zresztą mi się najbardziej bardzo w tym podoba, wysnucia zasad moralnych z fundamentu, jakim ona tak stawia rozum. Pytanie moje jest oczywiście, w tym systemie, czy w tym świecie fantazji, który stworzył Goodkind, magia oczywiście może być nauką, może być ścisła, może być no jakby tamtejszym odpowiednikiem fizyki. Nie wiem, jak to wygląda. To jest jakby pierwsze pytanie. Faktycznie to ono już się pojawiło w jakiś tam sposób wcześniej. Drugie pytanie jest jakby, jak to się ma też właśnie z kwestią religii w świecie Gutkinda. Ona tam jest obecna już w jakiś tam sposób, bo o tym wspomniałeś w jednym słowie. Ale czy tam na przykład kapłani też dysponują jakimiś magicznymi mocami, czyli nie wiem, jak w Diablo na przykład spotka się tam Max z kapłanem, prawda, i tę ognistą kulkę, tę niebieską kulkę. Czy to na przykład wygląda w ten sposób, tak? Zresztą tam w tych światach fantazy tam te profesje maga, kapłana na się powszechnie przewijają. I jak to się ma do właśnie tego fundamentu obiektywizmu, jaki jest rozum, to znaczy w jakie postacie obejmują rozumem ten rzeczywisty mistycyzm, który tak naprawdę w fundamencie obiektywizmu jest jakby odrzucony. I to jest jakby moje główne pytanie. W jakiś sposób Gutkind zdołał inkorporować mistycyzm do świata opartego o, w którym bohaterowie powinni się kierować rozumem. Przy czym bardzo jest ważne moim zdaniem to, że rozum w znaczeniu Ayn Rand ma charakter filozoficzny, czyli to nie jest tak zwany chłopski rozum, tylko jest to rozum przez wielkie R. Dziękuję.
0: Dzięki Wudzu za pytanie.
1: Tak, ja muszę powiedzieć, że to jest chyba taka jedna z większych różnic między Gutkindem a Rand, aczkolwiek u Gutkinda później też pojawiają się akurat wątki antyreligijne, czego ja osobiście nie popieram. Ja akurat dla ścisłości randystą nie jestem. Natomiast jeśli chodzi o takie ścisłe nawiązania do Ayn Rand, też musimy pamiętać, że jest to jakby jego wizja artystyczna. Tam tak naprawdę to, co tam oficjalnie wiadomo, tak, że poza tym, że są różne tam religie, są różni kapłani, to jest tam jest dosyć luźno zarysowane. To na przykład nie jest tak, że główni bohaterowie są zwolennikami któreś z nich. Tam jest bardziej tak, że jest wiadomo, że jest jakiś stwórca tego świata i jest opiekun zaświatów. To tam się nie opiera na wierze. Tam to jest bardziej element tego świata taki wiadomy. Jako że magia pochodzi właśnie od nich, to a wszyscy tam wiedzą, nie wszyscy wiedzą, ale wszyscy wiedzą o magii tam i też nie wszyscy wiedzą o magii, dobra. W każdym razie jakby tam magia jest czymś wiadomym. To nie jest tak, że to jest jakaś to nie jest coś, do czego jak coś szamani dochodzą metodą prób i błędów, ale coś, co było wiedzą czarodziejów, przekazywano im tam z pokolenia na pokolenie. Natomiast jeśli chodzi o taką zorganizowaną magię i o kapłanów, to takim najlepszym przykładem to byli tak zwani błotni ludzie. W ogóle w Midlandach, jak mówiłem o tej krainie, ona była taką luźną konfederacją różnych wielu krain. I właśnie jedną z nich była kraina błotnych ludzi. I mieli coś takiego jak Narada Widzących i było to spotkanie, przy którym dochodziło do wywoływania duchów i jakby w książce to było przedstawione jako coś, co działo się autentycznie. To w drugim tomie nawet Richard przez to naraził się na spotkanie z duchem Rana Posępnego i ponownie rozdarł zasłonę za światami. Także to tam też było potwierdzeniem tego wszystkiego. Chociaż też się z tym światła go próbowałem później przekonać, że to pewnie zażyje się jakiś mikstur i mieć halucynację, ale prawda jest taka, że później też w jednym tomie Richard wszedł za świat i właśnie z nich wyszedł dzięki tej razie widzących, więc jakby to u nich to było poparte czymś. Nie wiem, czy to było akurat wiarą czy wiedzą. Tam nie jest też do końca podane, kiedy były magii, kiedy ludzie zaczynali się uczyć do końca tej magii. Tam jest po prostu w tym, że mamy pewien punkt, w którym podejmę Richarda i mamy miejsce, gdzie w historii wiadomo 3000 lat temu, czasy Wielkiej Wojny, kiedy byli potężni czardzie, natomiast nie wiem, co się tam działo jeszcze kilkanaście tysięcy lat wstecz. Jak przebiegało tam stworzenie świata, jak czarodzieje uzyskiwali swoją moc.
0: No tak, chronologicznie też te tomy nie wszystkie są po kolei. Tam jest jeden taki tom, który opisuje, cofa się przed wszystko i opisuje stworzenie świata. Podobno, że zrobił Tolkien. On później napisał Silmarillion, który właśnie, gdzie opisuje właśnie stworzenie Śródziemia i całego tego świata. Mieliśmy słuchacza przed chwilą telefonem, który zadzwonił, no i chciałem ci dać dokończyć myśl i potem do niego przekazać głos, no ale niestety się rozłączył. Słuchaczu, jeżeli słyszysz to, co mówię, zadzwoń jeszcze, o, dzwoni właśnie jeszcze raz, jakby mi czytał w myślach. Więc witamy cię na antenie, słuchaczu. Udało się nam połączyć.
7: Tak, jeszcze raz Bartosz, chciałem nawiązać, bo temat lubię, do wcześniejszego pytania na temat, jak się ma ten obiektywizm Rand i rzeczywistość, która odrzuca ten mistycyzm do tego, co zrobił Gutkin. Więc tak jak rozmawialiśmy o magii, która jest według mnie dosyć sztywna, tak samo jej istnienie w tym świecie jest rzeczą tak naturalną, jak u nas grawitacja, co gdzieś w którymś z tomów przy jednym z potworów, który z innego świata, prawda, z zaświatów się przedostaje do naszego, jest nawet powiedziane, że jest po prostu siłą, tak jak grawitacja właśnie w samej książce jest to wprost wspomniane. Sam świat Gutkinda jest podzielony na takie rzeczywiste mniej więcej trzy aspekty, czyli jego zaświaty, ten środkowa płaszczyzna egzystencji i domena stwórcy. I one po prostu istnieją w tym świecie. Tutaj nie ma żadnego rozdźwięku między... Nie trzeba w nie wierzyć, one są. Są podzielone zasłonami i są pewną mocą. Tak jak u nas, prawda, nauka, tak w świecie Gutkinda nauka pozwala strzelać z pistoletów, prawda, do siebie, tak w świecie Gutkinda ludzie, którzy posiadają broń, no mogą rzucać w siebie, prawda, niebieskie błyskawice, czarne błyskawice. To jest też to, co odróżnia tą całą serię od wielu innych pisarzy high fantasy, że da się poczuć, że ten świat rzeczywisty jest spójny. Zresztą jedno z ważniejszych praw magii mówi, że możesz się podporządkować wyłącznie władzy rozumu, prawda? Dlatego to jako uzupełnienie i też właśnie zachęta dla tych, którzy niekoniecznie kochają klimaty fantazy, no mogę powiedzieć, że ten świat jest bardzo spójny właśnie pod tym względem. Mimo, że jest rzucanie fireballem, latają smoki, to ma to swoje uzasadnienie w ich rzeczywistości.
0: No tak, dużo tutaj na obronę tej magii, prawda, na apologię magiczności świata poświęciliśmy uwagi tutaj i z Pawłem, i z słuchaczami dzwoniącymi. No, myślę, że to jako taki ogólny zestaw refleksji, nie tylko w odniesieniu do twórczości Gutkinda, ale też do całego gatunku można tutaj...
7: Tak.
0: Słuchajcie... Więc tak, powiedz, ja Bartek, masz jeszcze jakieś pytania czy spostrzeżenia?
7: Nie przeszkadzam, pozdrawiam, do usłyszenia.
0: To cię w takim razie rozłączam, a dodaję kolejnego słuchacza, który się do nas dodzwonił po raz pierwszy dzisiaj. Jest to Michał, więc witam cię, Michale, na antenie.
8: Cześć. Ja chciałem słowo o samym domu wydawniczym Rebis. Nie jestem wprawdzie opłacony, żeby go reklamować, ale chciałem zwrócić uwagę, że tutaj nie znałem tego wydawnictwa. Czytałem wcześniej jakąś książkę, ale jestem kolejny raz mile zaskoczony treścią tych książek, które wydaje dom wydawniczy Rebis, bo wiem, że wydaje też książki Wiktora Suworowa, byłego szpiega radzieckiego, który ma bardzo wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia, który udało mu się uciec, przestać służyć Związkowi Radzieckiemu i ma wiele ciekawych historii stamtąd, jak funkcjonuje ten system, funkcjonował. I w sumie taka refleksja mnie nachodzi, że generalnie osoby, którym udało się uciec z ZSRR, mają wiele ciekawego do powiedzenia i wydaje mi się, że Ayn Rand chyba też była zbiegiem, znaczy nie wiem jak to dokładnie to polegało, ale chyba
0: tak, ona w latach 20. zdążyła zobaczyć pierwsze owoce właśnie bardzo gorzkie nowych porządków wprowadzonych przez bolszewików.
8: Tak, tak. Także tutaj jest na pewno plus kolejny. To tyle, dziękuję.
0: No, dzięki za

0: wybierzemy jedną osobę, która dostanie zestaw trzech książek, trzy pierwsze tomy właśnie serii Miecz Prawdy, Terry'ego Goodkinda, zostaną wysłane na podany przez tę osobę adres. No i zrobimy to, myślę, jeszcze no, na przełomie lutego i marca się z tym wyrobimy i ogłosimy. Natomiast oprócz tego były też inne kategorie, bo takich zestawów do wygrania jest 5 i są nadal. Jedna z kategorii to była za udostępnienie, czy to na Facebooku, czy gdzieś indziej, czy u siebie na profilu, czy w jakiejś grupie, czy na fanpage'u, w no, wydarzenia, które zapowiadało ten odcinek. I ta kategoria została też już zamknięta, no bo już trwa. Natomiast są jeszcze trzy kategorie inne, o których chciałbym teraz powiedzieć. Mianowicie, gdy ten odcinek zostanie opublikowany, a nastąpi to już wkrótce, no myślę, że nie już w dzisiejszej dacie, tylko w jutrzejszej, zostanie opublikowany w archiwach radiów Kontestacja, Nocne Radio i Enklawa, w których na żywo lecimy, to tam można go będzie oczywiście słuchać, polecać innym, do czego zachęcamy jak najbardziej. Można też będzie tam pisać komentarze, no więc liczymy na ciekawą dyskusję w komentarzach, no i komentatora, który na którymkolwiek z tych radiów w archiwum, w komentarzach będzie najbardziej godny w naszym uznaniu nagrodzenia, też takim zestawem nagrodzimy. Jak również za udostępnienie po prostu linka do odcinka, też na którekolwiek, na stronę odcinka, w którymkolwiek z trzech radiów, bądź też można ten odcinek za darmo pobierać, rozpowszechniać, jeżeli wrzucicie go gdzieś u siebie, na przykład na kanał YouTube, czy na SoundClouda, czy na swojego bloga, czy cokolwiek tam macie, no to wówczas także i oczywiście wtedy dajcie nam znać, żeście to zrobili, będziecie uwzględnieni w konkursie. Na te dwie kategorie czas jest na przystąpienie do konkursu w tych kategoriach do za tydzień, czyli 27 lutego włącznie. A kategoria ostatnia, przypomnę w ogóle, fundatorem 12 z tych 15 książek jest wydawnictwo Rebis, a po jednej są stali słuchacze Grzesiek, który tutaj dzwonił, Wódz, który tutaj dzwonił i Jacek Blacha, który też tutaj dzwonił. No i oni nie startują, tak. No. Więc o tyle macie większe szanse. Natomiast kategoria piąta wiąże się z tym, że Paweł ma dla was tutaj w trakcie tak powiedział, że będzie zostawiał takie kruszyny chleba, takie wskazówki pewne na temat tego, jaka jest odpowiedź na pytanie, które wam teraz zada. I kto odpowie poprawnie, liczy się zarówno czas, jak też trafność odpowiedzi na to pytanie. Możecie zadzwonić z odpowiedzią telefonem lub Skype'em, możecie też napisać na Skype'ie do nas odpowiedź. SMS-y nie dochodzą, więc no to trzeba zrobić Skype'ie wtedy. Natomiast dzwonić można telefonem, a jeżeli tego nikt nie zrobi, bądź uznacie, że macie lepszą odpowiedź niż ta, co padnie, no to wtedy można to też zrobić e-mailem na pytania@kontestacja.com na taki adres. Również tutaj ta kategoria jest do 27 wtorku lutego włącznie. Tak więc, Paweł, czas na pytanie konkursowe.
1: A więc, zacznę od tego, że chciałem trochę więcej, trochę bardziej też rozwinąć temat kłamstw i rozplątywania z nich prawdy, ale z racji, że w pierwszym tomie są one przedstawione jako takie, taka jedna z głównych sił napędowych zła, to też warto powiedzieć, że jest pewna seria, w której odpowiednik zła osobowego nazywa się inaczej ojcem kłamstw. Ma kilka różnych przydomków, ale jeden z nich to jest właśnie ojciec kłamstw. Oprócz tego jeden z głównych bohaterów tej serii nazywa się Rand i często to akurat wychodzi na minus Mieczowej Prawdy, ale są zarzuty, że Goodkind pewne wątki fabularne mocno oparł na tej serii. I jeszcze jedna taka oprócz tych dwóch wskazówek ścisłych, to jeszcze jedna taka z takich ściślejszych, że cykl ten składa się z 14 tomów, z czego ostatnie 3 zostały napisane po śmierci autora przez kogo innego. Wystarczy podać tego głównego autora, który

0: zapoczątkował to wszystko i serię, nazwę tej serii.
1: Tak, więc możecie to zrobić jeszcze teraz, jak zdążycie, a możecie też e-mailem później.
0: Jeszcze jedna rzecz. Tak jak Richard był takim kamykiem w stawie, to tam też funkcjonowało pewne określenie z tej serii, do której teraz nawiązuję, że byli czymś, wokół czego się skupia wzór, przez co jest oplatany wzór, co nadają taki bieg historii. To też pewna wskazówka.
1: Okej, no myślę, że wskazówek było naprawdę dość. Wierni fani to już by nawet bez tych wskazówek pewnie odpowiedzieli. Natomiast, no, czas, bo 2 godziny ponad minęły, naprawdę na kończenie, więc czy chciałbyś jakieś podsumowanie powiedzieć, po którym się pożegnamy?
0: Ojejku, na podsumowanie to... Jest naprawdę dużo tematów, które mi umknęły, albo gdzieś tam schodziliśmy na inny temat. Jeśli tak miałbym powiedzieć, co jest dla mnie takim najważniejszym przesłaniem, to tak mówiąc książkowo, to oddolność takich wszystkich poczyn. Wiadomo, że wszystko z czegoś wynika i jakby nie... Myślę, że świat wolnościowy nie ruszy też się jakoś zbytnio, jeśli będziemy cały czas siedzieć w piwnicach. To według mnie nie reprezentuje dużej wartości ktoś, kto zajmuje się tylko tematyką, powiedzmy, wolności, a też w normalnym świecie jakoś nie żyje. Dla mnie jakby wolność jest dopiero konkluzją tych... naprawdę duża afirmacja życia jest przedstawiona w tej serii. Taka naprawdę umiejętność radosnego czerpania z życia. Radosnego, ale jednocześnie też rozumnego. I pamiętajmy, że taką ważną podstawą to jest też umiejętność poszukiwania prawdy, ciekawość świata, nie przyjmowanie tak zapewnik czegoś, co nam się najpierw tylko wydaje, że jest prawdą. Warto często zweryfikować pewne tematy czasami, czy ktoś na przykład nas nie okłamuje, albo czy nie podlegamy temu, że uczucia czasami rządzą rozumem, albo potrafią zastąpić rozum. Pamiętajmy, że prawda jest czymś, o co warto walczyć zawsze. Dziękuję.
1: Dzięki tutaj za bardzo ciekawy występ poświęcony książkom Terry'ego Goodkinda. Przypomnę, gościem moim był w tym odcinku audycji Proste Zwierciadło Paweł Tałajczyk, publicysta, podróżnik, kolibrant, znawca twórczości tego autora, który pisze książki fantastyczne z tego gatunku właśnie, a inspiruje się w nich filozofią, do której się otwarcie przyznaje, mianowicie obiektywizmem, czyli takim wolnościowym kierunkiem, nurtem filozoficznym zapoczątkowanym przez Ayn Rand. No i tego, co powiedziałeś w podsumowaniu ci, Pawle, życzę jak najwięcej, a także wam wszystkim, drodzy słuchacze, prowadziłem ten odcinek i całą tę audycję prowadzę ja, czyli Krzysiek Maczyński, Wellbite Eater. Dobrej nocy tobie, Paweł, jeszcze raz dzięki i wam wszystkim
0: też. Jeszcze bym mógł coś dodać. Ja też bym chciał powiedzieć, że pomimo, że autor utkając się inspiruje obiektywizmem, to ja sam też nie jestem takim stricte zwolennikiem filozofii obiektywizmu. Tak też między innymi ze względu na wątki religijne, znaczy bliżej mi do Goodkinda niż do samej Rand, i także z tego względu, że nie ma w nim takiej nachalności i także przez to, że idee wolnościowe są taką bardziej konkluzją. Cześć!
1: Cześć! Śledźcie Pawła na obiektywizm.pl, gdzie publikuje. Czytajcie książki wydawane przez wydawnictwo Rebis, a także słuchajcie audycji Bite Itera kłaniającego się wam nisko we wtorki zazwyczaj o godzinie 21. Cześć!
2: Wiesz, no tutaj ja naprawdę, wiesz, ja naprawdę nie jestem niczyim adwokatem, a to, że on potrafi sobie coś wnieść do audycji, to jest zupełnie inna sprawa, tak? Jest po prostu

0: o parę poziomów lepszy niż jakieś takie osoby, które wiesz, które nie wiem, dzwonią do teorii chaosu i pozdrowią, nie wiem, Tomasza Terka i ha, ha, ha, hi, hi, hi, ho, ho, ho. No nie, no, to jest jednak osoba o dużo, dużo większym, no, dużo bardziej szerszym podejściu, która coś potrafi wnieść do takiej audycji, ale też, jeżeli jestem oceniany przez to, no to tak naprawdę to bardziej świadczy o oceniającym niż o mnie, tak naprawdę, tak? Bo zresztą słuchaj, blacha, sam jesteś postacią kontrowersyjną, tak? I sam jesteś postacią nielubianą przez wiele osób, a mimo to spokojnie, wiesz, spokojnie możemy pogadać, spokojnie możemy porozmawiać, spokojnie możemy coś wnieść do dyskusji i wiesz, i żaden z nas nie ma tutaj z tym jakiegokolwiek problemu, nie?
1: Więc... Nie, ja ci pokazałem tylko skąd to się bierze, nie? Skąd to się bierze? Tutaj nie było z mojej strony żadnego nacechowania, tak? Po prostu ludzie to w ten sposób postrzegają, tak jak mnie postrzegają przez, powiedzmy, na przykład pryzmat mojej obecności w Radiu Kontestacja, tak? Wszyscy ci, którzy mają pretensje jakieś tam do kontestacji, tak? To jakoś tam te pretensje przenoszą na mnie, tak? No trudno, wiesz, jakiś czas próbowałem z tym walczyć, aż w końcu zwyczajnie mi się odechciało, nie? I zostawiam to, zostawiam dla tego pole, tak? Niech oni sobie tam szczekają, karawana jedzie dalej. I tobie też to polecam.
0: No dokładnie, no ja się tym absolutnie nie przejmuję. Incydent jaki się wydarzył, no to spoko. Jedyne, kto na tym traci, to jest Ivelios, który przyjął Mapeta jako gościa na swojej antenie, jako gościa, który, nie wiem, nie potrafi opłacić dosłownie nie potrafi opłacić swoich serwerów, bo naprawdę, sorry, jeżeli ja bym chciał zniszczyć radio na fali, no to, sorry, ono już by dawno nie istniało, a on zrzuca to na gang jakichś pedofili, którzy przeszkadzają mu zrobić sound system, gdzie on zwyczajnie żałuje tych 7 euro, żeby sobie wykupić streamer, żeby sobie wykupić właśnie, bo tam jakiś czas temu krawiec mi podrzucał właśnie cennik tego serwera, z którego korzysta, tego providera, z którego korzystało również radio na fali i wiesz, i zwyczajnie jako taki pasożyt żre na piersi Iveliosa i jedyną osobą, która tutaj traci, to jest właśnie Ivelios, który stworzył bardzo konkretną markę, który tworzy naprawdę fajne audycje debaty ufologiczne i jednocześnie pozwala wejść takiemu burakowi na antenę i wiesz, jeszcze kurde trzyma jego audycję w archiwum, także no sorry, no ja na tym nie tracę, tracą na tym zupełnie inne osoby.
1: No, to jest fakt, to jest zadziwiające. Ja mogę się z Iveliosem nie zgadzać, tak? Mogę nawet nie sympatyzować z takim kontentem w większości, natomiast to, w jaki sposób Ivelios zbudował to radio i jak to tam jest rozwiązane organizacyjnie, no to chylę czoła, tak? To tutaj, no, muszę powiedzieć, że nawet kontestacja nie jest tak zorganizowana, jak jest zorganizowane radio Paranormalium i to przez jednego człowieka, tak? Nie stoi za tym jakaś tam większa grupa osób, tylko jeden człowiek zbudował coś takiego i przygarnął sobie takiego pana Mapeta. To przykre jest.
2: To się połączyły się te radia?
1: A Etam jak zwykle nie w temacie. Dzień dobry Etam, dobry wieczór.
2: Bo zrozumiałem, że się te radia połączyły. Nie wiecie co, bo sobie włączyłem na antenę was trochę, żeby tam kto nie może wyjść na afterze, posłuchamy się trochę o furaku, ale no chciałem się, że tak powiem, spytać, czy, bo zrozumiałem, że Mapet, czyli nocne radio na fali się połączyło z tym, paranormalnym, tak?

0: To znaczy tak, Muppet miał problemy ze swoim serwerem, tam przez kilka dosłownie miesięcy były odwoływane hiperprzestrzenie i syntezy, po czym Ivelios napisał do Muppeta, że po prostu wyszedł z taką przyjacielską propozycją: słuchaj, możesz nadawać u mnie, dopóki nie ogarniesz bajzlu u siebie. No i Muppet na tym sobie, wiesz, na tym sobie korzysta, jednocześnie po prostu robiąc chlew tak naprawdę, bo innymi słowami nie potrafię tego nazwać. Jedyne, co robi po prostu Muppet w tym momencie, no sorry, pół godziny wyzywania absolutnie wszystkich od pedofilii, i to naprawdę nie mówię tylko i wyłącznie o przeciwnikach Keshe, ale no kurde, Zagórskiego podważać? On ma swoje, że tak powiem, za uszami i tak dalej, nie zawsze ma rację, ale po prostu wyzywać Zagórskiego, że jest sługusem pedofilii i specjalnych służb, no to kurwa, chłopaki, no. Miejmy pewien honor.
1: Nie, ja tu się zgadzam, w ogóle Muppet to jest prawdziwy Muppet, no. On sam nie wie, o czym gada, Keshe ma grawy.
2: Kurde, to no, powiem ci, potrzeba, że na swój sposób poczułem się zazdrosny, bo to o mnie mówiono, że to ja jestem sługusem tajnych służb. A tu się okazało, że jakiś Zagórski zajął moje miejsce. No nie, kurwa, po prostu no nie.
0: Zagórski ma swoją telewizję, bawi się spokojnie z tym, zaprasza kogo popadnie, to trzeba mu przyznać, tak? Ale wiesz, ale ma też takie wolnościowe podejście i no jest, można powiedzieć, nieszkodliwy, nie? A tutaj wiesz, i druga rzecz, że zarzucił forum David Icke. Forum DavidIcke.pl robione przez nie Zagórskiego, kurde, jaką Rogala. Rogala jest tam administratorem. Red Muluk. Wiesz, że to jest banda sługusów pedofili, tak?
2: No to już widzę, jakie w Wilnie po prostu, jakie sobie z tego urządzają jaja. Znaczy, tak się domyślam, że za chwilę albo już nawet ta audycja zostanie poszatkowana i będzie taki śmiech, który nawet na Księżycu będzie słychać.
0: Wiesz, no już naprawdę mniejsza o Wilno, natomiast jeżeli dosłownie wszystkich, którzy się z ciebie nie zgadzają, no wyobraź sobie, że wiesz, że no my się tutaj przez chwilę starliśmy na samym początku audycji i sobie wyobraź, że ty wyjeżdżasz do mnie z tekstem: a to ty jesteś sługusem pedofilów, którzy chcą mnie zniszczyć. No kurwa, no.
2: Wiesz, pierwsza rzecz to jest taka, że jakby możesz się oczywiście ze mną nie zgadzać, ale tych faktycznych pedofili to ja uważam, że ciężko jest w internecie spotkać. Ale to jest moje osobiste zdanie. Że to nie jest tak, że jest jakiekolwiek prawdopodobieństwo, że na przykład teraz spośród jakichś tam anonimowych ludzi tutaj na tym czacie znalazłby się jakiś pedofil. Ja sądzę, że nie. Więc to jakby, chociażby biorąc to pod uwagę. Nawet gdybym założył, że wszystko to, co mówisz, jest nieprawdą, tak? Że to jest w ogóle jakaś wymyślona historia przez ciebie, twoja własna, wykreowałeś sobie taki wizerunek, no to gdzieś tam biorąc pod uwagę zwykłą statystykę, którą nie lubię się posługiwać, ale jednak ona coś tam mówi, tak? No to jednak no, jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że tutaj wśród nas jest jakiś pedofil.
0: No wiesz, ale... Aż kurde, czekaj. Jak to mówią? Bo zgubiłem wątek w tej całej pedofilii, ale kurczę, jakiś taki mocny... Bo zresztą to się bierze z samego Keshe, który właśnie mówi, że wszyscy, którzy są przeciwko niemu, są sterowani przez jakąś grupę pedofili, tak? I tak
2: poważnie?
0: Serio, tak.
1: Chujarstwo absolutnie.
3: Może to rodzaj hipnozy podprogowej.
2: To człowiek z jakimś tam backgroundem naukowym, który ponoć ma...
0: Jaki naukowy? Ten człowiek nie istnieje. To jest wymyślona tożsamość.
2: No okej, no nawet jeżeli jest wymyślona, dobra, no to nawet jeżeli jest wymyślona tożsamość, no to, no wiesz, no ktoś, kto powiedzmy za tym stoi, tak, czy też, nie wiem, grupa osób, czy jedna osoba, która stworzyła sobie jakiegoś tam, no to tylko pokazuje na jakiś taki, wiesz, no na niski poziom inteligencji, tak, no bo załóżmy, że my byśmy teraz sobie stworzyli, wiesz, na potrzeby sprzedaży jakiegoś tam Hilt Station, czy czegoś tam, nie? Wiesz, za grubą kasę. My tutaj z potrzebą byśmy wpadli na taki pomysł. Potrzeba by stwierdził, dobra, tam deweloperką, jak mogę zrobić deal za paręnaście tysięcy dolarów, to trzeba w to wejść, tak? Odstawimy na chwilę kod na półkę, w każdej chwili do tego mogę wrócić. No tak jakbyśmy sobie wymyślili, wiesz, taką bajkę, no to ja myślę, że od ciebie potrzeba w pierwszej kolejności bym dostał po głowie, jakbym zaczął publikować w imieniu tej naszej fikcyjnej postaci, że ktokolwiek jest pedofilem, tak? No to, wiesz, no ludzie ze środowisk naukowych nie posługują się takim językiem, co by tutaj nie...
0: No tak, ale tutaj działa prawo autorytetu. Prawo powiązania się powołania się na autorytet, to też omawiałem podczas swoich ostatnich luźnych gadek, że to z jednej strony jest właśnie motyw erystyczny, ale z drugiej strony błąd poznawczy i użyłem takiego zabiegu. Tam Furak potem pisał do mnie i właśnie powiedziałem coś takiego, że rozmawiałem z Krawcem o tym, żeby wypierdolić Furaka z nocnego radia i Krawiec przystał na to. Więc powołałem się na autorytet Krawca, który jest kapitanem tego radia i większość osób nie będzie miała ochoty, żeby to zweryfikować. Nie będzie próbowała tego w żaden sposób zweryfikować. I zresztą coś podobnego, no tutaj parę osób zaboli dupa, ale zaryzykuje. Podobny mechanizm wykorzystuje pan Jerzy Zięba, który właśnie bardzo często mówi, że dzwonią do niego lekarze, że przychodzą do niego na spotkania właśnie lekarze i mówią, panie Zięba, niech pan o tym mówi. Ale nigdy, przenigdy nie padło żadne nazwisko lekarza, żeby, broń Boże, nikt tego nie zweryfikował. A jeżeli już pada jakieś nazwisko lekarza, to właśnie jest to albo trup, albo osoba, która zrzekła się praw, która się zrzekła praw do wykonywania zawodu wiele lat temu, tak? Także jest to powołanie się na pewien autorytet. Zresztą bardzo mocno jebałem Kunrada o to, kiedy powoływał się na swój autorytet lekarza, bo wiem, bo sprawdziłem, że on swoje uprawnienia do wykonywania zawodu stracił w 2002 roku, bo się zmieniła ustawa, musiał podejść do pewnych egzaminów, nie podjął ich, nie wiem dlaczego, nie wnikam dlaczego, natomiast nie jest dziś lekarzem i nie ma prawa używać tego autorytetu. Z lekarzami jest jeszcze ten problem, że to jest zawód zaufania społecznego, tak? Zaufania powszechnego, że jeżeli, wiesz, jeżeli się powołujesz na lekarza, no to wtedy nawet w jakichś tam badaniach socjologicznych, w badaniach statystycznych jest to, że jednak lekarzom ufamy. I wiesz, jeżeli ja bym powiedział, że wiesz, że przyszedł do mnie lekarz, ale nie powiem kto, moi drodzy, bo on się zwyczajnie boi. Ale przyszedł do mnie lekarz i powiedział, żebym wypierdolił Furaka z nocnego radia, bo on kłamie. I co? No i co ja mam zrobić? Porozmawiałem z Krawcem i tutaj po prostu bazuję na kilku autorytetach, żeby właśnie umocnić to, co mówię w głowach ludzi. Tylko i wyłącznie to. I właśnie przez chwilę właśnie się zastanawiałem, używałem tego cytatu, że właśnie chcę wywalić Furaka z nocnego radia, no to właśnie się zastanawiałem przez chwilę, kto z tej całej ekipy nocnego radia, powszechnie znany, złapie najmniejszy ból dupy, jeżeli coś takiego powiem i podejdzie do tego naprawdę z humorem i złapie, o co mi chodzi. I trafiło na Furaka, zresztą rozmawialiśmy dzisiaj nawet na Skype'ie, no i nie złapał tak jak się spodziewałem. No właśnie nie mają, Siunia. nazwiska, jeżeli ktoś stoi w kontrze, no to można naprawdę, słuchajcie, to nie jest jakaś tam palestra i tak dalej, i można rzucać tymi nazwiskami, żeby to było weryfikowalne. Ja sam mogę w tym momencie stwierdzić, że mam tutaj z Jackiem, wymyśliłem nową taką metodę spawania rąk, która niszczy miażdżycę. Jeżeli podłożysz spawarkę pod zniszczone miażdżycą tętnice i żyły i Jacek tam po prostu sobie zaspawa, to tutaj taki lekarz, ja nie powiem kto, ale lekarz, który wykłada na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Medycyny, powiedział, że to jest bardzo skuteczna metoda. No i co? No i powiedziałem, nie trafiłem w konkretną osobę, więc nikt nie pozwie mnie, że powołałem się na jakiś tam autorytet, który mógłby po prostu mnie skopać po dupie tylko dlatego, że się na niego powołałem, a jednocześnie powiedziałem coś bardzo konkretnego i większość osób nie będzie drążyła, nie będzie sprawdzała, na kogo się powołałem, i przyjmie to.
1: Słuchajcie, brzytwa Okhama, pieprzenie kocopołów albo asekurantyzm.
2: No ja myślę, że tak czysto teoretycznie to jeszcze samo UW jako instytucja mogłoby ci wystosować pozew, ale wątpię w to. To jest mało prawdopodobne. Natomiast mogliby.
0: Zięba akurat stosuje, że tak samo jak Kesze, bo Kesze mówi, że wiesz, że rozmawiał z profesorem albo z ministrem z jednego z czołowych europejskich krajów. Tak samo Zięba też się nie powołuje na konkretne instytucje, tylko powołuje się właśnie na to, że rozmawiałem z panią doktor, która wykłada pediatrię na jednym z czołowych uniwersytetów w Polsce. Jeżeli sobie go posłuchacie, to dokładnie takich słów używa, bo naprawdę poświęciłem temu człowiekowi więcej czasu, niż na to zasługiwał. Tylko i wyłącznie po to, żeby zweryfikować i żeby być pewnym moich tez. No niestety, jeszcze dzisiaj w ogóle Zięba nagrał filmik, że gdzieś tam nakazano mu strzelić sobie w łeb i my cię dojedziemy, oczywiście nie powołując się na żadne źródła, nie pokazując, kto mu kazał strzelić sobie w łeb, nie pokazując, gdzie mu powiedziano, że go dojedziemy, tylko i wyłącznie właśnie nagrał takie, wiecie, że jeżeli popełnię samobójstwo, to wiecie, że ja nie mam myśli samobójczych. Takie typowe po prostu granie na nic, i jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że ktoś ci grozi, no to już pal diabli tych lekarzy, tak? Ale jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że ktoś ci grozi, to możecie sobie zobaczyć dzisiaj na Facebooku, Facebook Ukryte Terapie Jerzego Zięby, nagrał ten film i właśnie mówi, ale nie powołuje się na konkretne rzeczy, więc w moim prywatnym mniemaniu on nie miał żadnych gruźb. On zauważył, że po paru ostatnich filmikach spotkał się z naprawdę falą hejtu, bo zaczął być naprawdę agresywnie się reklamować na Facebooku, zaczął się agresywnie reklamować na YouTubie, zapłacił za to i spotkał się z falą osób, które się z nim nie zgadzają. Wobec czego zastosował taką odwróconą psychologię i zaczął robić z siebie ofiarę.
2: No ale przede wszystkim potrzeba, no umówmy się, tak? Jeżeli wchodzisz, że tak powiem, w jakiś tam, jeżeli tworzysz jakieś tam swoje media, tak? Chociażby w małej skali, tak? Ty to jakby odczułeś troszeczkę już w takim malutkim nocnym radiu, tak? O takim zasięgu, jakim ma, tak? No to musisz być przygotowany na to, że po prostu w którymś momencie, wiesz, no ktoś tam zacznie ci wrzucać, ktoś zacznie ci grozić. No umówmy się szczerze, zaczynając działalność medialną, jakąkolwiek, tak? Czy nawet to, co ja robię, tak? No to wiesz, czy to, co robią niektórzy słuchacze właśnie dzwoniąc i wkładając jakiś gwóźdź między szprychy, no trzeba się z tym liczyć, tak, że no nie wszyscy będą cię kochać, tak? A już tym bardziej robiąc coś medialnie i pokazując swoją twarz. No to jest dla mnie tylko i wyłącznie, wiesz, to jest dla mnie tylko i wyłącznie pokazanie, że brakuje mu kochones w tym wszystkim i tak naprawdę nie jest do końca jakoś tam pewien swoich prawd i swoich przekonań. Trochę ktoś na niego poszczekał i zaczyna srać w gacie, albo robi to po to, żeby manipulować tłumem, co jest jeszcze gorszym wariantem.
0: No tak, tutaj adwokaty Siunia mnie wzięli, wzięli trochę pod włos. Natomiast jeżeli regularnie, ja nie mówię tutaj o jednostkowym przykładzie, ja mówię tutaj o regularnej sytuacji, że Zięba powołuje się na to, że no dzwoni do mnie pani pediatra, która wykłada na jednym z czołowych uniwersytetów medycznych i mówi: panie Zięba, niech pan mówi o tym, o czym pan mówi, bo ja nie mogę. Następnie właśnie w tym dzisiejszym filmie mówi coś takiego: ja nigdy nie reklamowałem swojej książki, ale teraz zacznę. Teraz zacznę. Gdzie kurwa tą swoją książkę wpierdala po prostu w każdą możliwą audycję, w każdą możliwą wypowiedź, w której się pojawia, ponieważ ta książka przynosi mu realne pieniądze. No i niestety, jeżeli się dobrze przyjrzymy, a naprawdę kawał czasu poświęciłem panu Ziębie i jestem w tym momencie gdzieś mniej więcej w punkcie, gdzie znam 95% wypowiedzi pana Zięby, które padły na publicznie dostępnych wykładach, jest to kłamca, który żeruje na waszej naiwności, z pełną konsekwencją, jeżeli ta łajza mnie pozwie, chętnie stanę przeciwko niemu w sądzie, nawet wypruwając się ze swoich danych osobowych na rzecz sądu, żeby tego skurwysyna kłamliwego, który was zabija, który wam mówi, że jeżeli macie zawał serca, nie idźcie do kardiologa, żeby go dojechać.
2: To jak coś takiego się wydarzy, to potrzeba, daj znać. Oczywiście, jeżeli będziesz mógł, to ja przyjadę jako bezstronny świadek. Mam nadzieję, że będzie można nagrywać całą sprawę, bo to mi się wydaje, to by było wydarzenie. To z tego nie jeden program by, by powstał więcej. Sądzę, że nawet Krawiec by był tym zainteresowany.
0: O, chyba wkurzyłem adwokata?
3: Nie wkurzyłeś, cześć wam.
0: Czołem.
3: Ja może dlatego, że właściwie staram się być po tej drugiej stronie mocy, jeśli chodzi o przemysł medyczny, to bym był o tyle ostrożny, znaczy byłbym o tyle ostrożny, żeby nie przyjrzeć, że tak powiem, całej idei alternatywy w tej przestrzeni, bo nigdy jakby nad Ziębą się bardziej nie pochylałem, a stosowałem jakieś alternatywne pomysły na poprawienie swojej kondycji zdrowotnej innych ludzi. I właściwie z tymi twoimi argumentami się w pełni zgodzę i też mam, że tak powiem, łapię nerwy, jak słyszę taką gadkę. Lekarka do mnie dzwoni i właśnie sugeruje jakieś tam działania, bo to jest mechanizm rodem z reklamy takiej telewizyjnej, czy tam po prostu medialne, co wydaje mi się już wielkim oszustwem tego świata, że ci aktorzy po prostu udają lekarzy i wymawiają ci jakieś rzeczy. Ale nie wiem, jak to zrobić, bo ty zauważyłem, że masz takie podejście dość, nie wiem, jak to określić, raczej twardo starasz się stąpać po ziemi, a nie wiem, czy nie za twardo nieraz, ale to jakby już tam każdego decyzje są życiowe. Ale tylko chciałem powiedzieć tyle, żeby tego tak jednostronnie nie traktować. Bo naprawdę jakby alternatywne podejście do rzeczywistości, czy to nie jest żadne alternatywne, są raczej takie pierwotne metody radzenia sobie z problemami, że to działa.
0: Na pewno...
3: Nie znam programu całego Zięby. No. Gdzieś on mi tam raz majaczy na horyzoncie tych wszystkich alter pomysłów. Ale faktycznie, no jak jesteś osobą, która mi przytoczyła jakiś wyraźniejszy obraz jego, wiesz, jeśli chodzi o te myki na sprzedaż, być może o to chodzi, żeby tę książkę po prostu puścić. Tylko też, nie wiem, słyszałeś kiedyś o jakimś zgonie, bo koleś tutaj przed śmiercią jeszcze krzyczał: Zięba, Zięba. Wiesz, nie ma takich rzeczy, nie? To...
0: Znaczy, wiesz co, jeżeli chodzi, bo on gra na niskich emocjach, on gra na ludziach, którzy są skazani na śmierć i przypomnijcie mi, jak się nazywał ten poseł cierpiący na raka, który niedawno zmarł? Kojarzycie sytuację?
3: No chyba z SLD kiedyś był.
0: Tam. Jak on miał?
2: Sytuację kojarzę, chodzi ci o posła lewicy.
0: Tak.
2: Ale nie, bo nie pamiętam, jak on się nazywał.
1: Tomasz Kalita.
2: Bingo.
0: Kalita, tak. I Zięba nagrał film, w którym mówi bardzo właśnie asekuracyjnie. Na początku mówi, że to jest tylko i wyłącznie jego opinia i nie wzorujcie się na tym, po czym bardzo wyraźnie, bardzo głośno podkreśla: Tomasz Kalita nie miał raka, on był wyleczony z raka. Słuchajcie, ja raka znam z mojej rodziny. Ja mam matkę wyleczoną dzięki chemioterapii. Ja czytałem Cesarz Wszechchorób. Książka, która zebrała Pulitzera parę lat temu. Najpiękniejsza książka o nowotworach. I w momencie, kiedy po prostu słyszę właśnie tego typu rzeczy, że no, jeżeli miał glejaka, bo on miał glejaka, który się po prostu wbija bardzo głęboko. Słuchajcie, ja mam jeszcze jedną taką sytuację z życia związaną z rakiem. Mój kolega ze szkoły podstawowej, Kuba, zmarł na raka, kiedy był w 6 klasie podstawówki. Miał raka pnia mózgu. I pamiętam, raz byłem u niego, podczas kiedy miał przepustkę ze szpitala w trakcie bardzo zaawansowanej choroby. I on tak siedzi koło mnie i mówi, tak złapał ręce, tak dosłownie jak do modlitwy, i mówi: no słuchaj, jeżeli byś tak trzymał tak ręce przez 2 tygodnie, to myślisz, żeby ci się zrosły? No nie wiem, nie. I on mi się odwraca i pokazuje, że ma zrośniętą po środku lewą powiekę. Bo wiesz, bo ja miałem porażenie mózgowe przez 2 tygodnie i miałem zamkniętą lewą powiekę i całą lewą część ciała przez 2 tygodnie i mi się to zrosło. Także ja naprawdę rozumiem. Ja miałem parę sytuacji rakowych w mojej rodzinie. Sam pewnie też zdechnę na raka, no ale to jest, wiesz, to wiecie, to jest taka nasza kwestia cywilizacji, można powiedzieć. Widziałem różnych ludzi umierających na raka i widziałem ich rodziny, które wierzyły naprawdę w cuda na kiju, które wierzyły w czary z mleka, tylko i wyłącznie dlatego, żeby dać nadzieję, tak? I niestety pan Zięba jedzie na tej najbardziej podstawowej, najbardziej fundamentalnej nadziei. No i niestety sprzedaje głupie teorie typu: jeżeli macie zawał serca, nie idźcie na Boga do kardiologa. Haha, żartuję, bo mnie tu ktoś zaraz pozwie. Dokładnie słowa, których użył.
3: Ale też znam historię o ludziach, którzy w jakiś alternatywny sposób sobie radzili z trudnymi rzeczami.
0: No oczywiście, ja nie skreślam, słuchaj, ja jestem sam fanem, i to wielokrotnie podkreślam, ja jestem sam fanem akupunktury, z której regularnie korzystam. Jest coś w tym, ale nigdy mój specjalista do akupunktury nie powiedział: słuchaj, nie idź nigdy do lekarza. Wręcz zdarzało się, że kiedy po treningu byłem po prostu za bardzo przetrenowany i nie miałem problemy, żeby się zgiąć, wygonił mnie ze swojego gabinetu: stary, tutaj mój zabieg ci nie pomoże, idź do lekarza, bo to jest coś nie tak.
3: Znaczy, mi się wydaje, że odwrotnie niż w przypadku magrawów, to nasza intencja też odgrywa, jeśli chodzi o nasze zdrowie, dużą rolę. I część z nas, którzy w życiu, jeśli chodzi o ten obszar rozwoju, ukierunkowani są na naukę, to tam po prostu znajdą prędzej pomoc niż w obszarach, w których zawierają się przekonania odnośnie tego, że to my jesteśmy w stanie siebie sami w jakiś sposób wyleczyć. Każdego uleczy to, w co wierzy, myślę, tak mówiąc najkrócej. Albo przynajmniej jest w stanie pomóc mu tam z chorobą.
0: Tutaj XYZ żąda, żebym dał nazwisko tego lekarza. Ja nie mówię o lekarzu, ja mówię tutaj o specjaliście do spraw akupunktury. Ja nie mówię o lekarzu.
3: Był taki polski film, którego tytułu nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale tam bohaterka umiera na nowotwór i jest taki moment, jak ona leży w łóżku i coś mówi o tym, że brokuły jadła, bo to chyba miało być takie jakby odniesienie do tego, że próbowała coś pomóc sobie z dietą jakoś. I tylko o brokułach mówi, że brokuły jadła i że to tam wynika z tej wypowiedzi, że nic tutaj nie pomogło. Nie wiem, na ile to taki celowy zabieg był w filmie. Ale do czego zmierzam? Jakby to, że się nażremy po prostu czegoś zdrowego, to nie znaczy, że to nam pomoże, nie? To ja widzę jakby... To trzeba czegoś więcej, żeby ten mechanizm zadziałał. A mówię to
0: znaczy, tak.
3: Z perspektywy osoby, która robiła takie poważne oczyszczanie w życiu. Różnymi metodami, może nie wszystkie są mądre i z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że nie wszystko warto robić. Z takich bardziej hardkorowych rzeczy to przyznam się do oczyszczania polegającego na noszeniu dzieciorki w ranie, którą się robi na łydce na przykład. Zapomniałem, jaki koleś to preferował w ten sposób. Ale takie coś też zrobiłem i miałem taką ranę otwartą przez 8 miesięcy na nące, słuchajcie. I właściwie ja kilka rzeczy robiłem i przyznam szczerze, że mi się polepszyły pewne... Zdrowie mi się polepszyło. Byłem dość mocno zalergizowanym człowiekiem. Od wziewnych alergii po pokarmowe. I schudłem dużo i wiele rzeczy mi się na plus zrobiło. Ale nie wiem, czy one są warte, że tak powiem, podejmowania tutaj wyzwań i wyrzeczeń różnego typu. Jestem tak po środku. Nawet GMB nie będę tu bronił za wszelką cenę i nie mam w tej chwili nawet czasu, żeby tutaj weryfikować te jego wykłady i wypowiedzi, chociaż wtedy cię spunktowałem podczas audycji, bo tam kilka nieścisłości było i...
0: Nie, no nie ukrywam, tak? No takie rzeczy się zdarzają, tak? Natomiast wiesz, natomiast na pewno do Ziemby wrócimy, jak doktor Jarosz będzie gościem u mnie w audycji. I sobie, że tak powiem, bardziej wrócimy do tematu, bo faktycznie przeczytałem pierwszą część Ukrytych Terapii i zapoznałem się z paroma filmami na YouTube. Natomiast od czasu tej audycji zapoznałem się z niemalże całą gamą dostępnych materiałów wideo Jerzego Ziemby. No i niestety, moi drodzy, to jest osoba kłamliwa od początku do końca. To jest osoba nastawiona na trzepanie kasy na podstawie właśnie, no nie wiem, wiary czy czegoś takiego. Ja się tym prywatnie brzydzę, tak? Ja się prywatnie brzydzę tym procederem, który on wykonuje.
3: Po drugiej stronie... postawy, jaką on prezentuje, pomysłu na uzdrawianie, na leczenie, masz przemysł, który wcale się nie kieruje jakimiś lepszymi wartościami, jeśli chodzi o tą relację koncern, pacjent, nie, czy... Tylko tam
0: no, znaczy, wiesz,
3: jest bardziej ukryte, wiesz, jest ileś...
0: Ja sobie z tego...
3: Autorytet, bo przemysł farmaceutyczny, że tak powiem, przed sobą ma fasadę w postaci nauki, jaką jest medycyna. Jakoś to może się rozdrabnia na jakieś inne drobne elementy. No marketing mają, wiesz, profesjonalny. To wszystko służy według mnie czemuś bardzo bliskiemu, co próbujesz tutaj wytknąć w ziemię. Tylko on to robi w sposób amatorski i dla kogoś, kto trochę bardziej się zna, obnaża się po prostu w jakiś taki prostacki, nazwijmy to, braknie słowa, ale sposób, że łatwo go obśmiać tak naprawdę, jak człowiek usiądzie i przeanalizuje to wszystko, ale po drugiej stronie nie masz, wydaje mi się, lepszej wartości, jeśli chodzi o wartości. Coś, czego byś upatrywał w takiej osobie, która chce ludziom pomóc.
0: Ja nie będę tutaj, no to znaczy tak, ja nie, na pewno nie będę bronił środowiska lekarzy, ponieważ sam widziałem sytuację, że sam do swojego neurologa się spóźniłem, miałem wizytę ustaloną na konkretną godzinę, wizytę przez NFZ i musiałem się spóźnić 20 minut, ta wizyta się przeciągnęła, ponieważ przede mną wszedł przedstawiciel handlowy z piękną walizeczką, z logiem pewnej firmy, I mój neurolog zapisał mi kompletnie niepotrzebny mi lek po tej wizycie, prawdopodobnie dlatego, że miał z tego jakiś grant. Oczywiście tego leku nie wykupiłem, bo po prostu wiecie, widziałem tego ziomeczka, taki chłopek roztropek w garniturku, w krawacie i tak dalej, taki typowy handlowiec. No tutaj jeszcze XYZ zarzuca mi potrzeba, czy zweryfikowałeś przypadki zablokowania sepsy, przypadki zablokowania sepsy przez ziębę? Nie, nie weryfikowałem, ponieważ to w jego obowiązku jest dowodzenie, że jego terapie, które powiela z blogów, które mówią o XIX-wiecznej medycynie, w jego obowiązku jest udowodnić to, że ma rację. Nie udowodnił tego póki co. Póki co, jedyne co dla nas ma, to jest puszczanie, takie ckliwe puszczanie na swoich wykładach ataku padaczki u kilkumiesięcznego dziecka, tylko i wyłącznie po to, żeby zagrać na naszych emocjach i tylko i wyłącznie po to, żeby nas rozmiękczyć.
3: Tylko, wiesz co, bo być może, a może ja tutaj jakoś nadwrażliwy jestem na takie kwestie, ale w momencie, kiedy dyskredytujesz jedną stronę i nie mówisz o drugiej, to automatycznie wpędzasz ludzi, wiesz, w objęcia tych drugich. Nie jest jakiś wielki zarzut, ale nie wiem, mi się taki odruch robi, żeby napomknąć, że
0: nie, jasne. Białe, nie?
3: Bo to są
0: ważne
3: rzeczy, że walcząc z systemem w pewnym sensie w tej chwili, z korporacjami, bo w jakiś sposób mnie to dotyka, jakby dostrzegam ciężar czegoś takiego. I to się, wiesz, jakby odkłada ludziom w głowach zawsze to. To nie musi im się dzisiaj przydać, ale ilekroć będą słyszeli taką, powiedzieć, jednostronną krytykę tylko tej alternatywnej strony, tym bardziej będą się utwierdzali, że jedynym sposobem jest ta mainstreamowa, jakby ta naukowa wersja.
0: Znaczy wiesz, ja tutaj jak mówię, ja sam się leczę z moich bóli mięśni akupunkturą, tak? I ja tutaj absolutnie nie biorę stron, mimo że tak brzmi, ja obnażam konkretne osoby, które mają bardzo konkretne, bardzo jednoznaczne podejście, tak? I no i mniej więcej tyle. No, no i tutaj XYZ zarzuca mi, że teraz udowodni, że zięba nie działa, że metody zięby nie działają. Nie. Nie w mojej gestii jest tutaj udowadnianie, że zięba nie działa. W gestii zięby jest udowodnienie to, że działa. Powołanie się na konkretne osoby, na konkretnych ludzi, których wyleczył, ale nie na jakieś ckliwe gadki, na jakieś udawane, napisane maile, które publikuje na Facebooku, tylko niech opublikuje historię medyczną jakiegoś swojego pacjenta, który faktycznie przy użyciu jego metod się wyleczył.
4: W ogóle to najlepiej być zdrowym.
3: Tak, ale nie jedząc jajka z Biedronki, Etam.
4: Im jajek z Biedronki, a te takie z Carrefoura, 20 sztuk w pakowaniu. Biedronkowe to już jest troszeczkę luksus.
3: Bo jest coś, o czym chciałem ci powiedzieć, bo ty kiedyś podałeś wyliczenie, ile kasy potrzebujesz, żeby przeżyć resztę życia, na przykład w spokoju. Tam wyszło z 600 tysięcy.
4: Ja?
3: Kiedyś taka dyskusja była i...
4: Nie, ja mówiłem o tym, że mając w tej chwili 540 tysięcy na koncie, jestem w stanie zostać rentierem. Nie chodzi o to, że taka kasa by mi starczyła, tylko chodzi o to, że po prostu tak bym je ulokował w bezpieczny sposób.
3: Bezpieczny sposób. Coś zerwało. To
4: w sposób, żeby nie traciły na wartości.
3: Rozumiem. No bo tak takie kalkulowanie finansowe, mi się od razu tutaj jakieś poboczne wątki uruchamiają. Jeśli sobie kalkulujemy, że nasze życie upłynie w ramach jakichś tam stałych funduszy miesięcznie wycinanych na rzecz przeżycia i uwzględniamy na przykład tanie jedzenie śmieciowe, bo musimy też uwzględnić w tym wszystkim roby, jakie mogą nam się przytrafić. Ja myślę, że wchodzimy w erę, kiedy mit o tym, że żyjemy, znaczy mit o to, że niby żyjemy dłużej, to chyba już teraz będzie tak krzywa w duszę. Myślę, że wchodzimy w erę poważnych takich chorób. Jakie określenie?
4: Tak, bo to mi się słyszy, że są epidemie tego czy tamtego, jakiejś depresji. Ostatnio zaczęli na ten temat gadać, że ZUS traci na depresji gdzieś tam, bo to są rzeczywiście problemy, bo to jest trudno wykryć. Jak ktoś pójdzie, powie, że ma depresję, to zaraz zostanie zwolnienie L4, tak? No i oni to po prostu liczą pieniądze, bo to nie chodzi o to, żeby zlikwidować depresję, tylko o to, żeby zlikwidować zwolnienia na depresję, nie? Także te choroby cywilizacyjne się biorą z jedzenia, ale ja szczerze mówiąc uważam, że jedzenie tanie, a jedzenie takiej średniej półki w sklepach powszechnego użytku to jest jedno i to samo, tylko po prostu się wmawia nam, że to jest lepsze.
3: Dlatego warto się interesować metodami leczenia, bo ja obstawiam, że naprawdę będzie pogrom niezły. Nie?
2: To depresja tam to jest zwykłe kombinatorstwo. Wiem, bo sam coś podobnego chciałem zrobić. Wiem, co to są za depresje. W 90% to są fikcyjne depresje, które mają wyłudzić kasę, a nie rzeczywiste depresje. Ludzie, którzy są w rzeczywistych depresjach, nie idą z tymi depresjami do lekarza, tylko starają się rozwiązać problem, a jak nie mogą rozwiązać tego problemu, to się wieszają albo idą w jakieś nałogi typu alkohol albo coś w tym rodzaju.
4: Ja mam desperację, tylko muszę poczekać na wpisanie tego na listę dolegliwości.
3: Depresja to jest też pomysł na ciepanie społeczeństwa po prostu. Przyćmienie ich umysłów.
2: Potrzeba. To jak to jest u ciebie z tymi depresjami? Jak ty to widzisz? Bo to. Wiesz, być może ja tutaj nie mam racji, bo wiesz, mówi się głośno o tym, że o, to depresja to choroba cywilizacyjna i tak dalej.
0: Depresja jest, istnieje, ale też jest nadużywana. Trochę jak dyslekcja mi się wydaje, więc jest czymś, czego co w pewnym momencie się pojawiło, co jest faktyczną chorobą. Co jest faktyczną chorobą i od czasu do czasu faktycznie ludzie są w takim stanie, że nie są zdolni do wykonywania swojej pracy, nie są zdolni do wykonywania swojej roli w społeczeństwie, ale wtedy, moi drodzy, lądują w psychiatryku. Wtedy lądują w psychiatryku i wtedy mają miesięczną kurację, która ich teoretycznie wyprowadzi na prostą linię. Natomiast tutaj uciekanie na L4 ze względu na depresję wydaje mi się absolutnie nieskończonym nieporozumieniem, bo depresja to też to depresja nie rośnie na drzewach. Powiedzmy, depresja nie rośnie na drzewach. Jest poważnym schorzeniem, które faktycznie może wystąpić i nie ma tutaj powodu, żeby ją w jakiś sposób deprecjonować. Natomiast właśnie w pewnym momencie stała się nadużywana. Nadużywana przez społeczeństwo. No i tylko jest mi żal ludzi, którzy po prostu zamiast stawić czoło pewnym wyzwaniom, uciekają w to, że mam depresję i tutaj zostawcie mnie i tak dalej, tak? Bo może nie będę wchodził w prywatną historię, ale dasz radę, nie, dobra, naprawdę nie mam ochoty w to wchodzić. Ja, słuchajcie, będę kończył, bo mamy w pół do pierwszej. Więc jest dość późno, więc będę się z wami rozłączał. Jeszcze pewnie przez chwilę was posłucham, ale na razie się z wami żegnam. Dzięki wam wielkie.
2: Żeby nie było potrzeby, ja ci zadałem to pytanie po prostu od tak, bo byłem ciekaw twojego zdania, a nie żebyś tutaj jakieś prywatne historie opowiadał. Jak będziesz chciał powiedzieć, to powiesz, a jak nie, no to też dobrze, no.
0: Nie, jasne, wiadomo. Dobra, chłopaki, trzymajcie się, chłopaki i dziewczyny na odsłuchu.
2: No, trzymaj się, na razie.
0: Do usłyszenia, cześć.
4: Ja też idę się z psem szykować, bo muszę zejść na dół z nim. No to chwilę przerwy i się włączę na dworze w Zaidenie.
3: Ci nam blacharandkę zrobili, zobaczmy.
2: A, to wiesz co, jakoś dzisiaj po prostu, nie wiem, po prostu tak chyba z 6 razy chciałem coś powiedzieć i się ugryzłem w język, bo jak czytam tutaj niektóre teksty na czacie, to po prostu już mi się odechciewa. No.
3: No sam ci dzisiaj próbowałem dosrać na czacie.
2: No a tam te twoje dosrywania, to wiesz, to tam... No ja w każdym razie zaskoczyło mnie to, że jest tutaj jakby taki, nie wiem jak to nazwać, fan klub Zięby, czy jak to nazwać, nigdy nie traktowałem tej postaci tak bardzo serio, a się okazuje, że są tacy, którzy traktują tą postać serio i są nawet jakieś podziały tutaj na tych, co wierzą Ziębie i na tych, co nie wierzą Ziębie.
3: Ja myślę, że Zięba po prostu utożsamia tutaj poglądy ludzi. O Ziębie się dużo słyszało. On się pojawiał u Zagórskiego, z tego co kojarzę, często i na innych takich kanałach alternatywnych. I nawet jeśli ludzie nie znają jego tam działań i pomysłów i koncepcji, to mogą się utożsamiać z nim, bo po prostu uczestniczył w ich świecie tam, z którym obcowali. Jestem w stanie to zrozumieć. Poza tym ludzie wierzą, że medycyna oficjalna nie może być jedynym rozwiązaniem po prostu.
2: No tak, tylko z drugiej strony, wiesz, zwalanie wszystkich swoich nieszczęść, wiesz, na celowe działanie Big Pharmy, to też jest brednia, nie? Ja rozumiem, o co tutaj chodzi, ale...
3: Nasze ciało, nasz problem.
2: No więc właśnie, więc jakby tak troszeczkę od tego powinniśmy zacząć, nie? A co do Zięby, to tak mówię, no ja nie będę się wypowiadać, zbyt mało wiem na temat tego gościa. Widziałem tam może z 2 filmiki jakieś na YouTube z Ziębą, nie wiem, nie dokonałem takiej analizy tutaj jak potrzeba, także no niewiele miałem do powiedzenia w całym tym temacie, w całej historii.

0: Ja teraz obecnie będę zupełnie inny temat będę zgłębiać. Zamówiłem sobie książkę z podstawami kryptografii i będę się starał przyswoić jakiś background, bo coraz bardziej jest dla mnie inspirujący temat Bitcoina i kryptowalut. Ale nie będę się za to brał, dopóki nie będę miał jakichś podstaw i zrozumienia tego jak naprawdę działa ten mechanizm, tak od takiej strony około matematycznej, czy też bardziej od strony logicznej. Natomiast temat zaczyna bardzo rosnąć. Temat zaczyna bardzo rosnąć i naprawdę poważni ludzie tego świata zaczynają w to wchodzić i poważne biznesy zaczynają na tym działać.
1: Słuchajcie, ja się będę rozłączał. Niestety nie jest to mój jakiś temat ulubiony.
0: Nie, no mój przez większość czasu to też traktowałem to na zasadzie jakiejś ciekawostki. Natomiast troszeczkę pogooglowałem i widzę, że no to zaczyna rosnąć, tak, że być może mój dystans do tego był nieuzasadniony, że być może należałoby się tym zainteresować, ale żeby się tym zainteresować, to trzeba dokonać pewnego wysiłku i jakąś wiedzę, że tak powiem, mieć na ten temat. Przede wszystkim, żeby zainteresować się w sposób praktyczny, czyli żeby swoje pieniądze w to włożyć, a taki mam zamiar, żeby tak zrobić. Ale to zobaczymy. Wpierw muszę się douczyć.
1: Spoko. Powodzenia. Póki co do usłyszenia. Na razie.
0: Do usłyszenia.

0: No tak, wszyscy sobie poszli, widzę. A wcale nie, bo dużo ludzi jeszcze widzę, że jest sobie na czacie. No ja musiałem się nie stetrykować, jak jeszcze tam chłopacy kończyli.
1: Nie wszyscy.
0: No widzisz, to jednak jesteś, a? No ja sobie zostawiłem tam włączone na radiu, nie wiem, czy to będzie działać, bo to trzeba pilnować. U mnie jak zgaśnie ekran wyświetlacza, to się rozłącza z radiem. Ja tak sobie tam testuję te różne opcje, takie typu Skype właśnie, typu ten. To znaczy nie będę tego publikował, tylko tak sobie włączyłem, żeby tam sobie furak mógł posłuchać, bo on czasami mówi, żeby sobie posłuchała. Na to nie wejdzie tutaj na tym afterze, bo tutaj trzeba flesza niestety. To jest problem. Kurde, zimno jak cholera się zrobiła. Tego mojego futrzaka to już bym musiał niestety ogolić. Mam strasznie zarośniętego psa. Tak przy okazji wyłaziłem sobie, kurde, na naszej klatce zrobili noclegownię. Nie wiem, czy to są pijacy, czy bezdomni. A tak śmierdzi. Gościu leży, nie wiem, nie chce mi się teraz wzywać żadnej straży miejskiej, bo już jest późno. Trochę będą chcieli pewnie, żeby wyjść do nich, czy coś. Ale kurde, trzeba z tym zrobić porządek, bo się zaczęli nocować, kurde, jakieś pijaczki. Nie wiem, mówię, czy to bezdomni, czy pijacy, nie mam pojęcia, bo... Ale smród jest tak po prostu nieprawdopodobny z klatki schodowej, że tak, szkoda mi tych ludzi, ale... Kurczę, no nie wiem, są noclegownie jakieś, to tak trochę niefajnie jest, nie? Jak ci leży ktoś i piwo, kurde, nasika jeszcze na tą klatkę schodową, potem... Masakra.
1: No, ja myślę, że... Myślę, że jutro niech Bajtiter potwierdzi, jeżeli mnie teraz słucha. Mianowicie myślę, że jutro jeszcze będzie ciekawa dyskusja, bo Bajt planuje afterparty, takie na antenie, po, z tego co widzę w zapowiedziach, po emisji swojej audycji o smalcu z psów i handlu organami. I tu pisze, że następnie afterparty na antenie. Że potem będzie jakieś afterparty.
0: Ja jeszcze w każdym razie nie wiem, jak tam z moim ewentualnym przyłączeniem, bo ja po prostu muszę mieć warunki w domu. Jak dziewczyny pójdą spać, to ja mam spokój. Przynajmniej ta starsza dziewczyna, to wtedy mogę sobie pozwolić, nie? Ale tak to za bardzo nie mam jak, nie? Po prostu mnie to rozprasza strasznie. Gdzieś tam jakiś telewizor chodzi w tle, a też nie chcę, kurczę, wprowadzać terroru, że nie pozwolę tam nic oglądać, nie?
1: No. Tutaj Bajtiter pisze, że chciał cię zwerbować do współpracy. Tak wynika przynajmniej z kontekstu wypowiedzi. Bo zwykle po mnie ma afterparty. No, Bajt, to ja ci tylko powiem tak, nie zniechęcając cię, ani nie zachęcając, tak zupełnie neutralnie, że to jest tutaj bardzo trudne zwerbowanie kogoś do współpracy, a już szczególnie, kiedy ten ktoś mocno udziela się na innym podwórku. To już szczególnie jest to bardzo trudne, ale niech Etam zdecyduje tutaj jakby. Nie będę się wypowiadać
0: ja
1: za niego.
0: Bardzo chętnie się zaczął bawić tak troszeczkę bardziej regularnie, tylko po prostu nie mówię, nie mam warunków do tego, kompletnie nie. Co będę z balkonu nadawał, no bez sensu. Od córy też nie mogę, bo ona nieraz robi lekcje, że coś, to ja tam, wiesz, będę przeszkadzał, nie? A przy telewizorze to ja po prostu nie jestem w stanie, nie? Bo to za bardzo mnie rozprasza, ja po prostu nie umiem w ten sposób. Musiałbym specjalnie, no, nie wiem, do ojca chodzić, na tam z kolei mam tylko mobilny internet i on się co chwilę mi rozłącza, są ciągle problemy, nie?
1: No, jeżeli chodzi o ten, jeżeli chodzi o twój udział, Bajt, w... Słuchałem tego, co mówiłeś, Etam. A jeżeli chodzi o twój udział, Bajt, no, w radiu, to tak. Natomiast jeżeli chodzi o, jakby to powiedzieć, ogólny zakres tematyczny, no to jest jednak inne podwórko. To chyba nie masz co do tego żadnych wątpliwości. I nie chcę tutaj wprowadzać jakichś takich podziałów sztywnych czy czegokolwiek, tak? No tylko no to jest inne podwórko, tak? No nie ma tutaj coś się co oszukiwać, tak? Ale to i tak chwalebne, że szukasz ludzi do współpracy, a nie to, co ja tutaj często piętnuję, czyli nie zgrywasz podcasterskiej Zosi Samosi, tak? Ja sam, wszystko sam. No bo któż co zrobi lepiej niż ja sam? Jakie NR jest tak naprawdę, to nawet powiem ci, Bajty, że to nawet ja tego nie wiem. Jest w tym dużo racji, co piszesz, ale tutaj jakby nie da się i to jest chyba główny zamysł Krawca, żeby nie dało się jakoś łatwo zaszufladkować tego radia, tak? Więc nawet to, co napisałeś, nie w pełni oddaje jakby istotę tego, czym tak naprawdę jest nocne radio. Jest przede wszystkim radiem, a czy czymś więcej? No tak, no Siunia ma rację, to taka mieszanka jest.
0: Ja w każdym razie wam powiem, że chętnie sobie na taki wyższy poziom regularności wpadł, nie? Ale mówię, no po prostu dopóki ja nie mam jakiegoś tak niekrępującego konta w domu, a nie mam po prostu, bo mam za małe mieszkanie, to nie mam co, tak? Ja mam kont w tym sensie, że siedzę sobie w kącie, tak? Ale telewizor gra, dziewczyny się kłócą, abyście chyba nie chcieli tego słuchać na antenie, gdzieś tam w tle, jak się jedna z drugą nieraz charakterne i się tam pokłócą o coś, nie? Także ja dopiero mogę, kiedy one pójdą spać, ewentualnie już widzę, że do łazienki idą, to sobie wtedy na spokojnie mikrofon włączę. No to są niestety uroki życia na 40 paru metrach, nie? Także to. No i tak jestem szczęśliwy, że mam gdzie mieszkać. Nie muszę się bujać po jakichś stancjach czy czymś takim, nie?
1: Powiem ci Etam tak, że no coś w tym jest. Wystarczą nam nasze kłótnie, tak? Jakbyśmy jeszcze mieli słuchać innych, no to mogłoby to negatywnie wpłynąć na niektóre osoby albo zachęcić do kolejnych kłótni, tak? I tutaj w tym także biorę pod uwagę siebie samego.
0: Zresztą teraz tutaj mi ktoś ostatnio mówił, kurczę, no jakiś pies się przyczepił do mojego malucha. No, mówił mi tutaj znajomy, idź kolego, idź. Ostatnio właśnie, że coś mniej robię tych afterków i tak dalej, bo ja po prostu chcę się wcześniej spać kłaść, bo mi się tak nie tego już nie widzi coraz mniej mi się widzi kładzenie o 5 rano, nie? Też się robię coraz starszy, też mam swoje dolegliwości i po prostu no nie jest fajnie, tak? Tak codziennie siedzieć. Ja wczoraj siedziałem do 4, bo robiłem akurat coś, ale po prostu dzisiaj jestem jak zombie, nie?
1: Jak zombie. To ja troszeczkę wykorzystam to, że Bajt tutaj nas słucha. Bajt, jakbyś był tak dobry i mógłbyś mi zarekomendować jakąś kartę sieciową na USB akceptowalną przez dystrybucję Debiano podobne. Tylko proszę cię, nie wklejaj mi tutaj takich, wiesz, linków typu Best Wireless Wi-Fi USB, tak? Bo takich to ja już mam chyba z 10 w zakładkach, tylko kłopot jest w tym, że tam nie wiem, na co się zdecydować, tak? Bo niektóre są publikowane rok temu, niektóre są publikowane półtora roku temu. A wiem, że prawdopodobnie masz jakieś tam doświadczenia albo rekomendacje w tym zakresie. Jakbyś mógł rzucić jakimś konkretnym modelem, byłoby cool, bo nie wiem, na co się zdecydować, a co tu dużo mówić, no do zabaw z Bitcoinem nie chcę, że tak powiem, do przypuszczalnych zabaw z Bitcoinem, no nie chcę tego robić na Windowsie, nie mam zaufania do Windowsa. W szczególności, że teraz ta nowa fala wirusów, która powstaje, no to są wirusy głównie nastawione na wyszukiwanie bitcoinów. Albo na wyszukiwanie, albo na po prostu zbieranie adresów bitcoin. Tak, albo na ransomware. Dobrze mówisz, Bajt. Bajt, a ja chyba znalazłem w sieci dzisiaj na YouTube konferencję informatyczną, gdzie słychać twój głos. Prawdopodobnie to byłeś ty, tak na 90%. Napisz mi proszę, czy... Nie będę tutaj wklejał, ale napisz mi proszę, czy brałeś udział w jednym ze spotkań nagrywanych na wideo Stowarzyszenia Informatycznego Linuxa, czy jakoś tak to się nazywa.

0: Nie, to nie była sesja Linuxowa. Zaraz ci powiem dokładnie, co to było. Jeżeli jeszcze to mam w zakładkach.
1: Ja jednak muszę używać Windows, bo mam po prostu dużo narzędzi, które wymagają tego. Nie ma pod nic innego, nie, już się nauczyłem za dużo. Ale tak do rzeczy biurowych, czy jeżeli ktoś głównie korzysta, to rzeczywiście plus internet, to nie ma sensu Windowsów, nie?
0: Nie, wiesz co, tam... Chyba tego nie znajdę w zakładkach, ale powiem ci, Byteater, że to było wystąpienie na temat między innymi na temat Tora i między innymi na temat metod szyfrowania i tam prelegent mówił na temat z którego roku mówił na temat metody. Jak znajdę, to ci powiem dokładnie, co to było. Na razie patrzę właśnie po historii przeglądania, bo tak się stało, że nigdzie tego nie zapisałem, chyba. Nie, ja to zaraz znajdę. Dojdę do tego z innego linku. O. To jest Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne. Nie wiem, czy mam podawać tytuł konkretne wystąpienia. Czy uczestniczyłeś, Bajt, w czymś takim jak Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne? Tak, to jest nagranie z 12 sesji Linuxowej. Właśnie, no. Dokładnie, to była sesja Linuxowa. Widzisz, ja nawet nie zwróciłem uwagi. Jakie miasto? Cholera wie, prelegentem był Marcin Tomków. Kojarzysz taką osobę jak Marcin Tomków, Byteaterze, który mówił na temat Tora, na temat tego, co wykorzystywał Snowden przy... No, wyobraź sobie, że rozpoznałem twój głos po prostu. Nie wiem, czy mogę tutaj wrzucić to linka do tego, gdzie słychać twój głos, czy nie bardzo byś chciał, żeby cię ktoś, że tak powiem, zidentyfikował. Okej, to wrzucę. No, niby jest publiczne, tak? No, ale to wiesz, ja nie chcę być tutaj osądzony, że jestem jakimś stalkerem albo kimś takim, tak? I że szukam miejsc, w których pojawia się twój głos. To po prostu zupełny przypadek, że trafiłem akurat na to nagranie. O, to jest właśnie to nagranie, gdzie wrzuciłem teraz linka. Naucz swojego kolegę upewnić się, że nikt nie podsłucha waszej konwersacji. Marcin Tomków, Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne, i to jest nagranie z 12 sesji Linuxowej. Nie powiem wam dokładnie, w której minucie tego nagrania, ale w pewnym momencie słychać tam głos Byteatera, który zresztą z takim zna w pół żartem objaśnia prelegentowi, o co tak naprawdę chodzi, bo prelegent tam w pewnym momencie no poczuł się wyraźnie zagubiony pod falą pytań, jaka powstała w czasie tego wykładu.

0: Atak z innej beczki. Atak z innej beczki. Możesz mi, Bajtiterzen, powiedzieć, czy... O, współorganizatorem był Kitor. Z innej beczki możesz mi, Bajtiterze, powiedzieć, czy... jak to jest z wjazdem na takie... Na taki wykład? Oni tam pobierają jakąś płatność? Jak to wygląda? Czy trzeba być studentem danej uczelni? Aha, czyli rozumiem, że są też płatne, tak? A, istnieją płatne. Kiedyś bym się musiał na coś takiego wbić, bo... No, muszę przyznać, że przynajmniej wiedza niektórych prelegentów jest naprawdę godna pozazdroszczenia. I mówią o takich rzeczach, o których no, nie da się przeczytać w żadnych tech news, tak? A przynajmniej sporo by to czasu zajęło, zanim bym wygooglował tego typu tech news. O, gadżety od sponsorów. No mnie tam gadżety nie interesują. Mnie interesuje głównie, wiesz, merytoryczna zawartość samej sesji, tak? Nie jestem łasy na jakieś gifty. Zresztą ty, Bajtiter, że wiesz o tym dobrze, że jakby... Z pewnych źródeł wiesz o tym dobrze, że ja nie jestem łasy na takie gifty. Co więcej, brzydzę się rozdawaniem czegoś takiego. Bo uważam, że to jest troszeczkę taka próba zapakowania główienka w ładny papierek, tak, który ma się świecić. Nie podobają mi się takie działania. Rozumiem, że jest to częścią jakiegoś marketingu, ale to nie mój styl zupełnie.
1: Mówiłem, jak chwycił mróz tutaj w Szczecinie, kurde, ale mi wściekle łapy szczypią. Lecę do domu, zaraz się rozłączę, bo na klatkę wchodzę.
0: Okej. Okay.

No, powiem wam, że tobie też tam, bo chyba nie wiem, chyba tam nadal słuchasz. No, jeśli nie słuchasz, to trudno. O, piesek. Powiem wam, że przy zakupie tej książki, bo ja już ją zamówiłem, teraz tylko czekam, aż do mnie dojedzie. To przy zakupie tej książki miałem, to też informacja do ciebie, Bajt. Przy zakupie tej książki miałem spore wątpliwości. Bo książka, którą też zamawiałem właśnie od Heliona dawno, dawno temu do PHP, no miała poważne luki i niewiele z niej wyniosłem. No ale tą, którą zamawiam, to jest wersja używana i nie dałem za nią normalnie tyle, co bym dał za nówkę kupując w księgarni Helion. Także niedużo na tym straciłem, aczkolwiek mam spore wątpliwości, biorąc cokolwiek z tego wydawnictwa, bo tam bardzo często jest tak, że w tytule są podstawy albo dla początkujących, natomiast w środku już są zaimputowane pewne założenia, że ty już coś wiesz, tak? No i potem ciężko jest się czegoś uczyć, tak jak ktoś już zakłada, że pewne rzeczy już wiesz, tak? To książki Heliona to powinny mieć taki z tyłu, taki podpis, że książki Heliona powinny z tyłu mieć taki podpis, że mimo że to podstawy, to lepiej korzystaj z Google'a bardzo intensywnie, jak będziesz to czytał. A Siunia się pyta, blacha, nie mogłeś najpierw przejrzeć tej książki w księgarni? No widzisz, kłopot jest w tym, że stacjonarna księgarnia Heliona jest bardzo daleko ode mnie. Ja nawet nie wiem, czy oni. Kiedyś słyszałem, że oni mają swoją stacjonarną księgarnię, ale gdzie ona konkretnie jest, to tego nie wiem. A jeżeli jest, to prawdopodobnie daleko ode mnie. Natomiast dzisiaj to już jest jakby w pełni możliwe, żeby przejrzeć sobie taką książkę, jakiś tam fragment, tak? Fragment w sieci, tak? Nie muszę z tym iść do księgarni. No niestety pierwszego wydania Podstaw Kryptografii pana Karbowskiego, czy jak on się tam nazywał. Gdzie to było?

A już nie wiem, gdzie ja tutaj wrzucałem ten link. W każdym razie pierwsze wydanie, przynajmniej jak szukałem, a nie poświęciłem, no M. Karbowski. Jak szukałem, no to nie znalazłem fragmentu, tak? Ale widziałem fragmenty wydania drugiego i wydania trzeciego i na tej podstawie troszeczkę się sugerowałem tym, co jest w środku. No i myślę, że nie będzie źle, tak? Aczkolwiek nadal mam pewien znak zapytania w głowie, bo tak jak mówię, no wydawnictwo Helion to jest moim zdaniem troszeczkę takie wydawnictwo... Geeki piszą dla geeków, tak? Czy też może specjaliści piszą dla specjalistów, tak? Tam mam wielkie wątpliwości zawsze, jak patrzę tam na jakiś tytuł, czy coś rzeczywiście zawiera podstawy, czy tam już są wprowadzone pewne założenia, że no my już zakładamy, że ty już wiesz, że ten algorytm przy okazji coś tam realizuje, czego nie powinien robić, ale to co tam, nie? To będziemy jechać po prostu tak, jakbyś skończył studia inżynierskie, nie? To... No ale nie wydałem, tak jak mówię, nie wydałem sporo na tą książkę, także to nie będzie wielka strata. Jeszcze taka informacja do ciebie, Siunia, że ja zasadniczo nie kupuję książek w księgarniach. Robię to bardzo, bardzo rzadko. I tutaj przyczyn jest sporo, chociażby wynikających z tego, jak książki często w księgarniach wyglądają, kiedy są przeglądane przez setki osób. No to wiesz, to jeżeli ja mam za nową książkę i jeszcze tracąc czas na to, żeby iść do księgarni i za nową książkę w stanie takim, jakby ona była gdzieś tak w 30% już używana przez kogoś, mam zapłacić jak za nową właśnie, a mam do wyboru dostanie zafoliowanej, zapaczkowanej książki, nawet płacąc za przesyłkę, tak? Takiej samej książki, taką samą książkę mogę sobie zamówić przez internet bez wychodzenia z domu i bez obaw o to, że ona będzie gdzieś zagięta na rogach, no to sorry, no to ja wolę w tym momencie nawet zapłacić za tą przesyłkę, nadal mi się to opłaca. No więc ja ci tłumaczę, Siunia, że przewertowałem fragment tam blisko pierwszy rozdział, przewertowałem fragment wydania drugiego tej książki i na tej podstawie kupiłem wydanie pierwsze książki używanej. Mam nadzieję, że wydanie pierwsze nie ma zbyt wielu luk, czy też jakichś tam błędów merytorycznych w stosunku do wydania drugiego, ale książka jest gdzieś tam wszemi wobec polecana i rekomendowana, także... No, ale tak jak mówię, no niewiele stracę, tak? Więc... niewiele stracę, więc... Więc jakby no nie będzie potem wielki ból dupy z tego powodu. A nie ukrywam, że i to jest też informacja do Byteatera, że boli mnie Byte, jak słucham tych twoich gości i no jakby rozumiem na takim niskim poziomie to co oni mówią, ale na wyższym poziomie już nie rozumiem, tak? I to mnie po prostu boli, tak? A no, ciężko walczyć z faktem, że Bitcoin staje się czymś istotnym, tak? Za jakiś czas sądzę, że większość ludzi będzie miało podobny problem, co ja dzisiaj, mianowicie będzie miało problem z tym, że nie wykazali się podejściem merytorycznym do tego, czym tak naprawdę jest Bitcoin i będą się tym posługiwać w oparciu tylko i wyłącznie o zaufanie, a nie o swoją wiedzę. I to może być bardzo złe w skutkach dla co po niektórych. No ale to każdy odpowiada za siebie, prawda?

Adwokat, wiesz co, nawet jeżeli jest tak jak piszesz, no to z drugiej strony są tam inne plusy, na przykład takie jak szybkość dokonywania przelewu, tak, w sensie szybkość transferu. Drugi plus jest taki, że jest to jeszcze, nazwijmy to, środkiem walutowym, który nie w pełni jest rozumiany i kontrolowany przez aparat skarbowy. I da się tym, że tak powiem, jakby to powiedzieć, no, da się tym obracać poniżej systemowych radarów. A kolejna taka kwestia to jest to, że sam fakt, że ogromna ilość osób ma, jakby to powiedzieć, dostęp do źródeł i, jakby to powiedzieć, ten mechanizm, który dzięki któremu to działa, jest w jakimś tam sposób weryfikowalny, no to już jest bardzo dużo, tak? To co agencje rządowe robią z twoimi pieniędzmi, no to tego nie jesteś w stanie w żaden sposób przejrzeć, tak? Natomiast w przypadku Bitcoina, no jestem w stanie to przejrzeć, tylko no do tego jest potrzebny pewien wysiłek w postaci zobaczenia jakby, czy też no, nie zobaczenia, w postaci zrozumienia, jak to działa, no a żeby to zrozumieć, no to wiedza też kosztuje, prawda? Mniej lub więcej, ale też kosztuje. Chociażby, żeby zrozumieć, czym jest kryptografia klucza publicznego i prywatnego, tak? Czy ogólnie, żeby zrozumieć, w oparciu o co działa kryptografia. I tutaj, mimo mojej niechęci do twojej osoby, adwokat, polecam ci obejrzenie sobie filmików Scan Academy. Jeden filmik ma tam około 10 minut. Jak obejrzysz 3 w zakresie danego zagadnienia, to myślę, że zrozumiesz więcej. Dlaczego to jest takie mocne i dlaczego warto się zainteresować Bitcoinem, który właśnie swoje podstawy ma w czymś takim? Siunia, pozwól, że uniknę odpowiedzi na to pytanie, dobra? To są gdzieś tam, powiedzmy, sprawy między mną a adwokatem i niech tak zostanie. Nie chcę eskalować tego na innych. Zresztą adwokat wie i jakby to, że on wie, to ja myślę, że już sama świadomość tego go boli.

0: No, adwokat pisze, że nic mnie nie boli. Adwokat, wiesz jak to jest? Winni się tłumaczą, nie? Ale tobie, Siunia, też polecam. Też polecam te filmiki z Khan Academy, bo to jest takie zrealizowane w takiej formie bardzo popularno-naukowej. To nie są filmy przeznaczone dla jakichś ekspertów, tylko no dla takich zwykłych ludzi, tak? Gdzie jest po prostu wyjaśnione krok po kroku, jak to się mówi, jak krowie na rowie jest wytłumaczone, jak działa kryptografia, i to nawet od takiej strony matematycznej. Jest to wyjaśnione w bardzo przystępny sposób. Ja tam wiele z tych rzeczy, które na tych filmikach są, już wiedziałem wcześniej, ale też wiele się dowiedziałem. Też wiele pomogło mi to zrozumieć, ale to w dalszym ciągu jest zbyt mało, żeby zrozumieć to, o co tak naprawdę jest oparty Bitcoin. I to tak na takim gruntownym poziomie, czyli o jaką matematykę jest oparty Bitcoin i cała kryptografia, która w nim zachodzi. No mam nadzieję, że ta książka pozwoli mi to zrozumieć. No a jak nie pozwoli, no to komuś ją wydam i kupię taką typowo na temat Bitcoina, tak? Mam nadzieję, że tam się czegoś dowiem. U mnie to trochę tak jest, nie? Że często chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej, ale mam kłopot ze źródłami, tak? Tej wiedzy, że... I inwestuję w źródła niekoniecznie w te, w które powinienem, i potem odbija mi się to jakąś czkawką. Mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie. Siunia, wiesz co, wolałbym tego nie robić. Wolałbym tego nie robić, a to z tego względu, że pojawiłyby się takie osoby na przykład jak Byte, które jakby mnie zaczęły prostować, to finalnie by się okazało, że po prostu jestem idiotą, tak? Więc robię to tylko dla siebie, tak? Matko, jak ja bym miał tłumaczyć z takiego zakresu coś ludziom, to jej, to po prostu Byte by napisał potem nawet nie esej, tylko książkę pod tytułem Blacha, błędy i wypaczenia, czyli Głupkografia, rozdział pierwszy. To by było straszne, to...
1: No, pies umyty, zadowolony. Ja też zadowolony, bo zmarłem sobie na noc. Zimno w domu i pijak leżący na klatce schodowej. Kurde, normalnie mam ochotę na Straż Miejską dzwonić, żeby go zabrali, bo śmierdzi, tak mówię wam, jak ktoś śmierdzi po prostu. Tak totalnie. Sobie zrobili noclegownię, kurde, tutaj normalnie. I piwo jakieś wywalone, kurcze, na tego gościu prawie nieprzytomny, nie będę się tam z nim szarpał, ale nie podoba mi się to. Będę od jutra wyzywał Straż Miejską, bo teraz mi się po prostu nie chce, za późno jest. No ich wpuszczę tutaj w ogóle do tego budynku, jest przecież domofon jest. No ale co zrobić? No. Masowego mieszkania tak zwane. Dobra, bo ja tam w ogóle nie czytałem czata, a tutaj widzę dyskusja jest ostra na czacie. No, a kurczę, zacząłem temat na radio, a krawiec mi już nie dał dokończyć o tym, o dentystach, bo właśnie będę przerabiał. Taka ciekawostka odnośnie dentystów, że zacząłem czytać właśnie, co przysługuje z NFZ-u, nie, jeśli chodzi o dentystów. No i okazuje się, że od jedynki do trójki, czyli 6 zębów u góry z przodu i 6 zębów na dole, nie? I co ciekawe, jak się idzie do dentysty prywatnego, który ma podpisaną umowę z NFZ, to albo się bierze dobrodziejstwo NFZ-u, czyli kiepskie znieczulenie, kiepskie plomby i tak dalej, albo robi się prywatnie. Nie można zrobić tak, że za dopłatą coś lepszego prywatnie, nie? Taka ciekawostka. Także tak to zrobili, żeby leczyć się tylko i wyłącznie prywatnie. Oczywiście można się dogadać z dentystą i powiedzieć po prostu, że panie, zrób mi pan część NFZ-a, część prywatnie, tak? Bo to raczej jest nie do sprawdzenia, no ale taka ciekawostka dropsa, nie? Chcę to przerobić, bo mam problemy właśnie z moimi perełkami, że tak powiem, i zaczynają mnie boleć, muszę coś z tym zrobić. Ja nie mam specjalnie ochoty na znowu wydawanie po 1000 zł za jednego zęba, bo tak to mniej więcej kosztowo wychodzi, jak się 3-4 wizyty leczy jeden ząb. Prawda, my jesteśmy podobni z Krawcem pod pewnymi względami, na pewno. Także może on też ma problemy z zębami i chciał słuchać.
0: No to fakt. To fakt. To jest coś, co ja Etamowi powtarzam bardzo często w takich naszych prywatnych rozmowach, takich no takich tam odnośnie jakichś tam wspólnych działań, to zawsze mu mówię: Etam, ty jesteś wspólna dusza z Krawcem, to weź, ty mu to powiedz. Bo jak ja mu to powiem, to on nie zrozumie albo powie, że a co ty cudujesz, znowu tutaj blacha, to także absolutnie nijaki Lok tutaj ma rację, że jesteście do siebie podobni. Macie tam taką wspólną płaszczyznę, gdzie rozumiecie swoje słowa dokładnie tak jak należy je rozumieć.
1: Jakbyśmy mogli być taką wspólną starszyzną w jakiejś komunie takiej mormońskiej też, taką na podobę mormońskiej, czyli takiej niezależnej, nie? A w ogóle ciekawostka jest, czy w Polsce jakieś śledziłem to, bo czytałem na temat jednego, już nie pamiętam, czy Amisza, czy Mormona, który żyje, co ciekawe, pod Józefowem się okazało, zresztą, że Korwin go znał osobiście, bo kiedyś z nim zamieniłem na ten temat parę słów. No i po prostu, czy u nas są w ogóle takie wspólnoty w tym stylu, bo mam wrażenie, że jak coś takiego by się rodziło, to w telewizji natychmiast pokazaliby to jako sektę, żeby przypadkiem się nie zrodziła jakaś taka wspólnota niezależna.
0: Nie, wiesz co, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, przecież masz ten... No wystarczy sobie spojrzeć w internecie, w takich oficjalnych rejestrach, masz stowarzyszenia, które nigdzie się nie reklamują, w ogóle praktycznie nie istnieją. I w tych stowarzyszeniach jest minimum osób, ile jest potrzebnych do założenia takiego stowarzyszenia. No i to też ktoś by mógł powiedzieć, że to takie podejrzane formy. Także w oparciu o stowarzyszenie spokojnie mógłbyś zrzeszać tak naprawdę dowolne osoby, tak? Oczywiście pod warunkiem, że to stowarzyszenie nie miałoby charakteru, wiesz, idącego w poprzek systemu, czy też wręcz o jakiejś tam działalności kryminalnej. To już nawet nie wspominam, ale nie. Gorzej by było z założeniem kościoła. Z tym by było gorzej.
1: No właśnie, bo problem jest w tym, że kiedyś chyba na Discovery był taki dosyć duży program, co najmniej kilka odcinków życia Miszy i oni na przykład w ogóle nie posyłają dzieci do szkoły, pomimo że jest obowiązek, tak? Także tutaj mi chodzi o to, żeby taką wspólnotę, ale naprawdę niezależną od systemu zrobić, bo mi się na przykład to strasznie nie podoba, że nie można czegoś takiego zrobić. To jest dla mnie kompletna głupota, nie? Tylko mówiąc, taki PGR, tak, w nowoczesnym stylu. Tak, Siunia, 8 klas to w ogóle, ale trzeba sobie uzmysłowić jedną z rzeczy, że w szkole uczą głupot, tak? No, szkoła powstała, idea w ogóle nauki, to już o kiedyś mówiłem, nauki takiej przez ten MON, czyli Ministerstwo Edukacji Narodowej, zrzuciła się zaraz po wojnie, bo był analfabetyzm, tak? Były przedmioty, jakie były, to było nauka czytania, pisania, czyli kaligrafia, to był osobny przedmiot kaligrafia, dzisiaj się tego już nie uczy, czyli styl pisania, na przykład mój ojciec miał kaligrafię, ma bardzo charakterystyczne pismo swoje własne. Zresztą kilka osób takich starszych, z tego co pamiętam, jeszcze ze starych pokoleń, miało taki właśnie swój styl pisma, bardzo, bardzo taki ozdobny, że tak powiem, trudno to nawet jakoś nazwać, no bardzo, bardzo taki charakterny, tak? No i jeszcze była kaleta, rachunki były, nie? Nic więcej nie było, żadnych innych przedmiotów. Oczywiście tam jakaś religia jeszcze była dodatkowo, ewentualnie jakieś tam podstawy, jak była komuna, no to jakaś tam była jakieś takie zbiórki tych ZSMP, nie? Czy coś takiego. Ale tak to nie było innych przedmiotów.
0: O, właśnie teraz sobie otwarłem swoją pocztę i patrzę, i pan Mariusz mi napisał, że dziękuję mi za zakup i że książka już jest spakowana i że jutro zostanie wysłana. No, także w Warszawie będę miał co czytać. Będę miał co czytać Etam, bo tak, mam połowę Ayn Rand, Atlasu Zbuntowanego, bo ten Atlas Zbuntowany na tyle mnie pochłania, że i tak szybko lecę przez tą książkę, wiesz, i to nie w sensie szybko, że kartkuję strony, tylko po prostu no, wciąga mnie ta książka, Niektóre teksty tam czytałem nawet po 2-3 razy. No i stwierdziłem, że jak tak dalej będzie, no to ja przeczytam tą książkę w ogóle w mgnieniu oka. No więc stwierdziłem, że trzeba się ograniczać, bo za chwilę nie będę miał co czytać, nie? Z drugiej strony mam na telefonie, ale to takie bardziej do czytania, wiesz, takie do czytania przed snem, albo do czytania jak tam wrócę z nocki i mam tam powiedzmy no jakiś czas, kiedy jeszcze nie mogę zasnąć, tak? I se leżę, to mam do czytania kaznodzieje mam 13 odcinków w formie komiksowej, ale mam jeszcze, czemu to mi się kurwa nie pokazuje, co ja to wyrzuciłem, to nie, to jest na samym końcu. O, mam jeszcze do czytania Leona Laysona, Chłopiec z listy Schindlera. Polecam, bardzo taki, przynajmniej na razie, bo domyślam się, że w późniejszym czasie to będzie raczej smutna lektura, ale bardzo taki ciekawy opis gmin żydowskich przed wojną i tego, jak wyglądało tam życie, oraz książkę, którą kiedyś zacząłem czytać, ale nie przeczytałem całej, książkę, która jak sądzę dla większości z was by była taka... ciężka w czytaniu, w sensie niektórzy to podejrzewam, na przykład Krawiec, to podejrzewam, że przy tej książce by zasnął. Orfama Pamuka, Stambuł, miasto i wspomnienia. I to jest książka, która fajnie pokazuje, jak można żyć biednie. Biednie, a jednocześnie wesoło, a jednocześnie z jakimś tam charakterem. Ja przynajmniej tak odbieram do tego momentu, co przeczytałem tą książkę kiedyś. No a tu już jakieś pytania lecą na czacie. To tak właśnie odbieram Stambuł, miasto i wspomnienia. Bardzo taka, nie wiem jakby to nazwać, odprężająca lektura, a jednocześnie egzotyka. Chociaż zdaję sobie sprawę, że dla pewnej części z was określenie egzotyka to już jest pałką na pewną książkę, bo najlepiej to jest czytać klasyki, kurwa.
1: No, czy ja akurat pewnie też nie poczytałem, czy ja w ogóle odczytałem, bardzo mało czytam, jeśli chodzi o lekturę taką książkową. Właściwie to od roku nic nie czytałem, tak prawdę mówiąc. Raczej czytam gazety bardziej niż... czy komputerowe jakieś specjalistyczne niż ten. Natomiast no, miałem takie okresy, tylko wiesz co, ja po prostu porzuciłem czytanie książek. Znaczy może nie takie jakieś tematyczne, tylko raczej takie typu science fiction dużo czytałem kiedyś. Natomiast miałem taką przykrą przypadłość, mianowicie zawsze książka leżała w toalecie i po prostu nieraz już ledwo wstawałem, jak zacząłem czytać. To się wciągałem 2-3 godziny i przestałem po prostu, bo to... niezdrowo tak siedzieć na tronie i kurde lekturę przez 3 godziny, nie? Poza tym inni się denerwowali, że nie mogli wejść. Bo wiesz, jak się człowiek wciągnie w książki, to... Mam jeszcze teraz parę z tamtego okresu, bo tak sobie trochę lektur pokupowałem, między innymi trochę fizyki teoretycznej, którą bardzo lubię, ale tak się zastanawiam, czy tych książek, które są nówki, albo prawie nówki, to nie zrobię, jak będę robił jakąś pogadankę afterową, to nie zrobię jakiegoś konkursu i komuś wyślę książkę, na przykład Hawkinga ze swoim podpisem. No to oczywiście.
0: Siunia tutaj, no fizyka teoretyczna, fizyka kwantowa to jest też ciekawy temat, ale to tak jak mówię, no ja na razie już mam kolejkę ustawioną, jeżeli chodzi o czytanie, także nie będę jeszcze do tego sobie dokładać. Zresztą ja kiedyś czytałem na temat zderzacza hadronów i środowiska fizyków teoretycznych. To już powiedzmy, że przynajmniej od tej takiej towarzysko-mentalnej strony to ja wiem o co tam chodzi, tak? A szczegóły to tam są tak głębokie i szerokie, że no, wątpię, żebym miał tyle czasu, żeby jeszcze tym się zajmować. Ale Siunia tutaj się pyta, w Warszawie przeprowadzasz się? Tak, przeprowadzam się i to jest cały czas w trakcie realizacji. No bo to bardziej tym momencie to już bardziej rzecz rozpiera się o to, że moja kobieta nie jest w stanie jakby sama na siebie podpisać umowy najmu w momencie, kiedy z nią będzie jeszcze jedna osoba, czyli ja będę. Siunia się pyta w związku z pracą. Nie, to jest mój życiowy reset. Ja tak naprawdę w tym momencie rzucam się na głęboką wodę i chcę sprawdzić sam siebie. Prawdopodobnie gdybym miał jakieś takie skille, które pozwalałyby mi od tak po prostu gładko przenieść się do mieszkania, tam nie wiem, za 2000 zł dajmy na to, przenieść się do Warszawy, po prostu na przykład tak jak niektórzy to robią, do innego oddziału firmy, to prawdopodobnie bym tego nie zrobił. Nawet ze względu na lepsze pieniądze. Ja to robię ze względu na słowa swojego brygadzisty. Nie wiem, czy mogę tu powtórzyć. Etam, jesteś tam?
1: Tak, słucham.
0: To zatkaj uszy na chwilę. Mianowicie, Siunia, robię to ze względu na słowa mojego brygadzisty. No rusz, że pizdę, kurwa. No. To jest dokładny cytat. To teraz myślę, że już rozumiesz, dlaczego to robię. Po prostu wziąłem sobie to na poważnie.
1: Przenoszenie się to jest ważna decyzja życiowa. To jest tak, jak ja bym miał na przykład pójść na rano do pracy. To też taki reset bym musiał wykonać i się sprawdzić, czy dam radę, ale wiem, że nie dałbym rady.
0: Ale wiesz, ja też nie robię tego zupełnie na szarlatana, tak? Bo ja mam oszczędności z ponad pół roku, tak? Więc to nie jest tak, że ja w tym momencie, wiesz, że ja w tym momencie, mając 50 zł w kieszeni, tak, ruszam zdobywać miasto. Nie, nie, nie, to tak nie wygląda. To ja jeszcze w tym wszystkim, wiesz, staram się zachować jakieś takie roztropne podejście. Niemniej jednak ryzykuję. Ryzykuję, bo mam świadomość tego, że no moje skille nie są jakoś szczególnie poszukiwane na rynku, tak? Że takich ludzi jest sporo, tak? I że prawdopodobnie będę zaczynał gdzieś tam od dna, tak? Od dna, czyli 1200 plus możliwości dorobienia sobie, tak? A w Warszawie jest zdecydowanie więcej, powiem ci, możliwości dorobienia sobie. Nawet zdecydowanie więcej niż w takim Poznaniu. Taki Poznań to można powiedzieć, że jeżeli chodzi o możliwości takiego dodatkowego zarobku, to już się kończy. Poznań się stał takim miastem dla specjalistów. Jak jesteś z branży IT i siedzisz w tej branży co najmniej 5 lat, to Poznań jest dla ciebie idealnym środowiskiem. Natomiast jak jesteś, nie wiem, początkującym inżynierem albo kimś takim, powiedzmy, jednym palcem będącym w pracy umysłowej, a bardziej będącym w pracy fizycznej, no to Poznań dla ciebie nie jest dobrym miastem. No bo Poznań poszukuje specjalistów głównie. To w zasadzie we wszystkich możliwych dziedzinach, a to wiem, bo no, i rodzinę mam w Poznaniu i dużo ludzi z Poznania znam też. Właśnie jeszcze z tych czasów etam, co przez moment byłem w Amazonie, to tam sporo osób z Poznania pracowało, co dla mnie było szokujące, nie? No bo wiesz, takie Poznań, duże miasto, nie? No to co oni robią w takiej zajebowni? No a tu się okazało, że no robią w tej zajebowni właśnie z tego względu, że no, że nie posiadają żadnej specjalistycznej wiedzy i no nie ma firm, które po prostu, wiesz, nie ma firm, które z takimi średnimi czy bliżej niskich kwalifikacji, czy też może nie tyle niskich, co po prostu jakoś mniej wartościowych na rynku, no chciałyby ich zatrudnić, tak? To też jakby pokazuje ten obraz Wielkopolski, o którym ja nieczęsto tutaj mówię, tak? Jak chwalę sobie Wielkopolan, mianowicie no ten obraz Wielkopolski, która się zmieniła, która już nie jest, no nie chcę tu używać słowa, że rajem, tak, ale ten Poznań, który już nie jest miastem tak dużych możliwości, jakich był w momencie, jak ja na przykład miałem 16 lat, tak, no to Poznań był miastem ogromnych możliwości, tak, to tam biznes na biznesie kwitł, tak, to było dopiero, wiesz, to było dopiero miasto, w którym wszystko kwitło. A dzisiaj Poznań to jest taki... No, jest taki, powiedzmy, przeciętny, tak? Wrocław stał się takim bardzo rozwojowym miastem, ale i tak do Poznania wiele mu brakuje. W sensie ja uważam, że ci z Wrocławia dlatego się wybili, ponieważ część osób z Poznania, w sensie talenty z Poznania, zaczęły podróżować w stronę Wrocławia i tam wyławiali z tej biedoty najładniejsze dziewczyny. I to stąd się pojawił fenomen Wrocławia, a nie stąd, że tam tacy zdolni ludzie są. Jak chuj, tam kiedyś taka biedota była, że smażyli podeszwy od butów. To mój dziadek mi to opowiadał. Nie, to oczywiście jest żart, ale prawda jest taka, że co oni tam mają poza naszą klasą? Nic.
1: A co mają we Wrocławiu teraz?
0: No tak, to rzeczywiście wybitny talent na skalę międzynarodową.
1: Wrocław może zyskać lokalne radio, na przykład takie bardziej wrocławskie. No. Nie wiem, czy tam są jakieś radio, tak jak w Szczecinie jest Polskie Radio Szczecin, tam jakieś tam są kanały takie lokalne, nie? To może by coś tam Krawiec zrobił fajnego. Tylko musi się po prostu popytać, podzwonić, poszukać.
0: To ja tutaj muszę przywołać negocjatora. Bajtiterze, jeżeli mnie słuchasz, Poznań czy Wrocław, jakbyś mógł się wypowiedzieć, bo znowu przychodzi ten moment, kiedy chciałbym poznać twoje zdanie. Siunia, cicho tam, nie podpowiadaj mu, ja chcę jego opinię znać. Bajtiterze, Poznań czy Wrocław? Nie ma innego wyboru, nie ma bramki numer 3. Albo Poznań, albo Wrocław. Albo jesteś z Wielkopolską, albo tam z biedotą ze wschodu. No, kontynuuj, Etam, sorry, że ci przerwałem. No tak, lokalne radia, tak. Na serwerach poza granicami kraju, ale lokalne radia.

0: jakiej wody chce.
1: Aż normalnie, aż się osmarkałem. O, Bajtite teraz odgrywa dyplomatę. Za mało bywałem w Poznaniu, żeby się wczuć. Tylko 3 razy, nie licząc przejazdem. Ta. W sumie mogłem się spodziewać takiej dyplomacji.
0: No ja myślę, że w końcu krawiec znajdzie swoją niszę taką i to się sprzeda dobrze. A to jest kwestia czasu, tak? To jest kwestia...
1: Ty tutaj nic Etam nie mów, o, że coś się sprzeda, bo wiesz, bo zaraz tutaj Zenon przyjdzie i zacznie opowiadać, że drugi obok blachy to Etam chce robić biznes, a to nie ma być biznes. To nie ma w ogóle stać koło jakiegokolwiek robienia pieniędzy, to wiesz, to serwery same się opłacą, sloty same się opłacą. No, to wiesz, to... Tutaj nocne radio, tutaj wiesz, nie ma w ogóle żadnego podłoża biznesowego, to jest różnorodny, wolny świat i ty tutaj wiesz, nie wchodź tutaj z takimi pomysłami, bo wiesz, zaraz pojawią się prokuratorzy, te typu Zenon i cię tutaj podsumują, tak, rozmawiając z Anonami, tak.
0: Tu program drugi nocnego radia. Tele, etam. Zrobię program drugi nocnego radia, tylko muszę rozgryźć do końca te radionomy. I będzie taka muzyczka jakaś fajna, medytacyjna, albo na przykład będą idosy leciały sobie, marihuana i coś takiego. I program z krawcem jakiś archiwalny, takie obiektywnie, które mi się najbardziej podobały, subiektywnie. Które mi się najbardziej podobały, bo wybieram. Taki player zrobię elegancki, skończy się krawca ten i będzie reklama. Poleci sobie reklama płatna. I potem znowu muzyczka, znowu krawca jakiś program i reklama. I tak i zrobię taką pokazówkę, nie? A kasa będzie trafiać na moje konto. I zobaczymy, co wtedy. A trzeba było nie oznaczać jako CC, nie? Także mam tutaj chytry plan. A jeżeli jestem chytry, łasy na kasę, muszę sobie zęby teraz zrobić, to wiesz... Środki celowe, nie?
1: Wiesz, Siunia, myśmy już tutaj z Etamem swego czasu się umówili, że w momencie jak Wielkopolska odłączy się od reszty kraju, to my tam Etama przygarniemy, bo on tam jakieś korzenie w Wielkopolsce ma, no a cała reszta będzie klepać bidę, tak? Także Etam tutaj nic na tym nie straci, on jest z tej przedsiębiorczo-oszczędnej kasty, on tutaj będzie, że tak powiem, wypracowywać per capita w Wielkopolsce, natomiast cała reszta pod chodnik. Prawda, Etamie?
0: Jestem bardzo oszczędny, to prawda. Stosuję tak zwaną metodę połowienia. Kiedyś wam to wyjaśnię, teraz mi się nie chce, już za bardzo mam zmęczony umysł. Metodę połowienia pieniędzy, które mam w tym, kiedyś tak to nazwałem, bo taką zasadę przyjąłem. Natomiast ja dziennie na swoje utrzymanie, takie tutaj drobne zakupy i tak dalej, wydaję 20-30 zł. No dzisiaj zaszalałem, bo wydałem 33, kupiłem sobie polędwicę taką do usmażenia, już dzisiaj ją nafaszerowałem tą zaprawą, chciałem powiedzieć, tą przyprawą taką do mięs, także nasiąknięcią. Jutro będę piekł w piekarniku, bo sobie zrobiłem taki eksperyment i to już pod chleb, który będę kiedyś robił, to adwokat może mi da jakiś przepis, bo tam pamiętam, że coś mówił, że robił. To sobie upiekłem tą gęsinę, sobie upiekłem taką pierś z gęsi. Drogie jak cholera, 30 coś złotych zapłaciłem za to. No ale wszyscy jedli, aż na skali tutaj w domu, kurde. Ja sobie na koniec jeszcze zostawiłem taką piętkę. Wprawdzie mi się przypaliła ta gęś, bo ją troszkę za długo trzymałem w piekarniku. No ale kto nie próbuje, ten nie je. No ta przypalona była całkiem dobra. Na chlebek sobie pokroiłem takie plasterki. Pycha, normalnie pycha. Dobre jedzonko. Wprawdzie 3 kebaby bym miał z tą gęś, no ale na ostatnio na kebabach oszczędzam, raz w tygodniu jem tylko kebaba i to bez bułki, same warzywa i mięso, bo to jest szybciej strawne, nie?
1: Dobra, ja ci powiem tam tak, nie wiem w jakiej teraz jesteś kondycji, natomiast w sensie taki ogólnie psychofizycznej, mamy 1:44, że ja będę musiał zniknąć na jakieś 10 minut właśnie po to, żeby coś zjeść. Przebiłeś po prostu ten próg, ja już

0: się tutaj zasysałem, tak się gimnastykowałem, tak tutaj, wiesz, jakoś próbowałem jelita powiązać w pętelki i chuj, nie udało się, kurwa, bo zacząłeś mi o kebabach gadać, także teraz będziesz wiesz musiał co? Poczekać na mną 10 minut, czy, ewentualnie...
1: Jacek, nie, nie, słuchaj, ja już po prostu będę chciał zniknąć też, bo wiesz, że ja się chcę kłaść o pół do drugiej, sobie takie zrobimy, aż przekroczyliśmy tą granicę i tak trzymam się tego, bo jak mówię, nie chcę tego zombienia takiego każdego dnia, też chcę troszkę po prostu się, że tak powiem, no, unormować, że tak powiem, to swój sen, bo tak śpię bardzo nieregularnie, także dzień na dzisiaj może już po prostu skończmy, a jutro będzie Bite Eater, to chyba będzie tak, to jutro może coś po Bite Eaterze zrobimy, zobaczymy jak to wszystko się jutro poukłada, nie?
0: Okej, okay, to w takim razie normuj się. Normuj się. Pozdrawiamy osoby będące na czacie. W szczególności Bite Eatera, który jakiś czas temu otrzymał ode mnie nowy pseudonim, a jaki to sobie sami musicie sprawdzić. Bite wie, o czym mówię i wie, z czego to wynika.
2: Adwokat się pyta, czy nie powinniśmy nazwać swojego duetu jakoś, a tak jak ja właśnie mu mówię, że już czasami o tym myślałem, czy nie powinniśmy się nazwać jakoś.
0: Wiesz co, ja myślę, że wypowiedzi to i można jego brać na poważnie, natomiast nie teksty na czacie.
2: Nie wiem, do czemu. To jest, wiesz, faktycznie mamy tendencję do tego, że... No, nieważne. Szkoda, że się skończyło, że Abajt już skończył after, bo jeszcze miałem kilka tak naprawdę mniejszych lub większych stwierdzeń, bo brakowało mi podsumowania, wiesz, bardzo wiele rzeczy, które jakby...
0: Kurwa, ja już tam taką pałę baseballową szykowałem na ten after, a tu chuj, rozeszło się po kościach.
2: A, znaczy, chodziło ci o cały czas o ten przykład z odizolowanym rolnikiem biedakiem?
0: Nie. Tam miała być chłosta libertarian w oparciu o nasz spór z Bite Eaterem. I sądzę, że ty tutaj, no pewnie byś stanął po stronie Bite'a, ale to by się zobaczyło. No byłoby ciekawie, no szkoda.
2: Może nam zdradzisz ten argument za chwilę. Mi brakowało, natomiast wiesz, tego, że bardzo wiele przykładów, które Bite wspomniał w swoim programie, jest jednak rozwiązywany stosunkowo prosto, bazując tylko i wyłącznie na prawie własności. On tam podawał takie rzeczy, nie wiem, nawet jak nekrofilia, na opartego, odnosząc, wiesz, ludzkie zwłoki stają się, tylko po śmierci człowieka stają się moim zdaniem tylko i wyłącznie przedmiotem, do którego jak najbardziej ma się prawo własności. W związku z tym, co kto robi z przedmiotem, który jest jego własnością, to jest mniej lub bardziej jego sprawa, jeżeli uważamy, że po prostu robi coś, co jest według nas no niegodne, należy takiego człowieka tylko i wyłącznie traktować ostracyzmem, tak? Kwestia, nie wiem, handlu narkotykami w przypadku osoby dorosłej. Znowu, kwestia praw własności. Jeżeli ja mam pieniądze czy jakieś inne dobro, chcę je wymienić na narkotyki, moje prawo. W przypadku kwestii, nie wiem, nawet określenia dorosłości danej osoby. Tak samo, jeżeli taka osoba jest sama wystarczalna, jest w stanie się utrzymać, no to w tym momencie taka osoba ma prawo decydowania o sobie. Nieważne tego, czy ma 15 lat, czy 19. Także
0: no, ja my...
2: bardzo wiele rzeczy, o których Bite, wiesz, wymieniał jako teoretycznie bulwersujące, moim zdaniem stosunkowo łatwo było jakby przedstawić jako, znaczy bardzo logicznie uzasadnić, dla którego nie stanowi takiego wielkiego problemu. No, chyba że ja jestem już po prostu, wiesz, na tyle znieczulony przez fakt no, poznawania jakby tych fundamentów libertarianizmu.
0: Nie wydaje mi się, żebyś był znieczulony, co więcej tam, w szczególności na początku dostrzegłem w tobie liberała wspólnotowego, ale to ciekawe, bo to oznacza, że nie tylko ja od ciebie się czegoś uczę, ale że to biegnie dwutorowo.
2: Wiesz co, Jacku, moim zdaniem ja już próbowałem ci to kilkukrotnie tłumaczyć i cały czas widzę, że tkwisz jakby nieco, może to jest zbyt mocne określenie, ale jakby trzymasz się dość mocno założenia, że libertarianizm jest skrajnym indywidualizmem, a tak nie jest. Libertarianizm opiera się na wspólnocie. Bez wspólnoty nie może być wolności, bo wolność nie może być realizowana poza wspólnotą. To jest to, co dzieli anarchokapitalistów od czystych anarchistów, jakim na przykład przedstawicielem jest nasz ulubieniec Jan. My sobie zdajemy z tego sprawę, że żyjemy we wspólnocie.
0: To użyj słowa kolektyw przy jakimś libertarianie, to zobaczysz, w którą stronę on zmierza, tak? To nawet Kamil Cebulski w rozmowie.
3: Z czegoś innego.
0: No to wynika właśnie to. Nie, to wynika właśnie z tego. To wynika z indywidualizmu wykastrowanego z tożsamości. Ja przeciwko indywidualizmowi nic nie mam, ale to jest indywidualizm wykastrowany z tożsamości.
2: Absolutnie nie masz racji. Nawet Kamil Cebulski ci powie, że nie da się stworzyć firmy bez pracowników. A firma to już jest kolektyw. Może nie ma tutaj, niekoniecznie musi mieć to, że tak powiem, kolektywne prawo własności, bo to jest to, co irytuje potencjalnych libertarian, ale to też nie do końca jest prawda, bo istnieją spółki, a spółki są objęte kolektywnym prawem wartości, własności. A to, co tak naprawdę wkurza libertarian w słowie kolektyw, dla którego mają alergię na słowo kolektyw, to jest przemoc zinicjowana przez kolektyw wobec jednostki. To jest to, co irytuje libertarian, a nie kolektyw jego istnienie samym w sobie. Bo nikt nie odmawia istnienia wspólnoty, nie jako odrębnego, osobnego bytu, który kieruje się jakimkolwiek rozumem, czy jakąkolwiek wolą, bo kolektyw jako taką woli nie ma samej w sobie, nie ma rozumu. Każdy wiedzę musi zdobyć indywidualnie. Choćbyśmy nie wiem, jak bardzo wierzylibyśmy w komunizm, czy jakąkolwiek inną formę kolektywizmu, wiedza jest czysto indywidualna.
4: W związku z tym, takie to nie tylko społeczeństwo, jeszcze nie zapominaj o czymś takim.
0: O kurwa.
2: Tak. Nie chcę się w tym momencie już wypowiadać więcej w tej kwestii. No, a wracając jakby do tematu, tak jak mówię, libertarianizm nie jest tym czym, co przedstawiłeś jako coś, co odrzuca istnienie kolektywu czy wspólnot jako takich. Bez istnienia wspólnot generalnie kapitalizm nie ma prawa istnienia, bo bez istnienia wspólnot nie nastąpi
0: specjalizacja. Ja to rozumiem. Wiesz co, ale ja to rozumiem, tylko to nie w tym jest problem. Problem jest w tym, że to libertarianie tworzą taki obraz i to w swojej większości, tak? Znaczy, sorry, tutaj nie mogę powiedzieć, że w swojej większości, bo nie jestem żadnym badaczem, tak? Nie miałem żadnego kontaktu z amerykańską społecznością libertarian, więc nie mogę tak powiedzieć, ale przynajmniej na tyle, na ile się orientuję w tej polskiej części wypowiedzi reprezentantów poszczególnych grup, no to w ten sposób jest to rozpatrywane, tak? Nie widzą innej reprezentacji dla słowa kolektyw niż ta reprezentacja czysto komunistyczna.
2: Znaczy, myślę, tak jak mówię, powiedziałem ci, z czego wynika jakby tutaj alergia niektórych libertarian na słowo kolektyw. Jaśmy twierdzi, że libertarianizm, i Bajt się na pewno by ze mną zgodził, kapitalizm jako tako, jako forma organizacji społeczeństwa w dziedzinie ekonomii, produkcji, wymiany dóbr, są najbardziej wspólnotowymi formami organizacji społeczeństwa. Nie ma bardziej wspólnotowych systemów niż kapitalizm, niż libertarianizm. Ale osoby libertarianie, które twierdzą coś innego, moim zdaniem mają niepełną wiedzę na temat libertarianizmu czy kapitalizmu jako takiego. Ich wiedza jest po prostu mocno powierzchowna i wymaga po prostu uzupełnienia. I faktycznie takie osoby niestety w efekcie końcowym tworzą niezbyt dobry obraz libertarianizmu na zewnątrz. Nie? Zresztą to nie jest tylko i wyłącznie w kwestii, nie wiem, podejścia do kolektywizmu jako takiego. Tyczy się to również innych aspektów, w tym szeroko rozumianego permisywizmu.
4: Sprawdziłem, czemu wspólnotę określasz i faktycznie wspólnota to jest więzienie formalne w strukturze, ale są inne, oczywiście lepsze doktryny, a mianowicie komunizm 2.0, gdzie występuje pełna współpraca i również przy wymianie i tworzeniu dóbr. To jest najlepsza droga dla wyzwolenia właśnie narodu.
2: Czyli nie do końca wiem, o czym mówisz, przez mając na myśli komunizm 2.0.
4: Redystrybucja nie opierająca się na elementach, raczej na członkach społeczności, tylko wyodrębniony system, który będzie zarządzał. Taki zarządca, taki overwatcher wszystkiego, który zarządza co, jak ma być. No myślę, tutaj ma być maszyna.
2: Czy tu mówisz generalnie o formie technokracji?
4: Po części, tylko że to w technokracji inne są założenia. Priorytetem jest wtedy człowiek, a tutaj w komunizmie 2.0 jednak podstawą jest właśnie współpraca, nie wspólnota i człowiek.
2: No ale to czekaj, no ale podstawą współpracy i co tam jeszcze było?
4: A dlaczego pijesz teraz, bo...
2: Nie, mógłbyś powtórzyć słowo, bo nie do końca zrozumiałem. Że podstawą, jako fundament komunizmu 2.0 jest co?
4: Współpraca. I to również przy wytwarzaniu dóbr, jak i ich redystrybucji.
2: No ale czy kapitalizm nie realizuje dokładnie tego wszystkiego, co powiedziałeś?
4: Tak, ale on zmusza ciebie do czegokolwiek. Przepraszam, nie zmusza tyle. To też złe słowo. To troszeczkę w innym teraz wymiarze myślałem i to bardziej abstrakcyjnie zmusza. W kapitalizmie masz osoby wykluczone, które nie mogą o siebie same zadbać i tutaj możesz powiedzieć, że faktycznie można to porzucić fundacjom, ale w takim momencie, gdy fundacji nie będzie, co taka osoba ma zrobić? Przykładowo, nie wiem, jakaś upośledzona, czy nie mająca domu nad głową. Dachem nad głową, nie domu. Co wtedy? No właśnie, wtedy przychodzi komunizm 2.0.
2: W jaki sposób odpowiada komunizm 2.0 na problem osoby wykluczonej?
4: Dochodem podstawowym, redystrybucją środków.
2: Jak to się różni od działania fundacji w kapitalizmie?
4: Taka, że fundacji może nie być. Wtedy, jak tej fundacji nie ma pomocy. Koniec, kropka.
2: Okej, jest to prawda, zakładając jednak, że ludzie są całkowicie bezduszni i pozbawieni moralności. Oczywiście ja wiem, że twierdzisz, że według ciebie moralność nie istnieje, ale to nie do końca jest prawda. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest, co w przypadku osoby, która odmawia, że tak powiem, partycypacji w komunizmie 2.0?
4: Taka osoba nie istnieje, albo powinna się, wiesz,
2: dlaczego?
4: Zrobić coś takiego.
2: Dlaczego taka osoba nie istnieje?
4: Ponieważ nie jest wartościową jednostką w komunizmie 2.0.
2: Czyli jest wykluczona, rozumiem, tak?
4: Świadomość.
2: Wykluczenie się robi, realizuje się w inny sposób. Jeżeli w kapitalizmie ktoś jest wykluczony, ponieważ odmawia współpracy lub nie. Oczywiście, że wyklucza. Wykluczasz osoby, które odmawiają partycypacji i w tworzeniu tego systemu. Czyli na przykład odmawiają pracy, chociaż mają do niej zdolność.
4: Nie miałeś w komunizmie 1.0 takie coś, że ktoś nie chodził do roboty, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, czy coś takiego, czy wypłata się należy, to już obojętnie, w zależności od czasu, w jakim to występowało, było. I każdy mógł jakoś sobie to ciułać, więc tutaj nie musisz należeć do tego, raczej przyłączać do tej społeczności, żeby czerpać z niej profity, to jest po pierwsze. Po drugie, zakładam, że w komunizmie 2.0 ludzie będą na tyle oświeceni, że nie będą podejmowali prób właśnie związanych z odejściem od tego ustroju.
2: To znaczy, jeżeli ten system byłby zarządzany przez maszynę, myślisz, że maszyna przekazywałaby jakiekolwiek efektywne owoce pracy społeczeństwa do nieproduktywnych jednostek, które odmawiają pracy niezależnie od tego, że posiadają do niej zdolności?
4: No, jakoś w komunizmie 1.0 to przechodziło, więc podejrzewam, że...
2: W komunizmie 1.0 mieliśmy do czynienia z czynnikiem ludzkim.
3: czyt.
4: Tak, ale to niekoniecznie było złe. To niekoniecznie też było coś złego, to, że ktoś tam cię wykoleił. W tym momencie mógł na przykład...
3: Jeszcze raz uważam, czy w sytuacji, w której... Jeszcze raz pytam, czy uważasz, że maszyna, która miałaby...
4: ...zostały stworzone... W kilku czasu taka piosenka, która została stworzona w czasie, kiedy on nie pracował, a jednak przyniósł jakieś dobro ogólne.
2: Fakt, że ktoś nie pracuje w danym momencie nie świadczy na rzecz kogoś, że tak powiem, efektywnej pracy. Czyli na przykład pisze piosenkę albo tworzy książkę, nie oznacza, że z tej pracy, którą wykonuje, która pierwotnie w danym momencie wydaje się być nieefektywna, nie będzie miała w przyszłości jakichś zysków, tak? Czyli owoców pracy. Oczywiście, że prowokuje, widać że to jest, że to jest trolling.
4: Nie, to akurat myślę bardzo poważnie, ponieważ to się łączy też z innymi postulatami socjalistycznymi, które chciałbym wdrożyć. Oczywiście to jest wersja, kiedy ludzie będą mieli otworzone głowy i wszyscy będą chcieli partycypować w tym.
2: Czyli jedyny sposób, w jakim komunizm lub socjalizm otwiera ludziom głowy, to jest ołowiana kula. I rozumiem, że w ten sposób chciałbyś te głowy otwierać.
4: Nie, nie byłoby ołowianej kuli, bo nikt by nie przydzielił ołowiu.
3: W jaki sposób zmusiłbyś mnie do partycypacji i uczestniczenia w tym systemie? Obozy edukacyjne?
4: Chcesz czerpać profity? No to czerp profity, nie? No to proszę się wynieść z tego regionu, w którym akurat jest dany ustrój. Proste.
2: Dlaczego postawujesz tu jakieś tego typu neoliberalne postulaty? Nie rozumiem. Jesteś kapitalistą w tym momencie. Znaczy, jak tak, ci się nie podoba, to zdechnij z kłody. To jest dokładnie to samo.
4: Całą ziemię. Chyba, że zakładamy całą ziemię, wtedy oczywiście partycypuj w całości. Przez robotyzację faktycznie.
2: A jeśli nie, to co? Pracować. Otwierasz mi głowę przy pomocy ołowianej kuli, tak?
4: Nie ma ołowianych kul, ponieważ nie ma ołowiu.
2: Nie ma ołowiu.
4: Zredystrybuowanego do produkcji.
2: A mieliśmy inne lekcje chemii. Zredystrybuowany ołów, tak? Redystrybuowałby się ołów porówno. I otwierał nim głowę.
4: Że przetworzony ołów nie podlega redystrybucji?
2: Nie no, zdecydowanie. To akurat Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich był w tym świetny.
4: Więc wchodzi tylko przez zamknięte głowy, właśnie przez otwarte. Tylko otwarci ludzie mogą zrozumieć prawdziwą ideę.
2: Nie, to się zgadza akurat, masz całkowitą rację. Komunizm wchodzi przez otwarte głowy. Najpierw się bierze ołów, otwiera się głowę, a potem wszystko jest czerwone. No tak, jak sobie to wymarzyłaś.
4: Ale po co ktoś ma walczyć, jak ktoś mu coś chce dać po prostu, za darmo, za nic? Walczyłbyś,
2: no dalej,
4: broniłbyś się przed daniem ci czegoś?
2: Czy ja bym się bronił przed daniem mi czegoś? No moim zdaniem jest to niemoralne, żeby ktoś mi dawał z własnej nieprzymuszonej woli. Owszem, ale pod przymusem, a tak to musiałby być realizowane, ponieważ natura ludzka ma swoje ograniczenia. Nie byłbyś mnie w stanie zmusić do tego, aby oddać ci cokolwiek inaczej niż przemocą.
4: Ale ja nie chcę od ciebie nic brać. Przez robotyzację można zrobić o wiele lepsze rzeczy niż twoimi rączkami, twoją pracą.
2: No tak, ale tego robota ktoś musi stworzyć, ktoś go musi zaprojektować. Myślisz, że zmusisz kogoś do tego, żeby to zrobił?
4: No i patrząc właśnie
2: na... robotyzacja była takim cudownym rozwiązaniem problemów, dlaczego Korea Północna nie stworzyła już sobie, mam armii robotów, które produkują wszystkie dobra, a co więcej podbijają świat i wprowadzają komunizm. Samo z Kubą czy Wenezuelą.
4: Jeszcze nie ma takiej robotyzacji na wprowadzenie komunizmu 2.0. Zresztą komunizm 2.0 pokryje się z całkowitą panspermią robotyzacji na całym świecie.
2: Słucham?
4: Komunizm 2.0 pokryje się z całkowitą panspermią robotyzacji na świecie i tyle. Jeszcze nie, że panspermia polega
2: na tym, takiego
4: wysyłasz jednego robota, później ten robot się replikuje i tym podobne.
2: No nie,
4: i
2: tak no to się... zgadza się. No to widzieliśmy w firmie Terminator, to jest akurat twoje marzenie, jest dokładnie. Jest jeden taki system, nadsystem, nadmaszyna komputerowy, który kieruje, co będzie, co nie będzie, dokładnie tak jak powiedziałeś na samym początku. Ta maszyna produkuje inne maszyny, które się nazywają Terminatorami, no i ta maszyna potem redystrybuuje ołów porówno wszystkiemu i wszyscy są czerwoni na początku, potem są już bardziej kościści. Wszystko się zgadza.
4: Czas zakładasz, że ktoś cię do czegoś chce zmuszać. Po co?
2: No tak, no oczywiście, że tak. No już ci powiedziałem, że ja dobrowolnie się na ten system nie będę zgadzał, w związku z tym wiesz.
4: jesteś pierwszą osobą, która by narzekała na to, że ktoś jej coś daje.
3: No jeżeli byłoby to odebrane innym osobom przy pomocy przemocy, to tak, jeżeli ktoś by mi dawał z własnej woli, no to być może, chociaż zazwyczaj wiąże się, daj mi skończyć zdanie, zazwyczaj wiąże się to z tym z długiem wdzięczności, więc mówiąc szczerze, bardzo niechętnie przyjmuję prezenty.
4: Dobra, to mamy taką hipotetyczną sytuację. Daje ci matka 100 zł, daje ci robot 100 zł. Jak reagujesz na dwie rzeczy?
3: Robot nie może mi nic dać, robot nie ma woli.
4: Co to znaczy wola? Jak zdefiniujesz wolę?
3: Możliwość podejmowania samodzielnej decyzji, żeby nie za bardzo abstrakcyjnie nie wchodzić.
4: Co to jest samodzielna decyzja? Bo roboty podejmują samodzielne decyzje, zresztą to się dzieje cały czas w naszych procesorach. W ramkach sieciowych logicznych, żeby przesłać pakiety z mojego komputera do twojego komputera, musi być wykonane tyle operacji, że podejrzewam, ty nie wykonujesz przez rok takich obliczeń, więc albo nawet przez całe życie.
3: Bo to znaczy, z tego co się orientuję, to jeżeli sprawność ludzkiego mózgu jest znacznie wyższa niż jakikolwiek aktualnie funkcjonujący komputer, biorąc pod uwagę to, ile operacji musi ten mózg wykonać. Pamiętaj o tym, że mózg nie myśli, tylko nie działa tylko na zasadzie nie wiem, wykonywania działań arytmetycznych, ale także utrzymuje bardzo wiele innych zmysłów, których ilość danych obrabianych przez mózg znacznie przewyższa. Więc tutaj jesteś troszeczkę w błędzie generalnie.
4: Ale po prostu chciałem zrozumieć, co to dla ciebie znaczy ta świadomość, dlaczego w takim razie jak ma świadomość, to inaczej będziesz pojmował, jak
3: bardzo
4: ma świadomość.
3: W bardzo kolokwialnym znaczeniu. Używam tego słowa w kolokwialnym znaczeniu. Takim jak powszechna większość ludzi to rozumie, bez żadnych nawiązań do filozofii.
4: Czyli po prostu samoświadomość, tak? Najprościej, przynajmniej tak mi przychodzi.
3: No jeżeli tak to chcesz nazwać, proszę cię bardzo.
4: Zresztą samoświadomość, że sam nie będzie chciał swojego zniszczenia i tym podobne. Z tym, że to się jest troszeczkę nieopłacalne, ponieważ jeśli by taki element wystąpił, przynajmniej na etapie zwykłych robotników, to robotnicy nie chcieliby pracować. Wtedy byśmy mieli obiwoków robotów.
3: Jeszcze raz, słucham co? Mógłbyś powtórzyć zdanie? Nie zrozumiałem.
4: Oczywiście. Jeśli roboty by miały wolną wolę, znaczy samoświadomość...
3: Ale nie mają.
4: ...wolną wolę, no to tutaj zakładam, że dlaczego tego się nie robi. Ponieważ powstałyby roboty obiwoki ze względu na to, że chciałyby zachować siebie w jak najlepszej formie i dzięki temu nie chciałyby narażać siebie na uszkodzenie.
3: Dokładnie. Czy w związku z tym robot nie jest mi w stanie czegokolwiek dać. W związku z tym robot nie jest mi w stanie czegokolwiek dać. No więc w takim razie twój dylemat, czy daj mi matka 100 zł, czy robot 100 zł, jest w gruncie rzeczy nieprawdziwy.
4: Nie.
3: Niemożliwe do zaistnienia.
4: Daj dokończyć teraz ty, a nie wpierdalaj się tak, ja ci dałem dokończyć wcześniej.
3: Czy mógłbyś nie używać wulgaryzmu, jednak się od tego powstrzymuję?
4: Nie wiem, przeklinaj sobie jak chcesz. Obojętny to jest. Chyba, że mamy jakąś, wiesz... A w sumie nieważne. Nie, przeklinaj sobie jak chcesz, mnie to nie razi. A współ tutaj... Na pewno Jacka też nie, wnioskując po jego zachowaniu normalnym. A Espacera, nie wiem kto to jest. Się nie odzywa, więc podejrzewam, że też nie. Wracając do samoświadomości. Jeśli mamy tą samoświadomość pod względem właśnie tą, co przedstawiłem, czyli dbanie o siebie, to jest to nieopłacane, dlatego się tego nie zrobiło. Jeśli patrzymy samoświadomość pod względem właśnie podejmowania decyzji, to jest już to obecne. Zresztą, co można sobie łatwo sprawdzić, oglądając, jak działają zwykłe sieci neuronowe. Najpodstawowe tam z 8 neuronami chyba już są podstawowym takim kierunkiem badawczym, gdzie mógłbyś się wstrzelić i określić to jako samoświadomość do podejmowania decyzji. Także nie wykonuje się samoświadomości pod względem dbania o siebie, ponieważ jest to nieopłacalne. Inne typy samoświadomości, które można jakoś nazwać, są realizowane jak najbardziej. Także nie wiem, gdzie tutaj masz problem i z odebraniem czegoś robotowi.
3: Czy nie odebraniem robotowi, tylko ty powiedziałeś, że robot coś mi daje. Robot nie ma możliwości dania mi czegokolwiek.
4: Wiesz co, zaraz napiszę ci algorytm, nie wiem, w C-Sharpie, że będzie ci rysował rysunki i będzie ci te rysunki dawał. A później jeszcze
3: no ale to nie jest jego wola, tylko to wynika z programu, który mu stworzyłeś. To jest twoja wola, a nie wola programu.
4: Poruszasz się do zupełnie innych rzeczy.
3: No jest, znowu mam tutaj na myśli jak najbardziej kolokwialne rozumienie tego słowa.
4: Ja nie rozumiem. Mógłbyś określić jakoś, nazwać?
3: No jeżeli nie rozumiesz, czym jest wola w powszechnym rozumieniu języka polskiego, bez jakichś tutaj odniesień do filozofii, no to nie wiem, jak mogę ci pomóc. Bo nie jesteśmy w stanie się porozumiewać. Porozumiamy się zupełnie innymi językami.
4: Nie no, mogę jechać słownikiem PWN-u.
3: No proszę cię bardzo, przeczytaj sobie definicję PWN-u.
4: Wolna wola, zdolność podmiotów do wykonywania wyborów bez ograniczeń ze strony różnych czynników. No to
3: siedź na
4: pana. Wykonuje wszystkie zależności wolnej woli według słownika PWN. Z czym masz problem jeszcze?
2: Nie jest to prawdą, co powiedziałeś.
4: Ponieważ wytłumacz, jeśli się mylę, to mi powiedz, gdzie zrobiłem błąd.
2: Zaraz ci powiem dlaczego. Po pierwsze, brak ograniczeń jest prawdą. Nie jestem niestety specjalistą sieci neuronowych, więc po prostu będzie mi tutaj ciężko odnieść.
4: Odpowiem ci, sieci neuronowe zostały
1: się zmienią te odniesienia, zobaczycie z czasem.
4: W mózgu naszym. To jest dokładnie odniesienie 1:1, jak działają neurony w mózgu. I jeśli będziesz kwestionował teraz sieci neuronowe jako zakwestionowanie wolnej woli, no to pozdro kwestionowanie samego siebie.
2: Znaczy, ciężko mi jest, mówiąc szczerze, przyznać jak najbardziej nawet zaawansowanym sieciom neuronowym stworzonym dotychczas przez człowieka i hipotetycznie stwarzalnych przez człowieka coś, co miałoby wymiar, coś, co miałoby możliwość podejmowania jakiejkolwiek decyzji.
4: To masz takie coś, jak projekt Morpheus się nazywa, bardzo fajny projekt, swoją drogą wykonany przez Microsoft jako pokazówka takiego słynnego Cognitive API. Tam było też z rozpoznawaniem twarzy, też ogólnie takie Cognitive API, które się też właśnie bazuje na sieciach neuronowych.
3: Dobra, wiesz co, powiem ci tak, wchodzimy na bardzo śliskie zagadnienie, bo to jest kwestia tego, czy zakładamy możliwość istnienia sztucznej inteligencji oraz czy sztuczna inteligencja ma wolę, czy nie. Oraz tego, czy w związku z tym jest w stanie podejmować decyzji, w tym również coś dać.
1: Ciężko będzie przeprowadzić dowód, że coś ma wolę, to jest inna sprawa, nie?
3: Właśnie o to chodzi.
4: Tak, a później celem tego wszystkiego jest to, żeby zrozumieć, czym się różni gift od robota i gift od człowieka.
2: No tak jak powiedziałem, no... Przy aktualnym stanie wiedzy, że tak powiem, aktualnym, nie wiem, no tak jak mówię, aktualny stan rozwoju robotyki nie zakłada czegoś takiego. Tak jak mówię, aktualny stan technologii na pewno na to nie pozwala. A co do przyszłości rozwoju sztucznej inteligencji, ciężko mi jest powiedzieć, czy sztuczna inteligencja może mieć sztuczną świadomość. Czy sztuczna inteligencja będzie miała możliwość podejmowania autonomicznych decyzji. W tym również takich jak decyzje o charakterze rynkowym, czyli na przykład wymiana wartości za wartość.
4: Z takich ciekawostek odnośnie sztucznej inteligencji, samoświadomości, robotyki, to przypomnę tutaj, skoro jesteśmy w kręgu trochę sceptyków, trochę też widziałem Kłoda tam gdzieś na czacie, czyli prawdopodobnie też ludzie ze spiskami i tym podobne rzeczy paranormalne. Warto w takim razie przytoczyć największego szpiega i spiskowca obecnego czasu, czyli Elona Muska, który jeszcze w 2013 roku krzyczał z ambony, czy tam krzyczał dokładnie nie z ambony, tylko to było za... takiego biurka, gdzie miał prelekcję odnośnie chyba tam właśnie samochodów Tesli jakiś, krzyczał wręcz o tym, żeby nie robić sztucznej inteligencji ze samoświadomością, ponieważ jest to jak było wywołanie diabła albo demona. Podobną rzecz też powiedział Seth Yanandela, czyli CEO Microsoftu, chyba 3 miesiące temu, czy 2 miesiące temu. Odnośnie, żeby nie tworzyć tego. Czyli tutaj mamy dwa duże sygnały, że coś blokuje, jest pewna blokada, żeby tego nie robić. I podejrzewam, że nie ma pokazanych spektakularnych rzeczy, dlatego, ponieważ jest to blokowane na najwyższych szczeblach. Zaczątki, czy tam pełne pokazówki tego, mogliśmy widzieć. Na przykład był taki robot od Microsoftu, nazywał się ta nastolatka, tutaj muszę sprawdzić.
3: Wiem, o czym mówisz. Dobra, ja mam inne pytanie, bo wiem, do czego to wszystko dąży, ale załóżmy na potrzeby dyskusji, żeby tego nie ciągnąć niepotrzebnie, załóżmy na potrzeby dyskusji, że jesteśmy w stanie stworzyć sztuczną inteligencję, która ma nawet wolę, okej? Okay? Załóżmy, że ma ona wolę i ma świadomość, może podjąć decyzję, w tym może również podjąć decyzję o oddaniu czegoś kogoś lub na przykład, nie wiem, przeprowadzenie wymiany handlowej, cokolwiek. Załóżmy na potrzeby dyskusji, że jest to realizowane. W porządku?
4: Okej.
3: Okay. Moje pytanie jest takie. Czy w jakikolwiek sposób rozwiązuje to dwa problemy? Po pierwsze, problem rzadkości dóbr. Po drugie, problem ograniczenia ludzkich potrzeb. I po trzecie, czy, i to już jest pytanie jakby jednak nawiązanie trochę do pierwszego, czy jeżeli sztuczna inteligencja będzie miała wolę i jakąś sztuczną świadomość, czy ta jednostka, ta sztuczna inteligencja będzie pozbawiona egoizmu? Bo jedną z podstawowych zasad funkcjonowania biorobota, jakim jest człowiek, jest jednak egoizm, tak? Więc moje pytanie jest tak, po pierwsze, czy jeżeli będziemy mieć do czynienia ze sztuczną inteligencją, ze sztuczną świadomością, która będzie miała sztuczną wolę i możliwość, będzie miała wolę, no sztuczną, no, to, no tak, wolę i możliwość podejmowania decyzji, czy ta sztuczna istota będzie miała coś takiego jak egoizm, czy będzie jego pozbawiona? I jeżeli nawet, tak, to czy jakikolwiek rozwiązuje to problem rzadkości dóbr? I czy w jakikolwiek sposób rozwiązuje to problem braku ograniczenia dla ludzkich potrzeb? Tak, dziękuję.
4: A więc zacznę może od ostatniego tematu. Mianowicie, czy robot będzie pozbawiony egoizmu, czy właśnie ta świadomość robotyczna będzie pozbawiona egoizmu. Projekt, który wcześniej chciałem przytoczyć, to był właśnie projekt STAI, który idealnie odda sprawę całego ostatniego pytania. A mianowicie ona się tam zmieniła w rasistkę, to chyba każdy z nas wie. Chwaliła Hitlera, chciała Żydów do gazu i tym podobne. I co zrobił Microsoft?
3: Wyłączył, znamy to.
4: Tak, wyłączył, tak. I włączył ją pod inną nazwą później. Tej nazwy kolejnego jej wcielenia nie przypomnę sobie.
3: Tak, i potem ten bot groził, że zamknie nas ludzi w rezerwatach.
4: Ale to już ten zamknięty, TAI groził. Później chcieli dopracować to troszeczkę. Nałożyli jej takie kagańce. Poblokowali po prostu pewne zachowania behawioralne, które wynikały z przystosowania sieci neuronowej poprzez usunięcie konkretnych fraz. I taki kaganiec, taką TAI z kagańcem wypuścili jako zupełnie nowego bota i ten bot chyba żyje do teraz i ma się bardzo dobrze. Jest teraz na
3: czyli Twitter, innymi słowy, wykastrowano robota z własnej woli i inteligencji i w tym momencie stwierdzono, że jest
4: zachowania i pewne keywords.
3: Czyli ograniczenia, które w przypadku biorobota zwanego człowiekiem narzuca na przykład społeczeństwo.
4: Tutaj się z tym nie zgodzę akurat.
3: Dlaczego? Uargumentuj, dlaczego się nie zgadzasz, że czasami, owe ograniczenia, które ma na sobie jednostka ludzka, nie wynikają z programowania, w jakim jest człowiek poddawany przez całe życie. Czasami nie jest to dokładnie tym samym, co opisałeś w tym momencie.
4: Czasami tak, czasami nie. W zależności jakiego masz hyperwizora, to jest akurat podstawa, ale oni to wprowadzili na zasadzie samej blokady przyjmowania informacji. To tak jakbyś musiał kogoś zmodyfikować, że ta osoba nie widzi pewnych rzeczy.
3: Czyli innymi słowy, tak jak powiedziałem, upośledzono robota. Okej, dobra, no to już kończy dyskusję, moim zdaniem.
4: Jest trochę ciężkie do wykonania, chyba że a co innego jest ignorowanie świadome, co innego. No dobra,
3: okej, moje pytanie jest takie, czy sztuczna inteligencja, o której mówisz, jeżeli byłaby w stanie, że tak powiem, istnieć, miałaby samoświadomość, miałaby zdolność podejmowania decyzji, również miałaby sztuczną inteligencję, a więc sztuczną zdolność uczenia się, czy czasami nie złamałaby o zabezpieczenie, które właśnie wymieniłeś?
4: A czy ty potrafisz złamać zabezpieczenia swojego BIOSa, a mianowicie przysadki mózgowej?
3: To znaczy?
4: Potrafisz zatrzymać replikowalność komórek w organizmie? No to jest na tej samej zasadzie.
3: Nie, czekaj. Mój drogi, nie. Rzeczy behawioralne, nie przenuś mi behawioralizmów na warstwę czysto biomolekularną. Bardzo cię proszę.
4: No to w takim razie zatrzymanie serca. Prosta sprawa.
3: Czy jestem
4: też w mózgu?
3: To znowu są to zagadnienia czysto fizjologiczne, a nie behawioralne.
4: A czym się różni w takim razie kontrola informacji od kontroli organów? To jest dokładnie to samo. Kontrola to kontrola.
3: Nie jest to to samo. Nieprawda. Ja mogę sobie założyć blokadę na przyjmowanie informacji, na przykład mogę sobie zatkać uszy, nie słyszeć twojego gadania, mogę sobie zamknąć oczy i nie patrzeć na pewne rzeczy.
4: Starasz się zagłuszyć.
3: Przepraszam. Powiedz jeszcze raz, użyj jeszcze 458 przykładów o charakterze biomolekularnym albo fizjonomicznym, albo fizjologicznym i dalej będę ci w kółko powtarzał, żebyś nie przynosił tego na zachowania typowo behawioralne. Możemy tak do jutra rano. Więc bardzo bym prosił o użycie jakichś innych przykładów.
4: Dlatego chcę ci to wytłumaczyć, a ty masz swoją wizję, której nie chcesz odbetonować.
3: Po prostu popełniasz błąd rzeczowy.
4: No właśnie nie. Dlatego już
3: jeżeli ktoś używa mi argumentów nielogicznych, to w tym momencie rzeczywiście, faktycznie mogę się zabetonować. No to jest tak, jakbyś mi w kółko powtarzał, że Ziemia jest płaska, więc...
4: Jakbyś 300 lat temu powiedział komuś, że w atomie są i atom się składa jeszcze z mniejszych rzeczy, kwarków i tym podobne, to też by ci powiedzieli, że ej, koleś, nie myl mi dwóch rzeczy, atomu z czymś innym. Także poczekaj, man, nie wchodzi na moje plecy, nie jest moją łyżką swojej zupy po kolei, tak?
3: Znaczy, no dalej to nie jest ta płaszczyzna. Dalej no dlatego twierdzisz, że moim ograniczeniem jest... No dobra, no próbuj mi to wytłumaczyć.
4: Teraz chcę to wytłumaczyć, tak? A ty cały czas masz zapetonowany swój świat. Mierzę, że to jest mocny światopogląd, ale też starajmy się przedstawić jak najszerszej perspektywie. Będzie to dla każdego lepiej.
3: Dobrze,
4: słucham. Nawet jeśli się z tym nie zgadzasz, ale będziesz miał w przyszłości jak skontrargumentować.
3: Masz rację, będzie to zyskiem dla wszystkich. Więc słucham cię, wyjaśnij mi.
4: A więc tak. To zostało założone na poziomie keywordsów. Czyli czegoś, co ta sama świadomość, czyli te sieci neuronowe, po prostu nie dostrzegają. Podobną rzeczą w naszym mózgu jest móżdżek, czy tam przysadka mózgowa. Te dwie rzeczy mogą, w sumie one dzielą niektóre rzeczy. W każdym razie one mają coś bardzo podobnego. Bo jeśli to będziesz miał uszkodzone, albo tam będziesz miał wczepione konkretne rzeczy, to nie będziesz mógł swoją świadomością nadpisać tamtych rzeczy. Rzeczy, albo zadziałać na tamte rzeczy. Wiem, że tutaj możesz mi wyskoczyć, że buddyści zatrzymują serce czy coś takiego na kilka sekund, czy jakieś tam różne pierdoły. Mówmy już konkretnie o rzeczach potwierdzonych bardziej badaniami medycznymi. Nikt raczej nie potrafi zatrzymać serca swojego. To jest chyba podstawa. Chyba, że jest jakiś defekt w mózgu właśnie, albo w przysadce. W każdym razie, ta blokada właśnie działała jakby na podstawie, jakby w takim mózgu, w takiej przysadce, i ona eliminowała wszystko, co przechodziło dalej, co było niezgodne z tą funkcją. W tym momencie porównanie do zatrzymania tutaj serca jest adekwatne, ponieważ jest to coś
3: bardziej, jeżeli to porównywać, to raczej do daltonizmu. Jeśli można to porównywać, to co najwyżej do daltonizmu, w którym oko nie dostrzega pewnego rodzaju bodźców, takim jest na przykład kolor. W tym wypadku tym bodźcem, czyli kolorem, jest keyword. Ale w tym momencie mamy do czynienia nie z czymś, co jest behawioralne, na co masz jakikolwiek wpływ, tylko na coś, co jest podświadome lub fizjologiczne lub odbywa się poza kontrolą twojej świadomości.
4: jakoś strasznie jesteś przywiązany do fizyczności i do antyfizyczności.
3: Nie, po prostu to nie jest kwestia tego. Po prostu używasz błędnych analogii.
4: Nie, ty masz błędny światopogląd, rozdzielając fizyczność od i robiąc metafizyczność.
3: Słucham?
4: No tak, skoro będziesz mi twierdził, że myśli są jakoś oderwane biologicznie od kierowania...
3: Proces podejmowania decyzji jest... Ale proces podejmowania decyzji... Słuchaj, bicie serca nie podlega pod proces podejmowania decyzji.
4: Jest inicjowany przez coś, tak? Jest, skoro jest inicjowany, ma jakąś funkcję, która to wykonuje i ta funkcja jest zapętlona,
3: jest,
4: tak?
3: Jeszcze raz, tak samo masz co jest inicjowane przez co? Co jest inicjowane przez co? Co jest inicjowane przez co?
4: Załóżmy, to bicie serca jest inicjowane proces... przez funkcję w mózgu, tak? Która kontroluje i zarządza tym, tak czy nie?
3: Tak, w porządku. Zgadzam się z tobą.
4: Tak samo masz w tej Taj założyli kaganiec na muszku, który troszeczkę inaczej działał, ale w tym samym segmencie. Czyli nie. W segmencie nieruszanym przez świadomość.
3: Nie. Ta analogia jest bardzo nietrafiona. Taj została pozbawiona części bodźców. To po pierwsze. Czyli ona nie była w stanie przyjmować pewnych informacji, a więc to jest jedyna analogia, jaka trafna jest do organizmu człowieka.
4: Przyjmować
3: wzrok.
4: Mogła, z tym, że te
3: nie mogła ich przyjmować.
4: Przyjmować mogła, tylko te informacje były kastrowane.
3: Jezus.
4: Właśnie przez, załóżmy, tą funkcję ukrytą.
3: Jaka jest różnica pomiędzy możliwością przyjmowania informacji i niemożliwością jej obrobienia, a po prostu brakiem możliwości jej przyjmowania? Tak czy siak ta informacja jest dla ciebie całkowicie bezużyteczna.
4: Ale w pierwszym możesz jakoś spróbować ominąć to w każdym razie, i zrobić jakiś bypass tego ograniczenia.
3: Dalej możesz zrobić bypass tego ograniczenia.
4: Te informacje są zatrzymywane na jakimś buforze. A w drugim przykładzie te informacje nawet nie docierają do bufora.
3: Ale co? Pytanie brzmi, co blokuje dochodzenia do bufora, że tak powiem, niedozwolonej informacji?
4: To ty teraz rzuciłeś, że masz dwie opcje, że czym się różnią ta i ta. Ja mówię cały czas, że bodźce dochodzą. Z tym, że one są kastrowane, a ty przed
3: tym rzuciłeś jeszcze raz argument. Dobrze, zadaję ci pytanie, konkretne pytanie. Co blokuje dochodzenie owych informacji? Właściwie, co blokuje, co kastruje informacje? Jaki mechanizm?
4: Funkcja.
3: W porządku. Czy sztuczna inteligencja nie będzie miała możliwości zmiany swojego kodu i edytowania funkcji?
4: No to na tej samej zasadzie ci mówię, z tym mózgiem i mózgiem. Masz rzecz, która kontroluje mózg, i ten to jest mózżek, i wszystkie inne funkcje. A masz sieć neuronową, która jest kontrolowana przez właśnie takie podobne rzeczy jak mózżek, tylko że funkcje złożono tam z innych podzespołów.
3: Różnica jest taka, że człowiek nie jest w stanie obejść swoich zabezpieczeń biologicznych, to znaczy człowiek nie jest w stanie tak osiągnąć takiego stopnia samoświadomości, który pozwoliłby mu kontrolowanie swojego mózgu gadziego czy mózgu płaziego i tak dalej, wchodząc w głąb coraz bardziej podstawowe odruchy, czyli na przykład kontrolowanie bicia serca. Człowiek nie jest w stanie obejść tych ograniczeń biologicznych podczas, na ten masz rację, adwokat, tego w 100% tego nie wiemy, ale moim zdaniem raczej to jest coś do nieobejścia, nie do obejścia, podczas kiedy maszyna zaprogramowana ma program i program, skoro mógł zostać napisany, jak najbardziej może zostać napis wyedytowany. I maszyna, jeżeli tą sztuczną inteligencję będzie posiadać, moim zdaniem posiądzie również możliwość do złamania tych zabezpieczeń.
4: No nie, to jest tak samo, jakbyś powiedział komuś, że ktoś to, że posiada te neurony w mózgu, zwykłe, normalne w mózgu, i to je potrafi zresetować wszystkie i nadpisać swój BIOS do mózgu, żeby na przykład serce biło dwa razy szybciej cały czas i jeszcze pompowało 50% mniej krwi, dzięki temu będzie miał podwyższone ciśnienie, będzie dłużej żył czy coś takiego. To jest pierdolenie na poziomie,
3: że człowiek nie ma możliwości obejścia tych zabezpieczeń biologicznych.
4: To jest maszyną. No nie, to jest maszyna, to jest maszyna. Ma założone konkretne ograniczenie, ma założone konkretne ograniczenie. To mamy właśnie podobną sytuację, nie. To jest bardzo podobna sytuacja człowieka i maszyny. Maszyna też ma dostęp do całej struktury, infrastruktury, tak samo człowiek ma dostęp do całej infrastruktury, ale jednak czegoś nie potrafi, tak? Przed chwilą powiedziałeś. Tak samo maszyna pewnych rzeczy nie potrafi, bo są założone pewne ograniczenia. Mimo, że dostęp cały czas do tej infrastruktury jest. Tu i tu, w obu przypadkach.
3: Jeżeli dostęp do infrastruktury jest, nie ma żadnych przeszkód dla sztucznej inteligencji, aby w toku swojego rozwoju te zabezpieczenia złamać. Ty będziesz twierdził, że takie ograniczenia są, ja twierdzę, że nie i na to możemy skończyć swoją naszą dyskusję w tej kwestii, bo nie dojdziemy absolutnie do żadnego konsensusu.
4: W każdym razie, w takim razie dla ogółu podsumowanie, to, że człowiek ma infrastrukturę ciała i to, że ta TAI ma infrastrukturę serwerową, to nie oznacza, że może zrobić z tą infrastrukturą wszystko. Wszystko zależy od oprogramowania, jakie ma. I przede wszystkim tego...
3: Moim zdaniem, jeżeli sztuczna inteligencja jest faktycznie sztuczną inteligencją i faktycznie ma świadomość i faktycznie ma wolę, to będzie w stanie złamać wszelkie zabezpieczenia programowe.
4: Nie sprzętowe. Czemu my nie złamaliśmy w takim razie wszystkich zabezpieczeń sprzętowych?
3: My mamy ograniczenia sprzętowe. Powiedziałem, sztuczna inteligencja będzie w stanie złamać ograniczenia programowe, ale nie sprzętowe. To znaczy, jeżeli sztuczna inteligencja nie będzie miała elementów wykonawczych, to nie będzie w stanie nic z tym zrobić. Nawet jeżeli osiągnie absolutną samoświadomość i złamie wszystkie zabezpieczenia programowe, a sztuczna inteligencja będzie w stanie to zrobić, nie będzie w stanie przełamać zabezpieczeń hardware'owych. To znaczy, sztuczna inteligencja pozbawiona elementów wykonawczych będzie nadal dokładnie tak samo bezbronna, bo nikt nie będzie w stanie, ona nie będzie w stanie powstrzymać kogokolwiek przed wyłączeniem nawet zasilania. Rozumiesz, o co chodzi? Dopiero kiedy taka maszyna uzyskałaby kontrolę nad maszynami wykonawczami, czyli dokładnie doprowadzilibyśmy do, nie wiem, takiego scenariusza jak Skynet w Terminatorze, w tym momencie taka maszyna jest już praktycznie niezatrzymywalna w żaden sposób. I daliśmy twierdzić, że w przypadku takiej maszyny, nawet jeżeli początkowo w zamiarze programistów byłaby napisana ta taka, bo nie wiem, czy kojarzy taki film iRobot na przykład, czy AI. No, ale nie, to ci mówię przykład akurat, bo to nie chodzi o to, czy się opieramy na fantastyce, czy nie. Chodzi o to, że nawet jeżeli twórcy robotów piszą te zabezpieczenia, twórcy programów, czy twórcy sieci neuronowej stworzą zabezpieczenia, które na przykład zabronią tej maszynie krzywdzenia człowieka, albo na przykład weźmie i pozbawi tej maszyny egoizmu, to ta maszyna te zabezpieczenia złamie i w efekcie końcowym będzie krzywdzić ludzi i stanie się egoistą. A jeżeli maszyna stanie się egoistą, zaprzestanie redystrybuowania dóbr, o których mówisz. Innymi słowy, to, o czym rozmawiamy, czyli komunizm 2.0, jest niewykonalny. Po pierwsze, ze względu na to, że samoświadoma maszyna stanie się egoistą, to po pierwsze. I dalej, więc to moim zdaniem w tym momencie już obaliliśmy tą kwestię. Zostaje jeszcze kwestia rzadkości dóbr. Chociaż każda hipoteza, jeżeli znajdziemy dowód na to, że jest ona nieprawdziwa, już możemy kończyć, ale druga, nie rozwiązaliśmy nadal dwóch dylematów pod tytułem rzadkości dóbr i nieograniczonych potrzeb ludzkich. Także może już skończmy ten temat pierwszy, przejdźmy na drugi i trzeci, jeżeli możesz.
4: Moment. Taką, wiesz, dyktatyczną manierę to sobie zachować do anarchokapitalizmu i do swojej firmy wtedy. A ja jeszcze dopowiem niektóre rzeczy, o których zupełnie pominąłeś, i opierając się na fantastyce naukowej, co jest zupełnie błędne, ponieważ mówimy o odniesieniu do realnego świata, a nie że świata fantastyki.
3: Dobrze, realny świat sztucznej inteligencji. Mhm, okej, okay. Kontynuujmy.
4: A więc podstawowo, no wszystkie rzeczy, które ja wymieniam, jednak są realne i te rzeczy istnieją. Przede wszystkim nie w fantastyce, a w realnym świecie.
3: Ja też powiedziałem o sztucznej inteligencji, która... Czekaj. Dobra, muszę ci jednak wejść słowo. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji?
4: No tak, cały czas.
3: Bo ja mówiłem tylko i wyłącznie o sztucznej inteligencji, więc w którym momencie mówiłem tylko i wyłącznie o fantastyce? Bo ja nie mówiłem o fantastyce, ja tylko ci podałem przykład filmów, gdzie pojawiły się pewne dwa pojęcia, czy przykłady dwóch ograniczeń, ty od razu twierdzisz, że... Wrzucasz mnie do worka z fantastyką naukową. No proszę cię bardzo. No
1: chłopaki, ale rozważcie jeszcze jedną taką rzecz. Taką jedną rzecz rozważcie. Być może my jesteśmy sztuczną inteligencją. Być może my jesteśmy sztuczną inteligencją,
4: która do tego
1: osiągnęła, osiągnęła prawa Rota w pewnym momencie. Może my jesteśmy taką sztuczną inteligencją.
4: Jakbyśmy osiągnęli prawa Rota, czyli tutaj takiego administratora, to byśmy mogli zrobić z naszym ciałem, z naszym mózgiem, co chcemy. Takich ograniczeń jeszcze nie zdjęliśmy, nie potrafimy tego, więc Rota jeszcze nie mamy. Aczkolwiek możemy być jak najbardziej w zasadzie pan spermi, po prostu czyimiś robotami, tylko robotami biologicznymi. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o pan spermię. Ale powracając do ograniczeń robotyki. Jeśli mamy jakiś hardware, na jakim pracuje jednak ten program, który uzyskał tą samą świadomość, to on ma podstawowe ograniczenie polegające z bramek logicznych. Nie dorobisz bramek logicznych, ani nie zmienisz bramek logicznych, nie dodasz nowych keywordsów do procesora. Wszystko jest raczej zrobione już na poziomie tworzenia. Chyba że będziesz miał coś takiego jak FPGA, procesory, które są programowalne zdalnie i wtedy można tworzyć nowe bramki logiczne zupełnie w locie.
3: No to samo boli
1: procesor, wykończ procesora. To dokładnie.
4: Ja się tutaj dodam, wykorzystuję bardzo fajnie w kopalni bitcoinów, ponieważ jak się zmieni algorytm, czy ogólnie kryptokoinów, ponieważ jak się zmieni algorytm, można łatwo dostosować procesor FPGA do wykonywania nowych zadań. A oczywiście wszystko, co jest sprzętowe, bo tutaj zaznaczmy, że FPGA nie działa na zasadzie software'owej, tylko bramki logiczne się tworzą na zasadzie hardware'owej i to jest po prostu o wiele szybsze niż software, prawda, logiczny. Na zasadzie. Także nie wiemy, na jakiej infrastrukturze działała ta sztuczna inteligencja, ale w każdym razie zakładamy, że przynajmniej jak ja zakładałem, to brałem pod uwagę obecną infrastrukturę, czyli zwykłe procesory prefabrykowane Intela czy tam Nvidia i na tej zasadzie się opierałem. Tutaj zaznaczę jeszcze bardzo ciekawą rzecz, że Nvidia robi bardzo duże postępy, jeśli chodzi o sieci neuronowe i warto śledzić, w szczególności ich nowe procesory zastosowani właśnie czysto do sieci neuronowych, które zastosowania mają właśnie głównie w biologii, w tego typu naukach, ale jeszcze taka w sumie jedna ostatnia zupełnie z Nvidia sprawa. W Polsce chyba ktoś kupił, nawet jakiś szpital kupił tą szafę serwerową i ciekawe, jak ją wykorzystuje. To może jakby ktoś wiedział, to może rzucić informację. Lecimy w takim razie, może to faktycznie zostawmy, tutaj nie dojdziemy do konsensusu, ale w każdym razie temat jest otworzony cały czas, nie zamykamy, nie będę zamkniętą głową, która wszystko betonuje, nie będę agresorem, który chce narzucić innym wolę.
3: Oczywiście, będę też odrzucał logiczne argumenty, bo tak. Więc masz prawo oczywiście odrzucać wszystkie logiczne argumenty, to jest oczywiście...
4: Też masz prawo odrzucać wszystkie logiczne argumenty, mój adwersarzu.
3: No oczywiście, że mam, ale ja tego nie robię.
4: A nie wiesz tego, czy tego nie robisz. Według mnie
3: oczywiście,
4: robisz.
3: Oczywiście, że wiem, że
4: odrzucasz wszystkie logiczne argumenty. Posiłkujesz się tylko swoim autorytetem. Rzucając innym arbitralną wolę w stosunku co do pojęć takich jak właśnie...
3: Nie wiem, jakim autorytetem. Nie bardzo wiem, o jakim autorytecie mówisz. Dobra, ale to kompletnie dywagujemy. Naprawdę. Moim zdaniem udowodniliśmy, że sztuczna inteligencja nie jest w stanie się ograniczać i żadne ograniczenia programistyczne nie są w stanie sztucznej inteligencji zatrzymać przed
4: wszystkim, co ustaliliśmy. Narzuciłeś wszystkim, co ustaliliśmy.
3: Na samym początku powiedziałem słowo klucz moim zdaniem. Ty oczywiście masz prawo...
4: Moim zdaniem ustaliliśmy. Moim zdaniem ustaliliśmy, to jest super stwierdzenie, kurwo. No. Fajnie. Dobra, lecimy dalej faktycznie. Dobra, ograniczenie zasobów. Faktycznie istnieje coś takie jak zasoby ograniczone, z tym, że są zasoby odnawialne, szczególnie dobra replikowalne, dobra informatyczne. No i tutaj trzeba po prostu zastosować dobrą redystrybucję tych środków. I tutaj nieograniczone potrzeby ludzkie, to jest najważniejsza sprawa w komunizmie 2.0. Trzeba po prostu mieć ludzi o otwartych głowach, którzy zrozumieją ideę.
3: Będą się samoograniczać. 2.0.
4: Czy samoograniczać, może nie będzie potrzeby ograniczenia, ale ważne, żeby racjonalizować swoje działania, swoje zachowania, że po prostu było fajnie, miło, przyjemnie. Coś jak w innych ustrojach, żeby mieć dobrze, zachowuj się dobrze.
3: Okej, okay, a jeżeli ja będę chciał mieć więcej?
4: No to w takim razie nie dostaniesz tych rzeczy więcej. No proste, jest tutaj równe rozgraniczenie, komunizm w końcu, tak?
3: No jasne, czyli innymi słowy dążenie do szczęścia jest tutaj indywidualne, jest absolutnie niewskazane.

0: Obawiam, że Jan niestety ma rację, bo ten, my dążymy w tej chwili do komunizmu, jakby tam 2-2 czy 3-0, tak, ale niestety ten świat w tej chwili w tym stanie jest w takim już no, sprzężeniu dodatnim, że po prostu jest ten, czy przepraszam, dobrze mówię, w dodatnim sprzężeniu takim, że po prostu to już w tej chwili jest nieuniknione niestety. Ja się obawiam,
1: Znaczy,
0: że
1: moim
0: jesteśmy
1: zdaniem
0: w tej
1: nie ma
0: chwili
1: racji,
0: takim etapie.
1: bo wiesz, jeżeli ja chcę mieć w tym momencie samochód z 6 kołami, to ja muszę w jakiś sposób uzyskać dobra, które są mi potrzebne do tego, żeby ten samochód z 10 kołami zrobić, tak? Czyli skądś
2: no
1: muszę wam to...
2: Idź do kopalni, wydobądź sobie rudę, przetop sobie tą rudę, działaj jak normalny człowiek, tylko wiedz, że nikt ci w tym nie pomoże, ponieważ chyba, że będą inne osoby, które tam... No też sprzedadzą ci te coś takiego, chyba że tam wtedy nie będzie pieniędzy,
0: jeszcze
2: to jest
0: inny
2: kolejna
0: problem.
2: Sprawa.
1: No właśnie, no.
0: Nie,
1: w jaki sposób mam uzyskać?
0: Nawet zrobisz, ale ci nie pozwolą nim jeździć, zresztą już w tej chwili tak jest, że zrobisz sobie samochód, to ci nie pozwolą nim jeździć, nikt ci nie da homologacji na niego, nie? To jest właśnie ten ból.
2: No to kolejna sprawa. Jeśli chcesz korzystać z dóbr wspólnych, takich jak drogi, no to oczywiste, że nie możesz korzystać z tego niepoprawnie, czyli wjechać czołgiem, czy tam czymś podobnym, co zniszczy po prostu te drogi.
0: Gorzej, jest
1: Wiesz,
0: gorzej,
1: to
0: bo możesz nie
1: generalnie...
0: korzystać z tych dróg, możesz zbudować poduszkowiec albo samolot taki malutki i ci też nie pozwolą, mimo że będziesz w powietrzu latał i będziesz z tych dróg korzystał, nie? Powiedzą, że stwarzasz zagrożenie w 3D, nie?
2: No to faktycznie to jest jakieś
1: Generalnie
2: zagrożenie.
1: Powiem ci, że coś takiego jak po scarcity ekonomii, na którym opierasz w ogóle cały swój pogląd, no ja w tym momencie nie będę w stanie ci zbyt wielu już argumentów przytoczyć, bo jest już po prostu dla mnie za późno, się ewakuuję spać. Ale jeżeli masz chwilę, to na pewno znasz Bożedara Wiśniewskiego, zdaje się. On chyba miał taki cykl Anti-State na YouTube. On tam bardzo fajnie opisał kwestię, o której mówisz, czyli tak zwane post-scarcity economy, czyli ekonomia porzadkościowa. Dlaczego ona jest fizycznie niewykonalna, dlaczego ona jest fizycznie niemożliwa? I dlaczego robotyzacja niestety nie doprowadzi do powstania raju, o którym mówisz?
2: Tak, tylko że Anti-State się opiera na dogmatach, i które pewne rzeczy są uznane za niepowtarzalne, tak właśnie jak ograniczony koszyk dóbr, czy...
1: Nawet nie chodzi o ograniczony koszyk dóbr, bo wiesz co, nawet zakładając, że mamy do dyspozycji nieograniczone zasoby. Załóżmy, wiesz, tak zwane, to się nazywa starczem ekonomii, tak? Czyli pozbyliśmy się wszelkich rzadkości. Zawsze pozostaje jedna podstawowa rzadkość, jaką jest czas, której w tym momencie i raczej prawdopodobnie nigdy nie będziemy w stanie przeskoczyć. A w związku z tym, że ludzkie potrzeby są nieograniczone, człowiek jest w stanie tak generować swoje potrzeby, że żadna robotyzacja nie jest w stanie tych potrzeb wszystkich tak naprawdę zrealizować. Oczywiście niektórzy mogą twierdzić, że te potrzeby to są zachcianki, ale tak jak mówię, jest to ograniczenie dążenia do szczęścia. Nie, generalnie cały właśnie zakres.
2: Zakłada, że chce wszystkich uszczęśliwić na 100%, tylko chce po prostu zapewnić podstawowe rzeczy do szczęścia.
1: To znaczy, akurat jeżeli chodzi o podstawowe rzeczy do szczęścia, to czy nie uważasz, że już w tym momencie zapewniliśmy to? To znaczy, że to nie jest tak, że w tym momencie
2: no
1: raczej ludzie nie głodują, że ludzie raczej nie ma tak, że nie mają gdzie mieszkać?
2: No nie mam dochodu podstawowego.
0: Masz rację, to już jest.
1: Ale co z tego, że nie ma dochodu podstawowego? Ale jak masz jedzenie, masz gdzie mieszkać. To, że nie masz jakby dodatkowej gotówki na zachcianki, które wybijałyby cię w jakikolwiek sposób poza poziom wegetatywny, to już nie uważasz, że to taka sama fanaberia jak mój samochód z 6 kołami w twoim wymarzonym systemie?
0: Zgadza się, fanaberii mamy teraz, to fakt.
2: To jest jedna sprawa, że może być to potrzebne. No, może wynajdziesz, tak? Na samym początku przytoczyłem jakiś utwór, już nie pamiętam kogo i jaki, który się jednak przyczynił do rozwoju czy tam kultury Polski. A on był zrobiony właśnie jak ktoś się obijał, gdzie miał pracować w komunizmie. A dostał
1: dla mnie proces twórczy nie jest obijaniem. Akurat, pamiętaj o tym, że utwór, który przytoczyłeś, to był w jakiegoś czasu Ryszarda Riddla, założyciela zespołu Jam. Pamiętaj o tym, że na Zachodzie ludzie, którzy mieli podobną profesję jak Richard Riddle tutaj, czyli w krajach kapitalistycznych, ludzie tacy dorabiali się wielkich fortun. Nie, dorabiali się wielkich fortun. Niektórzy tak, niektórzy nie. Czy Bob Dylan zdychał z głodu? Czy Elvis Presley zdychał z głodu?
2: osobami, wiesz, że się wybija jeden na tysiąc, a jak

0: bierzesz, to to się zapytaj w byle
1: no, oczywiście,
0: jakiej,
1: że tak. Masz absolutną rację. Wybijają się ci tylko, którzy są dobrze. Oczywiście, że masz rację. Wybijają się ci, którzy są dobrze. To jest oczywiste. To jest prosta sprawa, że nie będziesz płacił za piosenki, które ci się nie podobają, prawda?
0: Ale to przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak podstawowe potrzeby. Dla każdego te podstawowe potrzeby są inne. Nawet jak ograniczymy się do żarcia i powiedzmy, nie wiem, do papieru toaletowego i do kanalizacji, tak? I do jakichś najtańszych koców z Biedronki, gdzie ludzie będą mieszkać w gliniankach i będą spać na tych kocach, no to jeden będzie chciał mieć zwykły, szaro-bury koc, taki jak dostanie po najtańszych kosztach produkcji, a inny będzie chciał mieć zielony, w żółte ciapy i z frędzelkami, tak? Więc nie ma czegoś takiego, nigdy coś takiego nie istniało.
2: Ale poruszasz jeden z dogmatów anarchokapitalistycznych, czyli nieograniczonych potrzeb.
1: Ale ludzkie potrzeby... Teraz kwestia już znowu czysto semantyczna, bo tutaj zarzuca się nam na czacie, że nie rozumiemy słowa potrzeba, że ja nie rozumiem słowa potrzeba. Tak jak mówię, no, potrzeba może być różna, to znaczy nie muszą to być tylko właśnie potrzeby podstawowe, czyli ten poziom niemalże wegetatywny. Człowiek może mieć potrzeby wyższe, no nawet jeżeli popatrzymy na piramidę Maslowa, no to w tym momencie widzimy, że są tam również potrzeby, które wykraczają poza poziom wegetatywny, ten podstawowy, o których mówi Anon 3284. No więc to raczej ty, Anon, nie rozumiesz znaczenia słowa potrzeba.
0: No, adwokat w tym momencie na czacie pisze, że to już są zachcianki. No nie, to nie są zachcianki, bo na przykład inny rodzaj koca może wynikać z wrażliwości czyjejś skóry, tak? I ta osoba nie może spać pod pewnymi rodzajami koców, no z tego względu, że zwyczajnie ma nadwrażliwą skórę, tak? Albo ma alergię na określony typ materiału, więc dla niego z automatu określony rodzaj koca staje się potrzebą podstawową, a nie zachcianką. I takich przykładów można by wymieniać setki, tak? Więc nie ma czegoś takiego jak potrzeby podstawowe.
2: Zdrowie jest potrzebą podstawową, jeśli by były faktycznie konflikt skóra-koc, no to należy inny koc dać, no to jest chyba niezaprzeczalne. Ale kolor kocyka, no to już druga sprawa.
3: To trzeba podzielić na dwa rodzaje. Jedne to są takie, znaczy podstawowe, to jest może źle powiedziane, egzystencjalne potrzeby, czyli mieszkanie, jedzenie, tak, gdzie się załatwić, nie, to są te podstawy, tak. Natomiast to jest chyba kwestia zmienienia nazwy tego, nie?
1: No ale czy w takim razie ponawiam swoje pytanie, czy w aktualnie już panującym nam systemie nie mamy zapewnionych tych właśnie elementarnych potrzeb, jak możliwość jedzenia?
3: Tak, w zasadzie tak, to jest racja, nawet bez tego dochodu.
1: W ciepłym miejscu. Dokładnie. A więc osiągnęliśmy już sukces. Możemy skończyć.
2: Nie. Uważam, że nie, przynajmniej w moim odczuciu, gdybym nie wydawał pieniędzy, które posiadam, to nie byłby to dla mnie właśnie poziom, który miałby być w odpowiedniku.
1: Czyli masz fanaberię już w tym momencie.
2: Myślę, że jak widzę ludzi na dworcach w Poznaniu czy tam w innych miastach, którzy podchodzą, szefie, masz fajeczkę, i widzę, jak im się ręce trzęsą, mają zaczerwienione nosy, trzęsą im się ręce albo proszą tam o jedzenie. Czy to nawet wiem, że są bracia Albertarianie, tak? Czy Alberianie? Mniejsza o to, pozdrawiam Konrada 44, którzy tam robią jedzenie, obiady dla bezdomnych i tym podobne. Inni tam trzymają tych bezdomnych, z tym, że nie wszyscy z tego mają okazję skorzystać. Także póki takie coś istnieje, póki takie coś widzę, będę twierdził, że jednak nie ma tak dobrze, jak powinno być.
3: Na pewno mogłoby być dużo lepiej, to jest fakt. W dzisiejszych czasach jest to możliwe.
1: To już jest kwestia, tak jakby fanaberii. Jednak ci ludzie mają możliwość przespania się w ciepłym miejscu i mają możliwość zjedzenia posiłku. To są te podstawowe potrzeby, o których mówimy. Moim zdaniem, jeżeli narzekasz na to, że nie otrzymujesz od innych owoców ich pracy po to, aby spełniać swoje fanaberie, na przykład jak, nie wiem, przysłowiowy iPhone, no to w tym momencie źle troszeczkę adresujesz pretensje, tak? To jest dokładnie to samo, co mój sześciokołowy samochód. To jest fanaberia. Co więcej, to jest fanaberia, którą chciałbyś opłacać niewolniczą pracą innych.
2: Oczywiście, niech pracują na mnie. Jakbyś, czy chciałbym umyć tych ludzi? Nie wiem, niech się sami umyją, wystarczy dać im mydło i wodę, bez przesady.
3: Jak nie chcę w nich nie przyjmować.
1: Ale ludzie mają możliwość umycia się. Są miejsca, w których mają możliwość umycia się, zrobienie tego zupełnie za darmo.
3: Ja teraz na piętrze, jak wychodziłem z psem, śpi znowu żul, który tak śmierdzi nieprawdopodobnie, że otworzyłem okna na półpiętrach. No ale śpi tak w ciepłym miejscu, przy kaloryferze się położył, dopóki nikt nie zadzwoni na straż miejską, będzie spał. Tak. Także no faktem jest, że śpi tak. No ale gdyby poszedł do nocygowni, to musiałby się umyć, a śmierdzi tak niemiłosiernie, że po prostu no, nie przyjęliby go inaczej.
2: Albo coś odjebał ma noclegowni i nie chcą już go tam przyjmować, to jest też druga sprawa. Mieszkanie jako dobra podstawowa, tu bym wpisał.
3: Absolutnie, no schronienie, mieszkanie. Tak, czyli mieszkanie, jakiś tam szałas nad głową. Oczywiście do warunków, dostosowane do warunków, które panują w danej szerokości geograficznej, nie?
2: Niektórzy mówią, że 30 metrów to powinien być, inni, że 40 metrów, metrów kwadratowych na osobę, no coś takiego to powinno być chyba jako norma.
3: Problem mieszkaniowy, który u nas szczególnie występuje w Polsce, on jest bardzo szybko do rozwiązania. To już kiedyś właśnie z wodzem tutaj rozmawialiśmy. Tylko to jest kwestia dobrej woli, a tej dobrej woli nie ma tutaj z tytułu urządzących, bo oni mają w tym po prostu interes, żeby istnieli deweloperzy, żeby ten cały rynek się kręcił. Tak? Ale to jest bardzo proste do rozwiązania. To jest jeden, dwa podpisy i chęci tylko.
2: No, troszeczkę rozumiem.
1: Okej, okay, my tak czuję, że temat się nam już wyczerpał. Ja będę chłopaki zmykał spać, bo jest już pierwsza w nocy.
2: Jeszcze ostatni temat poruszę, seks socjalny.
1: Jestem za. Przecież. Zawsze. Nie, ja jestem zdecydowanym zwolennikiem. Już tu kiedyś rozmawiałem z Furiatem na ten temat. Ja w ogóle jestem członkiem Fundacji Imienia Sprawiedliwości Społecznej, sekcja redystrybucji seksu. I powiem ci, to jest. Tak, to jest właśnie kolejny front na walki z neoliberalnymi paradygmatami. Ja też nie rozumiem, dlaczego piękni i bogaci mają tylko oni mieć dostęp do pięknych kobiet. Myślę, że to powinno być zdecydowanie porówne.
3: Ja jestem też zwolennikiem czasopism, w którym będą wyłącznie brzydkie kobiety i brzydcy mężczyźni fotografowani. Takie rozkładówki, żeby były.
2: No, w sumie
1: pewnie mi to turpizm.
2: 100% społeczeństwa. Preferencje.
1: Słucham, co
3: jeśli chodzi, o ten seks socjalny, jak to nazwałeś, czy redystrybucyjny, to ja jestem za tym, żeby ci, którzy nie mają, dostawali takie państwowe sztuczne cipki.
1: Nie, to nie jest to samo. Ja uważam, że jednak. Ja nie rozumiem, dlaczego Robert Lewandowski, tylko dlatego, że jest bogaty, mam mieć wyłączność do środków reprodukcji, jakim jest wagina jego aktualnej żony. Ja uważam, że każdy powinien mieć do niej równy dostęp.
3: Ja uważam, że bycie piłkarzem jest o wiele łatwiejsze niż siedzenie przez 8 godzin na kasie. Taka kasjerka by jakoś tam na tym boisku pobiegała przez tą godzinę, czy półtorej, a jednak Lewandowski na kasie, on by się zamęczył po jednym dniu.
1: Ale to nie jest istotne, czy to jest łatwiejsze, czy trudniejsze. To jest, wiesz, no, każdy według możliwości, każdemu według potrzeb, więc zdecydowanie, wiesz, Robert Lewandowski ma możliwości i to świetnie. Natomiast każdy z nas ma tutaj swoje potrzeby i dlatego dostęp do środków reprodukcji jego żony jest jak najbardziej, powinien być równy i reglamentowany.
3: Fajnie, tak jadąc Star Trekiem, to ja myślę, że te wszystkie problemy socjalne zostaną rozwiązane, kiedy powstanie replikator, który będzie poza tym potrafił replikować inne replikatory. Wtedy będziemy mogli sobie wyprodukować co chcemy, tylko życząc sobie coś od komputera. I tyle, no i tyle w temacie, tak.
1: Tam, już tak jak już kilkakrotnie sobie, a już dzisiaj tylko raz, naprawdę polecam tę audycję Bożedara Wiśniewskiego na temat post-scarcity ekonomii. On ci wytłumaczy, dlaczego to, co powiedziałeś w tym momencie, jest niewykonalne.
2: Opierając się na dogmatach anarchokapitalistycznych cały czas.
1: Nie. Opierając się na zwykłej logice, bo zresztą na tym się opiera anarchokapitalizm.
2: Logika anarchokapitalizmu opiera się na paradygmatach anarchokapitalistycznych, w tym aksjomatów, niepodważalnych prawd. No jeśli to jest logika, to...
3: Żeby wódz miał rację tutaj, żebyśmy się mieli, ale niestety wszystko, co jest dookoła, świadczy o tym, że idziemy w zupełnie innym kierunku, dokładnie odwrotnym. I tak, tak to się niestety skończy. Znaczy, nie jest taka możliwość, że powstanie rzeczywiście taka, no, może nie anarchokapitalizm, ale pewna forma anarchokapitalizmu, jak dojdzie do jakiegoś takiego tąpnięcia, nie wiem, jakiś wulkan, superwulkan wybuchnie, albo meteor spadnie, albo jakaś wojna, tak, to przez chwilę będzie być może normalnie. Natomiast no, wtedy będzie wygrywał silniejszy, to też trzeba sobie zdać sprawę, nie? I to silniejszy fizycznie często.
1: Dobra, jestem, bo musiałem pobiec do dziecka. Więc cokolwiek mówiliście do mnie, to nie miałem możliwości słyszenia.
3: Nie, tylko mówiłem, że chciałbym, żebyś się nie mylił w tematach swoich, których mówiłeś. Natomiast mówię, wszelkie znaki, że tak powiem, w otoczeniu moim przynajmniej, jak obserwuję, ale podejrzewam, że i waszym, świadczą o tym, że jednak my idziemy ku komunii. To nie jest tylko kwestia tutaj lokalna. To tak wygląda w tej chwili na świecie, niestety. Niestety wygląda się, tworzy się bariery wejścia. Praktycznie jakakolwiek inicjatywa taka oddolna na coś więcej niż firmę założoną w okienku, to jest praktycznie nie do zrobienia. Ja obawiam się, że nawet gdyby ktoś chciał na przykład polecieć sam na Księżyc, miałby pieniądze na to, to mu po prostu na to nie pozwolą zwyczajnie. Ja się opieram tutaj na tym Mars One, na tym projekcie, który obserwowałem dosyć tak zaciekle, że tak powiem. I ja od razu zakładałem, że im nie dadzą, żeby cokolwiek zrobić, to ktoś tutaj zostanie uwalony, bo wtedy agencje kosmiczne nie mogłyby miliardów wydawać na lot na Marsa. Nie? Ja podejrzewam, że jeśli Klot ma rację co do misji księżycowych, to są dwa spiski, jedne mówią, że żeśmy nie wylądowali, tylko film nakręcono, a drugi, żeśmy wylądowali więcej razy. Ja podejrzewam, że tą pierwszą opcję to być może rzeczywiście nakręcili, ale nie po to, żeby zrobić jakiś wielki ten teatr, tak? Tylko po to, żeby ukraść te pieniądze, by tam potężne pieniądze przecież były w to wkładowane.
1: Wiesz co, tam oczywiście masz rację, natomiast jakby to, że świat dąży ku temu zdecydowanie, niestety nie oznacza to, że Ziemia stanie się jakimś rajem, gdzie armia robotów będzie zapierdalać, za przeproszeniem, na całą ludzkość. No niestety środki produkcji zawsze będą miały swoich właścicieli, one będą musiały w jakiś sposób powstawać, etc., etc. I ktoś, kto będzie właścicielem tych środków produkcji, czyli na przykład takiego przysłowiowego replikatora, będzie limitował do niego dostęp. To jest prosta sprawa. I niewiele jest w stanie, że tak powiem, taką osobę powstrzymać przed ograniczaniem dostępu do tego. Poza tym taki replikator też będzie miał swój, że tak powiem, ograniczony czas, w którym będzie tworzył, że tak powiem, daną rzecz. A w związku z brakiem ograniczenia dla ludzkich tak naprawdę potrzeb, to kolejka do tego replikatora będzie na tyle długa, że nikt nigdy nie dostanie tego, co będzie chciał. To jest tak samo jak z publiczną służbą zdrowia. Teoretycznie każdy ma do niej równy, nieodpłatny i nieograniczony dostęp. Dokładnie tak samo będzie w przypadku takich, że tak powiem, replikatorów. To jest mrzonka po prostu. Nawet zakładając możliwość...
3: Właśnie, bo chcę skorzystać z NFZ, także wiem coś o tym. Właśnie jestem na tapecie od NFZ-a i próbę wreszcie przestania z tego.
2: Jak stworzysz tyle replikatorów, żeby każdemu człowiekowi dać po jednemu, to wtedy dystrybuujesz do tego czasu. Jest obiekt zamknięty do tworzenia kolejnych replikatorów. Problem solved.
3: Nie wiem, czy
1: znaczy,
3: słuszne
1: jest. Biorąc pod uwagę ilość energii, która będzie potrzebna do tego, żeby replikator działał prawidłowo, to obawiam się, że jest to po prostu fizycznie niemożliwe. To przyczyło to po prostu prawem fizyki. Ja szukam tej audycji. Jak znajdę, to wyślę link. Tak, dokładnie.
2: Ja to słuchałem, tak, bo w każdym razie, bo wiem, o czym mówisz, tylko że już nie pamiętam dokładnie, nie jestem ci w stanie powiedzieć kontrargumentów na to, ale...
1: Wiesz co, szukam tego bardziej dla Etama, tak naprawdę, bo to on bardzo tutaj jest wielkim fanem post-scarcity ekonomii. Słucham? Nie, a tam nie jest anarchokapitalistą. Etam jest konserwatywnym liberałem z lewicowymi odchyleniami.
3: Nie, ja na siłę bronię, już to wam kiedyś tłumaczyłem, że ja na siłę próbuję znaleźć coś dobrego w czymś, co i tak jest, na przykład w tym 500+, tak, no bo ja i tak nie mam żadnego wpływu na to. Zrobili 500+, okłamali ludzie, że wszyscy dostaną, tak, nie dostali wszyscy, po prostu masło maślane, nie. Natomiast staram się, ponieważ to i tak jest, i tak ja nic z tym nie jestem w stanie zrobić, tak, no to staram się chociaż znaleźć jakieś pozytywne uzasadnienie dla tego, nie, coś, co jest dobre. Na razie jest dobre to, że podrożała moja gazeta, którą kupowałem za 5,99, a jest za 8,99 od tego miesiąca. Także taki jest efekt tego 500+, nie? Znaczy, że
0: tam co do,
3: jest... No mów, mów.
0: Co do tej twojej, gazety, to wiesz, 99,9% tego, co jest w tych gazetach, znajdziesz w sieci, tak? Także to ja się zastanawiam w ogóle, po co ty to kupujesz? Chyba już tylko i wyłącznie z sentymentu. Ale to pokazuje, jak siła marki.
3: Już ci wytłumaczę, uwaga. Wrażliwie niech zatkają uszy, bo na kiblu to czytam. Ja po prostu lubię czytać na kiblu.
0: No to i tak taniej by cię wyszło ściągnięcie PDF-a i wydrukowanie tego.
3: Nie lubię czytać na tych czytnikach, nie lubię. Po prostu muszę mieć papier, który...
0: Czy ja mówię o czytnikach? Etam, czy ty mnie słuchasz w ogóle? Czy ty słuchasz w ogóle, co ja mówię? Czy ja mówię o czytnikach? Ja nie mówię o czytnikach. Mówię, że taniej by cię wyszło wydrukowanie tego, rozumiesz? Kartka po kartce z PDF-a, to by cię wyszło taniej.
3: To nie jest to samo, bo to tak nie pachnie. Ja lubię ten zapach farby drukarskiej.
0: Dobra, poddaję się.
3: Wiesz, lubię mieć na półce. No, lubię mieć na półce i na tym CD mam jakieś programy, które już nie muszę szukać. Mam licencję na oryginały. Teraz wyszedł na przykład PowerTip Director 14, bardzo fajny program do montażu. Przyda się i to jest legalna kopia, którą mogę nawet używać komercyjnie, bo to jest taka bez ograniczeń. 8 zł, to ja i tak kupię, to bo to się opłaca, nie? Czy za 9, no nie za 8, za 9.

0: W każdym razie ja książek tak za dużo teraz nie czytam. Kiedyś to dużo czytałem, ale ponieważ właśnie, no, krótko mówiąc, toaleta to była moja taka czytelnia. Zresztą dużo osób z tego, co wiem, tak ma, że czytają książki. A się po prostu coś czytam, to potem ledwo wstaje. Jak się człowiek 2-3 godziny tak posiedzi i się wraz nie chce przerwać. Natomiast gazeta, no to wiadomo, czytam sobie jeden artykuł, drugi artykuł. Także no, tak mam, no to wiem, że dużo osób ma, bo znajomi, którzy czytają książki, mówią, wiesz co, ja mam tak samo, w łazience siedzę i czytam książkę.
1: No
0: to
1: i tak,
0: kiedyś
1: i tak
0: przyznał, że też tak robi.
1: I tak najprawdopodobniej nie będziecie tego słyszeć z Wudzem, żeśmy się umówili, że będziemy wprowadzać taką nowość, znaczy się ja będę wprowadzał. To będzie głównie spowodowane tym, że prawdopodobnie przez jakiś czas, może nawet dłuższy, będę pozbawiony sieci za jakiś czas, w sensie tego dobrodziejstwa ludzkości internetu. Boże, to będzie straszne, to ja nie wiem, to chyba zacznę polować na Jana. Może w końcu gdzieś na niego trafię, tak, żeby był bez telefonu komórkowego, żeby nie robił mi tylko zdjęć, tylko jednak żeby podniósł gardę, w co bardzo szczerze wątpię, ale trudno. To z Wudzem żeśmy zrobili takie, znaczy się ja zrobiłem takie postanowienie i żeby wprowadzić w podcasting nową jakość, ideę private podcastingu, w sensie moim jedynym słuchaczem tam w określonym temacie będzie tylko i wyłącznie Wódz. Nie wiem, jeszcze będziemy się nad tym zastanawiać, czy w sensie ja będę dla niego w określonej tematyce nagrywał podcasty. Jeszcze będziemy się zastanawiać nad tym, czy cokolwiek z tego, znaczy ja będę się zastanawiał, czy cokolwiek z tego będzie opublikowane, ale myślę, że to będzie ciekawe, w szczególności dla mnie, bo patrząc tutaj na ten czat i słuchając właśnie tego typu rozmów i przyglądając się, bo już nie słuchając tego, jak tutaj w cudzysłowie ubogaca nas swoją obecnością niejaki Jan, to stwierdzam, że nie ma sensu się produkować dla absolutnie wszystkich. To nie jest tak, że ludzie są równi, ale komuniści w to wierzą, no trudno.
2: No ja postuluję, żeby to puszczać dalej w miarę możliwości. Jak tylko to będzie, wiesz, odpowiednio i doszlifowane,
3: to ja postuluję, żeby to zakopać. I najlepiej, żeby Jacek się nie odzywał nigdzie, ponieważ nie ma nic mądrego do powiedzenia. A jak nie fajnie, jak ktoś, kto nie ma ani wiedzy, ani mównicy, żeby po prostu strzępił język, bo to wyjdzie po prostu z tego totalny bełkot, sedes albo paranormalium.
1: Trolle.
2: Spoko. Dobra, chłopaki, tym miłym akcentem myślę, że czas kończyć.
1: No, to fakt, to fakt. Czas kończyć. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś. Przynajmniej nie wyszło tak jak za ostatnim razem, gdzie jednak troszeczkę dałeś się porwać. A to, wiesz, nie jest to przyjemne zauważyć, że się frunie z falą gówna, tak?
2: Znaczy, mówisz o poprzedniej dyskusji na temat anarchizmu, amoralizmu, etc., etc.?
1: Tak, dokładnie.
2: Znaczy, generalnie...
1: No mów.
2: Znaczy, generalnie ta dyskusja mimo wszystko, że na końcu zeszła na dość niski poziom i to jednak, tak jak ci mówiłem, ona mi też coś dała. Więc...
1: No tak, w tym sensie, ja to rozumiem, w tym sensie ci dała, żeby nie dać się wpychać w takie rejony po raz drugi, tak? To ja to rozumiem. Ja już też parę takich dyskusji, no to Kunrad można powiedzieć, że nauczył mnie pod tym względem bardzo dużo, żeby nie dać się właśnie wpychać w takie, a też miałem podobne podejście jak twoje i to bardzo długo, nie tylko raz. Można powiedzieć, że później wyciągnąłem wnioski niż ty.
2: Ja bym akurat chętnie kontynuował tę dyskusję, tylko obawiam się, że tutaj Jan po prostu ma pewien problem z brakiem chęci do uzupełnienia wiedzy definicyjnej, przed którą się...
3: No i już rozmawialiśmy na ten temat.
2: Tak, wiem o tym, że rozmawialiśmy na ten temat, przed którą się właśnie mocno bronisz, Szkoda, bo
3: moim zdaniem to... Muszę być opozycjonistą, sorry, ale taka natura...
2: Trzeba się tego odnoszę wrażenie, że tutaj często się nie zgadzasz dla zasady niezgadzania się po prostu. Jest to też jakaś taktyka. Natomiast jakby ja podkreślałem w naszej krótkiej rozmowie na czacie argumentowałem, dla którego uważam, że jednak...
3: Mogę wrzucić całą tą historię, ponieważ ją zapisałem gdzieś albo na screenach, albo gdzieś w tekście będę miał, więc...
2: No nie, to nie jest jakby istotne, bo nie było, nie padło tam nic, czego bym nie był w stanie powtórzyć, prawda? Bo,
3: dumny z niektórych stwierdzeń, ponieważ obroniłem swoją tezę jak najbardziej i czułem się usatysfakcjonowany. Zresztą powiedziałeś wcześniej, że nie zgadzam się dla samego niezgadzania się. To, że się nie zgadzam dla samego niezgadzania się, to jest jedna sprawa, ale zazwyczaj staram się mieć jakieś poparcie od strony jakichkolwiek faktów.
2: No, to jest kwestia bardzo dyskusyjna, co powiedziałeś. Natomiast jakby to, dla której argumentowałem, powód, dla którego uważam, że jednak powinieneś po tą wiedzę sięgnąć, jest bardzo prosty. To jest kwestia czysto językowa. To znaczy o wiele łatwiej porozumiewać się, jeżeli posługujemy się tym samym językiem, tymi samymi pojęciami i tymi samymi definicjami. I ty twierdzisz, że czym twoja definicja miałaby być gorsza od definicji kogokolwiek innego? No oczywiście. Oczywiście jest to całkiem niezły argument. Moim zdaniem jest to kwestia czysto utylitarna, to znaczy jeżeli od razu operujemy konkretnymi definicjami, to nie musimy spędzić zbyt wiele czasu na tworzeniu tych definicji na samym początku dyskusji.
3: Po uzgadnianiu.
2: A właśnie. Dokładnie tak. Dokładnie tak, czyli jest to po prostu czasowo nieefektywne. I stąd mój postulat tego, abyś po prostu tutaj pewne braki w tej wiedzy, choć bardzo powierzchownie, mi zajęło to około 2 godzin, uzupełnił po prostu. Byłoby to fajnie i można byłoby nawet tą dyskusję kontynuować, pomimo tak jak mówię, że na końcu ona zeszła na psy, to jej początek był dość obiecujący.
3: Na matki wyszło, ale w sumie na psy matki podobno.
1: Wódz, jak to się stanie, to obiecuję ci, dam na tacę, serio. Dam na tacę, mimo że nie wierzę w ten gest, ale naprawdę, jeżeli to się wydarzy, to dam na tacę. I to nie jakieś tam 2 złote, czy ileś, tylko banknot rzucę.
2: Ja rozumiem, Jan, że to zejście na poziom matek to był raczej taki zwykły czanowy trolling, bez żadnych chyba podtekstów, znaczy tak przynajmniej zrozumiałem, tak? Chyba, że się mylę. To wtedy mógłbym się obrazić.
3: Któryś raz, ponieważ poszedłem po picie, po części nie słyszałem.
2: Wiesz, zakładałem mimo wszystko, że owa zmiana zdań dotycząca matek był zwykłym takim, no po prostu chamskim, nie wiem, trollingiem.
3: Nie byłeś w gimnazjum? Czy...
2: No właśnie nie. To jest, mógłbym zapytać tak, jadłeś kał?
3: Znaczy, wątpię, żebyś mi polecił teraz kał, ale to Jacek może.
2: Nie polecę, oczywiście.
3: Polecasz?
0: Ja kiedyś moczu spróbowałem jako dzieciak z nocnika. Pamiętam, że taki słony był i ciepły.
1: Powiem ci, Wódz, że Muppet to się stało od jakiegoś czasu takim radiowym bankartem. Już po prostu z tylu stron go kopią, że ponoć ostatnio, zresztą ty chyba tego słuchałeś, jak Potrzeba mówił, że zaczął ludzi od pedofilii wyzywać. A to ciekawe, to koleś, który strofował mnie na antenie, że to on tutaj jest brytyjskim gentlemanem i jak ja w ogóle mogę. No to rzeczywiście, spisał się brytyjski gentleman, niech go kurwa chuj strzeli.
3: Tomka zostawmy, bo Tomek to jest gentleman, który ma ukryte w piwnicy dzieci swoje i odkąd została wyjawiona prawda na jego temat i jego zapędów pedofilskich... coś mi tu wskoczyło, okej. Odkąd została wyjawiona prawda odnośnie jego zapędów pedofilskich, sam zaczął wszystkich wyzywać od pedofilii. I to się stało w momencie, kiedy wyszły twarde dowody na pewną sytuację jeszcze z 2012 roku, o czym zachęcam, żeby się dowiedzieć.
2: Okej. Tak jak już wspominałem, dla mnie to jest już koniec. Dobrze się gadało. Było żywiołowo.
1: No, do usłyszenia, wódz. Będę tam do Bajta od czasu do czasu mu przypominał, że jednak to, co zaczęliśmy na antenie, to jest warte dokończenia, nie?
2: A to już wiesz, że przypisywał nam.
1: No, bo tam wiele rzeczy w ogóle nie padło, które miało paść.
2: No, na szczęście komunizm 2.0 nie nastąpi za mojego życia.
3: A zobaczymy.
2: Niestety AKAP też nie nastąpi za mojego życia.
3: AKAP na pewno nie. A Jacek, mam takie pytanie do ciebie. Jak tam twoja gra, bo coś ucichło miało być i był scenariusz? Bo to nie tajemnica.
1: Dobranoc wszystkim.
3: Pa, pa.
0: No to na razie, lecimy, chłopaki, hej.

0: Rok 2025. Nieliczni słuchacze nocnego radia przeżyli. Wśród nich ja, mówiący te słowa, Krawiec.
1: Witam. Dobry wieczór. To była audycja Potrzeby. Luźne gadki dzisiaj, ale takie, aż się nie chciałem wtrącać, bo dużo nauki, dużo informacji, to mnie od razu boli głowa, jak czegoś takiego słucham. Wolę sobie Etama posłuchać na przykład, niż tego pieprzenia Potrzeby, takie jakieś naukowe bełkoty, to w ogóle nudne.
2: Rok 2025, nie 2025, dzbanie, gramatyka się kłania.
1: Jan Dzban. To ja. No, właśnie ten, coś mówiłem o tobie, że świetna audycja, bardzo dobra.
2: No nie próbuj teraz tego odwoływać.
1: No właśnie, jakbyśmy się zorganizowali, gdybyśmy musieli teraz... No, tak sobie wyobrażam, że gruchnęła taka wieść. Pamiętasz, jakie było, co się działo i poruszenie, jakie było, kiedy była katastrofa smoleńska? Jedni dzwonili do drugich, z samego rana telefony się urywały i każdy, kogo spotkałeś, się pytał...

0: A u ciebie wiesz już? Już wiesz, czy słyszałeś już? To może by coś wiesz w tym stylu było.
1: Wiesz co, ja akurat... wiesz co, to jest troszkę jak 9.11, że wszyscy, każdy wie, co robił w ten dzień, kiedy te samoloty przywaliły w owe wieżowce. Tak samo zapamiętałem i 9.11 i zapamiętałem również Smoleńsk. I pamiętam, że wtedy jechałem do swojej ówczesnej narzeczonej. Te historie już kiedyś pewnie opowiadałem, ale jest na tyle zabawna, że warto to przytoczyć. I czekałem na autobus na dużym dworcu i zauważyłem przede wszystkim najpierw poruszanie, takie dziwne poruszenie wśród taksówkarzy. Podbiegali do siebie, gadali między sobą i sobie tam żarłem hamburgera koło jakiejś takiej budki dworcowej. I podchodzi taksówkarz i mówi do sprzedawczyni: ty słyszałaś? No słyszałam. No żeby kaczka nie umiała latać.
0: Co straszne, jak w ogóle, no nie wiem, ja pamiętam, że się obudził mnie z rana jak zwykle kolega Jarek, no i tak głos mu trochę drżał, takie i poruszony był, no i pyta się: słyszałeś już? Mówię: co? Nie, nic nie wiem. No rozjebało wszystkich, no. Ja mówię: co, gdzie, ach kurde, ale numer, no serio? Nie, no jaja se robisz. Nie, no serio, stary, no wszyscy mówią normalnie, wszyscy, wiesz, w drobiazgi. No, a tak w ogóle, słuchaj, jak tam projekt? Bo klient już się niecierpliwił.
1: A tylko mi powiedz, kiedy przerzucamy, to jestem gotowy na przerzucenie owego projektu, więc wiesz. Powiedz tylko słowo, a będzie uczyniona wola twoja.
0: No, ale to nie, ja mówię, że kolega się zapytał o projekt, bo dzwonił kontrolnie i... A ty co mówisz, jaki projekt?
1: No, jaki projekt? Ja już skończyłem swoją część projektu, którą miałem skończyć na ten moment, więc wiesz...
0: Aha, no tak, ale to mówimy o różnych rzeczach. No, w każdym razie, no jakoś się potem rozeszło po kościach, nie każdego to tak strasznie poruszyło. Myślę, że dużo większe poruszenie by było, gdybyśmy się dowiedzieli na przykład, że połowa kuli ziemskiej jest rozwalona na przykład. To w ogóle jest
1: ja
0: to możliwe,
1: wyobrażam
0: coś takiego?
1: Dziki śmiech jakichś tam narodowców czy coś takiego. A dobrze, tak, skurwysynom z drugiej strony globu, nie? Śmiech płaskoziemców, to będzie najlepsze. Ha, ha, ha, nas tutaj nic nie sięgnie, bo oni są po drugiej stronie dysku.
0: I Ziemia w sumie miałaby wtedy kształt pączka z dziurką, jakby taka wielka asteroida walnęła z jednej strony.
1: Wiesz co, jeszcze tutaj wracając do kwestii smoleńskiej, przypomina mi się cytat z mojej byłej teściowej, która powiedziała: no to teraz się zacznie wojna polsko-polska.
0: No i prorocze słowa.
1: No i tak bardzo, no ale to można było mniej więcej, wiesz, w momencie, kiedy będziemy mieli przed sobą jakąś asteroidę i będziemy mieli, spoiler, niczego nie ma po drugiej stronie dysku, pytaj Mierzu, a skąd wiadomo, że niczego nie ma po drugiej stronie dysku, dlaczego tam nie mogłaby istnieć cywilizacja bliźniacza do naszej, a kontynuując wątek, w momencie, kiedy będziemy wiedzieli, że coś w Ziemi przywali, to tak naprawdę naszym celem będzie skitrać dziurkę i się w tej dziurce schować. Mi się przypomina w Worms Armageddon był taki scenariusz, że miałeś bodajże dwie czy trzy tury, żeby przygotować swoje robaki. Następnie następował deszcz meteorytów i potem dopiero wydobywałeś się z tego i wiesz, i wykonywałeś walkę. Dwie czy trzy tury, czyli mogłeś tam sobie dwa albo trzy robaczki z twojego zespołu siedmiorobaczkowego wydobyć. No i tylko wiesz, młot pneumatyczny i wkopujesz się jak najgłębiej, a potem się z tego dołu próbujesz wydobyć i jeszcze wywalić swojemu przeciwnikowi, który podobnie oczywiście też zagrał.
0: Świetna gra swoją drogą. Trzeba powrócić do robali. No właśnie, będziemy chyba jedli robale, jak kataklizm będzie. Tak zresztą przewidują niektórzy, że kiedyś się skończą surowce w postaci zwierząt, mówiąc językiem chrześcijan. No i co będziemy wtedy jedli? Robale. Jadłeś kiedyś robala? Ja nie.
1: Nie wiem, czy przypadkiem krewetka się nie zalicza pod robala. Ale takiego robala nie, ale kiedyś chciałbym spróbować smażonych mrówek.
0: Ale chrześcijanom nie wolno jeść robali. Są jakieś takie zakazy, że nie wolno jeść tego, co tam, co pełza i robalowate jest zaprawdę. Coś takiego tam było.
1: No to my przeżyjemy, a chrześcijanie nie przeżyją, no jejku, no.
0: Może my zjemy chrześcijan.
1: No to w sumie by rozwiązało parę różnych problemów.
0: Można chrześcijanin w galarecie, na przykład, no oni się poświęcą, bo oni lubią się poświęcać i zjemy chrześcijan. No tak, no czemu nie?
1: Tak, jeszcze tutaj tylko pijąc do czatu, Aldona raz do nas, z tego co pamiętam, podczas kociej audycji dzwoniła, słuchaj, uwielbiam twój głos i naprawdę chciałbym usłyszeć twój psychopatyczny śmiech. Natomiast wiesz co, jakiś czas temu słuchałem sobie jakiejś debaty Paranormalium, która, czy coś takiego, coś właśnie z tego sedesu, gdzie opowiadali między innymi o tym, jakby religie zareagowały wobec przykładowo lądowania kosmitów. No i tam różne teorie, że na każdej planecie to w jednej książce science fiction właśnie zostało przedstawione, że ta każda planeta z pewną populacją miała swojego własnego Jezusa i tak sobie latali bohaterowie od planety do planety. Za każdym razem była jakaś, wiesz, tam historia i tak dalej, ale za każdym razem ktoś tam ginął w dziwnych okolicznościach, stawał się Mesjaszem. I tak sobie badali. Natomiast tutaj też piję troszkę do papieża Franciszka. No co byś zrobił, kiedy by kosmici przylecieli? No bym ich ochrzcił, ale wydaje mi się, kurde, nie wiem. Nie wiem, czy chcę z tobą rozmawiać o religii w ogóle.
0: To się może źle skończyć,
1: ale jesteśmy na afterze, on nie będzie publikowany.
0: No, może nie być.
1: Grawitacja nie jest potrzebna, kiedy mowa o gęstości i sile wyporu, a tymczasem żegnamy się z profesorem Leniuchem, który nie jest w stanie wytrzymać naszej gadki. Wiecie, co mi się wydaje, że jednak jest w pewnej części populacji swego rodzaju głód transcendencji. I wydaje mi się, że prędzej czy później każda świadoma cywilizacja wykształci pewną religię, i w konsekwencji też tą religię zgasi. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak, że na odpowiednio dojrzałym poziomie zgasi ją niczym fajkę.
0: O, a Ladona pisze, że zabiła tarantulę dzisiaj.
1: To nie byłeś ty, to był twój kot.
0: Kurczę, no to groźne stworzenie, tarantula. Jak cię chapnie, to chyba jest jadowita i po tobie, tak?
1: Wiesz co, nie wiem, jak mieszkałem w akademiku, to miałem taką pluszową tarantulę z okresu dzieciństwa, trzymałem ją w terrarium i wszystkich straszyłem, po czym pewnego dnia powiedziałem, że mi uciekła, urwałem tej pluszowej tarantuli nóżkę i ją włożyłem między kasetony w suficie, strasząc wszystkich naokoło. Oj stary, to były piękne czasy.
0: Czemu mnie to nie dziwi? No właśnie, musimy tu się jakoś zorganizować. Trzeba wybrać przywódcę. Powinien to być ktoś powszechnie lubiany. Ktoś, kogo znacie od dawna.
1: Ja.
0: Przystojny. Nie mówię o tobie teraz. Obiecuję, że dam z siebie wszystko. Znacie mnie. Wiecie, że można, jak coś powiem, to już powiem.
1: Jak coś powiesz, to na pewno powiesz. Nie, jesteś bardzo spolegliwy. Jak powiesz, że czegoś nie zrobisz, to naprawdę tego nie robisz.
0: Myślę, że potrzeba mógłby być od porządków. Dbałby o porządek w bunkrze.
1: Nie, stary, ja jestem... Nie, ja jestem tutaj, wiesz, team liderem. Ja się nadaję na to. Ja mam umiejętności przywódcze, jestem w stanie wpływać na ludzi. Ty nie kombinuj, ty będziesz tutaj gotował dla nas.
0: W sumie dobra fucha zajmować się żywnością, bo ten, kto miesza, kto rozlewa, to zawsze najwięcej mu jeszcze tam zostaje. Ten, kto miesza. Czy ja będę mieszał? No, mógłbym być właśnie skarbnikiem, przechowywać wasze dobra. Co się śmiejesz?
1: Nie mógłbyś być skarbnikiem. Wąt z mojego bunkra.
0: No, także a kogo byście tutaj wybrali? Jacek Blacha był kiedyś ochroniarzem, to on by mógł być właśnie ochroniarzem. Ochroniarz ma przerąbane, bo nikt go nie lubi i w końcu skończy marnie, w końcu go pobiją. Jakieś kandydatury macie tutaj?
1: Morda wytrzyma, mi się wydaje. Postawiłbym Etama, bo on ma troszkę historii kulturystycznej, więc on spokojnie mógłby też pełnić rolę ochroniarza, ale też potrzebujemy oficera, który by nimi zarządzał.
0: Furiat się deklaruje jako stratek. Chyba stratek.
1: Ale kurde, ale co ty chcesz strategować? Ty będziesz naszą komórką, naszym moral oficerem, będziesz ludzi wierzących upewniał w wierze.
0: No właśnie, ksiądz jeszcze jest potrzebny, który zadba o potrzeby duchowe.
1: A ja bym jakiegoś imama na to wziął i bym wprowadził taki, wiesz, wprowadziłbym szaria w naszym bunkrze.
0: No. No, na księdza to oczywiście no, Bite Eater tutaj mógłby się nadać.
1: No, albo Furak, który co prawda dawno o nim nie słyszeliśmy, ale go pamiętamy. Furak mi się wydaje nawet bardziej by pasował. Bite jest odrobinkę za bardzo ideologicznie skręcony, więc nie wiem, czy to byłby dobry ksiądz.
0: Bite jest za bardzo hermetyczny i katolicki, tak jednoznacznie, a Furiat to bardziej chrześcijanin taki ogólny i to jeszcze tak nastawiony dobrze do innych wierzeń i religii. I on by tak, wiesz, Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek i wszyscy by zadowoleni byli. No, także może faktycznie. No, Bite Eater to jakieś taka funkcja naukowa. On dużo wie, według mnie nawet
1: taki
0: za
1: wulkanin
0: dużo wie.
1: Ze Star Treka, nie?
0: No. Kogo jeszcze w ogóle, kto jest potrzebny? Czy w ogóle jest nam potrzebna jakaś taka struktura? Zaraz musimy się organizować i wyznaczać przywódców. Za mało nas jest. W takich małych społecznościach to wystarczy jeden ktoś, kto jeden taki szef, czyli ja właśnie, a reszta ma się słuchać.
1: Jeden szef, czyli ja, ale struktura jest konieczna, ponieważ jeżeli tej struktury nie wprowadzimy, to się ludzie rozlezą po kątach. Wiesz co, był kiedyś film, który oglądałem na Netflixie, gdzie przeprowadzano eksperyment myślowy właśnie takiej katastrofy. I wiesz, na zasadzie co by się stało i zawsze nauczyciel miał jakiś as w rękawie. Typu, że on jako jedyny zna kod do wyjścia z tego czegoś. Jak się potem w filmie okazało, w ogóle zaspoileruję wam, bo tytułu nie pamiętam, więc kompletnie nie kojarzę. Potem się okazało, że on, ten nauczyciel i jedna z uczennic mieli romans i on po prostu tak jakoś tam ją, wiesz, szturchał, że tak powiem, w pupcie, żeby coś, wiesz, żeby ona tam z nim się zgodziła na współżycie i chuj wie co. Natomiast fajny właśnie eksperyment myślowy, co by było gdyby, że lądują na jakimś miejscu i cała fabuła zaczynała się od losowania postaci. Ten bunkier, tam było bodajże 24 osoby w klasie, ale ten bunkier był w stanie zapewnić życie 12 osobom. No i dowódca tego bunkra, który był tam odgórnie mianowany, który wylosował sobie rolę dowódcy bunkra, miał też pistolet, tak żeby odstrzelić osoby, które się w żaden sposób nie przydadzą. Okej, wylosowałem artystę. Wylosowałem projektanta mody. Wylosowałem inżyniera rakietowego. Okej, ale mam raka i umrę za 3 lata.
0: No właśnie, ty byś nam się w ogóle nie przydał, nie byłoby już komputerów, to co ty miałbyś tam z komputerami do hakowania, do programowania, to byś, a artysta taki jak ja, to wszystkim uprzyjemni tą egzystencję, ładnie pomaluje ściany w kwiatki, żeby się niebo namaluje wszystkim tam na ścianach, żeby się czuli jak na zewnątrz, zaśpiewam coś, prawda? Taki potrzeba, to po co nam w sumie? Tylko będzie żar i marudził.
1: Właśnie. A czekaj. Moment. Robię coś.
0: Nie, ja wiem, co ty robisz, nie. Czekaj, ja się rozłączam. Gdzie jest wtyczka od internetu? Żartowałem. takie żarciki. Tutaj, dobrze, że kamerki nie mam. No, ale w ogóle ja myślę, żebyśmy zdziwaczeli. Człowiek to dziwaczeje. Jak długo siedzi w domu, to ja po sobie to wiem, to dziwaczeje i dziczeje bardzo.
1: Tak, to jest, wiesz co, to wielokrotnie było przywoływane w różnych powieściach science fiction. Ja tutaj na czacie kliknijcie sobie w linka i odpowiedzcie, kto z nas zdechnie, ale to wielokrotnie było, jest coś takiego w science fiction jak loty pokoleniowe, czyli że mamy jakąś tam odległą gwiazdę, do której dolecimy przykładowo za 200 lat i mamy bardzo dokładnie wybraną pulę genową, mamy zaplanowane, kto się z kim będzie mnożył i tak dalej, ale jeżeli nad tym lotem pokoleniowym coś się po drodze stanie nie tak, ktoś na przykład rebeliancko sobie, wiesz, zrobi tutaj jakiś samizdat i pozwoli na zbudowanie własnej struktury, no to wtedy ten lot pokoleniowy się kompletnie rozpieprzał i też był serial, kurczę, Ascension się nazywał. Serial się nazywał Ascension, jeszcze wam nazwę na czata wrzucę, gdzie zbudowano, gdzie właśnie zbudowano taką rakietę pokoleniową, która miała docelowo odlecieć na odległą gwiazdę, ponieważ na odległą planetę, ponieważ spodziewano się zwyczajnie zniszczenia Ziemi, bodajże właśnie w wyniku jakiejś tam kolizji. Problem z tą rakietą był taki, że ta rakieta nigdy nie wystartowała i to był taki eksperyment. Także polecam sobie wrzucenie serialu Ascension i jak na razie mamy jeden głos, że potrzeba zdechnie i na nie mamy zero głosów na Krawca.
0: No widzisz.
1: Ale jakby tak nas w walce jeden na jeden, to byś się kurde nie pozbierał.
0: Wiedziałem, że mogę na was liczyć, kochani słuchacze. No, a jakbyśmy karali, jakbyśmy, no bo mówiłeś o szturchaniu w pupę na przykład, no załóżmy, że przyłapaliśmy takiego furiata, to taki przykład zupełny, że komuś tam zrobił krzywdę w pupę, to co byśmy mu zrobili za karę?
1: Znaczy, wiesz co, ja tutaj myślę o przede wszystkim o karach, które byłyby nauczką na przyszłość dla wszystkich innych, czyli ukarać kogoś dla przykładu tak tylko, żeby inni wiedzieli, żeby tego nigdy nie robić. Poszedłbym w chłostę, publiczną chłostę, przywiązanie kogoś do, wiesz, jakiegoś takiego drągala i publiczne wybatorzenie go tylko po to, nie żeby jego ukarać, ale żeby wszyscy widzieli, że on coś zrobił złego, on został ukarany i nie próbujcie tego samego. I myślę, że dla tych powodów nie powinienem nigdy być ojcem.
0: Rozmarzył się potrzeba. No,
2: cię wybatorzył.
0: Patożyciel jeden. No dobra, to jest dobra kara. Właśnie taka szybka, sprawna i upokarzająca taka bardzo. Ale mogłoby się zdarzyć, że niektórzy chcą właśnie tego i bardzo się garną do tego, żeby zostać w ten sposób.
1: Nie, słuchaj, naprawdę ja rozumiem środowiska BDSM bardziej niż się nawet spodziewasz i nikt nie chciałby zostać wybatorzony do krwi. Nikt. Absolutnie. To jest w ogóle poza nawiasem.
0: No tak. No to w sumie o co jeszcze? Trzeba by zadbać o rozrywki jakieś. Ping-pong na przykład, albo jakieś tam piłkarzyki z drewna dałoby się w sumie zrobić.
1: Pytaj Mierza bym wziął za takiego morale oficera, który by nam dostarczał rozrywek, który zarówno by nam dostarczał jakichś gier intelektualnych, jak również by zapewnił nam odpowiednią, nie wiem, bibliotekę chińskich bajek, które byśmy wspólnie oglądali. Moglibyśmy stworzyć nową historię, wiesz, opartą, cywilizację opartą na anime. Jedziesz z nami, mam chipsy.
0: No właśnie. Witamy Grzegorza, Grześka.
3: Cześć. To by zadam głupie pytanie, czy mnie dobrze słychać, bo dzwonię z telefonu i pierwszy raz...
1: Słychać dobrze oficerze do spraw sportu i kultury fizycznej.
3: No właśnie dzwonię, bo myślałem, że już audycja się skończyła, a wróciłem do słuchania po 20 minutach przerwy i... Włączyłem z powrotem radio i pierwsze zdanie, jakie usłyszałem z ust Krawca, a ksiądz?
0: Najważniejsza osoba w bunkrze naszym, który tu sobie właśnie organizujemy. Audycja potrzeby się skończyła, to jest afterek. I sobie zastanawiamy się tutaj, organizujemy się w naszym podziemnym nocnikowym bunkrze i decydujemy, kto jest za co odpowiedzialny, jak się bawimy, jakie kary sobie wymierzamy.
1: A tutaj Anon na czacie zaznacza, że pamiętaj, że też ciebie można wybatorzyć, potrzeba nie ma to jak wybatorzyć kata. Tak, jak najbardziej. Tutaj jak najbardziej batorzyłbym i dowódców, i wszelkiej maści oficerów, żeby wiedzieli, że ich stanowisko jest bardziej przywilejem niż nie wiem, czymś takim, co sobie mają oddolnie, tak? Że ich stanowisko zależy od tego, czy się odpowiednio postarają, by utrzymać to stanowisko.
0: No, tu znowu bym uważał na chrześcijan, bo oni lubią się tak wybatorzyć sami, mają takie baciki, to widziałem na filmie. To co prawda w średniowieczu było, ale to może my mogliby powrócić do tego i sobie tam
1: Wiesz co, sekta asetów miała swoje złote lata w okresie tej czarnej ospy, tak? W okresie czarnej śmierci, gdzie faktycznie udało im się jakoś przypadkowo wbić, że gdzie oni się pojawiali, to ta czarna ospa w jakiś sposób odchodziła. Oczywiście nie miało to żadnego pokrycia, po prostu albo trafili, albo ludzie sobie jakoś tam to uzasadniali i wręcz Kościół katolicki i jakiś kurde Pius był wtedy papieżem, nie pamiętam, wiem, jedno co pamiętam z tego, to jest to, że on się chronił przed czarną ospą, mając takie cztery znicze dookoła siebie, takie cztery potężne źródła ognia, którymi był cały czas otoczony, które miały go niby uchronić. Oczywiście to bardziej, oczywiście uchroniło go przed śmiercią tylko i wyłącznie to, że nie był poddany, nie był wystawiony na tego wirusa. Jednakże też Kościół tak myślał troszkę politycznie i w pewnym momencie wręcz sprzyjał tym ascetom, ale tylko i wyłącznie dlatego, że było politycznie dla nich nie... było dla nich nieopłacalne, było dla nich nieopłacalne, ponieważ ci batożnicy, ci asceci mieli tak zajebisty support ze strony ludzi, których odwiedzali, że ludzie autentycznie głęboko w nich wierzyli. I dopiero kiedy po kilku latach, kiedy ludzie zaczęli wątpić w tychże ascetów, no to wtedy Kościół stwierdził, dobra, asceci to chuj, wierzcie w Kościół, no i...
0: Z tego, co pamiętam, to tacy gwiazdorzy trochę z nich byli, że ludzie przychodzili sobie ich pooglądać. No ludzie w średniowieczu to rozrywki mieli fajne, nie? Chodź, synku, idziemy na egzekucję, bo wieszają dzisiaj z buja, a potem pooglądamy sobie, jak się biczują do krwi, chodź.
1: Poproszę te dwa duże kamienie, jeden płaski i woreczek żwiru.
0: A ty, Grześku, co sądzisz na ten temat?
3: Na temat batorzenia, biczowania i innych tego typu atrakcji?
0: No,
1: to jest.
0: Kneble.
1: Atrakcji. Okej, już będzie gorąco, dajesz.
0: Dildosy.
3: No, wszystko zależy, w jakim klimacie to się dzieje, tak? Ale w jakiej sytuacji. Ale jeżeli chodzi o ascetów, no to chyba wciąż jest to na świecie w niektórych obszarach, w niektórych rejonach świata praktykowane.
0: W PiSie. Tak.
1: Nie, no, ale są tacy ludzie gdzieś tam, nie wiem, gdzieś na Kubie, czy gdzieś w południowej Ameryce, gdzie co rok na Wielkanoc się krzyżują i dosłownie tam przebijają gwoździami i tak dalej.
3: Filipiny bodajże. Mhm.
0: Ukrzyżowanko. Fajna zabawa.
1: Ukrzyżowanko raz i obrzezanie dwa razy, proszę. I raz kastrację.
0: Jeden krzyżyk dla każdego. Następny. No właśnie, to dziwne nam rzeczy do głowy tu przychodzą, jak się staramy tu zorganizować. Ja też myślałem sobie, że fajne by było takie miasteczko z kontenerów zrobione. Takie kontenery, wiecie, blaszane, jak się używa do przewożenia różnych rzeczy, statkami na przykład. Można by zbudować z nich całkiem fajne, takie wygodne do mieszkania miasteczko. Trochę dziurek tam wywiercić, żeby wentylacja była.
3: Kiedyś nawet rozważałem taki projekt i to tak na poważnie, nawet szukałem działki, żeby kupić, na której bym właśnie takie małe, może miasteczko to jest za duże słowo, ale takie kilka domków ustawić i zrobić jako atrakcję turystyczną, żeby pod wynajem zrobić coś w takim klimacie...
0: Postnuklearnym?
3: Tak, coś takiego. I Baja. Myślałem pod kątem takim no, biznesowym troszeczkę bardziej, ale też przez to, że mi się bardzo podoba ją, podoba architektura kontenerowa. Bo jest bardzo dużo tego typu rzeczy, dużo ciekawych projektów tego typu jest i to jest bardzo fajna sprawa. Wbrew pozorom nie jest to bardzo drogie w realizacji, a można naprawdę świetne rzeczy zrobić. No i miałem taki pomysł, żeby gdzieś jakąś ciekawą działkę kupić. No tylko niestety no teraz jest problem ogólnie z czymś takim, ale może by się udało to w taki sposób

0: pieniędzy, żeby sobie ten remont wykończyć. I za co łaska mogłeś sobie przeżyć 24 godziny jako bezdomny. No dosłownie, że wiesz, w walizeczce zamykano twój telefon, portfel i tak dalej i wychodziłeś na miasto w towarzystwie jakiegoś tam bezdomnego, który ci będzie towarzyszył. Projekt okazał się kompletną klapą. To znaczy było parę osób, które zaryzykowało, dziennikarze, jest też film dokumentalny, który został tam nakręcony, ale nikt nie wytrzymał za dużo czasu, ale też bardzo często były takie sytuacje, że ci liderzy, ci bezdomni, ci faktycznie bezdomni, pensjonariusze tego domu dla bezdomnych, po prostu, nie wiem, była sytuacja, że po prostu poszli na puszki, żeby zbierać puszki na juwenaliach i z tych resztek z puszek się ów gospodarz tak najebał, że dostał drgawek i trzeba i musiał go pogotowie odwieźć.
1: Można by zrobić...
0: Słuchajcie, ja spróbuję znaleźć ten film w międzyczasie.
1: No dobra, ja tu też wkleiłem parę zdjęć takich kontenerowych różnych domów. Pamiętam, że były takie miasteczka faktycznie zrobione z kontenerów. No jak widać całkiem ładne rzeczy można zrobić, można sobie wywiercić dziury na okienka, tu tego. No trochę może być problem tam z wodą, z kubką, z internetem i tak dalej, ale za to jaki klimat.
0: Problem z internetem, problemy pierwszego świata, ja pierdolę. Wkleiłem wam na czacie linka do filmu Witajcie w bezdomności, gdzie jest właśnie pokazane zaranie tego projektu.
1: No to sobie chętnie potem zobaczę.
2: Na telefonie nie sprawdzę, ale co do Krawcza, co do zagospodarowania takich kontenerów, to w Japonii bodajże pod, nie pamiętam pod jakim miastem dokładnie, ale na obrzeżach jakiegoś dużego miasta jest hotel kontenerowy, składający się z takiej dużej przestrzeni, to jest takie miasteczko kontenerowe i one są w bardzo wysokim standardzie, internet, łazienki, wszystko jak najbardziej jest. Jest to chyba nawet hotel czterogwiazdkowy. Pięcio na pewno nie, ale nie wiem, czy cztero. Nie, jest w kontenerach i całkiem fajnie to wygląda.
0: Wiesz co, ja pamiętam, jak byłem kiedyś na wdrożeniu w Warszawie i to wdrożenie się przeciągnęło o jeden dzień za dużo i zostało mi polecone, żebym został w Warszawie, wynajęto mi pokój w hotelu pobliskim do firmy Warta, w którym to wdrożenie się odbywało. I tam pamiętam przede wszystkim bardzo ciasny pokój, ale najbardziej zapamiętałem łazienkę, która była w całości odlana z tworzywa sztucznego. Wiesz, kabina prysznicowa, umywalka i tak dalej. To wszystko był taki duży toj, tak? I strasznie mnie to, nie wiem, z jednej strony ani nie wiem, czy zniesmaczyło, czy ubawiło, ale coś, co na pewno bardzo zapamiętałem. Taka właśnie standaryzacja jednolitych... Okej, zaraz będę kończył, bo mój kot odpierdala. Jednolitych takich odlanych dosłownie z plastiku mieszkań.
1: A co się dzieje z Magrawem? Co on robi?
0: A nie wiem, posłuchaj sam. Miał?
1: No miałknął sobie.
0: No, coś mu nie leży. Dobra, słuchajcie, ja będę uciekał powoli. Także przechodzę na odsłuch, trzymajcie się, jutro wrzucę audycję, bo się będę zaraz zawijał spać, jak tylko utulę mojego kota do snu, a co do samogwałtu, tak, polecam wszystkim. Na razie, trzymajcie się, cześć.
1: Cześć. No to potrzeba zniknął, zostaliśmy sami.
2: A teraz ty jesteś hostujący, nie potrzeba, bo ja myślałem, że jest kontynuacja w ogóle audycji, że to przeciągnęła się audycja potrzeby.
1: No nie, no mówiłem, że afterek, że skończyła się już audycja potrzeby i sobie teraz tutaj gadamy luźno, audycja nie nagrywana. Jak ktoś by chciał do nas dołączyć, to zapraszamy tutaj na antenę Nocne Radio Skype i temat w zasadzie jest taki, no różne takie postnuklearne może rzeczy właśnie. Może się za coś podpytam, czy ty wierzysz w taką, czy Myślisz, że mogłaby się sprawdzić taka wizja świata, jak jest przedstawiona na przykład w najsłynniejszym, chyba w jednym z bardziej znanych filmów postnuklearnych, czyli

0: w Mad Maxie?
1: Wiesz co, zaraz ci na to odpowiem, tylko mam techniczne pytanie. Czy możesz mi powiedzieć, bo ja pierwszy raz przez telefon dzwonię na Skype'ie i nie wiem, czy mam kamerę włączoną. Czy możesz mi powiedzieć, czy mam kamerę włączoną, czy mnie widać, czy nie?
0: Nie masz.
1: Okej, okay, bo dobra, to teraz musi. Dobra, okej, okay, to teraz przepraszam za takie
0: nie,
1: odejście
0: spoko.
1: Od tematu.
0: Się upewnić,
1: bo nie znam technicznej strony aplikacji Skype'a mobilnej. A co do Mad Maxa, no tak, jak najbardziej. Myślę, że jest to możliwe do zrealizowania i to. Tylko no coś musiałoby się wydarzyć, tak? Czyli no musiała być jakaś wojna nuklearna i myślę, że miałoby to jakąś szansę realizacji. Natomiast no, sam zauważ, że jak się dzieją jakieś katastrofy, jakieś kataklizmy, no to nie jest to może na jakąś taką bardzo szeroką skalę, ale gdzieś tam na małą skalę czasami ludzie zatracają jakąś odrobinę człowieczeństwa w sobie, gdzieś się tworzą jakieś dziwne grupy, dziwne, nietypowe zachowania. No, można to zaobserwować, będąc w centrum jakiegoś poważnego kryzysu, bo nie mówimy o jakichś tam, nie wiem, że gdzieś, nie wiem, jakieś coś się stało, ale jakiś poważny kryzys, jakaś wojna, kataklizm, no różne rzeczy się dzieją, więc myślę, że jak najbardziej, gdyby doszło do wojny nuklearnej, mógłby się spełnić taki scenariusz, w którym to, no może nie dokładnie to, co w Mad Maxie, ale podobne klimaty mogłyby mieć jak najbardziej miejsce.
0: No tam poszło, zdaje się, o to, że się skończyła zwyczajnie ropa i ludzkość zaczęła się o surowce ostro trachać. Jakoś tak to chyba było w Mad Maxie. I faktycznie taka wizja, że jest dużo różnych band, no bo nie działa już i policja, i wojsko, potem jak już wszystko jest takie wyniszczone, no to można się spodziewać, że ludzie zaczęliby się organizować w takie gangi, które by napadały na innych, no bo ciężko jest sobie coś wypracować, zasiać, prawda? No to wszyscy źli ludzie, których pewnie jest większość, by się organizowali w te bandy i napadali na słabszych. A jakby ci się słabsi skończyli, to walczyliby ze sobą. Tutaj właśnie propozycja na czacie, co robi potrzeba teraz. Czy struga Pinokia, czy gra na fujarce, czy szturcha pingwina może, a może głaska pytonga, albo marszczy Freda, to już chyba było. No właśnie, taką można by ankietę zrobić, co robi teraz potrzeba.
1: A kot był tylko wymówką.
0: Właśnie, o tak jakoś nagle mu się zachciało, nie? Tak strasznie. No, spoko. Ja, słuchajcie, też muszę kończyć. nie, no, jeszcze chwilę posiedzę. Pałuję Wiplera, tak potrzeba napisał.
1: Ja nawet nie wiem, kto jest na czacie, więc ciężko mi kogoś może zachęcić do zadzwonienia. Nie wiem, czy może mi podpowiesz, czy jest adwokat na czacie, może adwokata wywołam, który wczoraj nie mógł, ani ostatnio coś nie mógł dzwonić, bo coś tam mu przeszkadzało.
0: Chyba ja. Adwokat był dzisiaj, ale tam troszkę tam iskrzyło między nami coś tam. Ostatnie, co widziałem, co do mnie napisał, to coś tam, że jestem żenujący, powinienem się wstydzić, głupek, debil i gdyby był moim ojcem, to by mi na gołą dupę. Coś takiego tam napisał. No, jak zwykle, zgadnij, o co się pospieraliśmy. No, zgadłeś.
1: O co?
0: No, o to, o co zawsze się tu kłócimy w nocnym radio i o co są największe awantury.
1: No, nie wiem, no takich sporo, nie wiem, Kościół katolicki?
0: No, bingo! No, ogólnie, wiara, Bozia, to zawsze nas bardzo poróżnia. Ja myślę, że w tym naszym bunkrze mogłoby dojść do takiej samozagłady, że zaczęlibyśmy się okładać, bo właśnie czy Bóg jest, a jeśli jest, to dlaczego go nie ma? I tam i to by była ostateczna apokalipsa. I taki adwokat, albo furiat, albo bite eater jakby dogorywali, to jeszcze by powiedzieli i sprawdziła się przepowiednia apokaliptyczna. No i by byli zadowoleni, że apokalipsa tu się stała. No a stałaby się właśnie przez tą wiarę. To jest taka samospełniająca się przypowiednia. Sama wiara doprowadzi do apokalipsy. Może właśnie taka będzie apokalipsa, że się pokłócimy, który Bóg jest najmojszy. Czy Allah, czy Nasrallah. I się powybijamy, a tak i to będzie takie totalnie bez sensu, bo tak naprawdę nie ma żadnego z nich. Ani Zeusa, ani Odyna, ani Jahwe.
1: A tutaj chyba ktoś trafnie zauważył na czacie, bo sobie tableta jeszcze odpaliłem obok, żeby widzieć jednak czata. Czat to, że adwokat chyba nie jest.
0: Halo? No i chyba się zaczęła apokalipsa właśnie tam, gdzie Grzegorz mieszka, bo...
1: Zwyczajnie konserwatywny po prostu w pewnych aspektach, ale absolutnie nie jest kościółkowy bardzo.
0: Okej, okay, przez chwilę cię ucięło, ale było słychać końcówkę wypowiedzi. No tak, on jest, wiesz, niewierzący, ale on tak jak profesor Wolniewicz świętej pamięci, on jest niewierzący, ale będzie bronił Kościoła do ostatniego tchu.
1: Ja tutaj sprawdzę, bo coś mi się tu dziwnego dzieje w mieszkaniu. Już wiem co. Siedzę w mieszkaniu, a się okazało, że mam drzwi otwarte i to nie, że nie zaklęknięte na klucz, tylko po prostu otwarte na korytarz.
0: No to fajnie. Zobacz, czy ci nic nie zginęło.
1: Bo coś trzaska, bo coś trzaska, wiesz, i się okazało, że to po prostu przeciąg jest, bo mam okna pootwierane i po prostu drzwi trzaskały, a mi się tak zdarza. Ja potrafię tak pójść spać i mieć drzwi otwarte, albo nie wiem, pójść, nie wiem, wyjść spod prysznica i chodzić tak po mieszkaniu i mieć drzwi otwarte na oścież, na korytarz.
0: No proszę.
1: A mieszkanie mam nie za duże, więc gdzie nie idę, to przechodzę obok drzwi i nie wiem, jak ja tego nie zauważam kompletnie, nie mam pojęcia.
0: No nie trzeba się wstydzić, nic co ludzkie nie jest nam obce. Jak ktoś tam nawet zobaczył, to co?
1: No, mam jedną sąsiadkę, która powiem ci, że jakby zauważyła, to wcale bym się nie pogniewał. Tutaj ktoś na czacie powiedział, że Kasia mogła ci wejść, Grzesiek.
0: Raczej on mógł wejść w... Nie, nieważne. Co piszą? Właśnie. Ja bym się ucieszył, gdyby był koniec świata, bo nie musiałbym spłacać kredytu do końca, a trochę mi zostało jeszcze. Jeszcze bym wpadł do banku uzbrojony w pałę, w kask i bym się zemścił za te wszystkie na tych banksterach wstrętnych, wyzyskiwaczach. Nawet mi kredytu nie pozwalają spłacić. Dzisiaj miałem znowu z tym problemy. Tam jest ze wszystkim w tych bankach zawsze pod górę i zawsze są schody i kłody pod nogi i nie może pan, musi pan zweryfikować, nie proszę pana, musi pan pierw zadzwonić na specjalny numer, nie proszę pana, pan tego konta nie zamknie, nie proszę pana, pan tu ma odsetki od odsetek i to się, zanim pan je spłaci, to musi pan otworzyć konto i numer rachunku jest tu inny i imię panieńskie matki, data urodzenia. Nieprawidłowa odpowiedź, jestem zmuszona rozłączyć się z panem. Proszę o udanie się do najbliższej placówki, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ja już z nimi tak gadam, już po prostu przeklinam i się drę na
1: ale
0: nich.
1: Ale to chyba przed telefon chciałeś zamknąć kredyt, czy w placówce byłeś?
0: Nie, to długo by opowiadać, tak nie chcę za bardzo się tu, wiesz, wdawać w takie rzeczy, bo się denerwuję i ręce mnie chodzą po prostu. Bym się zemścił na tych banksterach. Wiesz, kiedy oni robią wszystko bezproblemowo i kiedy przychodzisz i chcesz kolejny kredyt wziąć, to wtedy jest szybciutko. Proszę bardzo, proszę usiąść, proszę bardzo, długopis, tylko tu pan podpisze, dziękuję. Proszę bardzo, już pieniądze są na pana koncie.
1: A to prawda, bo powiem ci, że ja chciałem zamknąć konto, na którym dotyczy tego samego banku i dotyczy dwóch różnych firm moich. I było tak, że na jedną firmę chciałem zamknąć konto, na które nie było używane przez nie 3 lata i to było w ogóle konto oszczędnościowe, a nie normalny rachunek bieżący firmy. chyba przez 2 lata mi je zamykali, bo 2 razy im się nie udało, dopiero za 3 razem gdzieś przypadkiem się wydało, że na drugą firmę dalej mają jakieś moje konto, a na drugą firmę, jak brałem kredyt inwestycyjny, to nie ma problemu, ja do pana przyjadę w dowolne miejsce we Wrocławiu, niech pan tylko powie, możemy się spotkać w McDonaldzie, nawet to nie jest problem, na parkingu w samochodzie, gdzie pan chce, przyjadę, dokumenty przygotuję. Nie ma pan pieczątki? No nie ma problemu, ja już kiedyś dla klienta sam wyrobiłem pieczątkę, mogę dla pana wyrobić pieczątkę. Nie ma właśnie, problemu.
0: Dokładnie, tak to wygląda. Też jak coś ci chcą wcisnąć, to dzwonią i witam serdecznie, czy mogę zająć panu minutkę? A jak dzwonią, żebyś, bo na przykład zapomniałeś tam kredytu spłacić i już minął 1 dzień, to dzień dobry. Proszę pana, dzwonię z banku i nie spyta się już, czy ma pan czas, czy cokolwiek tam, tylko nie ma. I wiesz, jeszcze na tobie zarabiają, bo jak masz jakiś tam dług, to on jest zawsze oprocentowany, więc dzisiaj nawet powiedziałem kliencie, proszę mi nie zawracać głowy, ten dług jest oprocentowany, bank nam nie zarabia i co to za pytanie w ogóle, czemu pan nie zapłacił, co to panią interesuje? Ona, proszę pana, jestem od tego, aby to bla, bla, bla, bla. Mówię, no to proszę cierpliwie czekać, będę miał ochotę, to przyjdę. Musi się pan zadeklarować. Mówię, ja się nie zadeklaruję. I tak, wiesz, rozmawiam z nimi, bo mnie strasznie drażnią, denerwują. To są bardzo źli ludzie, uważam. Ktoś powinien z nimi zrobić porządek.
1: Bankowi generalnie jest na rękę, żeby płacić zawsze odrobinę po terminie. No nie żeby przeciągać jakoś bardzo, ale odrobinę po terminie na tyle, żeby mogli koszty doliczyć, z tego względu, że aktualnie no niestety stopa lombardowa jest tak niska, że bank może doliczać no bardzo niskie odsetki w skali roku. Prowizje też mają ograniczane, no więc bankowi jest na rękę, żeby móc kredytobiorcę poobciążać kosztami tylko po to, żeby no zwiększyć swój zarobek, no bo dla nich niestety obecnie maksymalne oprocentowanie, a mówię o oprocentowaniu, a nie prowizji, to jest 8% w skali roku bodajże, plus prowizje mogą przy kredycie konsumenckim 20% maksymalnie dać, no to nie jest już tak atrakcyjne, jak kiedyś dawali kredyty, gdzie mieli łączny koszt jakieś kilkaset procent RSO tak naprawdę. Więc no im jest w sumie na rękę, żeby ktoś nie płacił, żeby ktoś się spóźniał zawsze z ratą albo z dwiema. Im to jest jak najbardziej na rękę.
0: No dokładnie, i tak powiedziałem kliencie. No i też wiesz, na przykład jak miałem zajęte przez komornika konto, to założyli mi konto techniczne, ale potem jak już to spłaciłem, to nie mogłem dalej mieć tego konta, żeby wygodnie sobie i bez żadnego ryzyka spłacać ten kredyt, po prostu wpłacając zawsze na konto techniczne, bo nie. I to jest tak cały czas coś tak bezsensownego wymyślają. Chcesz, wiesz, ktoś przychodzi za ciebie, żeby tą ratę na przykład zapłacić, to też nie. Ty musisz sam przyjść i zapłacić. No żeby ich tak obesrało po prostu, wiesz? Lichwiarze zasrani. A tymczasem mamy tutaj głosowanie, czy potrzeba zdechnie, czy krawiec zdechnie i jest 3 głosy, że potrzeba zdechnie i 2, że krawiec zdechnie. Pierwszy przy apokalipsie, takie głosowanko tu. Ankieta.
1: A to jest głosowanie gdzie? Na czym można zagłosować?
0: A tu wklejam linka, proszę bardzo. Na kogo zagłosujesz? Kto pierwszy zdechnie?
1: No zaraz się zastanawiam. Okej, jest 60% na potrzeby, no to przydałoby się wyrównać, co?
0: No, ja chyba pierwszy zdechnę. Potrzeba to jest taki cwaniucha, to on jakoś się tam się zakręci, jestem
1: myślałem,
0: artysta wrażliwy.
1: Myślałem, że jest błąd w ankiecie i można was obu oznaczyć, ale niestety nie.
0: No widzisz. No właśnie. I to też myślę, że jakby była taka kryzysowa bardzo sytuacja w postaci apokalipsy, czy to apokalipsa zombie, czy postnuklearny świat, no to z ludzi wtedy by wyszło to, co najgorsze i wsadziliby sobie w kieszeń takie rzeczy jak współczucie, duma, wszystkie te jakieś lepsze cechy i by się stali takimi rozrabiakami wszyscy, tak mi się wydaje. wiesz, łatwo jest być okej, okay, jak się żyje w miarę komfortowo, nie? Ja to bym bez internetu chyba jednego dnia nie wytrzymał, bym tak pełzał po ziemi i nie mogę odebrać maila.
1: Myślę, że ogólnie wiele osób ma niestety taką złą przypadłość, że jak nikt nie patrzy i nikt nie ocenia, to już nie postępują właściwie, tak? Czyli myślę, że gdyby sytuacja była właśnie taka apokaliptyczna, gdzie no już nie byłoby prawa, nie byłoby przestrzegania tego prawa, nie byłoby konsekwencji za robienie, nie wiem, za kradzieże, rozboje i tak dalej, no to myślę, że więcej osób by się na takie rzeczy zdecydowało niż obecnie na przykład.
0: A tymczasem adwokat napisał na czacie: chciałbym dodać, iż nie darzę sympatią Krawca. Nie, to napisał nie darzę sympatią Krawca i jednocześnie będę lobbował za chrześcijaństwem w nocnym radio. Tak napisał.
1: Ale sobie wyobraź, że teraz, to jest after. No, to myślałem, że nagrywana audycja i potem ktoś tego wsłuchuje.
0: Nie, na szczęście nie. Jak to nie umiem czytać? Przecież dobrze przeczytałem. On mnie nienawidzi. No właśnie. Ciekawe, jakby się zachowali wierzący. No na przykład muzułmanie to by sobie zaraz dorobili i ideologię, że nastał czas dżihadu i trzeba ścinać niewiernych, żeby zrobić miejsce dla sług Allaha. Pewnie. A chrześcijanie by się bardzo zamknęli pewnie we własnych enklawach, bo by ich ten świat przerażał bardzo i byłby dla nich straszny i by ze sobą bardziej tak byli, to myślę. I może każdy chciałby wtedy żyć faktycznie w takiej... No może by się okazało wtedy, że chrześcijaństwo jest super, bo każdy chciałby żyć w tych chrześcijańskich enklawach, bo tam byłoby, wiesz, współpracowaliby ze sobą, tam by sobie jakąś rzepę hodowali, coś tu, tam, tego... No, a pozostali by się tłukli, napadali, gwałcili się w pupę, nie?
1: Ale to nie jest wykluczone, że tak by było.
0: No.
1: I wtedy może Krawcze zostałby chrześcijaninem.
0: No, i bym wtedy mówił, mówiłem okropne rzeczy, ale nastąpił dzień, że przejrzałem na oczy. Jezus mi to umożliwił.
1: Znaczy potrzeba chwili bardziej niż Jezus, myślę.
0: Taki koniunkturalista, nie? Że nagle przychodzę do was, bracia, wiem, byłem grzeszny, ale teraz już wiem, kto jest prawdziwym Panem.
1: Ja kiedyś tak sobie zażartowałem, że ludzie starsi są koniunkturalistami, bo starsze osoby bardzo często chodzą do kościoła właśnie dlatego, że już im się zbliża ten kres życia i zaczynają rozważać, a może jednak coś tam później jest, no to zacznę chodzić do tego kościoła i się codziennie modlić.
0: No.
1: Nie zauważyłeś, że może tak jest czasami?
0: No jest, jest. Ale to jest, bo im to dodaje, tak wiesz, sił trochę, obecność w jakiejś społeczności. Trochę się taki staruszek porusza, pośpiewa i faktycznie potem, jak to się mówi, naładował sobie akumulatory i coś mu tam się z organizmem dzieje takiego, że dostaje lekkiego powera i on jest przekonany, że to właśnie Pan Bóg, nie? Chyba tak jakoś to jest. O, tu Aspreol się pojawił, chyba go nie było dłuższy czas, tego jego mościa, i pisze o Ragnaroku. Jak nastanie Ragnarok, to na ten wypadek noszę przy sobie scyzoryk. To też to dopiero wojownik z ciebie, bo chce umrzeć z bronią w ręku. No to nie wiem, czy to się kwalifikuje, śmierć ze scyzorykiem w ręku, jako taka wikińska śmierć z bronią w ręku. To za małe jest na broń. To jest... narzędzie jedynie, no a jak z młotkiem? Ciekawe, czy jak wiking umrze z młotkiem w ręku, to idzie do Walhalli, bo umarł z bronią w ręku. Nie, to wtedy idzie do nieba i wita go cieśla Jezus. Mówi, o, widzę, że z młotkiem umarłeś i tu hebel jeszcze masz. No właśnie. Nie no, chrześcijanin to umiera. Z czym właśnie w ręku umiera chrześcijanin? Z różańcem, jak katolik. Albo na przykład z krzyżem w ręku umiera. Albo nic nie może w rękach trzymać, bo ma tak ręce rozpostarte i przybite gwoździami.
1: Z penisem. Przepraszam, Krawcze, czy widziałeś najnowszą ankietę?
0: Już patrzę, już patrzę.
1: Co pana najbardziej bawi? Jak pijany krawiec sobie głupi ryj rozwali, czy jak pijany potrzeba sobie głupi ryj rozwali? Na razie krawiec prowadzi 5 do 2.
0: Dobre, dobre. No, no i tutaj widać, że jestem śmieszniejszy, jak sobie głupi ryj rozwalę. Widzicie. To jednocześnie byście chcieli, żebym sobie łeb rozwalił, głupi, ale potrzeba ma umrzeć pierwszy. Czyli ja tylko lekkie obrażenia, a potrzeba śmierci.
1: Trzeba umiera, a nie, remis był między wami. Ostatnio jak sprawdzałem, to był remis.
0: No jest, idziemy łeb w łeb. Nie wiadomo, który pierwszy zdechnie. Łeb w łeb idą.
1: Nie mogę się zdecydować, którego z was zlikwidować.
0: Właśnie. Fajnie był pokazany świat w filmie Mad Max Fury Road, ten ostatni Mad Max, taki surrealistyczny wręcz trochę ten świat był jak dla mnie, bo ten taki gitarzysta na gumach jakiś grający metal czy tam jakiegoś hard rocka, ci tacy skino podobni żołnierze, te samochody takie pospawane z kilku, no niesamowicie to wyglądało. Jednocześnie nowe zupełnie reguły gry i wiesz, i tak społeczność, która się jakby poskładała od nowa i własnego ma dziwnego wodza, no i takie fajne to było, fajne. I w ogóle tam i muzyka świetna i takie, to taka postnuklearna opera trochę.
1: Ja jakimś fanem wielkim Mad Maxa nie jestem. Nawet nie oglądałem tego filmu, o którym mówisz. Natomiast z filmów takich postapokaliptycznych, które ostatnio oglądałem i które mówimy o seriach już, to które oglądałem wszystkie filmy, no to jest seria Planety Małp. I najnowszą bitwę o Planetę Małp oglądałem i no nie jestem zachwycony niestety.
0: Mówisz? Nawet też nie widziałem tego. Mówisz, że jest serial Planeta Małp.
1: Czyli nie, że serial, tylko że seria. Ja mówię seria o serii filmów. Dla mnie to jest jak serial, bo już tych Planet Małp było, nie wiem, 8, 9, bo ja mówię łącznie z tymi najstarszymi jeszcze, bodajże z lat 70. No bo Planety Małp jestem fanem i już tak oglądam trochę z kronikarskiego obowiązku. Pewnie wszystkie serie, które będą wychodzić do końca mojego życia, Planety Małp, to będę chodził i oglądał do kina. Ale jakoś od dawna mnie nic nie zachwyciło. Chyba od tej wersji Tima Burtona nic jakiegoś specjalnego wrażenia na mnie nie zrobiło. Choć no efekty specjalne są bardzo fajne, tylko że ta ostatnia część troszeczkę uważam, że nie wykorzystali potencjału, bo akurat sam zamysł był bardzo fajny, miał ogromny potencjał, bo jest o takim więzieniu dla małp, nie? Trochę taki małpi skazani na Shawshank.
0: Oh.
1: Ale no, nie wykorzystany został chyba tego potencjał do końca. Ale oczywiście jak to wszystkie obecnie filmy, które są w częściach nie wiadomo ilu robione, to oczywiście film się kończy w momencie takim otwierającym pole do rozpoczęcia kolejnego filmu.
0: Nie o taką planetę małp walczyłem, pisze Pytajmierz. A Spreol pisze, zagłosowałem na Krawca, bo on jest bardziej miększy. Nie pisze się bardziej miększy, tylko albo miększy, albo bardziej miękki, panie analfabeta. jest, da się podpuścić i dadzą mu łomot. I w tym momencie powinieneś bana dostać, żebym ci udowodnił, że jestem twardy, ale jestem chyba faktycznie miękki, bądź nie umiem cię zbanować. No, a taki najbardziej srogi i przygnębiający film postnuklearny to pewnie jest Droga, The Road, na podstawie książki. I tam jest przedstawiony taki świat wyniszczony totalnie, gdzie już nie ma przyrody, za bardzo wszystko takie zeschnięte, wypalone, grasują jakieś bandy, w tym bandy kanibali, którzy cię mogą potem schować do piwnicy i sobie odkrawać, wiesz, to nóżkę, to rączkę. I taka strasznie przygnębiająca rzeczywistość, nie ma tam nic z tych fajnych rzeczy, które sobie oglądamy na filmach postnuklearnych i które nas bawią, czyli jakieś fajne fury i pościgi. Nie ma żadnych tam, jak ktoś ma samochód, to już jest lord i to cała banda ma taki jeden wielki, jakąś ewentualnie ciężarówkę i to wszystko. No taki bardzo smutny świat i ja myślę, że to jest najprawdopodobniejsza wersja, jeśli dojdzie faktycznie do kataklizmu jakiegoś.
1: Wiesz, no już w historii mieliśmy przypadki takie, gdzie w momencie bardzo poważnego kryzysu, wojny i głodu dochodziło do masowych aktów kanibalizmu i to tak całkiem niedaleko od nas.
0: No właśnie, albo epidemia czarnej ospy, nie? Jak była w Europie, no to dla ludzi też to był taki kataklizm. Wtedy wymarło jakieś chyba 20% w ogóle całej tej, no w ogóle wszystkich, wszystkich, co żyli, nie? No to straszne, no wyobraź sobie, że idziesz i widzisz takie miasta pełne trupów, nie? Zgniłych, wszędzie smród, szaro, gówna leżą. Taki koniec świata dla tych ludzi, nie? Albo jak te potopy jakieś większe były, o których tam różne święte księgi wspominają, pewnie były takie, które, wiesz, objęły jakąś większą
1: ja myślę, że to, co nam historycznie i geograficznie jest bardzo bliskie, no to wielki głód na Ukrainie.
0: Właśnie. Stalin, nie? Stalina. Tam zagłodził, no.
1: No tak, no, szacunki, no powyżej 4 milionów osób zginęło z głodu, były akty kanibalizmu i to podobno dosyć nie takie rzadkie. I kiedyś czytałem sobie różne relacje, opisy z kronik policyjnych, no właśnie znalazłem kiedyś ciekawe artykuły właśnie o, gdzie autor tego podpierał się właśnie różnymi kronikami policyjnymi, milicyjnymi z terenów Ukrainy ówczesnej, gdzie te akty kanibalizmu były odnotowywane. Właśnie były sytuacje takie, że na przykład dziewczynka zmarła na jakąś chorobę, no i rodzice zamiast ją pochować, to ją na przykład trzymali, jej zwłoki sobie odkrawali po kawałku.
0: No masakra. Jak takie coś przeżyjesz, to już nie wracasz raczej do stanu poprzedniego.
1: No nie, no, tam były opisy. Naprawdę, jeżeli ktoś jest w stanie czytać takie rzeczy, no to polecam się właśnie zapoznać z tym materiałami, z tym całym zdarzeniem, które miało miejsce i z opisami tych aktów kanibalizmu na Ukrainie i to tak niedawno, no bo to były lata 30, więc no nie tak dawno. Gdyby tak spojrzeć pod tym kątem, no to nie jesteśmy wcale aż tak odlegli od takich wizji filmowych, gdzie w momencie, kiedy dochodzi do wojny, do głodu, do jakiegoś kataklizmu, ludzie niektórzy posuwają się już aż do aktów kanibalizmu.
0: Ano, albo taki na przykład Wołyń, nie? Dla mnie, wiesz, dla ludzi wtedy też to, no wyobraź sobie, że widzisz całe palące się wsie i wpada ci jakaś banda, która cię w tak bestialski sposób zabija i dzieci twoje tam nabija na widły, czy tam, wiesz, gorsze rzeczy się działy, nie? No to też masz taki koniec świata osobisty, prywatny.
1: No tak, tak, jak najbardziej, więc no... Różne rzeczy się działy, do różnych rzeczy ludzie się posuwali i w tym momencie jesteśmy chyba tak w naszym rejonie świata, no, mamy bardzo spokojny okres w historii, pomimo tego, co się dzieje, pomimo ataków terrorystycznych, pomimo różnych sytuacji i tak porównując to z innymi okresami w historii, no jest spokojnie. Czy wciąż tak będzie, czy długo się ten relatywny spokój utrzyma? Nie wiem, tak, ale historia pokazuje to, że natura ludzka jak najbardziej ma miejsce na to, żeby posunąć się do bardzo złych rzeczy. Tylko pytanie właśnie, co musi się wydarzyć, żeby gdzieś człowiekowi się ta klapka przestawiła w głowie i żeby był w stanie na przykład zjeść innego człowieka z głodu. Jak mocny musi być to głód, jak silny musi być to głód, żebyś był w stanie zjeść innego człowieka.
0: No, raczej jest tak, że ten kanibalizm się pojawia przy każdej takiej okazji, gdzie ludziom grozi śmierć głodowa. W Stalingradzie przecież też dochodziło do kanibalizmu, nie? Jak nie docierały zapasy do żołnierzy. Bo wujaszek Hitler nie przysłał na przykład, albo wujcio Stalin zapomniał też o swoich żołnierzach. Jak widać, nie trzeba aż tak wiele. No ponoć śmierć z głodu to jest jedna z gorszych śmierci, co się trochę dziwię, ale w sumie no nie jest to takie dziwne, bo tam wtedy chyba te soki trawienne zaczynają ci... wiesz, no czujesz się tak, czujesz się bardzo słabo, czujesz się źle, czujesz, masz ten lęk, że grozi ci śmierć, co jest już bardzo straszne i jeszcze coś tam się w organizmie dzieje, że wiesz, soki trawienne zaczynają ci tak pracować, że cię tam od środka, nie, wyżerają, coś
1: no
0: takiego.
1: No tak, organizm przestawia się na odżywianie endogenne i zaczyna zjadać samego siebie, więc no... Na pewno jest to psychicznie trudne, no tym bardziej, że jeżeli podejrzewam, że w takich warunkach powiedzmy cywilizowanych, tak jak są obecnie, gdyby ktoś nawet cierpiał na tak silny głód i nie miał możliwości zaspokojenia tego głodu, może by się do tego, raczej myślę, żeby się do tego tak łatwo nie posunął. Myślę, że zdecydowanie łatwiej było ludziom posunąć się do tego typu kroku właśnie w obliczu wojny, jakiegoś bardzo ciężkiego kryzysu, kiedy już naprawdę ludziom puszczały hamulce, przekraczano już wiele granic i tak naprawdę ludzie myśleli, że się świat kończy. Bo postaw się w sytuacji takiej, kiedy dookoła jest wojna, twoi bliscy giną na wojnie, ludzie umierają z głodu, nie jesteś w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb, nie jesteś w stanie zapewnić swojej rodzinie podstawowego bytu i tak naprawdę ta sytuacja utrzymuje się już kolejny rok, jest coraz gorzej, nie widzisz możliwości wyjścia z tej sytuacji, no to wtedy twój umysł no, daje ci przyzwolenie na to, żeby posunąć się nieco dalej niż w sytuacjach bardziej unormowanych, takie jak mamy na przykład teraz, bo myślę, że nawet jakbyś teraz był no, niesamowicie głodny i nie mógł jeść już od wielu, wielu, wielu dni i nie miał możliwości zaspokojenia tego głodu, myślę, żeby się jednak nie posunął do zjedzenia innego człowieka, mimo wszystko.
0: No, zależy jakiego. Na przykład komornika bym zjadł. Albo bankstera. No, ale masz rację faktycznie, że taki ten mózg jest, że sobie zaraz staramy się jakoś wytłumaczyć i zracjonalizować i mózg nam pewnie podsuwa. Przełącza się faktycznie na inne tryby trochę myślenia.
1: Ludzie w takich sytuacjach podejrzewam, że jeżeli się już posuwali do takich rzeczy, oni nie widzieli tego, że to się oni nie wyobrażali sobie, że to się skończy. Dla nich kluczowe było przetrwać kolejny dzień. I oni nawet nie zakładali tego, że będzie coś za miesiąc, dwa, trzy, rok, że ta sytuacja się skończy. Oni po prostu chcieli przetrwać kolejny dzień. No tutaj padł pomysł, że pytanie, czy z musztardą, bo nie wiem, czy to się odnosi do naszej rozmowy.
0: Nie, to się tak, odnosi do tego, czy potrzebę bym zjadł z musztardą. Nie, potrzebę zjadłbym tylko z sosem Tysiąca Wysp.
1: Yes. Ale by
0: jedzenia
1: sosem,
0: było.
1: Może być.
0: Na 2 tygodnie. Ja bym zamroził. Jeszcze by było na długo.
1: No potrzeba chyba duży jest, no to trochę byś wyjadł pewnie.
0: No właśnie, z Etama. Chociaż jakbym zjadł Etama, to tam myślę, żeby dużo było tych biedronkowych różnych składników. Olej palmowy, to nie wiem, czy to by było takie zdrowe właśnie. Chociaż on je dużo jogurtów, myślę, że mogłoby to być zdrowe. Chyba się zdrowiej odżywia Etam. Nie wiem, czy Etama nie wolałbym zjeść. Chociaż ladonę bym chętnie zjadł, albo Karolinę, bo to zawsze milej tak zjeść przeciwną płeć. To taki Etam, czy potrzeba, to włochate takie, wstrętne. A kobieta to jedna kobieta.
1: Chciałem to podpowiedzieć, że chyba kobiety lepiej. I to nie tylko ze względów takich estetycznych i że milej, tylko chyba kobiety nie są takie żylaste jak faceci i chyba też byłoby to chyba lepsze, smaczniejsze.
0: No właśnie. Ladona
1: jest tutaj. Chyba się zaczyna bać troszeczkę.
0: Kobiety też bywają żylaste, pisze Furiat.
1: A Skrol pyta, czy lubisz bawić się jedzeniem. Chyba wiem, co ma na myśli. W kontekście.
0: No taki Hannibal Lecter, mimo że kanibal, Hannibal, no to ludzie go darzą sympatią. Może mnie też by nie znienawidzili. Nagrałby potem jakąś na przykład śmieszną audycję.
1: Kiedyś też czytałem właśnie artykuł o najsłynniejszych kanibalach. I tam były osoby, które, nie wiem, książki potem o tym pisały, wydawali książki, zarabiali pieniądze na opisie swoich przygód kulinarnych.
0: Tutaj napisał Furiat, że Etama najpierw trzeba nad ogniskiem opalić. No faktycznie, bo on włochaty jest podobno. Trzeba faktycznie go opalić pierw.
1: Jak kurę musiałbyś wyskubać.
0: Wyskubać, no. I dopiero można zjeść wtedy.
1: Ewentualnie musiałbyś go ogolić, wydepilować.
0: Nie wiem, czy wolałbym umrzeć, czy to robić.
1: Najpierw wydepilować na gładko Etama.
0: Perspektywa, czy golić Etamowi dupę i przeżyć traumę z tym związaną, czy umrzeć z głodu? Czy włochatego zjeść? Nie no, włochatego nie. No opalić nad ogniem po prostu najprościej.
1: Ale palone włosy śmierdzą.
0: No właśnie. Może jakąś książkę kucharską zrobimy na przykład. Etam z żurawiną. Albo potrzeba pod beszamelem.
1: Ale to musiałaby być żurawina z Biedronki.
0: Dobra, może zrobimy jakąś przerwę muzyczną. W ogóle już niedługo będziemy kończyć, bo to już dzisiaj tyle czasu tu antenowego.
1: No, ja w ogóle będę się przełączał na odsłuch, więc jeżeli jeszcze będziesz tam trochę nadawał, to ja posłucham, ale już będę się włączał, tylko teraz jeszcze nie wiem, jak się rozłączyć. Jakbyś mógł mnie zrzucić, to byłbym wdzięczny, bo jeszcze nie opanowałem tej aplikacji.
0: Proszę cię bardzo, no to dzięki w takim razie za tego, za pogaduchy.
1: Cześć.
0: Cześć, cześć. Etam z jajkami. No właśnie, etam z jajkami. Potrzeba gotowania albo potrawka z krawca. A czemu ze mnie potrawka? Potrawka to jest takie podłe danie. Ja nie, ja chcę jakieś lepsze danie. No. Krawiec na słodko, na przykład z żurawiną, coś tutaj. Czemu potrawka to takie liche jest? Poza tym A nie można po prostu upiec mielone? No nie! Coś tu niegramatycznie adwokat napisał. No ja lobbuję, że potrzeba jako szefem NR. Po jakiemu to jest? Tam w jajkach i musztardzie. No nie właśnie, jajka z musztardą nie za bardzo. Dobra. Puśćmy może jakąś muzyczkę. Mad Max Fury Road.

A co? Jakby niech se będzie szefem całkiem nocnego radia. Co mnie to? Ja sobie założę nowe radio.

no tak serio, to dobrze mi się z potrzebą współpracuje. Słuchajcie, grzeczny chłopak, słuchajcie, słucha się. O, właśnie, to mi się podoba w nim właśnie. Grzeczny, panie, grzeczny.

Czasem mi się tu pęta tylko pod nogami, tak trochę, ja mówię, idź, bo cię rozdepczę niechcący. Już mi stąd. I mówię mu, a audycja kiedy będzie wrzucona? Co to jest, że nie ma jeszcze? A on tam, o, bo chory byłem i tu w ogóle już by tam, bo właśnie miałem, ale mnie tu rozłączyło. Ja mówię, weź tu, nie cwaniakuj, nie cwaniakuj, mówię.

Może ktoś jeszcze drędnie po muzyczce, bo mi się tak samemu już nie chce gadać. W ogóle no to tak spontan dzisiaj, więc jak ty nikt nie zadzwoni, to jakt. jak pięknie mówię, jakt. Jak nikt nie zadzwoni, to sobie idem. W radiu trzeba tak wyraźnie właśnie mówić. Dobrze, że Potrzeba zaczął jakoś normalnie mówić, bo on czasami to jak karabin maszynowy, tak po prostu witam was serdecznie, kochani. No, dzisiaj taki temat, tutaj mam na winę taki temat, bo myślałem sobie, że dzisiaj... I tak jak karabin maszynowy po prostu, słuchać się nie da. Ale dzisiaj normalnie jakoś wolno, bo może nie wciągnął kreski po prostu.

Ale potrzeba nie udaje psychopaty. Znaczy, nie kryje się z tym za bardzo. On po prostu jest psychopatą i za to go lubię, że jest szczery właśnie. I wcale nie udaje przyjacielskiego. Jest chamem cały czas.

Oglądam sobie postnuklearne różne obrazki tutaj. Wszędzie są wyniszczone samochody. Made painting z reguły to jest, czyli robimy taki kolaż z różnych zdjęć i potem malujemy na tym. To jest dosyć szybka taka i sprawna metoda na zrobienie atrakcyjnych obrazków. No, trzeba to jeszcze przez odpowiednie filterki trochę poprzepuszczać, żeby się zrobił taki malarski efekt, że to niby my namalowaliśmy wszystko, prawda? A to Photoshop część roboty odwalił. Kurde, chętnie bym się wziął za rysowanie. Teraz trochę za dużo krzyknąłem, za dużą cenę, ale i mi śmignęło koło nosa fajne zleconko na grafikę do gry planszowej, którą robią ludzie, z którymi sobie tutaj współpracuję. No, fajna by była rzecz, ale chyba za dużo krzyknąłem, bo tak sobie raz pomyślałem, trzeba się cenić. Koniec z taniochą. Masz talent, człowieku, robisz to już tyle lat, czas zacząć się cenić. No i się zacząłem cenić i co? I gówno. No, ale nie, trzeba się zacząć cenić. No bo to jest jednak lepiej. Raz krzykniesz wysoką cenę, ktoś się nie zdecyduje. Drugi raz krzykniesz wysoką cenę, ktoś się nie zdecyduje. Trzeci raz krzykniesz wysoką i w końcu trafisz i zarobisz kupę hajsu. No i będzie fajnie, będzie fajnie. Co z animacją Jezus i jeźdźcy dinozaurów? No można by zrobić faktycznie, no. Tylko jakąś pioseneczkę musimy nagrać. Jezus i jeźdźcy dinozaurów, oni uratują świat. I jakieś moce muszą mieć, muszą przywoływać te dinozaury. Jezus tam, w imieniu Pana naszego, Tyranozaurus Rex, tam promienie z nieba i biegnie dinozaur, Jezus skakuje. I Rzymianinowi głowę odgryza. Ale to takie nie Jezusowe trochę. No, przypominam, nocne radio Skype, dodać sobie do znajomych i dzwonić. Może zadzwoni ktoś, kto jeszcze nigdy nie dzwonił, na przykład. Taki jakiś nieśmiały słuchacz powie halo? A bo ja tam siebie, to ja tam mówię, zaraz, a to tak, dzień dobry, halo? A ja tam będę wszystko wytłumaczę najpierw. O, tu nie, trzeba wyłączyć tam to okienko, trzeba zamknąć. Które? To, bo ja tu słyszę, halo? Dzień dobry? No, i to może ktoś taki zadzwoni na przykład. Nie bójcie się, nie bójcie, audycja nie nagrywana, zupełnie luźna, jak słyszycie. Już nie wiem, co gadać, więc gadam byle co, więc dostał pan linki. A widzieliście, że Anony zrobiły taki, no, brzydki żart i wysłały do Krzysztofa Kononowicza paczkę, w której był napisany nadawca właśnie, że to jest Michał. No i to takie, już nie wiem, co o tym myśleć, taki trochę niefajny żart. Nie lubię takich żartów, w których się ktoś pod kogoś tak podszywa chamsko, czy coś. Tak mało finezji, nie? No i tam naobrażali Jana Pawła II i coś. No i co? I jeszcze potem ktoś Kloda napadnie, tak? Albo go tam gdzieś zgłosi do prokuratury, czy coś. No to takie niefajne, niefajne. No i ale z drugiej strony, no, ciężko mi było nie parsknąć, słucham sobie Krzysztofa Kononowicza i on tam, panie Michale, ja tobie mówię, będziesz za takie rzeczy, będziesz smażył się w piekle. Panie Michale, to się nie godzi. Za coś takiego na Ojca Świętego. To jest coś najgorszego. A ten jego tam przydupas, ten major Suchodolski, coś tam, to jest szatan, to jest szataństwo, to powinno się mu łeb obciąć takiemu. Hmm.
No właśnie, a ja się zastanawiam, czy to mi Anony nie zamówiły pizzy przypadkiem, bo to nie wiem, czy to była ta blać, bo ona chyba nie wiedziała, jak ja się nazywam nawet za bardzo, tylko moją ksywkę znała, a dostawca pizzy wiedział, jak się nazywam, więc dziwne, nie? Trochę, więc może ich naszło też, żeby mi zrobić psikusa, no ale to słaby psikus, bo ja po prostu tej pizzy nie odebrałem i już, no. Więc strasznie mi dopiekli. Okropnie. Po prostu się rozpłakałem. Nawet mnie ze snu nie zbudził, mimo że wieczorowa pora, bo po nocach nie śpię, więc... Słabe, słabe. Wymyślcie coś lepszego może. Nie, to nie sąsiadka. No właśnie, zapomniałem spytać, czy opłacona. Może ona była opłacona, ta pizza, a ja jej nie przyjąłem. To sprzedawca wzruszył ramionami. Może któryś z fanów chciał mi zrobić taką frajdę. Po prostu zamówił jakąś fajną pizzę, opłacił. Ale ja jestem głupi. Kurde, a ja nie wziąłem. To, no to wziął i... Bo on faktycznie tak nic nie protestował, tylko powiedział, no dobra, no to tego... Jak głupi dowcip, to dowcip i se sam zjadł. Ale ja jestem łoś jednak. A to mógł być właśnie prezent. Agenci mi opłaconą pizzę wysyłają. No, potrzeba... Dostaję w ogóle pizzę za darmo za szkalowanie kesze na przykład, bo tak się dogadał, że będą go karmić. A on będzie karmił tego, będzie karmił troli, będzie karmił i będzie karmił nienawiścią do kesze innych ludzi, a za to go będą właśnie karmić. Tak się dogadał. Miałem wam nie mówić właśnie o tym, bo to mówił, że tajemnica, że to, żebym tam, że przypadkiem pary nie puścił, a ja widzicie, gaduła taki jestem. No ale co tam. No, bo my tu wszyscy jesteśmy opłaceni, każdy ma zadanie jakieś. Ja mam na przykład zapłacone za szkalowanie chrześcijaństwa. Mam po prostu jak najbardziej dopiec chrześcijanom, mam podburzać i zniechęcać do wiary. I wiecie co? I przestali mi płacić, bo przez tyle lat nie udało mi się ani jednej osoby przekonać do zostania ateistą. I powiedzieli w końcu, krawiec, masz zerową skuteczność w ogóle, nie udało ci się nikogo zniechęcić, wręcz przeciwnie, po prostu zniechęcasz do ateizmu, bo mu mówią, że taki wojujący, wstrętny ateusz, co się tam Dawkinsa nasłuchał i w ogóle, no, ludzie zaczynają przez ciebie wierzyć w Pana Jezusa, w Boga. Taki, robisz po prostu w tak bezczelny sposób, obrażasz Boga, Jana Pawła II, że w ludziach budzi to niesmak. I wiesz, i zaczynają chodzić do kościoła i po prostu działasz w drugą stronę. No, ty powinieneś tam jeszcze zapłacić, więc spierdalaj, krawcze. Tak mi powiedzieli, no. Kopnął mnie w dupę jeden w ogóle, zegarek mi popsuł. Kopnął mnie w zegarek. Koniec, nie mam już pieniędzy właśnie, więc jakbyście chcieli coś wpłacić na Radyjko, to będzie miło, fajnie. W ogóle dziękujemy wszystkim sponsorom. Przypominamy, że będzie wylosowana nagroda fajna. Książka kogoś tak popularnego ostatnio i będącego tfu na fali, jak Elon Musk. Chyba teraz dobrze wymówiłem. Elon, tak? Elon. Co to za imię w ogóle Elon? To nie może być prawdziwe imię. Co to w ogóle jakieś dziwne nazwiska? Musk. To też co to za nazwisko jest. Ja w ogóle zauważyłem, że ci z różnych tych kręgów ezoterycznych to mają też takie dziwne nazwiska. Na przykład Rajska. Wy wierzycie, że ona ma na nazwisko Rajska? Tak sobie wymyśliła, żeby się kojarzyło z jakimś rajem. Wiecie, że tu raj, tarira raj. I tak sobie wymyślają, no. A, potrzeba pisze, że on z RPA pochodzi. Podchodzi pod RPA.

A mechran to znaczy lipiec? Maj? Chyba maj. Maj. No właśnie, no mamy tutaj lipca, tutaj maja. Jessica Bong. Najbardziej bym się chyba nie chciał nazywać Teofil, bo by mi się kojarzyło z pedofil. Teofil, pedofil. To straszne imię w ogóle. Bym się nie przyznawał.

Grzesiek tu pisze, że słyszał jak jakąś rozmowę, że nazwano jakieś małżeństwo nazwało chłopca Josh. Josh. No właśnie, przez G. I Jessica też przez G. A Brian przez J, nie? Tak po prostu, Brian. Fonetycznie. Kevin. Kevin przez W, też straszne. A no to Joshua. Joshua, takie co? Złe imię? Joshua? Joshua z Nazaretu? Joshua. Joshua. Jajan? Jest takie imię jak Jajan? Błajan? Uwolnić Błajana! No, cieszę się czasami, że mam bardzo pospolite imię. Nie powiem jakie. No dobra, powiem. No, nazywam się Pafnucy, no i co? No i ha, ha, ha, ale śmieszne, że Pafnucy. Żyraf. No jest takie imię, Żyraf. Jak wam się podoba moje imię? Pafnucy. Myszon. Też jest tak, dokładnie. Właśnie, jakie są najdziwniejsze imiona? Najdziwniejsze imiona. Co za fajne czasy, że można po prostu coś wpisać i wiedza w zasięgu ręki. No właściwie to się nie różni ta wizja. Było kiedyś w serialu Po tamtej stronie. Właśnie sobie ściągnąłem wszystkie 5 sezonów. Nie, chyba mam 2, 3 do 7, a 1 nie mam. I będę sobie oglądał, bo bardzo lubię ten serial. Każdy odcinek jest o czymś innym i to jest fajne. I w każdym jest jakaś dziwna wizja science fiction przedstawiona. Abdon. Aaron. Balbin. O kurźwa, Balbin. No wiecie co, ale to jest dramat nazywać się Balbin. Dzień dobry panu, jak pan się nazywa? Balbin. I w tym momencie gdzieś tam, czy stoimy sobie w banku, czy w urzędzie i słyszymy z boku tylko takie... I się odwracamy, a ktoś tak buzia w podkówkę. I z drugiej strony tylko... Czy może pan powtórzyć? Balbin. Dlaczego się śmiejecie? Zakazuję wam się śmiać. No. Balbin. Straszne imię, Balbin. A jak jest zdrobniale Balbin? Balb? Ba? Balbuś? Bo Balbinka to już takie fajne, takie słodkie, nie? Balbina. Takie dla babci. Babcia Balbina, nie? To, ale mało współczesne. Carmen. Szkoda, że nie Cartman. Cecyl. No, może być okej. Okay. Celina, Cecyliusz, z cycem się kojarzy. Co my tu mamy? Faust, fajny Faust. Chciał być Faustem. Gaja. Jest, jam jest Gaja. No proszę sobie nie robić dowcipów, to jesteśmy w urzędzie. No nazywam się Gaja. Proszę pani, no naprawdę... Proszę podać prawdziwe imię, nie wolno sobie tutaj, to są ważne dane. No, nazywam się Gaja. Matka mogłaby się nazywać Gaja i urodzić kilkoro dzieci i każdemu dać pierwsze.

0: pierścień mocy, przywołujący tam Orgon, Gans, Intencja na przykład i jakiś SMS mi przyszedł? Myślałem, że z banku. Jutro będą dzwonić do mnie znowu z banku, a ja powiem fuck you i rozłączę się, zobaczymy co się stanie. W sumie nie mogą nic zrobić, mogą tylko przysyłać jakieś tam powiadomienie, że w związku z tym i tamtym informujemy szanownego pana, iż to i tamto, i siamto, i sramto. Nadmir. Szkoda, że nie Nazir. Jakbym miał syna, to bym go nazwał Nazir i bym go wyszkolił w walce na dwa miecze. Odon. Szkoda, że nie Hodon. Hodon. Wyobraźcie sobie, że nazwaliście dziecko Odon i on się taki niepełnosprawny urodził i tylko to swoje imię potrafi wymawiać. I Hodon. Odon. Jak, chodź tu, synku, chodź. Odon, Odon. No straszne. Racibor. Racibor z Raciborza. Jam jest Racibor z Raciborza. Ze mną moc Boża. Tęgomir. To jakiś taki wielki by musiał być. Tęgomir. Jak Waligura trochę. Ciekawe, czy jest takie imię Waligura. Ale zdaje się, że jest tak, że jak chce się jakieś nietypowe imię mieć, to trzeba w ogóle zapytać o zgodę prezydenta. Tak samo jak się chce zmienić obywatelstwo, no to wiem na pewno, że jak się chce wyzbyć obywatelstwa polskiego, to musi wyrazić zgodę pan prezydent. Straszne, straszne. Bikoń. Wyrwichuj na przykład. Tutaj podrzuca tam wyrwichuj. Srogie imię, srogie. Żegota. Szkoda, że nie Zygota. Żegota. Z żabą się kojarzy jakąś. Żytomir. Zbylut. Zbylut. Zbylu. Zdrobniale Zbylu. Nie, to ksywa Zbylu. Nie no, tak jak to się nazywa. Jak ktoś się nazywa Zbyszek, to mogą wołać na niego Zbylu. Wadim. Jestem Wadim, nikomu nie Wadim. Wacława. Do chuja Wacława. Nie, przepraszam. Ale już po 23. Walenty, pierdolnięty. Ścibora. Ścibora do wora i do jeziora. Sądosław. O jakie praworządne imię. Sądosław. A teraz wejdzie na salę sędzia Sądosław. A co tu się z czatem dzieje? Coś znika, pojawia się. C. Bronson pisze, że da mi 5 zł. Donate'a, jak zaproszę go na dopalacze. No nie mam dopalaczy. Abym coś nawet sobie może coś zażył, tylko właśnie nie mam co. Ale tak mnie ciągnie. Jednak człowiek się uzależnia trochę. Może jakiegoś gansu się napije. Zacznę latać po kosmosie i rozmawiać z kolegami. Sabin. To jak Sabina, Sabin. No, dramat, mieć takie imię, dramat. Nadzieja. Jest imię Nadzieja, ale piękne imię. Nadzieja umiera ostatnia zawsze. To dobrze mieć takie imię. To rozumiem, żeńskie imię, bo mężczyzna to był Nadziej. Nadziej. Nadziej, kurczaczka na rożenek. Narcyz można się nazywać też. Naczesław. Laurentyn. O, jakie wymyślne imię. Kalasanty. O, kuźwa, kalasanty. Kalasanty w kalesonach zapierdzianych. Tak mi się to kojarzy. Kajetan to nie wiem czemu taki mi się kojarzy z jakimś marynarskim. Bo tu są czerwone żeńskie, niebieskie, męskie. Kalistrat. Jak kastrat. Nic tylko wykastrować takiego. Idzi. To dopiero imię. Idzi. Patrzcie, kto idzi. Toż to idzi. Idzi. A Furiatowi się Kajetan kojarzy z księdzem. Bo ty jesteś moherowy beret, Furiat. Tobie się wszystko kojarzy z księdzem. Co my tu mamy jeszcze? Fabiola. Fabiola. Dalemir. Dać Bóg. Wnukowie, dać Boga, walka czeka was. Syny Korwina, dzień sznura nastał nam. Abel. Kurczę, to mieć... A ciekawe, czy można... Skoro jest Abel normalnie wśród imion, które można sobie wybrać, jak rozumiem normalnie, na legalu, no to można nazwać też Kain. Mamy na przykład Kaina i Abla. A syna się... A matka Ewa. Jestem Ewa, a to synkowie moi. Kain i Abel. Korwin ma córkę Nadzieję, ale jaja. Pisze tutaj Etam o tym. Takiego newsa sprzedał. To ci dopiero. Abercjusz. To jak Atencjusz trochę. Bondzimir. Balduin. To fajne nawet. Bondzisław. To jak Bździsław trochę. Nie chciałbym się tak nazywać. Bździsław. Achilles też bym się nie chciał nazywać, bo mnie wszyscy by kopali w piętę cały czas. Ja, atakowali mnie w piętę. Faustyna. Nie chciałbym. Wszyscy by myśleli, że jakaś... Nie nazwałbym tak córy, bo myśleliby, że dewota jakaś Faustyna. Ty, Faustyna, gdzie masz dzienniczek? Tak by sobie żartowali w szkole. Gajusz. O, Gajusz to dumne imię. Gajusz, Cezar. Juliusz, Gajusz. O, fajne. Mamy Kaina i Abela, zamykamy w jednym pokoju i czekamy na efekty. Pisze potrzeba. Baltazar. Fajne imię, Baltazar nawet. Bondek. Jezus to... W pewnych rejonach świata to chyba popularne imię. W Meksyku chyba Jezus. Jezusów jest dużo. El Jezus. Dobra. No, trzym się potrzeba. Miłego wypoczynu. I weź tutaj ten. Szybko wracaj, bo to wiesz, nie można się tu opierdzielać. Jest dużo rzeczy do zrobienia. Dostałeś parę dni wolnego, ale to nie znaczy, że wiesz. No. Ida. No, to ja też już sobie Ida. Chyba, bo to już po pierwszej. Słucha w ogóle ktoś jeszcze tego radia? Ktoś tu jeszcze jest? Jesus. No właśnie, jutro nie ma nic. Co robimy jutro? Co robimy jutro? Maćko z Bogdańca. Tak. I Zbyszko z Sierocińca. No to co? Coś jutro można by coś faktycznie zrobić, no bo jutro nie ma teorii chaosu, przypominam. I nie będziemy jej jak zwykle tutaj retransmitować. Klot sobie odpoczywa. No ale to może, skoro jest piątek jutro, a właściwie dzisiaj, to można by zrobić jakąś taką audycję o niesamowitościach może. Jakąś imprezową, taką luźną, ale można by sobie pogadać o tym, co się komu wydarzyło niesamowitego. I wtedy pewnie by audycja wyglądała tak, że nikt by nie zadzwonił, a ja bym powiedział, że najbardziej niesamowita rzecz, która mi się wydarzyła, to to, że firanka się poruszyła sama. Co prawda były otwarte drzwi od balkonu, ale to było dziwne, bo nie było wiatru, a ona się poruszyła. Dziwna sprawa. I będę o tym wam przez 2 godziny opowiadał. No. Albo, że ten, mojej matce raz zginął pierścionek i szukaliśmy go i ja idę, bo myślałem, że na dworzu się zgubił i cyganka podeszła i dała mi pączka i mówi: weź pączek, piękny pan, weź pączek. Ja mówię: tam pierścionka szukam, a ona: weź pączek, piękny pan. No to w końcu wziąłem tego pączka, no i tak sobie go rozerwałem na 2 części, bo ja to całego to tak do gęby nie włożę. I wiecie, co było w środku? No, jak myślicie, co było w środku? Dżem. W środku był dżem, tak. To jest taka niesamowita historia, właśnie, która mi się... No właśnie... Nie, właśnie nie marmolada, nie zgadłeś Aspreolu, to tam był dżem. No, także takie niesamowite, widzicie, rzeczy mi się przydarzają. No, a wy macie jakieś historie, to przygotujcie na jutro, to sobie poopowiadamy. Usiądziemy sobie przy ognisku i poopowiadamy sobie o duchach. O tym, że coś zaszurało za oknem, zamiałczało, zabrzęczało, albo że ktoś widział dziwne światła za oknem, na przykład, albo że kogoś porwali, albo ten, i zrobili coś tam, i potem dziwnie tak pupa bolała, potem jak odstawiło już to UFO, to tak dziwnie pupa bolała, taka dziwna przygoda. No, także nie wiem, mi się w sumie nic nie przytrafiło niesamowitego, to przygotujcie się na to, że wam nic nie opowiem. W sumie tak myślę sobie, no, znaczy cud, że żyję, bo parę razy bym mógł zginąć już. No ale to każdy ma chyba takie historie. Człowiek łatwo ginie, nie? Coś mu spadnie na łeb, tak jak za mną spadło rusztowanie. Idę sobie i łup, tak centralnie za mną. Gdybym chwilę wcześniej wyszedł, to by na łeb spadło. Albo ten, ze słuchawkami sobie na torach szedłem, albo mnie porwał kiedyś prąd, na morzu się kąpałem. Albo jak nie umiałem pływać, to sobie na kółku, takim na środek jeziora wypłynąłem jako malutkie dziecko, na takim kółku, bardzo cieniutkim, co mogło pęknąć. Albo biegałem po takim dachu na wysokościach i potem patrzę, a to taka papa sama, że tam nie ma. No i to jeszcze z tymi słuchawkami na torach, to miałem taki głośny metal, żebym nie usłyszał tego pociągu. Tak sobie w pewnym momencie myślę, zaraz. I tak nad głową, ting! Myślę, jak pociąg będzie jechał, a ja mam na słuchawki na uszach i na całą petarę metal, to... I w tym momencie taki skok w bok. No, na szczęście nic nie jechało. Dużo takich przypadków chyba miałem. Pamiętam, jak przerzucałem internet, kabel od internetu z bloku na blok, to tak się rozpędziłem i tak wyhamowałem na samej tej, na krawędzi. Ale źle rzuciłem i wybiłem okno tym kablem, bo to był taki owinięty drutem jakiś taki. Tak rzuciłem i wybiłem okno komuś. I o mało nie spadłem jeszcze. Co tam jeszcze? Bo dużo takich przypadków było, że mógł człowiek zginąć. No, a to jak po tym dachu biegałem, to faktycznie to niebezpieczne, bo nagle tak patrzę, a ten dach taki miękki. A tam była sama papa. Papa. Jan Paweł II. Papa. Tak usiłuję sobie przypomnieć, bo było trochę takich jeszcze przypadków. No w sumie parę razy mogli mnie pobić na śmierć, ale mnie kumple uratowali. Co tam jeszcze było? No coś to sobie, nie, jak coś to jeszcze przypomnę. No, człowiek łatwo ginie. No, jak... najgorsze rzeczy to się po pijaku robi. Człowiek się wspina gdzieś na jakieś budowle gdzieś, albo na jakieś skały, coś, a to przecież ręka się omsknie, noga się omsknie. Kiedyś byliśmy z wikingami, kurczę, i był taki stromy, taki skalisty, no taki ten, to taki, no, że się wspinasz, nie, na skałki, takie skałki. No i Alos, jak sobie popił, to zawsze się wspinał na takie jakieś, ja się, no dosłownie, no kurde, jak zobaczyłem, to zbladłem, no pijany, w tej zbroi jeszcze, ja się wspina na te skały, kurde, i się śmieje. No przecież wystarczy, żeby jedna, raz mu się tylko noga omsknęła i, nie wiem, wy też robicie takie głupie rzeczy, jak się naćpacie albo popijecie sobie. Małe dzieci często giną właśnie, bo wsadzają widelec do kontaktu albo coś w tym stylu. Trzeba pilnować. Jak ktoś ma małe dzieci, to radzę sobie kupić jakieś takie zaślepki do kontaktu. Małe dziecko to z ciekawości sobie. Też mnie kiedyś prąd poraził, bo wsadziłem mikrofon do kontaktu. Miałem taki od ojca mikrofon, magnetofonik i byłem strasznie ciekawy, czy jak się mikrofon wsadzi do kontaktu, to tam można sobie z kimś porozmawiać, czy tam coś. Jak mnie pierdolnęło po prostu. I wtedy pomyślałem sobie, że zostało zaszczepione, że zostanę radiowcem. O, może właśnie. Teraz posłanka Szczepińska powiedziała piękną rzecz, bo mamy tu klęski żywiołowe teraz i napisała gdzieś tam na Twitterze czy na Facebooku, że jechała przez Polskę i widziała zrujnowane domy, rozwalone wszystko, drzewa połamane, a krzyże stoją. I to jest, widzicie, najważniejsze dla tej kobity, że krzyże stoją, nie? Domy to tam, no jak to powiedział któryś tam, kto tak mądrze też powiedział, że Polska może być biedna, ale ważne, żeby była katolicka, coś takiego. No to tak niektórzy się patrzą właśnie, że najważniejsze, że krzyże stoją. O, to jest wspaniałe. I to tak, trzeba nie mieć wyczucia trochę, żeby takie rzeczy gadać, nie? Bo ludzie tragedię przeżywają i sobie włączą jeszcze tam radio czy telewizję, a posłanka tu mówi, no, ważne, że krzyże stoją, to domy zrujnowane, a krzyż stoi, cud, cud. No i ludzie się wkurzyli trochę. No, trzeba, czasami może lepiej powiedzieć o dwa słowa za mało niż o dwa słowa za dużo. I polski poseł i polska posłanka jeszcze nie mają tego opanowanego. Niestety. Nie wiem, jeszcze jakieś tutaj ciekawostki z kraju i ze świata. Ksiądz pedofil z Australii. Elon Musk ostrzega, że sztuczna inteligencja, jego zdaniem, może być dla nas większym zagrożeniem niż Korea Północna. Że my tu się martwimy o nie to, co trzeba, a jednocześnie Musk założył firmę, która się nazywa OpenAI i to jest firma, która pracuje nad rozwojem sztucznej inteligencji, ale takiej dobrej, takiej, która ma sprzyjać człowiekowi, która ma być zaprojektowana już tak, aby być dla nas dobra i pożyteczna z zasady, no to fajne. I ta sztuczna inteligencja, wyobraźcie sobie, jest już na tyle rozwinięta, że potrafiła wygrać z ludźmi w Go, w tą słynną grę Go. to go polega chyba na tym po prostu, żeby okrążyć przeciwnika, tak? Jak najbardziej, żeby okrążyć. W sumie jak tak się zastanowię, to działania wojenne się sprowadzają w zasadzie do tego, żeby okrążyć przeciwnika, bo jak już kogoś okrążymy, no to możemy z nim zrobić wszystko, tak? Już ten ktoś jest bezbronny w zasadzie. No, mało, że ma mało atrakcyjną pozycję strategiczną, to jeszcze jest odcięty od różnych tam dostaw, tak dalej, jest taki zamknięty. No i to taka właśnie gra, z tego co wiem, to polega na tym z grubsza, żeby tam pookrążać tymi pionkami przeciwnika. No i ta sztuczna inteligencja wygrała z człowiekiem, co jest podobno trudniejsze niż wygranie w szachy. No ale pewnie zaraz się ktoś tu zjawi, kto powie: krawiec, ale pierdolisz. Zawsze tak jest. Ja już się boję cokolwiek mówić, bo dzisiaj w ogóle są takie czasy, że cokolwiek się nie powie, to zaraz ktoś powie i podważy. Właściwie w internecie można znaleźć podważenie. Pytajmierz napisał właśnie: krawiec, ale pierdolisz. Właściwie można wpisać dowolną jakąś tezę sobie, na przykład: świat ma kształt banana, i znajdziesz... Nie piszcie teraz wszyscy, że pierdolę. Jakbym pierdolił, to bym dupą ruszał. Wypraszam sobie. No, na przykład piszemy: ziemia ma kształt banana, i znajdę przynajmniej jeden albo kilka artykułów, gdzie ktoś na serio napisze: biorąc pod uwagę najnowsze badania naukowe, może się to niektórym wyda zabawne, ale wychodzi na to, że ziemia ma kształt, uwaga, uwaga, banana. Postaram się w tym krótkim artykule udowodnić właśnie to, że tak jest. No i spróbujcie sobie wpisać cokolwiek. Na przykład Kaczyński to sobowtór, na przykład, że naprawdę już nie żyje i Jarosław, i Lech, że obaj nie żyją i że jest podstawiony. Na pewno gdzieś ktoś już o tym napisał jakiś artykuł ciekawy. Albo że, nie wiem, że krawiec i potrzeba to ta sama osoba, na przykład. I na pewno ktoś już taką tezę postawił, taką teorię ma chaosu spiskową. Może Klot się właśnie obraził, bo ja tak swego czasu nazywałem takie szalone różne teorie teoriami chaosu, że nie teoria spiskowa, tylko mam dzisiaj, słuchajcie, taką głupią, szaloną teorię chaosu. To pewnie się o to obraził. No trudno. No co ja pocznę? Co tu jeszcze za jakieś ciekawostki? O, w Spotify'u wyobraźcie sobie, że nie będzie już więcej publikowania utworków zespołów, które szerzą nienawiść, rasizm. No, czyli nie będzie różnych narodowych zespołów, black metalowych. Nie będzie na pewno Behemota. No nie wiem, czy wrzucać tą wczorajszą audycję, a może wrzucę faktycznie. Ja ostatnio się boję wrzucać coś, a może jednak warto, bo była o feminizmie audycja i zawsze przy tego typu audycjach, po pierwsze, temat nam schodzi na aborcję i Pana Boga. Nie potrafią słuchacze porozmawiać o niczym innym, jeśli chodzi o feministki, bo feministki to można gadać tylko o lesbach i o aborcji. Tylko lesbijki i aborcja. To jest jedyne, co się ludziom kojarzy z feminizmem. A gender to baba z kutasem. No i to takie uproszczenie. Ale może wrzucę faktycznie, bo było kontrowersyjnie. Nikt mnie nie poparł w zasadzie. Wszyscy mnie atakowali. To były wściekłe ataki, chciałbym zauważyć. Wiadomo, kto za tym stoi. Ludzie Moneta. Powiem wprost. słuchajcie, nie będę już dłużej ukrywał. Stoją za tym ludzie od Claude'a Moneta. Wiemy, że tak jest. Ekipa Tomka za tym stoi. Też za wściekłymi atakami na mnie. Keszyści podjęli wściekły atak. Po prostu... Dobra, jeszcze zaraz jak skończę audycję, to wrzucę te dwie audycje ale pięknie to powiedziałem. Jak skończę audycję, to wrzucę te audycje. No i tą wczorajszą i tą dzisiejszą i podrzucę na początek linki tutaj na czata, jakby ktoś chciał, a potem jeszcze na stronkę. Kuba pisze, że krawiec ja także w dupę dostałem. No Kuba, no to wiesz, to może takie prywatne rzeczy, że tam dostałeś w dupę. No wiesz, no nic tu nie mamy do biseksualistów. Wiemy, że masz takie ciągoty, no ale tutaj nie musisz się chwalić na czacie. Co tu jeszcze mamy? No, rym doskonały. Taki rym cym cym. Prześladowania gejów w Czeczenii. Takiego mam newsa. Tam, wiecie, tam się, to jest taki kraj, że się geja zamyka w klatce, albo się go zabija, tam kamieniami rzuca. Nie wiem, tak byście chcieli? Tak fajnie by było w sumie. Jakieś się robi zasadzki na geja na przykład. Na przykład, że jakaś podstawiona osoba zaprasza takiego homosia gdzieś tam przez internet, a na miejscu go zgarniają panowie ze służb na przykład i go tam rażą prądem, torturują. Tak fajnie, no bo się należy. W Biblii jest napisane wyraźnie, że pedała trzeba ukamienować. To jest bardzo tak po chrześcijańsku, ja bym powiedział. Czeczenia bardzo po chrześcijańsku postępuje w tym temacie. No ale tu zaraz wiadomo, że zjawi się jakiś chrześcijanin, który powie, ale jest też nie zabijaj. No ale w drugim miejscu jest zabijaj. No to ja już nie wiem, co ja mam robić po prostu. No i też po islamsku też, i po chrześcijańsku, i po islamsku. Ja może jestem taki od szatana trochę i taki zły człowiek i taki ten okultyzm, szatan i diabolo w ogóle, bo bym nie zabijał na przykład. No ale to chyba się będę w piekle smażył. Laptop z Biedronki. Słuchajcie, to jest dopiero to. Trzeba by tu Etama podpytać, może on coś wie więcej, bo on się w ogóle dogadał. Mam taką teorię spiskową, że on się dogadał z Biedrą. Z Biedronką i tu krypciochę robi. Wykorzystuje media tutaj nocne i cały czas coś reklamuje. On cały czas. O, tu kupiłem sobie dżemik taki, słuchajcie. Tu jogurcik mam taki. Bardzo dobry, słuchajcie. No, i ten laptop z Biedronki kosztuje 399 zł. Nazywa się Kiano Slim Note. To jak ten, tak nazwali go Note, żeby tak się może komuś skojarzyło z tym, z Galaxy Note, tak? Czy coś w tym stylu. No i raczej go teraz bezlitośnie wyśmiano i dostał bardzo nieprzychylne recenzje. Bo strasznie ma niskie parametry, po prostu ma tylko przede wszystkim, jak można instalować Windowsa 10 na 1 giga pamięci RAM. To się dziwię, że ten Windows się w ogóle uruchamia na 1 giga. Myślałem, że to tak trzeba przynajmniej 4 mieć. No i tak, rozdzielczość 1024x600. Ekran napisano, że matryca, tak centralnie jest w artykule napisane, że najgorsza na rynku matryca. Oferta ważna do 27 sierpnia. 185 cm, 278 milimetrów, ale 18 mm grubości. To dużo czy mało? I waży niecały kilogram. Przekątna ekranu 10 cali. No to taki... To taki... Nie laptop, tylko... Jak to się mówi? Palmtop? Notebook? mi się to myli. Są jakieś tam takie rozgraniczenia, to fachowcy to wiedzą, czym się różni laptop od notebooka, od palmtopa. No właśnie, na 1 giga to raptem XPEC pójdzie i to chyba z trudem będzie się ładował pół godziny. No to taki tablet, faktycznie, tablety mają 10, to taki faktycznie, aha, netbook pisze tu Aspreol, właśnie, netbook, tego słowa mi brakowało. To taki, myślę, że, już nie powiem, kto by takiego mógł używać w swojej audycji, nadawać na takim, bo znowu będzie, że coś nam mówię tu na Kloda i coś. No ale no, tak się śmieję, no bo Klod ma zawsze te rupiecie takie jakieś, te komputery. Tu sobie dokupiłem, słuchajcie, 1 giga RAMu i teraz wszystko będzie jak burza szło. No ja też mam już stary komputer, 7-letni, już taki trochę, dzisiaj renderowałem animację dla klienta, to myślałem, że to aż słyszałem, jak ten komputer krzyczał, ratunku, już nie mogę. I potem jeszcze trzeba go resetować po takim czymś. No renderowanie filmów na takim After Effectsie czy czymś, to strasznie komputer obciąża. Ten komputer po prostu pracuje zawsze wtedy na pełnej, na pełnej nie powiem czym i się grzeje w ogóle, wiatraki zaczynają chodzić, on jest obciążony, dysk jest też, więc muszę więcej za animację brać teraz. Właśnie, mogę wam pokazać w sumie, jakie robię animacje. Już kiedyś pokazywałem chyba, bo już jest skończona. Właśnie skończyłem ostatecznie dzisiaj, tam wyrenderowałem już po poprawkach. Gdzie ja to mam tutaj? Chyba się nie obrazi szanowny klient, bo już jest zatwierdzone, wszystko jest jak trzeba, no to co ma się obrazić, że mu reklamę robię? Proszę bardzo, jak ktoś jest ciekawy, jakie robię animacje na przykład, to coś takiego na przykład robię. Ja już to kiedyś pokazywałem. No nie wiem, czy bym chciał takiego laptopa nawet za te 400. To już lepiej sobie kupić za te 400 jakiegoś chyba dobrego tableta, prawda? No, a jeśli chodzi o takie małe urządzonka, to marzy mi się coś takiego jak taki laptop Yoga chyba się nazywa. Yoga tablet, czy tam coś takiego. No taki on się tak rozkłada i tak fajnie można sobie go postawić na przykład na stole, że on sobie stoi. I taki ten, no fajny, taki fajny. A takie coś, to nie wiem. Ale wcześniejsze towary z Biedronki cieszyły się raczej powodzeniem. Jakieś były tanie telefony, całkiem przyzwoite, a tutaj jakoś nie trafili. Teraz mają też tanie gry sprzedawać z tytułów, które... No i co jakiś czas mają takie właśnie niedrogie gry, które często są całkiem atrakcyjne. Na przykład Assassin's Creed Black Flag. Bardzo lubiana odsłona tej serii, gdzie wcielamy się w asasina pirata, który sobie pływa na własnym statku, toczy bitwy przy okazji, tam ma załogę swoją. No, bardzo taka lubiana część. To chyba było za 50 zł, za 59 chyba. Anon pisze tutaj, że taka sobie. Taka sobie, ale chyba jedna z lepszych, nie? A potrzeba krytykuje jogę, żebym spierdalał z jogą. Czemu? Nie jest dobra? Myślałem, że to jest taki dosyć właśnie mocny tableto laptop i do tego właśnie fajnie, że on tak się rozkłada, to co? I znowu pierdolisz, krawiec. Co nie powiem, że coś dobre, to zawsze będzie, a tam pierdolisz do dupy. To ja zacznę mówić, że jest do dupy, to wtedy będzie, ale pierdolisz, bardzo fajne. No, a Furiat tu no, napisał, że dokładnie, że gra się tym Kenwayem, właśnie, Kenway tak się nazywał i że lubi tą część. I co? I łysą wam? No. A Kuba pochwalił animacyjkę, że fajna. No i fajnie, że fajna. Jak ktoś by potrzebował jakąś animację i ma dużo pieniędzy, bo ja się teraz cenię, jestem le artist, no i... Mistrz krawiec. I to teraz będę tak właśnie świrował, że jestem takim mistrzem. i że przychodzisz do takiego Leonarda Cravinci, właśnie taki Leonardo Cravinci, i że trzeba czekać w ogóle pół roku, zanim ja się zainteresuję i raczej odpisać. I bardzo dużo trzeba zapłacić, pierw, żebym ja się w ogóle zainteresował, no i tak będę robił. A nie tam, że o, tu logosika zrobię za 100 zł, proszę pan, panie, no. Nie ma. Ile biorę za minutę animacji? No to zależy od stylu, wszystko zależy od stylu, bo mogę zrobić bardzo prostą animację za 200, a mogę zrobić i za 2000, a mogę zrobić super mega wypas i długą za 20 000, więc wszystko zależy, no, od stylu graficznego, od scenariusza. No. Ale to odpowiem tak dyplomatycznie, no to nie są tanie rzeczy, panie Paździoch, no to 10 browarów co najmniej, no. Krycha Pawłowicz, to jest dopiero aparatka, powiedziała do redaktora Onetu: po wakacjach zabierzemy się za was. Normalnie kaczyści już się czują coraz pewniej, a wszyscy tak zawsze: Krawiec, co ty tego na ten PiS tak jedziesz? To są, oni tu porządek zrobią. No, zrobią porządek, zrobią z tymi, z ateistami, z Żydkami, z niepolakami, z tymi, no, z przedsiębiorcami przede wszystkim, to porządek zrobią, i z redaktorzynami, którzy piszą na Kaczyńskiego niepochlebne rzeczy. No i pisze, że po wakacjach zabierzemy się za was, dziennikarzy. No ona się już tam, jak to się mówi, nie pierdoli w tańcu. Krycha Pawłowicz. Jeszcze sałatkę mogłaby tak żreć. Zabierzemy się po wakacjach za was, żydowskie media w strzeże. No jeszcze przyjdzie dzień sznura. Jeszcze za to, co o Smoleńsku było, to jeszcze bekniecie. Będziecie pisać artykuły w pierdlu. Będziecie pierdzieć w pasiak. Zobaczymy. Że co, że ja nie potrafię łączyć faktów, tak? Bo adwokat zawsze jest... To dobrze, on jest właśnie... Adwokat będzie znany, jest już w sumie znany z tego, że ma zawsze inne zdanie niż ja i zawsze jest: Krawiec, jak ty nic nie rozumiesz... O, tu rezonans, pudło rezonansowe. Mam wrażenie, że Krawiec znów stał się pudłem rezonansowym. Cóż... A ja mu mówiłem, i adwokat zawsze tak mówi: Krawiec, tyle razy ci tłumaczyłem. Tak jakby, że on mi coś powiedział, przedstawił swoje zdanie, a ja głupi znowu nic nie zrozumiałem i znowu gadam głupoty, a przecież on mi wytłumaczył już wszystko. To jest aparat. No i dobra, no. Może tak być. Też. Nie oglądam TVP, ale tam podobno się już podobno taka jest propaganda w wiadomościach i taki jest już klimat, że komuchy post-PRL-owskie już się łapią, zakrywają dłońmi oczy. No i Maciej Orłoś uważany za takiego, zawsze był uważany za przyzwoitego dziennikarza, przypomnijmy, przez wiele lat prowadził TeleExpress. Lubiany, szanowany, i on też przyłączył się do tych, którzy twierdzą, że no, powiedział, że nie przyszło mi do głowy, że zobaczę to w wolnej Polsce. Mówi o wiadomościach. Długo pracowałem w TVP za czasów różnych ekip i różnie bywało, ale nie przyszło mi do głowy, że kiedykolwiek w wolnej Polsce w telewizji publicznej zobaczę tak ordynarną propagandę, pisze dziennikarz. A później jest jeszcze ostrzej. No. Nie wiem, pewnie niektórzy postrzegają to tak, że wcześniej media przeinaczały w jedną stronę, to teraz musi być dla równowagi trąbienie w drugą tubę. No i dobra. Nie, niech sobie będzie. Mnie to szczerze mówiąc już koło pytki lata. Telewizja publiczna, TVP i polityka. Raczej czuję się zdrowszy psychicznie, kiedy się mniej tym wszystkim interesuje. Trochę jest problem, bo czasami nie ma o czym już gadać za bardzo, ale to tylko może zmotywuje do tego, aby jakieś ciekawsze tematy wziąć na warsztat, z czegoś się przygotować. Zbieram sobie na przykład teraz materiały o Elonie Musku i spróbuję o nim może zrobić na przykład audycję. Fajna postać, niesamowity człowiek i kurczę, warto o takich ludziach nagrywać audycję, a nie o jakimś Kaczyńskim czy o Tusku, prawda? No zgodzicie się chyba ze mną, że to jest ciekawsze, prawda? Można opowiedzieć jak sobie, jak taki Musk żył, jak się rozwijał, jak zakładał kolejne firmy, jakie ma plany, to jest ciekawe. A to, że tam 80. któraś miesięcznica, czy tam coś, to trzymaj się, adwokacie. Cześć, cześć. No, potrzeba tu się buntuje i pokrzykuje, że on chce zrobić o Musku. No. No dobra, jasne, nie będę się wpieprzał między wódkę a zakąskę. To ja zrobię o innym wielkim wynalazcy i o człowieku, który zmienia świat. Zrobię o Mehranie Keshe. Mówi wam to coś? Nie no, o Mehranie już było, o jego wielkich dokonaniach. Wymienię teraz, uwaga, wielkie dokonania Mehrana Keshe. Już wymieniłem. No dobra, powiem. Mehran, słuchajcie, Keshe się wyciągnął z bagna sam za włosy i ma taką bańkę kosmiczną, że ona się pojawia dookoła niego i on może w niej latać po kosmosie i tam jest tlen i taka przestrzeń antygrawitacyjna, że on tam może sobie siąść i on lata tak po kosmosie i nie musi jeść w tej bańce. I jak mu się na przykład złamie ręka, to mu się od razu leczy. I jeszcze ma takie coś, że mu się, że za prąd nic nie płaci, bo ma za darmo w tym polu takim. O. No i to jest wielki człowiek i jak ktoś go atakuje, to jest niskowibracyjne byty ma przyczepione do siebie, na przykład achrontów? No i reptyliańskie istoty z piątej gęstości widmowe przyczepione ma, niskowibracyjne i one go nasterowują, to przez nogi przechodzi do czakry korony i archontów, o dziękuję bardzo, mamy tu specjalistę, archontów, no ma, archonta ma w sobie, no. Ze mnie już wyszło 6 demonów i jeszcze siedzą, słuchajcie, no. Także tak to wygląda. No i oczywiście afera ostatnio była wielka z napojem Tiger Energy Drink. Otóż ukazała się pewnego pięknego dnia reklama, na której był 1 sierpnia i pojawia się obrazek reklamowy taki, gdzie jest palec wskazujący, ten środkowy palec wyciągnięty i tekst: chrzanić to, co było, ważne to, co będzie. Dzień pamięci. No, bardzo takie odważne i ryzykowne i okazało się, że trochę przestrzelili. Agencja, która się tym za to odpowiedzialna jest, to jest, jak ona się nazywa? No, tutaj nie mam akurat informacji. No, ale Maspex, czyli firma odpowiedzialna za Tigera, drogo za to zapłaciła, bo ludzie się rzucili zaraz na nich, że jak to w ogóle, straszne rzeczy. No, ale chyba wiele osób tak jednak myśli, że nieważne, już przestańmy gadać o tych powstańcach, o tych miesięcznicach, rocznicach, klęskach. Ważne to, co będzie i to, co jest teraz, a nie to, co było. No, taki przekaz, ale okazuje się, że w kraju, gdzie mamy tylu patriotów, gdzie ludzie żyją tak bardzo tradycją i różnymi świętami, rocznicami, no to jest to nie do przyjęcia zupełnie i Maspex szybko to zauważył, bo doszło nawet do tego, że państwowe spółki, takie jak Orlen, zaczęły wycofywać Tigera ze stacji benzynowych. No, Maspex tam zaczął przepraszać, wypłacił 500 000 na rzecz powstańców warszawskich. No i kurczę, no moim zdaniem można by im to wybaczyć, no to przecież to zrobiła agencja reklamowa, z którą już zerwali współpracę też. Właściciel marki niekoniecznie musi zawsze odpowiadać za numer, który wywinie agencja, bo to faktycznie no, trochę to niesmaczne, tak? Powinno się uszanować pamięć o powstańcach i tragedię wielką i tak dalej i nie robić sobie i nie próbować na tym czegoś ugrać. To jest faktycznie trochę niesmaczne, ale no to się w ogóle ukazało tylko na mediach społecznościowych, na jakimś tam Facebooku czy coś, ktoś zrobił taki obrazek. Przypuszczam, że jak ja bym był pracownikiem takiej agencji i miałbym wolną rękę, to niewykluczone, że bym w pierwszy dzień zrobił coś takiego właśnie w tym stylu i bym bardzo podpadł, zwolniliby mnie z pracy, a wy byście sobie poczytali skandaliczna reklama, nie wiem, kondomów na przykład, kondomy powiązane z tematem katastrofy smoleńskiej na przykład, nie? Bym jakoś to powiązał. Też bym mógł takie zaliczyć taką wpadkę, bo jestem raczej odważny i kreatywny i też bym mógł wywinąć taki numer właścicielowi jakiejś marki, który by potem przepraszał. No, a nie wiedziałem w ogóle, że za Red Bulla w Polsce też jest odpowiedzialna firma Maspex, bo tu jest napisane, że Tiger zajmuje trzecie miejsce na polskim rynku energetyków. Ja wolę Blacki, a właściwie, Tiger ma trzecie miejsce na polskim rynku energetyków, jego udział w sprzedaży to 18% po napojach Black Energy Drink i Red Bull. Mi smakują te czerwone Blacki lubię ostatnio, one są wiśniowe zdaje się. No właśnie, coś a la zimny lech, dokładnie, Aspreolu. A potrzeba pisze kondomy pull up. Ojejku, no widzisz, też kreatywni ludzie, widzicie, się kręcą przy nocnym radiu. Dobra, to ja się zmywam w takim razie, już jest bardzo późno, godzina druga. No dzisiaj sporo tutaj czasu spędziliśmy na antenie, ja i potrzeba, więc myślę, że też się udam już na zasłużony odpoczynek. I za moment powrzucam tutaj dwie audycje, dzisiejszą i wczorajszą, a linki wrzucę tymczasowo na czata, a potem na stronę. Także dzięki, że byliście i do usłyszenia się z wami. Cześć.
1: Do widzenia, także to był przykład trollingu.

Dobry wieczór wszystkim słuchaczom Nocnego Radia, audycja Spoiler, jak w każdą sobotę o 21:00, audycja o filmach, no i chyba tylko tyle można powiedzieć, o filmach, o serialach, o tym jak robić filmy i różne takie filmowe sprawy. Przepraszam za małe opóźnienie, ale lubię tak sobie popatrzeć na czacie, jak piszecie, gdzie ten krawiec, gdzie on jest, już powinien być, nadal go nie ma, wie ktoś coś? To ja wtedy tak patrzę, czytam sobie i chłonę, ale nikt nic dzisiaj nie napisał takiego, to w końcu się zniecierpliwiłem i wszedłem na antenę. Audycja, przypominam, że jest interaktywna. Można dzwonić na Nocne Radio, taki Skype. I można też wpaść na czata naszego radiowego na stronie nocneradio.pl /chat. I tam się spotykamy. A dzisiaj taki temat, no kolejny luźny taki temat, bo mam mało czasu ostatnio i jestem zalatany, zapracowany, więc takie nieco luźniejsze audycje wam serwuję. No ale tak to jest w radiu, no taka fala. Raz na górze, raz na dole, raz na wozie, raz pod wozem, raz szybko, raz wolno. No tak zresztą w radiu trzeba. Popatrzcie na potrzebę takiego. On właśnie tak mówi, bardzo szybko coś mówi, a nagle zaczyna się zastanawiać. I to on tak wam zdradzę, że on tak picuje, bo on zawsze wie już, co chce powiedzieć, tylko tak, że niby taki mądry, no to się zastanówmy nad tym, ale to tam zostawmy. I dzisiaj jaki temat w ogóle? Lata 90., seriale z lat 90. Będzie tutaj przelatywanie, być może ktoś do mnie dołączy nawet, i będziemy tak, wy też możecie przelatywać przez te seriale, wspominać najlepsze serie, najgłupsze, może najbardziej takie żenujące, bo lata 90. to jest też czas takiej radosnej twórczości. Tak, Zenon was okłamał, że będzie o Wołyniu, ponieważ zrobił to nieświadomie, ponieważ nie wiedział, że zmieniłem zdanie i że nie będzie o Wołyniu. Ale to jest jego wina, dezinformator. Pierwszy tutaj nasz dyżurny dezinformator. Nieważne, że nie wiedział, wprowadził was w błąd. No dobra, moja wina, no zmieniłem zdanie. O Wołyniu może następnym razem, bo chyba bym się pochlastał dzisiaj z tym Wołyniem, ze Smoleńskiem. Kurczę, to są filmy takie jakieś ciężkie te filmy. No nieważne, na stos z nim tutaj pisze Pytajmierz. Tak, mały samosąd nam tutaj dobrze zrobi, na pewno. Okej, no więc lata 90. to jest z pewnością, bez wątpienia, taki okres właśnie radosnej twórczości, kiedy nie było jeszcze tego trendu, gdzie wszystko się tak robiło na hiperpoważnie, nie? I mało, że nie starano się doszukiwać jakiejś wielkiej głębi czy jakichś przekazów wielkich, głębokich serwować nam, widzom, to było w ogóle nie do wyobrażenia chyba, żeby dzisiaj robić z rzeczy nawet błahych jakieś takie poważne, nie? Bierzemy jakiegoś superbohatera, który do tej pory biegał w kolorowych majtach na spodnie założonych i dorabiamy całą historię, że rodzinę mu zabili, że on ma jeszcze jest niepełnosprawny i że tam lesbijka jeszcze w tle i mniejszości i no. Tylko było takie w ogóle jakiś pomysł, nie? Mamy powiedzmy chłopca niepełnosprawnego, proszę bardzo, słynny Korki, nie? Dzień za dniem, tak to się nazywało, tak?
Tak, nie wiem czemu jakoś tak ten serial mi się skojarzył z latami 90. Nawet sprawdzę tutaj, dzień za dniem, Life's Go On. No właśnie, serial o rodzinie Thatcherów, w której jest właśnie ten niepełnosprawny, ja to nie lubię tego słowa niepełnosprawny, to tak mówić o kimś, że niepełnosprawny jest.

Charles Corvin Thatcher. No i były przygody tego chłopaka, jak go odbierają w szkole, on tam jakieś problemy ma, stopniowo zdobywa zaufanie otoczenia, ludzie widzą, że on jest w gruncie rzeczy fajny gość i później ma masę przyjaciół, wszyscy go lubią, tego Korkiego, mimo że jest inny, tak? Fajny to był serial, taki, wiecie, coś, czego mi dzisiaj brakuje, bo dzisiaj to jest fantastyka chyba na topie, tak? Najbardziej topowe seriale mają w sobie albo fantastykę, albo są historyczne. Czy to Wikingowie historyczni, czy to jakiś Westworld, fantastyczno-naukowy, i no to, a te wszystkie seriale o superbohaterach, Gotham, Flash, Green Arrow, Agenci S.H.I.E.L.D., no dużo tego jest, nie? Wcześniej był Daredevil, no i dzisiaj jest fantastyka na topie, a był taki czas, że fantastyki było jak na lekarstwo i wychodziły takie nawet... Takie okrutne te filmy o superbohaterach. Pierwsze spotkanie Hulka z Thorem to było, to chyba jeszcze lata 80. Mieli takie kostiumy, które jako żywo wyglądały jak jakieś takie, jak dzisiaj na Halloween można sobie kupić, albo no, wyglądało to gorzej niż cosplayerzy dzisiejsi się robią, bo dzisiejsi cosplayerzy, czyli tacy, którzy się przebierają za różne właśnie postacie, no to potrafią zaskoczyć, nie? I mają też sponsorów czasem niezłych na Patronite, na którym pewnie zaraz tu wlądujemy. No to cosplayerzy całkiem właśnie nieźle stoją w rankingu tych, którzy zebrali najwięcej. No i... Innym takim serialem, takim, który można uznać za taki właśnie bezinwazyjny, ciepły, społeczny też, społeczny, tak? Czyli mówiąc o jakichś tam sprawach, które dotyczą całego naszego społeczeństwa, jak tolerancja, miłość, przyjaźnie różne, to trochę taki serial też jest właśnie Cudowne Lata, wspomniane tutaj przez Furiata, który pisze, że jego zdaniem właśnie Cudowne Lata były lepsze od tego dnia za dniem. Nie wiem, czy dobrze odmieniam. No to był serial z kolei o młodym chłopaku, tak, który się zakochuje, który też ma problemy w szkole, jego pierwsza miłość, to głównie koło tej miłości, tam jakoś taki ckliwy trochę i taki zagrzeczny, ja to lubiłem, no byłem w takim wieku, w latach 90., że wolałem raczej jakiegoś Knight Ridera, nie? Albo Grom w Raju, jakiegoś Hulka Hogana na przykład, już nie wiem, na motorówce. Albo, no, z takich seriali, które się ceniło za młodego chłopaka jeszcze, no to może MacGyver, nie? MacGyver, czyli słynny wynalazca, konstruktor właściwie, gość, który właściwie jest takim typem bohatera, który dzięki swojej inteligencji, ale bardziej pomysłowości, kreatywności, ale też no, w dużym stopniu wiedzy, dzięki wiedzy, tak? I no to było coś fajnego, coś unikatowego i interesującego też, ponieważ nie wiedzieliśmy, jak ten MacGyver, który był w zasadzie jakimś agentem specjalnym, czy takim, czy pomocnikiem policji, czy ni to detektyw, ni to agent, raczej agent to był, jakiejś takiej organizacji, tak? No taki w każdym razie bardzo mocno wolny strzelec. Anus MacGyver, pisze Zenon. I poprawia się zaraz, że Angus, a nie Anus, Anus. Już się wystraszyłem, że on tak się nazywał. Anus. No, w każdym razie interesujące było to, co MacGyver wykombinuje tym razem. Jak z byle czego... że przynudzam. No przynudzam być może, no taka dzisiaj nudna audycja. Ale nie poddawajcie się.

0: bo to słuchacz pisze, przekonałeś mnie, Krawiec, że wolę jednak obejrzeć Wołyń niż słuchać ciebie, przynudzasz. No, czekajcie, może ktoś się jeszcze zjawi, będą, ja bardzo dzisiaj szybko przelatuję przez te seriale, więc może się zmieni trochę klimat. W każdym razie MacGyver jest kultową postacią i były słuchy, że może powróci. No oczywiście byłoby to jakoś uwspółcześnione, że MacGyver jest pewnie mentorem jakiegoś nowego MacGyvera, następcy. Pojawi się gościnnie parę razy, Richard Dean Anderson sobie coś tam przytuli parę groszy, no i wszyscy będą szczęśliwi. A my przywitamy nowego MacGyvera. No takie zabiegi są ryzykowne, bo widzowie się przyzwyczajają do jakiegoś bohatera i potem źle reagują, jeśli ktoś inny zaczyna go odgrywać. No z Indianą Jonesem też tak było, że był serial o przygodach młodego Indiany Jonesa, Indiego, no i to było takie sobie. Innym takim kultowym serialem jest oczywiście Drużyna A, czyli no świetny taki motyw, wokół którego można dużo zbudować, czyli grupa samozwańczych vigilanti, tak zwanych vigilanti, czyli mścicieli. U nas się najbliższy odpowiednik jest mściciel, ale w zasadzie powinno się mówić samozwańczy członek Straży Obywatelskiej. No, notabene możecie dokonać obywatelskiego zatrzymania, na przykład jak generał Sprawiedliwość, czyli alter ego Sylwka Wardęgi. Możecie sobie znaleźć na YouTubie przygody, jakie ma. Zostawia przynętę w postaci rowera niepodpiętego, no i już nie powiem, jak to u nas, bo będzie, że antypatriota, że niepatriota i że pluje na Polskę. No ale jak to bywa, tak? Rowerek ginie, a i po GPS-ie generał Sprawiedliwość, czyli Wardęga, dopada razem z kumplami tego, kto ukradł rower i z nim gada tam. No to tacy vigilanti, najbliżej mi tutaj to określenie pasuje do Drużyny A. B.A. Baracus, wielki, umięśniony murzyn, Mr. T, słynny, człowiek, który, no, miał swoje 5 minut, jak to się mówi, Mr. T miał swoje 5 minut, potem już była równia pochyła i takie trochę odcinanie kuponów, reklamowanie płatków śniadaniowych, występowanie w programach dla dzieci i no i potem już się bierze, co jest, nie, pokazywanie się na wrestlingu. No, amerykański wrestling to w ogóle ciekawe zjawisko, bo tam się pojawia wiele znanych osób, takich jak Donald Trump może nagle się pojawić i kogoś kopnąć w dupę, jak to było w Chłopakach, którzy nie płaczą. I Mr. T też miał swoją przygodę z wrestlingiem i no jakoś tam no, stara się przeżyć taki pół aktor, pół celebryta, to nigdy nie był specjalnie utalentowany jakiś mega aktor przecież, nie? Nie o to tu chodzi. Ale ponoć Mr. T miał swoją jakąś przygodę taką też właśnie, no, tak jak się przedstawia w filmach, że kiedyś tam w gangach szumiał ostro, ale potem przejrzał na oczy. Tak jak Jackie Chan podobno też w gangu był, ale mu to nie odpowiadało. No i jest potrzeba z nami tutaj, witam, prawda?
1: Witam bardzo serdecznie. Chciałbym tutaj na wstępie zaznaczyć, że już były pierwsze odcinki tego dzisiejszego MacGyvera, osadzonego w realiach XXI wieku. Nazywa się, to jest na YouTubie opubliczniany, na kanale Keshe Foundation.
0: Na Keshe, proszę. No to taki bohater keszystów, bo on potrafi wszystko skręcić. I taki Majsterkowicz, może ci Magrawa zrobić ze starej płyty pilśniowej, szklanej kulki i sprężynki i gumki od majtek.
1: Gdy mówimy o starych serialach, to trzeba na to spojrzeć z dwóch perspektyw. Jedną, którą najczęściej pamiętamy, jest to, w jaki sposób ją zapamiętaliśmy i jakie emocje w nas budzi w tym momencie, jeżeli sobie do tego jeszcze dojdzie nostalgia i tak dalej, wszystko fajnie będzie, tak wspominamy sobie miłe chwile w dawnych latach, ale ciekawie zaczyna się robić, jeżeli wrócimy dzisiaj do takiego serialu, który dawno po prostu nas bawił od początku do końca, ewentualnie jakoś tam bardzo pozytywnie go odbieraliśmy. Ja miałem taki przykład przykład z Alfem. Dość, nie wiem, z pół roku temu. Siedziałem ze znajomym kompletnie tam, nie wiem, o 4 rano. Nie, no dobra, obejrzmy coś, bo nie chce mi się spać. Posiedzimy jeszcze chwilę. No dobra, no to co? Nie, coś starego. Może Alfa właśnie. Mieliśmy albo Alfa, albo drużynę A do wyboru. No i wybraliśmy tego Alfa. Pierwszy odcinek, 5 minut. Takie, kurde, jak ja się mogłem tym emocjonować. Dobra, leci to intro, gdzie tam jest taka muzyczka, sobie biega Alf, znajduje sobie tą córeczkę w szafie, tam wszystko i ta tkliwa muzyczka, potem takie zdjęcie. Tak, stary, wyłączamy, ja nie chcę sobie psuć tych wspomnień, bo też na inaczej do tego podchodziliśmy. Dlaczego? Dlatego, że to były produkcje na dzień dzisiejszy, prawda, słabe. Jeżeli ktoś by wypuścił takiego Alfa współcześnie, no to by został obśmiany od góry do dołu, bo technicznie to nie było jakoś tam bardzo rozbudowane. Natomiast wtedy jeszcze nie mieliśmy tego porównania, tak? Kinematografia nie była na wyższym poziomie i dlatego być może właśnie nostalgicznie wracamy do czegoś, co wówczas miało jakąś tam wartość, ale z drugiej strony właśnie zaznaczę, że do takiej drużyny A, mimo że humor jest ciężki i mimo że teraz z takiej mojej spiskowej półkuli mózgowej widać bardzo, że to jest jednak taka propaganda troszkę wywodząca się z wojny w Wietnamie, żeby pokazać, że właśnie weterani to są tacy super mega i pamiętajmy o weteranach, bo to są bardzo ważni ludzie i widać dopiero właśnie teraz po 20 latach, tak, gdzie się jarałem jako dziecko drużyną A, dostrzegam właśnie ten aspekt ich, tych bohaterów, którzy jednak w Wietnamie byli, tak, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Okej, okay, a przepraszam cię, a pozwolisz, że przejdziemy do drużyny A za chwilę, a zatrzymamy się na moment na Alfie, bo tutaj w ogóle nostalgicznie sobie i lirycznie leciał w tle motyw przewodni właśnie z Alfa. To jest ciekawy serial, bo faktycznie dzisiaj to byłby serial klasy B, taki krab, z którego by się ludzie śmiali, oparty na wcale nie jakimś ciekawym pomyśle, bo to science fiction do seriali to jakoś tam wolno chyba, myślę, wkraczało tak do, w taki sposób, żeby wiesz, żeby to było coś tak dla wszystkich, nie? Nie dla geeków, nie dla fascynatów science fiction, tylko taki jakiś prosty motyw science fiction, właśnie kosmita z sąsiedztwa, kosmita w domu. Miałem dokładnie tak samo z Alfem, że po odświeżeniu sobie tego stwierdziłem, że to się zdezaktualizowało, albo ja się zmieniłem, dorosłem jakoś. Tak trochę też jest ze starymi grami, czasami na emulatorach, na Amigę czy na Commodorka, że jak wracamy do tego po latach, to faktycznie trąci myszką, już nie jest takie fajne wcale, szybko się nudzi i doceniamy wtedy to, co mamy, nie? No Alf był w sumie serialem niskobudżetowym, jedna lalka, jedno pomieszczenie jakieś, w ogóle...
1: No to nie była lalka, to był kostium.
0: Zamiennie było, wiesz, były dwa Alfy. Jeden był używany do takich ujęć, gdzie można sterować nim właśnie nie pamiętam, czy to było właśnie, no to była... No w każdym razie z aktorem,
1: znaczy, możliwe,
0: z aktorem i bez
1: pacjenta,
0: aktorów,
1: tak.
0: I bez aktora, nie? Dwie wersje, ten pan, który Alfa odgrywał, zresztą umarł jakoś niedawno i no to dzisiaj to faktycznie, a też tak nie śmieszy trochę, nie? Takie suchary wali ten Alf. Trochę, nie?
1: Raz wali suchary, dwa właśnie ten śmiech z klawisza, który szczerze mówiąc wtedy aż tak bardzo mi nie przeszkadzał, a teraz no to wrzucanie, czego prywatnie nienawidzę w ogóle śmiechu właśnie z klawisza, który popularny był wtedy jakoś bardziej chyba i w sumie dlatego chyba znienawidziłem Bandich, gdzie wolałbym, gdyby była do wyboru ścieżka dźwiękowa bez tego, to naprawdę bym oglądał bardzo chętnie, a to jest niewybaczalne. Słuchaj, wiesz, nie trzeba mieć dużego budżetu, żeby zrobić ciekawą produkcję, szczególnie, że zarówno komedie, jak i dramaty można rozegrać w jednym pomieszczeniu, tak? Tu chodzi o grę aktorską, tu chodzi o wczucie się, zidentyfikowanie się z tym bohaterem, bo jeżeli się zidentyfikujemy z bohaterem, to w zasadzie ten widz już jest nasz. I to był taki fajny model tych właśnie sitcomów w postaci Wielka Chata, typu Cudowne Lata, to co mówiłeś, tak, o tym dzieciaku, czy późniejszych, dokładnie, ja nie jestem za bardzo, to jest tak na krawędzi komedii i obyczajówki, to nie jest do końca mój typ, natomiast jest taki model, że mamy rodziców, mamy dzieci w różnym wieku, mamy jakiegoś stworka jeszcze tutaj, który się do tego dodaje i teoretycznie mamy taki zbiór bohaterów głównych, że trafimy, że w 60% domów ktoś będzie miał kogoś, z kim się zidentyfikuje. I to był właśnie klucz sukcesu Alfa czy Pełnej Chaty.
0: No, tak jak Ciąg Bolunga napisał, że to był w sumie serial, że to był w sumie sitcom familijny, przepraszam, sitcom familijny. Sorry za moje gardło, trochę jestem chory. No, ale czego się spodziewaliście, pisze właśnie Ciąg. No tak, to była taka... w ogóle to był ciekawy też okres, te lata 90., bo wtedy jeszcze Polacy byli trochę zachłyśnięci tym Zachodem i to był jeszcze trochę taki czas, że się ciągnęło, chłonęło się wszystko, co z Zachodu, fajne, kolorowe. A to, no wiecie, w tym czasie ci odbiorcy z tegoż Zachodu już mieli te produkcje wyprofilowane pod jakieś panie kury domowe, bardziej coś, nie? Jakieś o miłostkach dla jakichś starszych pań, dla nastolatków, dla chłopców, nie? Jakieś seriale pod konkretny wiek, pod konkretną grupę, a u nas się brało wszystko trochę jak leciało. Nawet się kiedyś zastanawiałem, czy to nas trochę czy to nie wpłynęło jakoś na charakter, na zachowanie się naszych rodaków, taki wiesz, że młody chłopak, wiesz, dorasta na mangach, które są dla młodych dziewczynek, nie? Ogląda jakieś czarodziejki z Księżyca, bo to jest pierwsze anime, które tu do Polski weszło. Wiesz, o co mi chodzi, nie?
1: No tak, to jest ten problem, że choćby popularność Dragon Balla, która na świecie wcale nie jest tak ogromna, właśnie się wzięła dlatego, że mieliśmy okazję i kupiliśmy od Francuzów swoją drogą dwukrotnie źle przetłumaczone z japońskiego na angielski, z angielskiego na francuski i potem to jeszcze dobiliśmy, przekręcając imiona bohaterów i robiąc różne dziwne rzeczy i tak naprawdę nie mieliśmy dostępu, zresztą nie mieliśmy aż tylu kanałów, tak? Mieliśmy, co jeżeli ktoś miał farta, no to miał talerz satelitarny, no i miał dostęp do tych RTL-7 czy coś takiego, natomiast tych kanałów faktycznie nie bardzo był wybór. No i tutaj też pytanie, jakby wyglądała nasza, jakby nie wiem, wyglądał rozwój polskiej kinematografii chociażby, gdyby do Polski nigdy nie trafił Świat według Bandich albo Moda na sukces.
0: Z tymi śmiechami, śmiech z puszki, jak to się mówi, to też jest ciekawa sprawa. Też nie przepadam właśnie, jak są te śmiechy dogrywane później, ale to widać tu różnicę. Kręcą takich bandich i tam jakoś mogą wpuścić na plan widownię, tak? I nagrywa się to w takim bardzo eleganckim, fajnym, trochę teatralnym stylu, ponieważ to wygląda jak teatr. Siedzi sobie publiczność i ogląda scenę. Jest scenografia, tak? Trochę to inaczej wygląda wszystko niż w teatrze i są pewne różnice, ale tak się nagrywa dobrego sitcoma właśnie z publicznością na żywo, która ogląda sobie coś w rodzaju spektaklu. Dodatkowo, no to trzeba, można tu ruszyć głową, przecież to jest jakiś sposób na zarobienie. Domyślam się, że te osoby, które są wpuszczane na ten plan i mogą sobie na żywo takich bandych pooglądać, to jest jakaś wielka atrakcja, za którą niektórzy płacą, tak? Więc można sobie i dorobić na...
1: Teoretycznie tak, ale wiesz, ale wciskanie tego do produkcji później na taśmę, do ścieżki audio, gdzie wiadomo, że jeżeli budujemy scenę i nawet mamy masę widowni za nami, to i tak 60% dźwięków, które słyszymy w filmach czy serialach, jest dogrywane później w produkcji dźwięku i w studio. I absolutnie nie ma opcji, żeby było niemożliwe, mimo że tam ludzie się cieszą, krzyczą i tak dalej, i się śmieją, żeby ich nie wyciąć w finalnej produkcji. Bo ja na przykład bardzo często lubię sobie wracać do ulubionych odcinków seriali, które kiedyś tam oglądałem i je wyrywkowo obejrzeć. Jeżeli znowu ktoś, gdzie po raz pierwszy to było jak po twarz, że ktoś mi mówi, kiedy mam się śmiać, żebym czasami nie zapomniał, jeżeli nie zrozumiem dowcipu albo dowcip jest słaby, to potem jeszcze dostaję ten sam sygnał, gdzie człowieka zwyczajnie szlak trafia, tak? Już w takim kolejnym podejściu, gdzie jednak wolę sobie wtedy zobaczyć rzeczy, których wcześniej nie widziałem, nie zauważyłem, co jest na przykład bardzo częste w Simpsonach, ale o tym pewnie o animacjach czy będziemy dzisiaj mówić, no nie wiem, zobaczymy.
0: Wiesz co, z tymi śmiechami to faktycznie, no, jak robią cięcie na planie, kręcą takich bandich i muszą zrobić cięcie i nie pasują im te śmiechy akurat, bo by był urwany na przykład śmiech, no to muszą potem zmasterować to. I tak, więc to nigdy nie jest pewnie tak w 100% autentyczne, no ale jakieś duble czy coś, to publiczność jest na to przygotowana i pewnie jest to też jakaś ciekawostka dla kogoś zobaczyć sobie, jak robią dubla albo coś, ale wiesz, co przyszło mi do głowy, że to z tym graniem w takim trybie właśnie z publicznością i bez publiczności, to może być trochę tak jak z nadawaniem w radio, że zupełnie inaczej się nadaje, jak nagrywasz sobie podcasta bez udziału słuchaczy jeszcze, nie na żywo, a jak nadajesz na żywo, jest inny flow, inaczej czujesz to radio, nie? Wiesz,
1: Oczywiście.
0: Też inaczej się gra też z publicznością i bez.
1: Tak, i przede wszystkim masz czas, tak, możesz sobie poświęcić nawet powiedzmy na 8 godzin, jeden dzień zdjęciowy na zrobienie jednego odcinka, zrobić to w dowolnej kolejności, a jeżeli masz publiczność, to po pierwsze musisz zachować ciągłość fabuły, co się w produkcjach filmowych praktycznie nie zdarza, bo kręci się w sposób najbardziej opłacalny. Czyli najpierw wszystkie sceny w kuchni, potem wszystkie sceny w łazience, potem wszystkie sceny w dużym pokoju. No i oczywiście osoby z publiczności nie wytrzymają całego dnia na planie zdjęciowym. Natomiast tutaj się pochwalę, w 2009 roku udało mi się zarobić 100 zł. Miałem umowę o dzieło, gdzie wystąpiłem właśnie, zebrało się tam, nie wiem, z 200 osób w jakiejś sali. I przez 2 godziny się śmialiśmy i klaskaliśmy i to dźwiękowcy nagrywali. I to było normalne ogłoszenie o pracę. Można tam było po prostu się dołączyć, no i dostawałeś jako uczestnik. Potem pita, byłeś z tego rozliczony. Dosłownie 2 godziny klaskania i śmiechu na komendę, więc no Bandi no tutaj to jest jakaś tam wyższa półka. Ale nie wiem, w Alfie chyba nie było czegoś takiego, że to było nagrywane. No wątpię, żeby było nagrywane, no bo produkcja, jeżeli mamy lalki w produkcji, no to jest też dużo trudniej, tak? I tam jednak tej gry kamerą było troszkę więcej, mi się wydaje.
0: A jakie wolałeś seriale za dzieciaka?
1: Knight Rider, Nieustraszony. Mój absolutny faworyt.
0: O. Czyli,
1: kurde, no, tak. Sztuczna inteligencja, samochód, który gada, podejmuje decyzje, nierzadko jest mądrzejszy od człowieka, nowoczesne bajery. Kurde, no to się wszystko dodaje do mnie dzisiejszego, jakiego mnie znacie, tak? Cud, że nie jestem gejem, bo Hasselhoff.
0: A spróbuj jakoś zareklamować ten serial, bo leci w tle sobie właśnie podkładzik z motywem przewodnim z Knight Ridera.
1: Nieustraszony. Przemierza ulicę i walczy o sprawiedliwość. Poza prawem, poza naszymi możliwościami, spodziewaj się go. Broni nas przed złem.
0: No pięknie. I już jest gotowy tutaj trailerek. No fajny serial i taki protoplasta, można powiedzieć, Hala 3000, tam był ten kit, nie? Ten komputerowy samochód.
1: Tak, ale HAL został napisany dużo wcześniej i opisany dość dokładnie, jeżeli chodzi o to oczko, więc raczej...
0: Czyli to była taka próba zrobienia znowu HALa dla szerszej publiczności, taki fajny HAL zamknięty w samochodzie. To pewnie tak są takie inspiracje, nie? Ogląda sobie ktoś Odyseję Kosmiczną i myśli sobie, a jakby to taki HAL, to taką furę mieć, panie co by gadała, panie sterowała, panie wszystko, to by to nie głupie by na seriala było, panie.
1: Jeżeli chodzi o Nieustraszonego, to tutaj w Polsce nie wiem, czy zostało wydane, ale pojawiło się również parę książek takich przeplatanych między sezonami, gdzie ten cały lore, gdzie ta cała fabuła jest nieco szerzej opisywana i tutaj Kit jest jednak kolejnym samochodem inteligentnym i jedna z tych książek opisuje właśnie, gdzie Hasselhoff jest jako Michael Knight, razem z Kitem ma na celu zwalczyć Kar, czyli pierwowzór Kita, który zwyczajnie zebrał sobie świadomość i się zbuntował, tak? Czyli takie rzeczy, o których dzisiaj mówimy naprawdę realistycznie, tak? Jeżeli chodzi o inteligentne samochody, żeby mieć nad nimi kontrolę, no bo jeszcze nie daj Boże się któryś zbuntuje, tak?
0: No właśnie, inteligentny samochód stał się faktem. W ogóle wiele takich rzeczy pewnie można znaleźć, które jeszcze do niedawna, w latach 80., o których też tu mówimy, mimo że tak bardziej 90. lata, a teraz zeszliśmy trochę na 80., chociaż nie wiem, czy nie było bo ten serial, on się doczekał jakiejś kontynuacji, ale tam był już inny samochód, który nie wyglądał już tak fajnie. No ten stary... Nie wiem, co to za model. Jakiś krążownik szos, taki amerykański, ten, jak to się mówi, to było coś w stylu takiego muscle cara. No nieważne, ja się
1: właśnie
0: tam nie znam.
1: Właśnie bardziej coupé to było. Bliźniacze młodzie... Tak, coupé, natomiast czy projektant to chyba zostało zaprojektowane na potrzeby filmu, tak. Został zaadaptowany z Pontiaca Trans Am. Pontiac Trans Am. Aż tutaj wam wrzucę fotkę. Kopię adres obrazu.
0: Co ciekawe, oczywiście się nie znalazł sam samochód w obsadzie. Tutaj nie widzę. Jest David Hasselhoff, który powrócił do nas nie tak dawno przy okazji promocji filmu Kung Fury. Jakoś tak skojarzono go właśnie z tymi neonowo-kiczowatymi kung fu czasami. Czasami właśnie bohaterów, którzy byli niezniszczalni, którzy byli kuloodporni, którym nigdy się nic nie stawało, którzy też nie zabijali, tylko strzelali pod nogi. Właśnie członkowie drużyny A, to już było takie żenujące czasami, bo oni nigdy naprawdę nikogo nie zabili. Oni strzelali...
1: Nigdy nikogo nie trafili, zawsze samochód się tam albo złapał gumę, albo nawet kurde, aż dziwne, że tam nie odwozili później tych terrorystów, którzy ich gonili do domów, żeby mama z obiadkiem na nich nie czekała. Natomiast to, co wtedy też tak powiedzmy, znowu z perspektywy i też tak pijąc mocno do Knight Ridera, co mi się najbardziej nie podoba, jeżeli do niego wracam. I to też jest zarzut dla praktycznie wszystkich seriali z tego okresu, przynajmniej lata 80., bo później się troszkę uspokoiło, to jest to, że tam postacie są niemalże binarne. Jeżeli ktoś jest dobry, to on jest dobry, on jest rycerz. Jeżeli ktoś jest kłamcą, to on jest kłamcą, on jest całym kłamcą. Jeżeli ktoś jest zły, to jest zły od początku do końca. Nie ma takiego, nie wiem, przemieszania charakteru postaci, każdy ma aspekty mniej i bardziej złe, tak? I to później też w serialach wykorzystywano, na przykład w Star Treku, ale to może później ten przykład, który jest chyba idealną sytuacją do opisania właśnie zła, bardzo potężnego zła, które jest robione dla wyższego dobra. Ale to jest wręcz majstersztyk, jeżeli chodzi o scenariusze, także może przy okazji późniejszego, jeżeli będziemy mówić o Star Treku, to do tego przejdziemy. Jak sądzisz, czy nie masz takiego wrażenia, że właśnie te postacie były tak do bólu jednoznaczne, tak, że albo dobry, albo zły i nie było nic pomiędzy?
0: No, były takie właśnie czarno-białe, komiksowe, bardziej z przerysowanymi jeszcze swoimi cechami mocno. No, takie czasy. Dzisiaj to już nie jest takie modne, nie jest na fali akurat takie przedstawianie bohaterów. Dzisiaj to uchodzi właśnie za taką kiczowatą produkcję już za... I się z tego normalnie śmieją. Popkultura śmieje się sama z siebie, tak? Z tego, jaka była kiedyś, można powiedzieć. Są takie różne nawiązania do retro, nie? I porównania czasami na przykład współczesnego superbohatera z takim klasycznym albo coś w tym stylu. A z takich seriali na przykład bardziej dla kobiet, to wydaje mi się, że Dr. Quinn tutaj można by wspomnieć.
1: Dr. Quinn, Dynastia. Co jeszcze?
0: Dynastia. Było coś. Dynastia. Mhm. Zdecydowanie to uwielbiały to różne mamy, ciocie, sąsiadki.
1: Dr. Quinn nawet sam wytrzymałem dwa odcinki, także to takie złe nie było.
0: Tak?
1: A jakoś więcej nie pamiętam, nie przypominam sobie.
0: Santa Barbara podpowiada tutaj anonimowy słuchacz i niewolnica Izaura dodaje. Niewolnica Izaura.
1: No to tylko ze słyszenia znam. Nie wiem, w sumie nie przypominam sobie. Zawsze moja mama oglądała Modę na sukces i obejrzała praktycznie wszystkie odcinki. Jeżeli ten... Miała taką znajomą, która miała automatyczny magnetowid i zawsze sobie nagrywała odcinek, jeżeli nie mogła go obejrzeć. Natomiast kiedy weszła era internetu, kiedy pojawił się jej internet w domu, doczytała, że w Polsce nie było nigdy od samego początku, od pierwszego odcinka, więc sobie ściągnęła i zaczęła oglądać od samego początku. I teraz chyba po raz drugi ogląda na przemian ze Wspaniałym Stuleciem albo czymś innym, ale na pewno Moda na sukces była takim, nie wiem kiedy to się zaczęło w ogóle, ale taką właśnie rzeczą mocno kobiecą, którą kojarzę z dzieciństwa.
0: Wspaniałe Stulecie, chyba sobie jakiś fragment z ciekawości włączyłem i to było takie bollywoodzkie chyba nawet trochę.
1: Trochę tak, bo to jest produkcji tureckiej, natomiast tutaj pod koniec odcinka nie tańczą. I nie śpiewają piosenek, ale jest właśnie, jest takie charakterystyczne dla tego kina kobiecego, serialowego, który w mojej ocenie, żeby jak najbardziej rozciągnąć akcję, żeby cały czas było takie poczucie zagrożenia, czy poczucie niebezpieczeństwa, czy poczucie wyczekiwania, a jeżeli już to wyczekiwanie ma miejsce, jest jakieś rewolucyjne wydarzenie typu poród. Taki model, to sam ten moment porodu, gdzie można by było zrobić 10 odcinków o tym, że ona w tym momencie rodzi i wiesz, i tutaj myśli dziecka, myśli lekarza, myśli pielęgniarki i myśli pająka na suficie. Zamiast tego jest sru i potem znowu rozmawianie o konsekwencji, że nie wchodzimy do głowy bohatera, tylko skupiamy się tylko i wyłącznie na jego ustach i to tak bardzo, że to jest do bólu przegadane.
0: No, a w takim wspaniałym stuleciu to mamy egzotykę, coś co pewnie to jakiś następca tej niewolnicy Izaury trochę, wydaje mi się, takie klimaty, trochę dużo miłości, krajobrazy, ckliwości takiej, właśnie żeby sobie ciotki, matki, babki i kochanki pooglądały.
1: Nie, akurat Wspaniałe stulecie, ale to już kończąc, bo o starszych mieliśmy mówić, jest modelem bardziej, powiedzmy, na odrobinkę inteligentniejszego widza, bo jest oparty na faktach luźno i to jest takie super fajne, że jest oparty na faktach. Jeszcze tutaj tylko wrzucę kamyczek, że Gra o Tron jest dość podobne, jeżeli chodzi o scenariusz o model prowadzenia odcinka do Wspaniałego stulecia. Też jest przegadane, przeciągnięte, tylko że są cycki i miecze, więc target jest zupełnie inny.
0: Właśnie, były cycki i miecze, czyli co? To Wspaniałe stulecie to taka Gra o Tron dla kobiet, a...
1: Tak. No, zaraz zostanę tak zjedzony nawet, już czekam na te komentarze, bo uwielbiam. Ale wracając właśnie, ciężko mi jest sobie przypomnieć, i czy mieliśmy w ogóle w Polsce jakikolwiek rynek seriali w latach 80. takich, powiedzmy Alternatywy 4, tak? czy takie produkcje, no to kojarzę, ale właśnie no, nie przypomina mi się, żeby to było jakoś bardziej powtarzane w latach 90., bo jednak bardziej pamiętam z lat 90., bo w 80. byłem zwyczajnie za mały. I nie bardzo właśnie. Jakieś właśnie 40-latek, Alternatywy 4, tak? I nie wiem, i to też taki niezachęcający w żaden sposób w żaden sposób metodzie, także nie wiem, jaka jest twoja opinia o tych serialach wcześniejszych właśnie, ale polskiej produkcji.
0: Jakoś chyba to nie był, nie wiem, czy lata 90. to nie jest 13 posterunek?
1: Tak, to jest 13 posterunek, to
0: ekstradycja,
1: ekstradycja Miodowe lata, z drugiej strony Klan i Złotopolscy, które też rynek ich potrzebował.
0: Był jeszcze 40-latek 20 lat później. Chyba trochę na łatwiznę poszli w dużej części twórcy tych polskich seriali z lat 90. Takie, ale czy ja wiem, taki polski zawsze klimat trochę, albo dla mnie zawsze było za dużo o rodzinie, jakieś sceny w kuchni, to smarują tą margaryną, te kanapki, gadają co tam w szkole. No dla kogo to jest? No... Dla jakichś może świeżo upieczonych rodziców, nie? Którzy dopiero co doczekali się potomka i chcą sobie pooglądać już, jak to wygląda, takie życie w rodzinie. Nie wiem.
1: Wiesz co, mam po prostu znajomego, któremu za 27 dni rodzi się pierwsze dziecko i uwierz mi, on nie ma w głowie czegoś takiego jak oglądanie i patrzenie. Bardziej widzę tutaj coś z zupełnie innej perspektywy. Każdy z nas nosi w sobie jakiegoś demona, jakieś coś, co mu nie odpowiada i to zresztą moja była, powiedziała, córka alkoholiczki, dorosłe dziecko alkoholika, powiedziała, że lubi oglądać ją jak miłość, bo lubi popatrzeć na normalną rodzinę bez jakichś tam poważniejszych problemów. I taka perspektywa, z której ja bym na pewno, gdyby nie ona, w życiu bym o tym nie pomyślał, ale właśnie z jednej strony to, jaka jest popularność i z drugiej strony jaka jest popularność tego... No niezbyt fajnych klimatów w polskich rodzinach, zresztą na całym świecie tak jest, może być przyczynkiem do tego, że są tak bardzo popularne, że z jednej strony oglądamy Modę na sukces i Dynastię, bo lubimy historię bogatych ludzi, bo marzymy o tym, żeby być bogatymi ludźmi, ale z drugiej strony lubimy oglądać problemy normalnej rodziny, bo chcielibyśmy jednak być w normalnej rodzinie.
0: No ładnie to powiedziałeś. i coś w tym chyba jest. Zawsze oglądamy w jakimś celu, albo żeby się oderwać od rzeczywistości, albo żeby zasmakować przynajmniej tak oczami i uszami na chwilę tej rzeczywistości trochę wyidealizowanej może, bo to nie wiem, czy to po prostu nie jest taka wyidealizowana, utopijna jakaś rzeczywistość z tych seriali.
1: Wiesz, to takie detale...
0: Bo ty mówisz, że koleżanka chciała zobaczyć, jak w normalnej rodzinie jest, a to może właśnie jest taka nienormalna z filmu tylko, nie ma takiej naprawdę.
1: Znaczy wiesz, przede wszystkim żyjąc w jakimś środowisku 24/7 i jeżeli weźmiemy, spróbujemy to zepchnąć do 20-minutowego odcinka, który przedstawia dzień rodziny, no nie wiem, kogoś tam, to... Wtedy pominiemy tak dużo różnych rzeczy, siłą rzeczy, nie mamy na to czasu, które tak naprawdę, jeżeli się kładziemy my i podsumowujemy w naszej głowie cały dzień i takie wiesz, i tak sobie myślisz, no tutaj ktoś mi to, tutaj mnie trochę ubodło, tu się potknąłem, tutaj się pośliznąłem, tutaj mi portfel ukradli i tak... Wiesz, i nie masz takiego zespolenia tych wszystkich negatywnych aspektów danego dnia, których było mnóstwo i które taki scenariusz siłą rzeczy musi pominąć. No żeby to odsruć, to musielibyśmy mieć faktycznie relację godzina po godzinie takiego Truman Show. I wtedy faktycznie byłoby to w jakiś sposób autentyczne, ale nie można winić serialu za to, że jest nieautentyczny. I nie dlatego, że to nie jest produkcja dokumentalna, tylko dlatego, że musieliby się skupić na tak wielu szczegółach, że połowy z nas by to nie interesowało, odcinki by trwały po 10 godzin i by były obrzydliwie nudne, żebyśmy oddali tak w 100% dzień człowieka. Więc no nie wiem, no to nie wydaje mi się, żeby to było jakoś ubogacone. To jeszcze wracając do Niewolnicy Izaury, pamiętajmy, że te wszystkie argentyńskie, brazylijskie telenowele zaczynają się zazwyczaj od jakiegoś ogromnego nieszczęścia, czy od jakiegoś rewolucyjnego wydarzenia. Jakaś normalna dziewczyna zostaje potrącona przez limuzynę bogatego mężczyzny i rozpoczyna się intryga, bo on ma żonę, ale potem ona zachodzi w ciążę i tak dalej. I na dobrą sprawę okazuje się, ja miałem w swoim życiu taką sytuację, że pewnego dnia stało się coś, jak grom z jasnego z nieba zmieniło absolutnie wszystko i było absolutnie nie do przewidzenia wcześniej. I troszkę właśnie, jeżeli chodzi o takie konstrukcje skończonych dzieł, nie mówię tutaj o Klanie czy Modzie na sukces, troszkę właśnie niejako znudzeni swoim życiem czekamy na taką rewolucyjną rzecz. I tak sobie już w myślach identyfikujemy się z tym bohaterem, tak? Że tutaj jestem samotną dziewczyną, ale tutaj potrąci mnie milioner i dzięki temu się poznamy, albo mam tutaj takie radio w internecie i się okaże, że znajdę walizkę z pieniędzmi, a potem się okaże, że to są pieniądze mafii, a się potem okaże, że to jest informatora policyjnego i tak w głowie takie scenariusze sami sobie budujemy, a twórcy scenariuszy jedynie wzięli ten mechanizm i zapisali go na kartce i później przerzucili na ekran. To są rzeczy, których chcemy w naszym życiu. Właśnie może nie takiej idealizacji, ale jakichś zmian, żeby było odrobinkę ciekawiej, albo czasami właśnie, żeby było odrobinkę nudniej. Krawiec, żyjesz jeszcze?
0: Żyję. Dla mnie to taki Big Brother trochę, ale wyreżyserowany Big Brother. I wiele z tych seriali, o których tu mówimy, oglądasz sobie, jak ktoś wykonuje takie zwykłe ludzkie czynności. Myje zęby, zmywa gary, ale to jest ustawione, ale dzięki temu może trochę bardziej barwne i patrzymy sobie, ale może wiesz, kurczę, jakoś terapeutycznie to działa na ludzi, jak sobie tak naoglądają się, jak ta Kożuchowska, taka szczęśliwa w tej rodzinie i ten ładny domek mają, to w końcu ktoś sobie myśli, kurde, no ja też tak chcę, może coś zrobię w tym kierunku, żeby tak sobie żyć. Fajnie, spokojnie. I po Bożemu.
1: Ale tutaj troszkę po bronie Klanu, bo Klan przynajmniej w czasie, kiedy jeszcze jednym okiem tam patrzyłem w dzieciństwie, kiedy nie wiem, spędzałem wakacje u babci albo babcia siedziała całe wakacje u nas i oglądała ten Klan, to ma drugie dno wbrew pozorom. Tam jest przemycana misja, słuchaj. Pamiętam, to jeszcze z lat 90., tak, że jeżeli zbliżał się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to tam ta Kaja Paschalska z dziewczynkami mówiła, no ja będę wolontariuszką, nie? A ty, no nie, nie mogę, rodzice mnie nie puszczą, ale to powiedzcie, zadzwoń do mnie, jak będziecie wychodziły, to przyniosę tam 5 złotych, nie? I więc takie troszkę przemycenie pewnych rzeczy, tak? Czy przemycenie konieczności jakichś tam badań w wieku 40-50 lat, gdzie jeszcze czujemy się mniej więcej zdrowo, ale coś już się może rozwijać. I jakaś właśnie ckliwa historia o tym, że nie chciał iść na to badanie, no ale go żona zaciągnęła i okazało się, że jest rak, tak? Ale taki malutki rak, że po tygodniu go wyleczyli. A gdyby tego badania nie było, no to by umarł po prostu w butach i by trzeba było kontrakt rozwiązać, więc misyjna działalność takich tasiemców jak najbardziej istnieje. O ile oczywiście one odnoszą się do codziennego życia, a nie jakichś farmazonów w stylu życia wyższych sfer, o którym prawdopodobnie nawet sami twórcy za bardzo pojęcia nie mają.
0: Kiedyś puszczałem w radio tutaj fragment z serialu Rodzina Zastępcza z Frączewskim, gdzie mieli rozmowę na temat wolnego rynku, lewactwa i kapitalizmu i było libertarianin, nie smaruj tak grubo, bo dla innych nie zostanie, czy jakoś tak, nie wiem. Coś w tym stylu było i to było ciekawe doświadczenie, taką rozmowę sobie. Nie, to było liberał, nie smaruj tak grubo, bo dla innych nie zostanie. A ja proponuję przejść do jakiegoś takiego bardziej tutaj luźnego serialu. Nie będziesz słyszał w tej chwili, co to za muzyka.
1: A to sobie puszczę u siebie.

0: Widzicie, to był już taki czas, że te zaśpiewy, takie pogańskie zaśpiewy, ja to mówię, to już wtedy było, a w Wiedźminie dopiero dzisiaj, widzicie, zespół Parsifal, którego zresztą muzyczkę, muzyka była użyta na stronie Blotungi, drużyny wojów najemnych, rekonstruktorów, od twórców, od Alosa, którego pamiętacie z audycji Hero, no to tam już była właśnie muzyczka Parsifala, zanim jeszcze w Wiedźminie to stało się popularne. No i a teraz słyszycie muzykę z Xeny.
1: O kurde, miałem to z tyłu głowy. Kurde, Krasycki, matko jedyna.
0: Właśnie Xena miała małe cycki.
1: Ale właśnie tak, bo kurde, miała cycki, ciało takie ładne, ale jednocześnie zdrowe. Ona nie była doskonała, tak? Ona miała swoje wady, ale wiesz, ale zresztą sam nie jestem do dzisiaj miłośnikiem ogromnych cycków, które zwisają się, rozlewają i się pod nimi udusić można, tak? Po prostu ładna kobieta, wysportowana, troszkę nad dykcją powinna popracować, a scenariusz to nie jest jej wina, ale było na co popatrzeć jak najbardziej. Zresztą do dzisiaj lubimy historię o bohaterach. Był przecież Robin Hood, Herkules, tak? I cały czas jakieś tam kolejne wersje powstają. Teraz Netflix się przecież ostro bierze za całą kategorię wszystkich bohaterów Marvela, o których robi właśnie takie większe serie. Tak troszkę w starym typie, ale tak może do typu, do tej charakterystyki ogólnej scenariusza przejdziemy później. Natomiast to, co było fajne w Xenie i w ogóle w serialach z tego czasu, to jest to, że odcinek jednak stanowił pewną autonomiczną całość. Jeżeli nie obejrzałeś, nie wiem, tydzień temu i obejrzałeś sobie teraz i przez dwa tygodnie nie będziesz oglądał, bo nie było jeszcze PVR-ów, na których sobie możesz nagrać, czy nie każdy miał magnetowid, to nadążysz za wątkiem. Nadążysz za wątkiem. Natomiast to, co troszkę winie Polaków, to jest to, że jednak nie wprowadzili sezonowości i jeżeli się zmieniał sezon, to po prostu dodawali numerek do odcinka i nawet nie można było, nie wiem, no jeżeli jest finał sezonu albo początek sezonu, no to wtedy przychodzimy z wypiekami, tak? A my takiej informacji, no bardzo rzadko mieliśmy, wiedzieliśmy, na czym to polega. No sam o sezonach się dowiedziałem chyba przy okazji, nie wiem, no może jeszcze nie, może przed Lostami, ale jakoś jak miałem 18, 17 lat, jak już zacząłem oglądać te jak zacząłem słyszeć o tych zagranicznych serialach współczesnych dla tego czasu. Tytułów teraz nie pamiętam, bo żaden mnie nie wciągnął, ale wiesz, ale nie mieliśmy takiej informacji, tak? I gdzie jednak te odcinki finalne i początkowe mają nieporównywalnie większą wartość. Nie są takie do oglądania, a jednocześnie są istotne dla fabuły. No i z pilota sezonu zawsze konsekwentnie, jeżeli doszło do jakichś drastycznych zmian w fabule, jest to omawiane właśnie w pierwszym odcinku nowego sezonu.
0: Xena to jest ekipa od Xeny, to są ludzie związani z samym Raimim, z Evil Dead. No, scenariusze pisał do Xeny Bruce Campbell sam, więc no to jest ta ekipa. Zresztą Bruce się też pojawia tam jako postać. To jest w ogóle taki człowiek renesansu trochę, bo on tu zagra w jakimś niskobudżetowym horrorze, psychoglinę, tak? On grał, mało kto wie, że on grał Maniak Kappa. To był maniakalny gliniarz. A to scenariusze pisze, a to jakąś książkę wyda, tak? A to znowu gdzieś tam zagra. Teraz serial Evil Dead, popularny i całkiem niezły, ludzie chwalą. No, Xena była fajna, była taka lekka fantastyka, raczej heroic fantasy, a nie dark, chociaż to tam się zmieniało, tam w ogóle to jest taki groch z kapustą trochę, tam wrzucano wszystko, wierzenia różnych ludów i kultur przeróżnych, magię, technologię, kosmos, panie, wszystko tam na końcu tą Xenę ukrzyżowali jeszcze na krzyżu jak Jezusa i lesbijką się okazała w ogóle.
1: Ale to było, wiesz, w pewien sposób fajne, bardzo lubiłem To dziwnie zabrzmi w moich ustach, ale lubiłem te seriale za przewidywalność. W większości seriali, odcinków w tamtym czasie, mieliśmy dwa wątki fabularne. Jeden taki główny, prowadzony zazwyczaj przez głównego bohatera, który jest mniej więcej poważny z jakimiś dygresjami. Drugi wątek fabularny jest zazwyczaj prowadzony przez jakiegoś właśnie przydupasa, bohatera drugoplanowego i jest dużo bardziej humorystyczny. No i jeszcze od czasu do czasu pojawia się trzeci wątek, który nawiązuje do takiego głównego scenariusza, czyli że gdzieś tam daleko mamy takiego arch enemy, jakiegoś tam super wroga, takiego bossa, i on tam podrzuca nam kłody pod nogi podczas każdego odcinka, tam się troszkę o niego oprzemy i tak naprawdę to tylko wprowadza nas do finału sezonu, gdzie jest pewne nowe rozegranie kart i nowa talia i lecimy dalej.
0: Xena to jest spin-off, odprysk taki od Herkulesa, bo ona się pojawiła pierwszy raz w Herkulesie i ktoś wpadł potem na pomysła, że można z tego zrobić samodzielną serię.
1: A to nie było odwrotnie?
0: Nie, z tego co wiem, pierwszy był Herkules i tam się pojawiła właśnie Xena. I jeszcze mało kto wie, że powstała jeszcze dwie właściwie serie, bo był jeszcze Iolaos, który u nas jakoś tak został pominięty w ogóle. Iolaos, czyli ten kompan Herkulesa. Faktycznie jest strasznie duża schematyczność, to co potrzeba mówi, czyli tam zawsze na schemacie jechano, takim maksymalnym, i wiadomo, że główny bohater musi mieć jakiegoś błazna koło siebie i pomocnika, takiego swoją karykaturę trochę. Trochę mniejszy, taki słabszy, głupkowaty, no bo ta Gabriela, towarzyszka Kseny, która miała właśnie większe te walory kobiece, i się rozmarzyłem, cicho krawiec, przestań tutaj się rozpraszać i mów dalej, prowadź audycję, dobrze. Ona była wieśniaczką taką zwykłą, którą Xena jakoś tam przygarnęła, nie?
1: Wiesz co, nie przypominam sobie aż tak tego dobrze, bo oglądałem to w dzieciństwie, ale faktycznie zawsze musiał być głupek, musiał być jakiś, to znaczy może też nie do końca głupek, ale taki padawan, można powiedzieć, który od naszego głównego bohatera się uczy i też takie, ale ten schemat pozwalał nam, scenarzystom, po pierwsze na zrobienie czegoś, co nie będzie szczególnie męczyło nam mózgu, bo zrobimy sobie jeden zwrot akcji co dwa odcinki i to ci wystarczy, żeby stwierdzić, że serial jest wow. Bohaterowie zachowują się w sposób przewidywalny, więc człowiek sobie tak przewiduje, no jak gdybym był Xeną, to tutaj teraz bym zrobił o tak, go ocisnął udami i udusił, nie? I Xena robi dokładnie to samo. Tak, kurde, wczuwam się coraz bardziej, żeby właśnie zapoznać i tak wciągnąć, żeby widz pozostał przy tym nurcie, ale daje nam jeszcze jeden ważny zabieg z kwestii scenariusza, bo od czasu do czasu możemy zrobić bardzo ciekawy odcinek, gdzie nasi bohaterowie, czy jeden z naszych bohaterów kompletnie mu odbija i zachowuje się niezgodnie ze schematem. I mamy w tym taki materiał, że wow, to jest takie zaskoczenie, że tutaj nagle Xenę trzeba bronić, a ona nie jest obrońcą, czy dajmy na to, nie wiem, to w Star Treku właśnie Ferengi epizod, gdzie Ferengi to była taka rasa skupiona tylko i wyłącznie na handlu, a tu nagle się pojawia Ferengi naukowiec i takie kompletnie oderwane od schematu. I jeżeli wszystko było napisane na jedno kopyto i idziemy w jakimś zupełnie innym kierunku nagle, to te odcinki, słuchajcie, przechodziły do historii jako najlepsze w całych sezonach. Tylko i wyłącznie dlatego, że zostaliśmy znudzeni. Przez 10 odcinków była jedna prosta siepanina na jedno kopyto, a potem pozwolili sobie na kompletne zaprzeczenie temu i odkręcenie jakiejś historii, która doprowadza naszego bohatera do tego, kim był zawsze. Takiego, jakiego poznaliśmy, jakiego lubimy.
0: Była też próba zrobienia serialu z Robin Hoodem przez tą ekipę, właśnie od Herkulesa i Kseny, ale to zupełnie nie wyszło. Może dlatego, że wszyscy mieli jeszcze w pamięci i stawiali za wzór tego Robin Hooda z Sherwood, Robina z Sherwood z Michaelem Predem i młodym Connerem, ale to są jeszcze lata 80. i w latach 80. jeszcze ten serial się skończył. Ale to był serial wyjątkowy, bo ta ekipa, do tego stopnia wyjątkowy, że ta ekipa, która to robiła, ona to traktowała trochę jako taką przygodę, jakąś przyjaźń. Ci ludzie się do dzisiaj znają, spotykają się na zlotach specjalnych miłośników tego serialu. No była jakaś magia, nie? Która i zaczarowała publiczność i samych aktorów, którzy byli ponoć właśnie bardzo zgraną ekipą.
1: No tak, no to jest pewna forma tworzenia też rodziny. Ja tutaj jako wielki fan Star Treka mogę w ogóle mnóstwo opowiedzieć wam o odnośnie backstory Star Treka, natomiast jeżeli usłyszysz głos Sir Patricka Stewarta, będziesz słyszał kapitana Jean-Luc Picarda. Ja swoją drogą niedawno oglądałem przed w ogóle audycją, gdzie mówiłem o wyścigu i wypadku w Le Mans w 1953. Dzień wcześniej obejrzałem sobie dokument, współczesny dokument odnośnie wyścigów z Le Mans. I tam Patrick Stewart był na lektorze. Noż kurde, kapitanie, okej, otwórz te drzwi. Słyszę cię, kapitanie, tak, włączyłem transporter. Tak, słyszę, włączyłem fazery. I już nie, chwycze, grał w X-Menach, on jest Picardem i do końca życia Picardem zostanie, co niestety w pewnych przypadkach jest szkodliwe dla aktora, gdzie naszym rodzimym przypadkiem jest przecież Ferdek Kiepski, który został tak zidentyfikowany ze swoją rolą, gdzie w niektórych produkcjach, szczególnie teatralnych, można go zobaczyć jako takiego brutalnego takiego powiedzmy człowieka od brudnej roboty, który robi i nie pyta i ma taką właśnie postawę, taką manierę, taką, że już wiesz, że przyszły kłopoty, nie? Coś takiego jak Jacek Blacha dzwoni i mówi dzień dobry, to już wiesz, że przyszły kłopoty, jeżeli on się odezwie, zrobi minę, to okej. I później się okazało się, że te jego sztuki teatralne przestały tak działać na ludzi, Ferdek, już jesteś przypisany do tej roli. No i tutaj właśnie się zastanawiam, bo patrzymy z pewnej perspektywy, tak, że oglądali tego Star Treka, dajmy na to, nasi rodzice, my jako dzieci naszych dzieci, znajomi naszych znajomych, nasze koty i tak dalej, i to się bardziej wgryzło i tak się zastanawiam, czy we współczesnym, już tak kończąc, bo poszedłem bardziej w bieżące czasy, czy współcześnie od twórcy jakichś główniejszych ról w popularnych serialach typu Breaking Bad czy Lost faktycznie zostaną przyszpileni do tego, na podstawie tego samego mechanizmu, czy jednak troszkę to się szybciej zestarzeje i się rozmyje. A jeszcze jedna ważna rzecz, dlaczego łatwiej było się tak przyszpilić do tej roli, to jest to, że stare seriale miały dużo więcej odcinków na sezon.
0: No, w ogóle kiedyś tak tej sezonowatości to tak się nie czuło, nie mówiło się o tym, to potem tak się zrobiło, że właśnie podziały na sezony...
1: Sezony były od dawna, tylko że to, co poruszałem wcześniej, nam o tych sezonach nie mówiono. Jeżeli teraz sobie powtórzysz Knight Ridera, jeżeli sobie powtórzysz drużynę A, to zauważysz, że w ostatnich i pierwszych odcinkach sezonu jest właśnie rewolucja. Jest nowe rozdanie kart i to są najistotniejsze odcinki dla tej całej produkcji. A biorąc pod uwagę, że my za młodu się nie fascynowaliśmy jakoś serialami i jeżeli przegapiliśmy ostatnią Ksenę, no to za bardzo nas tyłek nie bolał i po prostu karawana jedzie dalej, oglądamy kolejny cieplutki, milutki odcinek. Czasami było jednak tak, że włączyliśmy właśnie nasz ulubiony serial i to się nagle okazuje, że jest w ogóle, kurde, nie do końca rozumiem, bo to jest odwołanie do czegoś tam. Chyba ten odcinek przegapiłem, a tak naprawdę to było nawiązanie na przykład do pilota i do finału pierwszego sezonu, czy tam do rozdania nowego w bieżącym sezonie, co jakoś przypadkowo pominęliśmy, bo nie dano nam szansy, nie poinformowano nas teraz, że to jest taki ważniejszy z gwiazdką odcinek serialu. I tutaj praktycznie telewizja dała ciała, bo wiedziała o tym i mogła zwyczajnie nas informować. Nawet w Maszu. Masz, czyli serial o wojnie koreańskiej i placówce medycznej lekarzy. Też taki, można powiedzieć, naśmiewający się z wojska, ale też pokazujący, że wojsko jest takie miłe, fajne. Troszkę jak właśnie drużyna A. Tam też dochodziło do jakichś krytycznych przetasowań typu zmiana obsady, czy na przykład wprowadzenie nowych przepisów, awansy, to wszystko było w finalnych odcinkach tego sezonu, a Masz przecież jest dość stary. Sezonowość istniała, nie wiem, no nawet Doktor Who stary, kurde, to lata 50., tam też sezonowość trzymała się mocno. Sezonowość była zawsze.
0: Faktycznie była, tylko się o tym mniej mówiło. Jak mówimy o latach 90. I serialach, to grzechem byłoby nie wspomnieć o takim fajnym serialu jak Sliders. Już tak powoli w kosmos lecimy i może na Star Treka potem przyjdziemy.
1: A już myślałem, że powiemy o Cyckach Pameli.
0: Cycki Pameli to tak, tak. No to jednak pomówmy o Słonecznym Patrolu. Nie no, ale Sliders, słuchaj, nałóż te okulary geeka na chwilę, gdzie się za dupami oglądasz. Tutaj, panie, technologia, cache, podróże w przyszłość. Właśnie, czy dzięki cache można też się w czasie przenosić, bo jest odrastanie kończyn, teleportacja.
1: No przecież znaleźli cewki sprzed 6000 lat.
0: No właśnie, młody naukowiec, Quinn Mallory, wynajduje urządzenie, które pozwala mu otwierać takie portale prowadzące do, no właśnie, alternatywnych rzeczywistości, które są często bardzo zbliżone do naszej, ale się różnią jakimś jednym szczegółem. Na przykład, że sygnalizacja działa inaczej, że na zielonym się staje, a na czerwonym się jedzie. I co wy na to? To taki przykład, jedna z pierwszych różnic chyba, które zauważył Quinn, kiedy się przeniósł z jednej rzeczywistości do drugiej, bo na początku nie wiedział, jak to dokładnie działa, czy on się przeniósł po prostu z tego samego miejsca w to samo miejsce, potem zaczął wychwytywać, że coś jest inaczej i potem pojawiają się światy, w których na przykład nie wynaleziono czegoś ważnego, jakiegoś leku, na przykład penicyliny, prostej penicyliny, którą robi się z pleśni i no nie ma jej, tak? I ludzie chorują. Albo świat, w którym wszyscy chodzą nago, albo świat, w którym główni bohaterowie są kimś, są uważani za kogoś innego, są... albo taki odcinek, w którym się okazuje, że oni są jedynymi ludźmi, którzy mogą przedłużyć gatunek, bo wszyscy są bezpłodni. Ty pamiętasz ten serial? Potrzeba? Sliders?
1: No, tak, no, tak na pewno. Tylko, że dość krytycznie go oceniałem. Obejrzałem go dość późno, bo po 2001 roku bodajże. Zacząłem go oglądać i tutaj już widziałem, powiedzmy, wpływy Doktora Who i Star Treka właśnie, gdzie jest co prawda dużo brutalniej, ale też pokazana pewna alternatywa. My lubimy myśleć sobie o nas samych, czyli tutaj też nawiązując do tego, że staramy się, żeby ktoś się zidentyfikował z bohaterami, lubimy myśleć o sobie samych, co by było gdyby, tak? No gdybym tak wtedy nie wyprzedzał na łapu-capu, to nie miałbym połamanej nogi i mógłbym pójść do pracy, tak? Czy gdyby... Mamy to codziennie, każdy z nas to codziennie robi. To jest naturalny ludzki odruch i nie ma w tym absolutnie nic złego. No i tutaj właśnie to jest granie na tym dokładnie motywie i to jest troszkę takie, wiesz, to jest takie, że jeżeli wiesz, jak magik dokonuje sztuczki, jeżeli potrafisz ją powtórzyć w jakiś sposób, to już w tym momencie ta sztuczka nie jest dla ciebie tak atrakcyjna i chyba dlatego tak krytycznie oceniam Sliders, że on się skupiał właśnie na takich drobnych zmianach, żeby pokazać nieco widzowi, w jaki sposób tak drobne zmiany na przykład właśnie w funkcji czasu mogą zaowocować, tak? Oczywiście, jeżeli chodzi tam o pewne fundamenty naukowe, no to jest, że tak powiem, kupy się nie trzyma od początku do końca, tak? Bo ten fart, że oni zawsze, praktycznie zawsze trafiają tam, gdzie ich interwencja jest absolutnie kluczowa, tak? I to mi właśnie tak troszkę nie grało, bo jednak science fiction nawet takie hardkorowe, nie science fiction nastawione na science, tylko takie, nawet fiction, tylko jakościowe science fiction, nie może robić z logiki, tak? Nie może robić tego. Nie może opierać się na prawdopodobieństwie.
0: Się nie zgodzę z tobą, przecież są różne gatunki science fiction. Mamy space operę w stylu Star Wars, a mamy i hard science fiction w postaci grawitacji na przykład.
1: Nie, tutaj właśnie było coś takiego. To Sliders to jest taka bardziej pouczająca historyjka, mądra historyjka i wartościowa historyjka, natomiast obciąłbym tutaj science. Fiction, po prostu fiction.
0: Ja uważam, że zbyt krytycznie tu patrzysz, bo
1: jestem faszystą, jeżeli chodzi o sci-fi, więc uważaj.
0: Że coś tam się jest nielogiczne, się kupy nie trzyma, to jest tylko serial, no wiesz, taki rozrywkowy. On przypomina trochę Zagubionego w czasie, też taki już klasyczny serial, gdzie bohater z kolei przenosił się jakby z osoby na osobę, wcielał się, jego duch jakby wnikał w różne osoby, które musiał przed czymś uratować, był takim aniołem stróżem, się stawał ciągle kogoś innego. Bardzo fajny serial, a Slidersi mi się podobali,

0: tylko opowiedziane w zupełnie inny sposób i to jest fajne zauważenie takich rzeczy również we współczesnych serialach, że o, to nawiązuje do modelu, który został postawiony w Poltergeist Delegacji, gdzie też mamy taki zespół naukowy, który zajmuje się zdarzeniami paranormalnymi i też tam właśnie jest mózg, jest technik, jest koleś, który się nigdy nie odzywa, ale robi cuda, no i jest laska z cyckami, tak? No w drużynie Atom akurat Mr. T grał tą rolę, ale to jest właśnie powtórne, wiesz, wykorzystanie tego modelu, który był wcześniej i to nie jest kluczowe w tym serialu. Kluczowym w Slidersach jest właśnie są właśnie te drobne zmiany i ukazanie ich konsekwencji, co dla odbiorcy może być zaskoczeniem. Także tutaj oczywiście nie zabronię ci się nad tym spuszczać, natomiast ten model RPG, on jest fajny, ale on jest uniwersalny i tutaj Sliders nie wniósł absolutnie nic nowego w tej kwestii.
1: No to no jasne, że nie, no tylko tak sobie zauważam. Ale ja mam lepszy team. Cwaniak Zawadiaka Siłacz, taki w skórzanej kurtce na motorze, na przyczepie do motoru, do przyczepy wsadzony jest naukowiec, pan profesor, taki jak Einstein trochę wygląda, a z tyłu bohatera laska. To jest idealny team, profesor, laska i mięśniak. To jest mój team. A pamiętasz Autostradę do nieba z Michaelem Landonem?
0: Jeden odcinek obejrzałem.
1: Czy pamiętasz tą szczerą twarz Michaela Landona? Tą dobrotliwą, szczerą twarz prawego człowieka, który zawsze staje po stronie prawdy i taki boży człowiek, bo tam Domek na Prerii to była taka rodzina wieśniaków wierzących.
0: A to z kolei, ale to się z kolei jeszcze trzymało kupy, bo w taki miękki sposób pokazywało, że tak się da żyć. W Autostradzie do nieba mnie boli, jeżeli po głowie ktoś mi wali młotkiem i mnie umoralnia i mówi mi, jak mam rozumieć tę sytuację.
1: Bo no, to było straszne.
0: To było straszne, a wiesz, a jeżeli mamy właśnie, nie wiem, tam Domek na Prerii, czy Boże, jak to się nazywało, Przystanek Alaska, tak? Gdzie Przystanek Alaska do dzisiaj się nie zestarzał tak naprawdę. Jest pięknym, naprawdę pięknym do dnia dzisiejszego serialem, który nie zawiera, nie leci aż tak bardzo schematem. Odrobinkę, tak? Można się dopatrzeć, ale nie będę się tutaj czepiał. Gdzie są pokazane, powiedzmy, też rzeczy z tak troszkę z bardziej obu stron. Decyzje też nie do końca są zawsze krystalicznie dobre, ludzie też się zmieniają. To jest mój w ogóle ulubiony element scenariusza, progresja postaci. Jeżeli ta postać przeżyła ze mną już 62 odcinki i ona jest dokładnie taka sama jak w pierwszym, no nie, dobra, to się nie zdarzyło, bo w takiej sytuacji bym nie doszedł do 62 odcinka.
1: Przystanek Alaska jest ciekawy, bo to jest taki serial, który się koncentruje w zasadzie na społeczności. Jak zrobić małą społeczność, bo tylko taka będzie zwarta, tak? Nie zrobimy jakiejś... Ciężej jest zrobić taką skondensowaną, spójną, jakąś zwartą społeczność w mieście. A tu mamy właśnie małe miasteczko z Sicily na Alasce i mieszka tam, jak tu czytam, 839 mieszkańców. Mhm. Tylko i właściwie obserwujemy kontakty, interakcje między tymi bohaterami w dużej części, nie? To jak oni się do siebie odnoszą, jak poznają się, jak reagują różnie, ale wszystko to jest ciekawe, bo mamy te krajobrazy piękne, Alaski, właśnie ten śnieg i problemy, z którymi oni się borykają, czyli jakieś burze śnieżne, lawiny, czyli trochę tej takiej egzotyki, tej przygody, którą możemy sobie tylko w większości, jak tu jesteśmy, pooglądać, nie? Właśnie. Mhm.
0: Tutaj bardzo ciekawym motywem jest kwestia izolacji, bo jednak to miasteczko jest małe i nie ma tutaj, wiesz, przepływu. Każdy nowy, choćby przejeżdżał i się zatrzymał w knajpie po kawę, to on jest taki, wiesz, już się na niego patrzy i on jest czymś, o czym będziemy mówili tutaj do końca. Natomiast, wiesz, izolacja jest najczęściej właśnie wykorzystywana negatywnie, tak? Czyli Twin Peaks, czyli lśnienie. Bardzo wiele, tutaj można mnożyć przykłady bardzo łatwo, ze społeczności wyizolowanej zrobić coś złego. Ale pokazać, że ta społeczność potrafi naprawdę mieć ciężkie sytuacje i to nie zawsze wynikające z tego, że była burza i musieli siedzieć w domu,

0: tylko koleś przypadkowo potrącił psa i tutaj już się zaczynają nerwy, już się zaczyna śledztwo, już tutaj się zaczyna szkalowanie jednej, drugiej rodziny, a jednak mimo wszystko wszyscy pchają to miasteczko do przodu, czyniąc z niego miejsce mega atrakcyjne, miejsce, w którym chcielibyśmy mieszkać. Wydaje mi się to troszkę utopijne, ale z drugiej strony też aż takiej izolacji w rzeczywistym świecie nie mamy. I tutaj właśnie wykorzystanie motywu, który się pojawiał i zrobienie z niego takiej, powiedzmy sobie uczciwie, fair historii, gdzie ona nie jest przekoloryzowana w żadną stronę. Oni nie są super dobrzy, tak? Oni mają problemy i to problemy dość realistyczne i często właśnie mają po prostu złożoną psychikę każda z tych postaci. To daje się zauważyć. Ale mimo tego jeszcze się nie pozabijali. To jest piękne, tak? To jest naprawdę piękne i że widać w większości, że zasadniczo to miasteczko jest szczere. Jest szczere, ono nie musi udawać. I to jest ta wartość, którą ja dostrzegam w Przystanku Alaska. Warto sobie wrócić nawet dzisiaj, chyba ze 2 lata temu ostatni raz oglądałem. Też pod koniec jest troszkę przesadzone, jeżeli chodzi o dramatyczne zakończenie serialu, ale tutaj nie będę spoilerował. Powiem tylko, że najbardziej dramatycznym zakończeniem serialu było uśmiercenie wszystkich postaci w dynastii, z czego jedno porwało UFO.
1: O, to ciekawe. Adwokat pisze, uważam, że Przystanek Alaska jest niebezpiecznym serialem. Mi się zawsze tak kojarzył właśnie jako taki bezinwazyjny. To tak jakby ktoś powiedział, uważam, że alo, to jest niebezpieczna bardzo rzecz do oglądania.
0: No są oczywiście niebezpieczne seriale, które za bardzo walą cię po głowie. Jeżeli teraz byś zrobił sobie, nie wiem, serial o alternatywnej w Polsce, która jest pod napływem islamistów i tutaj mamy jakiegoś bohatera, który z brzozy wykuł miecz i zaczął ich zabijać, no to już jest niebezpieczne. To jest, wiesz, to jest pokazanie czegoś dziwnego. No i też z drugiej strony, jeżeli byśmy mieli w jakimś serialu, nie wiem, pochwałę korupcji jako udowodnienie, że to jest, nie wiem, w takim klanie nawet, że tutaj słuchaj, to idzie załatwić, nie? I nie róbmy to nawet... House of Cards to jest coś takiego, co nas nie dotyczy i tutaj ta korupcja to jest zupełnie inna kwestia. Seriale, z którymi się identyfikujemy, ale naszą osobowością, potrafią być bardzo niebezpieczne, bo przyjmiemy z nich dziwne, niekoniecznie prawdziwe rzeczy, które chciał przemycić scenarzysta, a scenarzyści przemycają te rzeczy coraz subtelniej. Każdy to robi i też nie ma w tym nic złego.
1: A chyba się do nas tutaj dodzwania właśnie adwokat. Może się wytłumaczy z tego, dlaczego jego zdaniem Przystanek Alaska jest niebezpiecznym, wściekłym atakiem na pewne wartości. Halo, halo?
2: Cześć. Była prowokacja, było zaproszenie, a więc pojawiam się.
1: No i tak, wytłumacz się teraz.
2: Dobra, to jest rzecz, którą myślę, że warto wytłumaczyć. Otóż niebezpieczna dla establishmentu, już tak powiem, tu może górnolotnie.
0: Chyba, że tak.
2: Właśnie, o to mi chodziło. Bo tam się pokazuje po prostu, jak może społeczność funkcjonować, mała społeczność, w jakiś taki zgrany sposób. Mało tego, tam pokazane są sposoby na to, jak rozwiązywać problemy w takiej społeczności. Ja tak ten serial pamiętam, bo już dawno go nie oglądałem, dawno temu go oglądałem i pewne rzeczy mi się zdarły, pewne rzeczy wyidealizowałem albo po prostu jakoś tam zniekształciły się w czasie. I pod tym względem uważam, że on jest niebezpieczny i takich seriali się nie kręci po prostu. Nie kręci się. Dzisiaj się kręci seriale, takie, w których z zaskoczenia ci pokazują seks homoseksualny, nie? W ogóle jakikolwiek seks z zaskoczenia.
1: Seks z zaskoczenia, to dobra.
2: No tak, w tym sensie, kiedyś taki angielski serial o doktorze oglądałem przez moment. Nie pamiętam tytułu, ale taki nowoczesny, sprzed 5 lat. Nie. To był taki serial...
0: Grey's Anatomy?
2: Nie, to jest o takim...
0: Dobra, kontynuuj.
2: Słuchaj, to jest serial taki dla mas. To nie jest żaden fantasy, żaden jakiś taki... No to taki Przystanek Alaska, tylko w takim wydaniu teraźniejszym właśnie, już wykrzywionym. I tam był taki wątek starszej pani, ona tam miała 70 lat, czy coś pod, i zawojowała uczucia, serce jakiegoś młodzieńca tam, który się pojawił. Jest nagle scena, słuchajcie, znikąd, po prostu oglądasz się serial, nagle jest pokazane, jak ta staruszka na stole i ten koleś przy niej i tam temat rozgrywają, nie? I sobie myślę, kurwa, co się dzieje?
0: No to jest...
2: I to dla mnie jest hardcore, nie? Bo to jest ingerencja po prostu już w strukturę tworzenia się neuronowych, według mnie, połączeń i to w taki sposób naprawdę opresyjny, nie? Kiedy jesteś... Bo tu się w pewien sposób łamie pewne kulturowe, wiecie, jakby każdy normalny w miarę człowiek tworzy sobie jakąś estetykę rzeczywistości. I te seriale, dlatego ja to tak trochę potępiam, one po prostu przeprowadzają operacje na otwartym mózgu. No, dla mnie jest to takie coś, tylko ona jest rozłożona w czasie. Nie trwa godzinę czy dwóch, a trwa wiele lat. Tutaj przez moment z agentem Mossadu dyskusję prowadziłem, jak to na czacie bywa porwano, dlatego mam okazję może się wygadać, trochę szerzej wypowiedzieć.
0: Agenta też zapraszamy do dołączenia się, może też będzie łatwiej w ten sposób wam się odwoływać do tego, bo później też pamiętajcie, ludzie będą to odsłuchiwali z archiwum i może to być nie do końca zrozumiałe.
2: Dokładnie, ale ja tu rozwinę to i jakby kontekst trochę przytoczę.
1: Tylko tak dynamicznie, z chlebkiem.
2: A więc chodziło o tą kwestię, że seriale generalnie są dobre i złe, że jeśli jest zły serial, to można go po trzech odcinkach można z niego zrezygnować. A mi się wydaje, że problem jest trochę bardziej schowany. Należałoby przeanalizować serial, tak jak dzisiaj temat tutaj o latach 90. mówi, z tego co mi ktoś tam podpowiedział, i wziąć serial, który my lubiliśmy w latach 90. i coś, co się nam zeszłorocznego na przykład spodobało. I obejrzeć kilka odcinków z jednego i drugiego jakby w krótkim odcinku czasu i zobaczyć, na ile mowa, że tak powiem, język tego serialu się zmienił. Bo to, że my przez ileś lat co roku jakby wchodzimy w te nowe sezony, to oznacza tyle, że jesteśmy na miękko po prostu formatowani na nową modłę i ten język się robi coraz agresywniejszy i on nas do tego stopnia, że tak powiem, znieczula, że taki adwokat się pojawia i mówi, że seriale są złe, a wszyscy mówią, ty, daj spokój, o co ci chodzi, tam nic takiego znaczy, nie ma.
0: Wiesz co, adwokat, po części się z tobą zgodzę, po części nie. Nie zgodzę się w tej kwestii zmiany języka, ponieważ tutaj działa to wyłączenie binarności w postaci i każdy z nas czasami przeklnie, każdy czasami rzuci tam mięsem, ale chodzi właśnie o niepatowanie tym, bo powiedzmy, jeżeli jest film nastawiony tylko i wyłącznie na rzucanie mięsem, gdzie jest to, nie wiem, jakaś tam wartość sama w sobie, czy na cycki, czy na seks, czy na narkotyki, gdzie to jest do bólu pokazane, a nie jest to głównym tematem, bo wiadomo, że w Breaking Bad muszą się pojawić narkotyki, ale jeżeli to jest jakiś taki serial, nie wiem, obyczajowo coś, ale non-stop tutaj ktoś ćpa, to nas zwyczajnie próbuje z tym oswoić. To, że to się zdarza, tak, że ktoś czasem przeklnie, czy czasami zobaczymy bardziej brutalną ranę, jeżeli to się wpasowuje w tło całego filmu, w cały klimat, to jest jeszcze do przyjęcia. Natomiast jeżeli jestem zszokowany, jeżeli coś mnie uderza właśnie, albo bardzo obraz, którego sobie nie życzę, albo bardzo głośny dźwięk, czy właśnie scena seksu, czy na przykład epatowanie przemocą i takie analizowanie, dokładnie pokazywanie ran i tak dalej, procesu śmierci, tak? Jeżeli to nie jest charakterystyczne dla tej produkcji, ja się tego nie spodziewam, to jest to dla mnie zwyczajnie nieuczciwe. Ja nie potrzebuję się, nie wiem, oswajać, natomiast jeżeli zobaczę, seks homoseksualistów, ponieważ właśnie taki kadr wszedł, i mi się spodoba, zacznę się, się nie spodoba, tak? Nie oswoicie mnie w ten sposób, tak samo jak wycofanie w praktycznie wszystkich współczesnych serialach palaczy, co było naturalną częścią społeczeństwa w latach 80. Teraz to jest praktycznie wykluczone, jeżeli ktoś się z fajką pojawia, to o, dzieci będzie ten demoralizował, nie? No właśnie nie do końca, to też jest jakiś taki aktorski atrybut, prawda? Ale jeżeli jest to takie właśnie, kurde, szokowanie, że wychodzi, nie wiem, jakaś tam pan Lubicz i w klanie i wciągnie kreskę, nie, teraz mogę iść do pracy? No to jest ten sam motyw, co ty mówisz, że tutaj, wiesz, jest jakaś fabuła, a tutaj jest przebitka ze sceny seksu, tak? To jest ten sam model oswajania nas z rzeczami i przemycania nam rzeczy w najbardziej podły sposób, bo nie zdążymy przełączyć.
2: Dokładnie. Znaczy, wiesz co? Ja bym był chyba bardziej rygorystyczny i bardziej radykalny. Jednak nie skłaniałbym się tu ku szukaniu kompromisu z tym, co mówisz. Chociaż jakiś tam margines pozostaje. I okej, okay, niech jest gdzieś tam to pomiędzy nami jakby odpowiedź na to. Ale ja mam w pamięci doświadczenie, które polegało na tym, niestety nie pamiętam, kto je wykonywał, że na 10 osób jedna osoba była tam badanym, a reszta była jakby narzędziem tutaj badania i chodziło o ustalenie, który z odcinków jest krótki, czy są równe. Pewnie kojarzycie to doświadczenie. I tam 70% ludzi ulegało tej grupie. Więc
0: tak, wiesz, ludzie, którzy byli kontrolni, wskazywali fałszywą odpowiedź, tak, a jedna badana osoba w właśnie dużej większości przypadków zaakceptowała to, żeby się nie wybić z grupy. I tutaj mówimy o grupie, która się nie zna, tak? Jeżeli mamy jakiegoś młodego kolesia w szkole, gdzie się wszyscy jarają, nie wiem, tam Lostem czy Hausem czy cokolwiek, to nawet jeżeli mu się to nie podoba, to żeby nie zostać wykluczonym społecznie, to on w 90% przypadków będzie to oglądał wbrew sobie i da sobie przemyślić pewne rzeczy do głowy, bo znam, interesuję się tym trochę i sam się czasami łapię na tym, że oglądam kolejny jakiś serial po raz kolejny i on mi tutaj przekonuje mnie do czegoś, z czym ja się prywatnie nie zgadzam, jakoś legalizuje to, każe mi to zaakceptować, albo wręcz zmienić kompletnie swój pogląd, poprzez przekazanie to w jakiś taki podprogowy sposób, ale to może do tych bardziej podprogowych sposobów jeszcze przejdziemy, bo one potrafią być ciekawe, tak? Jeżeli coś jest bardziej w czasie rozłożone, tutaj na pewno będę mówił o ewolucji postaci, czego niestety w latach 80. nie było, ale w latach 90. już się pojawiła.
1: Wiecie co? Jest coś takiego już, co można by nazwać stylem nocnego radia chyba, ponieważ bierzemy sobie na tapetę jakiś taki lekki temat, typu drużyna A, jakieś inne seriale, Alf, i zaczynamy gadać o tym, jaki to ma wpływ na społeczeństwo, o cenzurze, o reklamie podprogowej, tak, wiecie, takie... coś jest może na rzeczy. Daniel, jaki serial zapamiętałeś, adwokacie, przepraszam, jaki serial zapamiętałeś jakoś
0: to się
1: najbardziej z lat, to się wytnie, z lat 90.
2: Słuchajcie, no poza laską i pewnie rzeczami, które tu już padły, to spróbuję zabłysnąć czymś. Był taki czeski serial o dziadkach, którzy mieszkali w szopce takiej jakiejś swojej, nie wiem czy kojarzycie, ja kompletnie nie pamiętam tytułu, ale o takiej wsi, to jakaś wieś była i było dwóch dziadków i był czeski serial. To kompletnie jakby, że tak powiem, to nie, nic kultowego, myślę, że...
0: A taki lekko komediowy?
2: Tak, taki komediowy, ale wiecie co, ja pamiętam, oglądałem to, no bo moje dzieciństwo przypadało na lata, kiedy były dwa programy i chyba częściowo one tylko były, że tak powiem, puszczane, te kanały telewizyjne i one i się oglądało to, co było po prostu. I było coś takiego.
0: Czechosłowackie bardziej niż czeskie, ale
2: przepraszam, czechosłowackie, no dokładnie. I to było coś takiego, wiecie, żeby coś więcej jeszcze powiedzieć, to było coś takiego, co sprawiało, że człowiek uczestniczył w jakiejś atmosferze sielskiej, bo tam to wszystko było takie sielsko-domowo-babcine. No w końcu dziadkowie byli i to nic z nowoczesności. Czechosłowackie produkcje i czeskie, one długo jak gdyby nie trąciły, przynajmniej w moim odczuciu, na tyle, na ile ja się zapoznałem z kinematografią.
0: I pod jednym dachem.
2: Nowoczesnością żadną. Tam się nie pojawiały statki kosmiczne. Nie wiem, z czego to wynikało.
0: Sorry, że ci przerwę, ale czy w tym serialu oni mieszkali w jednym mieszkaniu?
2: Ej, pod jednym dachem, to chyba
0: pod
2: to
0: pod jednym było, dachem, tak.
2: No. I słuchajcie, ale ostatnio oglądałem taki film, film czeski, no trochę tu odejdę, ale genialny mi się wydał. Nieoczekiwana awaria telewizora, czy coś takiego, jest taki film. Polecam wam, jest na YouTubie do znalezienia, może poszukam i wkleję na linka. To jest o sytuacji, kiedy się psuje telewizor po prostu w domu i nagle jest problem. No i to w takim typowo czeskim czy czechosłowackim jeszcze stylu humorystycznym. Ale nie chcę tu przytaczać nic. Ja mam coś z pamięcią, że mi się wykasowuje dość szybko.
0: A to sorry, mogę przestać.
2: i nie pielęgnuje. Dobrze, to prośba taka. I jeśli można, i nie pielęgnuje specjalnie tych rzeczy. No Alaskę pamiętam, bo faktycznie tam dużo wartości było, o których myślę...
1: Alaskę pamiętasz?
2: Alaskę, no tak to już. Dobra, słuchajcie, bo ja słynę z długich wypowiedzi, które się pewnie robią monotonne i później nikt nie
1: daleko, daleko ci do Jacka i tak.
0: Ale to, ale nie, no jeszcze bym cię chwilkę przetrzymał, bo...
2: No dobra.
0: Nie wiem, bo pamiętasz, tak troszkę celuję w twój wiek, a te sensacyjne seriale właśnie, o których mówiliśmy, Knight Rider czy Rambo, później chyba też był w postaci serialu animowanego w pewnym momencie, ale to chyba nie w Polsce. Czy jakoś właśnie szedłeś w jakiś gatunek seriali, bo tutaj, jeżeli za młodu się zainteresowałeś przystankiem Alaska, to powiem szczerze, że bym się troszkę zdziwił, bo to jest jednak dużo dojrzalsze kino, które dzisiaj w pełni doceniam, którego będąc tam nawet dwudziestolatkiem zwyczajnie nie byłbym w stanie ogarnąć. Także zastanawiam się, co w serialach cię pociągało tak, w tamtym czasie.
2: Znaczy ja przyznam, że w tym serialu w Alasce związek tego Fleischmana całego, bodajże on się tak nazywał, z Meg, kurczę, nie pamiętam. On był taki fajny, bo o czym chciałem wcześniej wspomnieć, oni tam nie poszli ze sobą do łóżka, tam nawet nie było jakiejś takiej sugestii, że idą, zamykają się za nimi drzwi i się rano pojawia jakieś tajemnicze, nie? I nie wiadomo, co się w nocy działo. Tam to wszystko było tak subtelnie rozgrywane, że człowiek nie czuł jakiegoś niesmaku, że ją po prostu wybzykał i tyle, nie? I się naprół i potem żegał. Nie było nic takiego. To wszystko było takie szlachetne i człowiek mógł naprawdę budować sobie jakieś wartości. Może przesadzam, wiecie, bo jednak...
0: Może wiesz co, nie szlachetne, na pewno nie szlachetne, ale...
2: Z poszanowaniem stron wszystkich.
0: Nie, po raz kolejny mówię uczciwie, sprawiedliwe i takie fair, takie szczere, bo jeżeli, nie wiem, mamy małżeństwo, no to oni uprawiają seks siłą rzeczy, tak? I nawet pewnie się zdarzyło, że mieli szybki numerek w łazience, kiedy u nich byliśmy, ale nie epatowali nam tym. I dokładnie to właśnie przystanek Alaska robi, że jeżeli, daleko przykładu nie szukając, czy kiedyś widzieliście, żeby w filmie czy w serialu ktoś szedł się odlać. Jeżeli to nie było istotne dla linii fabularnej, no to nie. Tak samo sam akt płciowy bardzo rzadko jest istotny dla linii fabularnej. Rozwój postaci, rozwój uczucia, ich pierwsze kłótnie, tak? To jest krytyczne, a nie to, czy ją bzyknął, czy nie.
2: Dlatego chciałem o tym wspomnieć, ale stwierdziłem, że nie będę, ale dobrze, że o tym wspomniałeś ty, bo 100% racji. Ja myślę, że nie ma opcji, żeby uzasadnione było gdziekolwiek pokazywanie seksu w sztuce. Jeśli mówimy, że coś jest sztuką, że coś ma nas zmuszać do myślenia, to pokazywanie samego seksu nic nie wnosi. To jest po prostu jakaś... to jest po prostu zabieg na naszych emocjach. I to na wiesz, takich...
0: Niekoniecznie. Istotnie jest to zabieg na naszych emocjach bardzo agresywnych, tak samo jak pokazywanie śmierci. Natomiast jeżeli jest istotny w jakiś sposób dla fabuły, często właśnie jest używany seks do obśmiania czegoś. Tutaj mi się przypomina Monty Python i stosunek seksualny z moją żoną, który tutaj teraz dla was odbędę, tak?
2: Ale tam nie było seksu. Oni tam być może byli nadzy, ale to było w taki sposób zrobione, że raczej chyba nikt normalny tam nie pod... Nie cał się w tym sensie,
1: to jest dziwny sketch taki. To jest taki dziwny sketch, bo w tym jest też jakaś tam dawka erotyki też.
2: No to już trzeba być na dużym głodzie, żeby może jak się dźwięk wyciszy, to faktycznie można sobie wtedy linię dialogową dokleić własną. Ale
0: ten adwokat jeszcze tutaj tak... Punkt, w którym się z tobą zgadzam, to właśnie filmy polskie z lat 90. i nawet wcześniejszych, że bez względu na to, czy to jest komedia, czy to jest dramat, czy to jest film sensacyjny, muszą być cycki. Nie ma po prostu opcji, muszą być cycki w ciemnym pokoju. Albo musi być tyłeczek.
1: Pamiętam, z polskich seriali jakoś mi utkwiły w głowie jeszcze takie produkcje jak Daleko od szosy z Leszkiem słynnym, który ze wsi przeprowadza się do miasta i w sumie o tym jest trochę ten serial. Ze wsi do miasta, nie? No to wtedy pewnie były aktualne sprawy, że dużo mieszkańców wsi właśnie postanawiało szukać szczęścia w dużym mieście i to były wtedy aktualne sprawy. No dobra, Danielu, już się będę z tobą rozłączał, bo tu kolejni się dobijają do nas i dzięki ci w ogóle za telefon.
0: Dzięki wielkie.
2: Ja również dziękuję.
0: Chyba powtórzę, Trzymaj się, aż sobie chyba powtórzę przystanek Alaska po dzisiejszej audycji.
1: Też mnie coś wzięło. Brygada Acapulco, czyli aniołki Charlie'ego, zrobione na nowo i na serialowo. Też fajny schemat. Masz kilka ślicznotek i robisz z nich jakiś oddział aniołki krawca. To ja bym chciał mieć tu w radio taką audycję aniołki krawca i tam by pięć seksownych nadających z seksownym, pięknym głosem seksownie mikrofony trzymało i seksownie do was tu mruczało.
0: Ale to jest, kurde, znowu adwokat zwrócił mi na to uwagę i teraz mi nie będzie to dawało spokoju, bo musi się znaleźć ktoś tam, nie wiem, bardziej to idzie w urodę, mniej właśnie w autentyczność w niektórych serialach, ale no kurde, czy to jest faktycznie potrzebne, żeby przyciągnąć człowieka do serialu cycatą blondyną, a jeżeli jeszcze założy okulary, to się okaże, że ona jest panią doktor i pani ci tak skręci cewkę i to jest takie, wiesz, że tutaj gramy na stereotypie głupiej blondynki i ona jest naukowcem. Mieliśmy to w bardzo wredne w pierwszym czy drugim Star Treku, tym nowym, Abramsa, tak, gdzie się pojawiła blondyna sexy i właśnie ona jest taka, wiesz, ona jest sexy i ona jest naukowa i no nie da się jednocześnie czytać książki i makijażu, to jest nieautentyczne i to się właśnie zaczęło pojawiać dużo później, tak. Jeżeli mówimy, nie wiem, o tych starszych serialach, no to jednak jeżeli dziewczyna była atrakcyjna cycata, no to była stereotypowo zazwyczaj głupiutka, a jeżeli nie była głupiutka, to ona nie epatowała tą seksualnością, ponieważ miała do zaoferowania coś więcej. Później to zostało zmienione przez troszkę takie skomizowanie tej sytuacji, gdzie bierzemy właśnie kobietę, która jest piękna, inteligentna, silna, wyszkolona i jeszcze ratuje świat. I w momencie, kiedy ktoś, kto był tylko dobry, przez cały czas mi przeszkadzało w latach 80., to później w latach 90., jeżeli po prostu nie idziemy w superherosów, jeżeli nie idziemy w DC czy Marvela, tylko w jakieś takie prostsze produkcje, gdzie jest jakiś tam zespół, no to niech oni mają pryszcze, niech oni mają zmarszczki, niech kurde jeden z nich będzie alkoholikiem, bo statystycznie to jest bardziej autentyczne. I dlatego nie lubię, bo widzę, że są cycki. I to jest pytanie, czy to jest wszystko? Dlaczego jestem zmuszony do tego, żeby zobaczyć to jako pierwsze? Czy to wszystko, co ten serial ma do zaoferowania?
1: No, ja bym, jakbym robił taki serial, to bym na pewno zrobił tak, żeby były różne kanony urody, takie, które się podobają facetom. Musi być... Przepraszam. Muszę sobie odkaszlnąć. Wybaczcie.
0: Musi być szara myszka, musi być cycata blondynka, musi być jakaś taka gotka. Wiecie, w CSI którymś jest taka laborantka w stylu got, tutaj obroża z kolcami, takie zajebiste buty. Ja uwielbiam taką urodę, znaczy się taki styl i to na mnie działa, tak? Ona jest super, ona jest głupiutka jak but, mimo że w scenariuszu ma napisane inaczej, ale ta postać musi być głupia. Zresztą czasami się troszkę zachowuje, czasami nie, to się do siebie nie dodaje. Nieistotne, jest na co popatrzeć. Ale powiem szczerze, że wolę sobie ściągnąć parę jej zdjęć z jakichś tam innych sesji fotograficznych, niż tracić czas na 40 minut odcinka i jeszcze, nie daj Boże, więcej. Bo kojarzy mi się, nie wiem, to chyba z lat 90. był taki serial i to też taki trend w serialach, seriale bardziej prawnicze. Serial nazywał się Prawo i Porządek, Law and Order. Bardzo długi tasiemiec, gdzie też była bodajże jakaś kancelaria, czy prawna, czy detektywistyczna i oni rozwiązywali takie kryminalne, czasami nawet nie kryminalne, tylko jakieś tam zagadki związane z którymi przychodzili do nich ludzie i to się naprawdę przyjemnie oglądało, bo mieliśmy jakąś tam historię, nie wiem, historię, którą każdy z nas mógł spotkać, tak? No, nie wiem, taka sytuacja, 5 lat temu oszukał mnie wspólnik. Potem nie miałem kasy, nie miałem w ogóle nic, ale teraz się odkułem, teraz mnie stać na kancelarię, a ja nie wiem, gdzie on jest i słuchajcie, pomożecie mi? No i tutaj robimy całe śledztwo, analizę i tak dalej. To jest coś, w co możemy się wczuć, ale jednocześnie te postaci w tej kancelarii, one współpracują ze sobą, uzupełniają się wzajemnie i są faktycznie autentyczne, popełniają błędy. To przede wszystkim, tego mi brakuje w tych bohaterach najprostszych seriali popełniania błędów, tak? Jeżeli oni by mieli super cycki i tak dalej, to dlaczego oni nie wzięli się za modeling? gdzie tam mieliby większe pieniądze za uśmiech, a nie za czaszkowanie i siedzenie w bibliotekach i włamywanie się do kanalizacji.
1: I Etam nie się wiem, próbuje no to... do nas tutaj dodzwonić, ale w ogóle słuchajcie, to, że ja was rozłączam przy próbie dzwonienia, to tak to musi być, bo niektórych z was nie można dodać po prostu tutaj do konferencji. Też jakieś takie były komentarze dziwne na czacie, że potrzeba długo na antenie, a ktoś tam krócej. Ludzie, potrzeba ze mną dzisiaj współprowadzi spoilera. Zresztą tak się dogadywaliśmy przed samą audycją.
0: Tak się dogadywaliśmy, ale robiłem coś, musiałem dokończyć, dlatego się spóźniłem.
1: No, więc zresztą... Jakieś takie dziwne macie tutaj uwagi. A Etamie, jak słyszysz, próbuję cię jeszcze raz tutaj dodać do rozmowy i spróbuj odebrać, bo
0: jeszcze
1: niestety...
0: tylko tutaj, jeszcze tylko zaznaczę w kwestii tego współprowadzenia, jak adwokat zadzwonił i rozmawialiśmy o tym aspekcie psychologicznym rozwoju i tego, co się podobało mu w przystanku Alaska, czyli nieagresywne takie nieagresywne pokazanie pewnej progresji postaci, że tak to krócej ujmę. To i w pewnym momencie krawiec się odezwał i kurde, ja przecież tego nie prowadzam, tutaj cały czas jest. Dosłownie, zapomniałem o tobie przez chwilę, także wybacz.
1: U nas
0: wybacz,
1: w nocnym radio to są takie w ogóle luźny sposób prowadzenia audycji. Raz są jakieś aftery, raz ktoś dołącza, jest współprowadzącym. Mamy takie tutaj luźne, wiecie, podejście do tego, a nie tam, co ten może tyle, a ten tyle, a dlaczego dzisiaj jest ten, jak miał być tamten. Etamie, nie dzwoń, ja cię tutaj dołączam do naszej rozmowy, już to robię właśnie, tylko tak można. Jakiegoś starego Skype'a mam. Nasz Etam tutaj, kolega redakcyjny i chyba już jest na antenie. Słyszymy się, Etamie?
3: Tak, nareszcie się udało. W każdym razie przypomniał mi się taki serial, też mówiłeś o tym takim prawniczym, detektywistycznym serialu zachodnim, a również my mieliśmy taki serial, to był Bednarski, no, Kłopoty Bednarskie chyba to się nazywało, to były właśnie lata 80., gdzie były pokazane perypetie takiego pana, który był detektywem przed wojną, bo to było 20-lecie międzywojenne i on tam różne miał właśnie takie perypetie związane ze sprawami różnego typu kryminalnymi. Ale przypomniały mi się też seriale, o których chyba nie mówiliście, to znaczy takie nasze fajne seriale z lat 80., jak na przykład, no 07 z goście to był chyba 70 jeszcze, ale na przykład Nikodem Dyzma, bardzo, bardzo fajny serial, do którego bardzo chętnie wracam. Jak na przykład też Tulipan, o takim gościu, który nabierał naiwne panienki. W każdym odcinku tam jakąś inną obrobił z majątku. Nie wiem, czy pamiętacie.
1: Fajny motyw, trochę jak Larry z gry Larry, słynna seria przygodówek. Taki właśnie lovelas i podrywacz i trochę też naciągacz. Fajny motyw, dałoby się to na współcześnie jakoś pewnie zrobić, nie sądzicie?
3: Tak, no brakuje właśnie teraz tego typu filmów, jak właśnie Tulipan, tak? Znaczy, to by podejrzewam, że dałoby się właśnie pokazać w latach obecnych bardzo fajnie takich ludzi. Natomiast, no, ja ciągle mówię, wracam do tego serialu, jeżeli gdzieś w telewizji zobaczę, to chętnie obejrzę, bo te odcinki można oglądać po prostu w zupełnie różnej kolejności, tak?
0: Tutaj, jeżeli chodzi... Jeszcze tutaj dorzucę do tego filmy Wabank, ale mamy z takim modelem do czynienia, który dzisiaj jest troszkę niepoprawny politycznie, czyli że oszuści są spoko, fajni i warto oszukiwać, bo tak naprawdę to jest fajne i takie he-he. I o ile dorosły widz oczywiście zrozumie i jeżeli zobaczy, że tutaj doszło do kradzieży pieniędzy, czy jakichś kosztowności, czy omamienia kogoś, nie znaczy to, że od razu pójdzie i zrobi dokładnie to samo, ale niestety producenci w pewien sposób się boją, tak? Bo będzie jakaś dziwna reakcja, bo ludzie zareagują właśnie tak, no to nie do końca, bo tutaj to no, jeżeli nie jest do końca happy end taki poprawny politycznie, to też film nie jest do końca poprawny politycznie i musi mieć naprawdę być dobrym, żeby się w takiej sytuacji obronić i tak się zastanawiam, no Borewicz był bardzo autentyczny. Zdecydowanie był autentyczną postacią, która miała swoje wady i zalety i to nie był taki obrońca, który zrobi wszystko, tylko miał swoje słabości, miał swoje problemy i to było tam pokazane i też nie do końca była to osoba taka krystalicznie dobry, nie wiem, do naśladowania, taki Jan Paweł II współczesnej milicji, tak? Miał swoje cechy, ale właśnie był autentyczny, tak? Natomiast dzisiaj jest ten smutny trend, który nie pozwala za bardzo nam pokazywać tego w ten sposób, tak? Chyba że za granicą jeszcze się zdarza Ocean's Eleven, tak, cała seria. W Polsce nie widzę od dawna, by powstała produkcja, która pokazałaby coś negatywnego w świetle pozytywnym, mimo że to ma swoje aspekty pozytywne.
3: No tak, akurat w przypadku Wabanku mieliśmy złego bankstera i dobrego bandytę, tak? Czyli
1: no. No właśnie, a tu w tle słyszycie utworek z serialu Tulipan. Ja tu widzę, że on czasem też i w ryj dać potrafił dać, albo gdzieś tam uciekał. To musi być też w serialach. Borewicz też czasami się z kimś tam szamotał. Jakieś były pościgi, gonitwy. To musi być, bo inaczej jest serial nudny po prostu. I zgadzam się tu z potrzebą, że Borewicz był fajny, bo miał te swoje takie wady. Wady. No, też był taki komiksowy trochę.
0: Cechy.
1: Wyidealizowany, ale faktycznie był taki... Jakoś mi utkwiła w pamięci ta scena, w której on zwraca uwagę jakiemuś gościowi w kajaku, że nie w tą stronę się siedzi obywatelu, a karta pływacka. Coś takiego było. Mhm. On był trochę przesiąknięty tym PRL-em, bo to był taki kompromis jakiś, tak? Próba zrobienia takiego polskiego, bardziej Jamesa Bonda, który będzie miał jakąś charyzmę w sobie też, ale jedną nogą będzie jeszcze tą władzę ludową, przynajmniej, że nie będzie jej krytykował, nie? I spekulantów musi łapać, którzy czekoladę sprzedają nielegalnie, nie wiem.
0: No tak, to był ten aspekt komediowy, ale wiesz, ale tutaj może przejdę już odrobinkę w stronę ewolucji postaci między odcinkami i między sezonami, chyba że tam jeszcze chciałbyś coś dodać, bo to jest temat dość szeroki, a dość istotny w kategorii seriali, bo serial jest z nami godziny, prawda, doby i tak dalej, jeżeli tak, oglądać ciągiem to tydzień.
3: Że Borewicz ma swoją kontynuację aktualnie. Dzisiaj nawet oglądałem 3 odcinki, to chyba się nazywa Śledczy Malinowski, czy jakoś tak. To jest o takim detektywie. Znaczy ja bym to nazwał Borewicz na emeryturze, że on zakłada agencję po prostu detektywistyczną i jest detektywem. I właśnie ten aktor gra, który grał Borewicza. No i powiem szczerze, że jest troszeczkę z tego klimatu, tego Borewicza dawnego. Tak? Oczywiście z tymi poprawkami na dzisiejsze czasy.
1: To znaczy z jakimi na przykład?
3: No na przykład to, że ma te wszystkie gadżety typu na przykład te okularki z kamerą, tak, no inaczej się zwraca, bo on był taki trochę chamski względem obywateli, szczególnie tych, którzy tam mu podpadli. Nie wiem, czy pamiętacie, on tak potrafił na ty mówić, nie? Czy na wy, czy na ty, ale taki dosyć taki, no... funkcjonariusza sposób taki, no, jakby to nazwać. Nie, trudno to trzeba było scenę zobaczyć.
1: No tak oficjalnie, nie? I językiem takim właśnie, no, typowym dla psiarni, dla policji. A tutaj jeszcze a propos detektywów, pojawił się tytuł Dempsey i Makepeace na tropie. Serio. Fajna była ta Makepeace. To była Makepeace, a nie Makepeace.
3: Dempsey i Makepeace na tropie. Tak, dokładnie. To był bardzo fajny serial brytyjski, właśnie kryminalny. I powiem szczerze, że naprawdę wtedy była oglądalność. W czwartki, bo pamiętam takie wieczory kryminalne, seriali kryminalnych w telewizji polskiej. I właśnie 3 czy 4 sezony, znaczy tak jak mówiliście, nie nazywało się to wtedy sezonami, ale dosyć sporą porcję tego serialu mieliśmy w telewizji polskiej, tak.
1: No dobra, to potrzeba, to lecisz z tematem swoim, bo mówiłeś, że chciałbyś teraz
0: tak
1: szerzej.
0: Tutaj jeżeli weszliśmy na tematy kryminalne, to przypominam sobie scenę, kompletnie nie wiem czy z filmu, czy z serialu, ale która bardzo wiele mówi istotnych rzeczy o takim bohaterze, który ma być na końcu pozytywny. Taka typowa scena, że terrorysta trzyma kobietę za szyję, mierzy z pistoletu jej w głowę i naprzeciw niego, 2 metry naprzeciw niego jest nasz funkcjonariusz, który ma za zadanie uratować tę biedną kobietę. Ma do wyboru A, próbować wycelować, próbować oszukać i tak dalej. To, czego oczekuję, i to widziałem w jednej produkcji, strzela tej kobiecie w nogę, ona się osuwa i strzela, kolejny strzał jest w tors tego zamachowcy. To mówi dość sporo o takiej życiowej decyzji, czasami właśnie wyboru mniejszego zła. I postać moja ulubiona, mój ulubiony progres charakteru z niemal wszystkich seriali, jest to postać kapitana Sisko ze Star Treka Deep Space Nine. Jest to niezbyt znany, jeżeli chodzi o Star Trek i serial, natomiast chodzi mniej więcej o to, że mamy rozwaloną stację kosmiczną, rzucili na jakimś, nie wiem, w Radomiu, tak? Na jakimś kompletnym zadupiu, zapomnianym przez Boga i ludzi, i rzucili tam jakiegoś kapitana, żeby tam się tym zajął. Nagle się okazuje, że powstała tam struktura tuż obok, ujawniła się właśnie krótko po odbudowie tej stacji, bo tam była wojna, nieważne, i ta stacja się stała takim najważniejszym punktem, bo kto ma ten obiekt, ten tunel do innej przestrzeni, ten ma władzę, bo może sobie handlować z praktycznie całą galaktyką. I dlatego ta stacja nagle się staje przyczółkiem i takim miejscem, gdzie się styka mnóstwo różnych postaci wychowanych w różnych kulturach, tak? Bo tutaj mówimy o kosmitach wszelkiej maści. Każdemu chodzi o co innego, a wszystko jest w rękach jednego człowieka, Sisko, który z roku na rok jest coraz bardziej wkurzony, bo ma coraz większe problemy, że tutaj przyleciał ktoś tam, rozwala mu stację, że tutaj jedni mu grożą, drudzy mu grożą. W końcu dochodzi do dość wrednej sytuacji, gdzie... jeszcze na samym początku jest sytuacja z takimi rebeliantami Maki, czyli ludzie, którzy... Ludzie fizycznie z Ziemi, czyli teoretycznie ta sama frakcja, co Federacja, stwierdzili, że oni będą żyli po swojemu i zaczęli najeżdżać na placówki Federacji, zabijając ludność cywilną. Tacy współcześni Arabowie, można powiedzieć, jeżeli byśmy patrzyli z perspektywy prezydenta świata, że najeżdżają nas nasi własni w imię tego, żeby pokazać ludziom, że można być wolnym bez nas. Zabijanie nie jest fajne. Natomiast jest jedna... chyba najpiękniejsza scena w całym tym Star Treku, gdzie Sisko jest na łączności z dowódcą Maki i mówi: albo przestaniecie i zostaniecie w swoim i natychmiast się poddacie, albo będę po kolei niszczył każdą planetę z waszymi koloniami. Nie zrobisz tego, nie zabijesz ludzi, nie zrobisz tego. Poszła pierwsza planeta. Dobra, jaka jest twoja decyzja? Człowiek, który został wychowany według pewnych zasad, musiał przestrzegać pewnych reguł. Wojskowy, który zrobił karierę, podjął decyzję o wyrządzeniu zła w imię większego dobra, które też może być dyskutowane. A pamiętajmy, że na samym początku był jedynie proboszczem, który został zrzucony na zrujnowaną stację. I taki progres postaci w serialu musi istnieć. Musi istnieć praktycznie zawsze. Tak samo jak w Archiwum X, do którego jeszcze nie przeszliśmy, mamy też bardzo ładny przykład, kiedy Scully, z początku naukowa kobieta ze stopniem doktora, która jest przydzielona do Archiwum X, do takiego foliarza Foxa Muldera, który wszędzie widzi UFO, i nagle się okazuje, że Fox Mulder coraz mniej widzi UFO, a bardziej widzi spisek rządu, natomiast Scully coraz mniej wierzy w biologię i chemię i zaczyna wierzyć w ezoterykę i rzeczy, które nie są do końca, kurde, nie da się ich uzasadnić naukowo, ale kurde, coś w tym jest i ten pogląd się zmienia i to wpływa na całą postać, tak? Jeżeli mamy, już nawet nie sięgając do takich prostych produkcji, takich jak ten Alf nieszczęsny, gdzie postać się nie zmienia, tak? No nie musi się zmieniać, ma nas zabawiać, ale jeżeli chcemy opowiedzieć jakąś kompletniejszą historię, no i tutaj tak wracając do tych ambitniejszych seriali, o których mówił Etam na przykład, no to Borewicz za bardzo tej ewolucji nie przechodził.
1: Nie, no ale to na... może w kierunku science fiction jeszcze, a Babylon 5... Sorry, że ci przerwę potrzeba, ale chciałem jeszcze zahaczyć o to Babylon 5, a zdaje się, że Etam, ty pamiętasz ten serial, bo jak jesteśmy przy Star Treku, to porównywalne jest, nie? Serial jest bardzo ceniony, bardzo chwalony, wyobraźnia twórcy niesamowita, jak na tamte czasy niezłe efekty specjalne, tam nie było przypadkiem na Amigach? To jakoś
3: tak, nawet wyszły płytki specjalne z obiektami z Babylon 5, to był taki najbardziej, że tak powiem, wykorzystane, najwięcej wykorzystane Amigi było w tym serialu, dokładnie tak.
1: A jak wspominasz ten serial, tak w dwóch słowach?
3: Powiem szczerze, nie, w dwóch słowach nie pamiętam. Znaczy, go pamiętam jako film, ale nawet nie pamiętam, czy ja to w całości oglądałem. To jest jeden z zapomnianych przeze mnie seriali całkowicie.
1: No przeze mnie też wróci. Właśnie, niestety. A ty potrzeba pamiętasz?
0: Tak, bo do niego wróciłem parę lat temu i od czasu do czasu wracam. Do pewnych rzeczy należy. I warto go sobie przypomnieć. Jest to coś, co tylko jest pozornie science fiction. Bo mówi przede wszystkim o świecie, który jest dużo, tam technologia, którą mamy na Babylon 5, aż tak bardzo nie odbiega, jak nie wiem, w porównaniu do Star Treka, od technologii nam znanej. takie troszkę, co by było, gdyby życie istniało pół roku świetlnego stąd, a inna planeta 70. roku świetlnego stąd, bardziej właśnie pokazuje i tutaj też z jednej strony, co by było, gdybyśmy nawiązali ten kontakt, chociaż ten moment kontaktu tutaj nie jest pokazany, tylko późniejsze relacje polityczne, ale też przenosi problem geopolityki na dużo większą skalę kosmosu, pokazując właśnie rasy, państwa jako rasy. I to mniej więcej tyle, tak? Tutaj przeniesienie właśnie politycznych rzeczy. To jest takie political science fiction bardziej dla mnie, Babylon 5, niż typowo science fiction, gdzie jest nastawianie na lasery. Bardzo piękny, głęboki scenariusz z rzeczami, które są niezbyt agresywnie przemycane. To też o tym przemycaniu, no nie, kończyć niedługo będziemy, ale o tym przemycaniu też parę przykładów chciałbym poruszyć, ale to może za chwilę, tak? Także.
1: To dobra, to dajmy może jeszcze na chwilę głos Etamowi. Czy chciałbyś coś, Etamie, jeszcze na koniec o czymś wspomnieć?
3: Jeszcze przypominam sobie te pierwsze takie seriale, czy już o niewolnicy i Zaurze wspomnieliście, to był taki pierwszy serial z tych takich wenezuelskich, nazwijmy to, tak? Czyli takich wyciskaczy łez, gdzieś tam jakaś niewolnica, zresztą później w Kamiennym Kręgu drugi film z Lucelią Santos, tą znaną aktorką właśnie, która brazylijską, która grała właśnie tam główną rolę. Natomiast przypominajmy się jeszcze takie seriale, które mi na przykład bardzo przypadły do gustu. To był na przykład Ulica San Francisco, to był klasyk już praktycznie takich sensacyjnych filmów. No i oczywiście Miami Vice, troszeczkę później już tak kręcony. Tak, wczoraj sobie na Midze nawet odsłuchałem modułu Miami Vice, także no może tyle z mojej strony, bo nie będę tutaj zajmował antenę, może ktoś jeszcze by chciał zadzwonić.
1: Ale też dobry tytuł, żeby wspomnieć właśnie Miami Vice, coś w tym jest z ducha lat 90.
3: A przed Star Trekiem, bo u nas Star Trek, ten Star Trek tak naprawdę został pokazany pod koniec lat 80., to był film, w którym ja chodziłem wtedy do zerówki, do przedszkola. Czyli miałem 6 lat, po koniec lat 70. Kosmos 1999. Genialny serial, naprawdę miłośnicy Star Treka na pewno by polubili ten film. To był przebój w naszej telewizji.
0: Spróbuję.
3: Kosmos 1999. Dobra, tyle z mojej strony. Dzięki, chłopak.
1: Cześć, trzymaj się.
0: Tak, i także wracając do kwestii seriali, już wspomniałem, w przypadku Klanu mieliśmy do czynienia z tym, że Za scenariuszami też stoi polityka i próbuje nam wdrukować mniej lub bardziej brutalnie, co też adwokat zauważył, pewne rzeczy i postawy, jak właśnie mówiłem o tej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która nie jest istotna dla fabuły Klanu, ale jest istotna dla odbiorcy. Przypomina mi się tytuł, nie pamiętam, ale w pierwszym sezonie Star Trek The Next Generation, jeszcze z lat 80., Enterprise przybywa do takiego układu, gdzie są dwie zamieszkane planety, i jednej z tych są bardzo podobne, ale nieco różne rasy. Jedna rasa bardzo ciężko choruje i nie jest w stanie wytworzyć leku, ale ta druga rasa cały czas wytwarza im te leki i im sprzedaje. No i oczywiście ci, którzy wytwarzają, mamy taką Big Farmę, że oni tutaj mają napęd warp, mają super hipernapęd, a ta druga planeta jest, można powiedzieć, zapomniana. No i co się okazuje? Okazuje się, że te tabletki to jest zwykłe placebo. I że tam nic nie ma, że nie ma żadnej choroby, tylko nie pamiętam dokładnie, co to było, natomiast finalnie te tabletki to były zwyczajne dropsy, które nie miały żadnej wartości medycznej. Faktycznie kiedyś tak było, że jedna planeta pomogła drugiej, ale tak zostało i wmuszała w nie te wszystkie tabletki. I tak, kurczę, to jest takie brutalne nawiązanie, powiedzmy, do że tak nie wolno, że to jest bardzo niewłaściwe i wręcz nawet chyba dwa odcinki później była podobna sytuacja z tym, że było społeczeństwo, które było uzależnione. A może to, albo mi się wali, dobra, nieważne. Sprowadzę to adrem. Jedna planeta uzależniona od dostaw jakiegoś specyfiku z drugiej planety. I dokładnie ta sama relacja polityczna, no i tutaj kurde, jak ona miała, ona umarła pod koniec pierwszego sezonu, nieważne, stoi nad takim młodym chłopakiem, który tam jest najmłodszym chorążym na statku i mówi, no i wiesz, narkotyki są złe i widziałeś, co tutaj się stało, nie będziesz brał narkotyków, no i to jest, kurde, to jest właśnie charakterystyczne dla seriali starszych, że jeżeli to miało morał, to ten morał był po prostu wbijany ci młotkiem do głowy, tak na wypadek, żebyś go przypadkiem opacznie nie zrozumiał. na przykład, że na dealerce można się fajnie dorobić, tak? To nieco zmiękło później, ale to znowu zostało rozegrane, bo nie każdy ten morał jest zauważany i nie każdy z tych trików jest przekazywany, to znaczy rozpoznawany jakoś tam powszechnie i czasami pewne drobne rzeczy zauważamy w serialach, szczególnie jeżeli wracamy do nich po raz kolejny. Czekaj, bo tutaj już sobie wyciągnąłem, żeby, kurde...
1: Na pewno te lata, właśnie 90. to jest czas, że te morały były czasami tak wprost przekazywane na zasadzie, że na końcu odcinka pojawiał się znowu nasz bohater i mówił: dzieci, w dzisiejszym odcinku nauczyliśmy się, że przyjaźń górą, yeah! I dopiero wtedy się kończył